0: Niemczech nie ma związku z jego sporem z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącym wojny z Iranem. Jest to pierwszy publiczny komentarz szefa niemieckiego rządu na temat ogłoszonej w piątek decyzji administracji USA o wycofaniu z Niemiec w ciągu roku 5000 amerykańskich żołnierzy. Donald Trump oświadczył, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny na Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W ten sposób prezydent USA zreagował na powtarzające się komentarze Merza, że Amerykanie nie mają w wojnie z Iranem strategii. Chińskie Ministerstwo Handlu zakazało uznawania amerykańskich sankcji na 5 rafinerii w związku z handlem ropą z Iranem, podał rządowy dziennik Renminbi. Stawia to globalne firmy w pułapce. Za respektowanie sankcji Waszyngtonu grozi im odwet Pekinu, a za ich ignorowanie restrykcje ze strony USA. Amerykański resort finansów umieścił pod koniec kwietnia na czarnej liście 5 niezależnych rafinerii. Władze USA oskarżają te podmioty o nielegalny handel irańską ropą, co wiąże się z zamrożeniem aktywów i zakazem transakcji. Ma to odciąć Teheran od źródeł finansowania. Restrykcji Waszyngtonu nie wolno uznawać, wdrażać ani przestrzegać, ostrzegło z kolei chińskie Ministerstwo Handlu. Decyzje te zapadają w dobie impasu dyplomatycznego między USA a Iranem w związku z rozpoczętą pod koniec lutego wojną, w której obecnie trwa zawieszenie broni. Jak wskazują analitycy, to również konfrontacyjny sygnał wysłany na krótko przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, które zaplanowano na połowę maja. Zapowiada się bardzo gorące i niebezpieczne lato, ostrzegają synoptycy. Według prognoz istnieje duże ryzyko wystąpienia zjawiska Super El Niño, które powstaje przez ponadprzeciętne ogrzewanie się Pacyfiku. To przyniesie wyraźny wzrost temperatur i występowanie anomalii pogodowych na globie, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rozmowie z Adamem Kaśmierczakiem.
1: Zmiana temperatury Pacyfiku kończy się tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia takich bardzo dolegliwych, długoterminowych susz w okolicach czy to Australii, czy Indonezji jest o wiele, wiele większe. Równocześnie na przykład okolice południowych Stanów to miejsca, w których można niestety się liczyć z tym, że pojawią się olbrzymie nadwyżki wody.
0: Ekspert natomiast uspokaja, że Super El Niño będzie mniej odczuwalny w Europie. Meteorolodzy przewidują, że zjawisko pojawi się już w tym miesiącu i może utrzymać się do końca roku. W poniedziałek najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnym deszczem na północy i zachodzie. Miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 stopni w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry, a z nami w studiu dzisiaj Monika Lelań z Akademii Pszczelarza oraz Przemysław Szeliga, Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. Pan prezes, dzień dobry, a swoją drogą również pasieka Szeligu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam
3: serdecznie. Dzień dobry. Będziemy, proszę Państwa, rozmawiać dzisiaj o pszczołach, jak się pewnie domyślacie po tym, jakich gości dzisiaj mamy w studiu, ale jest to dla mnie też taki bardzo ważny temat na wiosnę. Staram się do niego wracać właśnie albo wiosną, albo jesienią po to, żeby przyjrzeć się nowościom, jeśli chodzi o pszczelarstwo, a tych mamy w tym roku trochę, jeśli chodzi o rejestrację uli, ale również jest to taki fascynujący czas, kiedy pszczoły zaczynają swoją pracę, zaczyna się ten bardzo taki gorący okres i ciekawy okres wiosny, okres lata. Zacznijmy od tego, co dla Was ta wiosna oznacza, bo rozumiem, że to nie jest tylko radość, wiosna, słońce i ciepło, tylko zaczynacie ostro pracować.
4: Rzeczywiście ten czas jest teraz bardzo, bardzo intensywny. On wynika oczywiście z tego, że takich dni, kiedy pszczoły tak naprawdę mogą wyprodukować miód, który my, pszczelarze, możemy potem zebrać jako tą nadwyżkę, jest bardzo mało w Polsce. To tak naprawdę jest 20 kilka dni w ciągu roku i trzeba się bardzo mocno do tego przygotować, żeby ten krótki czas po prostu wykorzystać. Na początku pani powiedziała, że pszczoły teraz się zabierają do intensywnej pracy. Powiem trochę przewrotnie, że pszczoły nigdy nie przestają pracować, bo nawet w okresie zimowli, czyli tym okresie, kiedy są w stanie spoczynku, muszą dbać o to, żeby wewnątrz gniazda, wewnątrz ula była zapewniona odpowiednia temperatura, także to też wymaga pracy. Rzeczywiście pszczoły są cały czas aktywne, ale teraz tak. aktywność zdecydowanie wzrasta i zaczęły się te prace, które pszczoły wykonują poza ulem. Dlatego, że mamy kwitnące kwiaty, mamy nektar w przyrodzie, mamy pyłek, także no, robotnice opuszczają ul, zbierają pyłek, zbierają nektar, przynoszą wodę, ale przede wszystkim muszą pielęgnować kolejne pokolenia robotów.
3: To teraz, zanim zaczniemy od reprodukcji, od tego, w jaki sposób pszczoły tutaj właśnie dbają o to przedłużenie gatunku, powiedzcie mi najpierw jeszcze tak. Zaczniemy bardzo praktycznie. Pierwsze otwarcie uli na wiosnę, sprawdzenie, czy wszystko tam jest okej, kiedy?
5: Jak tylko pogoda na to pozwoli, także co roku jest to inny termin kalendarzowy. Musi być około tych 10 stopni.
3: 10? Pszczoły... Nie 15. Możemy już przy 10.
5: Myślę, że taki wgląd do ula, nie przegląd, czyli jeżeli mówimy o przeglądzie, to już mówimy o takim wyjmowaniu ramek, oglądaniu, co jest w środku, jak matka czerwi, jaka jest sytuacja w ulu. Natomiast taki pierwszy wgląd do ula, to możemy zrobić już po pierwszym oblocie pszczół, czyli wtedy, kiedy pszczoły po zimie w końcu, w pierwszych promieniach słońca wylatują na zewnątrz, opróżniają się wtedy, bo przez całą zimę gromadziły kał w swoich jelitach i to jest ten moment, kiedy nie powinniśmy wręcz pszczołom przeszkadzać. One powinny spokojnie skorzystać z tego oblotu po to, żeby się wypróżnić i potem na drugi dzień, jeśli tylko pogoda na to pozwoli, możemy taki wgląd do ula zrobić i zobaczyć, jaka jest sytuacja.
3: Co to znaczy, że wszystko jest okej?
5: Możemy zobaczyć, czy matka jest w ulu, czy czerwi. No, tak, jeżeli będzie czerw, już o tej porze roku powinien być. To znaczy, że jest wszystko w porządku. Są też inne objawy, które mogą sugerować, że na przykład matki nie ma. Możemy też ocenić siłę rodziny, stan pokarmu. Jeżeli sytuacja jest kryzysowa, bo nieodpowiednio nakarmiliśmy jesienią pszczoły i istnieje ryzyko, że nie wystarczy im pokarmu jeszcze do tego momentu, kiedy już w naturze wystąpi nektar, no to wtedy możemy im poddać ciasto, czy jakoś inaczej zareagować, albo może mamy zgromadzone ramki w magazynie, możemy im poddać. Jakby musimy generalnie ocenić sytuację, co się przez ten czas od października czy listopada, kiedy ostatni raz zaglądaliśmy do ula, wydarzyło i ocenić i potem reagować lub nie, lub czekać do takich tygodni, gdzie tego ciepła będzie troszkę więcej. Wtedy będziemy mogli podjąć takie już mocniejsze przeglądy i pewne innego rodzaju działania związane z wiosną.
4: Między pszczołami a resztą przyrody występuje taka ciekawa zależność, bo oczywiście pszczoły rozwijają się najbardziej intensywnie wtedy, kiedy wystąpi nektar i pyłek w przyrodzie, no ale to dopiero jest gdzieś w marcu. Natomiast mają pewien, ja to nazywam błąd systemu, mają pewne opóźnienie, dlatego że od momentu, kiedy dostaną impuls do rozwoju, czyli do wychowania kolejnych tych wiosennych pokoleń, bo musimy pamiętać, że w trakcie zimowli ze względów ekonomicznych larwy nie są wychowywane przez pszczoły, tylko te pszczoły długowieczne muszą przetrwać do wiosny, to w momencie, kiedy otrzymają impuls do rozwoju, to mają opóźnienie 21 dni, dlatego że tyle trwa cykl rozwojowy robotnicy. I teraz gdyby pszczoły czekały z rozwojem do momentu, kiedy pojawi się nektar, no to wszystko by im przeleciało przed nosem. W związku z tym muszą rozpocząć troszeczkę wcześniej. I dlatego koleżanka wspomniała o tych zapasach, które są istotne. One pochodzą z zeszłego roku. Pszczoły nauczyły się konserwować pyłek w postaci pierzgi po to, żeby skorzystać z niego wiosną kolejnego roku, zanim w przyrodzie pojawi się pyłek.
3: Czyli takiej fermentacji trochę, tak? Mogę to
4: dokładnie. Tam to jest takie, no nazwalibyśmy to
3: robią kiszonki.
4: Tak, robią kiszonki, nic tak jak my. Nawet je też zamykają woskowymi wieczkami w komórkach, a my robimy to w słoikach i zakręcamy nakrętkami. Natomiast pszczoły rzeczywiście dodając enzymów do pyłku i ubijając go bardzo szczelnie w komórkach, doprowadzają do fermentacji mlekowej, następnie odcinają dopływ tlenu, nakładając malutką warstwę miodu, a potem zamykają woskowym wieczkiem. No i w ten sposób mogą skorzystać z pyłku, a właściwie z białka, które jest w pyłku, bo o to nam tak naprawdę chodzi, zanim w przyrodzie pojawi się ten pierwszy wiosenny pyłek. I jakby naprawiają ten błąd, znaczy ja oczywiście się śmieję, bo to nie jest błąd, ale potrafią zniwelować ten swój 21-dniowy poślizg. Także no jest to fenomenalne. Proszę mi pokazać drugie zwierzęta, które potrafią takie rzeczy robić. No może coś jest, ja nie jestem biologiem.
3: Wiewiórki, może.
4: Może wiewiórki, tak. Ale proszę mi pokazać krowę, która sama skosi sobie trawę i wysuszy siano i jeszcze go zgromadzi w bezpieczny sposób.
3: No, mamy początek maja, czyli już wiemy, że zanim my podejrzewamy, to w tym ulu już tam się mocno dzieje, już właśnie pszczoły pracują, nawet jeśli tego nie widzimy. I przed informacjami chciałabym was jeszcze zapytać o jedną rzecz, która trochę nam wprowadzi drugą część rozmowy. Jeśli otwieramy ten ul na wiosnę i widzimy tam te takie kokony mateczne, przepraszam, że nie używam być może tych mateczniki, dokładnie, ale to są takie kokony, prawda? Zgodzimy się, że trochę wyglądają jak takie, takie kokony. Czy jeśli widzimy mateczniki, to usuwamy je, czy pozwalamy ulom na rozmnażanie się jak chce, jak natura im tutaj śpiewa?
5: No to w sumie trudne pytanie. Bo to zależy kiedy.
4: Należałoby odpowiedzieć jak nasi znajomi mecenasi. To zależy.
5: Tak, to zależy od tego, kiedy to się wydarzy, ile jest tych mateczników, czy to są mateczniki rojowe, czy ratunkowe, czy może to jest matecznik na cichą wymianę. Także w zależności od tego, jaka jest sytuacja w ulu, możemy podjąć decyzję, czy zostawiamy, czy wymieniamy. Jeżeli to jest taka planowana wymiana matek przez pszczoły, wymiana tej matki konkretnej przez pszczoły, bo na przykład zestarzała się już, już zaczyna się zmniejszać poziom plemników w jej zbiorniczku nasiennym, czyli zaczyna czerwić trochę bardziej, nie tak zwarcie, tylko pojawiają się tam puste miejsca w tych komórkach, to wtedy pszczoły wyczuwają to i podejmują decyzję o wymianie matki. Wtedy ta matka z tak zwanej cichej wymiany jest matką planowaną, więc ona będzie bardzo dobrej jakości.
3: To tak co 3 lata, czy też ciężko powiedzieć, zależy
5: od... U pszczół ciężko powiedzieć. Pszczelarze wymieniają matki co 2 lata, co 3 lata, a nawet co roku, zakupując w hodowli. Natomiast pszczoły podejmują decyzję w zależności od tego, jaka jest sytuacja i to jest maksymalnie może być nawet 5 lat, dlatego że to jest taki... 5 lat to jest maksymalny wiek życia matki. Jeżeli była dobrze unasieniona i wszystko było w porządku, no to ona jest w stanie żyć tyle czasu, ale potem już będzie potrzebowała, znaczy już będzie, już się zestarzeje, w związku z tym pszczoły będą chciały ją wymienić. Wtedy taka planowana matka, jest zakładany specjalny matecznik, pszczoły zmuszają poprzednią matkę, żeby zaczerwiła tą komórkę, czyli złożyła do niej jajo, odpowiednio się nią opiekują i może się urodzić naprawdę ładna, dorodna matka, córka tej poprzedniej. I co jest też taką ciekawostką, w sytuacji cichej wymiany zdarza się, że potem przez jakiś czas obie matki razem funkcjonują w jednym ulu.
3: A później, niestety...
5: A później starsza, tak, jest likwidowana.
4: Natomiast jeśli chodzi o mateczniki rojowe, to my generalnie jakby zgodnie ze sztuką pszczelarską staramy się nie dopuszczać do naturalnego rozmnażania się. Dlatego, że jakby mateczniki rojowe powstają wtedy, kiedy rodzina chce wydać rój. Wydać rój, czyli się rozmnożyć. I to nie byłby wielki problem dla pszczelarza. Tylko, że ten czas wydania roju poprzedzony jest czymś, co my nazywamy nastrojem rojowym, czyli okresem, w którym rodzina przygotowuje się do wyprodukowania tego roju, jeżeli można użyć takiego brzydkiego słowa, wyprodukować. To jest trochę tak, jakby u ssaków można porównać do okresu ciąży. To jest czas wychowania nowego organizmu.
3: Zabiera czas, energię.
4: Tak, ale przede wszystkim u pszczół w pewnym momencie powoduje lenistwo, to znaczy pszczoły, które...
3: Marazm.
4: Tak, pszczoły rojowe, które mają za chwileczkę założyć nowe gniazdo i założyć nową rodzinę, po prostu migają się od pracy, bo będą ją wykonywać już w nowym miejscu. Niestety, mając bardzo mało czasu na zbiór miodu, my staramy się nie dopuszczać do tego, żeby pszczoły wchodziły w ten nastrój rojowy, bo jest to po prostu nieekonomiczne dla nas. Więc staramy się rozmnażać pszczoły w sposób kontrolowany, czyli to my pszczelarze chcemy decydować, kiedy ta rodzina się rozmnoży, czyli zabieramy ramki z czerwia.
3: Nie ujawniamy teraz tych szczegółów. Okay. Informacje Radia Tok FM, robimy taki niemalże cliffhanger w serialach, jak się dokonuje właśnie takiej wymiany matki pszczele i w jaki sposób się hoduje matki pszczele. Przemysław Szeliga, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich, Monika Leleń z Akademii Pszczelarza. To jest wciąż audycja Wiesz Co Jesz, Patrycja Wanat, dzień dobry. No i rozmawiamy dzisiaj o pszczołach, o wszystkich ciekawych tematach, które na wiosnę z pszczołami się wiążą. Zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tej wymianie matek pszczelich. Celowo was o nią pytam, bo to jest temat fascynujący, w jaki sposób możemy wymienić matkę pszczelą, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale też w tym czasie przed 1 maja, koniec kwietnia, początek maja odbywa się taki dość wzmożony transport matek pszczelich po całej Polsce. Matki pszczele wysyła się w takich małych plastikowych pojemniczkach do pszczelarzy, którzy właśnie dokonują wymiany matek pszczelich. Przemysław Szeliga już zaczął mówić nam, dlaczego się to robi. Jest to po prostu ekonomiczne, po to, żeby nie dopuścić do tego czasu rojenia się ula. Też pewnie nie chcemy, żeby nam połowa tego ula wleciała gdzieś po prostu w świat. Wolelibyśmy zatrzymać te pszczoły w ulu, prawda?
4: Tak, po to się zajmujemy pszczołami, po to się nimi opiekujemy, po to stwarzamy im warunki do rozwoju.
3: Żeby ich nie ściągać z drzewa później.
4: Żeby ich nie ściągać z drzewa, a no nie daj Boże, żeby ktoś inny nie ściągał za nas.
3: Do swojego
4: pszczół,
3: ula.
4: Ale przede wszystkim, żeby nie stracić tego potencjalnego miodu, który te pszczoły mogą po prostu zebrać dla nas. Pszczelarz i tak zbiera tylko niewielką nadwyżkę ponad to, co rodzina pszczela gromadzi w trakcie sezonu, bo na własne potrzeby każda rodzina musi przecież około 90 kg tego miodu z nektaru wyprodukować, a pszczelarz zbiera około 15-20 kg najczęściej w naszych tutaj warunkach środowiskowych. Także nikt nie chce stracić efektu swojej pracy. Więc to jest oczywiste.
3: No i teraz tak, w jaki sposób wygląda taka, nie wiem, fabryka, laboratorium, produkcja matek pszczelich? Bo to jest trochę taka linia produkcyjna, prawda?
5: Tak, trochę jest to taka linia produkcyjna, mocno uzależniona od pogody i od warunków atmosferycznych. Ciężko tak w skrócie powiedzieć, jak to wygląda, ten cały proces, bo składa się na niego bardzo wiele czynników.
3: To może ja tutaj zapytam jeszcze tak. W środowisku naturalnym matka wylatuje z ula, lata sobie, jest zapładniana, wraca.
5: Wraca, zaczyna składać
3: i przez kilka lat już
5: jaja.
3: Jest w ulu i
5: tak.
3: Tam składa jaja.
5: Natomiast to, co ciekawe w takim planowanym wychowie matek pszczelich, czyli w pasiekach hodowlanych, to jest to, że przekładamy larwy z komórek pszczelich do komórek matecznych i po tym pszczoły rozpoznają, w jaki sposób tą larwę, która się, tą larwę samicy mają karmić. I od tego karmienia zależy to, czy z niej urodzi się matka królowa, czy robotnice. I to jest bardzo ciekawe zjawisko właśnie u pszczół, dlatego że matka generalnie składa dwa rodzaje jaj, zapłodnione i niezapłodnione. Z niezapłodnionych rodzą się trutnie, czyli chłopaki, a z zapłodnionych rodzą się samice, czyli dziewczyny. I w zależności od tego, jaki pokarm te samice otrzymają w okresie rozwoju larwalnego, to albo rozwiną się u nich narządy rozrodcze, ale też ich masa ciała będzie inna, albo nie.
3: Tylko jedzenie, tylko pożywienie, prawda?
4: I to przez bardzo krótki okres, dlatego że ten okres otwartego czerwiu, czyli ten okres larwalny, kiedy larwa jest karmiona przez robotnicę, mamy pierwsze 3 dni cyklu rozwojowego, to jest jajo. I następnie 4., 5., 6., 7., 8., 9. dzień to jest okres, kiedy my to nazywamy otwartym czerwiem, czyli właśnie ten okres karmienia. To jest 6 dni. Z 21 dni rozwoju robotnicy, 6 dni to jest okres karmienia. W przypadku matki pszczelej to jest 6 dni z 16, dlatego że ten pokarm, czyli to mleczko pszczele, które larwy otrzymują z których mają być pszczoły, jakby jest w troszeczkę mniejszej ilości dostarczane. Natomiast te larwy, które mają być matkami, otrzymują więcej tego mleczka i otrzymują nie tylko na początku tego karmienia, tak jak robotnice, czyli przez pierwsze 2-3 dni z tych 6, tylko otrzymują przez całe 6 dni. I czyli 6 minus 3 czy 2, to jest tak 4-3 dni różnicy w karmieniu, czyli 4-3 dni innej diety powoduje, że z tej larwy nie urodzi się robotnica, tylko urodzi się matka. To jest absolutnie fenomenalne moim zdaniem, bo to jest tak, jakbyśmy ssaka przez parę dni życia karmili innym pokarmem i ta samica albo byłaby płodna, albo niepłodna. To jest absolutnie niesamowite. I my to wykorzystujemy jako hodowcy. Próbujemy trochę te pszczoły oszukać. Czyli do tej miseczki, z której normalnie urodziłaby się królowa, matka pszczela, wkładamy larwę, ale z robotnicy. I teraz, jeżeli pszczoły są w odpowiedniej kondycji, są dojrzałe biologicznie i byłyby zdolne do wychowu matek, no to udaje się ta sztuczka, ale nie zawsze. Oczywiście nie w każdym przypadku, dlatego my tych larw musimy dużo więcej przełożyć, niż finalnie urodzi nam się matek. No i taka zabawa troszeczkę właśnie z pszczołami. A że pszczoły mają krótki okres w ciągu roku, kiedy są zdolne do rozmnażania się i wychowywania nowych matek, no to my musimy się też tym terminem dostosować. Czyli jest to laboratorium, jest to w jakimś sensie linia produkcyjna, ale cały czas zależna od pszczół. My tam tak naprawdę nie robimy niczego sztucznego, tylko robimy w sposób kontrolowany, no i robimy tego po prostu dużo. No taką sztucznością może jest to, że w 9 dniu cyklu, kiedy już ten matecznik jest zamykany i muszą tam przejść pewne procesy, no choćby jak przepoczwarzenie i tak dalej, histoliza i różne inne historie, i ten matecznik, czy właściwie ta larwa, która jest w środku, potrzebuje już tylko temperatury i wilgotności, to my zabieramy te mateczniki z tych rodzin wychowujących, bo tak te jednostki się nazywają w pasiece hodowlanej, i przenosimy do inkubatorów po to, żeby zapewnić stabilne warunki wilgotnościowe i temperaturowe, po to, żeby te matki urodziły nam się dokładnie w 16 dniu cyklu, a nie dzień wcześniej, ani dzień później. No i też po to, żeby tą rodzinę, która nam tak ładnie wychowywała larwy, przeznaczyć do wychowywania kolejnej serii larw, czyli do karmienia larw muszą być robotnice.
3: To jest wyższa technologia, wyższa matematyka, do koronkowa robota. Rozumiem, że macie jakąś, nie wiem, wielką tablicę, w której wszystko jest zapisane co do dnia, co do minuty.
5: Tak, mamy dużo narzędzi, które nam pozwalają nad tym zapanować. Mamy kalendarz hodowlany na ścianie, taki duży. Wszyscy, którzy przychodzą w sezonie i z nami pracują, to muszą się najpierw nauczyć kalendarza hodowlanego. Mamy kalendarz czynności, mamy aplikację, w której zapisujemy, także wszystko jest monitorowane, sprawdzane i planowane, dlatego że my jako pasieka hodowlana też sprzedajemy dużo matek takich nieunasiennionych. One są jak świeże bułeczki w piekarni. Od momentu urodzenia powinny jak najszybciej trafić do pszczelarza, żeby jak najszybciej znalazły się w tej rodzinie, do której ta matka jest potrzebna.
3: Jak najszybciej
5: ta
3: matka to jest ile? Potrzebna. Bo w jaki sposób one są wysyłane w ogóle?
4: W ciągu 24 godzin od urodzenia najlepiej jest, żeby się znalazły u pszczelarza.
3: Czyli kurier rozumiem.
5: Poczta Polska.
4: Poczta Polska.
5: Poczta Polska jest jedynym przewoźnikiem w Polsce, który legalnie przewozi właśnie żywe owady, pszczoły i działa bardzo dobrze. W ciągu 24 godzin, czyli jeżeli wysyłamy w poniedziałek, to na wtorek w 99,9% te przesyłki docierają w dobrej kondycji i pszczelarz może je od razu zagospodarować. Ja powiedziałam o tym szybkiej wysyłce i że to są jak świeże bułeczki w piekarni, dlatego że to jest właśnie związane z planowaniem. My wiedząc wcześniej, ile matek powinno się urodzić danego dnia, z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy pszczelarzy, umawiamy tak, żeby nie pozostawały nam niezagospodarowane matki, a jeżeli są takowe, no to one najczęściej zostają u nas do innych celów, na przykład do inseminacji albo do naturalnych lotów godowych.
3: Do inseminacji jeszcze za chwilę wrócimy na krótko, ale powiedzcie mi, jakie jest największe niebezpieczeństwo w takim razie w tym procesie, bo powiedziała pani też coś o pogodzie, czy pogoda ma jakiś wpływ na waszą pracę. Ja też pamiętam, jak kilka lat temu pan Przemysław mi opowiadał o tym, że jak to jest strasznie stresujący czas, bo oczywiście wiążą się z tym koszty, no stracenie, strata partii w ciągu roku matek pszczelich, no to też są po prostu ogromne koszty. Co tutaj może być no, piaskiem w tej maszynie, która utrudni
4: może
3: proces?
4: Może być wiele piasku. Pogoda jest czynnikiem, który utrudnia.
3: Dlaczego pogoda?
4: Jak pada deszcz i trzeba otworzyć ul, to nie jest problem. Jest 100 tysięcy metod na to, żeby sobie z tym poradzić. Nawet jeżeli brakuje pszczołom nektaru, a ten nektar jest konieczny do tego, żeby pszczoły chciały wychowywać matki, to możemy go zastąpić syropem cukrowym po prostu. To nie jest problem, ale w hodowlach produkowane są nie tylko matki nieunasiennione, produkowane są też matki unasiennione naturalnie, które tak jak u pszczelarza trafiają do tak zwanych ulików weselnych, czyli takich małych rodzinek, gdzie są opiekowane przez pszczoły i muszą wylecieć na lot godowy. A do lotu godowego potrzebują odpowiedniej temperatury, potrzebują pogody bez deszczu, potrzebują pogody bez wiatru. Jeszcze muszą mieć troszeczkę szczęścia, żeby jakiś ptak ich po drodze nie zjadł. Więc tutaj jest dosyć dużo stresu. Ja pamiętam zeszły rok, to był maj 2025, gdzie naprawdę pogoda była skrajnie niesprzyjająca. Nie było może dużo deszczu, ale było przede wszystkim zimno. Ja już tu nie chcę mówić o ekonomii tyle, ale no wtedy straciliśmy ponad 1000 matek w jednej serii. To też działa jakby psychologicznie, to znaczy podcina skrzydła, dlatego że my oczywiście pracujemy w zespole, mamy około 20 pszczelarzy pracujących razem z nami w pasiece i ci ludzie też pracują bardzo intensywnie. To jest praca zespołowa i teraz efekt ich pracy poszedł na marne i teraz trzeba tych ludzi jeszcze raz zmotywować do pracy i siebie też. Trzeba znaleźć w sobie siłę, że po tym, jak wyhodowaliśmy 1000 matek, wsadziliśmy je do ulików weselnych, potem poszliśmy, musieliśmy je zabić, dlatego że matka ma bardzo krótki okres w życiu, kiedy może zostać unasienniona. Nie ma już drugiego podejścia. Ona się po prostu zestarzeje i to jest właściwie taki slot dwutygodniowy maksymalnie, kiedy może skutecznie kopulować z trutniem. No więc jak nie było pogody, trzeba było te matki wyjąć, zabić, wstawić nowe i na drugi dzień zapomnieć o tym wszystkim, nie? A to nie jest takie proste. I zacząć od nowa. I to jest stresujące, niewątpliwie. No stresujące było i to też taki piasek w tryby. Kiedyś był strajk listonoszy na przykład. I matki się rodzą, wszystko jest przygotowane, a my nie możemy ich wysłać. W zeszłym roku poczta zawiesiła przyjmowanie dwa lata temu, w 2024 roku poczta zawiesiła przyjmowanie przesyłek z żywymi zwierzętami ze względu na wysokie temperatury. Ale to potem udało nam się przekuć w sukces, bo jakby ten epizod spowodował, że została stworzona specjalna właściwie usługa do przesyłki pszczół. Zostało to wyłączone tam z tych wszystkich kurcząt, ptaków i tym podobnych zwierząt. I teraz rzeczywiście to bardzo, bardzo dobrze funkcjonuje. My możemy monitorować wszystkie nasze przesyłki, także tutaj naprawdę działa to w Polsce bardzo dobrze.
3: Na krótko jeszcze przed informacjami Radia Tok FM, a jeśli na przykład pszczoły nie mogą wylecieć, nie da się ich wszystkich sztucznie unasiennić w takim wypadku?
4: No da się, ale...
3: Tysiąc trudno, tak?
4: Tysiąc na raz to pewnie by było trudno, to musiałaby Monika się wypowiedzieć, bo ona jest inseminatorem matek pszczelich, ale ja myślę, że trudność, jakby każda pasieka hodowlana jest nastawiona na jakąś skalę unasiennienia i można unasienniać po 1000 matek nawet dziennie, jak się ma odpowiednie zaplecze do tego i się jest przygotowanym. Ale nie da się, niezależnie od skali, jaką się wykonuje, nie da się jej nagle zwiększyć wielokrotnie, prawda? Także no tutaj to nie rozwiązuje problemu, aczkolwiek część tych matek na pewno można uratować właśnie poprzez inseminację, która jest niezależna od pogody, ale inseminowanie w złych warunkach atmosferycznych też nie jest super komfortowe, dlatego że są problemy z trutniami, z pobieraniem nasienia, ale tak jak mówię, musiałaby Monika jako inseminatorka więcej powiedzieć.
3: I zaraz o tym powiemy trochę więcej. To jest audycja Wiesz co jesz i wracamy już za moment. Audycja Wiesz co jesz, rozmawiamy dzisiaj o pszczołach. Zaczęliśmy rozmawiać o sztucznym unasiennianiu matek pszczelich. Jeszcze kilka minut zostańmy przy tym temacie, bo Polska jest tutaj potęgą w zasadzie światową, jeśli chodzi o sztuczną inseminację matek pszczelich. Rozumiem, że to wynika z kilku powodów. Dlaczego u nas akurat tak bardzo rozwinęła się ta sztuka sztucznego unasienniania matek pszczelich?
5: Rzeczywiście, nasz kraj jest znany z tego w świecie i w Europie, że jesteśmy takim zagłębiem inseminacji matek pszczelich. Między innymi wynika to z tego, że tutaj w Polsce nie mamy terenów, w których moglibyśmy unasienniać matki naturalnie w sposób kontrolowany, czyli moglibyśmy je wywieźć w takie miejsce, jednocześnie matki i trutnie z określonym genotypem, z określonych rodzin reprodukcyjnych i tam wypuścić je po to, żeby się ze sobą skojarzyły naturalnie, ale byłoby to kontrolowane unasiennienie, bo znalibyśmy zarówno stronę ojcowską, jak i stronę mateczną. Nie mamy takich terenów w Polsce.
3: Czyli musiałaby to być jakaś wyspa albo dolina? Albo...
5: Tak, no po prostu albo no, duży rejon.
3: Bramy nie postawimy.
5: Tak. Może być wyspa, może być taka dolina górska, natomiast może to też być po prostu teren, który w promieniu około 20, nawet 25 kilometrów nie będzie miał żadnych innych pasiek, co jest niewykonalne w naszym kraju z różnych powodów. Więc jeżeli chcemy mieć kontrolowane kojarzenia, co jest niezbędne do prowadzenia programów doskonalących, programów krzyżowniczych, czyli programów genetycznych, no to musimy zastosować zabieg sztucznego unasienniania. Wtedy wiemy, skąd pochodzą trutnie. No matki, to wiadomo też, jest to oczywiste.
4: No myślę, że trzeba też wspomnieć o tym, że mieliśmy po prostu wybitnych specjalistów, mieliśmy prekursorów i ludzi, którzy po prostu chcieli się tym zająć i całe życie swoje i naukowe i właściwie prywatne, bo to już potem chyba prywatnego wiele nie mieli, poświęcili właśnie temu zagadnieniu i są znani na cały świat i potem było to kontynuowane i rozwijana jakby ta sztuka właśnie inseminacji. Do dzisiaj przyjeżdżają i przylatują, bo to nie tylko z Europy, ale i z innych kontynentów, przylatują do Polski ludzie po to, żeby uczyć się inseminacji.
3: Powiedziała pani Moniko o tym, że chcemy znać genotyp tych pszczół, chcemy wiedzieć, mieć kontrolę nad tym, co nam się rodzi. I w zasadzie po co? Pszczoła to pszczoła. Przechodzimy tym samym do trzeciej części naszej audycji dzisiejszej, bardzo ważnej moim zdaniem, czyli co lata nad naszymi głowami, jeśli chodzi o pszczoły. Jakie są najpopularniejsze w tym momencie pszczoły w Polsce? Co nam lata? O, może tak. Co nam lata nad głowami i dlaczego?
4: Pszczoły są zwierzętami gospodarskimi. Prowadzimy hodowlę pszczół po to, żeby miały określone cechy, czyli prowadzimy selekcję. Wybieramy do dalszej reprodukcji te rodziny, które są łagodne, po to, żeby łatwiej się nam pracowało, po to, żeby nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia. Również po to, żeby można było je hodować na przykład w miastach, na przedmieściach, po to, żeby nie były po prostu uciążliwe dla wszystkich niepszczelarzy. Bo ja jako pszczelarz ubiorę sobie strój ochronny i sobie poradzę. Ja wiem, jak się zachowywać przy pszczołach, tak żeby nie były dla mnie bardzo agresywne. Ale nie każdy to potrafi zrobić. Poza tym praca z pszczołami, które nie są agresywne, jest po prostu szybsza. Co więcej, chcemy mieć pszczoły, które przynoszą dużo miodu, więc te rodzina rodzinie nie jest równa, więc te, które my nazywamy leniami, nie są przeznaczane do dalszej reprodukcji. Chcemy mieć pszczoły, które nie mają takiego silnego instynktu do rojenia się, dlatego, że nie chcemy tego nastroju rojowego poprzedzającego rojenie się i wiele innych cech. W ostatnich latach kluczowe są cechy związane z instynktami higienicznymi pszczół, i jak również odporność na choroby. Czyli jak w każdej hodowli mamy określone cele, które nam przyświecają. No i żeby to osiągnąć, potrzebujemy albo wyizolowanych miejsc do unasienniania, czyli tak zwanych trutowisk, albo właśnie inseminacji. Natomiast co lata nad głowami? W Polsce przede wszystkim latają, znaczy tak, tak pierwotnie to latały nad nami pszczoły środkowoeuropejskie, czyli Apis mellifera mellifera, i obecnie dla tej pszczoły są też prowadzone programy, które są nastawione na zachowanie tych genów, czyli programy ochrony zasobów genetycznych. Jest kilka linii właśnie pszczoły środkowoeuropejskiej, ale w związku z tym, że ona jest troszeczkę mniej przydatna w pasiekach, to zdominowała już wiele lat temu polska pszczoła kraińska. W naturalny sposób pszczoła kraińska, czyli Apis mellifera carnica, swoim zasięgiem występowania zahaczała tutaj o południową Polskę i mamy jeden program ochrony zasobów dla pszczoły kraińskiej. Natomiast w związku z tym, że jej cechy użytkowe dla pszczelarzy były atrakcyjne, no to zrobiła się coraz bardziej popularna. Także dominuje tak naprawdę w tym momencie w Polsce pszczoła kraińska, chociaż są jeszcze programy hodowlane dla Apis mellifera ligustica i dla Apis mellifera caucasica, czyli dla pszczoły kaukaskiej.
3: Ale jak słyszę, to nie są pszczoły afrykańskie albo brazylijskie, to są generalnie pszczoły z tego kontynentu.
4: To są tak zwane pszczoły rodzime, tak. To znaczy pszczoła kraińska i pszczoła środkowoeuropejska jest pszczołą rodzimą. Natomiast te geny afrykańskie, my tutaj tak popatrzyliśmy po sobie, dlatego że one się niestety pojawiają.
3: No właśnie. Skąd pszczoły afrykańskie w Polsce?
5: No niestety z importu. Niekontrolowanego, bo nie ma żadnych możliwości, żeby to jakoś kontrolować. Natomiast mamy taką cechę jako Polacy, cudze chwalicie, swego nie znacie. I taka chęć sprowadzania nowości, które są lepsze, które pszczoły są bardziej miodne, lepiej się rozwijają, niekoniecznie dostosowane do naszych warunków środowiskowo-przyrodniczych, powoduje to, że robi się taki genetyczny bałagan w powietrzu. I to bardzo utrudnia pracę hodowcom, ale też po prostu pszczelarzom, ponieważ w Polsce to też jest taka specyfika naszego kraju, że właśnie kupuje się najczęściej matki nieunasiennione, no to one wylatują na lot godowy w powietrze i tam już nie wiemy z jakimi trudniami się kojarzą. Jeżeli skojarzą się z trudniami, które mają w sobie geny afrykańskie czy jakieś inne obce geny, to tak naprawdę nie wiemy, jakie to połączenie przyniesie efekt. Bardzo często zdarza się, że to są pszczoły agresywne. Może nie od razu w pierwszym pokoleniu, tylko w drugim. Popularne w Polsce stały się tak zwane hybrydy i one też nie są przewidziane. W hodowlach takich jak nasza, których w Polsce jest dostateczna ilość, selekcja jest prowadzona od wielu lat. W związku z tym mamy taką przewidywalność cech. Jeżeli pszczelarz zakupi matkę nawet nieunasiennioną, to ona będzie powtarzała swoje geny w kolejnych pokoleniach, nawet jeśli unasienni się z trudniami nieselekcjonowanymi.
4: No ja myślę, że tutaj też warto powiedzieć o tym, że te obce geny są przenoszone do Polski poprzez różne mieszańce. Te mieszańce międzyrasowe czy międzypodgatunkowe powodują, że te geny się tutaj przedostają. No cechą mieszańców jest to, że w pierwszych pokoleniach dają bardzo dobre cechy użytkowe. Oczywiście one je potem tracą i zaczynają nam dominować te cechy negatywne. No i tutaj jakby trzeba się zastanowić nad odpowiedzialnością każdego pszczelarza, nad tym, co przywozi, co wprowadza do środowiska. Dlatego, że jakby wiele się mówi na przykład o gatunkach inwazyjnych, Jeżeli ktoś sobie przywiezie roślinę z gatunku inwazyjnego i posadzi ją sobie w doniczce, no to jest naprawdę małe prawdopodobieństwo, że ona z tej doniczki wyjdzie. Mówię oczywiście.
3: Tak, zdarza się, ale
4: taki
3: no rzadko.
4: W sposób trochę infantylny, ale to zagrożenie jest, ale niewielkie. Jak ją posadzi gdzieś na zewnątrz, to już to ryzyko jest znacznie większe. A w przypadku pszczół mamy pewność, że te geny zostaną wprowadzone do naszego środowiska, dlatego że rodzina pszczela, do której zostanie wprowadzona matka takiego mieszańca, prędzej czy później wyhoduje trutnie, które będą te geny rozprzestrzeniały w całej okolicy. Trutnie przemieszczają się bardzo daleko, to jest kilkanaście kilometrów nawet. I te geny raz wprowadzone do środowiska po prostu z nami zostaną. A czy nie powstanie potem jakaś bardzo agresywna krzyżówka, tak jak w przypadku pszczoły afrykańskiej, która wcale nie jest czysto afrykańską pszczołą, tylko jest po prostu efektem pewnego eksperymentu, który troszeczkę się wydostał spod kontroli i spowodował powstanie populacji pszczół skrajnie agresywnych. Także no tutaj mamy takie zmartwienie jako hodowcy, że niestety tych mieszańców, które są kuszące dla pszczelarzy, po prostu przybywa, ale jest to niestety takie patrzenie krótkowzroczne troszeczkę.
3: Krótko na koniec. Do 18 marca każdy, kto posiada nawet jeden ul, powinien go zarejestrować w Polsce. Zmiana przepisów dość duża. Dobry pomysł, zły pomysł i czy wiecie, czy macie nadzieję, że on faktycznie coś zmieni?
4: 3 miesiące od 18 marca. Pszczelarzy mają 3 miesiące od 18 marca, to wychodzi 18 czerwca.
3: Czyli jeszcze teraz, jeśli ktoś zgłoszenie. Nie zgłosił, to proszę państwa.
4: Jesteśmy w trakcie jakby tym przejściowym teraz. Każdy powinien zgłosić, ale tak naprawdę sytuacja się nie zmieni diametralnie, dlatego że do tej pory też praktycznie każdy pszczelarz miał obowiązek zgłoszenia. Jakby nie mamy przestrzeni, żeby mówić o szczegółach tych zapisów. W tym momencie zostają te numery ujednolicone, czyli każdy pszczelarz, niezależnie od tego, czy do tej pory miał zgłoszenie, czy nie miał zgłoszenia, musi tego zgłoszenia dokonać. Uważamy, że dobrze, dlatego że pszczoły są zwierzęciem gospodarskim, wszystkie zwierzęta, no te, które są w IRZ-cie, są, mają kolczyki, mają jakieś numery, tatuaże i tak dalej. No jeżeli...
3: Tak, pszczoły nie zaczipujemy, ale...
4: Nie zaczipujemy, ale możemy ul zaczipować. Nie chodzi nam, jakby ja jestem przeciwnikiem opresyjnego państwa, jak to się czasem używa określenia, ale jeżeli dopłacamy do każdej przezimowanej rodziny ze środków publicznych, no to chyba uczciwe jest, żeby te pszczoły porządnie policzyć i wiedzieć, gdzie one są. No oczywiście tutaj powstały pewne wątpliwości, czy nawet kontrowersje, czy obawy pszczelarzy, dlatego że w tych zgłoszeniach wymagane jest wskazanie lokalizacji tych pasiek, podania współrzędnych GPS. No nie lubimy być kontrolowani, nie lubimy być ewidencjonowani, ale czasem nie ma wyjścia.
3: Bardzo wam dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. No na pewno będziemy jeszcze do tematu pszczół wracać nie raz. Za każdym razem ta rozmowa jest co nieco inna i na inny temat, no bo pszczoły to całe uniwersum i możemy o nich rozmawiać i rozmawiać godzinami. Dzisiaj byli z nami Monika Leleń, Akademia Pszczelarza. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
3: Przemysław Szeliga, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: I reprezentujecie pasiekę Szeligów. Bardzo państwu dziękuję również za dzisiejszą audycję Wiesz co jesz? No i zapraszam oczywiście za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00. Patrycja Wanat. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut został przez prezydenta odznaczony orderem Orła Białego. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE, mówi minister obrony. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, podczas górskich wędrówek uważnie patrzmy pod nogi. Na szlakach coraz częściej można natknąć się na żmiję. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego z rąk prezydenta podczas obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas ceremonii prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Poczobut wrócił z białoruskiego więzienia jako zwycięzca.
5: Dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki był gotowy pójść do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
4: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku i skazany na 8 lat kolonii karnej za działalność na rzecz polskiej mniejszości i krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Na wolność wyszedł pod koniec kwietnia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE i zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową, poinformował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Za pieniądze z unijnej pożyczki będzie zakupiony w polskiej zbrojeniówce sprzęt i uzbrojenie dla wojska. Europa musi się zbroić, także w kontekście ostatnich zapowiedzi Pentagonu, dodaje senator i były szef MSZ Grzegorz Schetyna.
6: Szczególnie po tych informacjach, które słyszymy dzisiaj z Białego Domu od prezydenta Trumpa, że będzie mniej o 5000 mniej amerykańskich żołnierzy w bazach niemieckich. Tym bardziej musimy powiedzieć konkretnie tu i teraz inwestycje w europejskie bezpieczeństwo.
4: Polska będzie największym beneficjentem programu SAFE. Minister finansów USA Scott Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone duszą irański reżim swoją blokadą, sprawiając, że Iran nie jest w stanie płacić żołdu swoim wojskom. Ponownie ocenił, że ceny paliw spadną po zakończeniu wojny. Minister zaznaczył, że blokada irańskich portów oraz seria sankcji nałożonych na Iran w ramach operacji Ekonomiczna Furia działa, uniemożliwiając napływ środków do Iranu od źródeł z zagranicy. Bessent przedstawił też optymistyczną prognozę dotyczącą cen ropy naftowej i paliw, twierdząc, że ceny będą znacznie niższe. Mimo to nie sprawdziły się dotąd prognozy wygłaszane przez Bessenta i innych przedstawicieli amerykańskiej administracji o tym, że Iranowi skończy się miejsce na magazynowanie ropy, w rezultacie czego irańskie szyby naftowe wybuchną lub ulegną zniszczeniu. Prezydent Donald Trump przewidywał, że stanie się to na początku minionego tygodnia. Według dowództwa centralnego amerykańska blokada irańskich portów jak dotąd skutkowała zawróceniem 49 statków. Izrael zatwierdził kontrakt na zakup od USA dwóch eskadr samolotów myśliwsko-bombowych opiewających na kilkadziesiąt miliardów dolarów, poinformowało izraelskie Ministerstwo Obrony. Umowa przewiduje dostawę wielozadaniowych myśliwców F-35 firmy Lockheed Martin oraz myśliwców F-15 Israel Advanced wyprodukowanych przez Boeinga. Według resortu ta inwestycja zapewni Izraelowi przewagę w powietrzu na dziesięciolecia. O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił w Watykanie papież Leon XIV podczas modlitwy Regina Celli, nawiązując do Światowego Dnia Wolności Prasy. Papież wyraził ubolewanie, że prawo do niej jest często łamane. Wspomniał również o dziennikarzach umierających na skutek wojen i przemocy.
7: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Niestety to prawo jest często naruszane, czasem w sposób oczywisty, a czasem bardziej ukryty. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
4: Coraz bliżej jest też do pierwszej rocznicy wyboru Roberta Prewosta na głowę Kościoła katolickiego. Jako Leon XIV zasiada on na tronie Piotrowym od 8 maja ubiegłego roku. I na koniec informacji jeszcze ostrzeżenia płynące ze strony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można było spotkać żmije. Na niżej położonych, na słonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca. TPN apeluje więc do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrówek, przede wszystkim o uważne patrzenie pod nogi oraz dokładne sprawdzanie miejsca odpoczynku przed zejściem ze szlaku. W przypadku ukąszenia należy niezwłocznie wezwać pomoc. W górach Topr, a poza nimi pogotowie ratunkowe. Poszkodowany powinien pozostać w bezruchu, co ogranicza rozprzestrzenianie się toksyny. Przyrodnicy podkreślają, że żmije nie są agresywne, a do ukąszeń dochodzi najczęściej na skutek nieostrożności człowieka. Statystyki wskazują, że jedynie niewielki odsetek takich zdarzeń kończy się poważnymi konsekwencjami. Poniedziałek najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 stopni w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy z Magdaleną Sikoń. A temat przez ostatnie dni był jeden, mam wrażenie. I była to zbiórka stulecia, dekady na pewno ostatnich lat, czyli zbiórka zorganizowana przez Łatwoganga i BDOS-a, która wzbudziła ogromne zainteresowanie, a przede wszystkim zgromadziła do tego momentu, kiedy została zakończona oficjalnie, czyli o 21.37 250 milionów złotych. Później tych milionów jeszcze się trochę dodało, bo kończyły się różne aukcje, które trwały. Ale ta zbiórka poza tym, że ma bardzo konkretny wymiar finansowy, to myślę, że ma też wymiar polityczny, społeczny, kulturowy, pewnie też pokoleniowy, no i medialny. I o tym, ale też o tym, czego dziś oczekujemy od polityków. I paradoksalnie to jest pytanie, które bardzo z tą zbiórką się łączy. O tym porozmawiam dzisiaj z profesor Heleną Chmielewską-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: I Różą Rzeplińską z Mam Prawo Wiedzieć, która również jest wydawczynią znanego państwu pewnie projektu Orientuj się. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: To na początek poproszę o takie pierwsze wasze komentarze, myśli, opinie. Co to było? Co się działo przez 9 dni? Ten niezwykły stream, który miał bardzo konkretny cel, ale nie był zaplanowany w takiej formie, w jakiej jaką się okazał.
9: A na pewno
8: profesor
9: Helena
8: Chmielewska-Szlajfer.
9: Na pewno był to triumf młodszego pokolenia, ponieważ dotychczasowe największe zbiórki na czele z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy były organizowane przez ludzi co najmniej o pokolenie starszych. A to jest zbiórka, która w swojej formie jest radykalnie inna, jest oparta na streamie, które jest formą, w której uczestniczą ludzie, no co najmniej właśnie pokolenie młodsi, z wykorzystaniem tych narzędzi mediów społecznościowych, pewnej formy zaangażowania, też osób, które od początku brały w tym udział, czyli sam streamer, Łatwogang i raper BDOS, który do niego dołączył na samym początku. I też to całe doklejanie się kolejnych osób, które potem przychodziły trochę wspierać, trochę grzać się w tym świetle zbiórki, kiedy okazało się, że ona chwyciła, że jest popularna i że ludzie to coraz bardziej oglądają i coraz więcej wpłacają, pokazuje sukces jakiegoś takiego formatu, który dotychczas nie był wykorzystywany na pewno tak skutecznie do zbiórek. Więc o ile jakby sam taki odruch obywatelski czy po prostu ludzki, żeby pomagać osobom chorym nie jest niczym nowym. Robimy to od bardzo dawna i bardzo lubimy to robić. W końcu Wielka Orkiestra jest takim corocznym świętem.
8: Wielka Orkiestra plus mnóstwo pomniejszych, pojedynczych
9: zbiórek.
8: Tak,
9: ale chodzi mi o te, które właśnie wpisały się jako coś takiego istotnego, coś, co sobie celebrujemy. I to, co jest właśnie bardzo ciekawe i wyjątkowe w tej zbiórce, którą zrobił Łatwo Gang, to jest to, że udało mu się stworzyć klimat celebracji, że to jest świetna rzecz i jest fajnie brać w tym udział i każda kolejna osoba, która brała w tym udział, podbijała entuzjazm wobec tego wydarzenia. Więc udało mu się tutaj impreza,
8: a trochę takie święto.
9: Tak, i oparte no bardzo też na takich polskich cechach zrywów. Też znamy to nie od dziś. Natomiast to, że udało mu się wykorzystać ten relatywnie nowy format, czyli streamingu, znaczy zupełnie innej rzeczywistości, w której po prostu funkcjonują młodsi ludzie, niż to pokolenie, które się wychowało na Wielkiej Orkiestrze, która w końcu funkcjonuje 30 lat, pokazuje, że jakby odruch ludzki jest, absolutnie nie zanikł. Natomiast forma dotarcia może być zupełnie inna i co najmniej równie skuteczna, sądząc po samych sumach.
8: Róża Rzeplińska, ty co zobaczyłaś?
10: Trochę się zgodzę, a trochę się nie zgodzę z Heleną. To znaczy, dla mnie ta zbiórka była po prostu nowym wośpem, nową odsłoną tych samych czy podobnych mechanizmów, w ramach których chcemy być razem, mamy zaufanie, ktoś organizuje nam coś w rodzaju igrzysk, w ramach których tylko tu one są faktycznie bardziej hardkorowe niż w przypadku WOŚP-u. No, w przypadku WOŚP-u, jak sobie
8: przypomnę... W jakim sensie?
10: Generalnie ta sytuacja, w której ludzie siedzą zgromadzeni niczym w Koloseum przed swoimi ekranami. Mam trójkę dzieci w wieku nastoletnim i one oglądały ten stream po prostu przez cały czas, robiąc inne rzeczy i mówiąc, jak to w ogóle może być, ale jak to jest możliwe, ludzie tyle wpłacą. Nad różnymi rzeczami ta dyskusja przez cały czas trwała. Natomiast siedzą ludzie w Koloseum przed ekranami i rzucają pieniądze na to, żeby ludzie tam na dole, żeby ci gladiatorzy, czyli współcześni gladiatorzy, czyli ci celebryci, zrobili sobie jakiś rodzaj krzywdy, upokorzenia i żebyśmy sprawdzili, czy oni w stanie są to wygrać. I dla mnie
8: w tym przypadku, żeby ogolili głowę na przykład. Na przykład influencerki, celebrytki, które też budują się na tym, że mają na przykład piękne, wypielęgnowane włosy.
10: Tak. I jest w tym coś, bo w tym sensie to zdarzenie społeczne miało kilka poziomów, bo jednym poziomem było uwrażliwienie na cierpienie, chorobę dzieci, która jest spersonifikowana przez tą jedną dziewczynkę, która nagrała ten list na raka, ale to się przekłada na całość, tak? W jakieś poczucie, że państwo nie dowozi i ono nie było wprost powiedziane na początku, ale gdzieś tam to jest taka podskórna emocja, którą mają ci młodzi ludzie, o których generalnie podejrzenie jest takie, że jeżeli pójdą to głosować pierwszy raz, to pójdą głosować na partie antysystemowe i tak dalej, mają mniejsze zaufanie do państwa, no więc to jest ta druga warstwa. Ale ta warstwa, która jest na samej górze, to, że jestem w stanie zapłacić, to jest ten gest, którego państwo teraz nie widzą, ale dość popularny.
9: Róża rzuca hajsem.
10: Ja rzucam hajsem, jestem w stanie zapłacić za to, żebyś ty i ty, sprawdzimy, czy będziesz w stanie podjąć wyzwanie, które ja ci rzucę, tylko za te pieniądze.
8: I w dodatku ludzie zaczęli tam, ci uczestnicy, czyli na dole, rywalizowali, podejmując się różnych takich aktywności jak pogodzenie się. Tam przecież dochodziło do głośnych pogodzeń, tak, albo jakichś pocałunków.
10: I to też jest jakiś rodzaj brania udziału w zakładach. I teraz tak, w przypadku WOŚP-u też mamy personę, osobę, która była w stanie to zorganizować i zorganizowała emocje i też te, jak pamiętamy, te pierwsze nagrania z pierwszej orkiestry zwłaszcza, to studio wyglądało dokładnie tak samo, tylko muzyka była inna, bo tu był rap. Ale tutaj też były momenty jakiegoś jam session, dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy tam była grupa gitarzystów, śpiewała piosenkę chyba WW, myślę o nas i tak dalej, i tak dalej. I
8: była też tam... były też różne piosenki, które ludzie po prostu znają. Tutaj teraz jest Ściernisko, będzie San Francisco.
10: Dokładnie tak, które to akurat należy totalnie do jakiejś takiej wręcz ludowej popkultury, natomiast to, co jest faktycznie też inne, poza tym, że mamy inne narzędzia w postaci streamu, zbiórek niebezpośrednich na ulicy, czyli nie mamy tej całej wspólnoty, która trochę się zaczęła załamywać wokół WOŚP-u i podczas pandemii, i w wyniku tego, że no, głównie Prawo i Sprawiedliwość podważało i podważa cały czas uczciwość czy Jurka Owsiaka, czy WOŚP-u. No ale mieliśmy całą wspólnotę ludzi na ulicy, tego, że oni się zapisywali, zbierali pieniądze i też całe miasta brały udział, prawda? Że imprezy uliczne w środku zimy.
8: Róża Rzeplińska, profesor Helena Chmielewska-Szlajfer. Rozmawiamy o wspaniałej zbiórce Łatwoganga i BDOS-a, ale próbujemy ją rozebrać na czynniki pierwsze i zobaczyć, czym ona jest z różnych punktów widzenia kulturowego, społecznego, medialnego, politycznego. Przerwałam w pół zdania Róży Rzeplińskiej.
10: To może jeszcze kończąc, bo mamy jeszcze, to nawiążę do tego, o czym mówiła Helena przed przerwą, że mamy inne formy, do których należy właśnie to wirtualne uczestnictwo, ale również język, prawda? Czyli, że zobaczyliśmy na przykład, jedna z telewizji TVN24 relacjonowała wieczór ze studia Łatwoganga i usłyszeliśmy tam stek bluzgów, byśmy powiedzieli. No generalnie przekleństwa, które są takim elementem kultury czy rapowej, czy po prostu młodych ludzi, którzy takiego języka używają. Więc mamy...
8: Bym powiedziała, że w ogóle elementem kultury ludzi.
10: Elementem kultury ludzi, tak. No po prostu tak jest. I to w tych mediach mainstreamowych i w tym starym modelu zbiórki, czyli w WOŚP-ie, no nie mogło mieć miejsca. Natomiast tutaj miejsce było. No i ostatnia chyba rzecz to dis na polityków, to znaczy, że politycy nie mogli do tego studia przychodzić, że było pytanie, czy ma przyjść Karol Nawrocki, no i Karol Nawrocki generalnie miał nie przychodzić, też się nie pojawił. I to jest też ciekawy wątek, to znaczy, że ci uczestnicy tej zbiórki, czyli to całe koloseum, te miliony ludzi, którzy to obserwowali, chcieli powiedzieć, nie, to jest nasze, my to organizujemy, to jest nasza zabawa, ale nie zapraszamy was tutaj, bo jakby troszeczkę nie pasujecie.
8: Nie jest tak, że każdy może wbić na tą imprezę.
10: Tak, i ci, którzy nie mogli wbić, to byli politycy i już część celebrytów miała problem z tym, żeby czuć się zaproszonym do tego pokoiku i wręcz mieliśmy takie wrażenie, oglądając to, że są osoby, którym może być tam trochę trudno.
9: Tak, i nawiązując do tego, co mówisz o Koloseum, ja właśnie, chociaż tutaj mogę się z tobą trochę nie zgodzić, ponieważ rzeczywiście ta kluczowa różnica, na której zakończyłaś przed przerwą, to znaczy WOŚP dzieje się bardzo offline i to jest zbudowane na tym, że się widzi tych ludzi, że te dzieciaki, zima, plucha, śnieg, chodzą z puszkami, więc to się dzieje bardzo w przestrzeni rzeczywistej. Tutaj mamy do czynienia z czymś wręcz odwrotnym, znaczy ludzie się nie widzą nawzajem, widzą w najlepszym wypadku jakieś tam swoje awatary, więc no to Koloseum to są raczej takie cele pojedyncze. Więc to jest rzeczywiście gigantyczna różnica, no i plus ta cała kultura live streamu, gdzie za jakieś formy finansowania, za jakieś tokeny osoby, które streamują, wykonują jakieś czynności. Więc ewidentnie, że to cała ta zbiórka jest oparta na właśnie na tej zupełnie innej kulturze po prostu funkcjonowania w rzeczywistości, która jest bardzo raz zmediatyzowana, a dwa jest bardzo oparta na jakiejś transakcyjności. To, o czym mówiłaś przed przerwą, to znaczy, że były w tym jakieś takie elementy no lekkiego upokorzenia. Znaczy golenie głowy to jest tak silna konotacja, nie tylko rakowa, ale w ogóle upokorzenia, to przecież jedna z kar dla zdrajczyń w czasie wojny, czy w ogóle jeszcze wcześniejsze golenie głów, zwłaszcza kobiet. Jest tu jakaś taka forma upokorzenia, która jednocześnie, ponieważ jesteśmy w tej zmediatyzowanej rzeczywistości, przekłada się bezpośrednio na widzialność. To znaczy mogę zrobić najstraszniejszą rzecz, najbardziej upokarzającą rzecz, znamy to z patostreamów, ale jeżeli przyjdzie za tym widzialność i pieniądze, no to lecimy. I ta zbiórka, myślę, była tak skuteczna, między innymi dlatego, że była w stanie wykorzystać wszystkie te tropy, w których, no zwłaszcza ci młodsi, tak zwani internauci, tak dobrze się odnajdują. To jest coś, czego właśnie to starsze pokolenie może nie łapać. Przypominam, że Rób ta, co chce ta, było odsądzane od czci wiary, jako po prostu dowód kompletnego bezeceństwa. No teraz, znaczy, o czym my mówimy? O czym my mówimy, tak? Znaczy, to jest teraz po prostu jakieś bardzo grzeczne sformułowanie.
8: Mm-hmm. To jest bardzo ciekawe, bo ja też miałam takie poczucie, że to jest użycie kultury patostreamu, która bardzo mocno jest już osadzona w rzeczywistości, do czegoś innego, do czynienia dobra. No, patostreamy, wiemy. Płaci się ludziom za robienie rzeczy, które przekraczają granice kultury. Często są po prostu przemocowe. Też często trwają godzinami, dobami. Ludzie siedzą przed komputerami i obserwują jakieś osoby, które upijają się albo stosują przemoc wobec swoich najbliższych, a inni im za to płacą. Za eskalację na przykład przemocy. Mamy teraz dużą debatę na ten temat, jakieś próby regulacji tych zachowań. No i tu się okazuje, że ta formuła może być wykorzystana dla dobra.
9: Tak, no i właśnie teraz to obserwujemy. Jednocześnie to, czego nie widać, a raczej właśnie wyłania się przez to, że nie jest pokazywane, o czym już wcześniej wspomniała Róża, to są elementy jakby systemowe. To znaczy my jesteśmy w kolejnym zrywie. Znaczy my już naprawdę przetestowaliśmy to 1000 razy, naprawdę jako naród jesteśmy doskonali w zrywach. Ale to, co nam umyka w tej zbiórce, i to też było na przykład wyrażane głębokim zadziwieniem BDOS-a, ale także pewnymi pomysłami bardzo interesującymi Jangleosi, to znaczy, jak ten system ma w zasadzie funkcjonować? Bo my mówimy o zdrowiu.
8: Mówisz o tym momencie, kiedy Jangleosia wymyśliła podatki.
9: Dokładnie, a z kolei BDOS wcześniej bardzo chciał odwymyślić podatki. I rak nie jest chorobą niepopularną. Jeżeli chodzi o opiekę onkologiczną, to jest akurat ta sfera, która jest jedną z tych najbardziej zadbanych w Polsce, chociaż oczywiście służba zdrowia, opieka zdrowotna jest z definicji beczką bez dna. I pytanie jest takie, a co z ludźmi, którzy nie mają takiego szczęścia, żeby zrobić piosenkę z super popularnym raperem? A co z ludźmi, którzy nie wyglądają jak ładne osoby, żeby pokazywać w mediach? A co z niepopularnymi chorobami? A co z wadami genetycznymi, które powodują, że rodzice muszą dbać o swoje dzieci aż do śmierci? To się źle sprzedaje.
8: Co po prostu ze starością?
9: I co z opieką systemową? No i o ile jesteśmy, już widzę, że Róża, startujesz, więc tylko skończę, że jesteśmy w jakimś takim bardzo interesującym paradoksie. Ja trochę mam nadzieję, że właśnie ta zbiórka może będzie jakimś takim przyczynkiem do jakiegoś szerszego zastanowienia się, między innymi po co są politycy. To znaczy, jeżeli my chcemy, żeby takie osoby jak dziewczynka i inne osoby pod opieką tej fundacji Cancer Fighters nie musiały być wyłącznie pod opieką fundacji, ale były w stanie być przyzwoicie pod opieką państwa, no to do tego potrzebne są podatki. A jeżeli pytamy ludzi o zwiększenie podatków na zdrowie, to wszyscy, jak jeden mąż, z pewnymi wyjątkami na szczęście, mówią, że po ich trupie. No to chciałam się zapytać, to w którą stronę my idziemy? Czy my idziemy w stronę, w której będziemy sympatycznym ludziom, którzy nam się podobają, rzucać te datki, a reszta niech umiera? Czy też jednak chcielibyśmy, żeby poziom usług zdrowotnych się poprawił, tak żebyśmy nie musieli za każdym razem rzucać się na tego typu zbiórki, które oczywiście są bardzo dobrym dopełnieniem. Jakby ja absolutnie nie jestem przeciwna zbiórkom. Wręcz przeciwnie. Uważam, że takie momenty właśnie wspólnego zrywu i poczucia, że robimy coś dobrego, są wspaniałe i potrzebne. Natomiast w sytuacji, w której poziom usług zdrowotnych w Polsce spada, finansowanie jest coraz mniejsze, no jesteśmy w jakimś takim paradoksie, w którym ludzie, którzy ochoczo biorą udział w tego rodzaju zbiórce, myślę, że dobrze, żeby się nad tym zastanowili. W zasadzie w którą stronę by chcieli, żeby to nasze zdrowie szło?
11: Róża Rzepińska.
10: To znaczy tak, to finansowanie nie jest coraz mniejsze, ale ono nie rośnie drastycznie i też chcę powiedzieć, że nawiązując do tego, o czym powiedziałaś, że ta zbiórka w momencie zamknięcia to był promil tego budżetu państwa na 26 rok na ochronę zdrowia i 1% na opiekę onkologiczną. W związku z tym to nie jest tak, że te pieniądze w jakiś niesamowity sposób dokapitalizują system ochrony zdrowia w zakresie ochrony onkologicznej. Natomiast oczywiście w sytuacji, w której, i to by było wspaniałe, w tej sytuacji, w której tam jest ta rada wokół tej fundacji powstała, która ma wspomóc fundację w tym, żeby te pieniądze, te środki ze zbiórki właściwie przeznaczyć. Jeżeli elementem tego przeznaczenia również byłaby komunikacja i na przykład powiedzenie, że w wyniku tego sprawiliśmy, że w każdym województwie jest jeden oddział, na którym odbywa się to i to, a tego wcześniej nie było i to jest jakby znaczące polepszenie sytuacji dzieci chorych na raka, no to też by to sprawiło, że być może, nawiązując do tego, o czym mówisz, że ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że żebyśmy mieli lepszą ochronę zdrowia, to oznacza, że być może musielibyśmy się na nią bardziej zrzucać, to świadomość tego, co za tym 1% tych pieniędzy na opiekę osób chorych onkologicznie, co za tym 1% idzie, jaki rodzaj wydatków, bylibyśmy być może w stanie uwierzyć, że skoro byśmy się więcej zrzucali, nie wiem, o miliard więcej, to by sprawiało, że, bo przypomnę, to było 300 milionów, a gdybyśmy dołożyli miliard z naszych podatków, no to już byłaby kolejna znacząca suma, która by po prostu też nam powiedziała o tym być może, co z tymi pieniędzmi się dzieje.
8: Mm-hmm. To chyba jest jeden z problemów, że w ogóle osoby, z którymi rozmawiałam o tej zbiórce, które były jej bardzo entuzjastycznie do niej nastawione, były bardzo zdziwione, że to jest tak mało pieniędzy. Było, jeśli chodzi o skalę tego, jakie są potrzeby polskiego systemu opieki zdrowotnej. Ale dwa, to bardzo ciekawe jest, co powiedziałaś przed chwilą, że być może gdyby Cancer Fighters wymyślili jakiś trochę bardziej systemowy sposób na wykorzystanie tych pieniędzy, to by było coś nowego i coś jeszcze dodatkowo dobrego, co z tej zbiórki wynikło.
10: Tak, tylko żeby to było, to znowu nawiążę jednak do tego, to jest znowu kontynuacja i to nie jest nic negatywnego. I to nie o to chodzi, że ja porównuję z tym WOŚP-em uparcie z jakiegoś powodu, tylko WOŚP też, ta strategia komunikacyjna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie polega na tym, że wszystkie dzieci będą zdrowe w kraju, tylko dzisiaj, w tym roku zbieramy na okulistykę, w tym roku zbieramy na
8: sepsę.
10: To akurat walka z sepsą, która była tą kampanią, tak, która popsuła opinię, czy narodową, że jak powiem, zgodę co do WOŚP-u, ale
8: tam,
10: na przykład na
8: element polityczny.
10: Słynne hasło, że na aparaty do badania słuchu dla noworodków. I teraz, bo WOŚP nie naprawia systemu en masse. WOŚP, podobnie jak Cancer Fighters, czy ta zbiórka, naprawia, znaczy jakby wspomaga system w jakimś elemencie. I teraz każda matka, która rodziła dziecko w publicznym szpitalu w Polsce, po prostu to serduszko widziała na jakimś tam urządzeniu i wiedziała o tym, że to dziecko podłączone do tego urządzenia w wyniku badania okazuje się, że jest zdrowe, niezdrowe i może być dalej diagnozowane albo nie. I dokładnie, i w tym sensie uważam, że to jakby to może być kolejny element, tylko akurat w tej kwestii, tylko w leczeniu dzieci chorych onkologicznie.
8: A mi chodzi o to, że nam chyba brakuje pomysłów systemowych na to, jak rozwiązywać problemy opieki zdrowotnej, a nawet jeśli te pomysły są, to one nie są znane ludziom. I właściwie jedyne, co słyszą, jeśli chodzi o poprawę tego systemu, to jest to, że trzeba do niego dorzucić więcej pieniędzy. Więc gdyby taka fundacja wyszła z jakimś pomysłem, który ludzie by zapamiętali, to być może to by była jakaś zmiana i to być może jest coś, czego mogliby oczekiwać od polityków. No i właśnie. Agata Szczęśniak, ze mną są profesor Helena Chmielewska-Szlajfer i Róża Rzepińska. Rozmawiamy o zbiórce, którą Państwo na pewno widzieliście, może też w niej uczestniczyliście. 9-dniowej zbiórce Łatwoganga na dzieci chore na raka. Co ta zbiórka mówi o polityce, politykach i o naszych oczekiwaniach wobec polityki? I wytłumaczę, dlaczego zadaję to pytanie, bo słyszałam ileś razy, tak właśnie powinni się zachowywać politycy, czyli po prostu pomagać. Takich polityków byśmy lubili, którzy są blisko problemów ludzi, którzy patrzą twarzą w twarz tym ludziom, którzy potrzebują pomocy, tak jak tutaj Łatwogang i BDOS patrzyli w twarz dzieciom chorym na raka. A jednocześnie, tak już wspomniałyście o tym wcześniej, politycy byli wyrzucani z tej zbiórki i ona miała taki bardzo mocny, antysystemowy charakter. I też myślę, że na tym polegała jej popularność, że dzieje się w takiej sferze, no nawet nie pozapolitycznej, ale właśnie pozasystemowej, że jesteśmy tym gangiem, który no gdzieś pobiega sobie nie w centrum miasta, tylko na obrzeżach i rozwala system.
9: No, jesteśmy zdecydowanie w myśleniu systemowym, tylko innym. To znaczy, to jest owoc skrajnego indywidualizmu, takiego neoliberalnego klimatu, gdzie mamy, czy sporo ludzi ma coraz większe poczucie, że polityka jako ta sfera, która ma nam urządzać systemowo, strukturalnie rzeczywistość, nie działa, nie będzie działać, niech politycy się wypchają, więc my sami indywidualnie, jako ludzie, czy właśnie jakieś takie ad hocowe zrzeszenia ludzi, będziemy robić rzeczy, które uznajemy za słuszne. I to robienie w małych grupach, czy indywidualnie rzeczy dla dobra jakiejś wspólnoty, czy indywidualnych ludzi, jak w przypadku akurat tej konkretnej zbiórki, nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobre. Natomiast ten kontekst, że nie ufamy politykom i nic nie chcemy od polityków, jest receptą na dalsze niszczenie, korozję i nieefektywność państwa. To znaczy, jeżeli nie oczekujemy, nie domagamy się od polityków i też nie mówimy B po tym A, to znaczy, jeżeli politycy proponują rozsądną na przykład reformę zdrowia, która zresztą czeka w kolejce, i uznajemy, że to będzie jakby kolejna gorsza zmiana, i nie pozwalamy politykom działać i też nie pilnujemy ich przy tym działaniu, no to efekt mamy taki, że generalnie nasz system zdrowia działa coraz gorzej. Myślę, że nie będę jakoś specjalnie w tym odosobniona, w tej opinii. A jednocześnie coraz mniej oczekujemy od tego, że publiczna służba zdrowia będzie działać lepiej. No i jesteśmy znowuż w takim kompletnym klinczu. To znaczy, no to świetnie jest disować polityków, ale tego, że my będziemy ignorować polityków i śmiać się z polityków i nie wpuszczać ich na taką zbiórkę, ja zresztą też bym ich nie wpuściła, to nie powoduje, że oni przestają istnieć. I to nie powoduje, że pewne formy organizacji naszego państwa, również systemu opieki zdrowotnej, nie są wdrażane w taki czy inny sposób. Więc od tego, że my zamykamy oczy, ten problem nie przestaje istnieć. Plus, no, przypominam, że wszystkie jakby co poważniejsze i też droższe formy opieki zdrowotnej są finansowane przez państwo. Znaczy, powodzenia ludziom, którym się wydaje, że będą w stanie wszystko załatwić w prywatnej służbie zdrowia.
8: A efekt jest taki, że politycy, i to też słyszałam wielokrotnie, nie mają motywacji do tego, żeby zmieniać ten system opieki zdrowotnej, bo ludzie nas z tego nie rozliczają. Bo co z tego, że mówią, że to jest dla nich najważniejszy temat, to pokazują sondaże, ale no, nikt nie pamięta, żeby któryś rząd upadł przez to, że ludzie nie mogli się dostać do lekarza.
10: No, ja bym chyba już wyszła z tej zbiórki i spróbowała się przyjrzeć temu, czego my oczekujemy od polityków.
8: Zapraszam, zachęcam.
10: Jakie mamy wyobrażenie? Czy w ogóle mamy jakieś takie wspólnotowe wyobrażenie na temat tego, czego oczekujemy od tej funkcji? I patrzmy na posła, tak? Bo mamy różne poziomy zaangażowania politycznego, różnej odpowiedzialności. I myśląc tylko o posłach, którzy nie mają ani budżetu w ręku, ani realnej formy rządzenia, bo nie posiadają kompetencji do tego biur, urzędów i w ogóle ścieżek decyzyjnych przede wszystkim. No ale ten poseł ma tak naprawdę trzy funkcje. No ma funkcję przede wszystkim kreacyjną i ma, jego zadaniem jest tworzenie prawa w Polsce, dyskusja nad tym prawem, wsłuchiwanie się właśnie w potrzeby ludzi, w potrzeby systemu, w sytuację tą, która w danym momencie jest, w problemy kraju i tego społeczeństwa. Drugą rzeczą jest to, że ma funkcję kontrolną jednak, czyli powinien kontrolować rząd. Sytuacja, w której jesteśmy, w której to rząd jest, znaczy inaczej, ten system przestaje być systemem, w ramach którego mamy parlament, czyli właśnie tą władzę ustawodawczą i rząd, czyli władzę wykonawczą, tylko to wszystko jest razem połączone. Gro ministrów to są posłowie w rządzie, więc w ich interesie nie jest zadawanie pytań do ministerstwa o to, dlaczego ministerstwo podjęło taką albo inną decyzję, albo dlaczego na przykład jakiś program leczenia onkologicznego nie jest realizowany. No i ta trzecia funkcja to jest jednak właśnie ten kontakt i reprezentacja obywateli. I teraz są tacy posłowie, których nazywamy posłami sprawy albo ziemi i oni faktycznie są bardzo przywiązani do tego miejsca czy do sprawy, którą reprezentują. Ale niekoniecznie oni są skuteczni, dlatego też, że już po stronie systemu partyjnego, bo są jeszcze posłowie partii. I gro w tej chwili polityków, których wybieramy do parlamentu, to są parlamentarzyści partii, czyli oni nie reprezentują ani tej sprawy, ani tej ziemi, ani nie zajmują się funkcją kontrolną, czyli nie zadają pytań, nie składają interpelacji, ani nie są, nie mają szansy na to, żeby złożyć projekt przepisów, projekt zmiany ustawy, ponieważ to i tak nigdzie nie przejdzie. I w rezultacie mamy, i patrzymy na to w ten sposób, że mamy w przypadku posłów 460 osób, które są podzielone na dwie frakcje, koalicję i opozycję, i pewien stały zestaw znowu narzędzi, którymi się posługują do tego, żeby albo atakować, albo bronić, albo właśnie kreować swoją pozycję w naszych oczach. Czy to ma coś wspólnego z rządzeniem? Nie. Czy to ma coś wspólnego z tym, że my lepiej rozumiemy to państwo? No nie, mamy się tylko znowu przyglądać trochę jak na tych igrzyskach i tylko, że ten spektakl jest mniej emocjonujący i mniej interesujący niż stream Łatwoganga. Mm-hmm.
8: Powiedziałeś, że chcesz odejść od zbiórki, ale jednak do niej nawiążę, bo mam wrażenie, że to jest taka gigantyczna przepaść. W tej zbiórce mieliśmy entuzjazm, emocje, odruch pomocy i takie poczucie, że robimy coś razem, wspólnie, dla bardzo, bardzo konkretnego celu i w dodatku możemy zobaczyć efekt, no bo te pieniądze przyrastają, a potem jeszcze zobaczymy, na co konkretnie zostaną wydane. No a po drugiej stronie mamy, no, tę chęć utrzymywania się w tych boksach politycznych.
10: Ale niektórzy chcieli się, utrzymując się w tym boksie, podłączyć pod tą zbiórkę, no bo Przemysław Czarnek powiedział, że tutaj tak popiera tę zbiórkę i do niej nawołuje i że nawet żeby na nią wpłacać, po czym okazało się, że QR kod ukazujący się na ekranie bynajmniej nie prowadzi do zbiórki Łatwoganga, tylko zupełnie gdzieś indziej.
8: Ale zastanawiam się, czy tę przepaść w ogóle da się, czy to są tak kompletnie równoległe światy, czy są jakieś punkty zaczepienia między nimi, albo czy mogą być? To jest pytanie zapewne za milion dolarów.
9: Znaczy, ja myślę,
8: albo
9: że
8: miliard,
9: są. Dobrze,
8: albo tysiąc miliardów.
9: Zgarniam
8: pytanie.
9: Tak. Znaczy, myślę, że jakby dokładnie to, o czym była ta zbiórka, jest tym punktem, potencjalnie punktem zwolnym, jeżeli i osoby, które są w stanie zgromadzić tą uwagę, osób na poziomie zrywu i osoby o nieco bardziej systemowych inklinacjach chciałyby to zdyskontować nie tak jak wspomniany minister Czarnek, który po prostu no, chciał się ogrzać w tym świetle, tylko rzeczywiście wykorzystać ten moment, który jest momentem ciekawego paradoksu, tak? To znaczy onkologia jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Dobra opieka onkologiczna jest absolutnie niezbędna. Rak nigdzie się póki co jeszcze nie wybiera, niestety. I opieka onkologiczna jest w Polsce oferowana przede wszystkim w ramach państwowej opieki zdrowotnej. Mnóstwo ludzi statystycznie zetknie się z rakiem. Albo sami będą mieli raka, albo bliskie osoby będą miały raka. Niestety. Więc mamy taką rzeczywistość, w którym indywidualne potrzeby bezpośrednio stykają się z systemowymi możliwościami. Więc przy niezwykle sprzyjających wiatrach, które chwilowo to ja sobie może bardziej życzę niż widzę, ale kropla drąży skałę, wykorzystanie właśnie tego zrywu i tego momentu wielkiego zainteresowania ludzi, którzy właśnie nie są tymi typowymi ludźmi, powiedzmy wośpowcami, tylko właśnie zupełnie, przynajmniej częściowo inną grupą, i zwrócenie uwagi na to, i nawet przy tych zabawnych komentarzach, czy to Jangleosi, czy to właśnie BDOS-a, które też potem były szeroko komentowane w internecie, że no może tak, może rzeczywiście potrzebna jest zmiana, żeby te zbiórki nie były niezbędne, albo żeby były nieco mniej potrzebne, żeby nie było takiego poczucia, że jeżeli ja nie dorzucę się do tej akcji, to no to po prostu koniec. Po prostu ci ludzie umierają w bólu i w jakichś okropnych warunkach. Więc to, takie momenty są momentami wielkiej szansy na rzeczywiście jakby przełamanie i przy dużej dobrej woli i jakimś myśleniu strategicznym, przede wszystkim komunikacyjnym, można by w tym momencie rozmawiać o tym, okej, to się wydarzyło, mamy wielkie zainteresowanie przez te 5 minut kwestiami zdrowia, no to w takim razie idźmy w tym i pokażmy, dobrze, to są te pieniądze, które są potrzebne. Rozmawiamy teraz mnóstwo jakby o skali, znaczy ile te 250 milionów to jest w skali całego NFZ-u. No jest to nic. Ludzie nie mają pojęcia o dużych liczbach, jest to normalne, jakby mało kto operuje wielkimi liczbami, ale no to pozwala nam zacząć w ogóle myśleć w jakiejś skali, jakie są potrzeby nas wszystkich, tak? Wszyscy w pewnym momencie lądujemy u lekarza. I wykorzystać ten moment właśnie do tego, żeby przeprowadzić jakąś sensowną reformę. No bo chwilowo te reformy się po prostu nie wydarzają, dlatego że politycy sobie kalkulują wedle właśnie tego patentu, o którym mówiła Róża, że to się po prostu nie opłaca. Znaczy łatwiej, jeżeli chodzi o walkę o władzę, to zostawić, niż się tego podjąć. Znaczy ostatnia duża reforma zdrowia to chyba była reforma Buzka.
11: Róża Rzeplińska i to będą ostatnie zdania.
10: Mamy taką umiejętność, że wychodzimy na ulicę do internetu i w pewnym momencie mówimy, nie mówimy sprawdzam, tylko mówimy to jest dla nas ważne. I to są te nasze, bo też mówimy o tym właśnie, że jesteśmy takim społeczeństwem zrywów, że potrafimy się wszyscy zebrać. Okej, i teraz to jest nasz plus. I politycy też powinni zobaczyć, że w sytuacji, w której tyle osób w sensie pozytywnym, konstruktywnym mówi, hej, chcemy leczyć raka, no to jest i dla nas informacja, że my po raz kolejny potrafimy stwierdzić sami, bez polityków, bez tego sterowania propagandowego, uznać, wydestylować coś, co dla nas wspólnie jest istotne, a z drugiej strony to jest informacja dla polityków. Tak, to jest istotne. To społeczeństwo jest w stanie się opodatkować w niestandardowy sposób, nie poprzez PIT, tylko, ale jednak to społeczeństwo jest w stanie się opodatkować.
11: Wyciągnąć z własnej kieszeni, wyciągnąć z własnej
10: pieniądze i powiedzieć, to jest dla nas ważne, to jest istotna sprawa. My mówimy, że należy się tym zająć. Tylko faktycznie to, czego brakuje, to tego połączenia pomiędzy tym, żeby to był komunikat skierowany do rządzących i żeby oni to wzięli na klatę.
11: Bardzo bym chciała, żeby politycy, ci, którzy siedzą w Sejmie i ci, którzy siedzą w ministerstwach, posłuchali tej rozmowy i posłuchali was. A mówiły Róża Rzeplińska, Mam prawo wiedzieć i wydawczyni Orientuj się. Bardzo dziękuję.
10: Dzień dobry, dziękuję. Miłej niedzieli.
11: Miłego dnia Konstytucji. I profesor Helena Chmielewska-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego. Dziękuję.
10: Ja również bardzo dziękuję.
11: To była audycja Jest Temat, którą przygotowała Magdalena Sikoń, Agata Szczęśniak.
3: To jest powtórka.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 7.
2: Ja nie jestem fanką tego kandydata, bo teraz działa w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i bardzo tam...
3: A tam z kolei, to też kolejny powód może do rozmawiania o pani Grędzie, dyrektorką została polonistka, która przyszła z IPN-u. No i co pani na to? Dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii. To są bardzo wyrafinowane dziedziny medycyny.
2: Tak.
3: Została polonistka. No co?
2: Podobno ma jeszcze pani jakieś powie. Inne umiejętności oprócz tego, ale była osobistą sekretarką.
3: Jeździ na rowerze, tak?
2: Była osobistą wrotki. Sekretarką pana, o którym rozmawiamy właśnie, także...
3: No,
2: współpracownicą. No.
3: Tak. Ja widzę pani minę. Widzę pani minę, ona szkoda, że nie ma transmisji w tej chwili.
2: Nie ma? Och, jaka szkoda.
3: No, ale wie pani, to jest wstrząsające przecież. Tak. Panią to wstrząsnęło?
2: No, wstrząsnęło, dlatego że ja miałam kontakt z...
3: No to jak ta pani Sobierańska Grzenda może się utrzymać na urzędzie, jak robi takie rzeczy?
2: Ma swoje, że tak powiem, kompetencje i uprawnienia i robi to, co robi. No a jakby ja to oceniam akurat tu, w tym przypadku, to źle. No wielka szkoda. Znaczy ja mam nadzieję, że jednak ten instytut ocaleje, bo jest to jeden z kluczowych instytutów naukowych, neurologicznych i psychiatrycznych w Polsce.
3: No i też ośrodków medycznych.
2: Ośrodków, bardzo, tak, bardzo. No z całej Polski ludzie przyjeżdżają, się leczą, są stwardnienie rozsiane na przykład. Jest to jeden z wiodących ośrodków, 1300 pacjentów.
3: Mhm. No dobrze, ale da się to jeszcze odkręcić?
2: Panią dyrektor polonistkę, no bo...
3: No tak, no ale wie pani, to może lepiej, żeby została dowódcą planu kosmicznego.
2: Może lepiej nie, bo to bardzo odpowiedź.
3: No tak, bo to transmitują i ludzie by zobaczyli jakieś tragiczne wydarzenia. Bardzo dziękuję. Poseł Joanna Licha była z nami.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent mówi o konieczności modernizacji polskiej konstytucji i powołuje specjalną radę, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Czwarty satelita dla polskiej armii został już umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Szef resortu obrony podkreśla, to nowe możliwości dla wojska. Redukcja liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech nie ma związku ze sporem z Donaldem Trumpem, przekonuje kanclerz Niemiec. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Tak o konieczności modernizacji polskiego najwyższego aktu prawnego mówi prezydent. Karol Nawrocki w dzień obchodów Święta Konstytucji 3 maja powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Rada ma wypracować nowe konstytucyjne rozwiązania do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
2: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasna. Precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegając tej konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
1: O nowej konstytucji mówił podczas trzeciomajowych obchodów prezydent Karol Nawrocki.
3: Potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030.
1: W gronie członków Rady do spraw nowej konstytucji znaleźli się była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Docelowo mają tam znaleźć się także członkowie kół i klubów parlamentarnych. Nie czuję się bohaterem, jestem zwykłym człowiekiem, tak mówił Andrzej Poczobut podczas ceremonii odebrania Orderu Orła Białego. Polsko-białoruski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odzyskał wolność po wieloletnim pobycie w białoruskim więzieniu. Poczobut podziękował prezydentowi, ale także rządowi, obecnemu i poprzedniemu, za działania, które pomogły w jego uwolnieniu.
4: Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość i to jest piękne i za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
1: Order Orła Białego to najwyższe i najstarsze odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Na orbitę trafił czwarty satelita zbudowany przez firmę ICI. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
5: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
1: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. Kanclerz Friedrich Merz stwierdził, że Amerykanie są najważniejszym partnerem Niemiec w NATO i ocenił, że zapowiedź ograniczenia liczby amerykańskich wojsk w Niemczech nie ma związku z jego sporem z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącym wojny z Iranem. Jest to pierwszy publiczny komentarz szefa niemieckiego rządu na temat ogłoszonej w piątek decyzji administracji USA o wycofaniu z Niemiec w ciągu roku 5000 amerykańskich żołnierzy. Donald Trump oświadczył, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny na Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy zbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W ten sposób prezydent USA zreagował na powtarzające się komentarze Merca, że Amerykanie nie mają w wojnie z Iranem strategii. Chińskie Ministerstwo Handlu zakazało uznawania amerykańskich sankcji na 5 rafinerii w związku z handlem ropą z Iranem, podał rządowy dziennik Renminbi. Stawia to globalne firmy w pułapce. Za respektowanie sankcji Waszyngtonu grozi im odwet Pekinu, a za ich ignorowanie restrykcje ze strony USA. Amerykański resort finansów umieścił pod koniec kwietnia na czarnej liście 5 niezależnych rafinerii. Władze USA oskarżają te podmioty o nielegalny handel irańską ropą, co wiąże się z zamrożeniem aktywów i zakazem transakcji. Ma to odciąć Teheran od źródeł finansowania. Restrykcji Waszyngtonu nie wolno uznawać, wdrażać ani przestrzegać, ostrzegło z kolei chińskie Ministerstwo Handlu. Decyzje te zapadają w dobie impasu dyplomatycznego między USA a Iranem w związku z rozpoczętą pod koniec lutego wojną, w której obecnie trwa zawieszenie broni. Jak wskazują analitycy, to również konfrontacyjny sygnał wysłany na krótko przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, które zaplanowano na połowę maja. Zapowiada się bardzo gorące i niebezpieczne lato, ostrzegają synoptycy. Według prognoz istnieje duże ryzyko wystąpienia zjawiska Super El Niño, które powstaje przez ponadprzeciętne ogrzewanie się Pacyfiku. To przyniesie wyraźny wzrost temperatur i występowanie anomalii pogodowych na globie, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
6: Zmiana temperatury Pacyfiku kończy się tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia takich bardzo dolegliwych, długoterminowych susz w okolicach czy to Australii, czy Indonezji jest o wiele, wiele większe. Równocześnie na przykład okolice południowych Stanów to miejsca, w których można niestety się liczyć z tym, że pojawią się olbrzymie nadwyżki wody.
1: Ekspert natomiast uspokaja, że Super El Niño będzie mniej odczuwalny w Europie. Meteorolodzy przewidują, że zjawisko pojawi się już w tym miesiącu i może utrzymać się do końca roku. Poniedziałek najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem na północy i zachodzie. Miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 stopni w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, Andrzej Krawczyk, historyk i dyplomata. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Autor książki, o której będziemy rozmawiać, Edward Beneš, polityk z Europy Środkowej. Czy Edward Beneš to polityk wybitny?
8: Tak myślę, dlatego że odegrał niewątpliwie wybitną rolę, jeden z decydujących polityków dla kształtu Europy w XX wieku, no więc na pewno zasłużył na określenie wybitny, i dlatego się nim warto zajmować i szukać plusów, minusów, błędów. Dlatego, że warto się uczyć na wybitnych postaciach.
7: O błędach będziemy oczywiście wiele mówić, ale zacznę od początku. Urodził się w 1884 roku. Chłopska rodzina, 10. dziecko. Młodość spędza w Pradze. Bardzo dobrze się wykształci.
8: Tak, to jest, on ma imponujące wykształcenie w ogóle na stosunki europejskie. A jeżeli byśmy go porównali z polskimi politykami, to w zasadzie z tymi pierwszoligowymi politykami trudno porównać, zwłaszcza jeśli chodzi o wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych. Jest bardzo dobrze, jest oczytany. Cała ówczesna, najnowsza literatura, taka socjologiczna, psychologizująca w dziedzinie nauk społecznych. I to będzie widać w jego działalności, bo on się nauczył i za cnotę przyjął coś, co nazywał podejście naukowe, światopogląd naukowy, i uważał, że polityka to jest wcielanie w życie zasad i efektów racjonalnego, naukowego, racjonalnej, naukowej analizy rzeczywistości.
7: Naiwny?
8: Trochę był naiwny. Zresztą zapowiedziała pani redaktor, że o błędach jeszcze będziemy mówimy, ale kilka błędów popełnił właśnie wskutek takiej naiwności. Na przykład prawie że ze łzami w oczach, i to nie przesadzam, mówił kilkadziesiąt lat później, pod koniec życia, że Stalin go okłamywał. I to było dla niego takie coś szokujące i coś dziwnego. No my w Polsce przy dużej wiedzy o komunizmie, o realiach polityki sowieckiej, to patrzymy z pewnym zdziwieniem, no bo jak można było głęboko wierzyć.
7: Taki umysł dał się zaskoczyć.
8: Taki umysł dał się zaskoczyć i wierzył. Przecież Stalin mi powiedział, że Czechosłowację będzie traktował inaczej i nie będzie ingerował w wewnętrzne sprawy Czechosłowacji. I jak on mógł? Oszukał mnie.
7: Bo Beneš wziął te słowa za dobrą monetę.
8: Tak.
7: To tak, oczywiście. To też dowód na naiwność.
8: Tak, naiwność, ale naiwność taką umocowaną kulturowo. Bo pamiętajmy, to w ogóle jak Czesi...
7: Rozumiem, pacta sunt servanda.
8: Nie tylko. Jak Czesi i Polacy patrzą na siebie, to zawsze muszą pamiętać o swoim kontekście kulturowym. My się wychowaliśmy na tradycji powstań narodowych, tradycji opresji ze strony rosyjskiej. Czesi w zasadzie nie mieli kontaktów z Rosjanami, natomiast dla nich tym krajem opresorem była Austria, na którą my patrzymy jako na takie dobrotliwe państwo, a dla nich to było więzienie narodów, a Rosja to był ten kraj słowiański, wielki brat, to jest ten kraj, który nawet potrafił, jak potrzeba, ocalić walącą się w 1848 roku przez pewien okres czasu Austrię. I to była cała taka kultura, no jeśli w okresie międzywojennym mogły istnieć coś, co byśmy nazwali drużynami skautowskimi, ale oni się nazywali prascy komsomolcy i chodzili w takich rubaszkach rosyjskich, to też o czym świadczy. Ruch nastawiony na Rosję był bardzo silny. Przywódcy polityczni czescy jeździli do Rosji i publicznie mówili, że jadą na wakacje oddychać w kraju wolności. Tym krajem wolności były uzdrowiska na Krymie, na które oni jeździli przed pierwszą wojną, ale to były takie skojarzenia.
7: Porozmawiajmy o kryzysie monachijskim, bo tam kilka błędów zostało przez Benesza popełnionych. Hitler mówił tak: nie po to opatrzność stworzyła 7 milionów Czechów, żeby uciskali 3,5 miliona Niemców sudeckich. Ja przedstawicielom tej demokracji mogę powiedzieć tylko jedno. Nie pozwolimy zginąć Niemcom sudeckim. Jeśli te zaszczute stworzenia same nie znajdą pomocy i prawa, to jedno i drugie dostaną od nas. Nie pytam pana o to, czy można było tę sytuację wygrać, ale czy można było ją prowadzić lepiej niż robił to Benesz?
8: Chyba trochę tak, ale zanim się cokolwiek powie, trzeba powiedzieć o tym kontekście, bo my nie zrozumiemy tej sytuacji. Trochę ta sytuacja i to pytanie, które pani postawiła, przypomina takie pytanie, czy Polacy mogli się lepiej bronić w 1939 roku, i można dyskutować, a może lepiej, tak, może ta armia powinna stać tutaj albo gdzieś indziej, ale i tak w sumie sąd ogólny jest taki, że ta wojna nie była do wygrania w 1939 roku i trochę tak samo...
7: W takiej dysproporcji sił
8: i trochę tak samo wygląda sytuacja z Czechosłowacją i problemem mniejszości niemieckiej. To jest Europa Środkowa, stąd podtytuł tej książki bardzo ważny, Polityk z Europy Środkowej.
7: Bo pochodzenie ma znaczenie
8: i w Europie Środkowej mapa etnograficzna, mapa narodowa była bardzo wymieszana. Od co najmniej XIII, a może nawet od IX, czy przełomu IX i X wieku istniało Królestwo Czeskie. Miało ono swoje granice, swoje połączenia gospodarcze, swoją strukturę. I tak się ułożyła ta historia, że gdzieś już od XIV-XV wieku na tym terenie 1/3, a 1/4 na pewno ludności to byli Niemcy, czy ludność niemieckojęzyczna.
7: 15 milionów mieszkańców, 1/4
8: 15 w Czechosłowacji.
7: Niemcy, tak
8: 15
7: jest.
8: W Czechosłowacji, a w Czechach było około 10. I tak mniej więcej można powiedzieć 7-3 milionów, jak tutaj pani to przytoczyła. I teraz tak, czy to oznacza, jak chcieli nacjonaliści niemieccy, że w zasadzie to oznacza, że 7 milionów Czechów to powinno żyć w 90-milionowym obszarze kulturowym i językowym niemieckim? Czy Czechy mają prawo być krajem suwerennym i niezależnym? A jeżeli tak, no to Czechy są pewną całością, którą z kolei czeski ruch narodowy bardzo mocno uważał, że nie do podziału. I trzeba się pogodzić z tym, że, to się znaczy muszą głównie pogodzić Niemcy, że 3 miliony Niemców będą żyły w 10-milionowych Czechach i zdając sobie sprawę i przyznając, że jest taka sytuacja, ale politycy narodowo zorientowani, politycy czescy uważali, lepiej jest, żeby 3 miliony Niemców żyło w demokratycznej Czechosłowacji niż 7 milionów Czechów w 90-milionowym nacjonalistycznym i nawet mającym tendencje autorytarnym państwie niemieckim. Czechosłowacja, ona powstała w 1919 roku jako takie uosobienie kraju demokratycznego. To miała być Szwajcaria w Europie Wschodniej.
7: Czyli kraj wzorcowy.
8: Kraj wzorcowy, przeciwstawiany niestety i może nawet przesadnie, ale taka jest rzeczywistość, krajom sąsiednim, jak przede wszystkim Polsce i Węgrom, które były traktowane jako właśnie nacjonalistycznie, przesadnie nacjonalistyczny kraj, nacjonalistyczne kraje. W związku z tym uważano, że ten problem da się rozwiązać demokratycznym charakterem kraju, natomiast uważano, i tego zdania był i Masaryk, i Benesz, że tej pewnej całości ukształtowanej przez wieki nie da się podzielić. To jest było inne podejście niż na przykład w przypadku Polski. W Polsce na przełomie XIX-XX wieku nikt nie odwoływał się do granic Rzeczpospolitej sprzed rozbiorów, mówiąc, że to musimy odbudować, tylko myśmy stawiali na granice etnograficzne. A tutaj przy pełnej świadomości istnienia problemów narodowościowych jednak uważano, że jest tą wartością Królestwo Czeskie. Tak.
7: O maj 38 roku chciałabym zapytać, bo pisze pan w książce o 20 maja 38 roku, kiedy to rząd czechosłowacki, a w praktyce była to osobista decyzja Benesza, wspieranego przez generałów, ogłosił częściową mobilizację wojskową i wprowadził w całym państwie stan gotowości wojskowej. I że było to na rękę Niemcom, bo prawdopodobnie Niemcy się wówczas nie mobilizowały do ataku na Republikę, a było to na rękę dlatego, że można było wzniecić taką propagandową wrzawę, że oto Benesz, podżegacz wojenny, szykuje się do konfrontacji i że ta sytuacja, być może też Benesz padł w ogóle ofiarą prowokacji niemieckiej, spowodowała, że potem Czechosłowacy mieli złą prasę w stolicach europejskich.
8: Jest, było dokładnie tak, jak pani redaktor to powiedziała. Od połowy lat 30. narastał konflikt narodowościowy. Tak jak w latach 20. Wydawało się, że rzeczywiście uda się zrealizować ten plan demokratyczna Czechosłowacja, która ma 3-milionową mniejszość niemiecką, to od połowy lat 30. to zaczęło zgrzytać. Jeszcze na samym początku istnienia Czechosłowacji, na przełomie 18 i 19, część Niemców nie chciała się z tym pogodzić, no bo oni byli zawsze członkami narodu większościowego w Austrii, a teraz nagle się znaleźli jako mniejszość w kraju, który był dotychczas zbiorem prowincji, tylko częścią Austrii. Ale w latach 20. jakoś to funkcjonowało. Natomiast w latach 30. te animozje polityczne zaczęły narastać. Informacje dochodzące z zagranicy, czyli z terenu Niemiec, z terenu już III Rzeszy od 1933 roku, też podniecały tę świadomość narodową, czy nawet można powiedzieć podbechtywały tych Niemców do eskalowania
7: pretensji, żądań.
8: I ta sytuacja narastała. W zasadzie jeszcze około 1934 roku te stosunki były w miarę dobre. Henlein, później symbol i przywódca ruchu autonomistów niemieckich, był niewyróżniającym się trenerem organizacji sportowej, młodzieżowej i nauczycielem WF-u. Na dystans.
7: Zresztą on, od razu dodajmy, przez długi czas opowiadał o sobie, że jest przeciwnikiem i faszyzmu, i nazizmu, i panslawizmu, i pangermanizmu. Odcinał się od
8: to
7: Hitlera.
8: To właśnie chciałem powiedzieć. On się odcinał od Hitlera i odcinał się od podejścia takiego narodowego, czyli właśnie niby był w tym duchu, w jakim powstała Czechosłowacja. To zaczęło narastać od połowy lat 30. I tutaj, wracając do pani pytania, można powiedzieć, że na poziomie szczegółowym, na poziomie mikrodecyzji, analizy, czasem być może rząd czechosłowacki i osobiście Benesz nie umieli tak na piątkę rozwiązać tego tych problemów.
7: I zarządzić tym kryzysem.
8: Rzeczywiście wygląda na to, że na przykład to był czas po kryzysie, wielkim kryzysie ekonomicznym, wychodzenia z kryzysu ekonomicznego i bardzo ważne były dotacje rządowe, inwestycje rządowe. One chyba były rzeczywiście nie do końca równodzielone. Tam, gdzie były tereny czeskie, te inwestycje jakoś one były lepiej doinwestowane, na terenach niemieckich trochę gorzej. Też, co jest zrozumiałe, władze starały się, żeby w państwie funkcje policjantów, pocztowców, nauczycieli pełnili Czesi, a nie obywatele z mniejszości narodowej, z mniejszości niemieckiej, zwłaszcza, że ta mniejszość była problematyczna.
7: Czyli te stanowiska takie strategiczne z punktu widzenia państwa, tylko dla swoich,
8: Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, natomiast czy to był problem, czy to był błąd, tak robiono w całej Europie. Wszędzie tak robiono. Polscy policjanci z Polski Centralnej byli przenoszeni na Wołyń czy gdzieś pod granicę sowiecką. Niemieccy policjanci na Górny Śląsk, gdzieś z głębi Rzeszy, a także i we Francji na Korsykę czy do Brytanii byli raczej przenoszeni policjanci z centrum Francji. Też nie wiem, co by Szkoci powiedzieli, patrząc na policjantów, czy tam nie było za dużo Anglików. Oczywiście, można powiedzieć, ale to wchodzimy teraz w taki tryb prawie seminaryjny, że może gdyby byli bardzo mądrzy politycy, to może by właśnie spróbowali znaleźć policjantów z mniejszości niemieckiej, którzy byliby lojalni wobec państwa czechosłowackiego.
7: No, ale to już polityczne szachy.
8: To są polityczne szachy, chociaż można powiedzieć, że to był okres, kiedy zwiększała się w wyraźny sposób po 1933 roku emigracja polityczna w Czechosłowacji. W Czechach byli silni niemieccy socjaldemokraci, niemieccy chadecy, niemieccy komuniści, którzy bili na alarm, że źle się dzieje w Niemczech, więc być może można się było do nich odwołać. W tym sensie jest to odpowiedź na pani pytanie, kiedy pani mówi, czy popełnił błędy. Może tak mocno bym tego nie nazwał, bym powiedział, że nie rozwiązywał tych problemów na piątkę, czego by się wymagało od męża stanu pisanego z wielkiej litery.
7: Przy czym oczywiście nawet rozwiązanie tych problemów na piątkę wcale nie gwarantowało poskromienia apetytów Adolfa Hitlera, bo przecież wiadomo, o co mu chodziło.
8: No właśnie, i tu dochodzimy do tej mobilizacji, bo stopniowo te napięcia się kumulowały i w maju 1938 roku Beneš oceniał, że mniejszość niemiecka, ci tak zwani henleinowcy, chce się odwołać do III Rzeszy i że Czechosłowacji grozi inwazja. Dzisiaj wiemy, że prawdopodobnie, ale to tak zdecydowanie prawdopodobnie była to nieprawda. Być może była to zresztą prowokacja taka wywiadowcza, podrzucenie mu fałszywych wiadomości po to, żeby skłonić Czechosłowację do ogłoszenia mobilizacji powszechnej. Dziesiątki tysięcy żołnierzy zostało wcielonych. Kraj tak na pół przestał pracować.
7: Wykazania takiej gotowości do działań zbrojnych, co się po prostu zachodniej Europie nie podobało, bo wszyscy drżeli przed kolejnym konfliktem.
8: No właśnie, a Czechosłowacja i Beneš odebrali to z wielkim zadowoleniem, nad taką dumą. Mówi, proszę, jaką my postawę obrony.
7: I myśleli, że dlatego Niemcy wówczas nie zaatakowali, bo oni byli już w gotowości. Tak?
8: Tak, a co więcej, nawet byli dumni, że karnie się stawiali żołnierze niemieccy z tej 3-milionowej mniejszości do swoich
7: jednostek,
8: czyli jakby ten koncept na demokratyczny kraj, który rozwiązuje problemy narodowe, zaskoczył. Natomiast to oczywiście w klasie politycznej, bo opinia publiczna przyjęła to dosyć dobrze, a na przykład zwłaszcza lewica, ale tu nie myślę nie tylko komunistów, ale też socjalistów, czy takich, czy lewicujące siły, które czuły zagrożenie nazizmu i bały się III Rzeszy, to przyjęły to pozytywnie. Ale klasa polityczna nabrała trochę takiego poczucia, że na Czechosłowację należy patrzeć z ostrożnością pewną, ponieważ oni nierozważnymi krokami mogą doprowadzić do wybuchu wielkiego konfliktu.
7: No to zapytam teraz o gotowość nie do walki zbrojnej, ale do ustępstw terytorialnych. Bo ta historia, którą pan opisuje, nieczęsto jest przypominana, kiedy jest omawiany kryzys monachijski. 15 września prezydent Benesz wysyła do Paryża ministra spraw socjalnych, zauważmy, z misją dyplomatyczną ministra spraw socjalnych, żeby przedstawił on rządowi francuskiemu i brytyjskiemu, że w zamian za odstąpienie od plebiscytu w sprawie przynależności państwowej spornych terenów gotów jest odstąpić na rzecz Niemiec 6000 km2 Czechosłowacji, dokąd mieliby ci wszyscy Niemcy, którzy w ramach republiki sobie żyli, zostać przesiedleni. I ów minister potem wspominał to wydarzenie tak. 2 tygodnie przed Monachium zadzwonił do mnie ze swojej kancelarii prezydent Benesz. Przypominam sobie, że byłem tak zszokowany naszą rozmową, że potrzebowałem kilku minut, żeby dojść do siebie. W tej telefonicznej rozmowie prezydent w zaufaniu poinformował mnie, że podczas mojej planowanej wizyty w Paryżu mam przedyskutować problem odstąpienia części Czechosłowacji, aby zapobiec jej całkowitemu zniszczeniu. Minister miał działać w absolutnej dyskrecji. Nie informowano nawet ambasadora, który w Paryżu czechosłowackiego się znajdował. On potem nie chciał wziąć też odpowiedzialności za tę eskapadę na siebie, stąd też sporządził taką notatkę, gdzie przypominał, kto był autorem tego planu. Ale faktycznie to jest szokująca sytuacja. A być może wyszedł z Benesza pragmatyk, który doszedł do wniosku, że wojna zbliża się wielkimi krokami, wobec przeważającej siły wroga trzeba spróbować jakoś się ułożyć, oddać część, żeby zachować większy kawałek terytorium.
8: Dokładnie tak było. Musimy pamiętać o kontekście. Te 3 miliony Niemców, mniejszości niemieckiej, obywateli czechosłowackich narodowości niemieckiej, 2 miliony z nich mieszkało w kilku regionach Czechosłowacji, w zachodnich Czechach, na południu i na północy. My na to mówimy dzisiaj Sudety, ale to jest taka umowna nazwa, bo te Sudety są czasem też pod granicą austriacką, czyli zupełnie nie mają związku geograficznie z Sudetami. W każdym razie było co najmniej kilkanaście, jeśli nie jeszcze więcej powiatów, gdzie Niemcy stanowili nawet 80 kilka procent ludności. I kiedy się ten konflikt eskalował i żądania się eskalowały, Benesz wpadł na taki pomysł, czy przynajmniej dopuszczał taką myśl, myślał, próbował to wysądować, żeby oddać pewną część tego terytorium po to, żeby nie oddawać pozostałej części, gdzie mniejszość niemiecka...
7: Żeby nie kłaść na szali całego państwa.
8: Na państwa. Ale pamiętajmy, to jest... Rozmawiamy dzisiaj w sytuacji agresji rosyjskiej na Ukrainę, gdzie strona rosyjska żąda całego Donbasu, bo całego się jej jeszcze nie udało zająć, chociaż jej się udało 3/4 czy 4/5 zająć. I Ukraina odpowiada zdecydowanie nie możemy oddać ani cala naszej ukraińskiej ziemi. Tak samo dla Benesza, dla patriotów czeskich było to nie do przejęcia oddania na początku żadnego fragmentu terytorium państwa czeskiego. W pewnym momencie, kiedy sytuacja eskalowała, Benesz doszedł do wniosku, że być może jest to jakieś rozwiązanie, żeby minister Neczas, o którym pani mówiła, wynegocjował, czy w zamian za to można uzyskać mocne gwarancje obrony.
7: Że po więcej Niemcy nie będą sięgać.
8: Że po więcej już nie będą sięgać. To oczywiście, można powiedzieć, rozmawialiśmy błąd, czy popełnił błędy, czy nie. Być może inaczej sytuacja by wyglądała, gdyby wystąpił z takim rozpatrywaniem tej możliwości z rok wcześniej. Chociaż idziemy oczywiście w political fiction i to niełatwe jest dla polityka decydować na oddanie nawet fragmentu swojej ziemi. Ale Więc no, jeżeli
7: to już się ociera o zdradę.
8: Tak, jeżeli kontynuujemy te political fiction, to być może tym by spacyfikował te nastroje, a być może właśnie nie, bo być może byśmy mówili, to dopiero był błąd, oddał kawałek, a tu następne żądania.
7: Paleca i tak Hitler chciał całej ręki.
8: Natomiast bardzo jest ciekawe to, że Benes sobie dokładnie uświadamiał wagę tego, co robi, że w zasadzie prezydent kraju nie może czegoś takiego zrobić nigdy, bo po to jest prezydentem, żeby bronił całości i suwerenności kraju, to też zobowiązał tego wysyłanego ministra, żeby nikt nie wiedział o instrukcji, jaką dostał, nawet ambasador Czechosłowacji we Francji, a później zakazał mu to wspominać, także on na swój sposób, mówiła pani, o relacji, którą zostawił minister Nečas, to nią zrobił nielegalnie, ponieważ nie chciał, żeby na niego padało to odium, że on, jeżeli Francuzi czy Anglicy kiedyś powiedzą, że dostali taką propozycję, bo to by oznaczało, że Czechosłowacja już się z tym liczyła, z taką możliwością
7: wywiązania. A nie myśli pan, że on też zabezpieczał własną legendę, bo jeszcze jeden wątek z kryzysu monachijskiego. Fragment tekstu porozumienia monachijskiego brzmi tak. Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy, biorąc pod uwagę zasadniczo już osiągnięte porozumienie w sprawie cesji na rzecz Niemiec terytorium Niemców Sudeckich, uzgodniły następujące warunki regulujące wspomnianą cesję oraz wynikające z niej środki w tej sprawie. Tym fragmentem przypominamy, że decyzje zapadły wcześniej, a konferencja monachijska była tak naprawdę wydarzeniem poświęconym temu, jak te decyzje wcielić w życie. Bo to była noc z 20 na 21 września, kiedy te decyzje o cesji na rzecz III Rzeszy zostały podjęte. Ale sam pan pisze o tym, że dla Benesza była to oczywiście straszna noc, ale że w charakterystyczny dla siebie sposób nie chciał, żeby ta decyzja formalnie była jemu tylko przypisana. W związku z tym zwołano pospiesznie Radę Ministrów, żeby Rada Ministrów to przyklepała. Więc może to też jest taka jego cecha charakteru, że nie chciał wszystkiego brać na swoje barki.
8: To zdecydowanie, ale się zastanawiam, czy to nie jest ogólna cecha polityków. Nikt nie lubi być posłańcem złych wiadomości, więc jeżeli to są jakieś sukcesy wielkie, takie ogólnonarodowe zwycięstwa, proszę bardzo, pojawia się ten polityk, ale jeżeli trzeba...
7: A jak pachnie klęską, to niekoniecznie.
8: Trzeba podjąć taką decyzję, to on podjął tę decyzję, ale następnie powiedział, no to musi podjąć decyzję rząd. I w środku nocy zwołał na rano, czy na wczesne przedpołudnie posiedzenie rządu, którym w zasadzie przekazał, że nie ma możliwości wyjścia, musicie podjąć taką decyzję. Ale po to się powoływał, nawet mówił czasami już na emigracji podczas II wojny światowej, że tę decyzję podjął nie on, tylko rząd.
7: Andrzej Krawczyk jest moim państwa gościem. Słuchają państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i państwa gościem jest Andrzej Krawczyk, a rozmawiamy o książce Andrzeja Krawczyka Edward Benesz, polityk z Europy Środkowej. Ostatni wątek, jeżeli chodzi o kryzys monachijski, bo chciałabym jeszcze omówić czas po II wojnie światowej, niezwykle interesujący. Pan pisze w swojej książce o kompleksie zdrady, który jest mitem ważnym i potrzebnym dla społeczeństwa. I o takich tezach, które pojawiają się w publikacjach Czechosłowaków, Czechów, że Benesz jakby przewidywał przyszłość i spodziewając się wybuchu kolejnej wielkiej wojny, niejako przyjmując tę klęskę, sprawił, że ta odpowiedzialność spadała na Paryż, na Londyn, na Rzym i że potem można było to po II wojnie światowej wyzyskać na korzyść Pragi. No ale któż mógł przypuszczać, że sytuacja rozwinie się tak, a nie inaczej?
8: Tu przechodzimy z płaszczyzny faktografii, takich czystych, wyraźnych faktów, wchodzimy na płaszczyznę interpretacji.
7: I symboli.
8: I symboli. I oczywiście musimy o jednej rzeczy pamiętać. Konferencja monachijska to było odłączenie, oderwanie od Czechosłowacji fragmentów zamieszkałych przez Niemców, ale jeszcze nie koniec istnienia państwa czechosłowackiego, które jeszcze przetrwało około pół roku i w marcu 1939 roku zostało poddane niezwykłej presji, zmuszono następnego już prezydenta Czechosłowacji, bo Beneš, co też jest ciekawe,
7: został zmuszony do dymisji.
8: On się sam podał do dymisji.
7: No, ale presja była.
8: Tak.
7: A on zwlekał.
8: Tak, ale też można powiedzieć, że pojawiły się od razu i po wojnie takie pretensje, że to jest pewna łatwość takie rozwiązanie, że się podaje do dymisji i idzie na emigrację, bo w niczym nie poprawia to losu tego społeczeństwa, które zostaje i nie może się podać do dymisji i pojechać na emigrację. Został następny prezydent i następny prezydent został profesor prawa skądinąd, prezes Trybunału Konstytucyjnego wcześniej został wezwany do Berlina, gdzie
7: został zastraszony.
8: Powiedzieli mu, zbombardujemy Hradczany, nie będziecie mieli, szkoda bombardować takich zabytków, zginie może 50 tysięcy Czechów, nic nie zmienicie. Ma pan wyjście takie, proszę, tu mu podsunięto, Göring mu puścił przez stół taką prośbę do Hitlera, jako kanclerza Niemiec, żeby wziął pod opiekę, pod protektorat Czechy. I
7: Haha był chory, zlewający, faszerowany
8: lekarstwami. Dostał ataku serca w tym momencie, ale podjął taką decyzję, że odpowiedzialność za społeczeństwo, za życie tych młodych ludzi, którzy są w wojsku, nakazuje mu to podpisać. To oczywiście spowodowało, że Niemcy nazistowskie cynicznie mogły się odwoływać do tego, że to nie była żadna agresja, tylko proszę, Czesi poprosili o to i wzięli, w związku z tym Trzecia Rzesza wzięła Czechy pod swój protektorat, Słowacja się odłączyła i zostały Czechy okupowane bez wojny i ogłoszono, Czechosłowacja zakończyła istnienie. To była inna sytuacja niż Polaków, którzy my oczywiście byliśmy bardzo straumatyzowani tym, że rząd polski wyjechał przez Zaleszczyki do Rumunii, ale była też w tym pewna wartość. Był rząd polski, był rząd na emigracji, było wojsko polskie, państwo polskie przetrwało, tylko że w formie na emigracji, a Czechosłowacji po prostu nie były. Nie było, Czesi stali się obywatelami III Rzeszy i miał trudniejszą sytuację Beneš niż na przykład Sikorski, generał Sikorski, ponieważ on musiał walczyć w ogóle
7: o reuznanie,
8: na powrót, o zauważenie, bo on był traktowany jako komitet polityczny. I dopiero w czerwcu 40 roku, kiedy załamywała się Francja, wtedy dopiero Wielka Brytania zdecydowała się uznać, że to jest rząd emigracyjny. I w związku z tym te wszystkie interpretacje, one wtedy stały się przez to bardziej aktualne. I dlatego zacząłem mówiąc, że wchodzimy na płaszczyznę interpretacji, bo jest to dosyć taka łatwa, atrakcyjna dla Beneša interpretacja, że on to przewidział, taką sytuację, więc zostawił taką furtkę, bo to nie nasza wina, tylko my zapłaciliśmy w imieniu całej Europy, całego świata ruchu patriotycznego. My zapłaciliśmy cenę, żeby nie było wojny.
7: Ale to musiałby mieć Beneš szklaną kulę i czarnego kota i karty.
8: No tak, aczkolwiek pamiętajmy o jego niesamowitym wykształceniu socjologicznym, bardzo dobrym.
7: Doktorat z nauk prawnych, habilitacja z filozofii.
8: Tak, ja nie chcę przez to powiedzieć, że tak było czy nie, bo jak mówię, to jest kwestia interpretacji. Tak, to nie jest fakt, to nie możemy odpowiedzieć tak czy nie.
7: On na emigrację jest bardzo aktywny, ale tak, moim zdaniem to nie tłumaczy tego fenomenu powrotu do kraju i politycznej odbudowy, bo wydaje się, że ta dymisja, ta konieczność wyjazdu z kraju właściwie stawiała na nim jako polityku krzyżyk. No to jak to się stało, że on niczym feniks z popiołów?
8: Na tym, może powiedzieć, polega jego wybitność, że jemu udało się przekonać, że to będzie powrót do starej, dobrej, przedwojennej Europy, do wartości demokratycznych, do sprawiedliwości, żeby powiedzieć, tak to wszystko nazwać. A po drugie, on był jakoś wewnętrznie, miał niewiarę w Brytyjczyków i we Francuzów, ponieważ oni go uważał głęboko, że zrobili mu krzywdę, mu i narodowi czeskiemu w 1938 roku. I w związku z tym odwoływał się do tego, co gdzieś miał w tyle głowy, taki pokład sympatii dla Rosjan i zdając sobie sprawę z całego kontekstu sytuacji, uznał, że on podejmie grę, że on przechytrzy wszystkich, że nawiąże dobre stosunki ze Związkiem Sowieckim, z Rosją, że wypracuje dobre warunki dla Czechosłowacji.
7: Że będzie pomostem między wschodem a zachodem.
8: Że będzie pomostem, tak. On bardzo głęboko wierzył, mówił, to jest tak głęboko i tyle razy zostało opisane, że można powiedzieć, że to była bardzo jego, on o to bardzo głęboko wierzył, a uważał, że on że to nie jest tylko jego hipoteza czy marzenie, bo dla Rosji, dla Związku Sowieckiego, który ma problem z wylegitymizowaniem się w Europie, to dobre jest mieć takie państwo, które autentycznie chce współpracować i jeszcze głośno twierdzi, że Rosja Sowiecka jest dobrym sojusznikiem i chce współpracować. I o czym mówiliśmy na początku, Stalin zapewnił go, że nie będą ingerowali komuniści w wewnętrzne stosunki Czechosłowacji. On uwierzył, że to jest gra właściwa, mająca szansę na realizację. I co więcej, w 1945 roku uważał, że właśnie na tym polega jego wybitność, że to był jego wielki sukces, że jemu się udało. Mówił nawet, porównywał z Polakami. Proszę bardzo, Polacy może byli szlachetni, chociaż trochę nieelastyczni, że nie chcieli zaakceptować zmiany granic. Ja Ukrainę, Ruś Podkarpacką, proszę bardzo, chce Związek Sowiecki, niech bierze, ale ja wróciłem z Londynu do Pragi, czego nie udało się polskiej emigracji politycznej, a to, że musiałem zapłacić taką cenę, że dookoła świata musiałem przyjechać najpierw do Związku Sowieckiego i żeby wjechać od strony Koszyc, od strony Związku Sowieckiego, dla Związku Sowieckiego był to rodzaj takiej operacji psychopropagandowej. Stalin nawet zresztą mówił, że jak to z nami się nie można dogadać. Jeżeli się Polacy nie mogą dogadać z nami, to tylko to źle świadczy o Polakach i ich wina, bo jak Czesi są otwarci, to proszę bardzo, można się dogadać. I on z perspektywy maja, czerwca 1945 roku uważał, że jego strategia była słuszna, bo on jest lepszym politykiem, bardziej giętkim intelektualnie, bardziej zdolnym dyplomatycznie. Inna sprawa,
7: że on prowadzi tę grę.
8: Inna sprawa, że skończyło się to tak samo dla obu krajów, i dla Polski, i dla Czechosłowacji, a nawet w pewnym sensie można powiedzieć, że stalinizm był gorszy, bardziej represyjny i bardziej dokładny w Czechosłowacji, bardziej taki konsekwentny, w tym sensie dokładny czechosłowacki stalinizm niż polski.
7: Do Pragi wraca Beneš w maju 1945 roku, a w 1946 zostanie wybrany w sposób demokratyczny prezydentem. Tak jak pan mówił, wcześniej był w Moskwie w marcu 1945 roku i tam musiał pójść na ustępstwa, czyli zobowiązał się, że nie dojdzie w Czechosłowacji do odtworzenia tak zwanych reakcyjnych prawicowych partii. Komunistom oddano też resort spraw wewnętrznych, wojsko i policję.
8: Oczywiście pamiętajmy, że dzisiaj jest nam łatwo mówić i naśmiewać się, że
7: Że nie rozpoznawał znaków na niebie i ziemi.
8: Beneš miał pełne usta słów o demokracji, ale ta demokracja była tylko dla komunistów, różnego rodzaju socjalistów, ale już nie dla chadeków czy
7: agrarystów. Największa partia.
8: Największą przedwojenną partią, która się nie mogła odrodzić.
7: Ale jak to się stało, że ograł go Klement Gottwald, niezbyt lotny alkoholik?
8: To są takie pytania, na które też możemy odpowiadać tylko na poziomie interpretacyjnym, a nie faktograficznym. Są różne interpretacje. Mówiliśmy, że może jest to naiwność. Mówiliśmy, że nie mówiliśmy, ale też niektórzy mówią, że on już był bardzo ciężko chory, nie miał takich sił wewnętrznych i intelektualnych. Zresztą dosłownie w kilka tygodni później po oddaniu władzy zmarł. Też inni mówią, że on się bał tego. W Czechach była bardzo silna tradycja pokojowa, a on się bał, że przeciwstawienie się komunistom może spowodować do wojny, może spowodować wojnę domową, rozlew krwi, i uważał, że on jako prezydent
7: musi temu zapobiec.
8: Zawsze to jest, można powiedzieć, czy to jest wina tylko jednej osoby, czy to jest całe środowisko, które się skupiło, które nie chciało pójść na takie bardziej zdecydowane, dynamiczne działania. Oczywiście.
7: A miał Beneš w tamtym czasie w swoim otoczeniu kogoś, kto byłby w stanie mu się przeciwstawić, był wobec niego krytyczny? Bo jak pamiętam z lektury pańskiej książki, to raczej było tak, że mu przyklaskiwano, że klakierzy go oderwali.
8: No to jest zdecydowanie...
7: I agenci.
8: Tak, to jest zdecydowanie problem zawsze przywódców państwowych, zwłaszcza jeżeli jest się przywódcą państwowym już kilkanaście lat, że to się wytwarza całe środowisko, które tylko przypodchlebia się i chwali prezydenta,
7: nie kontestuje, tak zwany dwór.
8: Dwór, który na wszystko kiwa głową i przytakuje, zwłaszcza, że mamy do czynienia z człowiekiem, który był wykształcony socjologicznie, psychosocjologicznie, i on już od lat 30. wiedział, że jak ważny jest PR, mówiąc dzisiejszym językiem, który on chyba używał. I na przykład ciekawą jest historia z czasów wojny, gdzie on zatrudnił kilku, i to bardzo w bardzo przemyślany i bardzo sprawny sposób, kilku znanych dziennikarzy angielskich, żeby pisali w dobrym angielskim i nie tylko językowo, ale i kulturowo, wiedząc, do czego się należy odwoływać, jego biografie, które są takimi hagiografiami. I żaden z polskich, ani Sikorski, ani Anders
7: nie wpadł na taki pomysł,
8: żeby wydać swoją biografię. A on zapraszał, poświęcał czas na takie rozmowy i takie wywiady rzeka, które nam się kojarzą może z dzisiejszymi czasami, a on już to wiedział. Później coraz bardziej się starzejący i taki, przepraszam, że użyję słowa nieładnego i może złośliwego, napompowany zwycięstwem, jaki wrócił w maju 1945 roku, doprowadził do tego, że on nie miał rzeczywistych partnerów takich sparingowych do oceniania decyzji, i także częściowo było to zawarte w tej decyzji, że resorty siłowe zostały oddane komunistom, czyli wojsko i sprawy wewnętrzne. Ktoś jednak rozdał tysiącom ludzi w lutym 1948 roku karabiny, ktoś zezwolił na utworzenie w zakładach pracy tak zwanej milicji ludowej. To jest coś takiego, jak w PRL-u było ORMO, z tym, że ORMO było tylko podporządkowane komendom policji. A to było podporządkowane komitetom partii komunistycznej i miało nawet lekką broń, nawet karabiny maszynowe. To były po to, żeby móc przejąć władzę. Ktoś zezwolił na powstawanie tak zwanych batalionów bezpieczeństwa narodowego, które były tworzone w Czechach po to, żeby pojechać na tereny zamieszkałe przez Niemców i wysiedlić stamtąd 3 miliony ludzi, no bo to jest olbrzymia operacja, wysiedlić 3 miliony ludzi. Ci ludzie uczyli się i posłuszności, i karności, i pewnej brutalności w zachowaniu, i trochę się demoralizowali. To były takie silne, zwarte jednostki, jeżeli się można odwołać do dzisiejszego języka polskiego, super ZOMO.
7: Tak jak pan powiedział, 3 miesiące po złożeniu urzędu zmarł, jego śmierć zbiega się z końcem wolnej, suwerennej Czechosłowacji. Na koniec, ale poproszę o krótką odpowiedź, gdyż zbliżamy się do końca naszej dyskusji. Jak oceniają Benesza dzisiaj Czesi? Bo oczywiście nie brakuje też historyków, niezwykle wobec niego krytycznych.
8: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ jednocześnie go gloryfikują i jest to osoba, która ma najwięcej placów i ulic w całych Czechach, a z drugiej strony w kręgach historycznych i intelektualnych trwa zażarta dyskusja. Profesor Patoczka, filozof, uchodzący za sumienie Czechosłowacji, rzecznik prasowy Karty 77, był niezwykle krytyczny. Ja nawet uważam, że z pewną przesadą mówił o nim, że to była zdrada klerków, że ograniczenie, że się powinniśmy wstydzić za Benesza. Kilka lat temu ktoś oblał czerwoną farbą pomnik Benesza w Pradze i napisał morderca. Summa summarum, to bardzo trudno, bo mamy z obu stron barykady dokładnie opinie, ale myślę, że jeżeli pani by to pytanie nazwała, a co sądzi przeciętny Czech, to przeciętny Czech może nie ma dużej wiedzy, ale raczej myśli, że to była pozytywna postać, taka uosabiająca tę starą, dobrą Czechosłowację sprzed wojny, ten najbardziej kraj, którym jesteśmy bardzo związani, który bardzo lubimy, bo to jest taki był i
7: mamy
8: bogaty...
7: Mamy sentyment, tak?
8: Mamy sentyment i bogaty kraj, i liberalny. Jest takie powiedzenie popularne w Czechosłowacji, że to jakiś jest błąd historii, bo my Czechy przynajmniej, może nie cała Czechosłowacja, ale my Czechy jesteśmy krajem zachodnioeuropejskim, którego po II wojnie światowej historia, los potraktował jako kraj wschodnioeuropejski. I tym symbolem tej, jeszcze raz użyję tego słowa, starej, dobrej Czechosłowacji jest właśnie Edward Beneš.
7: Andrzej Krawczyk był z nami, historyk, dyplomata, autor książki, o której rozmawialiśmy, Edward Beneš, polityk z Europy Środkowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
7: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawała Anna Pikutowska. Życzymy Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
0: To jest powtórka.

0: już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: Przy czynie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego.

0: Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut został przez prezydenta odznaczony orderem Orła Białego. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE, mówi minister obrony. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, podczas górskich wędrówek uważnie patrzmy pod nogi. Na szlakach coraz częściej można natknąć się na żmije. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego z rąk prezydenta podczas obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas ceremonii prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Poczobut wrócił z białoruskiego więzienia jako zwycięzca.
3: Dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki był gotowy pójść do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
2: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku i skazany na 8 lat kolonii karnej za działalność na rzecz polskiej mniejszości i krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Na wolność wyszedł pod koniec kwietnia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE i zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową, poinformował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Za pieniądze z unijnej pożyczki będzie zakupione w polskiej zbrojeniówce sprzęt i uzbrojenie dla wojska. Europa musi się zbroić, także w kontekście ostatnich zapowiedzi Pentagonu, dodaje senator i były szef MSZ Grzegorz Schetyna.
4: Szczególnie po tych informacjach, które słyszymy dzisiaj z Białego Domu od prezydenta Trumpa, że będzie mniej o 5000 mniej amerykańskich żołnierzy w bazach niemieckich. Tym bardziej musimy powiedzieć konkretnie tu i teraz inwestycje w europejskie bezpieczeństwo.
2: Polska będzie największym beneficjentem programu SAFE. Minister finansów USA Scott Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone duszą irański reżim swoją blokadą, sprawiając, że Iran nie jest w stanie płacić żołdu swoim wojskom. Ponownie ocenił, że ceny paliw spadną po zakończeniu wojny. Minister zaznaczył, że blokada irańskich portów oraz seria sankcji nałożonych na Iran w ramach operacji Ekonomiczna Furia działa, uniemożliwiając napływ środków do Iranu od źródeł z zagranicy. Bessent przedstawił też optymistyczną prognozę dotyczącą cen ropy naftowej i paliw, twierdząc, że ceny będą znacznie niższe. Mimo to nie sprawdziły się dotąd prognozy wygłaszane przez Bessenta i innych przedstawicieli amerykańskiej administracji o tym, że Iranowi skończy się miejsce na magazynowanie ropy, w rezultacie czego irańskie szyby naftowe wybuchną lub ulegną zniszczeniu. Prezydent Donald Trump przewidywał, że stanie się to na początku minionego tygodnia. Według dowództwa centralnego amerykańska blokada irańskich portów jak dotąd skutkowała zawróceniem 49 statków. Izrael zatwierdził kontrakt na zakup od USA dwóch eskadr samolotów myśliwsko-bombowych opiewający na kilkadziesiąt miliardów dolarów, poinformowało izraelskie Ministerstwo Obrony. Umowa przewiduje dostawę wielozadaniowych myśliwców F-35 firmy Lockheed Martin oraz myśliwców F-15 Israel Advanced wyprodukowanych przez Boeinga. Według resortu ta inwestycja zapewni Izraelowi przewagę w powietrzu na dziesięciolecia. O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił w Watykanie papież Leon XIV podczas modlitwy Regina Celli, nawiązując do Światowego Dnia Wolności Prasy. Papież wyraził ubolewanie, że prawo do niej jest często łamane. Wspomniał również o dziennikarzach umierających na skutek wojen i przemocy.
5: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Niestety to prawo jest często naruszane, czasem w sposób oczywisty, a czasem bardziej ukryty. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
2: Coraz bliżej jest też do pierwszej rocznicy wyboru Roberta Prewosta na głowę Kościoła katolickiego. Jako Leon XIV zasiada on na tronie Piotrowym od 8 maja ubiegłego roku. I na koniec informacji jeszcze ostrzeżenia płynące ze strony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można było spotkać żmije. Na niżej położonych, na słonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca. TPN apeluje więc do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrówek, przede wszystkim o uważne patrzenie pod nogi oraz dokładne sprawdzanie miejsca odpoczynku przed zejściem ze szlaku. W przypadku ukąszenia należy niezwłocznie wezwać pomoc. W górach Topr, a poza nim pogotowie ratunkowe. Poszkodowany powinien pozostać w bezruchu, co ogranicza rozprzestrzenianie się toksyny. Przyrodnicy podkreślają, że żmije nie są agresywne, a do ukąszeń dochodzi najczęściej na skutek nieostrożności człowieka. Statystyki wskazują, że jedynie niewielki odsetek takich zdarzeń kończy się poważnymi konsekwencjami. Poniedziałek najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 stopni w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzisiaj 66. urodziny obchodzi Beata Kozidrak, wokalistka zespołu Bajm. I z tej okazji posłuchamy utworu Co mi panie dasz. W pierwszym programie TOK FM witają Państwa Jakub Żebrowski, który jest wydawcą tej audycji. Program realizuje Krzysztof Olesiewicz. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Zapraszamy Państwa 5 minut po godzinie 5.

0: Jest poniedziałek, to 4 maja. Mamy 124 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5.02, zatem przed kilkoma minutami, a zajdzie o 22. Imieniny obchodzą dzisiaj Monika, Florian, Michał, Antonina, Grzegorz i Damian. Najlepsze życzenia dla Państwa. 192 lata temu w Warszawie odbyła się uroczystość poświęcenia zbudowanej przez władze carskie Cytadeli. W 1863 roku podczas powstania styczniowego urządzono zasadzkę na wojska rosyjskie, odnosząc jedno z największych polskich zwycięstw podczas powstania. Rok 1945, wtedy podpisany został akt kapitulacji wojsk niemieckich w Holandii, Danii, Norwegii i północnych Niemczech. 45 lat temu odbyła się premiera filmu Miś w reżyserii Stanisława Barei. I jeszcze dwie daty. 36 lat temu hutę imienia Włodzimierza Lenina w Nowej Hucie przemianowano na hutę imienia Tadeusza Sędzimira. A w tym samym roku, w 1990 roku, Łotwa ogłosiła niepodległość. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Kanclerz Friedrich Merz powiedział, że pomimo różnicy zdań w sprawie wojny z Iranem, Amerykanie pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO. W wywiadzie telewizyjnym zaznaczył, że redukcja amerykańskich wojsk w RFN jest już od dawna przedmiotem rozmów i nie ma w związku ze sporem z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Sporem Niemiec czy też niemieckiego kanclerza z amerykańskim prezydentem. Inaczej na sprawę patrzą niemieckie media, które biją na alarm. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale także, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Czy mamy do czynienia już z kroczącym osłabieniem NATO? O tym mówił w TOK FM Wojciech Kozioł z Defense 24.
1: Nie szedłbym aż w takie silne tony, mówiąc o końcu NATO. Jest to ruch, który zwiastowały dwie rzeczy. To znaczy, już pomijając fakt jakby samą postać prezydenta Trumpa, który już wielokrotnie mówił o tym, że Amerykanie będą koniecznie w najbliższych latach zmniejszali swoją obecność w Europie, ale nawet poza tym dwa elementy z ostatnich miesięcy na to wskazywały. No, pierwsza rzecz to jest ta strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych z grudnia ubiegłego roku, która jednak większe akcenty kładła na kwestie związane z Indo-Pacyfikiem, a część sił z kolei była położona niekoniecznie na Europę Zachodnią, ale na Europę Środkową, Południową oraz na obszary północne w rozumieniu Arktykę, no ale tutaj też patrzymy na to z perspektywy Europy, czy na perspektywy Europy Północnej. No i drugi element, który na to, który mógł zwiastować taką decyzję, no to są ostatnie wydarzenia w Zatoce Perskiej i to nawet było samo wskazywane przez Donalda Trumpa, że to go w sumie niejako skłoniło i ta postawa kanclerza Merca do tego, by podjąć taką decyzję. Może jest ona trochę osobista, może nie, ale z pewnością no te wydarzenia z tego tych pierwszych miesięcy tego roku no nie są dziełem przypadku i one z pewnością miały wpływ na to, jaka była decyzja Waszyngtonu.
0: Piątkowa decyzja Amerykanów o wycofaniu z Niemiec 5000 żołnierzy idzie w parze z konfliktem pomiędzy Trumpem a Mercem. W czwartek Trump oświadczył, że kanclerz powinien więcej czasu poświęcać na doprowadzenie do końca wojny w Ukrainie i na naprawę swojego kraju. Zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, ilu w ogóle amerykańskich żołnierzy pozostaje w Europie.
1: Pamiętajmy, że i tak siły amerykańskie będą stacjonować, i to niezależnie już od decyzji prezydenta Trumpa, w liczbie przynajmniej 76 tysięcy żołnierzy, jeśli mi pamięć nie myli, bo do tego już potem jest wymagana zgoda Kongresu. Druga rzecz, która tutaj się pojawia, to jest to, że zainteresowanie amerykańskie, przynajmniej z naszej perspektywy, jest o tyle stabilne, że redukcje nie objęły naszej części Europy i wschodniej flanki NATO. Najważniejsi partnerzy, to znaczy Polska i Rumunia oraz Finlandia na północy, że tak powiem, wychodzą bez szwanku, jeśli chodzi o decyzyjność Białego Domu. I trzecia rzecz, która powinna tutaj nas bardzo interesować, a która gdzieś umknęła w toku tej dyskusji o decyzjach Stanów Zjednoczonych, To jest ostatni z minionego tygodnia szczyt inicjatywy Trójmorza, gdzie Amerykanie cały czas są bardzo zainteresowani rozwojem swojej sieci gazociągów i sieci energetycznej, właśnie która miałaby iść od Polski w stronę Europy Środkowej i Europy Południowej. Więc to pokazuje, że nie jest to może aż tak czarny scenariusz, czy nie mamy przed sobą aż tak negatywnej przyszłości, jakby się to tam mogło malować w skali makro.
0: Powiedział gość Przemysława Iwańczyka. Obecnie w Niemczech stacjonuje między 35 a 37, między taką właśnie liczbą 35 a 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Karol Nawrocki nawołuje do zmodernizowania obecnie obowiązującej konstytucji, do zmiany konstytucji, do uchwalenia nowej. Ma w tym pomóc powołana przez niego Rada do spraw nowej konstytucji, która w czasie prezydentury Nawrockiego ma wypracować nowe przepisy.
2: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030. Jeśli czytamy konstytucję 3 maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy, przyjmując konstytucję 3 maja, mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje konstytucję 3 maja, dopasuje ją.
0: Do inicjatywy odniósł się m.in. premier Donald Tusk, który zaapelował do prezydenta i do opozycji o przestrzeganie obecnie obowiązującej konstytucji z 1997 roku. A to nie jedyny komentarz. Pomysł nowej konstytucji skomentował w TOK FM Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, który wskazuje na potrzebę zmian, bo polska konstytucja nie uchroniła państwa na przykład przed kryzysem sądownictwa.
3: Stosowanie konstytucji często polega na tym, że pewne niedopowiedzenie, jakie ona zawiera, lub pewne sformułowania o charakterze niejednoznacznym są tłumaczone na korzyść osób reprezentujących określone poglądy polityczne.
0: I dlatego, jak w rozmowie z Filipem Kakuszem podkreśla konstytucjonalista, przepisy wymagają doprecyzowania, także w kontekście relacji z Unią Europejską.
3: Uważam, że dobrze by było wrócić do pomysłu wprowadzenia do konstytucji rozdziału europejskiego, tak zwanego rozdziału europejskiego, który by określał zasady funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej.
0: A pierwsi członkowie tej prezydenckiej Rady Konstytucyjnej to była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i były minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, a także prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Do tego tematu jeszcze wrócimy po godzinie 6 w pierwszym programie TOK FM. Natomiast 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną z centrum stolicy. Właściwie w centrum to w ogóle ta trasa została wytyczona. I tutaj ze startem i metą na placu Trzech Krzyży. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta Konstytucji 3 maja i aktywne świętowanie tego dnia.
4: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę.
5: A tutaj dzisiaj chodzi o rywalizację, o to, żeby poprawić sobie jakiś dobry czas?
4: Absolutnie. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji, żeby się spotkać.
6: Przy okazji kondycja się poprawia.
5: No oczywiście, kondycja polskiej Konstytucji. Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj, Konstytucja?
6: Konstytucja to jest się najważniejszy chyba...
4: Dokument,
6: prawda? Tak, w naszej Polsce. To jest najważniejszy dokument. I to trzeba cenić.
4: I to trzeba przede wszystkim uczcić i o tym trzeba pamiętać i tego trzeba uczyć młodych.
0: Na dystansie 5 kilometrów triumfowali Agnieszka Chorzępa i Ukrainiec Aleksij Pisarew. Pętla prowadziła przez Aleje Ujazdowskie, Marszałkowską, Plac Zbawiciela, Plac Konstytucji, Aleje Jerozolimskie i Nowy Świat. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Na orbitę trafił 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To jest element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
7: satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. To jest pierwszy program TOK FM, w którym już za kilka minut będziemy Państwa pytali o matury. No bo dzisiaj zaczynają się właśnie matury i dlatego warto tutaj, myślę, Państwu zadać pytanie, czym według Państwa jest dzisiaj egzamin dojrzałości? Co daje? Jakie jest znaczenie egzaminu dojrzałości? A może zechcą Państwo się podzielić z nami jakimiś wspomnieniami ze swojej matury? 22 44 044, to jest numer telefonu do naszego studia. Można dzwonić, można także pisać na adres pierwszy@tok.fm. Prosimy o Państwa głosy. Za chwilę zaczynamy dyskusję.

0: Kulturę w Toku. Film Renovation w reżyserii Gabriela Urbanaite otrzymał krakowską nagrodę filmową Andrzeja Wajdy w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera w Krakowie. Obraz został wyróżniony za zaprezentowanie widzom problemów, które są ważne zarówno w mikro, jak i w makroskali, jak również za zbudowanie przenikliwego i czasem ironicznego portretu wschodnioeuropejskiej klasy średniej w rzeczywistości wyznaczonej przez ślady i powidoki wciąż trwającej wojny, czytamy w uzasadnieniu. O polskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa odbędą się w tym roku od 11 do 21 czerwca. To będzie 50. edycja wydarzenia złożona z 10 spektakli konkursowych. Pierwszą sztuką konkursową będzie Przedwiośnie według Stefana Żeromskiego w reżyserii Piotra Ratajczaka i w wykonaniu aktorów Teatru imienia Jana Kochanowskiego, gospodarza przeglądu. Nowy cykl darmowych wydarzeń kulturalnych rusza we Wrocławiu. Dobre stany kultury to warsztaty edukacyjne i wytchnieniowe, spacery oraz spotkania literackie czy czytania performatywne. Wszystkie wydarzenia są dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami, a brać w nich udział można do końca tego roku. Zaprasza Jadwiga Czeska-Kosiba z Wrocławskiego Domu Literatury.
1: Staramy się, żeby Wrocław był kontekstem. Wrocławski autor Patryk Pufelski w maju poprowadzi spacer literacki po wrocławskim zoo.
0: I będzie to pierwszy ze spacerów organizowanych w ramach Dobrych Stanów Kultury. Program wszystkich wydarzeń można sprawdzać na stronie internetowej Wrocławskiego Domu Literatury. Narodowy Instytut Sztuki i Tańca ogłosił drugą edycję konkursu kompozytorskiego na utwór dla orkiestry dętej. Zgłoszenia wraz z partyturami można przesyłać do 1 września tego roku. Chcemy, aby ta nagrodzona muzyka była grana i słuchana, mówi kierowniczka działu muzyki polskiej w Instytucie Brygida Błaszczyk-Podhajska.
2: Nie chodzi nam o utwór eksperymentalny do szuflady czy do wykonania nawet na wspaniałym festiwalu muzyki współczesnej, tylko chodzi o to, to musi być oczywiście profesjonalny utwór, świetnie zinstrumentowany, z pomysłem, musi być przystępny w odbiorze. To jest utwór, który powinien się podobać i muzykom, i odbiorcom.
0: Pula nagród finansowych w konkursie imienia Feliksa Konopaska wynosi 30 tysięcy złotych.
3: Dzisiaj na południu Polski, także na południowym wschodzie oraz miejscami w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze okresami duże i miejscami przelotny deszcz, a na północy i na zachodzie miejscami możliwe są burze. Temperatura na dzisiaj to od 21 stopni na północnym zachodzie, i to jest minimum na dzisiaj, 21, a maksymalnie będzie do 26, nawet 27 stopni na południowym wschodzie i miejscami w centrum.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: 23 minuty po godzinie 5. To jest pierwszy program Tok FM. Dzisiaj zaczynają się matury. Czym jest dla Państwa egzamin dojrzałości? Czym był, albo właśnie czym jest? 22 44 044. Pan Marek z Warszawy telefonuje. Dzień dobry, słuchamy.
5: Witam serdecznie. Fajny temat. Ja lubię zawsze takie tematy, które pan rzuca o tej porze roku. Nie polityczne, chociaż ten w puencie chyba mojej wypowiedzi się okaże się trochę polityczne. Ja akurat miałem taką sytuację życiową, że dwa razy zdawałem maturę, dwa razy po jedną w kraju, jedną poza granicami tego kraju. Obie katastrofalnie się różniły. Ta w Polsce to była taka bardziej na zaliczenie, odnoszę wrażenie z perspektywy czasu, że to nie chodziło o sprawdzenie mojej wiedzy, tylko żeby nauczyć się pewnych rzeczy poza chyba językiem polskim. Nauczyć się jakiś tam czegokolwiek i po prostu wydukać to potem. Oczywiście teraz uogólniam i upraszczam, ale w moim wypadku tak była. Ta druga za granicą, w innym kraju świata, zupełnie w innej strefie kulturowej, bardziej była nastawiona na konkretną wiedzę merytoryczną i przydatne umiejętności. I była sprawdzianem dojrzałości i przy okazji takiej też obywatelskiej. Ale to jest bardziej skomplikowana sprawa i totalnie się dwie te matury od siebie różniło, ale tak akurat być musiało w moim życiu. Natomiast jak pan przyglądam się temu, co się dzieje u nas w kraju, to powiem tak, mnóstwo młodych ludzi po prostu traktuje tą maturę chyba dzisiaj tak lekko. Marzą o karierze TikTokera, influencera, youtubera, polityka. To jest dla nich sposób na życie. Chcą być w zupełnie innym miejscu świata, innym miejscu życia i nie sądzę, żeby dla nich ten jakby dokument miał wielkie znaczenie. Ale to oczywiście mówię, znowu upraszczam, dzisiaj tak trochę na wesoło chcę do tego podejść, ale muszę panu powiedzieć, że ja mam taki apel do młodych ludzi, żeby się naprawdę uczyli w życiu, żeby zdawali maturę, potem szli na studia, bo brak matury te studia uniemożliwia, i żeby zrobili wszystko, żeby nie być youtuberami, influencerami, tiktokerami, żeby nie być politykami, żeby zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły im mieć taki zawód, zdobyć taki zawód, takie umiejętności, żeby po prostu nie musieć robić rzeczy niezbyt, bym powiedział, no niezbyt ambitnych, o tak, bo te są mało ambitne. Życzę młodym ludziom, żeby się po prostu budowali i chyba ta nauka dzisiaj jest szansą dla naszego narodu, żeby ludzie uczyli się, zdobywali tą prawdziwą wiedzę i żeby matura dla nich była pierwszym takim krokiem w dorosły świat, bo tylko tak obywatelskość dobrze rozumianą możemy budować i przyszłość tego kraju. Przepraszam, patetycznie trochę się na końcu zrobiło, ale tak pomyślałem sobie o tym, jak wielu politykom na przykład przydałoby się powtórzyć egzamin maturalny. O matko, byśmy mieli pustki w Sejmie wtedy po takim czymś, gdyby się okazało, że to jest obowiązek posiadać maturę.
3: Bardzo dziękuję. To był pan Marek z Warszawy, ale myślę, że nie tylko politycy zasiadający w Sejmie już po powiedzmy 20-30 latach od matury mogliby mieć problem w trakcie takiego egzaminu. 22 44 044. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej telefonuje. Słuchamy.
6: Witam. Tu ambasador Ziemi Lubuskiej. Pozdrawiam serdecznie. Cieszymy się, panie Wojtku, że jest pan z nami znowu po krótkiej przerwie.
3: Cała przyjemność po mojej stronie.
6: Mega. Dużo się nie zmieniło. Pan Marek, teraz będę ja, może pan Łukasz stali, a później dużo nowych. Jest dużo fajnych głosów. Niektórzy hejterzy, ale to pan sam zobaczy, jaka nasza trzutka wygląda poranna. Panie redaktorze, matura. No ja już parę lat temu minęło, zanim kiedy tą maturę zaliczyłem, zdałem. Muszę panu powiedzieć, że to był największy stres wtedy dla takiego młodego człowieka jak ja, tam 18-latka, od którego wymagano, że w ciągu paru godzin ma wykazać się wiedzą. Dlatego ja jestem generalnie przeciwnikiem takich egzaminów, w odróżnieniu od pana Marka, którego cenię i szanuję za jego poglądy dotyczące naszej klasy politycznej, że Sejm byłby pusty. No może ma rację, że byłby pusty, jakby teraz kazano im maturę zdawać. Jak oni tam podstawowe rzeczy, pani ministra środowiska nie wie, gdzie jest parków narodowych, no ale to już zostawmy wiedzę tych ludzi wszystkich z poziomu czwartej klasy szkoły podstawowej. Natomiast ja przeżywamy teraz, tak, bo tutaj trochę znajomych, nasz młody już jest po studiach, ale tutaj parę naszych przyjaciół, no oni też się stresują, rodzice się może nawet bardziej stresują niż młodzi ludzie. Każdy egzamin to jest gigantyczny stres. I przecież można ocenić na przestrzeni 4 lat liceum, czy tam technikum młodego człowieka. Można ocenić jego możliwości, ten egzamin, który jest w krótkiej figurze, może nie być do końca adekwatny do jego umiejętności, bo ludzie przeżywają w różny sposób, tak? Jedni to olewają, jedni są bardziej zestresowani. No to na tym to polega. No teraz nie ma egzaminów na studia, tak? To jest to za moich czasów, teraz będę miał za moich czasów, za pana czasów też, panie Wojciechu, no to ten egzamin na studia był najważniejszy, tak? Czyli bez matury nie dało się startować, ale wtedy to było spotkanie z tymi profesorami, doktorami, ta uczelnia, zupełnie inna atmosfera, kończyła się dziecinada, a zaczynały się poważne prezentacje swojej wiedzy i zainteresowań. Dla prawników to szczególnie historia była ważna i geografia. Natomiast zero matur, to jest mój apel. Panie Marku, apel do pana, niech pan nie umniejsza influencerów. Każdy ma swoją drogę życiową. Ja jestem tak, żeby pouczać ludzi. Taki zawód jest lepszy i piekarz jest potrzebny, influencer, szczególnie że ten nasz influencer, możemy być z niego dumni.
3: Czasami influencer potrafi zachwycić nas magiczną mocą w przyciągania dobra też.
6: Nie empatią. Mojego dnia.
3: Bardzo dziękuję. To był pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej i dobrze, że pan Andrzej wspomina o influencerach, bo tutaj jest pan Marek, mówił rzeczywiście, żeby niekoniecznie iść w to, ale proszę państwa, jak słyszymy o przykładach ludzi, tylko właśnie to są też pojedyncze przykłady, którzy za tę swoją aktywność w internecie, w serwisach społecznościowych otrzymują bardzo duże przelewy, no to już trudno dyskutować z takim argumentem za taką właśnie drogą życiową. Pan Bernard z Niemiec telefonuje, a konkretnie z Nürnbergi. Dzień dobry, słuchamy pana.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Też się cieszę, że pana znowu słychać. Witam serdecznie, witam całą redakcję, wszystkich słuchaczy. Jeżeli chodzi o maturę, no moja matura to już ponad 30 lat temu się odbyła. Uważam, że to ważny egzamin jest. Faktycznie, tak jak się to nazywa, egzamin dojrzałości. Pomaga jakąś dojrzałość osiągnąć, daje dostęp na studia. Jestem za tym, żeby to utrzymać, żeby też i poziom tego egzaminu jakby utrzymywać, żeby dbać o to, żeby ci młodzi ludzie jednak po prostu mieli możliwość przeegzaminowania swojej wiedzy, sprawdzenia swojej wiedzy, no i udowodnienia tego, że faktycznie są dojrzali, że mają tę dojrzałość umożliwiającą im dostęp na studia i podjęcie po prostu wyzwań życiowych. To tyle z mojej strony. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia życzę.
3: To był pan Bernard. Przypominam państwu numer telefonu do nas, do studia. 22 44 044. Można także pisać na adres pierwszy małpatok.fm. Dzisiaj zaczynają się matury. Jakie znaczenie ma egzamin dojrzałości, jak państwo wspominają tę swoją maturę? Pan Edward z Alzacji jest z nami, słuchamy.
8: Dzień dobry państwu. Ja, matura 1968 i tylko takie coś powiem. W 66 orędzie biskupów polskich. W 67 rocznica znana gdzieś tam na wschodzie rewolucji. Ja, matura w 68, w 70 w Szczecinie wydarzenia grudniowe i cały czas byłem na zachodzie Polski i przewijała się ta sprawa, która się w tej chwili też przewija niestety. No potem była migracja, wyjechałem w 80 przed stanem wojennym i cały czas się przewiązywała ta sprawa z Niemcami. Niestety, jak ktoś dobrze pamięta, ja to pamiętam, straszono nas wtedy i tłumaczono, dlaczego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Dlaczego? Po to, żeby przetrzymać Niemców, związać ich i w ten sposób ich pozbawić broni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To w tej chwili jest, w Polsce się ludzie cieszą, albo nie wiem co, czy się nie cieszą. Wczoraj usłyszałem, czytałem na niemieckim portalu, że właśnie powiedziano, no dobra, porozmawiamy sobie z ruskimi, jeżeli Amerykanie się wycofują. A w Polsce wszyscy zapatrzeni na Amerykanów. No niestety tak to jest. Moje życie zbliża się do końca i niestety kiedyś patrzyłem na zachód ze Szczecina koło Baskowo, co tam będzie, jak będzie z Ambunezera. A w tej chwili wszyscy ludzie w Polsce, mój syn też, który mieszka w tej chwili w Warszawie, mają wielki strach przed wschodnim naszym starym sprzymierzeńcem. Po prostu wynika z tego jedno. Polska powinna potrafić się między tymi dwoma potężnymi państwami tak rozegrać, żeby ja nie miał tego typu problemów z moimi wnuczkami czy prawnuczkami, bo matura, porównywałem tą maturę potem do mojego syna, który we Freiburgu w Niemczech kończył, to sama matura nie jest ważna. Ważne jest tylko to gimnazjum, bo tam, jak czego cię nauczą, to całe życie potem masz w głowie. I muszę powiedzieć, że tak jak to niektórzy narzekają, że polskie matury, polskie szkoły, ja porównywałem gimnazjum moje, które kończyłem w Polsce, i gimnazjum mojego syna we Freiburgu. I muszę powiedzieć, że nasze gimnazjum było na bardzo, bardzo wysokim poziomie porównaniu do Niemców. Także nie możemy mieć jakichś tam argumentów, że my z Polski to dlatego źle. Mimo tego, tak jak powiedziałem, w 68, 58 lat będzie to już w tej chwili różnicy. Za 2 lata jadę do Polski, mam nadzieję na 60-lecie spotkanie naszego gimnazjum. Mam nadzieję, że jeszcze z 15 osób przyjedzie. Dziękuję, pozdrawiam.
3: To był pan Edward z Alzacji. Bardzo, bardzo dziękuję za tę szeroką perspektywę także na dzisiejsze sprawy, bo to wszystko się, proszę państwa, tak myślę, tak jak mówił pan Edward, ze sobą trochę łączy. To znaczy egzamin dojrzałości, matura, nasza edukacja nie jest czymś, co jest obok losów całego społeczeństwa, choć być może górnolotnie to w tej chwili zabrzmiało, ale tak to właśnie wygląda. Znaczy, wyedukowany naród to naród silniejszy. 22 44 044. Jest z nami pan Tomek z Warszawy. Słuchamy.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam szanownych państwa. No jak to mówią, albo się za tą maturę, albo nie. Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Tak to kiedyś bywało, więc proszę się nie martwić dla tych, którzy nie zdadzą matury. Natomiast wracając do tematu, uważam, że oczywiście, że powinna być matura. Wiadomo, że łączy się to ze stresem i oczywiście, że powinny być też jakieś inne egzaminy. No, w jakiś sposób tego człowieka trzeba sprawdzić w jakichś sytuacjach takich stresowych. To po pierwsze. Po drugie trzeba, myślę, że sprawdzić, czy tą wiedzę jakąś przyswoił. A uważam, że wiedza, którą nabywamy w liceum czy technikum, tak jak w moim wypadku, jest wiedzą, która chyba najlepiej zapada w głowę. Później oczywiście są studia, po których też, ale po pierwsze, nie wszyscy idą na studia, po drugie, jeżeli już człowiek jest po tych studiach, to no, korzysta, powiedzmy, już idzie może w tym kierunku bardziej. Także natomiast tu mamy jakąś taką naprawdę fajną podstawę i podbudowę.
3: To jest taka, panie Tomku, przepraszam, to jest taka baza, bo ludzie mają różne sprawy w ciągu swojego życia i niektórym z jakiegoś powodu albo się nie udało pójść na studia, albo coś stanęło na przeszkodzie. Mamy przykłady różnych osób publicznych, które są po maturze i jest to taka podstawa do tego, żeby chociażby jakieś funkcje publiczne sprawować, prawda, czasami.
9: Dokładnie.
3: Na przykład Szymon Hołownia.
9: No na przykład, natomiast dzięki temu, że będziemy narodem trochę bardziej wykształconym i uważam, że nie ma co obniżać poziomu matury, jak to się dzieje co roku, bo zaraz dojdziemy do jakiegoś pisma obrazkowego i to naprawdę będzie tragedia. Wykształćmy tych ludzi, dlatego żeby później nie było, że wierzą, że Ziemia jest płaska, że szczepionki to oczywiście samo zło. Więc starajmy się tych ludzi nauczyć i niech oni pokażą, że mają tą wiedzę nauczoną. Także myślę, że niech te egzaminy zostają. Mhm. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję. To był pan Tomek z Warszawy. Teraz łączymy się z Łodzią. Telefonuje pani Karolina. Bardzo się cieszę, że to będzie głos kobiety teraz w naszej dyskusji. Słuchamy.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim. Ja, proszę pana, dzwonię tak, maturę zdawałam już bardzo dawno temu. Ja jestem jednym z tych roczników, które na maturze nie miało matematyki i może to i dobrze, bo szczerze mówiąc, pewnie nie byłabym tu, gdzie jestem, gdyby ona była. Nie byłam, przyznaję, orłem z tego przedmiotu, natomiast dziś jestem po już kilku kierunkach studiów, po dyplomówkach. To nie chodzi o to, że ja się chcę przechwalać, tylko jestem też pedagogiem i ja bym chyba zwróciła bardziej uwagę na to, jak nasi młodzi ludzie są uczeni. Chciałabym powiedzieć, że edukacja, ja wiem, że to jest bardzo szeroki temat, więc nie będę go tu, broń Boże, rozwijać, natomiast uważam, że edukacja w tej chwili jest bardzo archaiczna, znaczy bardzo stara, przestarzała. Tak naprawdę kiedyś usłyszałam, chyba w państwa radiu, że ktoś powiedział, że gdyby przybysz z przeszłości, gdzie najlepiej by się poczuł, to właśnie w szkole, bo tam się prawie nic nie zmienia, nie zmieniają się te metody nauczania, nie zmienia się ta podstawa programowa, która bardzo często uczy już młodych ludzi tak niepotrzebnych rzeczy i przede wszystkim właśnie metodami, które już są nudne, przestarzałe. My w ogóle nie idziemy w stronę
3: tego, czasu.
10: Jak młodzi ludzie myślą, w jaki sposób ten świat się zmienił, jak się zmieniły narzędzia przede wszystkim. Dlatego ja życzę wszystkim przyszłym maturzystom i uczniom i ludziom, którzy wchodzą na tą drogę edukacji. Wiem, bo moja córka jest w trakcie tej drogi i powiem szczerze, że zaczęły się te same traumy, które miałam ja. Dlatego przede wszystkim życzę, nieważne, nieważne, czy ten egzamin maturalny będzie, czy go nie będzie, w jaki sposób ta wiedza będzie weryfikowana, ale przede wszystkim życzę młodym ludziom tego, żeby ta wiedza była im dostarczana w sposób adekwatny do tego, jak świat się zmienia, no i też, żebyśmy może więcej trochę zwracali uwagi na empatię, na takie bardzo ludzkie rzeczy, które w szkołach w tej chwili nie mają miejsca. No i tyle, no życzę wam tego wszystkiego.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję.
10: I miłego dnia.
3: To była pani Karolina z Łodzi, Wzajemnie, w panią Annę, pana Piotra i pana Bogdana. Proszę o chwilę cierpliwości, za chwilę dalszy ciąg naszej dyskusji.
11: Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
12: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
13: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
14: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
15: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Dzisiaj na południu Polski, także na południowym wschodzie i miejscami w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze albo umiarkowane, albo okresami duże i miejscami przelotny deszcz może się pojawić, tak bardzo potrzebny, dodajmy. Na północy i na zachodzie możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy dzisiaj od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do maksymalnie aż 26-27 stopni na południowym wschodzie i miejscami w centrum.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest pierwszy program Tok FM. 18 minut do godziny 6. Dzisiaj zaczynają się matury i w związku z tym pytamy państwa o to, czym dla państwa jest egzamin dojrzałości. Pani Anna z okolic Radomia telefonuje. Dzień dobry. Słuchamy.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No cóż, moja matura to już były za nisko czasy, bo to był 69 rok. Ale wtedy, no już pomijając sprawy wiedzy i tak dalej, myśmy czekali na tą maturę, bo to była jednak taka oznaka dorosłości, że więcej nam wolno. Dzisiaj w szkole jest wolność totalna. Więc myśmy się naprawdę czuli już tacy dorośli, wyróżnieni, no bo już mamy maturę. Ale ta wiedza, którą zdobyliśmy wtedy, no w moim przypadku to była szkoła zawodowa, przydawała się i przydaje się do dzisiaj. Nawet taka wiedza ogólna. Jak rozmawiam, o coś mnie pytają wnuczki, to ja od razu im o tym odpowiadam, mogę im opowiadać o tym. A one mówią, babciu, a skąd ty? Ja mówię, ja pamiętam to ze szkoły i później to jakby jakoś był chłonny tej wiedzy i tego świata. No nie działy się tak ciekawe rzeczy w tak galopującym czasie jak w tej chwili. Może one tego nie ogarniają, ale ja widzę, że podchodzą raczej do tego lekko na luzie. Nie wiem, może to jest dobre. Ale jednak matura to było bardzo duże przeżycie. Pomijając te stresy, no wtedy to się mówiło zdenerwowanie, ale to jednak pozostaje na całe życie i to jest potrzebne. Tym bardziej, że w tamtym czasie, kiedy ja kończyłam szkołę, na studia nie było się łatwo dostać i naprawdę trzeba było się postarać o to, żeby mieć tą rozległą wiedzę. Nie co to w tej chwili, może dlatego to jest tak lekko brane trochę ta matura. To już nie jest takie mówienie, że zaczynamy być od teraz poważni, dorośli. No bo my tak to traktowaliśmy, ale no trudno wymagać, żeby było to samo, co było 50 lat temu.
3: No właśnie.
16: Trzeba wszystkim życzyć powodzenia.
3: A właśnie tak, trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów. No. Bardzo dziękuję. To była pani Anna z okolic Radomia i rzeczywiście maturzyści byli kiedyś trochę innymi osobami. Znaczy trochę trochę, nie wiem, pozycja społeczna, to nie jest właściwe słowo, ale jak pooglądamy filmy z lat 80., 70., to ci ówcześni maturzyści wyglądają trochę tak jak teraz jacyś stateczni tacy obywatele, znacznie starsi. To się wszystko zmienia. Pan Piotr z Chorzowa telefonuje, słuchamy.
17: No dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Pozdrawiam pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że udało mi się tak od pierwszego strzału dodzwonić do państwa. Cóż chciałem powiedzieć, to jest temat naprawdę ciekawy, który poruszam z żoną już od wielu lat. Moja żona, pedagog szkolny od ponad 20 lat, nielubiany, można powiedzieć, przez wiele osób nauczyciel, ale jest pedagogiem szkolnym, a przez 7 lat bodajże byłam dyrektorem szkoły średniej. I teraz tak, chciałem się wrócić do czasów lat 70., ponieważ jestem trochę starszy od żony redaktora, bo wiem, lata 80., jestem rocznik 72. Dla ścisłości skończyłem Politechnikę Śląską. I cóż, edukacja kiedyś była taka. Dla przypomnienia tym wszystkim młodym politykom, tym starym politykom, że mieliśmy jedne podręczniki przez wiele, wiele lat. Wymienialiśmy się podręcznikami z rówieśnikami, ze starszymi klasami i młodszymi, tak. Zostawialiśmy te same książki. Matematyka nie zmieniała się przez wiele lat. Algebra jest taka sama dzisiaj, jak była i w latach 60., 70., 80., 90., nie będę wymieniał. Język polski tak samo. Mamy tych samych wielkich poetów, Słowackiego, Mickiewicza i tak dalej. Nie wspomnę o ich życiorysie, takim czy innym. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że kiedy zmienia się nasza władza, a przeszliśmy piękne czasy przejścia z PRL-u do demokracji, do kapitalizmu, cieszyliśmy się. Ja po prostu uwielbiałem te zmiany, jestem zwolennikiem tych zmian, niezależnie kto później był prezydentem, czy był pan Kwaśniewski, czy był pan Komorowski, czy był świętej pamięci Lech Kaczyński. Obecne zmiany bardzo mi się podobają na dobre, bo doszliśmy do naprawdę świetnych czasów. Nie można zaprzeczać. Nikt nie pamięta, bo wszyscy mają amnezję, co mieliśmy za komunę. Ale nie chcę do tego wracać, bo to były straszne czasy. Straszne, powtarzam. I co do matur, co do edukacji ówczesnej, panie redaktorze, pozdrawiam między innymi też pana Łukasza z Będzina tu po sąsiedzku. Bardzo mi się podobają jego wypowiedzi. Pań, które starsze, które się do nas do was dodzwaniają, świetnie jak gdyby puentują te wszystkie tematy. I teraz tak, uwolniliśmy edukację szkół wyższych. To stała się tragedia. Szkół wyższych wyrosło jak grzyby w podeszczu. Oczywiście studia są w większości płatne. To daje takie poczucie mnie w tej chwili, że zdając maturę, dostaje się na studia wymarzone. Jakieś psychologie w biznesu, cudawianki, co tylko, kto se coś wymyślił. Nie mówimy o tym ludziom, że po tych studiach nikt nie dostanie takiej pracy, jaką sobie wymarzy. Absolutnie. To są, panie redaktorze, mrzonki. Nie istnieje coś takiego. Patrzymy na rynek pracy. Nie ma wykształcenia technicznego. Przepadło. Niestety, ja na przykład po Politechnice Śląskiej mógłbym śmiało uczyć przedmiotu zawodowego, ale nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że mam po pierwsze ogromne doświadczenie, a po drugie, mam ogromne doświadczenie, ale nie mogę, ponieważ niestety muszę iść na studia jakieś pedagogiczne, stracić półtora roku i co? I w wieku na przykład 40, 50 i ponad lat zarabiam najniższą pensję nauczycielską. To jest po prostu chore. Nikt nie pójdzie do szkoły z tych, powiedzmy, osób, które posiadają wiedzę techniczną za takie pieniądze, na litość boską. Co to jest?
3: No, prawda to. Bardzo dziękuję. Pan Piotr z Chorzowa, dajmy jeszcze szansę innym. Panie Piotrze, to niestety tak właśnie wygląda, że o ile w ostatnich latach jakoś na przykład zarobki w ochronie zdrowia, to tu się bardzo zmieniło, to zarobki nauczycieli, w tym tych akademickich, to jest chyba sprawa też na inną okazję, również bardzo istotna, na inną okazję do rozmowy. A rozmawiamy dzisiaj o maturach. Pan Bogdan z Tychów zabierze teraz głos. Słuchamy.
18: Dzień dobry wszystkim miłym słuchaczom, panu redaktorowi. Oczywiście, że pana Łukasza z Będzina na piedestał wynosimy dzisiaj, ale i pana Marka, i pana Andrzeja, i pana Bernarda z Norymbergi serdecznie pozdrawiam. Wszyscy wspominamy matury i ja z pełnym szacunkiem skłaniam głowę dla obecnych maturzystów i ich rodziców, ponieważ uważam system polski edukacyjny za bardzo opresyjny. I wyjście ze szkoły średniej, no to jest duży skok, potężny w rzeczywistość, która niesie naprawdę pewne zaskoczenia, bo efekty widać u naszych przedstawicieli w Sejmie. Jedni tańczą na dachu, inni gaśnice próbują atestować. Tragedia. I życzę maturzystom zdrowego rozsądku, rodzicom cierpliwości, no i postępów w polskiej psychiatrii. Tu właśnie myślę o pośle Braunie, o tych, którzy się zadekowali w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. Nie mówię już o Budapeszcie, którym emigracja rośnie. Na razie stabilizacja nastąpiła. Kłaniam się wszystkim. Dobrego dnia.
3: To był pan Bogdan z Tychów. Teraz przenosimy się do Gdyni, do pana Jerzego. Słuchamy.
19: Dzień dobry, panie redaktorze. I dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Ja trochę z innej pozycji chcę spojrzeć na maturę. Matura przed wojną, dla przykładu, przed II wojną światową, była niezbędna dziewczynie, która chciała wyjść za mąż za oficera Wojska Polskiego. Oficer musiał pisać raport o wyrażenie zgody na ożenek z daną kandydatką. Ona musiała mieć cenzus wykształcenia lub cenzus majątkowy. Cenzus wykształcenia kończył się na maturze. Taką miała rolę wielką matura przed wojną dla dziewcząt. Po wojnie, zaraz po wojnie, to jest najbardziej dramatyczny okres dla nauczycieli i dla uczniów. Tutaj przede mną jeden mówca mówił, że literatura nie uległa zmianie, ale interpretacja literatury i ocena miała charakter ideologiczny. I ten charakter, który był przed wojną, kłócił się z tym, który narzucony został przez wschodniego sąsiada dla polskiego szkolnictwa. To rzutowało również na maturę. Przy tym nauczyciele w wielu szkołach, na przykład w moim w Sopocie, to byli jeszcze przedwojenni nauczyciele lub wykładowcy uczelniani, wyższych uczelni. I poziom ich był bardzo wysoki z jednej strony, ale z drugiej strony oni znali historię przedwojenną i z przymrużeniem oka robili to, co robili. Tak samo wyglądała matura.
3: Robili swoje, prawda, panie Jerzy?
19: Tak, tak. Matura też miała charakter ideologiczny. Ci profesorowie przymykali oka i wykształcili ludzi niezupełnie zgodnych z tymi programami i zamieszaniem ideologicznym, który stwarzał nowy system socjalny.
3: Bardzo dziękuję panu za ten głos. Niestety zbliżamy się do końca naszej dyskusji, a jeszcze musi się znaleźć miejsce dla pani Małgorzaty ze Szczecina. Słuchamy.
20: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, zwłaszcza maturzystów. Chciałabym im życzyć dobrej woli, siły i takiej mobilizacji wewnętrznej na pewno. A w nawiązaniu do samego przebiegu nauczania chciałabym powiedzieć wszystkim, że żyjemy w społeczeństwie wiedzy. Wiedza tutaj nas ukierunkowuje dalej w życiu. Kiedyś matury były może ambicjonalne, bardziej społecznie takie jak najbardziej akceptowalne. W tej chwili niektórzy młodzi świadomie nie przystępują do matur, no i zdawalność tych egzaminów troszeczkę nam

0: Nie życzę dobrej zadowolności, żeby każdy maturzysta był zadowolony z siebie.
1: Tak jest.
0: No, i rodzicom sił do wszystkiego w tym czasie, bo naprawdę muszą też stanąć na wysokości zadania, a niekiedy maturzyści kochani no, nie zdają sobie z tego sprawy, jak rodzice przeżywają właśnie ten jedyny egzamin.
1: Pani Małgorzata ze Szczecina, dziękuję bardzo. Mocno trzymamy kciuki za maturzystów. To dzisiaj zaczynają się matury, a po godzinie 6.40 w pierwszym programie TOK FM będziemy łączyli się z Agnieszką Kopacz z pierwszego LO w Sopocie, którą właśnie będziemy pytali o tę tegoroczną maturę. A już teraz pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek, która na swojej pierwszej stronie ma tylko jeden tekst i wielkie zdjęcie oczywiście Andrzeja Poczobuta, który odebrał order Orła Białego. Bohater, człowiek niezłomny. Tak zatytułowany jest tekst Patryka Rutkowskiego. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość i to jest piękne, mówił Andrzej Poczobut, polonijny białoruski działacz, a także dziennikarz Gazety Wyborczej. Nie czuję się bohaterem. Dla mnie są nimi żołnierze AK, o gloryfikacje, których byłem oskarżany. Ja po prostu jestem zwykłym człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle, tak skromnie mówił Andrzej Poczobut. Bartosz Wieliński na kolejnych stronach Gazety Wyborczej rozmawia ze swoim kolegą redakcyjnym i pyta go tak. Chcesz wrócić na Białoruś? Nie wygłupiaj się, masz rodzinę. Andrzej Poczobut odpowiada. Każdy ma. Ludzie, których spotkałem w łagrach, też mają. Jeden nasz kresowy działacz pytał, dlaczego ta polskość jest taka trudna. Na tej szerokości geograficznej niestety tak właśnie jest. No i dzisiaj znajdą Państwo w Gazecie Wyborczej bardzo długi wywiad, może nawet wywiad Rzeka, który opowiada o tym, co przeżył na Białorusi Andrzej Poczobut i jak w tej chwili dochodzi do zdrowia, o tym, jak na przykład słowo harcerz zostało przetłumaczone przez białoruskie organy ścigania czy wymiar sprawiedliwości, przetłumaczone zostało jako szpieg. Wszystkie sposoby tutaj, aby wtrącić do więzienia Andrzeja Poczobuta, były dla reżimu białoruskiego były dostępne, były do zastosowania. O tym dzisiaj przede wszystkim w Gazecie Wyborczej. O aferze związanej z Zonda Krypto również. Zonda z tylnego siedzenia. Założona przez posła Konfederacji Przemysława Wiplera firma już w 2018 roku pracowała dla giełdy kryptowalut. Dzisiaj, gdy afera Zonda Krypto nabiera coraz większego ciężaru, nikt nie chce się przyznać do związków z tą spółką. Jest maj 2018 roku. Zonda Krypto nazywa się jeszcze BitBay. Giełdą kieruje Sylwester Suszek, od marca 2022 roku zaginiony. Michał Krzymowski, świeżo zatrudniony przez Przemysława Wiplera, były dziennikarz Newsweeka, pisze do Suszka i nowego menadżera BitBay Pawła Sobkowa maila, ustalając ostatnie szczegóły listu otwartego Suszka do ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Najważniejsze, żebyśmy to jutro wypchnęli i żeby nie wyprzedziła nas branża. Nasz list jest pierwszy, pisze Krzymowski. Tytuł maila to jest list do MM. Kryptoafera bardzo osłabiła pozycję Wiplera w Konfederacji. O tym także dzisiaj w tym artykule. W dzienniku Gazecie Prawnej natomiast o nowych narzędziach do obrony Bałtyku. Pełną parą ruszyła rozbudowa potencjału marynarki wojennej. W budowie jest kilka kluczowych okrętów. Pod koniec kwietnia w Polskiej Grupie Zbrojeniowej Stoczni Wojennej w Gdyni rozpoczął się proces budowy trzeciej polskiej fregaty ORP Huragan. Dołączy ona do swych poprzedniczek, czyli ORP Wichra i ORP Burzy, których budowa jest już zaawansowana. Wicher ma być zwodowany w sierpniu tego roku, a wszystkie trzy okręty wejdą do służby w latach 2029-2031. Zdaniem wojskowych to jest najwyższy czas, by poważnie zająć się bezpieczeństwem Morza Bałtyckiego. Za chwilę informacje o 6, a po informacjach o pracach nad nową konstytucją, które zapowiedział prezydent.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prezydent powołuje specjalną radę, która ma przygotować projekt nowej konstytucji. Uwolniony z białoruskiej kolonii karnej Andrzej Poczobut został odznaczony orderem Orła Białego. Dziś początek egzaminu.

0: Minów naturalnych w informacjach powiemy, jak radzić sobie ze stresem. Jest poniedziałek, 4 maja, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym, tak o konieczności modernizacji polskiego najwyższego aktu prawnego mówi prezydent. Karol Nawrocki wczoraj w dzień obchodów święta Konstytucji 3 maja powołał Radę do spraw opracowania projektu nowej ustawy zasadniczej. Szymon Kępka.
1: Rada do spraw nowej konstytucji ma wypracować nowe konstytucyjne rozwiązanie do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
2: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegając tej konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
3: My potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
1: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Sytuacja, w której prezydent chce realizować własną politykę, a rząd własną, prowadzi do paraliżu decyzyjnego lub powstania dwóch ośrodków władzy. To, jak podkreślają eksperci, największa wada obowiązującej w Polsce konstytucji z 1997 roku. Grzegorz Kozioł.
4: Zdaniem doktora Tomasza Słupika, politologa z Uniwersytetu Śląskiego, w obecnym układzie politycznym zmiana konstytucji jednak nie jest możliwa. Nie da się choćby wprowadzić systemu kanclerskiego i osłabić roli prezydenta poprzez wybór głowy państwa, na przykład przez Zgromadzenie Narodowe.
5: Polacy uwielbiają wybory prezydenckie. Jest taki plebiscyt, w którym mamy taki właśnie pokaz mody, czy wręcz piękności i te emocje zbiorowe, które wywołują wybory prezydenckie od samego początku. Więc myślę, że to społecznie jest nie do zrealizowania.
4: Co więcej, obecnie w Polsce ośrodek prezydencki chciałby jeszcze większej władzy.
5: To były marzenia Lecha Wałęsy, żeby rzeczywiście pójść modelem tak zwanej Piątej Republiki Francuskiej, gdzie prezydent ma silną władzę, gdzie może rządzić dekretami.
4: Natomiast jak ocenia politolog, w Polsce z różnych powodów system prezydencki nie sprawdzi się. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony odznaczeniem.
6: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku, między innymi za krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Premier Donald Tusk, który przebywa z dwudniową wizytą w Armenii, spotkał się wczoraj z szefem kanadyjskiego rządu Markiem Carneyem, a także premierem Wielkiej Brytanii Kierem Starmerem. Dziś politycy wezmą udział w obradach Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Przy okazji szczytu polski premier przeprowadzi rozmowy również z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełańskim i prezydentem Turcji. Spotkania Europejskiej Wspólnoty Noty politycznej organizowane są dwa razy w roku. Poprzednie odbyło się jesienią zeszłego roku w Danii, a następne zaplanowano w październiku w Dublinie. Już dziś rozpoczynają się egzaminy maturalne, a to dla wielu okres zwiększonego stresu. Chociaż może on pomóc w mobilizacji i skupieniu, jego nadmiar bardziej szkodzi niż pomaga. Jeśli stres przed maturą jest zbyt duży, można go obniżyć za pomocą ćwiczeń, przypomina dr Klara Królewiak-Deci z Uniwersytetu SWPS.
7: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
0: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się także skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Egzaminy maturalne rozpoczną się o 9:00 pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejne informacje w TOK FM już o 6:20. Teraz pogoda. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 w centrum i na wschodzie, chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 5 minut po godzinie 6:00 to jest pierwszy program TOK FM, a pierwszą gościnią naszej audycji jest dzisiaj profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Czy to tak na serio rozpoczynają się te prace, jak pani sądzi?
10: Czy w moim odczuciu jest to forma, powiedziałabym wręcz zasłony dymnej, odwrócenia uwagi opinii społecznej, opinii publicznej od pewnej nieudolności Pałacu Prezydenckiego i takiej w ramach doraźnej gry, jak gdyby braku dbałości o bezpieczeństwo chociażby finansowe obywateli, co zauważyliśmy w wypadku braku podpisu pana prezydenta już pod dwoma przeprocedowanymi przez Sejm i Senat ustawami dotyczącymi rynku kryptowalutowego, ale także odwrócenie uwagi od chociażby faktu, że za chwilę polski rząd podpisze umowę o wprowadzeniu mechanizmu SAFE, na co nie chciał się zgodzić ośrodek prezydencki. Inna sprawa, że ten proces, czy ogłoszenie rozpoczęcia pracy nad nową konstytucją ma być takim usprawiedliwieniem dla działania przeciwko władzy wykonawczej, temu ośrodkowi rządowemu i usprawiedliwieniem konfliktu politycznego pomiędzy tymi dwoma ośrodkami władzy wykonawczej. Pan prezydent w swoich wczorajszych deklaracjach podkreślał konieczność zakończenia tego konfliktu, ale tylko i wyłącznie poprzez to, że więcej władzy w tym nowym projekcie konstytucji, w tych zapowiedziach o nowym projekcie konstytucji ma przypadać właśnie ośrodkowi prezydenckiemu przy osłabieniu innego ośrodka władzy wykonawczej. I to usprawiedliwienie moim zdaniem jest taką zasłoną dymną samej nieudolności i wprowadzania konfliktu w społeczeństwie przez Pałac Prezydencki.
9: A o czym to świadczy, że prezydent z tak poważnego tematu, jakim jest nowa konstytucja, czyni, jak pani to oceniła, zasłonę dymną?
10: Czy to świadczy tylko i wyłącznie o konsekwentnej realizacji założonego celu przez kandydata na urząd prezydenta Karola Nawrockiego, czyli tym zapowiedziom, w których kandydat na prezydenta Karol Nawrocki podkreślał, że pierwszym i podstawowym działaniem prezydenta Karola Nawrockiego będzie zniszczenie rządu Donalda Tuska. I to są właśnie te działania, które w tym kierunku mają zmierzać. A inna sprawa, że myślę, że przyglądając się sondażom, pan prezydent sądzi, iż gwarantowana jest wygrana prawicy i skrajnej prawicy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych i chciałby być może mężem opatrznościowym dla budowania koalicji rządzącej.
9: To w takim razie zniszczenie rządu Tuska może być ważniejsze od tak poważnych kwestii jak konstytucja, jak jakieś prace przy niej?
10: Panie redaktorze, moim zdaniem tak, dlatego że od kiedy pan prezydent został zaprzysiężony, konsekwentnie realizuje swój plan, co możemy zauważać w zasadzie na każdym kroku. Nie jest istotne bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo polskiego narodu w różnych wymiarach. Najważniejsze jest to, żeby osłabić ośrodek rządowy. I te działania nam się cały czas powtarzają, a w tej chwili mamy do czynienia już nawet z ogłoszeniem prac nad nową konstytucją. Proszę zobaczyć, kto wszedł w skład tej rady.
9: Właśnie o skład chciałem panią zapytać, bo tutaj mamy co prawda w pierwszej kolejności wymienianą Julię Przyłębską, która akurat taką, a nie inną rolę tutaj odegrała, będąc wyjątkowo polityczną prezeską Trybunału Konstytucyjnego i która dała się poznać jako nie ktoś, kto stałby na straży Konstytucji. Ale są też nazwiska byłej minister sprawiedliwości Barbary Piwnik, która zdaje się, że w czasie rządów SLD była szefową tutaj resortu, a z kolei były marszałek Sejmu Józef Zych, to ludowiec. Czy tutaj mamy takie grono ludzi, którzy by dawali nadzieję na jakieś sensowne prace nad Konstytucją?
10: Znaczy jest w tym gronie również wybitny konstytucjonalista profesor Piotrowski, bo to też trzeba podkreślić, prawda? Ale trudno mi stwierdzić, dlaczego te osoby zgodziły się wejść w skład tej Rady Konstytucyjnej, bowiem dla mnie w ogóle w tej chwili nie znajdujemy się w punkcie konstytucyjnym, czy w tym miejscu, w którym byłaby szansa na zmianę konstytucji. Dlatego dla mnie jest to tylko i wyłącznie zasłona dymna, jakaś taka przykrywka. I skład tej Rady jest, no, użyłabym takiego sformułowania, dość egzotyczny, bo tak jak pan zauważył, panie redaktorze, mamy tutaj Julię Przyłębską, która się w bardzo dużej mierze przyczyniła do działań niekonstytucyjnych w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy. Ale mamy także było ministra Piwnik i mamy marszałka Zycha, który przecież uczestniczył w tworzeniu konstytucji, która w tej chwili obowiązuje. No i tak jak powiedziałam, mamy wybitnego konstytucjonalistę, ale dla mnie ta rada jak gdyby jest kolejną radą powołaną przez pana prezydenta i za kilka tygodni zapomnimy o tym, że w ogóle taka rada istnieje. Mhm. W mojej ocenie, nawet jeżeli pojawią się jakiekolwiek prace tej Rady nad konstytucją, to bardzo szybko dojdzie do rozłamu w samej Radzie, dlatego że nie widzę możliwości porozumienia pomiędzy, nie wiem, marszałkiem Zychem a byłą prezeską Trybunału Konstytucyjnego.
9: Trudno sobie też wyobrazić, że prezydent Karol Nawrocki zgadza się na jakieś mechanizmy w Konstytucji, które by jego władzę ograniczały. Tak swoją drogą chyba.
10: Znaczy Konstytucja, panie redaktorze, Konstytucja to nie tylko i wyłącznie opis, charakterystyka, nie wiem, drogowskaz dla działań czy zakresu kompetencji władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, ale Konstytucja to także strażnik naszych praw obywatelskich. Nie wyobrażam sobie, aby pan prezydent chciał wzmocnić prawa obywatelskie w tym projekcie Konstytucji. Raczej będzie działał na rzecz ich osłabienia.
9: Pan prezydent mówi tak, problem jest dzisiaj zdiagnozowany, ale nad rozwiązaniami musimy pracować wspólnie. Ja jestem ciekaw tej diagnozy pana prezydenta, bo co właściwie jest nie tak z tą konstytucją z 1997 roku? Czy to dla pani jest czytelne?
10: Znaczy, jeżeli mówimy w odniesieniu do prezydenta Karola Nawrockiego, to diagnoza tu jest jednoznaczna. Od samego początku chciał wzmocnić ośrodek prezydencki, osłabiając ośrodek rządowy. Oczywiście my mamy tutaj taki dualizm władzy wykonawczej w tej konstytucji, ale w mojej ocenie z perspektywy politologicznej tylko i wyłącznie, a nie prawnej, co chcę podkreślić, są to takie zawory bezpieczeństwa przed uzurpacją któregokolwiek z ośrodków władzy. I panu prezydentowi się to nie podoba i od samego początku jak gdyby działa na rzecz zmiany ustroju. Ja to chyba na państwa antenie już kiedyś wyjaśniałam, że skoro nie był w stanie zmienić konstytucji, bo nie ma tej większości, tego zaplecza w parlamencie, które wyraziłoby zgodę na zmianę konstytucji, to pan prezydent działa kulturowo, czyli próbuje bez zmiany konstytucji wzmocnić rolę urzędującego prezydenta w systemie politycznym. Ale umówmy się co do jednego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma przede wszystkim rolę reprezentacyjną, a w Polsce w myśl tej konstytucji, która obowiązuje, rządzi rząd z zapleczem w postaci większości parlamentarnej. Więc to są działania na rzecz, to znaczy ta diagnoza, którą stawia pan prezydent, to jest diagnoza mówiąca o tym, mam za mało władzy i chcę tej władzy więcej. A to kiedyś już pan profesor Rychard powiedział na jakiejś antenie, że ta próba zmiany ustroju Polski jest sporym zagrożeniem dla nas wszystkich.
9: A może ta inicjatywa się obróci przeciwko samemu prezydentowi, skoro wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o tym, co warto wpisać do tej nowej konstytucji. Na przykład obecność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim czy Unii Europejskiej.
10: No tak, tylko tu spójrzmy jeszcze na nastroje społeczne, bo niestety nasze poparcie konsekwentnie dla obecności w Unii Europejskiej konsekwentnie spada. To nie są może wartości, które powinny nas tu i teraz niepokoić, ale w dłuższej perspektywie na pewno. Oczywiście dobrze stałoby się, gdyby nasza obecność w NATO i Unii Europejskiej znalazła zapisy w konstytucji, ale obawiam się, że tutaj zgody na to ośrodka prezydenckiego nie będzie.
9: Mhm. A prezydent może w ogóle na kogoś spoza swojego obozu i spoza Prawa i Sprawiedliwości, czy może w ogóle na kogoś liczyć, skoro taki sygnał od ludowców popłynął?
10: Znaczy, wie pan,
9: tutaj jeszcze jest taka, przepraszam, jeszcze taka z kręgów koalicji rządzącej, tutaj premier Tusk o tym mówi, premier Kosiniak-Kamysz, także, żeby prezydent najpierw tę aktualną konstytucję przestrzegał, a dopiero zaczął rozmowę
10: o
9: kolejnej.
10: Bezwzględnie. To chociażby odebranie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego nam się kłania w pas, z takich ostatnich działań pana prezydenta. Ale czy może liczyć na ludowców albo Polskę 2050? Tam pomruki takiej sympatii w stosunku i do ludowców, i do przedstawicieli Polski 2050 z Pałacu Prezydenckiego płyną, ale no tak jak powiedziałam, w tej chwili nie ma tej przestrzeni dla uchwalenia nowej konstytucji, a proszę zobaczyć, że pan prezydent stawia na to, żeby nowa konstytucja została, jej projekt przedstawiony społeczeństwu i uchwalony do roku 2030, czyli do momentu zakończenia jego pierwszej kadencji. A nie wiadomo, czy ta kadencyjność tej konstytucji zostanie też określona, prawda? Bo na tym polega przede wszystkim problem z takim przechodzeniem z systemu parlamentarnego w kierunku prezydenckiego. Czy kwestia osobowości tego, kto pełni urząd prezydencki, pozwoli na to, aby zakończyć w odpowiednim czasie kadencję, czy to będzie uzurpacja dla bezterminowego przedłużania.
9: Mhm. Tutaj ciekawy jest też głos szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. Do zmiany konstytucji potrzebna jest w Sejmie większość 2/3, a więc poparcie spoza swojego obozu. Zapewne także w kolejnych kadencjach. Jeśli prezydent chce więcej władzy dla siebie kosztem rządu i parlamentu, to złośliwie wetując i demolując procedury państwowe, obrał oryginalny sposób perswazji. No bo rzeczywiście, patrząc na to, co robił prezydent do tej pory, to trudno to uznać za politykę, która jest obliczona na załatwienie tak dużej sprawy wspólnie.
10: Oczywiście, no nie zbuduje, w mojej ocenie nie zbuduje wspólnoty i to nie jest celem pana prezydenta, żeby zbudować większość czy wspólnotę wokół pomysłu zmieńmy razem konstytucję. Bo właśnie nie będzie tego przekaźnika zmieńmy razem konstytucję. To nie będzie razem, tylko zmieńmy konstytucję pod moje dyktando. I dlatego dla mnie osobiście jest to temat zastępczy, jest to zasłona dymna, próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od takich działań, no umówmy się, szkodliwych, które podejmował pan prezydent, tylko i wyłącznie dlatego, żeby realizować doraźną grę polityczną.
9: Profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była razem z nami. Dziękuję i do usłyszenia.
10: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
9: Po informacjach o 6:20 będzie o zmianach w prawie.

0: Reklama.
1: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
2: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał przez telefon z Donaldem Trumpem. Podczas rozmowy podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Pomimo różnicy zdań w sprawie wojny z Iranem, Amerykanie pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO, powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Zaznaczył, że redukcja amerykańskich wojsk w Niemczech jest od dawna przedmiotem rozmów i nie ma związku z jego sporem z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W piątek Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych od 6 do 12 miesięcy wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Za nami długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji, bo akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość, ale są także kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Kierowcy i piesi muszą się dziś liczyć z utrudnieniami na Moście Gdańskim w Warszawie. Drogowcy będą zabezpieczać przeprawę przed korozją. Natomiast jutro zmieni się organizacja ruchu na Wisłostradzie pod remontowanym mostem Poniatowskiego. Teraz czas na sport w TOK FM.
3: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej Ekstraklasy. Po jednym sezonie w elicie do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z GKS-em 1-5, mówi trener Marcin Brosz.
6: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej, szczególnie w linii z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
5: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin. Wygrana z Wisłą Płock 3-0 wylindowała ją aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzów. Nie zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Hużu pokonała Słowenkę Weronikę Eriałec 0-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena, drugi był broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Presy Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
7: Oczywiście siebie na swoim torze śliki czuły, prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze, jedziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkie siły.
5: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na drugie, a ekipa z Torunia na trzecie miejsce. W TOK FM już za chwilę prognoza pogody.
3: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
4: Dzisiaj na delcie po 20 do 27 stopni. Na północy Polski już deszczowo i burzowo i tak ma wyglądać cały ten tydzień. Na zmianę trochę słońca, trochę deszczu i zdecydowanie chłodniej niż w majówkę.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 24 minuty po godzinie 6. To jest pierwszy program TOK FM. Piotr Wojciechowski, adwokat i ekspert prawa pracy w tej chwili jest z nami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu.
0: Co się zmienia aktualnie w prawie pracy z początkiem maja?
8: Z początkiem maja, drodzy Państwo, zmienia się przede wszystkim to, że pracownicy, czyli te osoby, które zatrudnione są dzisiaj na podstawie umowy o pracę, czyli 4 maja, będą mogli ustawić się w kolejce do tak zwanego HR-u, kiedyś to nazywano kadrami, z takimi nowymi dokumentami. Te nowe dokumenty będą zaświadczeniami o tym, że kiedyś w przeszłości pracowaliśmy na podstawie umów cywilnoprawnych. Już wymieniam te umowy, żebyście Państwo wiedzieli, to mogą być umowy zlecenia, to mogą być tak zwane kontrakty B2B, czyli wszystkie te, które nie były umowami o pracę. A po co to robimy? Po co tam się ustawiamy? Po co dajemy kadrom, dajemy HR-om? Po to, żeby wszystkie świadczenia, które dostajemy od pracodawcy, były w korzystniejszej wysokości. Oczywiście wszystkie te świadczenia, które uzależnione są od długości stażu, czyli od okresu zatrudnienia. I to na przykład będzie wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego. Niektórzy z Państwa mogą mieć na przykład wypłacany wyższy dodatek stażowy, stażowy dodatek, czyli taki dodatek do pensji uzależniony od długości zatrudnienia. Też z pewnością słuchają nas ci, co otrzymują zgodnie z regulaminami nagrody jubileuszowe. To one też będą w korzystniejszej wysokości, bo do tego okresu do tej pory wliczało się tylko umowę o pracę, a teraz się będzie wliczać też zlecenie, czy na przykład B2B tak zwane. Także takie uprawnienia i zachęcamy tu wszystkich do tego, żeby te staże cywilnoprawne pokazać w kadrach.
0: Panie mecenasie, ja zapytam w imieniu tych pracowników, którzy dzisiaj są po 40, a przed 20 laty grubo ponad 20 lat temu mieli jakąś umowę zlecenie, jedną, drugą umowę o dzieło. One już pożółkłe są w tej chwili, te umowy, i co, można je zgromadzić i gdzie się udać? Jak to załatwić?
8: No właśnie, trzeba je zgromadzić, z tym, że dzieło nie, proszę Państwa, właśnie dzieło odpada, także umowę o dzieło zostawiamy w domu, te żółte, natomiast ważne jest jedno, tak, bo pan redaktor pytał bardzo ważną rzecz, o techniczne kwestie. Proszę Państwa, wszystkie te dokumenty ściągamy z portalu ZUS, to znaczy wszystkie te, które były w przeszłości oskładkowe. Czyli one żółte nie będą, tylko musimy się udać na tą...
0: To wszystko w portalu gdzieś tam jest, w czeluściach serwerów, tak?
8: Tak. Powinno być, ale uwaga, gdyby nie było, to sprawa jeszcze nie jest o charakterze beznadziejnym, bo przepisy nowe, które właśnie wchodzą w życie w tym sektorze prywatnym, mówią wyraźnie, że w takiej sytuacji można te żółte umowy, o których pan redaktor wspomniał, przynieść do pracodawcy i pracodawca uznaje, czy je wlicza, czy nie. Ważna uwaga, gdyby się okazało, że w państwa ocenie te umowy zlecenia powinny być wliczone, bo nie wszystkie są składkowane. Podam może przykład. Pan redaktor powiedział, pracownik 40+, przynosi żółte zlecenie. Ale takim bardziej, myślę, że praktycznym przykładem będzie to, co robiliśmy przed 26 roku życia, bo często też jesteśmy zleceniobiorcami w tym wieku, a ZUS tego nie wie. ZUS tego nie wie, dlatego że przed 26 rokiem życia nieoskładkowaliśmy umów, trudny wyraz, i w związku z tym jedynym dowodem na to zlecenie jest sama umowa. Sama umowa albo rachunek do niej, w związku z czym takie dokumenty donosimy w naszym dobrze pojętym interesie. Czyli jeśli okaże się, mówiąc tak krótko i nie komplikując, że nie ma czegoś w systemie ZUS-u, czyli tam im nie świeci, a my pamiętamy, że takie umowy wykonywaliśmy, no to musimy te umowy znaleźć i donieść.
0: To są, tak się domyślam, tak jest, przyznam, w moim przypadku. Te umowy zlecenia w tym młodym wieku to są takie na przykład roczne, półtora roczne. Nie są to długie okresy. Czy mimo wszystko warto skorzystać z tego?
8: Pewnie tak, ale to, wiecie państwo, jak powiedziałem wcześniej, zależy od tego, z jakim my się uprawnieniem tutaj liczymy. No bo tak, w przypadku pana redaktora, to ten wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego już dawno pan go ma, czyli ten 26-dniowy. Natomiast no, pamiętamy, że w polskim systemie mamy 20 dni urlopu do 10 lat i powyżej 10, 26. No to tym, którzy są w tej takiej dziurze, jeszcze nie nabyli 26, a już mają i cieszą się z 20 dni, jak doniosą jeszcze te brakujące 2 lata, bo powyżej 8 lat z tytułu na przykład studiów brakuje nam jeszcze 2, doniosą te 2 lata i okaże się, że te 2 lata właśnie dodajemy, no to może się okazać, że pojutrze, po pojutrze, zamiast czekać 2 lat, nabędziemy szybciej urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze. Podobnie z tymi, uwaga, dodatkami stażowymi czy nagrodami jubileuszowymi. Nie wszyscy je mają, nie wszyscy je mają. Trzeba było
0: Ktoś ma i minęło, tak, ktoś nie ma. Wiem, 19 lat, a na 20 rok jest nagroda, to jak znalazł ten rok.
8: Super. Tak, to, tak nie, będzie. To genialnie.
0: A co w sytuacji, gdy my idziemy do pracodawcy z tym, chyba najpierw do ZUS-u, ale to zaraz pan wyjaśni. No w każdym razie mamy tę umowę, bo odpowiednika tej umowy w systemie nie ma i pokazujemy właśnie na przykład pracodawcy ten pożółkły papier, a pracodawca mówi, co ty mi tu przynosisz, ja tego nie uznaje. Czy jest jakaś droga odwoławcza? Co tu można zrobić?
8: Można udać się do sądu pracy i ten sąd jako organ taki rozjemczy będzie nas tutaj sprawdzał i badał tą umowę, no i ewentualnie wliczy tytułem wyroku albo nie wliczy. Tu już tylko sąd. No bo tak, pan redaktor ma rację, że o tym samodzielnie decyduje pracodawca, więc on będzie decydował. Tu jeszcze jedna uwaga, drodzy państwo, która też może nam się w praktyce przydać. Mianowicie ustawa ta nowa, co dzisiaj o niej mówimy, co właśnie weszła sobie 1 maja w życie, wlicza staże tak zwane zagraniczne. Czyli jak ktoś z nas był na przykład kelnerem w Tajlandii i ściągnął stamtąd jakiś dokument, to też może sobie wliczyć do tych uprawnień. Czyli staże zagraniczne również. Ale oczywiście może być kłopot z tłumaczeniem i wtedy koszty tłumaczenia leżą po stronie pracownika. No ale może mu się opłacać. Tak to wygląda, jak powiedzieliśmy.
0: A na horyzoncie co jeszcze będzie się zmieniało? Bo chyba coraz więcej mamy, no i to oczywiście w dobry kierunek, cyfryzacji, jeśli chodzi o prawo pracy, o rozwiązania dla pracowników.
8: Oj, mamy. 17 stycznia w tym roku kalendarzowym, drodzy państwo, już kodeks pracy właśnie w tym rzucie, można powiedzieć, się zmienił i już wiele czynności wykonujemy na odległość za pośrednictwem maila, za pośrednictwem różnego typu komunikatorów. Na przykład urlopy wypoczynkowe, czas pracy, po te kwestie możemy już sięgać niekoniecznie tradycyjnie pismem tak naprawdę, więc to się na pewno będzie zmieniać w tym kierunku, no bo jak każde prawo i rzeczywistość wokół nas elektronicznieje. Natomiast z tych takich szeroko omawianych obecnie, no to są te nowe uprawnienia Inspekcji Pracy. Jak wiecie państwo, pan prezydent Nawrocki podpisał tą ustawę i 8 lipca inspektorzy pracy będą mogli decyzją administracyjną zamieniać umowy zlecenia na umowę o pracę, pod warunkiem oczywiście, że to zlecenie nosi cechy zatrudnienia prawnopracowniczego. Także o tym też teraz, jeśli chodzi o prawo pracy, głośno.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Wojciechowski, adwokat i ekspert prawa pracy, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
8: Kłaniam się nisko, dobrego dnia.
0: Pierwszy program gospodarczy już teraz przed nami.
3: Sponsorami programu są organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi Warszawa.
0: Emiraty mogły śmiertelnie zranić kartel OPEC. O tym dzisiaj czytamy w Rzeczpospolitej. Decyzja Zjednoczonych Emiratów Arabskich o opuszczeniu Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej może stać się początkiem wielkiej wojny cenowej na rynku surowców energetycznych. Decyzja władz Emiratów o wyjściu z dniem 1 maja bieżącego roku z tej organizacji może oznaczać początek w ogóle rozpadu tego kartelu surowcowego. Emiraty nie ukrywają przy tym, że podjęły taką decyzję, bo przestała im odpowiadać polityka limitów produkcyjnych. Z tego też względu Emiraty wyszły również z grupy OPEC+, obejmującej między innymi Rosję. Decyzja ta została podjęta po gruntownym przeglądzie polityki produkcyjnej Emiratów oraz ich obecnych i przyszłych mocy przerobowych, a także mając na uwadze wymogi interesu narodowego i zobowiązania zobowiązanie państwa do skutecznego udziału w zaspokajaniu pilnych potrzeb rynku. Dzieje się to w obliczu utrzymujących się w najbliższym czasie wahań geopolitycznych wynikających z zakłóceń w Zatoce Arabskiej i cieśnieje Ormus, które wpływają na dynamikę podaży, podczas gdy podstawowe trendy wskazują na dalszy wzrost globalnego popytu na energię w średnim i długim terminie. O tym wszystkim mogą państwo dzisiaj w Rzeczpospolitej przeczytać, a w Gazecie Wyborczej o pielęgniarkach, które zarabiają lepiej, ale czy są doceniane w związku z tym. Gdy Anna podejmowała decyzję o emigracji do Irlandii, pracowała w dwóch szpitalach, brała doraźne zlecenia i opiekowała się prywatnym pacjentem. Dziś, gdy pensja minimalna w pielęgniarstwie sięgnie 11 400 zł, wyjazd już nie ma takiego uroku, ale mleko się rozlało. Za granicą pracuje prawie 65 tysięcy polskich pielęgniarek. Bohaterka tego tekstu, właśnie pani Anna, która na Facebooku prowadzi profil Piguła w Irlandii, wyjechała z kraju prawie 10 lat temu. Wtedy w Polsce pracowałam na pełen etat w jednym szpitalu, pół etatu w drugim, miałam umowę z agencją na doraźne zlecenia. Wyemigrowała, by odzyskać równowagę i czas dla dwójki swoich dzieci i dla siebie. W Irlandii, w której nikogo nie znałam i mogłam liczyć tylko na siebie, z jednej pensji mogłam wynająć dom, utrzymać dzieci i siebie i na wakacje również pojechać. To mi dało zastrzyk energii i poczucie bezpieczeństwa. Dziś decyzja taka jak Anny jest zdecydowanie mniej popularna. Według raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z 2023 roku niespełna 6% pielęgniarek i nieco ponad 5% położnych zadeklarowało, że rozważa emigrację w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Najczęściej wskazywane kierunki to kraje skandynawskie, Niemcy i Wielka Brytania. Jeszcze rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. Samorządy inwestują w schronienia. Wojewodowie podpisali już pierwsze umowy z samorządami na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności. Budowa nowych schronów i modernizacja starych ruszą najprawdopodobniej w przyszłym roku. Do rozdzielenia pieniędzy pomiędzy samorządy w tym roku z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata do roku bieżącego jest około 5 miliardów złotych z puli ponad 17 miliardów. W ubiegłym roku dotacje były rozdzielane przez wojewodów dopiero głównie w czwartym kwartale, co spowodowało, że gminy skupiły się przede wszystkim na uzupełnieniu magazynów. Obecnie myślą już o inwestycjach w infrastrukturę. O czym przeczytamy dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej.
3: Sponsorami programu byli organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi Warszawa. Autopromocja.
9: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
3: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
20: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
19: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
10: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Jeszcze nie śpisz?
21: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
21: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
22: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Keno kręci nas już 18 lat.
24: A my się rozkręcamy.
23: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
25: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
26: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
25: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
24: Ale to kręci.
23: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy walczą z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. O drugiej w nocy pożar został opanowany, ale do końca akcji jeszcze daleko. Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe. Nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Nikomu nic się nie stało. O 9.00 startują matury. Na początek pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja, ustnych od 7 do 30 maja. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na Jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się tam łódź. Dwie osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. Dziś w teren mają ruszyć komisje do szacowania strat wśród rolników i sadowników poszkodowanych przez ostatnie przymrozki. Chodzi m.in. o gospodarstwa z Lubelszczyzny. Z części upraw nic nie zostało, przyznaje wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
4: Sytuacja jest trudna, dlatego że to jest już trzeci rok, kiedy te plantacje cierpią i te plantacje wieloletnie i sadownicze głównie. No, w tym roku też przemarzły uprawy polowe. Normalnie rzepak ewidentnie widać, że jest bardzo mocno uszkodzony. I to jest już trzeci rok. Do tego mamy jeszcze taką permanentną suszę w tym roku, także te rośliny też nie są w dobrej kondycji.
3: W zeszłym roku rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wiosennych przymrozków, gradu i silnych wiatrów, dostali ponad 400 milionów złotych wsparcia. W tym roku, jak twierdzi Ministerstwo Rolnictwa, pieniądze na ten cel również są. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami występować będą także burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie do 26 w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Za 17 minut siódma. Rozpoczynają się matury. Przystąpi do nich około 344 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Na ten temat porozmawiam teraz z gościnią pierwszego programu TOK FM, Agnieszką Kopacz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sopocie. Nauczycielką języka polskiego, jednocześnie nauczycielką roku 2025. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Wyjątkowo duża grupa maturzystów w tym roku, prawda?
6: Tak, to był ten rocznik skumulowany, który się rekrutował, no, 1,5 rocznika, który się rekrutował jednocześnie, także jest ich zdecydowanie więcej.
5: I jest to jakieś takie wyzwanie dla naszego szkolnictwa? Czy w szkołach średnich można jakąś taką szczególną sytuację zaobserwować? Jakby pani to opisała?
6: No, w naszej szkole utworzono dodatkowy oddział w tym roczniku i w następnym, w związku z czym no, tych godzin i dzieci było więcej w tych dwóch, przez te dwa lata. Natomiast przez kolejne no, było ich zdecydowanie mniej, także no, wyrównało się. Czy było szczególnie trudno? No, na początku było po prostu trudniej ze względu na to, że no, miałam więcej godzin z tymi dziećmi, natomiast no, teraz jest ta sytuacja opanowana. Wyrównało się w kolejnych latach.
5: Jaka będzie tegoroczna matura z języka polskiego pod względem takim organizacyjnym, pod względem przygotowania, trochę takiego państwa polonistów przeczucia?
6: To jest kolejny rok już z tak zwaną nową maturą, czyli tą maturą po szkole podstawowej, 4-letnim liceum. Także no, jako poloniści mamy wypracowane już i metody pracy z tą maturą i przygotowanie uczniów. Natomiast no, nie ukrywam, że ta matura jest zdecydowanie mniej życiowa niż była ta po gimnazjum. W związku z czym no, jak mogłabym porównać te dwie matury, to no niestety mam poczucie, że uczyłam pod egzamin, który niewiele da tym dzieciom w przyszłości.
5: A co sprawia, że matura jest życiowa albo że nie jest życiowa?
6: Znaczy, ja uważam, że język polski jako przedmiot powinien nauczyć powinien dać uczniowi, umiejętność mówienia, czytania i pisania. To jest, są takie umiejętności polonistyczne, które przydają się w życiu. Analiza, interpretacja utworów literackich, no, powinna się przełożyć na to, że na przykład uczeń ogląda sztukę teatralną, nie wiem, ogląda serial, czyta gazetę albo ogląda serwis informacyjny, potrafi odebrać te informacje, przeanalizować, interpretować i tak dalej. Natomiast aktualna matura ma bardzo dużo takiej wiedzy teoretyczno-literackiej, historyczno-literackiej. No, cały test jest historyczno-literacki, w związku z czym ci uczniowie muszą się zmierzyć nie tyle z analizą tych utworów, ile z taką wiedzą, no, po prostu polonistyczną, typu metafora i tak dalej. No, pogimnazjalna ta matura była bardziej na myślenie niż na opanowanie pamięciowe.
5: No ale jeśli wsłuchamy się w zapowiedzi resortu edukacji, chyba niezależnie od tego, kto rządzi, to raczej mówimy o tym, żeby ta matura właśnie była bardziej życiowa. To co w takim razie się stało, że się to nie udało?
6: No, teraz resort edukacji zapowiada zmiany ze względu na zmianę podstawy programową i ta podstawa rzeczywiście dąży do tego, żeby było mniej wiedzy takiej teoretycznej, a więcej umiejętności. Natomiast aktualna matura jest oparta na podstawie programowej, która no, miała na celu przywrócenie prestiżu liceum, prestiżu matury, i ta matura po prostu miała być trudniejsza, miała pełnić rolę pewnej selekcji, w związku z czym no, jest to egzamin 4-godzinny. Uważam, że no, zdecydowanie zbyt trudny jak na warunki szkolne, ponieważ my tak naprawdę możemy dwa razy przeprowadzić próbę taką pełną. Piszemy testy, piszemy wypracowania, natomiast no, 4-godzinny egzamin można zorganizować no, w 4. klasie dwa razy i nie więcej.
5: Czy pani widzi jakieś efekty tego, no tutaj z opóźnieniem kilkuletnim właśnie tych zmian dotyczących 6-latków w naszym szkolnictwie? Czy tutaj ci uczniowie w jakiś sposób się wyróżniają?
6: Tak, ja mam połowę klasy, która właśnie poszła jako 6-latki. Zresztą w poprzedniej klasie wychowawczej też akurat te 6-latki szły. I mam poczucie, że ci uczniowie mają o wiele więcej problemów związanych z emocjami w szkole, dlatego że no, później dorastają, a są wrzuceni w system, który wymaga od nich dojrzałości ponad ich aktualne, jakby aktualne możliwości. I w tym momencie no, są bardzo często sytuacje, w której no, w jednej klasie połowa klasy potrafi się w jakiś sposób zachować. Widać, że nadąża za wymaganiami. Natomiast druga połowa na przykład no, zaczyna płakać albo w jakiś sposób no, widać, że po prostu są młodsi. I według mnie to nie jest w ogóle ani komfortowe, ani rozwojowe, ani żadne. Dlatego no, to nie był dobry krok.
5: Czyli odwrócenie tego, jeśli panią dobrze rozumiem, to był krok w dobrą stronę, tak żeby...
6: Tak, zdecydowanie.
5: Żeby pożegnać ten eksperyment. W trakcie przygotowań do matury, które pani prowadziła przez te minione miesiące, czy pojawiały się jakieś takie, bo zawsze tak jest, że poloniści mają raczej jakieś przeczucia co do tego, na jaki materiał warto postawić, co jest, co było w poprzednich latach, czego w związku z tym można się spodziewać. Nie chcę tu wspominać o krążących wśród uczniów na przykład jakichś przeciekach dotyczących tego, co będzie na maturze, ale właśnie proszę opowiedzieć, jak wygląda ten czas, te tygodnie przed. Na co zwraca uwagę nauczycielka, która przygotowuje maturzystów?
6: Ja miałam w tym roku klasę rozszerzoną, więc trochę te przygotowania się różniły od klas podstawowych, które miałam w poprzednich latach. Ja po prostu wzięłam podstawę programową i po kolei wszystkie takie podstawowe pojęcia analizowałam z maturzystami przez ostatnie 2 miesiące. Ja mam zasadę, że kończę materiał w lutym i 2 miesiące poświęcam wyłącznie na powtórki, w związku z czym no, co lekcję albo analizowaliśmy jakiś motyw, albo analizowaliśmy jakiś termin teoretyczno-literacki. Pytałam się uczniów, które lektury obowiązkowe chcą powtórzyć. No to niektóre lekcje były tym lekturom poświęcone. Jeśli chodzi o przeczucia, no to na maturę rozszerzoną myślę, że mitologizacji dawno nie było, więc być może to. Natomiast jeśli chodzi o podstawę, która dzisiaj jest, to trudno mieć jakiekolwiek przeczucia, bo przez wiele lat to były lektury i mówiło się, że będzie wesele, albo dziady, albo pan Tadeusz, albo cokolwiek innego. Natomiast teraz utworu nie ma wskazanego. W związku z czym tak naprawdę może być wszystko. Taki motyw może być znikąd. Natomiast co jest bardzo przykre, to właściwie wszystkie tematy maturalne krążą wokół cierpienia, bólu, zawodu. I no, jak czytałam z uczniami listę lektur, to właściwie tylko pan Tadeusz pan Tadeusz się kończy pozytywnie. Mm-hmm. Także no, skupialiśmy się na tych wszystkich motywach, które już jakoś w arkuszach funkcjonują. Mam wrażenie, że jeżeli ci uczniowie zostali jakoś nauczeni analizy tych tematów, no bo to jest podstawa, żeby oni dobrze przeczytali, przeanalizowali, sobie zaplanowali te prace, to nie będzie większych wyzwań. Mhm. Te wypracowania są bardzo powtarzalne, jeśli chodzi o strukturę.
5: A jak skonstruowana jest matura z języka polskiego dzisiaj?
6: To są 2 testy oraz wypracowanie. I teraz jaka jest różnica między tym, co było, a tym, co jest? Gimnazjalista pisał test, który dawał mu 29 czy 28% maksymalnie, więc nie mógł sobie po prostu opuścić wypracowania. Ono dawało tyle punktów, które jakby zapewniały mu zdanie. Aktualnie testy dają 35 punktów, 25 punktów, a wypracowanie 35, w związku z czym tylko testami można zdać. I ten test pierwszy polega na porównaniu 2 tekstów. Zazwyczaj są to teksty naukowe albo jakieś takie publicystyczne i odpowiedzeniu na kilka pytań związanych z nimi. A drugi test to jest, tak jak wspomniałam, historyczno-literacki. Tam jest około 8 do 12 zadań związanych z historią literatury. Jest to ułożone chronologicznie, także mamy od starożytności po współczesność zadania związane typowo z literaturą, z tekstami, czasem z obrazami. No i ostatnia część to jest wypracowanie, które ma mieć 300 słów minimum. I tak jak powiedziałam, zazwyczaj dotyczy takich tematów przykrych, natomiast w zeszłym roku był bunt, a w tym roku nie mam pojęcia, co może być. Nie było jeszcze takiego klasycznego cierpienia, jak człowiek na przykład zachowuje się w sytuacji cierpienia, jak wpływa cierpienie na człowieka.
5: Po pandemii koronawirusa mieliśmy taką trochę taryfę ulgową. Jak pani ocenia, czy ona trochę pozostała z nami?
6: Tak, ona zdecydowanie pozostała, dlatego że okazało się, że ta matura jest za trudna dla tych uczniów. I z pierwszych takich zapowiedzi, że to będzie bardzo trudna matura, z 40 lektur obowiązkowych zeszliśmy już do 20. W tej maturze miały być utwory wskazane wprost. Natomiast nie są ze względu właśnie na to takie zwane ułatwienie. No właściwie obcięto o połowę wymagania na ustną maturę z polskiego. Było 120 około pytań, a teraz jest 60. Także po co te takie popandemiczne ułatwienia zdecydowanie pozostały.
5: A to dobrze?
6: Uważam, że to jest takie, jakby to ująć, nie tyle
5: usypiające czujność uczniów.
6: Jakby chodzi właśnie o to, że uczniowie dostali zapowiedź, że będzie bardzo trudno. Uczniowie dostali zapowiedź, że jest sam ileś lektur, a następnie w pewnym momencie dowiadują się, że tej połowy nie będzie. I to jest po prostu według mnie nie w porządku wobec tych, którzy już się nauczyli tego wszystkiego, no bo okazuje się, że no, ten egzamin nie będzie tego sprawdzał. Oczywiście można stwierdzić, że no, dla siebie się uczyli i tak dalej, no ale wiem.

0: Egzamin nie ma nic związanego z dojrzałością. Kiedyś mam poczucie, że to było związane z wypracowaniem i z tym, że no, 5 godzin się pisało tą bardzo długą pracę. Natomiast dzisiaj no, ja oceniam tę maturę jako bardzo odtwórczą, w związku z czym no, ten uczeń właściwie nie musi się wykazać żadnym własnym myśleniem, jakąś dojrzałością, tylko tym bardziej, czy opanował te typowe zadania egzaminacyjne.
1: Agnieszka Kopacz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sopocie, nauczycielka języka polskiego, nauczycielka roku 2025. Była razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A już teraz dołącza do mnie Dominika Wielowiejska. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry.
1: To już za kilka minut po informacjach poranek TOK FM. A co w programie dzisiaj?
2: Po 7.20 gościem TOK FM będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji. To jest wiele tematów, bo z jednej strony kwestie dotyczące właśnie cyfryzacji, ale także polityczne, bo pojawiły się informacje o możliwym wniosku o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni i Michała Kobowski. Po 7.40 dr Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Chciałam porozmawiać o tej Radzie Konstytucyjnej, którą prezydent właśnie powołał i rozmaitych propozycjach wokół tego, a także porozmawiamy o tym, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, o wetach prezydenta ostatnich dotyczących m.in. rozwodów. Po godzinie 8 Miłosz Motyka, minister energii, PSL. Porozmawiamy o rozmaitych kwestiach energetycznych, także o cenach paliw.
1: Dominika Wielowiejska dzisiaj z Państwem w poranku TOK FM. A my już dziękujemy Państwu za nasze wczesnoporanne spotkanie w pierwszym programie TOK FM. Tę audycję przygotował Jakub Żebrowski, zrealizował Krzysztof Olesiewicz. Ja nazywam się Wojciech Muzal i w naszym imieniu mówię Państwu do usłyszenia. Spotkamy się ponownie jeszcze dzisiaj po południu w TOK 360. Dziękujemy bardzo.

0: Reklama.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Spary do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Amerykanie będą pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormus.
9: Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach.
8: O 9:00 zaczynamy mocno trzymać kciuki za 2 godziny początek egzaminów maturalnych. Bo jest poniedziałek, 4 maja, minęła 7:00.
9: Marta Perchuś-Burzyńska i Krzysztof Chorwat. To są informacje TOK FM.
8: Siły Stanów Zjednoczonych zaczną wkrótce eskortować statki płynące przez zablokowaną dzielnicę.
9: Cieśnina Ormus.
8: Zapowiedział prezydent USA Donald Trump, zapewniając jednocześnie, że ostatnie rozmowy pokojowe z Iranem przebiegły bardzo pozytywnie.
9: Operacja przeprowadzania statków przez cieśninę, nazwana przez Trumpa projektem Wolność, ma zacząć się dziś rano czasu bliskowschodniego. O czym więcej? Tomasz Fęska.
10: Eskortowanie statków

0: Całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Jeśli będą niegrzeczni, jeśli zrobią coś złego, ale na razie zobaczymy. To możliwość, co się może zdarzyć. To bardzo przyjazna blokada. Nikt jej nie kwestionuje. W ogóle nikt jej nie kwestionuje. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków. Tomasz Pęskę, TOK FM.
1: W reakcji na zapowiedź Trumpa Teheran już ostrzegł, że uzna każdą ingerencję USA w cieśninie Ormuz za naruszenie obowiązującego rozejmu.
2: Karol Nawrocki rozmawiał przez telefon z Donaldem Trumpem.
1: Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie.
2: Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta.
1: Nie czuję się bohaterem, mówił Poczobut, odbierając wczoraj order Orła Białego.
2: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski. Marcin Starzec.
3: Karol Nawrocki mówił, że cierpienie, jakiego doświadczył Andrzej Poczobut przez ostatnie 5 lat, miało głęboki sens, bo pokazało siłę budowy wspólnoty narodowej.
4: Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
3: Po wyjściu na wolność, po latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej, sam odznaczony tonuje te słowa.
5: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach, próbuje zachować się przyzwoicie.
3: Poczobut podziękował też za działania na rzecz swojego uwolnienia zarówno władzom obecnym, jak i poprzednim. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach.
2: Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płynęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. A więcej szczegółów zna Grzegorz Kozioł.
6: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Dziś początek matur.
2: O 9:00 rozpoczyna się pierwszy egzamin obowiązkowy, pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Benedykt O'Connor.
7: Jak usłyszałem od maturzystów i maturzystek, większość z nich obawia się na egzaminie krótszych lektur, o których łatwiej było zapomnieć.
8: Najgorzej dziady.
9: Tak, o, najgorzej chyba dziady, właśnie dziady.
7: No to...
10: Dlaczego najgorzej dziady?
8: No bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
11: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ta, ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnię i karę, bo ją akurat przeczytałam.
7: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny. Benedykt O'Connor, TOK FM.
2: Trzymamy za wszystkich maturzystów kciuki.
1: Oczywiście. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, w pozostałej części kraju więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Na północy i zachodzie może zagrzmieć.
2: Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie do 26 w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dominika Wilowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych, a także platform społecznościowych. Ale zacznę od Gazety Wyborczej, bo na pierwszej stronie widzimy zdjęcie Andrzeja Poczobuta, który odebrał order Orła Białego, bohater i człowiek niezłomny. A w numerze znajdą Państwo rozmowę Bartka Wielińskiego z Andrzejem Poczobutem. Ja może zareklamuję Państwu tę rozmowę i przeczytam taki oto fragment. Bartek pyta: wiedziałeś, że dziś wyjdziesz na wolność? Andrzej Poczobut: absolutnie nie. O 1:00 w nocy strażnicy w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku, gdzie siedziałem od ponad 2 lat, otworzyli drzwi do celi, kazali wstawać, bo mamy gdzieś iść. Jestem wyćwiczonym więźniem i jak mówią, że trzeba iść, to kurde, trzeba iść. Pakuję rzeczy. W końcu pytam, gdzie mnie zabieracie? Mówią, że zostanę przeniesiony. Robią rewizję, przetrzepują rzeczy. Potem mówią, że jadę do season numer 1. A co to jest season numer 1? Więzienie śledcze numer 1 w Mińsku. W porządku, przyjmuję to za dobrą monetę, że jadę do więzienia śledczego. Ale dzieje się coś dziwnego. Pozwalają mi zmienić buty. Pozwalają zabrać wodę w butelce. Wtedy zrozumiałem, że to nie jest etap czy transport do więzienia w Mińsku. Całą rozmowę znajdą Państwo w Gazecie Wyborczej w wersji papierowej, a także na stronie wyborcza.pl. Serdecznie Państwu polecam. Tak na marginesie wspomnę jedynie, że media związane z PiS, działacze związani z PiS, mam na myśli Cezarego Gmyza oraz portal W Polityce, te osoby kolportowały informacje, jakoby dziennikarze, redaktorzy Gazety Wyborczej odradzali Andrzejowi Poczobutowi przyjęcie orderu Orła Białego. Jest to nieprawda. Napisał o tym zarówno Bartek Imielski, jak i Roman, przepraszam, Bartek Wieliński, jak i Roman Imielski na X-ie, pierwszy zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Roman Imielski poinformował, w przeciwieństwie do Cezarego Gmyza, bo to właśnie Cezary Gmyz kolportował taką informację, w przeciwieństwie do Gmyza przyjaźnię się z Andrzejem Poczobutem od 20 lat. W sobotę po powrocie z zagranicy długo z nim rozmawiałem. I nie znam nikogo, kto namawiałby go do odmowy przyjęcia orderu Orła Białego. Wręcz przeciwnie. No ale widać, różne projekcje są czasem silniejsze. To jeśli chodzi o podsumowanie właśnie tej kwestii. Myślę, że Andrzej Poczobut jest bohaterem dla wszystkich Polaków. No z wyjątkiem dziwnych postaci z kręgu PiSu. Był taki internauta, który wypisywał bzdury na ten temat, ale muszę tutaj Państwu powiedzieć, że został od razu pogoniony, że użyję tak nieeleganckiego słowa, także przez polityków PiS, między innymi przez Michała Dworczyka. Też wypowiedziała się na ten temat Agnieszka Romaszewska. Także cieszmy się, że są postacie, które są dla nas ważne. I ważne są dla obu stron sceny politycznej. W Gazecie Wyborczej znajdą Państwo także tekst Wojtka Czuchnowskiego, Zonda Stylnego Siedzenia. Założona przez posła Konfederacji Przemysława Wiplera firma już w 2018 roku pracowała dla giełdy kryptowalut. Dziś, gdy afera Zonda Krypto nabiera coraz większego ciężaru, nikt nie chce się przyznać do związków z tą spółką. Maj 2018. Zonda Krypto nazywa się jeszcze BitBay. Giełdą kieruje Sylwester Suszek. Od marca 2022 roku zaginiony. Michał Krzymowski, świeżo zatrudniony przez Przemysława Wiplera, był dziennikarz Newsweeka, pisze do Suszka i nowego menedżera BitBeja Pawła Sobkowa. Pisze takiego oto maila, ustalając ostatnie szczegóły listu otwartego Suszka do ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Ten list jest skoncentrowany na tym, że oto właśnie zła władza prześladuje takie firmy jak Zonda Krypto, ogranicza rozwój rynku kryptowalut, no i jest tam prośba do premiera o rozważenie, by po prostu Komisja Nadzoru Finansowego przestała jakoś się źle wypowiadać na temat takiej oto firmy. Potem, jak Państwo wiedzą, Suszek zostaje uprowadzony, w zasadzie nie wiadomo, co się z nim dzieje. Policja podejrzewa, że nie żyje, ale ciało nie zostało odnalezione. W każdym razie Przemysław Wipler został posłem Konfederacji, tyle tylko, że jako poseł bardzo intensywnie zajmował się także firmą Zonda Krypto i rynkiem kryptowalut. I co prawda on deklaruje, że absolutnie już nie jest lobbystą, ale jego zachowanie w sprawie Zonda Krypto i w sprawie rynku kryptowalut właściwie wskazuje na to, że jednak z tej roli lobbysty nie wyszedł, biorąc pod uwagę, że jego dawna firma nadal jednak na tych kontraktach zonda krypto zarabia. Mówi na przykład Wippler tak, w Republice. Jest jedną z największych giełd kryptowalut, która przeszła przez złe decyzje i została wypchnięta za granicę Polski. Mowa tutaj o giełdzie kryptowalut Zonda. Na pasku informacyjnym Republika chwaliła Wipplera, że broni wolności inwestowania. Podobnie wypowiedział się w kanale Zero, też pilnując, by w swojej wypowiedzi ulokować nazwę Zonda Krypto. To jeżeli to nie jest lobbing, to co to jest, proszę Państwa? To, co jest ciekawe, bo usłyszałam tak właśnie, że Patryk Michalski bodajże z portalu TVN24 rozmawiał z Krzysztofem Bosakiem, jednym z liderów Konfederacji. Bosak jednak twierdził, że no on raczej się odcina od działalności przemysłowa Wipplera. Powiem Państwu, że Bosak nigdy za Wipplerem nie przepadał, także stara się jakby dystansować do niego Sławomir Mentzen, chociaż Mentzen też wylewał krokodyle łzy nad losem zonda krypto, że została tak źle potraktowana przez państwo polskie i musiała się ewakuować do Estonii. No panowie, dzisiaj musicie się mierzyć z tymi problemami. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że rozbawił mnie tekst w tygodniku Sieci. No a na okładce możemy przeczytać taką oto informację. Tylko u nas mafia, śmierć zonda krypto. Szokujące kulisy potężnej afery, w której zbrodnia przeplata się z oszustwem na masową skalę, a w tle jest wielka polityka. No, bardzo się podekscytowałam takim artykułem. Zaglądam do środka. Ja dam artykuł Marka Pyzy. I oczywiście wszystko Państwo tutaj znajdą, te opowieści, co tam było z tą zonda krypto, ale jedna rzecz redaktorowi umknęła. Nie wiem, czy Państwo zgadną jaka. Pan redaktor Pyza zapomniał wspomnieć o tym, że spółka przemysłowa Krala zapłaciła 450 tysięcy złotych na Instytut Zbigniewa Ziobry, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. No masz jaki zbieg okoliczności, że to akurat panu Pyzie umknęło. Jestem wstrząśnięta. Ale może jest, jeszcze przeglądam tak nerwowo. Może gdzieś tutaj się pojawia. Jest nawet Amber Gold. Sprawa Amber Gold nawet jest. No i nie mogę znaleźć. Ale może jest, bo to długi artykuł. No. Ale jakoś musi być chyba głęboko schowane. No dobrze, zostawmy. Może Państwo się zagłębią w ten artykuł. Może rzeczywiście uda się tam coś w tej sprawie znaleźć. A teraz chciałam Państwu powiedzieć, że na stronie portalu przepraszam, TVN24 znajdą Państwo artykuł dotyczący Szymona Hołowni. Przesądzone jest, że prokuratorzy badający aferę Collegium Humanum zwrócą się o uchylenie immunitetów posła Szymona Hołowni i europosła Michała Kobosky. Od lutego trwają prace nad szczegółami uzasadnienia wniosków, które następnie trafią pod obrady Sejmu i Parlamentu Europejskiego. Wynika z informacji dziennikarzy Superwizjera i TVN24. Prokuratorzy bezpośrednio prowadzący sprawę afery prywatnej uczelni Collegium Humanum doszli do wniosku, że w swoim śledztwie zgromadzili już materiały pozwalające im na pociągnięcie do odpowiedzialności Szymona Hołowni i Michała Koboskę. Na początku roku zaczęli pracę nad projektami wniosku o uchylenie immunitetów wobec obydwu liderów Polski 2050. Przy czym Michał Kobosko, to może dodam, jednak jest w tym obozie przeciwnym, po rozłamie Polski 2050, przeciwnym niż ten, w którym jest Szymon Hołownia, także ich drogi się rozeszły. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze superwizjera TVN24 Maciej Duda i Robert Zieliński, w lutym prokurator krajowy Dariusz Korneluk miał polecić śląskim prokuratorom przesłanie treści ich wniosków do Warszawy. W tym czasie zmienił się jednak naczelnik śląskiego pionu przestępczości zorganizowanej. Nowy szef, prokurator Marek Wełna, uznał, że wnioski wymagają jeszcze wprowadzenia poprawek. Ja tylko chcę zaznaczyć, że informacja o tym, że być może będzie złożony wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni, że ta informacja pojawiła się także w stanie wyjątkowym w tej edycji prowadzonej przez Andrzeja Stankiewicza i Dominikę Długosz. I na to właśnie Szymon Hołownia odpowiedział w bardzo obszernym wpisie. Generalnie uznał, że jest w jakimś stopniu prześladowany przez dziennikarzy Newsweeka oraz Onetu. I ten wpis sprzed 14 godzin brzmi tak: nie mogę już patrzeć, jak moi koledzy, byli koledzy z Onetu i Newsweeka, od miesięcy męczą się z próbami umoczenia mnie w Collegium Humanum, więc postanowiłem pomóc, rozpisując całą rzecz na dialog, żeby było łatwiej. Zaczynamy. Hołownia studiował w Collegium Humanum. Nie studiował, rozważał studia. I tutaj mają Państwo cały ten bardzo długi wpis. Jednak problem polega na tym, że my tak do końca nie wiemy, jak odnosi się Szymon Hołownia do ewentualnych tych zarzutów. W każdym razie Hołownia rzeczywiście przypomina, że w zeszłym roku CBA weszło do urzędu miasta w Otwocku, żeby pobrać podpisy Szymona Hołowni na rozmaitych dokumentach urzędowych. I Hołownia wypomina, że służby specjalne zrobiły to chwilę przed złożeniem jego rezygnacji z funkcji marszałka. I teraz uważa, że informacja o tym, iż ktoś chce mu uchylić immunitet, pojawiła się akurat w dniu głosowania nad wotum dla ministry klimatu i utrzymaniem koalicji. Oczekuje, pisze Szymon Hołownia, że będą kolejne odcinki tej telenoweli, więc tylko przypominam, w mediach, zwłaszcza tu cudzysłów przyjaznych, działa stara rzymska zasada: obrzucajcie G, zawsze się coś przyczepi. Wniosek prokuratury? Zakładam, że żadnego nie będzie, bo prokuratura, przeciekając, może manipulować, ale żaden prokurator nie zaryzykuje jednak pójścia do sądu z czymś, czego nie ma. Tam, w przeciwieństwie do niektórych mediów, z G bata nie ukręcisz. Więc jak widać, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia zakłada, że wniosek o uchylenie immunitetu się nie pojawi, a wszelkie kwestie poruszane przez prokuraturę w tej sprawie interpretuje jako działalność polityczną, która jest wymierzona właśnie w niego. Choć muszę Państwu powiedzieć, że o ile wiem, do czasu, kiedy właśnie już był pisany ten wniosek o uchylenie immunitetu, to śledztwo jest prowadzone wciąż przez tego samego prokuratora. Ten sam prokurator także prowadził je za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Tu się nie zmieniło, więc taka teza, że jest to prokurator ściśle uzależniony, wykonujący polecenia władzy, jest taka wątpliwa, nazwijmy to w ten sposób. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Po 7.40 dr Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. A po godzinie 8.00 Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe.
10: Autopromocja. Co zrobić, by polska szkoła była lepsza? często słyszymy od nauczycieli, że oni by chcieli, żeby młodym ludziom się chciało chcieć.
14: Chodzi o to, żeby po pierwsze stawiać takie wymagania, które wymagają wysiłku. Z drugiej strony nie stawiamy wymagań, którym oni nie są w stanie na dzień dobry sprostać. Bo wtedy to nie jest edukacja, tylko udawanie, zabawa w szkołę.
12: Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
2: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
17: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
15: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 7.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Iran ostrzega, że Teheran uzna każdą ingerencję USA w cieśninie Ormuz za naruszenie obowiązującego rozejmu. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział rozpoczęcie operacji eskortowania statków, które z powodu blokady utknęły na tym kluczowym szlaku żeglugowym. Operacja nazwana Projekt Wolność ma ruszyć dziś. Od dzisiaj obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce, mający PESEL UKR, mogą składać wnioski o wydanie karty pobytu ważnej przez 3 lata, tak zwanej karty pobytu CUKR. Składanie wniosków o wydanie karty będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na portalu Moduł Obsługi Spraw. Karta będzie dawała pełny dostęp do rynku pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. Prawie 345 tysięcy maturzystów rozpocznie o 9:00 zmagania z pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Każdy maturzysta musi przystąpić do 3 pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Oprócz tego są 2 ustne egzaminy. Obowiązkowy jest też 1 pisemny egzamin na poziomie rozszerzonym. Czas na sport.
12: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień. Real Madryt wygrał wczoraj bowiem na wyjeździe ze Espaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchester United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już o krok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z Asseco Resowią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
20: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważny, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
19: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt. Prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie, 4. mecz finałowy. Bogdanka prowadzi z Alurą Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzyń w finale z udziałem 2 drużyn ze Stambułu lepszy był Waki w Bank, który pokonał Edza Chibashi i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie. W sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 i 4x400. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
21: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo też on był widoczny. Chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że te Australijki mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że na pewno będą chciały wejść. Ale cieszę się, że te siły zostały.
19: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham we wrześniu. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie, był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była 4, a wygrała Szwajcarka Noemi Lik.
12: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
2: Od 20. 21 stopni, na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 28 na południu. To prognoza na dziś. Chłodniej tylko nad morzem od 13 do 15. W wielu miejscach może jednak przelotnie popadać, a na północy i zachodzie mogą wystąpić burze.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
0: Dobry, panie redaktor, witam państwa.
13: Smartfony, tablety, komputery i laptopy. Minister kultury Marta Cienkowska podpisała rozporządzenie, które nowelizuje katalog nośników, przy których sprzedaży pobierana jest opłata reprograficzna. Widziałam wiele wypowiedzi pełnych oburzenia w związku z tym, bo jednak to jest postrzegane jako dodatkowy podatek. Jakby pan to skomentował, panie ministrze?
0: Troszkę gonimy Europę w tym zakresie, to znaczy opłata reprograficzna w Polsce funkcjonuje od lat. Dotychczas ona była pobierana od takich nośników pamięci masowej, jak na przykład dyskietki, czy CD-romy, czy nagrywalne płyty CD, czy DVD-romy. To jeszcze takie legendarne nośniki, na których kiedyś nagrywało się muzykę, czy tam filmy. No, Ministerstwo Kultury zdecydowało się zaktualizować tę opłatę poprzez aktualizację wykazu urządzeń, z których korzystamy. Generalnie koncepcja opłaty reprograficznej związana jest z możliwością kopiowania na te urządzenia muzyki w celu późniejszego odsłuchania tej muzyki. Mam szczerze mówiąc mieszane uczucia, dlatego że jako członek rządu oczywiście popieram wszystko, z czym ten rząd wychodzi, ale jako twórca, jako autor muzyki, którą można słuchać właśnie w mediach streamingowych, czy można skopiować na taki czy inny nośnik, troszkę mam mieszane uczucia, szczerze mówiąc.
13: A dlaczego ma pan mieszane uczucia?
0: No bo takie podejście do prawa autorskiego jest rodem z ubiegłego wieku. Dzisiaj nikt nie kopiuje muzyki po to, żeby jej słuchać. Dzisiaj, żeby słuchać muzyki, odtwarzamy ją na mediach streamingowych typu, nie wiem, Tidal, czy Apple Music, czy Spotify. Nie chcę tutaj wymieniać tych wszystkich serwisów. Tam nie ma takiego momentu kopiowania, czyli nie ma momentu, kiedy plik zostaje przeniesiony na nośnik. My słuchamy tej muzyki tak, jak ja słucham Radia Tok FM, czyli pewne elementy tego pliku dźwiękowego są przesyłane na bieżąco do mojego urządzenia i pozwala mi to słuchać tego, co państwo nadają, poprzez właśnie internet. Więc sama ta koncepcja opłaty reprograficznej, która zakłada kopiowanie, w mojej ocenie tutaj się nie sprawdza. A każdy twórca, którego muzyka jest strumieniowana przez takie media, dostaje honorarium, tantiemy od operatora tych mediów, od umownego Spotify'a, od umownego Google'a czy Apple'a. Więc to dlatego właśnie moje mieszane uczucia. Rozumiem oczekiwania artystów, rozumiem, że w Polsce ta opłata reprograficzna była pobierana na dużo niższym poziomie niż na przykład w Europie. Natomiast jakby nie do końca rozumiem koncepcję opłaty, która jest szyta na inne lata, na czasy innych technologii, na czasy technologii, z których w zasadzie dzisiaj nikt już nie korzysta.
13: No ale panie ministrze, to wygłosił pan jednak dosyć fundamentalną krytykę decyzji pani minister Cienkowskiej.
0: Ja rozmawiałem z panią minister. Pani minister ma swoje argumenty. Te argumenty też brzmią przekonująco. Najważniejszym z tych argumentów w mojej ocenie jest to, że cała wartość, która zostanie pobrana w ramach opłaty reprograficznej, ma trafić do artystów. Największym problemem, który ja tutaj widzę, jest pośrednictwo tak zwanych OZZ-ów, Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami. To są organizacje, które są stowarzyszeniami i które są uprawnione do kolekcjonowania, do pobierania tych opłat, do gromadzenia ich i potem do redystrybucji tych środków wśród artystów. Pani minister kultury zapewnia mnie, że wszystkie pobrane tytułem opłaty reprograficznej środki trafią bezpośrednio do artystów. Jeżeli tak będzie, ufam głęboko, że tak będzie, to przynajmniej jeden cel tej opłaty zostanie zrealizowany.
13: No, chcę powiedzieć tak, że tutaj pojawiają się zarzuty, że jest to de facto podwójne opodatkowanie, a przypomnę, że żeby było śmieszniej, no wypowiedział pan jednak swego rodzaju krytykę pod adresem pani minister, która jest z pańskiego ugrupowania. Więc nawet nie pasuje to do koncepcji, że Polska 2050 jest recenzentem swojego rządu, jest recenzentem swojej pani minister.
0: Ja, tak jak powiedziałem, mam pełne prawo widzieć tę sprawę niejako poprzez dwa obiektywy. W tym rządowym uważam, że Ministerstwo Kultury miało prawo do aktualizacji listy nośników, bo de facto to zostało przeprowadzone. Tak jak mówię, opłata reprograficzna w Polsce funkcjonuje od wielu lat i od wielu lat jest pobierana. Natomiast jako twórca, jako autor muzyki, jako element zespołu, którego piosenki są w mediach strumieniowych, dokładnie wiem, jak to działa w nowoczesnym świecie. No i
4: rozumiem.
0: Nie boję się o tym mówić.
4: Panie ministrze, jeszcze chciałam zapytać o jedną kwestię, która dotyczy Ministerstwa Cyfryzacji, a mianowicie zobaczyłam taki wpis internauty Dariusza Golińskiego, który zauważył tak. 5 grudnia 2025 roku odbywa się tajne posiedzenie Sejmu dotyczące kryptowalut. 5 grudnia 2025 roku. Tymczasem spółka TriPay, gdzie beneficjentem jest Przemysław Kral, ma takie szczęście, że od resortu cyfryzacji dostaje dostęp do rejestru dowodów osobistych. Wyborcza BIS pisze, że no jednak jest to taki rodzaj uwiarygodnienia tej spółki. Czy tutaj nie nastąpił błąd, jeśli chodzi o decyzję ministra cyfryzacji?
0: Ja tam widzę dwa wydarzenia, do których warto się odnieść. Zonda Krypto w połowie 2025 roku wystąpiła do nas, do Ministerstwa Cyfryzacji, o tak zwaną możliwość potwierdzania tożsamości klientów za pomocą M-Obywatela, aplikacji M-Obywatel. My odmówiliśmy tej spółce takiej możliwości, dlatego że no, stwierdziliśmy, że jej wiarygodność nie jest na wystarczająco wysokim poziomie. Po przejściu całej procedury w Centralnym Ośrodku Informatyki Zonda Krypto dostała decyzję odmowną. Spotkaliśmy się wówczas z dość żywiołową reakcją mediów, które zarzucały nam, że no, nie za dobrze podchodzimy do spółki, która operuje na rynku kryptoaktywów. Natomiast TriPay jest instytucją płatniczą, która jest zaakceptowana i wpisana na listę instytucji płatniczych przez Komisję Nadzoru Finansowego. I ona jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. I tam rzeczywiście mieli zgodę na sprawdzanie prawdziwości dowodów osobistych w rejestrze dowodów osobistych. To jest taka technologiczna procedura, której warunki opisuje ustawa i która polega na tym, że instytucja płatnicza jest w stanie na podstawie numeru dowodu osobistego sprawdzić, czy ten dowód jest prawdziwy, czy może go w systemie nie ma. I to tylko tyle. Tam nie ma żadnych dostępów do systemów, tam nie ma możliwości interakcji z tym systemem. Jest tylko możliwość, tak jak, nie wiem, zawieramy z kimś umowę kupna-sprzedaży samochodu, prosimy go, żeby pokazał nam swój dowód osobisty, bo chcemy zobaczyć, czy on to on.
4: To trochę więc, pan zwala na KNF, panie ministrze. No bo to jest pewien dysonans, tak? To znaczy z jednej strony premier mówi o rosyjskich powiązaniach i tak dalej, a jednak ten biznesmen no, ma po prostu takie możliwości. Tutaj można się zastanawiać, czy nie ma po prostu przepływu informacji między poszczególnymi instytucjami.
0: Nie, to znaczy ja jestem absolutnie przekonany, że Polska Komisja Nadzoru Finansowego przede wszystkim powinna uzyskać uprawnienia, które wynikają z unijnego rozporządzenia Majka, to znaczy powinna uzyskać uprawnienia do reakcji na rynku kryptoaktywów. Po to jest nam potrzebna implementacja tego rozporządzenia, bo samo rozporządzenie, mimo że działa wprost, no to jednak nie wskazuje organów kontrolnych. I o to walczymy od chyba jesieni ubiegłego roku. Spotkaliśmy się z dwoma wetami pana prezydenta Nawrockiego, ale w Sejmie od grudnia czeka na rozpatrzenie ustawa, autorstwa zresztą moich kolegów, koleżanek z Polski 2050, ustawa właśnie implementująca tę dyrektywę Majka, która załatwia sprawę, która no, powoduje, tutaj, że Komisja Nadzoru no właśnie, Finansowego...
4: Panie ministrze, tutaj też jest pewien problem, dlatego że rząd szykuje swój projekt i Polska 2050 próbuje prowadzić jakąś grę z prezydentem Nawrockim. No i słyszałam takie komentarze, że trochę tak dajecie się wypuszczać prezydentowi, że tutaj wy macie jakąś lepszą ustawę niż rząd, no bo to łamie jakby lojalność rządu w tej sprawie.
0: Nic podobnego, pani redaktor. Ta tak zwana nasza ustawa to jest nic innego jak ustawa rządowa, tylko to jest ustawa rządowa, którą po pierwszym wecie pana prezydenta Nawrockiego pozbawiliśmy tych przepisów, o które on sygnalizował, że widzi jako, postrzega jako tak zwany gold plating, czyli nadregulację.
4: Rozumiem, ale to trzeba było ustalić w rządzie, no bo w rządzie też się toczy praca nad projektem, który ma być trzeci raz uchwalany.
0: Pan minister Domański w jednej ze swoich ostatnich radiowych rozmów przyznał, że ustalaliśmy to z panem ministrem, że my byliśmy w dialogu w rządzie, pokazywaliśmy, które elementy tej ustawy chcemy zmienić, bo oczywiście, znaczy moim celem, naszym celem jako ugrupowania jest to, żeby w Polsce pojawiły się przepisy umożliwiające zabezpieczenie interesów Polek i Polaków na rynku kryptoaktywów. To jest nasz główny cel. Nie to, żeby przerzucać się odpowiedzialnością, kto jest bardziej winny aferze Zonda Krypto. Wiemy wszyscy, kto jest winny aferze Zonda Krypto. Wiemy, kogo Zonda Krypto finansowała spośród polityków. O tym między innymi w pani przeglądzie prasy było bardzo dużo powiedziane. Nam są potrzebne przepisy, które ochronią nasze aktywa. Tak jak one są chronione na rynku bankowym, tak powinny być chronione na rynku kryptowalut.
4: Panie ministrze, chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz. Przepraszam, bo zmierzamy do końca. Chodzi mi o informacje, które portal TVN24 podał wcześniej Onet, a mianowicie, że prokuratorzy przygotowują wnioski o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni oraz Michała Kobosi. Chodzi o śledztwo w sprawie Collegium Humanum. Widziałam, że Szymon Hołownia napisał, że żadnego wniosku o uchylenie immunitetu nie będzie. I zastanawiam się, skąd to przekonanie Szymona Hołowni. Czy on po prostu wie, co prokuratura robi w tej sprawie?
0: No, Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, czy pan marszałek Sejmu Krzysztof Bosak, chociaż z nim to też nie wiadomo, czy on tam studiował, czy nie. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. No, Collegium Humanum wszystko wskazuje na to,
4: że... Ale akurat Jacek Sutryk ma postawione zarzuty.
0: No Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni. Pani opowiadała o prokuratorze, który tę sprawę prowadzi. Jeżeli to jest ten, o którym pisze pan poseł Giertych w swoim wpisie, w tymże samym serwisie, o którym mówimy, czyli to jeżeli to jest prokurator Tomasz Tadla, no to znam człowieka, bo byłem z nim na jednym roku na aplikacji prokuratorskiej. Jeden z ulubionych prokuratorów pana ministra Ziobry w czasach poprzedniej władzy. Tak, no do momentu, kiedy media o tym piszą, w zasadzie mogą spekulować.
4: Ja po prostu
0: pojawią.
4: Mam wątpliwości wobec tych teorii spiskowych, że ta sprawa jest przeciwko Szymonowi Hołowni prowadzona z tego powodu, że on podejmuje takie, a nie inne decyzje polityczne. Mam tę wątpliwość dlatego, że to śledztwo prowadzi wciąż ten sam prokurator, taki sam jak za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
0: No, proszę zobaczyć, jakie jest dossier spraw prowadzonych przez tego prokuratora, to myślę, że zacznie go pani oceniać inaczej. Ja nie mam wątpliwości, uważam, że to jest absolutnie czysty przypadek, że elementy sprawy związków domniemanych Hołowni z Collegium Humanum najpierw są nagłaśniane wtedy, kiedy ma zaprzysiężyć Nawrockiego, potem wtedy, kiedy ma zrezygnować z funkcji marszałka Sejmu.
4: Ale pan to widzi tak, premier Tusk dzwoni do prokuratora i mówi, chłopie, dawaj teraz, bo Szymon Hołownia chce zaprzysiąc prezydenta, tak? To się tak odbywa?
0: W życiu bym czegoś takiego nie zawistował.
4: Ale trochę pan zasugerował, tak?
0: Nie wiem skąd w ogóle takie pomysły. Nie wyobrażam sobie pana premiera dzwoniącego do urzędników państwowych i wydającego im bezpośrednio
4: polecenia. Czyli prokurator sam z siebie działa politycznie, tak? Prokurator sam z siebie
0: nie chodzi mi o prokuratora.
4: Działa.
0: Proszę zwrócić uwagę, że prokurator póki co od jesieni chyba wczesnej zeszłego roku nie było żadnych czynności. To chodzi mi o medialne publikacje i o medialnych publikacjach pisze Hołownia. Przecież to Hołownia nie pisze o prokuratorze. Hołownia pisze o tym, że media te sprawy zupełnym przypadkiem, co podkreślam, nagłaśniają w takich fundamentalnych momentach kariery politycznej tego człowieka.
4: Musimy kończyć. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, Polska 2050, był gościem TOK FM. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
4: Za chwilę informacje. Po informacjach dr Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.
15: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
24: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
25: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
26: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
27: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
28: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
29: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
30: Skoczysz do Carrefoura?
31: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
15: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 7.42, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polityczna gra na własny interes, tak Donald Tusk komentuje powołanie przez Karola Nawrockiego nowej rady, która do 2030 roku, czyli do końca kadencji prezydenta, ma przygotować projekt zmian w konstytucji. Jak przypomina premier, do zmiany konstytucji potrzebne jest odpowiednie poparcie w Sejmie.
34: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie.
33: W Radzie znalazły się m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i była ministra sprawiedliwości Barbara Piwnik. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE i zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu, zapowiada wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Część już jest zakontraktowana. To jest na przykład sprzęt związany z obroną przeciwdronową. Poziom zagrożenia w Cieśninie Ormus jest nadal krytyczny, ocenia brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Powodem są trwające w regionie operacje wojenne. Agencja poinformowała też, że tankowiec został trafiony przez nieznane pociski u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że od dzisiaj amerykańska marynarka wojenna rozpocznie operację Projekt Wolność, która ma polegać na eskortowaniu statków handlowych przez cieśninę. Iran potępił te zapowiedzi. Co najmniej 10 osób zostało przewiezionych do szpitala po strzelaninie, do której doszło podczas zabawy nad jeziorem w pobliżu Oklahoma City w środkowej części Stanów Zjednoczonych. Policja informuje, że otrzymała wieczorem kilka zgłoszeń informujących o strzałach podczas zgromadzenia młodych ludzi nad jeziorem Arcadia. To popularne miejsce pikników, wypraw wędkarskich i sportów wodnych. Kierowcy i piesi w Warszawie muszą się liczyć dzisiaj z utrudnieniami na moście gdańskim. Na moście pracują drogowcy, natomiast jutro zmieni się organizacja ruchu na Wisłostradzie przed remontowanym mostem Poniatowskiego. Bardzo ciepło dzisiaj. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 stopni na południu. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 13 do 15. Może jednak przelotnie popadać. Na północy i zachodzie zagrzmi.
32: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Mamy połączenie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, doktorem Marcinem Wiązkiem. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
4: Prezydent powołał Radę Konstytucyjną. Będzie ona przygotowywać projekt konstytucji, ponieważ prezydent uważa, że obecna jest wadliwa, źle funkcjonuje. Wypowiedział taką opinię, że niestety mamy ciągłe rozdrobnienie na dwa ośrodki władzy administracyjnej i państwowej, no i to paraliżuje państwo.
1: Panie redaktor, z prawnego punktu widzenia rzeczywiście obecnie obowiązująca konstytucja wymaga pewnego przemyślenia co do rozwiązań, które są w niej zawarte. Ona była tworzona w pewnym momencie historycznym, ona była tworzona w pewnych uwarunkowaniach politycznych, społecznych, też międzynarodowych i no, minęło już prawie 30 lat od jej wejścia w życie i wydaje się, że sama teza o tym, że należy zastanowić się nad pewnymi punktami, które wymagają zmiany, jest tezą prawidłową, bo w literaturze, w nauce prawa konstytucyjnego zwraca się od dawna uwagę na to, że rzeczywiście ustrój polski, który jest system rządów, który jest przewidziany w konstytucji, jest nieco niekonsekwentny, bo to jest co do zasady system parlamentarno-gabinetowy, ale on ma pewne elementy systemu prezydenckiego, czy też systemu kanclerskiego i z tego względu, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tak zwaną kohabitacją, czyli sytuacją, gdy większość parlamentarna i prezydent wywodzą się z różnych środowisk politycznych, dochodzi do pewnych konfliktów, które są często trudne bardzo do rozwiązania, bo konstytucja pozostawia wiele niedopowiedzeń. I rzeczywiście sam punkt wyjścia i założenie, że należy zastanowić się nad pewną zmianą w tym zakresie, doprecyzowanie pewnych kwestii jest tezą trafną. No, co więcej, też pamiętajmy, że po wejściu w życie konstytucji, konstytucja stworzyła podstawy prawne do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Natomiast od dawna mówi się o tym i zresztą był kilkanaście lat temu nawet projekt zmiany konstytucji polegający na dodaniu do niej rozdziału, który by w sposób precyzyjny wskazywał na miejsce prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa, co też jest bardzo istotne. A więc diagnoza problemu jest moim zdaniem zasadna.
4: No ale pytanie, która wersja pana zdaniem byłaby dobra dla państwa polskiego? Czy taka z systemem prezydenckim, czy też może po prostu osłabienie weta prezydenta wobec decyzji większości sejmowej?
1: To jest decyzja polityczna, to jest decyzja czysto polityczna. Prawidłowo funkcjonują państwa demokratyczne, oparte zarówno na systemie parlamentarnym, tak jak Wielka Brytania, państwa oparte na systemie kanclerskim, jak Niemcy, czy państwa oparte na systemie prezydenckim, czy takim semiprezydenckim, jak Francja. A więc jest to decyzja polityczna, która powinna być podjęta przez polityków. Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania państwa, powinny być w konstytucji określone precyzyjnie relacje między poszczególnymi segmentami władzy. No a w Polsce mamy dwa organy władzy wykonawczej. Mamy prezydenta posiadającego bardzo silny mandat, mandat pochodzący z wyborów powszechnych i z drugiej strony mamy Radę Ministrów, która posiada bardzo silne kompetencje do rządzenia państwem i tutaj dochodzi do rzeczywiście pewnych sporów. Konstytucja powinna precyzować, kto ma ostatnie słowo. I z tego względu rzeczywiście warto się na tym zastanowić, natomiast jest to decyzja polityczna, jest to czysto polityczna decyzja, który z tych systemów rządów jest lepszy.
4: W Radzie znalazła się Julia Przyłębska, która niegdyś kierowała Trybunałem Konstytucyjnym. No i powołanie było kwestionowane, wydaje mi się, w wyroku TSUE. Też Julia Przyłębska zasłynęła tym, że konsultowała rozmaite decyzje z rządem. Jak pan postrzega taką nominację?
1: Ja jako rzecznik praw obywatelskich nie czuję się upoważniony do komentowania decyzji personalnych.
4: Rozumiem, prezydenta. Dobrze. Chciałam zapytać także o śledztwo, które prowadzi prokuratura. To śledztwo ma dotyczyć między innymi niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie dopuścili czworga sędziów do orzekania i także naruszyli prawa pracownicze tych sędziów. Co pan sądzi na temat takiego śledztwa?
1: Pani redaktor, ja na temat śledztwa mógłbym się wypowiadać, gdybym znał jego szczegóły. No tu szczegółów nie znamy, więc...
4: To zadam inne pytanie. Czy pana zdaniem osoby zarządzające Trybunałem nie dopełniły swoich obowiązków, ponieważ nie dopuściły tych sędziów do orzekania? Tak zadam pytanie.
1: Ja uważam, że spór, z którym mamy do czynienia, powinien być rozwiązany, powinna się pojawić wypowiedź sądu w tym zakresie, gdyż dla mnie nie ulega wątpliwości, że powinno dojść do odebrania ślubowania od wszystkich 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie zaszły żadne przesłanki wskazane w orzecznictwie, które umożliwiałyby odsunięcie w czasie tego ślubowania. Nie zaszły, a więc do takiego ślubowania powinno dojść. No, mamy w tej chwili problem prawny związany z tym, no, na ile skuteczne są te 4 ślubowania, które zostały przedstawione w formie aktu notarialnego przez 4 sędziów. I ja uważam, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się sąd. Mamy do czynienia ze sporem, mamy do czynienia z fundamentalnym sporem prawnym dotyczącym mandatu konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Istnieje kilka ścieżek sądowych co do tego, w którym można by było dać sądowi możliwość oceny tej sytuacji i wypowiedzenia się na ten temat. Nie wiem, czy najlepszą drogą jest ścieżka akurat prawa karnego, natomiast zarówno sądy pracy, jak i sądy administracyjne dysponują kompetencjami, którymi można jednoznacznie stwierdzić, jaki był skutek prawny ślubowania złożonego przez tych 4 sędziów i przynajmniej w drodze sądowej ten spór można by w taki sposób rozstrzygnąć. Ja uważam, że w demokratycznym państwie prawnym sądy właśnie służą po to, aby wypowiadać się w tego typu sporach i tego typu spory rozstrzygać.
4: Panie doktorze, chciałam zapytać też o pańskie zdanie na temat weta wobec ustawy o rozwodach pozasądowych. Prezydent uznał, że musi być jego decyzja jednoznaczna o wecie, nie dlatego, że państwo nie powinno usprawniać procedur, ale dlatego, że są sprawy, których nie wolno sprowadzać do administracyjnej formalności. Małżeństwo nie jest zwykłym wpisem w rejestrze, jest jednym z fundamentów życia społecznego.
1: Ta ustawa jest ona była poprzedzona pewną decyzją o charakterze politycznym i światopoglądowym i oczywiście takie rozstrzygnięcia są podejmowane i mogą być w tym zakresie różnice. Ja tę ustawę z urzędu jako rzecznik praw obywatelskich opiniowałem. Ja ją opiniowałem pod kątem prawnym, pod kątem zgodności z konstytucją i konstytucja nie wymaga, aby rozwiązanie małżeństwa w sytuacji, gdy nie ma sporu w tym zakresie, musiało być poprzedzone orzeczeniem sądu. Gdy chodzi o relacje międzyludzkie, relacje rodzinne, to konstytucja jedynie pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej nakazuje, aby miało to miejsce w drodze orzeczenia sądowego. Natomiast gdy chodzi o rozwód, takiego zastrzeżenia nie ma. Podkreślam, mam na myśli sytuacje bezsporne, bo gdy jest spór, to wówczas każdemu przysługuje w tym zakresie prawo do sądu. A więc moim zdaniem ta ustawa uchwalona, ona mieściła się w ramach konstytucyjnych, ona nie naruszała standardów konstytucyjnych, natomiast była wypadkową pewnej decyzji polityczno-światopoglądowej. I w tym zakresie mogą występować różnice i w ten sposób odczytuję to weto jako taką różnicę właśnie gdy chodzi o aksjologię tego rozwiązania.
4: Chciałam zapytać także o problem związany z rejestracją małżeństw jednopłciowych, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do legalizacji, czyli wpisania do systemu takich związków zawartych w innych państwach Unii Europejskiej. Jednak ciągle to się przeciąga. Znaczy wiemy, że są kolejne wyroki sądów, które nakazują wpisanie istnienia tych małżeństw do systemu, ale jednak wciąż to się nie dzieje.
1: Gdy chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy wyroki sądów administracyjnych, one oczywiście powinny być wykonane i co do tego nie mam wątpliwości. No, jako prawnik nie mogę nic innego powiedzieć. Wyroki sądów czy trybunałów trzeba wykonywać. Natomiast mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z pewnym szerszym problemem. Problemem, w jaki sposób wdrożyć ten standard, który został przedstawiony przede wszystkim przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tu też dużo zależy od decyzji politycznej, bo chciałbym podkreślić wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. On nakazał dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa, natomiast tam w tym wyroku podkreślono, że tu chodzi o życie rodzinne, które rozwinęło lub umocniło się w innym kraju Unii Europejskiej, a następnie ta rodzina skorzystała ze swojej swobody przepływu osób, unijnej swobody przepływu osób i przeniosła się do innego kraju. A więc w tym orzeczeniu chodziło o rzeczywisty pobyt dwóch osób w innym kraju Unii Europejskiej, w którym życie rodzinne się rozwinęło i umocniło. I moim zdaniem ten wyrok powinien być wdrożony w sposób generalny przez ustawodawcę najlepiej. Tak też wypowiedzieli się pracownicy, kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, bo kilka miesięcy

0: Znaczy ten wyrok nie sankcjonuje takiej sytuacji, że ktoś na jeden dzień wyjechał do Berlina, wziął ślub, wrócił i poprosił o zarejestrowanie małżeństwa.
1: Ten wyrok w sentencji swojej ten wyrok wskazuje, że w sprawie, którą rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, chodziło o rodzinę i chodziło o rzeczywisty pobyt w innym kraju Unii Europejskiej, w którym życie rodzinne się rozwinęło lub umocniło. Takie jest sformułowanie w tym orzeczeniu.
0: Czyli sądy nie powinny uznawać takich związków, tak?
1: Ja nie powiedziałem, że nie powinny uznawać. Sądy, dysponując tym orzeczeniem i orzekając w świetle prawa europejskiego, podejmują autonomiczne decyzje. My mówimy, co z tego wyroku wynika, jakie jest jego wykonanie w sensie minimum, a co pozostaje do dyspozycji ustawodawcy, który powinien podjąć decyzję polityczną w tym zakresie. Natomiast to, czego dotyczył ten wyrok, konkretny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i potem jego ciąg dalszy zakończony orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, to była sprawa, w której chodziło o małżeństwo zawarte w kraju, w którym skarżący utrwalili i rozwinęli swoje życie rodzinne. A więc
0: rozumiem.
1: Nie był to wyjazd jednodniowy wyłącznie, wyłącznie po to, aby zawrzeć małżeństwo. Ta sprawa tego dotyczyła.
0: Dobrze by było, żeby była po prostu zmiana ustawowa, ale prawica twierdzi i wydaje się, że to jest opinia też prezydenta, że małżeństwa jednopłciowe są niedopuszczalne w świetle Konstytucji RP, która małżeństwo kobiety i mężczyzny otacza szczególną opieką.
1: Nawet jeśli by tak przyjąć, to zostawmy może na razie te różne warianty interpretacji artykułu 18 Konstytucji, ale nawet jeśli by tak przyjąć, to ten standard nie byłby naruszony przez to rozwiązanie, o jakim rozmawiamy, bo tu chodzi wyłącznie o konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przystępując do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na to, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej będą korzystali z pewnych swobód. I jeżeli mamy do czynienia z rodziną, z związkiem ludzi uznanych za rodzinę w jednym kraju Unii Europejskiej, to...
0: Rozumiem, to powinny być też uznane w Polsce.
1: Związek powinien być uznany za rodzinę w innym kraju Unii Europejskiej.
0: Panie doktorze, bo musimy kończyć, a jeszcze tak króciutko, dosłownie dwa zdania. Jak pan ocenia to opiniowanie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, które było dokonane w sądach? Powiedzmy, tam frekwencja wyniosła niecałe 60%.
1: Ja myślę, że powinna być przedstawiona ekspertyza dotycząca specjalistów, dotycząca reprezentatywności tego wyboru. Natomiast ja uważam, że ta procedura opiniowania, która poprzedza wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa, ona ma szansę na to, aby w pewnym zakresie, takim jaki jest możliwy w tej chwili, w aktualnych ramach ustawowych, uchylić przynajmniej część zastrzeżeń, jakie są formułowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał.
0: Wobec tej procedury
1: powołania KRS.
0: Tak, rozumiem. Musimy kończyć. Bardzo, bardzo dziękuję. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek był gościem TOK FM. Za chwilę informacje, po informacjach Miłosz Motyka, minister energii.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Poniedziałek, 4 maja, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Sama teza dotycząca tego, że należy zastanowić się nad zmianami w Konstytucji z 1997 roku, jest tezą prawidłową, mówił przed chwilą w poranku TOK FM dr Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki w dzień obchodów święta Konstytucji 3 maja powołał Radę do spraw opracowania projektu nowej ustawy zasadniczej, w której składzie znalazła się m.in. była prezes Trybunału Julia Przyłębska. W odpowiedzi premier premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta i opozycji o przestrzeganie konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej. To cytat. Zdaniem szefa rządu obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Iran ostrzega, że Teheran uzna każdą ingerencję USA w cieśninie Ormuz za naruszenie obowiązującego rozejmu. Wcześniej prezydent Donald Trump zapowiedział rozpoczęcie operacji eskortowania statków, które z powodu blokady utknęły na

0: Na tym kluczowym szlaku żeglugowym operacja Projekt Wolność ma ruszyć dziś. Tymczasem ceny ropy naftowej na globalnych rynkach spadają. Baryłka kosztuje teraz $107. Za nami długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji, bo akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość, ale są także kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum. W pozostałej części kraju więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Na północy i zachodzie może zagrzmieć. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie do 26 w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska, witam Państwa, a w studiu Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Trwa transmisja naszej rozmowy na YouTubie. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry.
2: Chciałam zapytać o ceny paliwa, dlatego że czytam, że ceny ropy naftowej na globalnych rynkach spadają, ale jak wezmę taką tabelkę fajną, którą przygotowali moi wydawcy, Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski, to wynika z tejże tabelki, że jednak ceny wzrosły ostatnio. W ten poniedziałek to już będą wyższe ceny.
3: Ceny na rynkach światowych w ostatnim tygodniu wzrosły. Akurat niestety po kilkunastodniowym uspokojeniu.
2: Wiem, ale czytam o cenach ropy naftowej w poniedziałek rano.
3: Tak, tylko od momentu, kiedy będziemy mieli możliwość zakupu tej ropy, minie jeszcze trochę czasu. Jeżeli taki trend się utrzyma, to w ciągu najbliższych dni to się przełoży na także cenę na naszych stacjach, więc spadek cen faktycznie na rynkach światowych będzie widoczny, tylko zawsze po kilku dniach i tego nie ukrywaliśmy, to też jest...
2: Ale to ten program niskich cen działa czy nie działa? Bo tutaj mam w tej tabelce 6,96 zł. Za benzynę 98, z benzyny 95, 6,46.
3: Byłoby blisko 8 zł, gdyby nie pakiet ceny paliwa niżej.
2: Czyli tu cały czas ten pakiet działa?
3: Działa, jest utrzymywany, przedłużyliśmy...
2: Do kiedy będzie działał?
3: Przedłużyliśmy w ciągu ostatnich dni akcyzę i obniżony VAT, niższą akcyzę i niższy VAT do połowy maja. W ciągu najbliższych dni będziemy analizowali sytuację na rynkach właśnie, o czym pani redaktor wspomniała, i to będzie determinowało nasze działania. Chcemy zachować maksymalną elastyczność w tym zakresie i na pewno, jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak, nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej. De facto po słowach Donalda Trumpa uspokajających te ceny na rynkach światowych są w stanie spaść nawet o $10 za baryłkę. W sytuacji, gdy otwiera się ogień do jakiegokolwiek statku lub przechwytuje się statek irański po stronie amerykańskiej blokady, to te ceny potrafią wzrosnąć o $10-15, co bezpośrednio ma przełożenia także na ceny na stacjach, więc, a to się może wydarzyć w ciągu 2 dni, takie deklaracje o tym, kiedy ten program byłby zakończony, są na razie przedwczesne.
2: Panie ministrze, na jakim etapie są przygotowania do elektrowni atomowej, która ma być wybudowana w porozumieniu z Westinghouse i Bechtel? Bo ciągle słyszymy, no ale jakoś nie widać efektów.
3: Jest na etapie faktyczna praca, na etapie prac terenowych. Ona ruszy, budowa elektrowni reaktora w 2028 roku. W przyszłym roku pozwolenie na budowę faktycznego reaktora. Wtedy będziemy mogli rozpocząć pracę faktycznie, jeżeli chodzi o sam reaktor. Teraz
2: przypomnijmy, kiedy może ta elektrownia być gotowa i rzeczywiście zacząć pracę.
3: 2036 rok. To jest termin, o którym rozmawiamy bardzo odważnie, optymistycznie, ale realistycznie z wykonawcą. W ciągu ostatnich dni także takie spotkania miały miejsce i zostaliśmy zapewnieni, że ten termin jest niezachwiany. Także jeżeli chodzi o nasze pozwolenia, jeżeli chodzi o procedury wewnętrzne, krajowe również, mamy zagwarantowane finansowanie i na poziomie krajowym, i na poziomie finansowania dłużnego. Mamy de facto wszystkie pozwolenia i procedury w czasie i w terminie złożone. De facto jesteśmy w zgodzie z
2: pewnym harmonogramem.
3: Mowa nie ma ryzyka na opóźnienie tej elektrowni.
2: O budowie drugiej elektrowni atomowej. Widzieliśmy w Gdańsku, że Emmanuel Macron, prezydent Francji, przyjechał z prezesem EDF. I pytanie, czy będziemy to robić w porozumieniu z Francuzami, czy może z Amerykanami?
3: To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktor, które sprowadza się do bardzo złożonej odpowiedzi. Na końcu decydujące w tym zakresie pod kątem lokalizacji. Będą oczywiście kwestie geologiczno-środowiskowe. Mamy dwie preferowane lokalizacje. Myślę, że jedna jest bardziej wiodąca. Jedna jest oczywiście Bełchatów, drugą jest Konin. Jeżeli chodzi o wybór wykonawcy, to my chcemy trochę zmienić konstrukcję, do której nawiązała pani redaktor w pierwszym wątku elektrowni jądrowej. Czy uważamy, że najpierw należy wskazać cenę, bardzo konkurencyjną cenę z tej elektrowni, później udział polskich firm w całym łańcuchu dostaw, także zaangażowanie inwestora finansowe i na tej podstawie wybrać wykonawcę.
2: No tak, dobrze, ale widział pan, że Zygmunt Solorz się chwalił, że spotkał się z Donaldem Trumpem, rozmawiał o energetyce. Ta grupa Polsatu jest bardzo zainteresowana współpracą właśnie w sprawie drugiej...
3: Zakończyliśmy wstępne zapytania ofertowe, wysłane nasze zaproszenia do naszych sojuszników. Do Stanów Zjednoczonych, do Francji, do Kanady oraz do Korei Południowej. Wystosowaliśmy listy takie informujące o rozpoczęciu procedury. Uzyskaliśmy odpowiedzi ze strony tych państw. Teraz będziemy analizowali możliwość zaangażowania także tych państw i podmiotów, które są reprezentowane przez te państwa w budowę drugiej elektrowni.
2: Panie ministrze, dopłacamy miliardy złotych do górnictwa. Co w zasadzie w sprawie się tej
3: do redukcji?
2: Dzieje?
3: Bardzo dużo, jeżeli chodzi o ograniczenie kosztów. I to, co nasz rząd zrobił, bardzo mocno schodzimy z kosztów. Przygotowaliśmy ustawę, która gwarantuje program odejść, redukcji zatrudnienia na sprawiedliwych zasadach, bo tak też mówiliśmy dość jednoznacznie na początku naszej kadencji, że ta transformacja musi się odbywać w sposób sprawiedliwy, uzgodniona ze stroną społeczną, związkowcami. Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa zmniejsza zatrudnienie w górnictwie, wobec czego ten plan, który jest dotyczący wydobycia węgla, którego tak, rokrocznie potrzebujemy do elektrowni coraz mniej, jest realizowany, więc te koszty także w każdym kolejnym roku będą niższe.
2: Dlaczego Polska, budując duże farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne, nie buduje równolegle elektrowni szczytowo-pompowych,
3: które buduje magazyny energii.
2: Naturalnymi magazynami energii.
3: Buduje elektrownie także szczytowo-pompowe, natomiast budujemy magazyny bateryjne. Największe w Europie. Taki magazyn jest budowany teraz w Żarnowcu. W przyszłym roku będzie już uruchomiony i włączony do sieci o bardzo dużej pojemności. Ale tak, planujemy inwestycje w elektrownie szczytowo-pompowe.
2: Tak, ale tutaj właśnie jest taka wątpliwość związana z tym, że Polska akceptuje fakt, że większość magazynów energii będzie oparta na chińskich bateriach.
3: Nie do końca, pani redaktor. Bardzo mocno inwestujemy w złożone technologie. Po pierwsze, minimum 40% chcemy, by w tych inwestycjach były to komponent nasz krajowy. Po drugie, jeżeli są to inwestycje tak jak w Żarnowcu, przy tym magazynie bateryjnym, to jest to współpraca z LG. To jest stabilny partner, który ma firmę także w Polsce i który także dzięki temu będzie się mógł rozwijać we współpracy z polskimi kooperantami. Natomiast kwestia elektrowni szczytowo-pompowych jest kwestią, która wymaga bardzo długich uzgodnień także ze środowiskiem samorządowym, lokalnym. Nie zawsze jest tak, że te elektrownie są neutralne z punktu widzenia lokalnej społeczności. Często wymagają przesiedleń, często wymagają zmiany takich strukturalnych i to jest po prostu długotrwały proces.
2: A ile projektów OZE jest dzisiaj zablokowanych przez brak możliwości ich przyłączenia do sieci?
3: Już niewiele, ponieważ 4 dni temu weszła w życie ustawa, która wprowadza rewolucję w tym programie.
2: No właśnie czytam, że to kasujemy. Ma być jakieś szczególne wsparcie dla
3: To jest kasowanie
2: gospodarstw domowych.
3: To też, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o uzyskanie warunków przyłączenia, kasujemy patologiczny system wydawania warunków przyłączenia, na chybił trafił, bez realizacji, wobec czego często te, które mogłyby się zrealizować, nie uzyskują tych warunków, a te, które były wydawane, odsprzedawane, zdarzało się, że i na Allegro można było takie warunki znaleźć, wobec czego dochodziło do handlu. My tutaj wprowadzamy kamienie milowe, odpowiedni próg wejścia. Wreszcie będzie tak, kto będzie gotowy, to będzie przyłączony i będą realizowane inwestycje, które się będą po prostu opłacały. I tak OZE się opłacają. Jeżeli chodzi o blokadę, to już dzisiaj widzimy nie inwestycje w sieci, bo na nie wydamy rekordowo dużo i wydajemy. Nie kwestie przyłączenia, bo tę ustawę już mamy wdrażaną. Tylko niestety dalej blokady legislacyjne sprawiają, że my nie możemy tego potencjału wykorzystać. Tutaj ustawa dotycząca chociażby odblokowania potencjału lądowej energetyki wiatrowej dalej zablokowana.
2: Znaczy zablokowana, to znaczy
3: nie będzie podpisu pod ustawą liberalizującą. Te przepisy, myślę, jeżeli
2: prezydent
3: słyszę pana
2: blokuje.
3: Prezydenta Nawrockiego, jego deklarację, to wydaje się to pewne.
2: Głównym problemem Polski są wysokie ceny energii dla firm, dla gospodarstw domowych. Przegracie wybory, jeżeli te wysokie ceny energii będą się utrzymać.
3: To złożona sprawa. Po pierwsze, cena za energię czynną jest niższa niż ta, która była mrożona za PiS-u. Wówczas dopłacaliśmy do energii. Dopłacaliśmy. W 2025 roku 5 miliardów złotych. Pani redaktor mówiła o dopłacaniu do górnictwa. Z pani kieszeni, z kieszeni naszych słuchaczy rocznie 5 miliardów musieliśmy dopłacać z podatków na inne lub ze środków na edukację, zbrojenia, na opiekę społeczną do cen energii. Z tym należy skończyć, ponieważ cena energii powinna być niższa u źródła i to wprowadzamy. Myślę, że w tym roku zobaczymy, jak będzie kształtowała się cena gazu, ale cena energii powinna oscylować lub być jeszcze mniejsza niż ta cena z taryf w roku poprzednim, ale to prawda. Kwestia związana z przemysłem energochłonnym wymaga ułożenia. W ciągu najbliższych kilkunastu dni zaprezentujemy także przemysłowi energochłonnemu propozycje w tym zakresie.
2: Panie ministrze, chciałam zapytać jeszcze o sprawy polityczne.
3: One są już wypracowane w resorcie.
2: Prezydent powołał radę, która ma zajmować się przygotowaniem nowego projektu konstytucji i zaprosił kluby parlamentarne do pracy. Czy PSL przyjmie zaproszenie?
3: Nie.
2: Dlaczego?
3: Bo to nie jest propozycja poważna. To jest propozycja polityczna, hasłowa. Nie będzie tutaj z tego ciała żadnego uzysku.
2: No dobrze, ale przecież jak wcześniej powstawał jakiś zespół do współpracy z panem prezydentem, to PSL tam wydelegował.
3: Jeżeli jest możliwość nawiązania jakiejś współpracy na linii parlament-prezydent pod kątem tego, by prezydentowi coś uzmysłowić, czasem próbować chociaż, to tak będziemy robili. Natomiast w zakresie zmian w konstytucji nie widzimy możliwości. Pan prezydent reprezentuje środowisko, które absolutnie nie jest gotowe do tego, żeby z nim poważnie porozmawiać o zmianach w konstytucji. A prezydent powinien rozpocząć od przestrzegania obowiązującej.
2: Komentatorzy stanu wyjątkowego twierdzą, że doszło do takiego dealu między prezydentem a PSL-em, ponieważ pan prezydent, mimo że w innych przypadkach strasznie długo zwlekał, to teraz wszystkie nominacje generalskie przeszły gładko, a w zamian za to PSL będzie popierał kandydata na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
3: Nie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o nominacje generalskie,
2: bo to jest właśnie kandydat Karola Nawrocki.
3: Znaczy, jeżeli elementem dealu miałoby być wręczanie nominacji przez prezydenta dla generałów,
2: no ale wcześniej zwlekał bardzo długo, a teraz proszę bardzo, przyszli, nominacje są, wszyscy zadowoleni, a wcześniej to trwało bardzo długo.
3: Dramat po stronie prezydenta, jak on traktuje bezpieczeństwo państwa polskiego. Nie ma to w żadnym stopniu być przedmiotem dealu i nie jest.
2: No ale mówią także komentatorzy, że pan wicepremier Kosiniak-Kamysz przyłożył rękę do dymisji Sławomira Cęckiewicza.
3: Jeżeli by tak było, to naprawdę wielkie jeszcze raz gratulacje też na antenie TOK FM dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, choć wydaje się, że to...
2: Ale widział pan, że Sławomir Cęckiewicz zaatakował frontalnie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
3: Nie, no to leczy kompleksy. Każdy kolejny wpis o tym świadczy. Bardzo go boli to, że nie był w stanie niczego własnego przeforsować, bo to jest jednak totalna nieudolność. Znaczy, to trzeba przyznać, tak słabego szefa BBN-u to od lat nie było. Pamiętamy przecież pana ministra Siewierę, innych, którzy mieli własne koncepcje, starali się współpracować na różnych płaszczyznach. Sławomir Cęckiewicz nie zajmował się niczym poza atakiem personalnym w Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Żadnego projektu ustawy nic nie znaczył, nawet w tej kancelarii, wobec czego jego dymisja wydaje się dość naturalna. Jeżeli stało się to dzięki Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, to chwała, bo dla dobra bezpieczeństwa Polski pewnie osoba, która blokowała chociażby program SAFE, faktycznie nie powinna takiej funkcji sprawować. Natomiast nominacje generalskie powinny być zawsze, bezwzględnie przez pana prezydenta, szybko podpisywane.
2: Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie
3: ministrze. Dziękuję bardzo.
2: Za chwilę informacja, po informacjach Wojciech Szelong i Jacek Niesienkiewicz.

0: Autopromocja.
1: English Biz o tym, co dzieje się wokół afery Zonda Crypto, jak mówić o takich rzeczach, jak mówić o takich wydarzeniach. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 8:20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski. Informacje o śmierci byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przekazała kuria metropolitalna w Przemyślu. Spadek cen ropy na giełdach będzie widoczny w cennikach na stacjach paliw w Polsce po kilku dniach, mówił w poranku TOK FM minister energii Miłosz Motyka. Na razie w Polsce obowiązuje pakiet CPN, czyli obniżone akcyza i VAT na paliwa, i tak będzie co najmniej do połowy maja. W ciągu najbliższych dni będziemy analizowali sytuację na rynkach i to będzie determinowało nasze działania, powiedział Motyka. Jak podkreślił, jest za wcześnie, żeby mówić, kiedy przestanie obowiązywać maksymalna cena. Dzisiaj na stacjach widzimy 6,46 za 95 i 7,31 za litr oleju napędowego. Centralne obchody Dnia Strażaka dzisiaj w Warszawie. Na Placu Piłsudskiego prezydent Karol Nawrocki wręczy funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej awanse generalskie i odznaczenia państwowe. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka. W TOK FM za chwilę sport.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej Ekstraklasie możemy skreślić. Termalika Nieciecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. AGKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
18: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
14: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Polskę 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostiuk, pokonując w dwóch setach Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałec 6-0, 6-4. Hubert Hurkacz w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena, drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy komplet drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Wiosna, ale w prognozie jakby lato, na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na południu. Chłodniej będzie tylko nad morzem od 13 do 15. W wielu miejscach może jednak przelotnie popadać, a na północy i zachodzie może zagrzmieć.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: A na łączach Wojciech Szeląg, TVP Info. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
19: A ja chciałam zapytać, jak wam się podoba Rada Prezydencka, która będzie pisać projekt konstytucji, ponieważ pan prezydent uważa, że mamy wadliwą konstytucję, która właściwie zbudowała dwa ośrodki władzy konkurujące ze sobą i to paraliżuje państwo. Jacek.
20: Ja myślę, że to jest rada, która może odpowiadać za przygotowanie bardzo nowoczesnej konstytucji, ponieważ tam są sami młodzi specjaliści, sami konstytucjonaliści, osoby bezstronne, dające rękojmię tego, że zostanie przygotowana nowa ustawa zasadnicza, która ten rozdział władzy odpowiednio podzieli, więc myślę, że to wszystko. Dziękuję.
19: Dobrze. Wojciech, może ty przypomnij, kto zasiada w Radzie w takim razie, żeby uzasadnić tę opinię redaktora Nisienkiewicza.
21: Nie, ja chciałem pójść dalej tym samym tropem, bo bardzo
20: Wojtku,
21: mi się to spodobało. Ja się przychylam całkowicie i chcę przypomnieć, że pomysłodawcą powołania tej rady i człowiekiem, który patronuje tej radzie, jest polityk, który zasłynął przez pierwsze miesiące swojej pierwszej kadencji prezydenckiej z drobiazgowego i starannego przestrzegania konstytucji i pilnowania podziału kompetencji pomiędzy różnymi ośrodkami władzy, a jego zatroskanie o to, żeby Polska była sprawnie rządzona, powinno być wzorem dla wszystkich polityków.
19: To ja może naszym słuchaczom przypomnę, że rzeczywiście tam w tej Radzie są takie postacie jak Marek Jurek, Julia Przyłębska, profesor Ryszard Piotrowski, a nie tylko, jest tam jeszcze większe grono, ale...
20: Ryszard Legutko, były parlamentarzysta, europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.
19: Tak.
20: Ale to może powiedzmy dwa zdania chociaż na serio na temat tej rady, bo jednak Karol Nawrocki zorientował się po kilku miesiącach, że jest problem z podziałem władzy. Pytanie, jaki to jest moment konstytucyjny, dla którego należy zmienić ustawę zasadniczą? Co się takiego wydarzyło, że trzeba akurat teraz, w tym momencie tę ustawę zmienić? I jaki tytuł prezydent, no jednak polityczny, do niedawna żółtodziób ma do tego, żeby pisać nową ustawę zasadniczą? W moim przekonaniu już samo zasiadanie Julii Przyłębskiej w Radzie przy prezydencie dyskredytuje pomysł napisania nowej ustawy zasadniczej, bo nie może pisać ustawy zasadniczej czy współodpowiadać za jej przygotowanie ktoś, kto ją łamał, kto został powołany niezgodnie z konstytucją. Więc to jest takie kolejne ciało przy prezydencie, które chyba ma tylko po prostu być i pokazywać, że prezydent ma jakąś sprawczość, a nic realnie z tego wynikać nie będzie, poza tym, że my będziemy o tym mówić i będzie takie wrażenie, że prezydent dużo robi, ale tak naprawdę nic z tego wynikać nie będzie, bo przypomnę, jest bardzo wiele różnych rad przy prezydencie, chociażby Rada Nowych Mediów, gdzie zasiada youtuber, który propagował narrację rosyjską, która dezinformowała, na co zwracał między innymi uwagę Sławomir Cenckiewicz. Był już szef BBN, swoją drogą ciekawe, że Cenckiewicza jako szefa BBN już nie ma, a ten youtuber, który tę narrację prorosyjską propagował, wciąż jest przy prezydencie.
19: Tak jest. Ja tylko przypomnę, że zmiana konstytucji następuje większością 2/3 głosów w Sejmie, potem jeszcze zajmuje się tym Senat, ale to jest bardzo wysoki pułap i zbudowanie takiej większości w zasadzie w tej chwili nie wydaje się możliwe. Wojtek Szeryng.
21: Jeśli można jeszcze, Julia Przyłębska to raz, ale jest jeszcze drugi aspekt związany z Trybunałem Konstytucyjnym, to znaczy my wciąż jesteśmy w sytuacji, kiedy Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oni je złożyli, próbując obejść przecież nie zapis Konstytucji, bo Konstytucja tutaj jasno mówi, kto wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i kiedy oni stają się tymi sędziami. Natomiast no, to dopełnienie procedury powołania czy ślubowania, no to próbowano jakoś to obejść, ale widzimy z jakim skutkiem. Ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście skoro weszliśmy już na tony bardzo poważne, że nie ma takiej konstytucji, nie zostanie stworzona taka konstytucja, która byłaby dobra w momencie, kiedy nie ma po obu stronach potencjalnego politycznego sporu dobrej woli. To znaczy w momencie, kiedy gdzieś na horyzoncie, przepraszam za takie górnolotne słowa, jest jakieś publiczne dobro, to ludzie szukają, obie strony jakiegoś sporu, szukają w konstytucji możliwości zrealizowania jakiegoś wspólnego zamierzenia. W momencie, kiedy tej dobrej woli nie ma, to obie strony szukają pretekstu, albo jedna strona szuka pretekstu, żeby podstawić nogę drugiej. I zgadzam się też z panem redaktorem, że mamy taką, nie pierwszy raz taką próbę tworzenia jakiejś alternatywnej rzeczywistości. A czymże innym była ta chimera pod tytułem Safe Zero. Teraz będziemy dyskutować o mitycznie nieistniejącej i nierealizowalnej alternatywnej konstytucji. Przed chwilą był alternatywny, nieistniejący, nierealizowalny sposób finansowania polskiej armii. No pytanie, co jeszcze Pałac Prezydencki wykreuje z gatunku rzeczy niemożliwych.
19: Wiesz, ja bym powiedziała tak. Zobaczyłam w tym gronie profesora Ryszarda Piotrowskiego i profesor Piotrowski jest bardzo krytyczny wobec rozmaitych poczynań obecnego rządu, ale też profesor twierdził, że przepisy uchwalone przez przez PiS dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa są niekonstytucyjne i należy przywrócić reguły, które wskazują, że to jednak środowisko sędziowskie wskazuje 15 członków KRS. I ja sobie tak myślę, panie prezydencie, może zaapelujemy, niech pan zostawi tę radę, bo to raczej jest takie działanie pozorne i fikcyjne, ale niech pan powoła taki zespół z profesorem Piotrowskim, który wytłumaczy panu, jak powinno wyglądać powoływanie Krajowej Rady Sądownictwa. Może zróbmy właśnie taki rodzaj okrągłego stołu, dogadajmy się, żeby chociaż uporządkować te kwestie, bo przypomnę, że no, jeśli chodzi o sądownictwo, no to wyroki TSUE czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie właśnie Krajowej Rady Sądownictwa to są jednoznaczne wyroki, których niestety Karol Nawrocki nie respektuje. No może pan profesor
21: Piotrowski. No i właśnie to jest
19: by to przekonał.
21: Jest, to jest esencja problemu. To znaczy pan prezydent mówił 3 maja, że są spory, że są niejasności, że nie bardzo, jak rozumiem, wiadomo, kto w jakim zakresie kieruje państwem i po to jest potrzebna ta konstytucja. No, nieprawda po prostu. To znaczy kompetencje są jasno określone. Problemem jest nie to, że są jakieś problemy z konstytucją, tylko problem są z jej wykonywaniem przez niektórych. Oczywiście nigdy nie będzie takiej sytuacji, że konstytucja jest idealna. Zawsze będzie można ją teoretycznie poprawiać, ale mam wrażenie, że proporcje między poprawianiem, naprawianiem, pisaniem nowej, a przestrzeganiem tego, co mamy, i naprawdę parę mądrych osób tę konstytucję obecną pisało, no są mocno zachwiane. Zajmijmy się najpierw
19: tą obecną. To znaczy tak, znaczy warto by chociaż coś uporządkować w sądownictwie. Karol Nawrocki mógłby to zrobić, no ale wydaje mi się, że jest pod dużym wpływem Nowogrodzkiej i to niestety blokuje sytuację, ale w twojej gazecie, Jacek, przeczytałam bardzo ciekawą informację i nie rozumiem, jaka tu gra się toczy. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego już 5 miesiąc czeka na nowego szefa. Za chwilę pojawią się nowe wakaty. Generalnie kończy się kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Dodajmy, że Sąd Najwyższy obsadzony neosędziami jest uważany też, szczególnie Izba Spraw Publicznych, za instytucję, która nie jest sądem w świetle międzynarodowych wyroków, międzynarodowych trybunałów. Nie wiem, czy może coś wiecie, co prezydent tutaj coś gra, może jednak jakiś rodzaj porozumienia, bo problem Sądu Najwyższego jest. My przegrywamy po prostu sprawy w Europejskim Trybunale Praw
20: problem
19: Człowieka.
20: Problem Sądu Najwyższego jest i był jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, a żeby było śmiesznie, to Marcin Mastalerek chce zbierać podpisy w sprawie referendum dotyczącego ustawy zasadniczej. Człowiek Andrzeja Dudy, który był niejednokrotnie oskarżony o łamanie konstytucji, chce zbierać podpisy pod przeprowadzeniem nowej konstytucji. I referendum w sprawie powołania nowej konstytucji. To jest jednak śmiechu warte. Jeżeli chodzi o tę sprawę, o którą pytasz o Rzeczpospolitej, nie wiem, w co gra Karol Nawrocki. Myślę też, że gdyby Karol Nawrocki chciał poważnie podejść do przygotowania nowej ustawy zasadniczej, to by do tego ciała powołał samych konstytucjonalistów, a nie jednak osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością, czy właśnie Julię Przyłębską, która to ciało dyskredytuje i w ogóle samą ideę powołania nowej konstytucji. Ale jeżeli chodzi o tutaj te kwestie prawne, nie wiem, co się może wydarzyć. Wiem, że jesteśmy w jakimś trudnym momencie, ale też będę bronił troszkę prezydenta, bo uważam, że na temat przygotowania nowej konstytucji warto rozmawiać, można rozmawiać, powinno się rozmawiać. Tylko jakimś dziwnym trafem zawsze jest tak, kiedy rządzą, kiedy prezydentami są osoby z Prawa i Sprawiedliwości wywodzące się, czy też kandydujące do najwyższego urzędu, wtedy jest chęć zmiany konstytucji, bo przecież świętej pamięci Lech Kaczyński chciał zmiany konstytucji, oczywiście wtedy też Jarosław Kaczyński chciał, żeby ta konstytucja była pod prezydenta przygotowana, później Andrzej Duda również, a teraz Karol Nawrocki. Za każdym razem nic z tego nie wynikało. Teraz no też dobrze, nic z tego nie będzie, podobnie jak nie wyniknie z tego aneksu do raportu WSI. Jeszcze zahaczając.
19: Wojtek, jedno zdanie przed informacjami, tak?
21: Ja tylko chcę się nie zgodzić, to znaczy zawsze warto się zastanawiać nad nową konstytucją. No właśnie nie, moim zdaniem sama ta idea, sam ten pomysł jakiejś pracy nad jakąś alternatywną konstytucją ma tak naprawdę służyć uwiarygodnieniu jednej tezy, że ta obecna jest niedoskonała, niewłaściwa, wątpliwa.
20: Ale sam Aleksander Kwaśniewski mówił o jej licznych niedoskonałościach.
21: Nie jest znowu takim problemem.
20: A nie, nieprzestrzeganie jest karygodne tutaj.
19: No dobrze, ja uparcie wracam do tego wniosku, że warto, żeby powstał jakiś okrągły stół w sprawie sądownictwa, żeby przynajmniej kwestię Sądu Najwyższego rozwiązać. Ale chyba to jest niemożliwe, dlatego że raczej Karol Nawrocki będzie realizował politykę nowogrodzkiej, czyli takiej ostrej rywalizacji, ostrej polaryzacji, żeby po prostu ten chaos się raczej pogłębiał. Teraz czas na informacje, a po informacjach porozmawiamy o zamieszaniu wokół Szymona Hołowni, który umieścił bardzo długi wpis na platformie X.
0: Reklama.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
22: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
23: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
24: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Gorąco.

0: KFC.
1: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Siki dwie sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 8.41, informacja TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Decyzję komentował w poranku TOK FM Rzecznik Praw Obywatelskich. Według Marcina Wiącka diagnoza prezydenta dotycząca tego, że należy zastanowić się nad zmianą konstytucji, jest trafna, ale to, jak będzie wyglądał ustrój Polski, będzie już sprawą czysto polityczną.
13: Prawidłowo funkcjonują państwa demokratyczne, oparte zarówno na systemie parlamentarnym, tak jak Wielka Brytania, oparte na systemie kanclerskim, jak Niemcy, czy oparte na systemie prezydenckim, czy takim semiprezydenckim, jak Francja. Konstytucja powinna precyzować, kto ma ostatnie słowo. I z tego względu rzeczywiście warto się na tym zastanowić. Natomiast jest to czysto polityczna decyzja, który z tych systemów rządów jest lepszy.
12: Wiącek podkreślał, że w nauce prawa konstytucyjnego od dawna zwraca się uwagę na to, że polski system rządów jest niekonsekwentny, bo co do zasady jest to system parlamentarny. Gabinetowy, ale z elementami systemu prezydenckiego lub kanclerskiego. Dron uderzył w nocy w wieżowiec w Moskwie, poinformował w komunikatorze Telegram mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych Mosfilm Tower. Nie ma ofiar śmiertelnych. Według rosyjskiego resortu obrony w ciągu minionej nocy siły rosyjskie przechwyciły i zniszczyły łącznie 117 ukraińskich dronów w wielu regionach, w tym w okolicach Moskwy. Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa, trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym, przekazał jego rzecznik. Informację przekazał też Donald Trump, który przy okazji zarzucił, tu cytat, radykalnym lewicowym szaleńcom, że tak źle potraktowali Giulianiego, oszukiwali w wyborach, zmyślili setki historii, zrobili wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz naród, napisał w sieci amerykański prezydent. Nie jest jasne, co było przyczyną hospitalizacji Giulianiego. Za niecałe 20 minut startują matury, tradycyjnie zaczynają się od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Bartosz Kądziołka sprawdzał, jakie nastroje wśród wśród maturzystów 6 LO w Łodzi.
0: Zestresowane jesteśmy, nie?
13: A ty?
0: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
10: A ja absolutnie się tym nie interesuję. Zaczęłam się uczyć tydzień temu i wiem, że jakkolwiek bym tych matur nie napisała, jeśli zdam, to dostanę się na studia gdzieś. Także jest okej.
14: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
15: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
12: Do matury przystępuje prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów. Bardzo ciepło dzisiaj. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na południu. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 13 do 15 stopni. Może przelotnie popadać, na północy i zachodzie zagrzmi.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, na łączach Wojtek Szeląg, TVP Info, a w studiu Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita. Ja chciałam chwilę porozmawiać na temat Szymona Hołowni i Michała Kobosky, bo pojawiła się informacja, najpierw w stanie wyjątkowym ona dotyczyła tylko Szymona Hołowni, a potem portal TVN24, dziennikarze TVN24 i superwizjera napisali artykuł o tym, że prokuratura szykuje się do wysłania wniosków o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni oraz Michała Kobosky, a rzecz dotyczy Collegium Humanum. Jak państwo wiedzą, jest to śledztwo dotyczące handlowania dyplomami, studiami i tak dalej. I zarzuty medialne wobec Szymona Hołowni były następujące, że Hołownia widniał na liście studentów Collegium Humanum i byli pracownicy uczelni twierdzili, że widzieli jego podpis pod przyrzeczeniem studenckim, a jego oceny i dokumenty miały być wpisane do systemu Sokrates. Rektor uczelni miał się tym chwalić, ponieważ rektor uczelni Collegium Humanum, który ma zarzuty oczywiście w tej sprawie, dbał o to, żeby znani ludzie znaleźli się na jego uczelni. Hołownia miał nie pojawiać się na zajęciach i nie płacić czesnego. Jednak jakieś zaliczenia w tym systemie Sokrates, rzekomo właśnie zaliczenia Szymona Hołowni, się pojawiły. I to, co wiemy, bo muszę jednak państwu przypomnieć, to służby specjalne na pewnym etapie udały się do Urzędu Miasta Otwocka, żeby pobrać podpisy Szymona Hołowni złożone w sposób niewymuszony, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ktoś nie fałszował podpisów Hołowni w tym systemie Sokrates, jak rozumiem, w dokumentach Collegium Humanum. No i teraz, jeżeli się pojawia informacja, że ma być wniosek o uchylenie immunitetu, to ja rozumiem, że jednak biegli stwierdzili, że to nie są podrobione podpisy Szymona Hołowni, tylko są prawdziwe. I teraz przechodzę do interpretacji Szymona Hołowni w tej sprawie, który twierdzi, że przecieki z prokuratury i rozmaite zarzuty pod jego adresem w sprawie Collegium Humanum zawsze się pojawiają wtedy, kiedy jego działania budzą polityczne wątpliwości, czyli uznał, że po prostu to jest jakaś zemsta prokuratury za to, że on doprowadził do zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, a teraz twierdzi w takim obszernym wpisie, że to, iż znowu się pojawiają informacje na temat uchylenia jego immunitetu, jest związane z tym, że było głosowanie nad wotum nieufności wobec ministry Pauliny Henning-Kloski i że znowu tutaj ktoś próbuje go niejako szantażować sprawą Collegium Humanum. I może zacznę od Wojtka. Jak ty to widzisz? Czy rzeczywiście sprawa Collegium Humanum jest używana przez rząd, tak jak sugeruje sam Szymon Hołownia, do właśnie rozgrywania jakichś politycznych partii? Wojtek Szeląg.
17: No ja jestem zasmucony i zaskoczony narracją, którą podjął Szymon Hołownia. Człowiek, który miał w życiu długi kontakt z mediami, powinien wiedzieć, że dziennikarze robią po prostu to, co robić powinni, uzyskują informacje i je kolportują. Tworzenie aury spisku i tego, że dziennikarze są na czyimś pasku, że prokuratura jest na czyimś pasku. Ja przypomnę, że Szymon Hołownia jest politykiem koalicji, która obecne władze wymiaru sprawiedliwości wykreowała, więc to tchnie jakąś paranoją. No, to jest z jednej strony właśnie trochę albo nawet bardzo paranoiczne podejście, a z drugiej to jest jakiś efekt jakiegoś rozdętego ego, mam wrażenie. Ja bym na miejscu Szymona Hołowni zakładałem, że jest absolutnie niewinny i nie mam powodu mu nie wierzyć. Bronił się zupełnie inaczej. To znaczy właśnie mówił koledzy dziennikarze, róbcie to, co robicie, wyjaśnijcie sprawy do samego spodu. Ja wiem, że tam nic nie ma, więc wasze śledztwo dziennikarskie, śledztwa dziennikarskie to właśnie potwierdzą i na to czekam. Natomiast kreowanie jakiejś wizji tego, że galaktyka sprzysięgła się przeciwko politykowi, bo jakieś głosowanie, zawsze będzie jakiś pretekst, żeby stwierdzić, że to jest czyjaś zemsta za coś. No, moim zdaniem, ścieżka jest absurdalna i do niczego sensownego nie prowadzi.
16: Tutaj my może powiedzmy, że jednak ten prokurator, który prowadzi śledztwo w sprawie Collegium Humanum, to jest wciąż ten sam prokurator, który prowadził je za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Wniosek o uchylenie immunitetu wedle dziennikarzy Superwizjera i TVN24 był szykowany już na początku roku. On w tej chwili jest poprawiany. No, po prostu minister Żurek i prokurator krajowy Dariusz Korneluk muszą podjąć decyzję, czy wysyłają ten wniosek o uchylenie immunitetu. I też dodajmy, że wśród osób, które mają zarzuty, są zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i politycy popierani przez Koalicję Obywatelską. Mam na myśli Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, który będzie musiał stanąć przed sądem. Prokuratura zarzuca mu właśnie to, że zdobył taki dyplom nielegalnie, a potem dzięki temu dyplomowi, bo przypomnijmy, że PiS prowadził takie przepisy, że można zasiadać w radach nadzorczych spółek państwowych, jeśli ma się dyplom MBA. No więc właśnie Sutryk dzięki temu dyplomowi zasiadał w rozmaitych radach nadzorczych i zarobił dzięki temu kilkaset tysięcy złotych ekstra. Taki jest zarzut prokuratury. No ale właśnie, czy ta sprawa ma podłoże?
17: To jedno zdanie jeszcze. To chyba dobrze świadczy o tym śledztwie to, że objęte są nim osoby z różnych parafii politycznych. A ja mam nie po raz pierwszy wrażenie, że politycy generalnie bardzo lubią mówić o wolności mediów i o swobodzie działania dziennikarzy do jednego konkretnego momentu. Do momentu, kiedy właśnie te zasady dotykają ich samych. I Szymon Hołownia jest niestety kolejnym przykładem takiego podejścia do naszego zawodu.
16: Jacek Ciśnicki.
18: Rozmawiałem z Szymonem Hołownią kilka razy w Rzeczpospolitej i pytałem również chyba dwukrotnie o sprawę Collegium Humanum. No i Szymon Hołownia utrzymywał cały czas, utrzymuje, że nie studiował, nie podjął nauki, nie był tam nigdy. No i ta jego linia obrony była i jest niezmienna. Wrzucanie w to wątków politycznych, że prokuratura teraz się tym zajmuje, bo jakieś tam głosowanie, nie wydaje mi się do końca przekonujące. Tam też przecież jest wymieniany Michał Kobosko, który bardziej jest postrzegany jako ta część Polski 2050, która ma lepsze relacje, powiedzmy, z rządem Donalda Tuska, czy też z Koalicją Obywatelską.
16: Tak, on przyszedł jakby do innego obozu.
18: Tak, no i co, to też ma w niego uderzyć dla jakiejś niepoznaki? Chyba nie. Też ja będę jednak trochę bronił Szymona Hołownię. To jest osoba, która ma jednak duże doświadczenie, nie tylko medialne. Autor chyba 21 książek. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś połasił się na zdobycie wyższego wykształcenia na skróty, bo co? Bo ma jakieś kompleksy? No nie wydaje mi się, żeby Szymon Hołownia miał jakiekolwiek kwestie finansowe. Raczej też trudno tam było kiedykolwiek go posądzać o to, że jest łasy na kasę, mówiąc kolokwialnie. Trudno mi to sobie wyobrazić cały czas, ale żeby chciał kupić sobie dyplom, ale też rozmawiałem z Renatą Kim z Newsweeka, autorką tego tekstu. Ona podjęła się pierwsza opisania sprawy między innymi Szymona Hołowni. I Renata Kim zawsze stała na stanowisku, że tam są twarde, konkretne dowody. Politycznie wydaje mi się, że tu nie ma związku z jakimikolwiek głosowaniami, bo tak czy siak Polska 2050 Katarzyny Płoczyńskiej-Nałęcz, ona i tak jest podzielona. Tych 15 parlamentarzystów niekoniecznie będzie głosować tak, jak ona by chciała i nie wydaje mi się, żeby trzeba było odwoływać się do jakichś takich metod, o których Szymon Hołownia pisze. Niech sprawa zostanie wyjaśniona, jeżeli Szymon jest pewny swego, to myślę, że nie ma się czego
16: obawiać. A może nie będzie większości, żeby uchylić mu immunitet? Na przykład Prawo i Sprawiedliwość, Polska 2050.
18: Widać, że Prawo i Sprawiedliwość i Karol Nawrocki próbują jakoś rozgrywać Polskę 2050 i przyciągać na swoją stronę. Z tego, co pamiętam, te spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Szymonem Hołownią sprzyjały, ale tylko prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu Hołowni jednak uważałbym z tymi kontaktami i nie dałbym się wciągnąć w orbitę prezydenta czy Prawa i Sprawiedliwości, bo oni właśnie chcą rozbijać, rozgrywać koalicję rządową, a te wszystkie spory nie tylko uderzają w Polskę 2050, mam na myśli spory w koalicji 15 października, ale również w całą koalicję rządową, również w koalicję obywatelską, a wyborcy koalicji 15 października nie lubią, jak ta koalicja zajmuje się sama sobą. Zresztą każda władza, która zajmuje się sama sobą, prędzej czy później tę władzę traci.
16: Musimy już kończyć. Bardzo wam dziękuję. Wojciech Szeląg, TVP Info.
17: Bardzo dziękuję.
16: Jacek Niedzienkiewicz, Rzeczpospolita.
18: Dziękuję, dobrego dnia.
16: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Zrealizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 9, a po nich program Przedpołudnie i Przemysław Iwańczyk. Dzień dobry, Przemku. O czym będziesz mówił w dzisiejszym programie?
19: Dzień dobry, kłaniam się. Chciałbym najpierw wystosować apel, by nasi słuchacze potraktowali to, o czym mówić będziemy za chwilę, z wielką powagą. Zwrócę się razem z naszym ekspertem do naszych szanownych słuchaczy jako ojciec zeszłorocznego maturzysty, który traumą przypłacił te egzaminy i teraz z psychologicznego punktu widzenia zajmiemy się tym, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy nasze dziecko tę maturę zdaje, ale też i jak dzieci powinny, a właściwie nie dzieci, tylko młodzież, sobie z tym dawać radę. Dziś także mówić się będziemy o tym, czy nieotwarcie drzwi kontrolerom antydopingowym może grozić wieloletnią dyskwalifikacją. Jeśli tak, to dlaczego? Zajmiemy się także tym, w jaki sposób nowy system kontroli wpływa na kolejki na lotniskach. Będziemy z Państwem już po godzinie 9.
16: I o tym wszystkim w programie Przedpołudnie, a teraz już informacje TOK FM, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
20: Autopromocja. Edukacja w Polsce. Gdzie leży problem?
21: Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia zarobków nauczycieli.
22: Ciągle są jakieś takie rozgrywki, które stawiają nas, nauczycieli, kontra rodziców i uczniów, uczennice, a tak nie jest, bo ja

0: 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl. Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Spadek cen ropy na giełdach będzie już niebawem widoczny na stacjach paliw w Polsce, zapewnia w poranku Tok FM minister energii.
11: Lalka, a może pan Tadeusz?
10: Od sprawdzianu z języka polskiego maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton.
11: Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO, zapewnia kanclerz Friedrich Merz.
10: Jest 9:00.
11: Marta Perchuć-Burzyńska i Krzysztof Chorwat. To są informacje do KFM.
10: Spadek cen ropy na giełdach będzie widoczny na stacjach paliw w Polsce po kilku dniach, mówił w poranku do KFM minister energii Miłosz Motyka.
11: Na razie w Polsce obowiązuje pakiet CPN, czyli obniżone akcyza i VAT na paliwa, i tak będzie co najmniej do połowy maja.
10: Jak mówił Motyka, kolejne decyzje będą zależały od sytuacji na rynkach.
11: Miłosz Motyka skomentował też powołanie przez prezydenta Rady do spraw opracowania projektu nowej konstytucji.
10: Polskie Stronnictwo Ludowe nie przyjmie zaproszenia, bo to nie jest propozycja poważna, lecz czysto polityczna i hasłowa, mówił minister energii.
12: Nie będzie tutaj z tego ciała żadnego uzysku. Jeżeli jest możliwość nawiązania jakiejś współpracy na linii parlament-prezydent pod kątem tego, by prezydentowi coś uzmysłowić, czasem próbować chociaż, to tak będziemy robili. Natomiast w zakresie zmian w konstytucji nie widzimy możliwości. Pan prezydent reprezentuje środowisko, które absolutnie nie jest gotowe do tego, żeby z nim poważnie porozmawiać o zmianach w konstytucji.
11: Według zapowiedzi prezydenta projekt nowej ustawy zasadniczej miałby być gotowy do 2030 roku.
10: Wprowadzenie opłaty reprograficznej od smartfonów, tabletów i komputerów to gonienie Europy, mówił w poranku Tok FM wiceszef resortu cyfryzacji z ramienia Polski 2050 Michał Gramatyka.
11: Minister kultury Marta Cienkowska przed majówką podpisała rozporządzenie nowelizujące katalog nośników, przy sprzedaży których pobierana będzie 1% opłata reprograficzna za kopiowanie muzyki, filmów, zdjęć czy książek. Ma to być rekompensata dla ich twórców.
10: Wiceszef resortu cyfryzacji

0: Mówił w TOK FM, że nowelizacja była potrzebna, ale przyznawał, że sama idea opłaty reprograficznej budzi w nim mieszane uczucia.
1: Takie podejście do prawa autorskiego jest rodem z ubiegłego wieku. Dzisiaj nikt nie kopiuje muzyki po to, żeby jej słuchać. Dzisiaj, żeby słuchać muzyki, odtwarzamy ją na mediach streamingowych typu, nie wiem, Tidal, czy Apple Music, czy Spotify. Nie chcę tutaj wymieniać tych wszystkich serwisów. Tam nie ma takiego momentu kopiowania, czyli nie ma momentu, kiedy plik zostaje przeniesiony na nośnik.
2: Katalog sprzętu objętego opłatą reprograficzną obejmie telefony komórkowe, smartfony, tablety, a także komputery stacjonarne i laptopy. W konsekwencji przy ich zakupie zapłacimy o 1% więcej.
0: Rozporządzenie wejdzie w życie za pół roku.
2: Rozpoczęły się tegoroczne matury. Jak zwykle na pierwszy ogień język polski.
0: I przed 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi z maturzystami rozmawiał Bartosz Kądziołka.
3: No spokojnie. W sensie o polski się nie stresuję akurat. Tutaj kortyzol niski.
4: A jak spędziłaś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
3: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam. Także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
4: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
3: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
5: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
2: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14.
0: Polski Komitet Olimpijski nie ogłosił jeszcze decyzji o zerwaniu umowy sponsorskiej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
2: W czwartek o północy z siedziby PKOL-u w Warszawie zniknął neon sponsora.
0: To efekt niedotrzymania umowy, bo Zonda Krypto nie wypłaciła nagród polskim olimpijczykom. Szymon Kępka.
6: Polski Komitet Olimpijski dał Zonda Krypto ultimatum do końca kwietnia na uregulowanie zaległości wobec medalistów zimowych igrzysk olimpijskich, wobec samego związku. Demontaż neonu firmy sponsorującej PKOL oznaczać ma, że komitet zyskał podstawę do tego, żeby zerwać umowę z Zonda Krypto. Jak deklarował prezes Radosław Piesiewicz, umowa ta ma zostać zerwana bezkosztowo, komentuje Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki do spraw strategii sportu.
7: Siłą rzeczy wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
6: Władze PKOL-u przez cały weekend pozostawały nieuchwytne, choć deklarowały, że wypowiedzą umowę natychmiast, gdy będą takie możliwości prawne. Te, przypomnę, istnieją formalnie według deklaracji PKOL-u od 1 maja. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Giełdą Zonda Krypto zajmuje się już prokuratura. Firma jest niewypłacalna, a jej właściciel wyjechał za granicę.
2: Pokrzywdzonych osób może być nawet 30 tysięcy, a kwota szkody szacuje się na 350 milionów złotych.
0: Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami.
2: Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO.
0: I zapowiedział, że nie zrezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Orchowski.
8: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%. Trump ma ostatnio słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. Tomasz Urchowski, TOK FM.
0: Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, w pozostałej części kraju więcej chmur i możliwy przelotny deszcz, na północy i zachodzie może zagrzmieć.
2: Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie do 26 w centrum i na wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, tam do 15 stopni.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 9:06 punktualnie w poniedziałek 4 maja. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na przedpołudnie Radia TOK FM, które to przedpołudnie przygotowali Michał Tobolewski w roli wydawcy oraz Krzysztof Olesiewicz w roli realizatora dźwięku. Jakie tematy dziś podejmować będziemy? Matury, ale w nieco innym ujęciu. Nie będziemy pochylać się nad tematami z języka polskiego. Zresztą te już są od jakiegoś czasu znane ze sprawą przecieków. ścieków. Będziemy dzisiaj także rozmawiać o tym, czy nieotwarcie drzwi domu może skutkować wieloletnią dyskwalifikacją dla sportsmenki, która wygrała Wimbledon w 2023 roku. Wreszcie będziemy zastanawiać się po godzinie 11, dlaczego na lotniskach są kolejki, z czego się to bierze i jak ich uniknąć, zwłaszcza, że jesteśmy u progu okresu wakacyjnego. Połączymy się teraz z pierwszą naszą rozmówczynią. Jest nią dr Beata Rajba, psycholożka z Uniwersytetu WSB Merito Wrocław. Dzień dobry, kłaniam się pani.
11: Dzień dobry.
10: Dowiedziałem się, przygotowując się do naszej rozmowy, że jest pani mamą tegorocznego bądź też tegorocznej maturzystki.
11: Tegorocznej maturzystki, tak jest.
10: Nie słyszę w pani głosie żadnego rozedrgania. Dlaczego?
11: Myślę, że dlatego, że przygotowywałyśmy się obie. Poza tym no, jestem psychologiem i to zobowiązuje, chociaż mam wrażenie, że moja córa mniej się przejmuje maturą niż ja. To jest troszeczkę obronne, troszeczkę tak to, co słyszeliśmy w sądzie. Zobaczę, jak będzie. To jest forma takiej obrony przed wybieganiem myślą zbyt daleko, po to, żeby się nie stresować właśnie.
10: To ja zadam pani fundamentalne pytanie. Czy to wszystko ma jeszcze sens? Skoro matura wciąż w naszym kulturowym wzorcu jest czymś, co jest no, egzaminem, który warto zaliczyć z wielu powodów, nie tylko tych związanych z wykształceniem, a później pracą zawodową. A z drugiej strony właściwie rokrocznie dostajemy informacje i to właśnie w poniedziałek po godzinie 9, że są już pierwsze przecieki z matury z języka polskiego, jutro powtórzy się to z innymi przedmiotami i tak dalej. To czy nie jest to taka weryfikacja umiejętności załatwiania sobie czegoś, czy nie jest to weryfikacja sprytu, a nie wiedzy, którą uczeń, uczennica posiedli w ciągu ostatnich lat nauki?
11: Dla pojedynczych osób, które faktycznie dotrą do tych przecieków, na pewno. Natomiast większość maturzystów, myślę, że nawet jeżeli szuka przecieków w internecie, to dostaje setki stron, które chwalą się tym, że mają przeciek, natomiast w praktyce to nie jest autentyczne. Matura jest w naszym systemie koniecznością, dlatego że jest przepustką na studia, dlatego że jest przepustką do pewnych ścieżek kariery zawodowej, pewnych ścieżek zawodowych, których inaczej nie da się osiągnąć. I chyba tylko dlatego ma to sens. Tak naprawdę jest to dla większości maturzystów sprawdzian wiedzy, chociaż tylko z wybranych przedmiotów i z bardzo wyśrubowanymi wymaganiami.
10: Pani doktor, to ja zwrócę się teraz do pani jako ojciec ubiegłorocznego maturzysty, który już zaocznie miał w sobie pewną niezgodę. Otóż z wielu powodów, tutaj nie chciałbym zbyt wiele zdradzać, miałem świadomość tego, że koledzy, którzy w innej placówce piszą tę maturę, być może niekoniecznie będą robić to w okolicznościach bardzo restrykcyjnych, jeśli wie pani, co chcę powiedzieć. A mój syn, nie oczekiwałem, że on będzie miał łatwiej, to musi podołać zadaniu sam. I zastanawiałem się, co będzie, jak ja to przyjmę, jak ja sobie z tym poradzę, kiedy on tej matury nie zda. Ja wiem, że świat się wówczas nie zawali, ale mimo wszystko świadomość tego, że szczycą się zdaną maturą ci, którzy być może do końca nie zrobili tego w uczciwy sposób, a rozpaczają, bo jest to rodzaj jakiejś rozpaczy, ci, którzy robili to przykładnie od początku do końca, no to jest takie poczucie wewnętrznej, nie wiem, niesprawiedliwości, ale też i nawet w niektórych przypadkach traumy.
11: Ta niesprawiedliwość zaczyna się tak naprawdę znacznie wcześniej. Zaczyna się od tego, że niektórych stać na korepetycje, innych nie, że niektórzy chodzą do lepszych szkół, inni do gorszych. Tutaj jest ogromna przepaść między miastem a wsią. I tak naprawdę te niesprawiedliwości można by mnożyć. Oczywiście to nie jest sprawiedliwy system. Choćbyśmy, nie wiem jak próbowali, to matura jest tak naprawdę biegiem długodystansowym. Więc efekt jest taki, że nierówności się pojawią. Pytanie, co możemy z tym zrobić? Przełknąć chyba tę gorzką pigułkę i to jest najlepsze rozwiązanie, bo nie na wszystko możemy cokolwiek poradzić.
10: A czy takim fundamentalnym źródłem stresu dla maturzystów nie są rodzice przede wszystkim, a nie sam egzamin i właśnie ich niestabilność emocjonalna?
11: Absolutnie tak. Rodzice dzielą się tak naprawdę na dwie takie grupy. Pierwsza grupa to są tak zwani wygłuszacze, czyli osoby, które po prostu zajmują się swoim życiem i te osoby do końca nie rozumieją, dlaczego inni się tak emocjonują. To jest zresztą bardzo dobra strategia redukcji stresu, redukcji lęku. Natomiast znacznie gorzej ma druga grupa, czyli tak zwani monitorsi, którzy skupiają się tak naprawdę na kontrolowaniu, a właściwie mylą wiedzę z kontrolowaniem, więc to oni szukają w tej chwili przecieków, to oni zastanawiają się, jak można napisać maturę, jeżeli już mają dostępne tematy. To oni katastrofizują, czyli co będzie, jak nie zda, stanie się katastrofa. Oni też tworzą plany A do Z i zwykle mają te plany przygotowane. To jest coś, co człowieka tak naprawdę bardzo wypala. I teraz mogę sobie wyobrazić, że w wielu domach ten maturzysta przyjdzie z polskiego i zostanie zalany powodzią pytań. A co zrobiłeś? A jak to napisałeś? A jak z tym sobie poradziłeś? A jakie argumenty wysunęłeś? I tak naprawdę ta powódź pytań może być bardziej wyczerpująca niż sam egzamin. Ona nic nam nie daje i warto sobie z tego zdać sprawę, że tak naprawdę to, że my wiemy, nie oznacza, że mamy kontrolę nad sytuacją. To już nie jest nasza sytuacja i nie jest to nasze życie, tylko tego maturzysty.
10: Pani doktor, dlaczego pani uprawia ze mną terapię na antenie?
11: Uprawiam tak naprawdę terapię ze wszystkimi, ze sobą włącznie, bo sama jestem takim monitorcem i dzisiaj rano, kiedy za moją córką zamknęły się drzwi, miałam takie poczucie, że ja muszę siąść do internetu i sprawdzić, czy już nie ma jakichś przecieków. A później pomyślałam, po co? To tak naprawdę nic nie daje. Tak samo w momencie, kiedy ona wróci do domu, powie mi to, co będzie chciała. Natomiast rozliczanie jej z tego, w jaki sposób napisała maturę, nie jest tak naprawdę moim zadaniem. Moim zadaniem jest wsparcie i zrobienie dobrego obiadu, wzięcie na lody, odstresowanie.
10: No właśnie, bo przejdźmy, albo właściwie wróćmy do tej kwestii uczciwości. A dlaczego pani tych przecieków szukała? I nawet gdyby pani znalazła, to co by pani z tym zrobiła?
11: No właśnie nie szukałam tak naprawdę. Nawet gdybym je znalazła, to tylko miałabym poczucie, że ja wiem, bo przecieki pojawiają się co roku, ale zwykle po godzinie 9:00, czyli nasi maturzyści, ci zainteresowani już są na salach, w niczym im nie pomożemy, w niczym nie oszukamy. To jest tylko kwestia tego, w jaki sposób my sobie radzimy ze swoimi emocjami. I tutaj bardzo częste, szczególnie w naszej kulturze, jest mylenie wiedzy z poczuciem kontroli, czyli jak wiem, to mam poczucie, że mam kontrolę. Tak naprawdę nie mam tej kontroli. I to jest gorzka pigułka, którą musi przełknąć każdy rodzic, że nasze dzieci dorosły i że one teraz piszą tę maturę na własny rachunek. My już nic nie możemy.
10: A z czego wynika, pani powiedziała, że charakterystyczne jest to dla nas, to poczucie sprawowania nad czymś kontroli?
11: My mamy kulturę, która promuje działanie, która promuje tak naprawdę często brak refleksji, ale w każdym razie promuje poczucie kontroli, wyścig szczurów. I to jest taki moment, kiedy bardzo często uciekamy się właśnie do takich zastępczych działań, kiedy nie możemy działać w sposób skuteczny, czyli nie możemy pójść i rozwiązać naszej matury za, czy też matury naszego dziecka za nie. W związku z tym jedyne, co możemy zrobić, to zbierać informacje. I bardzo wielu rodziców maturzystów w tej chwili to właśnie robi, troszeczkę się spalając, troszeczkę się za bardzo nakręcając. I zapominając, jaka w tej chwili jest ich rola, a nie jest nią już pomoc w przedsięwzięciu matura, tylko wsparcie młodego człowieka, który już jest dorosły.
10: Z pani opowieści, pani doktor, wyłania się obraz tego, że egzamin maturalny jest egzaminem dojrzałości przede wszystkim dla rodziców, a nie maturzystów. I na ogół ci rodzice ten egzamin oblewają.
11: Myślę, że to jest tak pół na pół. Większość z nas, czy też połowa z nas ten egzamin oblewa i bywa toksyczna, daje się ponieść własnym emocjom i tak naprawdę obciąża nimi swoje dziecko. A część z nas doskonale sobie z nimi radzi. Takim sposobem radzenia nie jest upychanie głęboko stresu po kieszeniach, tylko uświadomienie sobie go. Mamy czas do tej godziny mniej więcej 13:00, kiedy nasze dzieci wrócą do domu, żeby się opanować, żeby się uspokoić i żeby troszeczkę sobie to poukładać w głowie.
10: Dlaczego w nas, rodzicach, bo nie dorosłych, maturzyści też są dorośli, jest taka potrzeba zapewnienia dziecku wykształcenia za wszelką cenę, mimo że mamy do czynienia z samostanowiącym o sobie z punktu widzenia prawa człowieku, który powinien mieć wybór.
11: Z punktu widzenia prawa jak najbardziej tak, natomiast zauważmy, że większość rodziców jeszcze mówi o swoich dzieciach, czyli to jest moje dziecko, ono do mnie przynależy, taka filozofia, która tak naprawdę jest widoczna w języku, a przede wszystkim jest to wizytówka skuteczności rodzicielskiej i bardzo...
10: Czyli przepraszam, jest... też dla nas to wizytówka jest nasza, czyli jakiś partykularyzm wdziera się tutaj w te relacje.
11: Wdziera się tak naprawdę, ja bym powiedziała, że taki troszeczkę narcyzm, może nie jako zaburzenie osobowości, ale jako taki koloryt lokalny znowu naszej kultury, która jest kulturą dumy i przypisywania sobie osiągnięć. Czyli jeżeli mojemu dziecku pójdzie na maturze, to ja sobie przypiszę osiągnięcia i to będzie znaczyło, że ja jestem dobrym rodzicem. To jest taka logika.
10: No i co ludzie powiedzą, ale to już za chwilę.
11: I co ludzie powiedzą, tak jest.
10: Pani doktor, będziemy kontynuować naszą rozmowę, szanowni słuchacze, do was także się zwracam już po informacjach Radia Tok FM, na które teraz zapraszam.
9: Autopromocja.
12: Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
13: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
12: Prawdziwa historia Polski.
14: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
9: Autopromocja.
15: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: Oh, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Irańskie siły zbrojne ostrzegły marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych przed wpływaniem do cieśniny Ormus. Po zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że od dzisiaj amerykańska flota będzie pomagać statkom handlowym w tranzycie przez cieśninę. Ostrzegamy, że jakiekolwiek siły zbrojne, a zwłaszcza agresywna armia USA, zostaną zaatakowane, jeśli spróbują zbliżyć się i wpłynąć do cieśniny Ormus, napisał w oświadczeniu szef Zjednoczonego Dowództwa Sił Zbrojnych Iranu Ali Abdullahi. Tymczasem ceny ropy naftowej na globalnych rynkach rosną po wcześniejszych spadkach. To w związku z tym, co dzieje się wokół cieśniny Ormus. W Zatoce Perskiej pozostaje uwięzionych około 2000 statków z ponad 20 tysiącami osób na pokładach. Strażacy dogaszają pożar na terenie fabryki drutów w Gliwicach. Ogień już się nie rozprzestrzenia. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem i objął kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Państwowej Straży Pożarnej.
10: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
9: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił czwarty satelita zbudowany przez firmę ISAI dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
11: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
9: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. 10:00, ale temperatura jak latem, od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na południu. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 13 do 15 stopni. W wielu miejscach może przelotnie popadać, na północy i zachodzie może zagrzmieć. W większości kraju dobra jakość powietrza, przekroczenia norm notują stacje pomiarowe w Żarach, Nowej Rudzie, w Gdańsku, Poznaniu oraz w okolicach Krakowa i Kielc.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: 9.23, to jest przedpołudnie Radia TOK FM, a z nami jest dr Beata Rajba, psycholożka z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, kłaniam się pani doktor ponownie.
13: Dzień dobry ponownie.
12: Rozpocznę od wyznania, jeśli pani pozwoli. Zastanawialiśmy się z naszym wydawcą Michałem Tobolewskim, jak podejść do tematu matur, żeby tej kwestii nie spłycać, bo Radio TOK FM nie zasługuje na spłycone tematy i nasi słuchacze także. No, nie będziemy pochylać się nad tematami, uznaliśmy. Z drugiej strony taka garść porad, po którą można sięgnąć w mediach społecznościowych, też nie na miejscu, ale myślę, że ta kwestia, która wybrzmiała w pierwszej części naszej rozmowy, czyli ten współudział rodziców w zdawaniu egzaminu maturalnego, jest jak najbardziej okej. Bo być może też wielu dorosłym rodzicom pomoże dobrze przejść przez ten czas. Ja słuchając informacji Radia TOK FM przejrzałem swoje media społecznościowe i natknąłem się na trzy zdjęcia rodziców dorosłych, którzy fotografują się ze swoimi dziećmi i piszą: to jest ten dzień. Czyli w podtekście: razem zdajemy tę maturę.
13: Tak, to jest tak naprawdę troszeczkę zatarcie granicy między rodzicem a dzieckiem, które no, z jednej strony być może jest troszkę sztuczne, czyli tak jak my zrobiliśmy kubkę, mówi matka o niemowlaku, tak my zdajemy maturę, mówi rodzic o swojej maturzyście, a z drugiej strony też należy zrozumieć emocje, zrozumieć to, że często rodzic poświęcił bardzo dużo się zaangażował, płacił za korepetycje, sam siedział z dzieckiem nad lekcjami. Bardzo często jest tak, że on przeżywa bardziej niż dziecko, właśnie dlatego, że nie może nic z tym zrobić. Czyli ma zablokowaną możliwość działania, a jeżeli przypadkiem jest monitorsem, jeżeli ma taką potrzebę tego działania, to jego stres jest tym większy. Więc myślę, że należy to zrozumieć i należy też uśmiechnąć się nad dumą rodzicielską ze swojego maturzysty, który faktycznie dzisiaj wchodzi w dorosłość.
12: Pani doktor, użyła pani sformułowania: płacił za korepetycje, co wprost niemal oznacza, że my inwestujemy w wykształcenie naszych dzieci. Nie wiem, czy oczekując jakiegoś benefitu, nawet jeśli on jest niematerialny, a w kategorii uznania sąsiadów, rodziny, znajomych i tak dalej, to jednak jest to swego rodzaju inwestycja, no bo z reguły, jeśli płacimy, to spodziewamy się zwrotu.
13: Co więcej, inwestycja w Polsce powszechna, przy czym mam wrażenie, że nie chodzi tutaj nawet o to, że te 70% rodziców, którzy wykupują lekcje, robi to dla sąsiadów. Oni to robią po to, żeby ich dzieci miały lepsze życie, żeby znały języki, żeby lepiej sobie radziły w szkole, ale też niestety po to, żeby zapewnić im szansę w wyścigu szczurów. Wyścigu szczurów, który szczególnie w kręgach, gdzie dzieci idą na oblegane studia, i jest czymś, co jest tyle szkodliwe, co powszechne.
12: Pani doktor, sytuacja ekonomiczna Polaków w porównaniu z tym, co było dekady temu, jest wiele lepsza. Co oznacza, że wielu rodziców stać już na to, by zapewnić swojemu dziecku korepetycje. W związku z czym, nie wiem, czy to jest wywód, który da się obronić, no, dużo większa liczba maturzystów, a później studentów osiągnie wykształcenie takie, które w teorii pozwolą na zdobycie dobrej, świetnie płatnej pracy. No, ale ta konkurencja też jest dużo większa. To troszeczkę kwadratura koła.
13: Oczywiście, że to jest błędne koło, bo z jednej strony inwestujemy w korepetycje, żeby nasze dzieci wyprzedziły inne, ale rodzice tych innych dzieci też inwestują w korepetycje, więc efekt jest taki.
12: Kto da więcej?
13: Kto da więcej, że Polska tak naprawdę korepetycjami stoi. Dla mnie to jest przerażające, dlatego że świadczy również o tym, że szkoła nie daje rodzicom tego, co uważają oni za przewagę na rynku edukacyjnym. No czyli daje kompetencji językowych, informatycznych. Co z tym zrobić?
12: Ale to jest nasza charakterystyka, pani zdaniem, czy ogólnoeuropejska, gdzieś rozglądając się, czy za naszymi granicami?
13: W różnych krajach Europy jest różnie. Na pewno jest tak, że Polska przoduje, jeżeli chodzi o korepetycje, że w innych krajach są takie kraje, gdzie edukacja dzieli się na prywatną i państwową, i ta prywatna jest znacząco lepsza i zapewnia lepszą przyszłość. Na przykład w Wielkiej Brytanii przez długi czas 80% studentów wywodziło się ze szkół prywatnych. Natomiast z drugiej strony są też kraje, w których korepetycje są wręcz zakazane, dlatego że uważa się, że to właśnie napędza wyścig szczurów i napędza ogromną presję wobec młodych. Presję, że mają coś osiągnąć, że mają odnieść sukces, który jest ściśle określony, czyli jest studia wyższe, czyli dobra praca, coś, co tak naprawdę troszeczkę już nie jest zgodne z tym, co oczekuje ich na rynku pracy.
12: A jak to zakazane korepetycje? W jaki sposób
13: bodajże w Szwecji.
12: Ale w jaki sposób to wyegzekwować?
13: Dobre pytanie. Natomiast faktycznie dzieci mają mieć w szkole wszystko to, czego potrzebują. I to jest taka idea, która jest dobra pod warunkiem, że szkoła jest dobra. Czyli, że ta szkoła jest przyjazna, że ta szkoła daje te kompetencje, które są konieczne na rynku pracy, że ona jest współczesna tak naprawdę.
12: Pani doktor, z pani punktu widzenia profesji, którą pani uprawia, do tegorocznego egzaminu maturalnego przystępuje około 345 tysięcy młodych Polaków. Ilu z nich wyjdzie z traumą z tego maturalnego czasu? Myślę o samych maturzystach, ale także ilu rodziców wyjdzie pokiereszowanych w związku z nerwami, jakie temu towarzyszą?
13: Trudno mi powiedzieć, ilu wyjdzie z traumą, natomiast mamy badania, które pokazują, że mniej więcej 51% maturzystów wychodzi z naszego systemu edukacji średniej wypalonych. I to jest ogromny problem, dlatego że oni już na starcie mają wszelkie objawy wypalenia zawodowego, mimo że jeszcze nie pracowali. Tyle tylko, że nie pracowali, ale jednocześnie, jeżeli policzymy sobie na przykład godziny nauki, godziny spędzone w szkole, czy też na robieniu zadań, to okaże się, że pracują na 1,5 etatu. Okaże się, że są przemęczeni, że nie widzą sensu tego, co robią, mają poczucie, że materiał jest nie dzisiejszy, że tak naprawdę dostają wiedzę teoretyczną, która jest im po nic.
12: No dobrze, a co się później z tym dzieje? Co się później z tym robi? Czy też zostawieni oni są samopas?
13: Chodzi o problemy psychiczne,
12: tak.
13: czy o których to, co się dzieje z tą wiedzą?
12: Nie, nie, o problemach, o których pani przed chwilą wspomniała, o tym wypaleniu.
13: Tak naprawdę studenci, którzy są wypaleni, ci pierwszoroczni studenci, są najbardziej zagrożeni odpadnięciem ze studiów, czyli tym, że de facto troszkę pójdą po części własną drogą, natomiast po części po prostu nie będą w stanie się przystosować do nowego systemu, dlatego że ich siły są na wyczerpaniu. Przy czym to odpadnięcie ze studiów nie dzieje się na początku. Ono się dzieje mniej więcej w styczniu, w lutym, kiedy już minie ten pierwszy impet, zrobi się trudno. I w tym momencie okazuje się, że taki młody człowiek się wycofuje z relacji w grupie, że on nie jest w stanie współpracować w grupie, dlatego że po prostu nie ma siły, że odracza zadania i w efekcie one się spiętrzają, no i w końcu rezygnuje.
12: Władze wielu polskich uczelni dostrzegły to, donosząc o eksodusie, z jakim nie spotykały się władze od lat, czyli przystępują na pierwszy rok studiów wyższych uczniowie, którzy nawet i w połowie rezygnują po pierwszym semestrze. To pani zdaniem też może być konsekwencja tego, o czym dziś mówimy?
13: Takie trzy bardzo silne czynniki, które tutaj działają, to są po pierwsze względy ekonomiczne. Jednak studia są drogie, zamieszkanie jest drogie, dojazdy są drogie. Drugim czynnikiem jest właśnie to wyczerpanie, wypalenie, które sprawia, że młody człowiek gorzej funkcjonuje na studiach i nie jest w stanie się zaadaptować. I wreszcie trzeci czynnik. Studenci, którym rodzice wybrali studia, to jest przestroga, mają o 18% wyższe ryzyko odpadnięcia ze studiów. Bo to nie jest ich ścieżka życiowa, to nie są ich studia.
12: Ale rodzice też ulegają pewnej pokusie. Jesteś na tyle niedoświadczona życiowo, że jeszcze nie wiesz, co chcesz robić, więc ja ci wybiorę kierunek, który być może będzie przyszłością, taką zawodową, ekonomiczną.
13: Dokładnie tak. Rodzice bardzo często chcą zapewnić dziecku bezpieczeństwo ekonomiczne, a przy okazji spełniają własne marzenia. Tyle tylko, że nawet jeżeli dziecku uda się przejść studia w tym momencie, dorosłemu już człowiekowi, bo trudno tu mówić o dziecku, to może się zdarzyć, że nawet jeżeli będzie dobry w swoim fachu, będzie bardzo nieszczęśliwy. Mam takich pacjentów, którzy mają po 40-50 lat kredyty, dzieci, samochody w garażu, którzy mają ugruntowaną pozycję zawodową, ale codziennie rano wstają, patrzą w lustro i doznają takiego poczucia nienawiści wobec siebie, bo nie robią tego, co chcieli.
12: Pani doktor, zostało nam 1,5 minuty. Jeszcze chciałbym, byśmy zakończyli taką puentą, która być może okaże się pomocna rodzicom tegorocznych maturzystów, a może inaczej. Wielu z nas, dorosłych, ma takie poczucie, nawet jeśli nasze dzieci komunikują, że nie mam samodzielności, to wy, sprawując ten kontroling, decydujecie za mnie, to wówczas taki rodzic sobie myśli, jeszcze mi za to kiedyś podziękujesz.
13: Tak, myśli, jeszcze mi za to kiedyś podziękujesz, ale pytanie, czy ten rodzic zdaje sobie sprawę z kosztów emocjonalnych, z tego, jakie będą również koszta finansowe, przekwalifikowania się, pójścia na terapię. To wszystko są koszty, które ponoszą dzieci, jeżeli zawłaszczamy ich życie. Nie warto.
12: Dziękuję bardzo. Doktor Beata Rajba, psycholożka z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, mama tegorocznej maturzystki, była z nami, a my mówiliśmy o tym, jak wspierać maturzystów i wyzbyć się stresu, tak z punktu widzenia tych, którzy maturę zdają, jak i tych, którzy są rodzicami zdających. Jest 9:34. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich EKG i Rafał Hirsch, który jest gospodarzem programu. Dzień dobry, kłaniam się. O kosztach matury, czy nie?
6: O kosztach matury chyba nie, chociaż można by to rozszerzyć na generalnie całą edukację, która jest elementem wydatków budżetowych, a o wydatkach budżetowych to na pewno będziemy mówić, bo gościem będzie profesor Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych. Będziemy mówić o tym, dlaczego wydatki publiczne są znacznie większe od dochodów, czyli dlaczego mamy tak duży deficyt i czy można coś zrobić, żeby to zmienić.
12: A jedną odpowiedzią, gdybyś zechciał to potraktować? Dlaczego?
6: Dlaczego? No ja właśnie, nie ma jednej odpowiedzi. Znaczy, można to, wiesz, uprościć skrajnie i powiedzieć, że mamy za wysokie wydatki, więc trzeba je obciąć, albo mamy za niskie dochody podatkowe, więc trzeba podnieść podatki. Ale my nie chcemy, my, prawda, jako zwykli obywatele, ani płacić wyższych podatków, ani też nie chcemy, żeby nam obcinano jakieś wydatki publiczne. W związku z tym to jest bardzo trudna sytuacja i to jest duży problem.
12: Tak, my chcemy konsumować życie. Już za chwilę magazyn EKG, Rafał Hirsch przywita się z Państwem. Jest 9:36, czas na informacje.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Kanter spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 9.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Było taniej, ale znowu jest drożej. Ceny ropy naftowej na globalnych rynkach rosną po wcześniejszych spadkach. Inwestorzy oceniają doniesienia dotyczące cieśniny Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie siły zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę. W odpowiedzi Iran ostrzegł, że jakiekolwiek siły zbrojne zostaną zaatakowane, jeśli spróbują zbliżyć się i wpłynąć do cieśniny. A z powodu blokady cieśniny Ormus państwa Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Wietnam i Tajlandia, zastępują dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej importem z Brunei, Libii oraz Stanów Zjednoczonych, informuje portal Nikkei Asia. Według analityków rafinerie w regionie będą sięgać także po ropę z Rosji. W najtrudniejszej sytuacji znalazł się Wietnam. Aż 80% ubiegłorocznego importu ropy do tego kraju pochodziło z Kuwejtu, którego eksport po zablokowaniu cieśniny w zasadzie ustał. Maturzyści w całej Polsce piszą już egzamin z języka polskiego. Ze stresem, jak przekonał się reporter TOK FM, radzą sobie całkiem nieźle.
0: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani, więc nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu. Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzy Markusz.
19: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się, bo po prostu wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
22: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%. Jak się spojrzy na statystyki, to mało kto nie zdaje. To jest tylko taki błąd marginesu, prawda? Więc my, myślę, jako tacy uczniowie, no w miarę dobrego liceum, nie mamy się w ogóle od czego martwić.
21: Egzamin podstawowy z języka polskiego to matura trwająca najdłużej, bo na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Pierwszy ze znaków zapytania w piłkarskiej ekstraklasie można już wymazać. Wiadomo, że ledwie roku z elity spada klub z Niecieczy. Za to nerwowo zrobiło się w Częstochowie, bo walczący o puchary Raków zwolnił trenera. Michał Waszkiewicz.
23: Termalika większość sezonu spędziła na ostatnim miejscu w tabeli, choć nie traciła dystansu do miejsca dającego utrzymanie. Ostatnie tygodnie były jednak słabe i po porażce w Katowicach aż 1-5 zespół z Niecieczy już wie, że wraca do pierwszej ligi, mówi trener Marcin Brosz.
24: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej.
23: W strefie spadkowej są wciąż Arka Gdynia i Widzew Łódź. Na prowadzeniu umocnił się Lech Poznań, a walczący nawet o drugie miejsce Raków Częstochowa ma za sobą burzliwy weekend. W sobotę przegrał na Stadionie Narodowym w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. I choć po meczu prezes mówił, że posada Łukasza Tomczyka nie jest zagrożona, to klub już dobę później trenera jednak zwolnił. Do końca sezonu pozostały już tylko 3 kolejki. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
21: Bardzo ciepło dzisiaj. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na południu. Chłodniej będzie tylko nad morzem, tam od 13 do 15 stopni. Może jednak przelotnie popadać, a na północy i zachodzie zagrzmi.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
26: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
27: Jest 9.43, Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie w Radiu TOK FM. Czas na magazyn EKG, będziemy rozmawiać o gospodarce. Zaczniemy jak zwykle od krótkiego rzutu oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Na giełdzie dzisiaj warszawskiej odbicie w górę, bardzo wyraźne. WIG20 idzie w górę o 1,3%. Jeśli chodzi o złotego, to on z kolei troszeczkę słabnie. Dolar 3 złote 63 grosze, euro 4 złote trochę więcej niż 25 groszy. To jest ruch w górę nieco ponad 1 grosz, a jak popatrzymy na rentowność obligacji 10-letnich polskich, to ona znowu idzie w górę, 5,81. Jak rentowność idzie w górę, znaczy, że cena spada, czyli polskie obligacje tanieją, polskie obligacje, czyli polski dług publiczny, co przybliża nas do tematu, nad którym będziemy się pochylać przez najbliższy kwadrans, prawie kwadrans. W naszym studiu gość pan profesor Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych. Dzień dobry.
28: Dzień dobry, bardzo miło.
27: No i będziemy rozmawiać o finansach publicznych, które są, niektórzy twierdzą, wręcz w opłakanym stanie. W ubiegłym roku deficyt finansów publicznych, takich łącznych, nie deficyt budżetowy, tylko całego sektora, 7,3% PKB, już dawno nie był tak wysoki. I słyszymy, że oczywiście jest wojna, trzeba się zbroić i tak dalej, ale z drugiej strony nikt chyba nie zakładał aż tak wysokiego deficytu. Plany na ten rok mówią o tym, że on ma być mniejszy, ale w niewielkim stopniu.
28: Tak, 6,8.
27: No właśnie, więc tak właściwie dalej można nazywać tą sytuację kryzysem. Jest w ogóle jakiś sposób na to, żeby to uzdrowić, w sensie sprowadzić ten deficyt, nawet nie do zera, ale niech będzie te unijne 3% PKB?
28: No, taka była ścieżka średniookresowa.
27: Do tego niby jesteśmy zobowiązani, prawda?
28: Tak, jesteśmy zobowiązani, uzgodniona z Komisją Europejską. Mamy dojść do 3% w roku 2028. No i tak rzeczywiście, jakbyśmy popatrzyli na to, te stare założenia, tak, te założenia uzgodnione, no to miało być deficyt za 2025, miało być 4,5% deficytów PKB, a wyszło 7,3%, czyli plus 1,8 punkta procentowego więcej, to jest jakieś 63 miliardy. W tym roku, 2026 roku, powinniśmy mieć 4,5% deficytu w PKB.
27: Według tej starej,
28: ścieżki. Będziemy mieli 6,8%
27: deficytu. Jak dobrze pójdzie, bo
28: jak dobrze pójdzie,
27: w ostatnich latach te prognozy rządu się w ogóle nie sprawdzały.
28: I w związku z tym to jest wzrost już jeszcze większy o 2,3%. No i to oznacza więcej niż w stosunku do tamtej ścieżki, tak przeliczając na pieniądze, 85 miliardów złotych. Czyli łącznie przez dwa lata w stosunku do tamtej uzgodnionej ścieżki fiskalnej, tak ścieżki, to znaczy tak naprawdę postępu prac w redukcji zadłużenia, czyli takiej konsolidacji, tak? Mieliśmy, tak naprawdę przekroczyliśmy już o 150 miliardów, tak? Przekroczymy prawdopodobnie o 150 miliardów złotych przez dwa lata.
27: No i jaka jest recepta teraz na przyszłość?
28: Polska oczywiście pokazuje swój postęp prac, zarówno półrocznie w ramach procedur nadmiernego deficytu, pokazała teraz założenia makroekonomiczne, również to, co zamierzamy zrobić, ale nie zmienia tej trajektorii, tak? Czyli tej ścieżki dojścia. W związku z tym pytanie jest takie, co dalej, tak? No, komisja nie wywiera takiej presji. Mamy nową koncepcję stabilizacyjnej reguły wydatkowej, która budzi pewne kontrowersje pomiędzy na przykład Radą Fiskalną a Ministerstwem Finansów. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie.
27: Co zdaniem Instytutu Finansów Publicznych powinno zostać zrobione? No można, upraszczając, można powiedzieć, że można ciąć wydatki w państwie albo podnosić podatki. To co najpierw?
28: No, przede wszystkim spójrzmy na to z punktu widzenia, za co płacimy, co nie warto płacić, tak? Bo gdyby
27: mieli państwo... Które wydatki odciąć?
28: No na przykład, na pewno nie chcemy płacić za obsługę długu publicznego, bo to są pieniądze tak naprawdę, na których korzystają inni, tak? Czyli krótko mówiąc inwestorzy, którzy kupują te obligacje. Państwo polskie w ramach rolowania długu płaci te odsetki. To są pieniądze, które są, no można powiedzieć, stracone, tak? I oczywiście te rentowności, jeżeli rosną, czyli
27: to
28: obligacje,
27: tym gorzej,
28: to tym gorzej dla nas, a one rosną wtedy, i to jest bardzo istotne, kiedy inwestorzy dostrzegają, że coś jest nie tak z finansami. Na przykład dostrzegają, że może ta ścieżka konsolidacji fiskalnej, o której tutaj rozmawiamy, może nie do końca jest taka wiarygodna.
27: Chociaż czasami rosną też zupełnie bez naszej winy, jak nie wiem, jak na przykład ktoś zablokuje cieśninę Ormus i jest zagrożenie wyższą inflacją przez to, prawda?
28: No tak, oczywiście.
27: Można mieć pecha też po prostu, ale jak trzeba zawsze, konstruując budżety, brać pod uwagę to, że może się takie coś zdarzyć i lepiej iść po bandzie. No okej, koszty odsetek i co jeszcze można?
28: Do tego akurat nie można, tak? No bo moglibyśmy nad tym zapanować troszeczkę, gdybyśmy mieli troszkę większą konsolidację i wtedy moglibyśmy mniej płacić, moglibyśmy mieć tak zwane więcej przestrzeni fiskalnej na inne wydatki. Teraz na jakie wydatki? Na wydatki, które zwiększałyby potencjał
27: gospodarczy,
28: czyli krótko mówiąc, na przykład na inwestycje, a nie na transfery. Dzisiaj mamy sytuację taką, że w budżecie, który w wydatkach budżetowych, które wynoszą 50% PKB, dominują tak naprawdę wydatki, które mają bardzo niskie mnożniki fiskalne. Mnożniki fiskalne to jest taka kategoria, że jeśli za jednego złotego inwestuje z wydatków tego budżetowego, ile wraca do gospodarki? Jak na przykład damy na tą edukację, mamy maturę dzisiaj, no to wraca nam 1,5 złotego. Jak damy na infrastrukturę, no to 1,5 złotego do 2 złotych wraca w mnożniku fiskalnym. Jak damy na transfery, no to może 50 groszy, tak? Czy krótko mówiąc, transfery społeczne, nadmierne transfery społeczne w ramach budżetu, no to jest, to nie jest scenariusz na poprawę ani produktywności, to jest konsumpcja.
27: Czyli czy to oznacza, że pana zdaniem rząd, jeśli naprawdę na serio będzie chciał w najbliższych latach zmniejszyć deficyt w Polsce, to będzie musiał zredukować wydatki na 14 emerytury, na rentę wdowią, na klasyk już, czyli program 800+, tak? Bo to są te takie to są rzeczy, które najszybciej przychodzą do głowy, jak myślimy o wydatkach socjalnych w Polsce. No bo nikt nie będzie redukował emerytur raczej, tego się nie spodziewam, ale to wszystko, co powstało w ciągu ostatnich lat jako nowe rzeczy, to z tego trzeba będzie się jakoś w końcu wycofać?
28: No właśnie, bo przed te emerytury mają taką samobilansującą się regułę, polegającą na tym, że ile wkładasz, tyle masz, tak? Czyli krótko mówiąc, jak nawet te stopy zastąpienia, czyli wysokość emerytur do przeciętnych wynagrodzeń będzie nam spadała, no to tylko w wyniku demografii, tak? Czy tak. wydłużania się życia, natomiast a nie dlatego, no, że ktoś nam tam coś obcina, tak? Bo waloryzacje są generalnie cenami inflacyjne i to się samobilansuje, tak? Czyli jak gdyby udział emerytur i rent w procencie PKB nie rośnie. Natomiast rosną te dodatki, tak? 13, 14 emerytura, która miała być jednorazowe świadczenia, stały się stałe. Zostały usztywnione. Usztywnienie tych wydatków transferów społecznych powoduje, że nie można ich odsztywnić, dlatego, bo nie brakuje woli politycznej, żeby to zmienić, tak? Również brakuje woli politycznej, żeby dyskutować o efektywności, na przykład demograficznej programu 800+, zastanowić się, czy próg podatkowy nie zmieniłby pewnego podejścia, tak? Bo może powinni dostawać tylko biedni, a nie wszyscy, tak?
27: Ale jeśli sobie wyobrazimy na chwilę całkowitą fikcję, czyli świat bez polityki, to rozumiem, że gdyby nie było tych przeszkód politycznych, to te wydatki byłyby do cięcia, tak?
28: To wtedy można powiedzieć tak. Przede wszystkim powinien powstać konsensus polityczny wokół tego, że chcemy mieć państwa dobrze urządzonego, które zwiększa produktywność, zwiększa gospodarcze, zwiększa inwestycje, a w mniejszym zakresie zwiększa to, co jest czystą konsumpcją, bo tylko taka gospodarka napędza na wzrost gospodarczy, a jak napędza wzrost gospodarczy, to są z tego również korzyści dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla niektórych. Dlatego w takiej rzeczywistości możemy mówić tak, po pierwsze, o progach dochodowych w transferach społecznych, możemy mówić również o tym, żeby zwiększyć tak zwaną bazę podatkową, czyli żeby było szerzenie równo wszystkich podatników, a nie tak, że niektórzy mają ulgi, nie wiadomo jakie ulgi, albo jakieś preferencje. No to jest, powiedzmy sobie szczerze, jak na przykład składka zdrowotna dzisiaj. Składka zdrowotna, mówimy, że to jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, tak jest zdefiniowana w ustawie.
27: Tak.
28: Wszyscy mówią, to nie jest składka, bo ja płacę od działalności gospodarczej i płacę pracując na jakimś zleceniu i płacę gdzieś tam, pracując na umowie o pracę, w związku z tym to nie jest składka, to jest tak naprawdę podatek. No to zdefiniujmy to jako podatek zdrowotny i wtedy pytanie, jak to wchodzi w system podatkowy. No, system podatkowy jest progresywny, bo jest próg podatkowy. Mhm. System składkowy nie jest progresywny, jest wręcz degresywny w niektórych miejscach, na przykład, ponieważ jest górne ograniczenie na składkę emerytalną rentową, więc jeżeli wchodzimy w system podatkowy, to wtedy wszyscy płacą ten podatek i niezależnie od tego, czy ma ktoś ryczał, czy ma zbieg tytułu tak zwany, czy ma jakąś inną...
27: Czy ma podatek liniowy, czy ma podatek działalności liniowy, gospodarczej.
28: Tak. Wtedy wszyscy płacimy równo, tak?
27: Mhm. Bo, podatek liniowy też w ogóle do skasowania wtedy? Po co on jest? Ostatnio były analizy, że on
28: liniowy to był taki pomysł, chyba nie wiem, czy to było zarządów Leszka Millera, kiedy ktoś powiedział, no skoro mamy CIT liniowy 19%, to dajmy też podatek liniowy dla przedsiębiorców, tak? A to są dwie różne rzeczy, no bo tam są inne aktywa w innym miejscu, tak? To są osobisty majątek, tak? A nie majątek firmy. Więc to jest taka trochę operacja, to generalnie na świecie nie występuje, ale nie mówię, żeby zlikwidować, ja mówię przejrzeć to wszystko, tak? Znaczy wymaga to...
27: Ewentualnie możliwe, że...
28: planu Hausnera, żeby przejrzeć wydatki, tak? Mhm. I w jakiś sposób ustabilizować, bo brak tej stabilizacji powoduje, że tak naprawdę dopłacamy do tego kosztu obsługi zadłużenia. To jest bez sensu.
27: A po stronie dochodowej coś by się tutaj też przydało zreformować? Jakieś podatki można podnieść albo wprowadzić?
28: Przede wszystkim mi się wydaje, że nikt nie kwestionowałby tego, że jest tak zwana sprawiedliwość podatkowa, czyli wszyscy płacą równo, tak? Czyli mówienie, że ktoś ma jakieś ulgi albo preferencje. Jak przedsiębiorcy mają przecież preferencje, to pokażmy tak naprawdę, jaka jest skala, tak, oskładkowania przedsiębiorcy versus osób na umowie o pracę. I zastanówmy się, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby niektóre grupy przedsiębiorców, tak, albo na określonych w kontraktach, płacili niższe składki, tak? No, jeśli uznamy, że nie, no to wtedy jest miejsce na taką reformę. Również dotyczy również innych elementów systemu, na przykład systemu KRUS, tak? Rolniczego systemu, systemu emerytur mundurowych. Wiele elementów trzeba wziąć pod uwagę, to tak, żebyśmy płacili równo, tak? Albo mamy państwo bardziej sprawiedliwe, bo korzystamy z tych samych świadczeń, albo nie mamy, tak? Czyli mówimy, że jedni są lepsi, a drudzy są po prostu muszą płacić za tych pozostałych, tak?
27: To teraz wróćmy do rzeczywistości, w której ta polityka jednak występuje i mamy rząd, i mamy prezydenta, i mamy parlament i każdy stara się zapewnić sobie jak największe szanse w zwycięstwie w wyborach, żeby w nich wygrać. Wybory są co parę lat jakieś. To jak to zrobić? Bo przecież nikt tego głośno nie powie.
28: Są dobre wzorce. Zrobiła to Kanada, jak miała problemy z budżetem. Pamiętamy, że również Szwecja, ta, która kiedyś była państwem takim socjalnym.
27: No ale jak to zrobić? Jak Kanada to zrobiła?
28: Po prostu też Irlandia. Na przykład doszli do wniosku, że trzeba ustalić pewien konsensus polityczny. To znaczy, że na przykład Irlandia, no taki przykład, miał ogromny dług do PKB, no prawie 100%, tak, w czasie kryzysu finansowego. Postanowili tak, że Irlandia ma się rozwijać, w związku z tym musimy mieć konsensus co do tego, że nie będziemy ciąć tych, ani podnosić podatków, na przykład w taki sposób, żeby uprzyżyć życie biznesowi, tak? Czyli krótko mówiąc, podatki korporacyjne będą niskie, bo chcemy zachęcać inwestycje zagraniczne. I wokół tego był konsensus. Inne rzeczy, tak, były negocjowane, tak? Ale pamiętajmy o tym, że wszędzie była jak gdyby wiarygodna ścieżka. Mówię o wiarygodnej ścieżce, czyli sposobie dojścia do tego poziomu, tak? Bo jeżeli ta ścieżka przestaje być wiarygodna, to jeszcze występuje takie zjawisko, gdzie się dług odrywa od realiów, tak? To znaczy, krótko mówiąc, zaczynamy mieć tak zwany efekt śnieżnej kuli. Aha. Na przykład możemy sobie wyobrazić w czasie kryzysu, kiedy stopy procentowe pójdą w górę, prawda? Koszt obsługi długu, tak. A jednocześnie wzrost gospodarczy będzie

0: Profesor Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę informacje w TOK FM, a po informacjach wraca Przemysław Iwańczyk. Co w programie?
2: Tak, wracam z doktorem Michałem Rynkowskim, szefem Polskiej Agencji Antydopingowej. Wyobraźcie sobie państwo sytuację, że pracujecie zawodowo, ale podlegacie pewnej kontroli waszego stanu zdrowia, bądź też innej, ale macie też taką fobię, że nie chcecie wpuszczać obcych do domu. Jeśli nie poddacie się pewnym badaniom, to grozi wam 4-letnia dyskwalifikacja. Tutaj chodzi o sportsmenkę Marketę Wondrouszową, a więc zwyciężczynię Wimbledonu 2023, ale sprawa jest bardzo ciekawa i implikująca także na inne sporty, innych sportowców, więc zachęcam do wysłuchania mojej rozmowy.
0: I o tym już za kilka chwil, a wcześniej informacje TOK FM.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
5: Reklama.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
10: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Rozpoczęły się matury. Od godziny maturzyści piszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.
17: Jeśli amerykańskie siły wpłyną do cieśniny Ormus, to zostaną zaatakowane, zagroziły władze w Teheranie.
16: Już trzeci dzień strażacy walczą z pożarem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Po 10.
17: Marta Perchuć-Burzyńska i Krzysztof Chorwat. Zapraszamy na informacje TOK FM.
16: Maturzyści od godziny piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego.
17: Reporter TOK FM Ben O'Connor jest w jednym z warszawskich liceów. Powiedz, jakie były nastroje tuż przed.
18: Kiedy rozmawiałem z maturzystami, w ich głosie bardziej niż nerwy dało się usłyszeć mobilizację.
19: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani, więc...
7: Więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie.
19: Stresu brak, no to jest przecież prawda podstawowa matura.
18: Pytani o lektury, które chcieliby widzieć w temacie wypracowań, właściwie jednogłośnie mówili o powieściach, takich jak Lalka czy Zbrodnia i Kara, bo nie trzeba się przy nich tak ściśle trzymać określonego klucza. Na napisanie egzaminu, który składa się z części testowej i wypracowania, maturzyści mają 4 godziny. Benedykt O'Connor, TOK FM.
16: Szymon Hołownia jest pewien, że nie będzie wniosku o uchylenie mu immunitetu, przekonywał w poranku TOK FM poseł Polski 2050 Michał Gramatyka.
17: Zdaniem wiceministra cyfryzacji, były przewodniczący jego partii, nie ma się czego obawiać, jeśli chodzi o aferę Collegium Humanum.
5: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki. No Jacek Sutryk nawet, zdaje się, z tego co wiem, to ma do skarżenia. Natomiast no i Hołownia i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
16: O przygotowywaniu wniosku o uchylenie immunitetu wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni i europosła Michała Kubowski poinformował TVN24.
17: W Kolegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach.
16: Hołownia przyznaje, że

0: rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął, a rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu.
1: Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do cieśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane.
0: Tak, Teheran reaguje na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w cieśninie. Tomasz Orchowski.
2: Trump zapowiedział, że od dzisiaj amerykańskie siły będą pomagać wydostać z cieśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał, że pomoże im opuścić cieśninę, tu cytat, ze względów humanitarnych, bo na wielu jednostkach zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. Irańczycy podkreślają, że to oni kontrolują cieśninę Ormuz, kluczowy szlak dla transportu ropy, i będą atakować jakiekolwiek siły zbrojne, jeśli spróbują się zbliżyć i wpłynąć tam bez ich zgody. Tomasz Surkowski, TOK FM.
0: Czescy strażacy trzeci dzień gaszą pożar w leżącym przy granicy z Saksonią Parku Narodowym Czeska Szwajcaria.
1: Akcja obejmuje około kilometra kwadratowego terenu w stosunkowo mało uczęszczanym regionie tej turystycznej atrakcji. Jakub Medek.
3: Kilkuset strażaków operujących w trudnym, skalistym terenie wspiera 7 śmigłowców. Dziś dołączą do nich 2 kolejne, którymi akcję wesprze Słowacja. Tak o aktualnej sytuacji mówił w czeskiej telewizji komendant straży pożarnej Wladimir Wlciek.
4: W nocy udało nam się utrzymać ogień pod kontrolą i zapobiec jego rozprzestrzenianiu. Obecnie mamy 4 ogniska pożaru, 2 z nich są większe i to tam polecą śmigłowce.
3: W związku z akcją gaśniczą zamkniętych jest kilka dróg w sercu parku i jeden dość rzadko uczęszczany szlak turystyczny. Od tych najpopularniejszych, prowadzących przez kanion Edmunda czy Bramę Prawczycką, ogień oddalony jest o blisko 10 kilometrów. Największy w historii pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł wiosną 2022 roku. Ogień strawił wówczas blisko 10 km2 terenu. Jakub Medek, TOK FM.
0: Meteorolodzy nie wykluczają w tym roku ekstremalnych zjawisk w pogodzie na całym świecie.
1: To za sprawą El Niño, czyli zjawiska powstającego na skutek ponadprzeciętnego ogrzewania się Pacyfiku.
0: Tłumaczy profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, że wzrost temperatury atmosfery wynikający z działalności człowieka będzie zrównoważony przez płód oceanów, mówiąc kolokwialnie, no to musi niestety się zmierzyć z faktem, że te oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
1: Skutkiem El Niño mogą być m.in. upały w Europie, dotkliwe susze w Afryce i Australii oraz powodzie w Ameryce i w Chinach.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum. W pozostałej części kraju więcej chmur i możliwe przelotne deszcz. Na północy i zachodzie może zagrzmieć.
1: Termometry pokażą dzisiaj od 21 stopni na północnym zachodzie do 26 w centrum i na wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, tam do 15 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Przedpołudniowy program Radia TOK FM 10.06. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Kłaniam się w towarzystwie doktora Michała Rynkowskiego, dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej. Dzień dobry, kłaniam się.
8: Dzień dobry.
7: Jest pan bohaterem mediów dzisiejszych. Występuje pan w roli eksperta przy okazji sprawy Markety Wądrouszowej, a więc mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, która nie wpuściła do swojego mieszkania kontrolerki, w związku z czym grożą jej nawet 4 lata dyskwalifikacji, czyli niemożliwość uprawiania zawodu. Zastanawiam się, czy jest jakaś trafiona analogia do tej sytuacji. To niech będzie. Piloci na przykład podlegają, czy też kierowcy zawodowi kontroli trzeźwości. Nie wiem, czy z taką niezapowiedzianą kontrolą można przyjść do domu chwilę przed tym, jak oni wsiądą za stery albo za kółko samochodu. No ale mniemam, że jest to zbliżona sytuacja. I co, i rzeczywiście można z punktu widzenia obowiązujących przepisów zdyskwalifikować taką sportsmenkę, która na przykład boi się otworzyć drzwi, bo mieszka w niebezpiecznej dzielnicy?
8: Tutaj przede wszystkim, zanim jeszcze odniosę się do przypadku zawodniczki, chciałbym najpierw powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy przepisów antydopingowych. I sprawa wygląda w ten sposób, że zawodnicy są zobligowani do tego, żeby w sytuacji, kiedy zostaną poproszeni o to, żeby oddać próbkę, żeby tą próbkę oddać, czyli
7: próbkę moczu.
8: Próbkę moczu lub krwi. I tutaj przepisy stanowią jasno. Natomiast oczywiście zachodzą obiektywne okoliczności, w których zawodnicy mogą odmówić poddania się kontroli antydopingowej. Na zawodach jest to chociażby dekoracja medalowa, czy wywiad, czy generalnie spotkanie z mediami, czy na przykład jakaś bardzo poważna kontuzja, która uniemożliwia zawodnikowi przebywanie już w danym miejscu i zachodzi konieczność, żeby natychmiast jechać do szpitala. To jeżeli chodzi o zawody. Natomiast poza zawodami są dwie sytuacje, w których zawodnicy mogą być kontrolowani, czyli w momencie, kiedy tak zwanego jednogodzinnego okienka testowania, każdy zawodnik stopu jest zobligowany do podawania jednogodzinnego okienka, kiedy jest dostępny dla kontrolerów antydopingowych.
7: Każdego
8: dnia. I to zawodnik wybiera, kiedy to okienko jest wpisane w dany dzień, czy to jest na przykład przedział od 6 do 7 rano, czy od 8 do 9, czy mogą być to godziny wieczorne. Więc to zawodnik o tym decyduje. Druga kwestia jest taka, że zawodnik może zupełnie poza okienkiem też być badany. I wtedy ta kontrola już ma charakter totalnie niezapowiedziany. Zawodnik zupełnie nie może spodziewać się, że ta kontrola się odbędzie. I teraz tak, jeżeli chodzi o przypadek czeskiej zawodniczki, mamy do czynienia, nie jesteśmy pewni do końca, co się wydarzyło. Sama zawodniczka twierdzi, że była badana poza okienkiem, natomiast tutaj nie mamy żadnego oświadczenia ze strony ITIA, czyli International Testing Integrity Agency, czyli agencję tenisową, która jest odpowiedzialna za wszelką walkę z patologiami w sporcie tenisowym. I jeżeli, powiedziałbym, z naszej perspektywy doszło do sytuacji, kiedy zawodniczka podała informację o tym, o kiedy chciałaby być kontrolowana, czyli podała ten jest slot jednogodzinnego okienka testowania, kiedy jest dyspozycyjna do kontroli i nie otworzyła wtedy drzwi, no to sprawa jest, powiedziałbym, przesądzona, natomiast negatywnie dla zawodniczki. Natomiast jeżeli to się odbywało rzeczywiście poza tym jednogodzinnym okienkiem, no tutaj możemy już sobie dywagować, sprawa nie jest taka. Oczywiste.
7: Zapytam pana wprost. Po co podaje się okienka, skoro kontrola może przyjść niezapowiedziana i w każdej chwili najść zawodniczkę, zawodnika?
8: Dokładnie. Tutaj to bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim generalnie jest tak, że za brak, czy niestawienie się, czy brak nieobecność zawodnika poza tym okienkiem, no nie ma konsekwencji. To kontrolerzy mogą próbować tak kogoś do tej kontroli antydopingowej znaleźć. Natomiast jeżeli nie znajdą...
7: Ale on ma prawo odmówić w myśl zasady my home is my castle?
8: No jeżeli, tutaj powiedziałbym, jeżeli nie znaleźliby zawodnika, no to przynajmniej z naszej perspektywy, tak jak my to robimy w Polsce, no nie ma tematu, tak? My nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych konsekwencji wobec sportowca. Chyba że rzeczywiście widzielibyśmy, że zawodnik jest na miejscu, wszystko na to wskazuje i dalej unika kontroli antydopingowej, właśnie nie wpuszcza kontrolera. Wtedy sprawa już nie jest taka zero-jedynkowa, bo pojawia się pytanie, dlaczego to się dzieje. Ale zawodnik w trakcie roku ma trzy takie żółte kartki, które może wykorzystać. Czyli jeżeli jest raz nieobecny w miejscu pobytowym, drugi raz, trzeci raz, albo nie podał danych, bo to też jest kwestia niepodania danych albo po prostu nieobecności. I jeżeli wykorzysta dwa z tych trzech kartek, no to jest okej, nie ma żadnego naruszenia. Jeżeli już dopuści się trzeciego naruszenia, no to wtedy stawia się zarzut. Więc to nie jest też tak, że od razu za każdą pojedynczą sytuację grożą zawodnikowi konsekwencje. Jest tu pewien margines pozostawiony na to, że zawodnik może popełnić błąd, może o tym zapomnieć. No różne życiowe sytuacje się zdarzają.
7: A jak było z Wądrouszową?
8: No tutaj niestety nie do końca wiemy o tym, ponieważ w tej chwili pojawiło się oświadczenie zawodniczki. Ona twierdzi, że do kontroli doszło poza tym okienkiem, więc oczywiście nie znamy tutaj ani szczegółów sprawy z perspektywy kontrolera antydopingowego, no i też samej agencji tenisowej. Natomiast jeżeli zdecydowano się na postawienie zarzutu, wydaje się, że przynajmniej z perspektywy prokuratora, czyli tej agencji tenisowej, sprawa jest bardziej niż uprawdopodobniona. Tak, gdyby nie byli pewni swego, nie wystąpiliby z takim zarzutem i nie rozpoczęliby postępowania, które może się finalnie skończyć najpierw Sport Resolution, czyli takim Trybunale Arbitrażowym Brytyjskim, ale później też docelowo w Trybunale Arbitrażowym z siedzibą w Lozanie do spraw sportu, więc tutaj oczywiście sądziłbym, że nie jest to takie oczywiste, że coś musi być na rzeczy generalnie, że z takim zarzutem agencja postanowiła wyjść. Ja też może...
7: Ale proszę sobie hipotetycznie załóżmy sytuację. Markieta Wondrouszowa podaje przedział. Jestem u siebie w domu między 10 a 11 do kontroli. Kontrolerka, bo kobiety kontrolują kobiety.
8: Tak jest.
7: Mężczyźni kontrolują mężczyzn. Puka do drzwi minutę albo pół minuty po. Zawodniczka to dokumentuje, nie wiem, nagraniem wideo. Ma prawo odmówić, prawda?
8: Ma. I jeżeli ten kontakt nastąpiłby już po godzinnym okienku, to tych konsekwencji nie ma. Kontrola musi się zacząć w jednogodzinnym okienku testowania. Czyli kontroler musi być na miejscu już przed tym, jak się to okienko zacznie. Czyli jeżeli zaczyna się o 8, no najlepiej by było, gdyby był 7:59, o 8 puka do drzwi i tak próbuje pukać, dzwonić jakkolwiek do 5 minut do zakończenia okienka. Wtedy może nawiązać kontakt telefoniczny z zawodnikiem, spróbować. Natomiast jeżeli nie uda się tego kontaktu nawiązać, no to wtedy spisywany jest protokół, że doszło do raport z nieudanej kontroli antydopingowej. No i oczywiście później już jest to sposób bardzo wnikliwy, analizowany przez prawników, którzy potencjalnie mogą właśnie zbudować z tego sprawę.
7: Kontrola ma to do siebie, że nie jest to jeden kontroler, który przechodzi do danego zawodnika bądź kontrolerka do zawodniczki, tak? Bo rozumiem, że rotacyjnie działa ten system.
8: Tak, dokładnie. To nie jest tak, że mamy do czynienia, że zawsze ten sam kontroler będzie pukał do drzwi tego samego zawodnika. Tutaj po pierwsze, sprawa zależy od dyspozycyjności kontrolerów, zależy też od regionu i zależy od miejsca pobytu sportowca, no bo w różnych miejscach też ci sportowcy przebywają.
7: No to proszę sobie wyobrazić się sytuację, że dotknięty traumami sprzed lat, mam w zwyczaju nie otwierać się drzwi obcym. Albo hipotetycznie załóżmy, że dany sportowiec przebywa na terytorium Republiki Południowej Afryki, gdzie jak wiadomo intruzom, otworzenie drzwi komuś obcemu z reguły naraża nas na konsekwencje i to daleko idące, włącznie z utratą życia. Proszę wybaczyć ten stygmat, jakim obarczam teraz RPA, ale mniemam, że tam bezpiecznie nie jest. Czy to jest okoliczność łagodząca? Czy ja mogę przynieść od swojego terapeuty zaświadczenie, że mam z tym kłopot, jestem dotknięty traumą, jestem w trakcie leczenia, w związku z czym nie podejmuję kontaktów z ludźmi dla siebie totalnie obcymi.
8: I tutaj rzeczywiście tak zawodniczka się tłumaczy, że obawiała się, tak nie była pewna, kto tak naprawdę stoi za drzwiami, czy to jest kontroler antydopingowy, czy też nie, i stąd jednak zdecydowała się nie otworzyć tych drzwi. Natomiast kontroler antydopingowy powinien w sposób widoczny nosić legitymację kontroli antydopingowej, więc już bardzo często tak mamy do czynienia z wideo domofonami, czy też nawet w takiej, powiedziałbym, ostateczności nawet kontroler mógłby zadzwonić do zawodnika, ponieważ ten numer jest dostępny, czy zrobić wideo rozmowę, tak, powiedzieć, że ja to ja, tak, jesteśmy pod drzwiami.
7: Wie pan, taką legitymację to można kupić w pierwszym lepszym sklepie z militariami.
8: Znaczy to teoretycznie można i też policyjną odznakę podrobić, natomiast też obowiązek otwarcia drzwi policjantom, no i te konsekwencje mogły być poważne, tak, więc tutaj przepisy mówią jednoznacznie, że no, naprawdę musiałyby być bardzo wyjątkowe okoliczności, żeby uniknąć czy odpowiedzialności za to, za niewpuszczenie kontrolera antydopingowego. Tylko też mówimy, tak, o tym, że generalnie muszą się wydarzyć takie trzy sytuacje w ciągu roku. I też pytanie jest, tutaj wchodzimy w bardzo delikatne kwestie zdrowia psychicznego i za każdym razem, przy każdym takim przypadku, jeżeli zawodnik rzeczywiście zadeklaruje, że miał jakieś obawy, że faktycznie z jego zdrowiem psychicznym no, nie było najlepiej w tym momencie, no to też musi przedstawić jakieś konkretne dowody w tym zakresie. To nie może być tak, że okej, no powie, że tego dnia akurat czułam się gorzej i to był główny powód, dla którego nie otworzyłam drzwi, no to by było trochę za mało zdecydowanie. I zakładam, że w tym procesie będzie zawodniczka mocno próbowała uwiarygodnić swoją wersję wydarzeń.
7: Już po informacjach Radia Tok FM, na które teraz Państwa zapraszam, wezmę swojego gościa, którym jest dr Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej na spytki. Jakie były najdziwniejsze sytuacje związane z polskimi sportowcami, którzy podlegali kontroli? Kto komu nie otworzył drzwi? Może nie personalnie, nie wiem na ile może Pan coś takiego ujawniać, ale o tych najdziwniejszych przypadkach polskich kontrolerów mam nadzieję, że powiemy już po informacjach.
9: Reklama.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10:20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Policja podsumowuje majówkę na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Podobnie było przed rokiem. Ponad 1300 zatrzymanych kierowców było pod wpływem alkoholu. W stolicy Armenii, Erywaniu, rozpoczął się 8 szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który zgromadził szefów państw i rządów ponad 40 krajów. Polska reprezentuje premier Donald Tusk. Wśród tematów obrad będą bezpieczeństwo i kryzys energetyczny wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski, miał 85 lat. Termin uroczystości pogrzebowych nie został jeszcze wyznaczony. Duchowny zmarł wczoraj, kapłanem był przez 61 lat, w tym przez 39 lat biskupem. W latach 2004-2014 przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
15: Filip
9: Jakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Millennium Dogs Against Gravity, największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, rozpoczyna się 8 maja w kilku polskich miastach. Znany program i tegoroczne hasło, które brzmi Poszukiwania, mówi Paulina Kwas z Silesia Film w Katowicach.
15: Poszukiwać będziemy jak co roku prawdy o świecie. Zachęcamy do tego, żeby eksplorować, odkrywać. Jak co roku na Millennium Dogs Against Gravity przekraczać granice, ale też za pomocą filmów dokumentalnych, na styku ekranu i wspólnie przeżywanej rzeczywistości, no przede wszystkim poszukiwać prawdy o życiu i o nas samych.
9: Millennium Dogs Against Gravity w wersji stacjonarnej do 17 maja w katowickich kinach Światowity Rialto będzie można zobaczyć ponad 50 tytułów z całego świata, spotkać twórców i wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. Opowiedz mi miasto to wystawa w Tyskim Muzeum z okazji 75-lecia przyznania Tychom praw miejskich. Rozpoczyna się również 8 maja. Na wystawie będzie można obejrzeć pamiątki rodzinne, dzieła sztuki, fotografie, dokumenty, wycinki prasowe i przedmioty codziennego użytku. Pojawiają się też opowieści osób, których rodziny zostały wywłaszczone w związku z rozbudową miasta. Nowe Tychy to była obok budowy nowej huty w Krakowie jedna ze sztandarowych inwestycji socjalizmu. Do lat 80. powstawały kolejne osiedla nazywane kolejnymi literami alfabetu. Towarzyszyła im budowana zgodnie z ówczesnymi trendami infrastruktura. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w sobotę podczas półfinału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Kilkuetapowy konkurs zakończy się potem finałem w połowie czerwca na rynku głównym w mieście. Sobotnie całodzienne wydarzenie zakończy z kolei koncert Mietka Szcześniaka. Nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum obowiązują od dziś. To w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu tymi biletami. Kroki te wymierzone są m.in. w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w wyniku czego brakuje ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy nie kupili biletu przez internet, ale chcą zwiedzić amfiteatr Flawiuszów, muszą stawić się w kolejce do kasy tylko na placu Koloseum. Do tej pory wyjściówki można było kupić także w dwóch innych punktach. Ta zmiana ma utrudnić działania osobom, które oferują turystom faktycznie nieistniejącą usługę omijania kolejki.
1: Wiosna, a temperatura jak latem. Na termometrach dzisiaj zobaczymy od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na południu. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 13 do 15. W wielu miejscach może przelotnie popadać, a na północy i zachodzie nawet zagrzmi.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 10.23 w przedpołudniu Radia Tok FM razem z doktorem Michałem Rynkowskim, dyrektorem Polskiej Agencji Antydopingowej, omawiamy przypadek mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Markety Wondrouszowej, która nie otworzyła drzwi kontrolerce, która chciała zbadać ją pod kątem dopingu. No i też zastanawiamy się, co dalej, jak dalej. I też mam nadzieję, że skłoniłem już pana do tego, by odwołać się do polskich przypadków kontrolerów, bądź też kontrolerek antydopingowych. Te najdziwniejsze przypadki to?
8: Tutaj może niekoniecznie najdziwniejsze, ale możliwe, że taki, o którym wiele osób słyszało, czyli przypadek Natalii Maliszewskiej, która 3 razy w sposób nieprawidłowy podała dane pobytowe lub też nie było jej w miejscu pobytu. I sytuacja była dla zawodniczki dość trudna, ponieważ za 3 razem kontrolerzy antydopingowi pojawili się w miejscu, które zawodniczka wyznaczyła i też w określonej godzinie. Niestety zawodniczki nie było na miejscu, więc na 5 minut przed zakończeniem okienka zadzwonili do sportsmenki. Ona w tym momencie nie odebrała. Odzwoniła po kilku minutach i powiedziała, że właśnie jedzie. Natomiast już pojawiła się w miejscu po godzinie, czyli już po tym godzinnym okienku, i kontrola antydopingowa odbyła się poza. Kontrola antydopingowa była negatywna, więc no wszyscy, więc zawodniczka uznała, że no skoro tak podała się tej kontroli antydopingowej, mimo że z opóźnieniem to wszystko będzie w porządku. Natomiast po weryfikacji też ze Światową Agencją Antydopingową okazało się, że jednak no trzeba przepisy interpretować bardzo wprost i jeżeli zawodnika nie jest do dyspozycji w okresie jednogodzinnego okienka, nawet jeżeli później po tym okienku przejdzie kontrolę antydopingową, mamy do czynienia z naruszeniem przepisów antydopingowym, tym jednostkowym, tym jednym z trzech możliwych naruszeń przepisów antydopingowych, które zawodnik może popełnić w ciągu roku. Dwa bez konsekwencji. No i tak było w przypadku Natalii Maliszewskiej. Później rozpoczął się proces, w którym to ważone było, jaka ta kara ma zostać nałożona. Standardowo tutaj, jeżeli chodzi akurat o kwestie dotyczące niewypełnienia optymalnie danych pobytowych, ta kara może wynosić od 1 do 2 lat. No w przypadku tutaj Wondruszowej ta kara może nawet wynosić 4 lata, bo wprost jest stwierdzone, że dochodziło potencjalnie do unikania kontroli antydopingowej. Natomiast zdarzały się nam takie przypadki, że zawodnicy opuszczali na przykład w trakcie zawodów sportowych arenę zawodów nagle, znikąd. No i my później też wszczynaliśmy postępowania. Zdarzyło się tak, że kontrolery, chociażby to były, pamiętam, zawody kulturystyczne, powiadamiał jednego zawodnika wielokrotnie o tym, że został wyznaczony do kontroli antydopingowej. Zawodnik udawał, że nie słyszy kontrolera, więc...
7: Ale jak to udawał, że nie słyszy?
8: Ignorował go zupełnie, tak? Nie, po prostu zachowywał się w ten sposób, że jakby tego kontrolera antydopingowego zupełnie nie dostrzegał, nie słyszał, jakby tego kontrolera nie było. I odszedł z miejsca zawodów. Oczywiście następnie wszczęliśmy postępowanie. Sprawa trafiła do organu dyscyplinarnego w Polsce, którym jest panel dyscyplinarny. No i zawodnik tłumaczył się w ten sposób, że on był taki zmęczony, odwodniony, że on zupełnie tak naprawdę nic nie rozumiał. Był w stanie takim wyłączającym właściwą ocenę sytuacji. I tutaj oczywiście nie przedstawił żadnych dowodów na swoją obronę. Tutaj też były osoby towarzyszące zawodnikowi, więc ktoś mógł mu tą kwestię wyjaśnić i też wyjaśnić powagę sytuacji. I w końcu zawodnik został skazany na 4 lata dyskwalifikacji. Też kiedyś mieliśmy taki przypadek dotyczący jednego z zawodników rugby, który akurat bardziej próbował, to była taka próba unikania kontroli antydopingowej, ale w sposób bardzo, powiedziałbym, inteligentny przeprowadzony, bo nagle uznał, że doszło do kontuzji, że uderzył się w głowę, że ma wstrząśnienie mózgu, musi jechać do szpitala. I tak zakładał, że uniknie kontroli antydopingowej. Natomiast nasi kontrolerzy byli na tyle zdeterminowani, że pojechali do tego szpitala razem z zawodnikiem i kontrola antydopingowa się odbyła. Dała wynik negatywny, szczęśliwie dla zawodnika, więc nie wiemy do końca, dlaczego się tak obawiał. Natomiast sytuacja wyglądała dość jednoznacznie i tutaj raczej nie można było mówić o niecelowym działaniu zawodnika, no ale oczywiście to też jest trudne z perspektywy dowodowej.
7: Gdyby pan zechciał opisać, jak wygląda taka kontrola, no bo ona też w pewien sposób narusza prywatność. Załatwianie czynności fizjologicznych w otoczeniu obcego człowieka nie jest, przyzna pan, stanem komfortowym.
8: Nie, zdecydowanie nie. Też...
7: Bo jeśli pan pobiera mi krew, to okej, ale raczej nie chciałbym, żeby pan, panie dyrektorze, teraz ze mną poszedł do toalety.
8: No ja też bym tego nie chciał. natomiast procedury są takie, jakie są. Rzeczywiście one są dość rygorystyczne. Każdy kontroler antydopingowy ma obowiązek obserwowania drogi oddawania moczu.
7: Ale przepraszam, czy jest precyzyjnie opisane w regulaminie? Stoi się tyłem do kontrolera, stoi się przodem do kontrolera?
8: Wszystko jest precyzyjnie.
7: Proszę o tym opowiedzieć. I dlaczego, skoro jesteśmy sam na sam, idziemy do tej toalety, jestem sportowcem, pan jest kontrolerem i ja jako jedyny wchodzę do kabiny, pan mi daje pojemnik sterylny, tak, żebym tam oddał moc. No to przecież... Tam nie ma jakiejś zjawy, która odda ten mocz za mnie.
8: A jednak te zjawy mogą się pojawiać. Natomiast zanim do tych zjaw i różnych prób manipulacji dojdę, rzeczywiście jest tak, że przepisy jasno regulują, jak ta kontrola antydopingowa ma przebiegać. Czyli zawodnik wchodzi wraz z kontrolerem do toalety. No, tak naprawdę zawodnik musi ściągnąć spodnie, tak, bieliznę, tak żeby od... i też podciągnąć jeszcze koszulkę, tak żeby nie było...
7: Do ustalonej wysokości?
8: No nie, aż tak nie, ale tak, żeby no tutaj ta droga oddawania moczu była jasno widoczna. W niektórych
7: nie toaletach... naigrywam się, bo nie czynię sobie z tego żartu. Przodem czy tyłem?
8: No bokiem. To zależy oczywiście też od warunków jakich, od toalety, od wielkości toalety, natomiast zdarza się tak, że w sytuacjach, kiedy te toalety są małe, też używa się luster. Więc w takich kompleksach sportowych, które są przygotowane do tego, żeby też obsługiwać obecność naszych kontrolerów antydopingowych i w ogóle proces przeprowadzania kontroli antydopingowej, te toalety są specjalnie do tego procesu przygotowane. Tak, żeby rzeczywiście nawet kontroler może wtedy stać niejako za zawodnikiem, no ale lustro pozwala na to, że ta droga oddawania moczu jest widoczna.
7: Ale panie dyrektorze, no jest to szalenie niekomfortowe.
8: Jest.
7: Nie wiem, niektórzy mają dysfunkcje, których, nie wiem, się wstydzą, chcą je zachować tylko i wyłącznie dla siebie. Czy jest się kobietą, czy jest się mężczyzną? No jest to swego rodzaju naruszenie prywatności.
8: Jest to na pewno sytuacja dyskomfortowa, natomiast w kontekście naruszenia, czy przepisy naruszają tutaj prywatność, wielokrotnie też na ten temat wypowiadały się sądy, między innymi Europejski Trybunał Praw Człowieka. Akurat tutaj
7: bardziej... Czyli ktoś to zakwestionował.
8: Tak, próbowano to zakwestionować, natomiast finale czy konkluzja jest taka, że te orzeczenia wskazywały na to, że jednak kontrola antydopingowa jest konieczna i ona musi być przeprowadzona i też ta ingerencja w sferę prywatności jest, powiedziałbym, do przełknięcia, mówiąc kolokwialnie, w kontekście ochrony innego dobra, ważniejszego z perspektywy społecznej, czyli uczciwej rywalizacji sportowej. Więc niejako poświęcamy tą prywatność na rzecz dobra, ochrony dobra bardziej ogólnego. Więc tak to funkcjonuje. Ale teraz przechodząc, dlaczego konieczne jest obserwowanie tej drogi oddawania moczu, bo zdarzały się w przeszłości historie i zresztą też na naszym polskim podwórku, że zawodnicy mieli chociażby pojemniki wypełnione moczem, próbowali przelać ten mocz do pojemników kontrolnych. Zdarzały się też taki słynny przypadek z letnich igrzysk olimpijskich w Atenach, gdzie zawodnik po tym, jak poddawał się już w trakcie poddawania się kontroli antydopingowej, znaczy okazało się, że ten zawodnik posiada dwa członki. Więc jeden prawdziwy, drugi sztuczny, wypełniony czystym moczem. Więc też zawodnicy aż do takiej nawet takiej, powiedziałbym, takich skrajności dochodzili. I my mieliśmy takie przypadki, że zawodnicy mieli właśnie pochowane różne fiolki gdzieś w bieliźnie i próbowali tą kontrolę antydopingową zmanipulować.
7: To już tak w podsumowaniu, bo mamy minutę. Myśli pan, że Markéta Wondrouszowa, o której pan dzisiaj szeroko opowiada, między innymi w Gazecie Wyborczej, w portalach, zostanie uniewinniona?
8: Tutaj ciężko jest w tej chwili wyrokować.
7: To już jest kategoria zarzutu jakiejś konkretnej winy.
8: Zarzut jest bardzo poważny i tak jak powiedziałem, jeżeli ITIA się na to zdecydowała, musi mieć poważne przesłanki ku temu. Natomiast musimy poczekać i tutaj należy zachować ostrożność do samego końca. Zawodniczka nie jest jeszcze tymczasowo zawieszona, więc ona odpowiada z wolnej stopy.
7: Bardzo dziękuję. Dr Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej, był naszym gościem. Kłaniam się.
8: Dziękuję bardzo.
7: Jak najmniej pracy panu życzę.
8: Dziękuję.
7: Bo to oznaczałoby, że sport jest czysty. Szanowni państwo, już za chwilę informacje, a po nich Małgorzata Waszkiewicz. Zaprosi państwa na dobrostan. Małgorzato, co u ciebie dzisiaj?
16: Dzień dobry. Dziś w dobrostanie porozmawiamy o zespole metabolicznym. To takie kombo różnych zaburzeń. Nadwagi i otyłości, zaburzeń lipidowych, nadciśnienia, a jeśli tego byłoby mało, to pojawiają się jeszcze powikłania. Sama tylko otyłość, ma ich 200. Jak skutecznie leczyć zespół metaboliczny i gdzie szukać pomocy, o tym wszystkim dzisiaj w Dobrostanie.
7: Bardzo istotny temat, jak Państwo słyszeli. Małgorzato, dziękuję Ci bardzo. Usłyszysz się z naszymi słuchaczami już po informacjach, na które teraz Państwa zapraszam.
17: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: O, masz wiadomość.
8: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
7: Super, tylko co im damy w prezencie?
8: Nie mam pojęcia. Kopertę?
7: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
8: Brzmi trochę filmowo.
7: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
8: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
7: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
9: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 10.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 16 zostało rannych w ataku rakietowym wojsk rosyjskich na miasteczko Merefa, około 30 km na południowy zachód od Charkowa w północno-wschodniej Ukrainie. Według lokalnych władz uszkodzone zostały bloki mieszkalne i domy jednorodzinne, a także sklepy. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że chciałby skoordynowanego przez USA i Iran otwarcia cieśniny Ormuz. Jego zdaniem jest to jedyne rozwiązanie, które pozwala na trwałe otwarcie cieśniny. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że siły amerykańskie zaczną od dzisiaj pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormuz w ramach operacji Projekt Wolność. Iran zagroził, że siły zbrojne zostaną zaatakowane, jeśli spróbują wpłynąć do cieśniny. Język angielski to od lat najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia. Dzisiaj początek matur. Od 9 trwa pisemny egzamin z języka polskiego. Z maturzystami z 6 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi w Z wchodzącymi na egzamin rozmawiał Bartosz Kądziołka.
5: To w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem jeszcze pół roku temu.
16: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę, ale w sumie nie wiem, czy jestem podekscytowana tak raczej z tego, że dużo umiem, czy może, że się boję tematu, nie wiem.
19: Jest jakiś temat, na który liczysz, że będzie?
16: Zbrodnia i kara. Takie łatwe, takie przyjemne, co mają też dużo różnych kontekstów.
5: No może Potop lub Lalkan, są takie bardzo oczywiste lektury, które myślę łatwo się odwołać do nich, więc takie dwie.
18: Egzamin z polskiego potrwa 4 godziny. Wrocławscy urzędnicy sprawdzają, czy poniemieckie schrony z czasów II wojny światowej mogą być ponownie wykorzystane do ochrony ludności. Według informacji ratusza wszystkie obiekty ujęte w ewidencji są obecnie objęte przeglądami technicznymi prowadzonymi we współpracy ze służbami, w tym Strażą Pożarną oraz organami nadzoru budowlanego, a dopiero po zakończeniu tych działań możliwa będzie rzetelna ocena potencjału starych schronów. Iga Świątek wraca na trzecią pozycję w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Polka wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. Bardzo ciepło dzisiaj. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na południu. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 13 do 15 stopni. Może jednak przelotnie popadać, a na północy i zachodzie mogą występować burze.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w Dobrostanie będziemy mówić o zespole metabolicznym. To wspólne występowanie otyłości, nadciśnienia, wysokiego cholesterolu i glukozy. I z tym wszystkim jest u nas kiepsko. Prawie 60% dorosłych ma nadwagę lub otyłość. Aż 20 milionów z nas cierpi na zaburzenia lipidowe, 10 milionów na nadciśnienie, a 3 miliony ma cukrzycę. Żeby zrozumieć, czym taki zespół metaboliczny jest, najlepiej wyobrazić sobie duże, ruchliwe miasto. I ten zespół to nie jest pojedyncza stłuczka na jednym skrzyżowaniu, ale to jest taki strajk generalny w mieście. Psuje się sygnalizacja na wszystkich ulicach i tu myślimy o cukrzycy. Pękają rury wodociągowe, tu myślimy sobie nadciśnienie. A śmieciarki przestają wywozić odpady. Myślimy o zaburzeniach lipidowych. Wszystko to razem wywołuje absolutny paraliż. Ja odwiedziłam z mikrofonem poradnię, która zajmuje się tym kompleksowo. Poradnia chorób metabolicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
21: Zespół metaboliczny to jest zespół wielochorobowy, który łączy w sobie zaburzenia odżywiania związane z nadwagą, otyłością, zaburzenia lipidowe, czyli
20: co?
21: Tak, zaburzenia, no czyli wysoki cholesterol, wysokie trójglicerydy, zaburzenia, podwyższony poziom kwasu moczowego, to są tak zwane zaburzenia purynowe, ponieważ kwas moczowy jest niezależnym czynnikiem ryzyka procesu miażdżycowego i chorób sercowo-naczyniowych. To są pacjenci, którzy dodatkowo mają nadciśnienie tętnicze. Dorota Bednarska-Chabowska, adiunkt Kliniki Diabetologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych. Więc ten zespół chorobowy pod nazwą zespołu metabolicznego jest analizowany w tej poradni i dalsze leczenie i diagnostyka pod nadzorem specjalisty są prowadzone tutaj.
20: Skąd mam wiedzieć, że mam jakieś zaburzenia?
21: No pewnie lekarz pierwszego kontaktu też zwrócił uwagę już pacjentowi, że ma nieprawidłowości w wynikach badań dodatkowych i może kierować pacjenta do leczenia pod nadzorem takiej poradni. Poza tym pacjent, który zmaga się już długi czas z otyłością, z nadwagą, no sam też widzi i czuje potrzebę porady i leczenia specjalistycznego.
20: Jak pani tutaj trafiła?
22: Otyłością się zmagam.
20: Od dawna?
22: No już, ja tutaj chodzę chyba 2 lata. Chodzę do dietetyka i chodzę do chorób metabolicznych. A kiedy ja się tutaj pojawiłam? I to chyba skierowanie dostałam od lekarza pierwszego kontaktu.
20: Pomogło? To był dobry krok, żeby tu trafić?
22: Chyba dobry krok, ale czy pomogło to na razie?
20: Jakie są zalecenia? Co pani musiała zmienić? Albo co pani stara się?
22: Dietę przede wszystkim. To.
20: Łatwo? Trudno?
22: Bardzo trudno. Bardzo trudno i teraz przez 2 lata nic za bardzo się nie działo. Teraz mam wdrożony lek na otyłość. Mhm. Już. A przedtem walczyłyśmy tak trochę dietą.
20: I co? Nadzieje z tym lekiem? Duże?
22: No właśnie jestem Pierwszy raz po wypisaniu recepty. Nadzieje są, ale boję się. I tyle. Będę pod kontrolą za 3 miesiące. Przychodzę znowu.
20: Mówi się, że mamy do czynienia w ogóle z taką epidemią otyłości. Jest tak. Coś takiego?
22: Z mediów wiem, że jest. I zresztą wiem, bo zmagam się cały czas. Cały czas mi waga rośnie po prostu. I się nie zatrzymuje. Pomimo tego, że uważam, że mało jem, że dużo się ruszam, to i tak waga mnie rośnie. No chyba po prostu źle organizm działa. No, metabolizm nie tak jak należy.
20: A jakiś ruch?
22: Nie, no jest. No ja się ruszam cały czas. Jestem aktywną seniorką. Także z kijami chodzę i troszkę na basen chodzę. Także dlatego mówię, że no to jest choroba, bo to nie lenistwo moje. Ja nie siedzę przed telewizorem. No a mimo to teraz będę płakać.
20: Nie, to trzymam kciuki, że teraz już będzie wszystko dobrze.
22: Dziękuję bardzo. Koniec, bo będę płakać.
20: Z czym pacjenci tutaj przychodzą?
0: Nie jest to pierwsze ich spotkanie z lekarzem. Najczęściej są to pacjenci, którzy już przez jakiś czas wędrują czy do lekarza pierwszego kontaktu, czy do innych specjalistów i gdzieś tam w końcu, na pewnym etapie swojej drogi trafiają do naszej poradni. Małgorzata Trocha, jestem specjalistą hipertensjologii, chorób wewnętrznych. Pracuję w klinice diabetologii, nadciśnienia i chorób wewnętrznych. Więc są to pacjenci, którzy no już jakąś drogę swoją przeszli, z najczęściej pełno niepowodzeń, zwłaszcza w kontekście leczenia otyłości, z wielokrotnymi próbami stosowania, czy jakichś diet mniej lub bardziej restrykcyjnych, czy wysiłku fizycznego. Najczęściej no, efekt jest minimalny, bądź no, efekt jest nietrwały, są to efekty jojo. Pacjenci są zdesperowani, nie wiedzą, co mają robić, są zagubieni. Natomiast jeżeli chodzi o hiperlipidemię, mogę powiedzieć, że chyba takim największym problemem naszym jest przekonanie pacjenta co do potrzeby leczenia i co do bezpieczeństwa z leków obniżających poziom cholesterolu i że można je stosować i że należy je stosować. Pacjenci są przepełnieni, można tak powiedzieć kolokwialnie, wiedzą internetową na temat potencjalnych działań niepożądanych, statyn, innych leków hipolipemizujących. Sporą część takiej wizyty poświęcamy na to, żeby pacjenta po prostu przekonać do leczenia.
20: Te zaburzenia, no przede wszystkim choroba otyłościowa, jak duże to jest zjawisko? Jak duży to jest problem?
1: Nadwaga i otyłość stają się coraz bardziej poważnym problemem współczesnego świata. W 2020 roku według Światowej Organizacji Zdrowia okazało się, że 2,6 miliarda osób ma nadwagę i otyłość w sumie. To są te parametry, które wskazują na wskaźnik masy ciała, czyli BMI powyżej 26. Właściwie w ciągu ostatnich lat można powiedzieć, że dynamicznie wzrasta ilość osób, które są obciążone otyłością i nadwagą. No i ponad 50% populacji okazuje się, że do 2030 roku będzie już na całym świecie miała tą przypadłość zdrowotną. Także problem jest bardzo duży i właściwie okazuje się, że dotyczy coraz młodszej populacji. Już dzieci zachorowują na otyłość, na chorobę otyłościową i problem wdrożenia behawioralnych zaleceń postępowania, żywienia, jak również aktywności fizycznej powinien być od najmłodszych lat wdrażany do tej grupy populacji. Wiemy również, że galopujący jest wzrost cukrzycy. Leki cukrzycowe refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Te dane wskazują, że dynamicznie wzrasta ilość osób chorujących na cukrzycę, a jak wiemy, jeżeli chodzi o ten typ drugi cukrzycy, insulinoniezależna cukrzyca najczęściej związana jest właśnie z zaburzeniami odżywiania i z otyłością.
20: W teorii my właściwie wiemy bardzo dużo, bo wiemy, że zdrowy styl życia to jest zdrowe odżywianie, to jest ruch, to jest dobry sen. Pani doktor przed chwileczką powiedziała, że pacjenci przychodzą do poradni, to już są po wielu próbach, są zdesperowani, rozgoryczeni, załamani często. No, ja przed chwileczką rozmawiałam z pacjentką, która mówi, ja nie jestem leniwa, ja chodzę z kijami, ja pływam, staram się dobrze jeść, a ta waga ani drgnie. To jak rozmawiać, jak komunikować, żeby jednak ta świadomość była większa, żeby tym pacjentom pomóc?
0: Trzeba zacząć od tego, że choroba otyłościowa to jest choroba. tak? Zacząć od podstaw. Przez wiele lat, właściwie do teraz można powiedzieć, otyłość była traktowana jako przypadłość, jako grzech osoby otyłej. O otyłości nie mówiono jako o chorobie. I nawet jeszcze do tej pory, jak przychodzą pacjenci do nas, to nie mają wśród rozpoznań choroby otyłościowej, ponieważ ona jest jakoś tam pomijana. Cały ciężar leczenia jest zrzucany na pacjenta. Stąd pacjent z chorobą otyłościową to pacjent z olbrzymim poczuciem winy. I jakby od tego trzeba zacząć, że jest to choroba. Jest to taka sama choroba jak nadciśnienie, jak cukrzyca, jak no każda inna, jaką byśmy sobie tutaj nie wymyślili. I że taka choroba wymaga leczenia specjalistycznego, leczenia wielokierunkowego, że mało tego, że jest to choroba przewlekła, ze skłonnością do nawrotów, nie ma cudownego, pojedynczego środka. Oczywiście, jak każda choroba przewlekła, wymaga współpracy pacjenta i lekarza. Jak nie będzie z jednej strony współpracy, to nic z tego nie będzie. Tak samo jak w leczeniu cukrzycy czy nadciśnienia. Ale jest to współpraca, jest to współodpowiedzialność za tą chorobę. Druga rzecz jest taka, co jest powszechnie już w tej chwili propagowane również w naszych wytycznych, że leczenie choroby otyłościowej to jest leczenie wieloczynnikowe. Jeżeli nie zaczniemy od równoczasowego stosowania kilku metod jednocześnie, to efekty leczenia pojedynczą metodą są niewielkie. Ja staram się pacjenta namówić czy przekonać do tego, żeby jednoczasowo rozpoczął leczenie dietetyczne. Mamy fantastycznych dietetyków współpracujących w poradni, żeby jednoczasowo rozpoczął leczenie aktywnością fizyczną i to nie jest aktywność fizyczna, którą możemy wykonywać, znaczy dowolna aktywność fizyczna, bo jeżeli to są pacjenci z otyłością trzeciego stopnia, to wiele ćwiczeń jest dla nich nieosiągalnych. Te ćwiczenia mogą wręcz spowodować uszkodzenie czy stawów, czy no po prostu uszczerbek na zdrowiu. Więc te ćwiczenia powinny być zaplanowane, powinny być kontrolowane, najlepiej pod okiem specjalisty. Trzeci element to jest psychoterapia, o której się mówi bardzo mało, której świadomość jest niewielka zarówno po stronie lekarzy, jak i pacjentów.
2: Cały zespół psychologów jest zaangażowany właśnie w pomoc i w taką kompleksową opiekę wobec pacjentów tutaj poradni metabolicznej. Markowiak Anna. Jestem psychologiem w szpitalu uniwersyteckim. Kluczowe jest to i ważnym takim elementem jest, myślę, że psychoedukacja na temat tego wzajemnego wpływu metabolizmu i psychiki, tego jak to nasze ciało reaguje na stres, jak stres reaguje na ciało. I myślę, że tutaj takim ciekawym przykładem jest też to, że nagłe wahania poziomu glukozy będą wpływały na to, że będziemy czuć rozdrażnienie, że będziemy czuć spadek energii, że będziemy czuć senność, czy problemy z koncentracją, co zmniejsza motywację do leczenia i dbania o siebie, a też stwarza napięcie i bardzo często poczucie winy. I jednocześnie ten stres, napięcie, to poczucie winy, te trudne emocje będą przyczyniać się do deregulacji naszej gospodarki metabolicznej. I tutaj się tworzy błędne koło, tak? No bo stres zwiększa poziom cukru, a poziom cukru będzie zwiększał stres. Więc tak naprawdę tutaj ta psychoedukacja na temat mechanizmów działania choroby jest bardzo kluczowa.
3: Czy wy widzicie w tej poradni, że to jest epidemia XXI wieku?
0: Zdecydowanie tak. Jest coraz więcej ludzi z otyłością, coraz więcej ludzi z otyłością olbrzymią, coraz więcej młodych ludzi, którzy borykają się z tym problemem. Mamy w tej chwili w Polsce zarejestrowanych kilka leków w leczeniu otyłości. Dwa z nich mają naprawdę bardzo dobrą skuteczność. Tylko tu niestety przychodzi problem ceny, ponieważ żaden z tych leków nie jest refundowany. Otyłość to jest ten początek, natomiast te 200 powikłań choroby otyłościowej, jak na przykład nadciśnienie, choroba wieńcowa, cukrzyca, one już są refundowane.
3: Co może zrobić pacjent, który sobie pomyśli, o kurczę, a może fajnie by było trafić do takiej poradni? Co może zrobić pacjent, żeby do was trafić?
0: Otrzymać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
3: Do poradni
0: zaburzeń metabolicznych.
20: To wszystko na dziś w dobrostanie. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia za tydzień.
4: 10.55 i nim wybrzmią informacje Radia TOK FM. Spieszę z informacją swoją dotyczącą przedpołudnia Radia TOK FM, że będzie z nami po godzinie 11 Michał Wichrowski, który opowie o tym, dlaczego kolejki paraliżują lotniska. A po godzinie 12 TOK 360 i Filip Kekusz, który jest razem ze mną w studiu. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Przemku. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, dlaczego premier Donald Tusk, a także liderzy zachodniego świata, około 40 przywódców i szefów rządów jest w tym momencie w Armenii, która jeszcze parę lat temu z zachodnim światem się nie kojarzyła.
4: Dlaczego jest?
18: Dlatego, że trwa tam szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej i w związku z tym bardzo wielu, tak jak mówiłem, przedstawicieli władz zachodnich przybyło do Armenii, żeby tam o tej wspólnocie politycznej dyskutować, aczkolwiek nie tylko europejskiej, bo Donald Tusk już spotkał się z premierem Kanady, na przykład Markiem Carneyem. No ale to jest też taki przyczynek, wstęp do dłuższej rozmowy, co się właściwie stało w Armenii, która jest no, krajem postsowieckim, krajem bardzo głęboko osadzonym właśnie w tym w bloku wschodnim, które tak bardzo, bardzo stara się wyjść poza ten blok wschodni i gości u siebie przywódców, już nie pierwszy raz przywódców, którzy raczej są wrodzy chociażby Moskwie. O tym będziemy rozmawiać, ale także dzisiaj dwa ważne święta, Międzynarodowy Dzień Strażaka, to po pierwsze sprawdzimy, jak strażakom minęła majówka przed tym świętem, a także nieoficjalny dzień miłośników Gwiezdnych Wojen, także niech moc będzie z nami.
4: Wybacz, nie należy do tych ostatnich.
18: Widzisz, mnie ojciec zaprosił kiedyś, jak miałem 12 lat, do kina i tak troszeczkę sympatycznie, trochę przez nostalgię, trochę przez rzeczywiście docenienie pewnego kunsztu z lat 70., ale rzeczywiście to jest też pytanie o to, ilu tak naprawdę fanów Gwiezdnych Wojen faktycznie do tego uniwersum należy i któremu wciąż sympatyzuje tyle lat.
4: Słuchaj, zawsze zachodzę w głowę, od jakiego pytania rozpocznie się rozmowa z gościem, ktokolwiek nim jest, z okazji Dnia Strażaka. Jakie pytanie zadasz?
18: Moje pierwsze pytanie było,

0: autograf z dedykacją. Tak to wygląda.
1: Mm-hmm. No, gratuluję popularności panu Wrócę.
0: Jak się okazuje, nie tylko Wojtek chciał zostać strażakiem, inni panowie też. Są kobiety strażaczki?
1: Prawdopodobnie tak. Nie pytałem nigdy i nigdy się nie spotkałem, ale nie, no są, no gdzie? Oczywiście, że są kobiety strażaczki.
0: Takie jeżdżące do akcji?
1: Ja nie jestem strażakiem, no ale tak sądzę.
0: To masz kolejne pytanie. Bardzo dziękuję. Filip Kekusz, już czas na informacje.
2: Reklama. Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje. Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Ulewy i burze to czeka nas w najbliższych dniach. Już dziś zacznie się na północy kraju.
7: Pogoda daje się we znaki również rolnikom. Już liczą straty po kwietniowych przymrozkach.
6: Znakowane worki na Podkarpaciu mają zachęcić Polaków do lepszej segregacji śmieci.
7: Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska.
6: Krzysztof Chorwat. Zapraszamy na informacje TOK FM.
7: Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody, przynosząca burze, ulewy i znaczny spadek temperatury, zapowiadają meteorolodzy.
6: Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę.
7: Na przykład w Kujawsko-Pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
6: W weekend w 9 pożarach spłonęło łącznie ponad 1,5 hektara lasu, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
8: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
7: Za podpalanie lasu grozi nawet do 10 lat więzienia.
6: W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, m.in. na Lubelszczyźnie.
7: Po kwietniowych przymrozkach w wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%.
6: Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, a nie różne w zależności od regionu.
9: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim.
10: Tak jest.
9: I tylko w tym roku.
11: Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
7: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi.
6: Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników.
7: Europejscy liderzy na marginesie szczytu w Erywaniu rozmawiają o Ukrainie.
6: Jak stwierdził przed spotkaniem Wołodymyr Zełenski, miał on dotyczyć chociażby tego, kiedy Ukraina otrzyma wsparcie finansowe w ramach odblokowanej ostatnio unijnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro.
7: W rozmowach brali udział m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i polski premier Donald Tusk.
6: A dziś rano w rosyjskim ataku rakietowym na miasteczko Merefa w okolicy Charkowa zginęły co najmniej 4 osoby, a 16 zostało rannych.
7: Uszkodzone zostały bloki mieszkalne i domy jednorodzinne, kilka sklepów i warsztat samochodowy.
6: Niemcy nie planują na razie znosić kontroli granicznych, oświadczył tamtejszy minister spraw wewnętrznych.
7: Stwierdził też, że ma nadzieję, że w przyszłości system migracyjny w Europie będzie na tyle sprawny, że będzie można odejść od tych środków.
6: Na granicach ciągle dochodzi do zawracania próbujących nielegalnie.

0: nie wjechać do Niemiec.
1: Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie.
2: Lider rankingu tenisistów Jannik Sinner właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu.
1: Więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
3: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszymowym French Open. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: Władze Jarosławia na Podkarpaciu zaczynają testować system kodów na workach ze śmieciami.
4: W założeniu ma to poprawić segregację i ułatwić wyłapywanie tych, którzy nie przestrzegają jej zasad.
1: Jak duża jest skala problemu, to sprawdził Marcin Starzec.
5: Już teraz gmina mierzy się z konsekwencjami złego segregowania śmieci, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
6: Za rok 2021 za nieosiągnięte poziomy recyklingu przez gminę dostaliśmy już informację, że będziemy płacić kary.
5: Dlatego pojawił się pomysł znakowania worków specjalnymi kodami wręczonymi przez spółdzielnie mieszkaniowe.
6: Będziemy zachęcali do tego, żeby te kody używać, oklejać. Myślę, że mieszkańcy się do tego przekonają.
5: Ale jednak mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, do takich zmian podchodzą z dużym dystansem. Po pierwsze dlatego, że program jest dobrowolny, a nie przymusowy, a po drugie...
7: Powinniśmy może sięgnąć po inne rozwiązania i problem z segregowaniem śmieci jest głównie w blokach. No i może powinniśmy bardziej skupić się na tym niż na wszystkich mieszkańcach.
8: A weźmie pani udział w tym programie?
7: Nie.
5: Mówiła mi Natalia z Jarosławia. Pilotaż ma potrwać do końca roku. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Informacje TOK FM wracają o 11.20.
2: Nawet 28 stopni dziś w Małopolsce i na Śląsku.
1: Wreszcie kraju też całkiem ciepło.
2: Nieco mniej przyjemnie na północy, tam może popadać. Mogą też pojawić się burze.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 11.05, ciąg dalszy przedpołudnia Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu, mówię jeszcze raz dzień dobry w imieniu Michała Tobolewskiego, a także Szymona Baluty już teraz, a połączymy się z kolejnym naszym rozmówcą, którym jest Michał Wichrowski, prezes W Aviation Group, wykładowca akademicki. Dzień dobry, kłaniam się Panu.
11: Dzień dobry.
10: Jak mawiali bohaterowie filmu W niebo wzięci, człowiek lubi sobie czasem polatać i podejrzewam, że Polacy także, choćby w związku z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym, ale dlaczego grozi nam paraliż lotnisk i dlaczego ta cała procedura, nim wejdziemy na pokład samolotu, wydłuża się w czasie?
11: Zakładam, że referuje pan do nowego systemu, który w pełni już...
10: Unijnego systemu kontroli paszportowej. O tym chcę z panem pomówić.
11: Tak, oczywiście. Miałem na końcu języka, żeby powiedzieć, że wszedł w pełni w Unii Europejskiej, chociaż tutaj taka mała gwiazdka. Tak, faktycznie nowy system Entry Exit System, czyli EES, to nowy system w Unii Europejskiej, który będzie zbierać trochę więcej danych o podróżnych przelatujących z krajów poza unijnych oraz poza EOG. To jest system, który jest częścią uszczelniania granic i mierzenia się z problemem niekontrolowanej imigracji. Wchodził on stopniowo od października zeszłego roku do kwietnia tego roku, więc ten system był wdrażany przez mniej więcej 6 miesięcy, teraz już jest w pełni wdrożony. Polega on na tym, że podróżny przychodzi do punktu straży granicznej, czy to do automatycznej, jeśli ma paszport biometryczny, lub do fizycznej osoby w miejscu. Czy na granicy tak naprawdę, musi pokazać swój paszport oczywiście, ale musi też pozwolić sfotografować swoją twarz i dać odciski palców. I te wszystkie dane, łącznie z terminem ważności paszportu, datą wjazdu czy próby wjazdu, bo też te nieudane próby będą rejestrowane w systemie do Unii Europejskiej, miejscem wjazdu będą przechowywane cyfrowo, będą w jednym miejscu i będą też dawać ślad, taki dokładniejszy ślad, w którym miejscu, w którym czasie, w jakim czasie taki podróżny do Unii Europejskiej wjechał. W perspektywie oczywiście zamysł jest taki, żeby ten system usprawnił podróże, żeby można było korzystać z automatycznych bramek, które my już też dobrze znamy, jak gdzieś wylatujemy poza Unię Europejską. My mówię obywatele Unii Europejskiej. Wiadomo, że też coraz bardziej mierzymy się z niedoborem pracowników, szkoleniem, pracą zmianową, urlopami i tak dalej, więc automatyzacja też będzie postępować. To jest coś, co znamy tak naprawdę z wielu, wielu obszarów. No i ten system, tak jak wspomniałem, od 10 kwietnia w Unii Europejskiej już zaczął działać na 100%, chociaż są takie wyjątki, jak na przykład Grecja, która zawiesiła na czas sezonu letniego ten system, jeszcze go nie wprowadzili w pełni, mimo że na przykład Polska była jednym z pionierów i była jednym z pierwszych krajów, który zdecydował się na wprowadzenie takiego systemu.
0: Proszę wybaczyć, ale czegoś nie rozumiem. Nie chodzi o to, nie jest to kategoria zarzutu pod pańskim adresem, że pan mówi niejasno. Tylko zdecydowana większość, przynajmniej te, na których bywałem, lotnisk w Europie, posiada dwie ścieżki dla pasażerów unijnych, tak ich umownie nazwijmy, i pasażerów spoza Unii Europejskiej. W czym więc problem i dlaczego wprowadzenie tego nowego systemu dla tych drugich generuje kłopoty dla tych pierwszych, wydłużając czas przeprowadzenia całej procedury?
11: No, tak jak pan wspomniał, my, obywatele Unii Europejskiej, dalej będziemy korzystać z tych samych systemów, z tych samych ścieżek. No, problem może oczywiście wystąpić w sytuacji, kiedy bramki automatyczne nie będą działać. W takiej sytuacji trzeba oczywiście pójść do obsługi, do Straży Granicznej i tam fizycznie dać swój paszport, dać sfotografować swoją twarz, odciski palców i tak dalej. Więc no to też zajmuje pewien czas, to jest pewien element.
0: Ale przepraszam,
11: element.
0: Nie będą te bramki działać wskutek awarii, czy nie będą działać z innego powodu?
11: Raczej wskutek awarii. No, musimy założyć taką sytuację, że po prostu może być awaria systemu automatycznego, albo na przykład nie zawsze na przykład udaje się zrobić dobre zdjęcia. Może być tak, że na przykład osoba ma paszport biometryczny, czyli teoretycznie się kwalifikuje do takiej bramki automatycznej, ale powiedzmy, że zdjęcie jest trochę nieaktualne, bo zaszły pewne zmiany, nie wiem. Broda się pojawiła, okulary i tak dalej, więc wtedy po prostu trzeba fizycznie pójść do okienka, a wiadomo, że mamy kolejny jakby element, czyli zrobienie zdjęcia, odciski palców, jakiś może być też mały wywiad, kilka pytań może być zadanych, więc mamy dodatkowy element, który może o kilkanaście sekund, kilka minut wydłużyć cały ten proces podczas przekraczania granicy strefy Schengen. Więc tak to się może, jakby dodajemy kolejny element, kolejny puzzle do tej całej układanki. Podobnie było trochę, naprawdę mi się tutaj nasuwają takie skojarzenia z COVID-em. To też trzeba było przejść dodatkową proces polegający na pokazaniu certyfikatu czy badań COVID-owych i to też naturalnie wydłużało, bo dodaliśmy kolejny element do tej ścieżki pasażerskiej.
0: To stąd biorą się apele między innymi linii lotniczych Ryanair, które zwracają się do polskiego rządu już z otwartym apelem o wstrzymanie wdrażania tego systemu kontroli, bo czytamy w uzasadnieniu, czas oczekiwania w kolejkach dla pasażerów przekracza już 1-2 godziny na lotniskach w Krakowie i Katowicach. Czy mam rozumieć, że tam te systemy ulegają awarii, nie działają, bądź też nie ma wystarczająco liczebnego personelu, który by obsłużył według tych nowych wzorców?
11: Musimy pamiętać, że tak naprawdę no, majówka już jest takim najlepszym przykładem, ale już nawet przed majówką zaczął się sezon letni. Czyli czas, kiedy pasażerowie latają znacznie więcej względem sezonu zimowego. Więc siłą rzeczy mamy nagromadzenie pasażerów, nagromadzenie turystów na lotniskach, więc te kolejki naturalnie będą się tworzyć. Także jeżeli tutaj jeszcze dokładamy kolejny system, który na początku może nie do końca sprawnie działać, albo po prostu wydłuża się czas per pasażer, per osoba przy takim miejscu, to kolejki mogą się tworzyć, to będzie naturalne. Natomiast szczerze mówiąc, nie wiem, czy bym jakoś się bardzo przejmował i uzasadniał, że te kolejki tworzą się właśnie przez ten system. System wydaje się istotny. Uzasadnienie Unii Europejskiej wydaje się wiarygodne, dlaczego taki system powstał. Chodzi o nasze bezpieczeństwo, chodzi o uszczelnianie granic, więc jest to pewne poświęcenie, które musimy tutaj dać od siebie jako też obywatele Unii Europejskiej. A takie kolejki, one się tworzą na lotniskach tak czy inaczej, bo jeżeli jest nagromadzenie lotów non-Schengen w bardzo krótkim czasie, kiedy jest spięczenie takich, na przykład kilka samolotów non-Schengen, nawet z Turcji czy z Egiptu ląduje w tym samym czasie, to te kolejki będą się tworzyć w sposób naturalny, więc nie do końca bym tutaj zrzucał winę na nowy system. Oczywiście jakby go nie było, cały flow pasażerski byłby o wiele krótszy i o wiele szybszy. Natomiast no, to jest istotny system, więc uważam, że ten czas pewien musimy poświęcić też na wprowadzenie, na naukę tego systemu. Być może Grecy tutaj postąpili słusznie, żeby go wdrożyć dopiero po sezonie letnim.
0: Mogli to zrobić, bo no, rozumiem, że system jest sprawny, jest szczelny w sytuacji, kiedy wszyscy go stosują, a wyłom takiego jednego kraju nie powoduje, że mamy tak naprawdę dziurę w płocie?
11: Ja nie wierzę, że Grecy totalnie otworzyli swoje granice, tym bardziej nauczeni swoim doświadczeniem. Myślę, że po prostu oni zbierają te dane w poprzednim systemie czy poprzednimi metodami, pewnie trochę mniej zdigitalizowane, natomiast no, daje im to też pewien czas, żeby się wdrożyć, żeby się przygotować. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, jak to wygląda w Grecji, jaki był główny powód tego wszystkiego. Być może właśnie chodziło o nagromadzenie takie pasażerów przelatujących spoza Schengen, spoza Unii Europejskiej, ale tak naprawdę to ich też nie będzie jakoś bardzo wielu, bo to też musimy sobie powiedzieć, że chodzi o pasażerów spoza Unii Europejskiej i spoza EOG, więc patrząc na odsetek takich pasażerów w portach czy greckich, czy w portach polskich, szczególnie tych regionalnych, nie mówię tutaj o lotnisku Chopina, który ma rejsy dalekodystansowe z różnych kontynentów, to w tych mniejszych portach to raczej nie będzie jakiś wielki problem tak naprawdę, bo po prostu takich pasażerów nie ma też zbyt wielu. Kraków może być takim wyjątkiem, bo jak wiemy, Bliski Wschód bardzo lubi latać do Krakowa i na Podhale, więc tam siłą rzeczy będzie więcej takich pasażerów, ale inne porty w Polsce to raczej będą naprawdę pojedyncze przypadki.
0: Tuż po informacjach Radia Tok FM, na które za chwilkę Państwa zaprosimy, chciałbym zapytać Pana, czy nie można było wprowadzić tego systemu w momencie, kiedy będzie on dopracowany i będzie działał od A do Z, a nie z takimi przerwami, bądź też przewidzianymi awariami. I też zapytam Pana, jak może, czy da się w ogóle wyprognozować, jak ten ruch lotniczy, a co za tym idzie, czas procedur będzie wyglądać przez najbliższe wakacje. Już za chwilę informacje. Z nami jest Michał Wichrowski, prezes W Aviation Group, wykładowca akademicki. To jest przedpołudnie Radia Tok FM.
9: Autopromocja. Co zrobić, by polska szkoła była lepsza?
12: Często słyszymy od nauczycieli, że oni by chcieli, żeby młodym ludziom się chciało chcieć.
13: Chodzi o to, żeby po pierwsze stawiać takie wymagania, które wymagają wysiłku. Z drugiej strony nie stawiamy wymagań, którym oni nie są w stanie na dzień dobry sprostać. Bo wtedy to nie jest edukacja, tylko udawanie, zabawa w szkołę.
9: Wywiadówka. We wtorki po 10.40.
2: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
15: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
16: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
14: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
18: Castorama.
19: Teoria.
18: I praktyka.
19: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
18: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca. Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Irańskie siły zbrojne ostrzegły marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych przed wpływaniem do cieśniny Ormus po zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że od dzisiaj amerykańska flota będzie pomagać statkom handlowym w tranzycie przez cieśninę. Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę zapowiadał już Trump na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność, między innymi setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi.
21: Jeśli będą niegrzeczni, jeśli zrobią coś złego, ale na razie zobaczymy. To możliwość, co się może zdarzyć. To bardzo przyjazna blokada. Nikt jej nie kwestionuje. W ogóle nikt jej nie kwestionuje.
2: Przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków. Trzech rosyjskich dyplomatów uznanych w kwietniu za osoby niepożądane w Austrii opuściło kraj. Powodem uznania dyplomatów za persony non grata było wykrycie anten wykorzystywanych najprawdopodobniej do szpiegowania na dachach placówek dyplomatycznych Rosji. Instalacje umożliwiają Moskwie przechwytywanie danych przesyłanych na przykład przez organizacje międzynarodowe za pośrednictwem internetu satelitarnego. Politechnika Śląska w Gliwicach uruchomi 4 nowe kierunki studiów od nowego roku akademickiego. Nowa oferta obejmuje kierunki sztuczna inteligencja, inżynieria danych i sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe oraz inżynieria systemów obronności i bezpieczeństwa. Decyzja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w tych obszarach. Studia mają być prowadzone zarówno na poziomie licencjackim, jak i inżynierskim. Pogrzeb arcybiskupa Józefa Michalika odbędzie się w sobotę w Przemyślu. Msza w Bazylice Archikatedralnej rozpocznie się o godzinie 11. Po jej zakończeniu ciało zmarłego arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry. Emerytowany metropolita Przemyski, były przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, zmarł wczoraj w wieku 85 lat. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum. W pozostałej części kraju więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Na północy i zachodzie może nawet zagrzmieć. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie do 28 w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 11.22, to jest przedpołudnie Radia Tok FM, a z nami jest Michał Wichrowski, prezes W Aviation Group, wykładowca akademicki. Jeszcze raz kłaniam się panu.
11: Również, dzień dobry.
0: Przypomnę naszym słuchaczom, którzy być może teraz do nas dołączyli, że rozmawiamy o unijnym systemie kontroli paszportowej, który ma powodować kolejki, a to na lotniskach, rzecz jasna, a to dlatego, że system być może nie jest jeszcze na tyle sprawny, by funkcjonować bez zarzutu. Niektóre lotniska mają kłopot z personelem, obsługa nie jest dość liczna, by spełnić wszystkie wymagania systemowe dotyczące kontroli paszportowej pasażerów przybywających spoza Unii, ale także tych unijnych, jeśli na przykład automatyczne bramki nie działają. Narzuca się zatem pytanie, jakkolwiek rozumieć potrzebę kontroli przed napływem nielegalnych pasażerów do Europy, to czy nie można było tego systemu przygotować od początku do końca tak, by był bliski ideału i wdrażać go w sytuacji, kiedy mielibyśmy pewność co do skuteczności jego funkcjonowania?
11: Ja myślę, że jak z każdym systemem najlepiej go sprawdzić w boju, więc wiele na pewno sytuacji zostało sprawdzonych i teoretycznie został na to system przygotowany, natomiast później wchodzi element ludzki, złośliwość rzeczy martwych, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, więc ciężko tak naprawdę w 100% się przygotować. Tak jak mówię, zawsze pozostaje ta manualna też część. Ludzie pozostaną na kontroli granicznej. Straż Graniczna zawsze będzie. Czasem być może w mniejszej, czasem w większej obsadzie. Bo o tym też dużo mówiliśmy właśnie, że zostają te bramki automatyczne wprowadzone, które są bardzo wygodne i posiadacze europejskich paszportów biometrycznych już od lat mogą korzystać z bramek ABC, które są co zasady szybsze, czy powinny działać szybciej, powinny usprawniać cały ruch, ale też czasem nie działają, system się zawiesi, coś nie działa. Czy tak jak wspomniałem przed przerwą, zdjęcie nie do końca w paszporcie może odpowiadać zdjęciu twarzy aktualnemu, więc jednak trzeba gdzieś pójść do Straży Granicznej i tam już zrobić to wszystko manualnie. Oczywiście takie systemy zawsze lepiej wprowadzać, kiedy jest ten ruch lotniczy mniejszy, czyli w sezonie zimowym. Tak też zostało to na początku wprowadzone, bo tak jak mówiłem, stopniowo od października zeszłego roku. 6 miesięcy trwał proces wdrożenia, krok po kroku, lotnisko po lotnisku, czy też port, bo to oczywiście chodzi też o porty morskie, kraj po kraju. I no, to pół roku miało dać ten czas na przygotowanie. Pytanie, czy tak faktycznie będzie, bo może się okazać, że wszystko będzie działać wspaniale i ta informacja z Ryanaira była trochę nad wyraz, była trochę zbyt szybko wydana. Może się okazać, że po prostu system będzie działać bardzo dobrze i wszystko będzie w porządku. No, oczywiście z perspektywy Ryanaira opóźnieni pasażerowie, którzy utkną na kontroli bezpieczeństwa, czy na kontroli w tym przypadku paszportowej czy granicznej, no to jest problem, bo może to spowodować opóźnienie rejsu, jeśli pasażerowie mieli bagaż nadawany, to ten bagaż trzeba znaleźć, trzeba go wycofać z rejsu, tak samo pasażerów, więc to może powodować opóźnienia, a no szczególnie w przypadku przewoźników niskobudżetowych, to tutaj czas ma bardzo, bardzo duże znaczenie, więc być może też z tego to po prostu wynika, że powiedzmy, jak na przylocie to nie ma większego znaczenia dla przewoźnika, bo on już wykonał swoją pracę, teraz to już pasażer jest na lotnisku, natomiast w przypadku wylotowych pasażerów może to być trochę taką zagwozdką i niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o rejsy na czas, ale może też warto pomyśleć, że wdrażając ten system na początku, ta pierwsza kontrola, ta pierwsza rejestracja będzie trwać trochę dłużej, ale później, jak już taki pasażer spoza Unii Europejskiej po raz kolejny przyleci do Unii, to już jest w bazie i już po prostu mogę korzystać z tego systemu o wiele sprawniej.
0: Czyli nie musi robić zdjęcia, nie musi dawać swoich odcisków palców,
11: tak? Dokładnie, bo on już będzie w systemie, także on po prostu idzie sobie, robi to o wiele szybciej i po prostu przechodzi, więc okej, może ten pierwszy czas będzie trudniejszy, to też to znak zapytania, bo nie wiadomo, czy taki faktycznie będzie, ale załóżmy, nawet jeśli będzie, to w perspektywie kolejnych miesięcy, kolejnych lat nam to wszystkim ułatwi pracę, więc gdzieś na początku tak krzywa nauki będzie nam sprzyjać. Okej, pierwszy czas może być troszkę bardziej stresujący.
0: Chce pan powiedzieć, że Ryanair, no bo też odwołujemy się tutaj do tego konkretnego przypadku tej odezwy do tego, by zawiesić system, no nieco wyolbrzymił sprawę i ona nie jest aż tak niekorzystna dla pasażerów i dla przewoźnika, żeby trzeba było wstrzymywać całą procedurę?
11: Nie wierzę, że Ryanair robi to bez żadnych podstaw. Być może mają pewne własne analizy albo na podstawie rozmów ze Strażą Graniczną czy sportami mają takie znaki zapytania. No jeżeli to się będzie faktycznie notorycznie powtarzać albo w ogóle to już będzie występować cały czas, no to będzie im trzeba oddać rację. Nie słyszałem jeszcze o przypadkach, być może nie były nagłośnione, to też jest inna kwestia, ale żeby wielu pasażerów nie zdążyło na swoje rejsy, bo właśnie utknęli na wylocie na granicy. Chociaż myślę, że gdyby były takie sytuacje, to byśmy o tym dość szybko w mediach słyszeli, bo to jednak to się często przebija, tego typu sytuacje. Więc być może jest to trochę robione po prostu nad wyraz, żeby uniknąć pewnego elementu, który może spowodować opóźnienie rejsu w ten sposób.
0: Chciałbym, jeśli ma pan taką wiedzę, by nasi słuchacze dowiedzieli się, w którym kraju ten system, jak pan to ładnie powiedział, ja nie umiem tak z angielska, entry, exit system działa najlepiej.
11: Być może po 3 maja powinienem powiedzieć, że najlepiej działa w Polsce, ale niestety nie mam takiej wiedzy, którym działa najlepiej. Na pewno to zależy od tego, ilu jest ewentualnie, ile jest osób ze Straży Granicznej, jak są obsadzone posterunki i ile też jest automatów, żeby robić to automatycznie. No wiadomo, że na lotniskach im więcej tego typu sytuacji, tym po prostu lepiej. Więc trochę tym tropem bym patrzył, natomiast też duże kraje Europy Zachodniej będą miały dużo takich lotnisk, gdzie odsetek tego typu pasażerów może być wysoki. Jak wspomniałem, w Polsce to nie poza Warszawą, być może Krakowem, przypadkami też w Poznaniu, który ma rejsy z Jordanii, dość duży ruch przelotowy właśnie z Jordanii. To mogą być takie sytuacje, więc też pod tym kątem trzeba byłoby tutaj to zderzyć. Ilu takich faktycznie pasażerów może się pojawić na takim lotnisku, i jak zostały one przygotowane, jak zostały one obsadzone. Myślę, że na przykład w Estonii, powiedzmy, to ogólnie nie będzie dużo takich sytuacji, ale na przykład w Niemczech, gdzie są dwa duże porty hubowe z wieloma rejsami na inne kontynenty, to takich przypadków będzie naturalnie więcej.
0: Pytam pana teraz nie jako specjalisty do spraw polityk migracyjnych, ale jako specjalisty od logistycznych rozwiązań i ich zastosowań na polskich lotniskach. Taki system zarządzania granicami, pańskim zdaniem, zda egzamin? On uszczelni te porty lotnicze i spowoduje, że element tej strategii zarządzania migracją zda egzamin?
11: Idea jest słuszna. Ja przygotowując się do naszego spotkania dużo poczytałem na bardzo wielu stronach i europejskich, i już konkretnych krajów, ale też linii lotniczych, które dość dość dobrze się do tego przygotowały i informowały swoich pasażerów. Więc idea jest słuszna. Chodzi trochę o to, żebyśmy zostawiali za takimi osobami powiedzmy wizowy ślad, wizowy ogon, żebyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie, kiedy oni wjechali. Ma też być aplikacja, która ma im przypominać, ile tego czasu im pozostało, bo tutaj mówimy o terminie do 90 dni, kiedy oni mogą w ten sposób sobie wjechać do Unii Europejskiej, więc teoretycznie możemy wykluczyć sytuację, w której ktoś powie, o, po prostu zapomniałem, źle sobie wyliczyłem dni, a już myślałem, że jeszcze mogę być, a tutaj się okazało, że już nie mogę. To jest dość teoretyczne, to musimy sobie też powiedzieć, więc idea jest słuszna i myślę, że nauczeni doświadczeniem, ale też patrząc, jak takie działania hybrydowe ze wschodu działają, musimy robić jak najwięcej, ile się da, żeby zapobiegać i żeby kontrolować tego typu rzeczy, a digitalizacja, ja osobiście jestem zwolennikiem, mi to nie przeszkadza, będąc w zeszłym roku w Azji, w kilku krajach, dokładnie tak samo te systemy działały, dokładnie tak samo moje dane były zbierane, więc jest to dość powszechne na świecie. Więc to nie jest to żadne nowum, to naprawdę działa do tego stopnia, że wylatując bodajże z Singapuru już nawet nie trzeba skanować paszportu, bo system rozpoznaje po twarzy, czy to jest ten konkretny pasażer i po prostu otwiera bramkę, więc tam to jest w ogóle jeszcze krok do przodu z tą digitalizacją i systemami.
0: Przy tej okazji, bo przecież jak było w Misiu, awaria też jest jakąś okazją. Podsumowując, powiedzmy, na co powinni być przygotowani pasażerowie tego lata?
11: No, mogą być kolejki. Wbrew temu, co się mówi, paliwa lotniczego w Europie nie zabraknie. Wszystko jest w porządku. Rejsy nie będą odwoływane. Jeśli będą jakieś... To nie będą masowo odwołania, to bardziej będą trymowanie tych połączeń, więc jeżeli państwo już kupili wakacje czy wyjazd...
0: Przepraszam, to pan użył sformułowania trymowanie?
11: Tak, trymowanie to chodzi o takie pojedyncze przycinanie rejsów, odwoływanie rejsów, nie masowe, na przykład wszystkie wyloty do Londynu poniedziałek będą do końca sezonu wycięte z rozkładu, bardziej będą pojedyncze po prostu rejsy. To tak się mówi po prostu u nas w branży, trymowanie. Takie rzeczy się będą zdarzać i one się zawsze zdarzały. Ale masowych odwołań rejsów na razie nie widać i na razie na to się nie zapowiada, więc raczej wszyscy polecimy bezpiecznie na wakacje, tak jak planowaliśmy, co spowoduje, że te kolejki, one naturalnie będą się tworzyć na lotnisku, więc to, co mogę zasugerować, to że te 2 godziny przed wylotem, szczególnie jeśli lecimy poza strefę Schengen, do Turcji, do Egiptu, do Tunezji, popularnej w tym sezonie. Po prostu warto sobie je wziąć i przejść na spokojnie wszystkie kontrole, najpierw bezpieczeństwa, później kontrolę graniczną i ten czas już na spokojnie spędzić w strefie wolnocłowej, oglądając samoloty, czytając książki, czy rozmawiając z rodziną, bo lepiej w tę stronę niż się tam stresować i później... biegać między innymi pasażerami, krzycząc, że mój rejs za chwilę startuje i ja muszę być już tutaj w kolejce, bo nie mam czasu.
0: O tym, że nie będziemy mieli w tego lata 30. plenum spółdzielni Zenum, przekonywał nas Michał Wichrowski, prezes W Aviation Group, wykładowca akademicki. Bardzo panu dziękuję.
11: Również bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
0: Jest 11.36, już za chwilę informacja o 11.40. Po 11.40 Marta Perchuć-Burzyńska zaprosi państwa na kulturę osobistą. Marto, co dzisiaj?
3: Dzisiaj w kulturze osobistej moją i państwa gościnią będzie Nespun, artystka tworząca na pograniczu street artu, ceramiki i malarstwa. Nespun jest już w studiu i czekamy na tę rozmowę, a spytam Nespun oczywiście o te słynne koronki, murale. które powstają na naszych kamienicach. Ostatnio gdzie?
4: W centrum handlowym, nie wiem, czy wolno mi wymówić to miejsce, ale tam malowałam wielką koronkę koniakowską bardzo wyjątkowej kobiety Haliny Wróbel z Centrum Koronki Koniakowskiej.
3: Zapraszamy o 11.40, nasza rozmowa w kulturze osobistej.
0: Państwo też będą mogli wysłuchać Nespun. Co ma do powiedzenia? Teraz informacje.
6: Autopromocja.
22: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
6: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
26: Kamper spakowany? Jedziemy?
27: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
26: Znowu? Przecież już brałeś.
27: Ale działała za słabo i za krótko.
28: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
29: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: No i jak twój kręgosłup?
31: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
32: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
33: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie. Po kwietniowych przymrozkach w wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna, rolnicy szacują, że straty będą nawet stuprocentowe. Minister rolnictwa zapowiedział, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. Niemcy nie planują na razie znosić kontroli granicznych, oświadczył minister spraw wewnętrznych. Dodał, że na granicach ciągle dochodzi do zawracania próbujących nielegalnie wjechać do Niemiec. Szef MSW w Berlinie wyraził nadzieję, że w przyszłości system migracyjny w Europie będzie na tyle sprawny, że można będzie odejść od kontroli granicznych. Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie zakazał publicznych reklam mięsa i produktów związanych z paliwami kopalnymi. 1 maja z billboardów, przystanków komunikacji miejskiej i stacji metra zniknęły reklamy burgerów, samochodów na benzynę i linii lotniczych. Politycy w Amsterdamie twierdzą, że nowe przepisy mają na celu dostosowanie wyglądu ulic do polityki środowiskowej władz stołecznych. Stolica Holandii chce osiągnąć do 2050 roku neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i zmniejszyć o połowę konsumpcję mięsa. Wczoraj poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na 3 kolejki przed końcem wywalczył Inter Mediolan Piotra Zielińskiego. A więcej Michał Waszkiewicz.
9: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po 2 latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał, dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
8: A piłkarki z Korei Północnej rozegrają mecz w Korei Południowej. Klub pojedzie na półfinał piłkarskiej azjatyckiej Ligi Mistrzyń. Będzie to pierwsza wizyta północno-koreańskich sportowców w południowej części od 8 lat. Niecodzienna wizyta przypada na okres, gdy prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung stara się poprawić napięte stosunki z Koreą Północną. Na termometrach dzisiaj zobaczymy od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na południu. Chłodniej tylko nad morzem od 13 do 15. W wielu miejscach może przelotnie popadać, a na północy i zachodzie będzie grzmiało.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
6: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Moją i Państwa gościnią w kulturze osobistej jest dzisiaj Nespun, artystka tworząca na pograniczu street artu, ceramiki i malarstwa. Witaj serdecznie.
11: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. To
6: my dziękujemy bardzo, że się pojawiłaś w Radiu Tok FM. Tak się opisujesz, kiedy ktoś cię pyta, co robisz? To pogranicze właśnie street artu, ceramiki, malarstwa. Tak dobrze się czujesz w tej definicji?
11: Jak najbardziej tak, jest tego trochę jeszcze więcej, więc myślę, że po prostu jestem multimedia artist w skrócie, ale najczęściej ludzie mnie tak opisują.
6: To gdzie i kiedy zostawiłaś po sobie koronkowy ślad ostatnio?
11: Ostatnio? Dwa dni temu malowałam nielegalnie dużą skrzynkę, wykorzystując jeden z moich szablonów koronkowych.
6: Nielegalnie w Warszawie? W Warszawie?
11: Tak, w Warszawie.
6: A czemu nielegalnie?
11: Ponieważ jakby to jest dla mnie jedna z takich form, które mogę sama zdecydować w przestrzeni publicznej, gdzie mogę umieścić i jakby ja decyduję o tej przestrzeni wtedy. I myślę, że to jest bardzo przyjemne, jak po prostu można coś samemu dla siebie zrobić.
6: No tak, ale wiem, że czasami ludzie cię proszą, żebyś zostawiła po sobie właśnie na przykład koronkowy ślad gdzieś na ich skrzynce.
11: Bo zdecydowanie tak jest, tak.
6: I wtedy to jest legalne.
11: Też jest to półlegalne, bo najczęściej te skrzynki należą do państwa, do przestrzeni publicznej, ale bardzo dużo osób, kiedy maluję mural, to rzeczywiście później podchodzą do mnie i widzą, że ja z tymi szablonami idę w miasto, a już mnie kilka dni znają w swojej okolicy, no to wtedy często dostaję takie zaproszenia, chodź do mnie jeszcze na skrzynkę na moim domu, namaluj. I to jest bardzo miłe i bardzo właśnie przyjemne.
6: A dlaczego koronki?
11: Koronki są symbolem miłości, harmonii, dobrych uczuć, więzi międzyludzkich i bardzo kobiecej energii, bo to kobiety zawsze tworzyły koronki. W koronkach jest zawarty kod estetyczny, który po prostu jest uniwersalny. On jest pozakulturowy, poza religijny, poza państwowy. Te wzory występują na wszystkich 5 kontynentach i we wszystkich kulturach. I są po prostu obecne. I też w koronkach jest, myślę, że taka właśnie harmonia zawarta w tych wzorach, która odzwierciedla naturę. Tam jest bardzo dużo takich fraktalicznych wzorów. Tam są wzory z, w ogóle bezpośrednio wzięte z kwiatów, z liści, z elementów płatków śniegu, czy morskich stworzeń. Naprawdę bardzo dużo rzeczy, które odnajdujemy w innych rzeczach, to jakby te wszystkie wzory się łączą i są takimi mandalami.
6: A jakie miejsce wybierasz na swoją sztukę? Co to miejsce musi mieć w sobie, żeby powstała na nim na przykład twoja koronka?
11: To musi mnie mocniej serce zabić i wtedy tam idę i po prostu zaczynam malować albo
6: przyklejać. A ja myślę, że to takie smutne miejsca są i ty chcesz je trochę pocieszyć swoją sztuką, nie?
11: No najczęściej to są miejsca bardziej zdewastowane, bo nie maluję na nowych kamienicach odnowionych, czy jakby, czy na kamieniu. Staram się wybierać miejsca, które już są zniszczone i wtedy zaczynam działać.
6: Street art łączysz także z ceramiką. Dlaczego nie sam street art? Dlaczego te wszystkie połączenia?
11: Ja wyszłam z ceramiki. W 2009 roku zrobiłam pierwszy ceramiczny street art, który moja koleżanka nazwała biżuterią miejską. Bardzo mi się ta nazwa spodobała. Później w ogóle weszło to w jakby slogan podziału właśnie, jak się mówi o tym street arcie i jest teraz taka kategoria biżuteria mierska, urban jewelry. I jest bardzo powszechna.
6: Za każdą pracą twoją kryje się jakaś misja, jakieś przesłanie. Powiedziałaś o naturze, o przyrodzie. Troska o przestrzeń, troska o naturę, troska o człowieka.
11: Jak najbardziej. Też za każdą koronką kryje się niesamowita historia. Ponieważ malując murale w danej miejscowości zaczynam od tego, że poznaję historię i nie przyjeżdżam z gotowym projektem, tylko dopiero wtedy zaczynam poszukiwać nowych wzorów, dowiaduję się, jaka jest historia danej miejscowości, kto kiedyś tworzył, albo kto dzisiaj jeszcze tworzy, bo też jest duży teraz renesans koronczarek, jest pełno kobiet, które tworzą teraz koronki.
6: Nespun, a powiedz, kiedy pokażesz światu swoje myśli?
11: W 2042 roku.
6: I to się nic nie zmieniło, na pewno.
11: W zeszłym roku ja już miałam 6 wystaw myśli w różnych galeriach, a w zeszłym roku w Ćmielowie, w Muzeum Porcelany, tam miałam prezentację po 13 latach mojego projektu myśli.
6: A czym dla ciebie jest ten projekt? Bo jeżeli słuchacze Radia Tok FM jeszcze nie słyszeli o twoich myślach, to chciałabym, żebyśmy im wytłumaczyły, co to jest? To jest rodzaj artystycznej zadumy nad sobą, światem? Lepienie? O tym lepieniu powiedz. Przypomina bardzo medytację.
11: Tak, to jest taki projekt, który emocjonalnie dla mnie jest mi najbardziej bliski, ponieważ to jest projekt, gdzie siedzę i po prostu lepię małe porcelanowe płatki, które są zapisem mojego stanu medytacji w porcelanie. I też czasu w porcelanie. I lepiąc je, staram się wyciszyć. Robię to regularnie każdego roku w okresie zimowym. Po prostu siedzę i lepię. I po 2-3 miesiącach, jak mam to już wszystko wypalone, pakuję do magazynu. I każdego roku tych myśli przybywa. W 2042 roku chciałabym je zaprezentować na długich stołach, które będą trochę wyglądać jak koryta, i wtedy każda osoba może zagłębić swoje ręce w tych myślach i po prostu iść. I idąc, mam nadzieję, że ulepię na 300 metrów i będę miała wtedy 1,5 tony myśli. Każda osoba, dotykając tych myśli i dzięki porcelanie, po prostu jest piękny szum. Ale kiedy jest dużo osób, to zaczyna być wręcz taki szum dość intensywny i głośny. I to ma zagłuszyć nasze myśli podczas wystawy. W tym czasie właśnie przejścia tego, my nie usłyszymy naszych własnych myśli. I chodzi o taki reset naszych myśli. Czyli z jednej strony ja medytuję w trakcie tworzenia tego projektu, a z drugiej strony widza zachęcam właśnie do tego, żeby był taki przejście i reset tych myśli. A później jeszcze potrzebuję jeden pokój wyciszenia. Taki, gdzie po tej wystawie właśnie tego huku można wejść do sali, gdzie będzie cisza i spokój.
6: O czym są te twoje myśli?
11: O wszystkim. Wszystkim, co mnie dotyka i co widzę i co czuję.
6: A czy ty je lepisz w samotności, czy można cię na takim lepieniu gdzieś przyłapać?
11: Bardzo dużo oczywiście lepię w domu, ale też w różnych krajach je zabieram porcelanę ze sobą i wtedy siedzę na ziemi i tak po prostu siedzę i je lepię w przestrzeni publicznej. Kiedyś w Berlinie miałam 3-miesięczną rezydencję artystyczną, więc to w różnych, no jest taki filmik na mojej stronie internetowej, gdzie w różnych miejscach właśnie na ziemi siedzę i lepię, ale też na różnych urlopach, w Kambodży robiłam. Na Zanzibarze wzięłam 80 kg porcelany.
6: Czyli glinki, tak?
11: Tak, to jest porcelana, to jest glinka porcelanowa.
6: Nie miałaś jakiejś nieprzyjemności? Chyba kiedyś tam cię gonili po lotnisku, czy nie?
11: Tak, ale z powrotem. Jak zabierałam te myśli z powrotem, to rzeczywiście na lotnisku na 2 przejściach miałam problemy, ponieważ one przypominały coś, co jest z morza zabrane i musiałam udowodnić, że to sama wykonałam, a nie jest ukradzione.
6: I nie jest to żadna rafa koralowa.
11: Dokładnie.
6: Tworzyłaś swoje prace, tak jak już wspomniałaś, w 40 krajach, na 5 kontynentach, teraz wróciłaś do Polski. Czy jest coś, czego nie ma tam, co jest tu i co pomaga ci tworzyć?
11: W wszystkich miejscach jest mi miło tworzyć. I każde miejsce jest inspirujące i nowe. Myślę, że to jest właśnie taka harmonia mi potrzebna, że trochę jestem gdzieś, jakiś projekt realizuję, a później wracam do domu. Wśród przyjaciół, rodziny, domu.
6: Twoje prace, tak jak już też wspomniałaś, są pokazywane w muzeach. Przed tobą podobno duży projekt w Berlinie.
11: Teraz jadę za 2 dni na Urban Art Biennale do Niemiec. Stamtąd lecę do Wenecji, później lecę do Francji na bardzo duży projekt, bo miasto mnie poprosiło, żebym 10 kamienic pomalowała. Więc będę tam siedzieć 7 tygodni, a później zaczynają się festiwale i będę znów jeździć To jest taki naturalny dla mnie rytm od 15 lat.
6: Czyli jesteś niezwykle zajętą artystką.
11: Mam to szczęście tak, że mogę podróżować i rzeczywiście to się dzieje, tak.
6: To, co robisz, też trochę o tym już powiedziałyśmy, jest potrzebne tobie, tak jak ta medytacja przy lepieniu myśli. Z różnych powodów to jest potrzebne. A kiedy poczułaś, że robisz coś dobrego dla innych?
11: To jest coś, co... Myślę, że każda pracę, którą się tworzy w przestrzeni publicznej, w szczególności dużą pracę, bo jak jest to duży mural, czy duża instalacja w przestrzeni publicznej i osoby, które przechodzą jeden, drugi, trzeci, czwarty dzień i widzą, co ja tworzę, pomału to po prostu rośnie i rośnie, to te osoby do mnie podchodzą, mówią, że im się ta praca kojarzy z domem, z ciepłem, z dobrymi uczuciami, z babcią, z... No i w każdym też kraju każdy opowiada mi, że no w naszej miejscowości, w naszej kulturze, w naszym rejonie jest tradycja koronczarska. U nas zawsze się je tworzyło, zawsze to było związane z kobietami, z kobiecą energią. Więc myślę, że po prostu to jest właśnie taka wymiana energetyczna.
6: Byłaś w Koniakowie?
11: Mam dwa murale w Koniakowie i w tym roku mam nadzieję, że pojadę trzeci raz.
6: Nespun, artystka tworząca na pograniczu street artu, ceramiki i malarstwa, autorka pięknych koronek na ścianach naszych domów. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie, była moją i Państwa gościnią. Bardzo Ci dziękuję.
11: Bardzo serdecznie dziękuję.
6: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia, informacje.
12: Jedenasta 55, tym samym przedpołudnie Radia Tok FM dobiega końca. Program przygotowali Michał Tobolewski, Rafał Hirsch, Olga Tanajewska, Małgorzata Waszkiewicz, Marta Perchuć-Burzyńska, Jakub Paś, a nad jakością dźwięku czuwali Krzysztof Olesiewicz i Szymon Baluta. Już za chwilę Tok 360 w południe, na który zaprosi Państwa Filip Kekusz w nawiązaniu do ostatniej rozmowy. A Ty byłeś w Koniakowie kiedyś?
13: W Koniakowie nie byłem.
12: A ja byłem.
13: Gratuluję.
12: W Muzeum Koronki, więc...
13: Ja byłem w Ćmielowie.
12: Ceramika.
13: Tak.
12: Aha. Co z tym większą uwagą wysłuchałem tej ostatniej rozmowy, ale wiesz co, spotkaliśmy się tutaj po to, by usłyszeć, co będzie w programie TOK 360.
13: Tak, o godzinę temu wspominaliśmy o kilku tematach, natomiast jest jeszcze jeden bardzo, bardzo istotny dla kilkuset tysięcy młodych ludzi i ich rodziców, mianowicie ruszył egzamin maturalny, maraton maturalny.
12: Mówiliśmy o tym o 9:00. Słuchałeś?
13: Nie, oczywiście, tak, słuchałem, ale my będziemy mieli update do tego, dlatego że my już będziemy być może wiedzieli, co na tych maturach się wydarzyło. Znaczy, nie co się wydarzyło, kto zdał, kto nie zdał, ale jakie były tematy. Oficjalnie Centralna Komisja Egzaminacyjna ma je podać o godzinie 14:00, ale my o godzinie 13:40 w takiej dłuższej formie Toku 360, dzisiaj nie ma magazynu europejskiego, powiemy może więcej o tym, co na tych arkuszach się znalazło od osób, które, będziemy to wiedzieć od osób, które już te egzaminy zakończyły. No i też pytanie, jak ci młodzi ludzie byli przygotowani do tych egzaminów maturalnych, być może.
12: A co, jeśli niektórzy jeszcze przed 9:00 wiedzieli, co na tych arkuszach było?
13: A to tym się powinna zająć prokuratura.
12: Mhm. Dobrze. Nie spełniłeś mojego marzenia. Myślałem, że przy poniedziałku 4 maja dowiem się, czy są kobiety strażaczki, ale też, bo jest to służba, o której warto zawsze mówić, o strażakach, będzie przy okazji Dnia Strażaka.
13: Tak jest.
12: Filip Kekusz zapraszał. Kłaniam się.
13: Kłaniam się, do usłyszenia za chwilkę.
12: Ja Państwu także dziękuję za wspólnie spędzone czasy w przedpołudniu Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk. Usłyszymy się jutro po 9:00.
10: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
14: Reklama.

0: Dwóch Scoutland Card Extra, 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 Scoutland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Poniedziałek, 4 maja. Minęło południe. Nie ma już czasu na powtórki. Jeśli ktoś nie umie, musi liczyć na łód szczęścia. Maturzyści mierzą się z egzaminem dojrzałości. Dziś język polski.
9: Rząd nadal będzie wspierał kierowców w zakresie cen paliw, twierdzi ministerstwo, choć program CPN kosztuje nas dużo.
8: Rada nowej konstytucji budzi emocje. W TOK 360 polityczne komentarze po wczorajszym powołaniu nowego organu przez prezydenta.
9: Będziemy też rozmawiać o pogodzie. Ta znów zaserwuje nam niespodziewane zjawiska i to nie tylko w Polsce.
8: To jest TOK 360 w południe, Tamara Pawlik-Lipska.
9: Dzień dobry.
8: I Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Maturzyści mierzą się z językiem polskim. Do 14 mają czas na napisanie części podstawowej.
9: Tuż przed rozpoczęciem egzaminu z maturzystami 6 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziałka.
10: Zestresowane jesteśmy, nie?
11: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
12: Ja absolutnie się tym nie interesuję. Zaczęłam się uczyć tydzień temu i wiem, że jakkolwiek bym tych matur nie napisała, jeśli zdam, to dostanę się na studia gdzieś. Także jest okej.
13: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
14: Mam chyba większy luz niż się spodziewałem jeszcze pół roku temu.
15: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę, ale w sumie nie wiem, czy jestem podekscytowana tak raczej z tego, że dużo umiem, czy może, że się boję tematu, nie wiem.
16: Czy jest jakaś lektura, którą byście najbardziej chciały, żeby się pojawiła?
17: Żadna najlepiej.
18: Jest taka opcja?
17: 84 chyba, no, Orwella.
18: Tak. Tango też by było w porządku.
14: Potop lub Lalkan są takie bardzo oczywiste lektury, które myślę łatwo się odwołać do nich.
15: Zbrodnia i kara, takie łatwe, takie przyjemne, co mają też dużo różnych kontekstów.
16: A co absolutnie nie.
15: Potop.
19: Pan Tadeusz.
20: Wesele.
8: W tym roku egzaminy maturalne napisze blisko 450 tysięcy osób, z czego 345 tysięcy to tegoroczni absolwenci.
9: Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewniał w poranku TOK FM minister energii Miłosz Motyka.
8: Jak dodawał, jeśli pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie przedłużony, to zapewne na kolejne 2 tygodnie.
21: Przedłużyliśmy w ciągu ostatnich dni niższą akcyzę i niższy VAT do połowy maja. W ciągu najbliższych dni będziemy analizowali sytuację na rynkach. To będzie determinowało nasze działania. Chcemy zachować maksymalną elastyczność w tym zakresie i na pewno, jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej. De facto po słowach Donalda Trumpa uspokajających te ceny na rynkach światowych są w stanie spaść nawet o $10 za baryłkę. W sytuacji, gdy otwiera się ogień do jakiegokolwiek statku lub przechwytuje się statek irański po stronie amerykańskiej blokady, to te ceny potrafią wzrosnąć o $10-15, co bezpośrednio ma przełożenia także na ceny na stacjach, więc, a to się może wydarzyć w ciągu 2 dni. Takie deklaracje o tym, kiedy ten program byłby zakończony, są na razie przedwczesne.
9: Rządowy pakiet paliwowy kosztuje państwową kasę ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Politycy koalicji rządzącej komentują sprawę jednoznacznie. To nie jest poważna inicjatywa.
8: Chodzi o Radę Nowej Konstytucji powołaną przez prezydenta. Wśród jej członków znaleźli się m.in. były europoseł PiS Ryszard Legutko, były marszałek Sejmu Józef Zych i była szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Rada ma wypracować projekt nowej konstytucji do 2030 roku.
9: W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka.
19: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Powiedz proszę, jak w szczegółach wygląda podejście koalicjantów do inicjatywy?

0: prezydenta.
1: Ono nieco się różni, nieco, bo kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy nie widzą siebie w tej Radzie. Podkreślają, że prezydent powinien najpierw wziąć się za przestrzeganie obecnej i doprowadzić na przykład do sytuacji, w której wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm zaczną właśnie pracę w Sądzie Konstytucyjnym. Ale już mniej na przykład kategoryczna w tej sprawie jest Polska 2050. Proszę posłuchać tej różnicy wypowiedzi Macieja Żywno, senatora Polski 2050 i rzecznika Lewicy Łukasza Michnika.
2: W tej chwili nie jesteśmy zainteresowani wejściem, ale jeżeli byłaby przestrzeń do prawdziwego, okrągłego stołu konstytucyjnego, także z naszymi ekspertami, to bylibyśmy wtedy dopiero o tym zainteresowani.
3: Nie będziemy brać udziału w tej farsie. Uważamy, że Karol Nawrocki jedyne, czego chce, to pełni władzy, który chce zmienić ustrój, nie kryje się już z tym. Argumentuje to wprost, że powinni ludzie wybrać, czy chcą mieć pełnią władzę u prezydenta, czy u premiera, czy system kanclerski, czy prezydencki. A my mówimy jako Lewica, że nie bez powodu w Konstytucji są zapisane gwarancje właśnie równowagi. Dlatego mamy trójpodział władzy, dlatego te władze mają się wzajemnie równoważyć.
1: Wątpliwości koalicjantów budzi pomysł prezydenta, by w jednym ośrodku, prezydenckim lub premierowskim, skupić całą władzę. Ale zastrzeżenia budzi też skład Rady, bo powstaje pytanie, czy Julia Przyłębska, która zasiada w tej Radzie, odpowiedzialna m.in. za paraliż Trybunału Konstytucyjnego, może być ekspertem w takiej sprawie. I zapytałem o to Pawła Jabłońskiego z PiS-u.
4: To jest rdzeń tej Rady i on zaprasza wszystkie kluby i koła parlamentarne do tego, żeby włączyły się w pracę. Że to nie będzie tak, że ta Rada coś postanowi, ostatecznie taka będzie konstytucja, no bo to musi uzyskać większość w Sejmie. Trzeba znaleźć jakiś kompromis, jakiś tekst, który będzie do zaakceptowania przynajmniej przez 2/3 posłów, a potem przez społeczeństwo referendum. I to jest zadanie dla wszystkich sił politycznych. A jak ktoś z góry to przekreśla, to mam wrażenie, że to nie jest zbyt państwotwórcze.
5: Z nami w studiu cały czas Maciej Kluczka. Do Rady działającej przy prezydencie dołączył też wieloletni polityk PiS, polityk PSL, marszałek Józef Zych, prawda?
1: Zgadza się, więc dzisiaj w Sejmie politycy PSL-u są o ten ruch pytani i tak to komentuje Jakub Stefaniak z PSL-u.
6: Należy do tego pokolenia polityków, którzy podchodzą do swojej misji bardzo propaństwowo. I mam wrażenie, że pan marszałek po prostu stwierdził, że on musi tam być, żeby pilnować tego towarzystwo, żeby nie narobili głupot. Natomiast no niestety, patrząc na to, jak to wszystko działa, z całym szacunkiem dla pana marszałka, ale uważam, że no, może być to misja niekoniecznie zakończona powodzeniem.
1: A ja, że tylko dodam, że w Radzie zasiedli także m.in. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, czy była ministra sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera, Barbara Piwnik.
5: A to był Maciej Kluczka. PiS protestuje i mówi, że to nowy podatek, za to politycy koalicji tłumaczą, że chodzi o dostosowanie przepisów do rzeczywistości.
7: Ministra kultury Marta Cienkowska tuż przed majówką w drodze rozporządzenia zaktualizowała katalog tzw. czystych nośników objętych opłatą reprograficzną.
5: Pojawiły się na niej telefony komórkowe, tablety i komputery, a to oznacza, że przy sprzedaży do ceny tych urządzeń będzie doliczana opłata do 3% wartości, która ma zrekompensować twórcom straty wynikające z możliwości legalnego kopiowania ich utworów przy użyciu tychże urządzeń.
7: Tym tematem zajął się Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Ta opłata to tak naprawdę nowy podatek Donalda Tuska. Przekonuje poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. I jego zdaniem w ten sposób rząd chce wyjąć z kieszeni Polaków kupujących sprzęt elektroniczny nawet 200 milionów złotych rocznie. Poza tym polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że co do zasady podatki można wprowadzać jedynie drogą ustawową. Tymczasem opłata od smartfonów czy tabletów wejdzie drogą rozporządzenia.
9: To rozporządzenie jest oparte na ustawie z 1994 roku o prawach autorskich i pokrewnych. Nie ulega wątpliwości, że przez te ponad 30 lat zmieniła się rzeczywistość i powoływanie się rozporządzeniem na tę ustawę jest absolutnie nie do przyjęcia i dlatego w tej sprawie będziemy protestowali. Co więcej, rozważamy skierowanie w tej sprawie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby ten wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tego rozporządzenia z polską konstytucją, bo jesteśmy przekonani, że ono wychodzi daleko poza ustawę, którą przywołałem.
8: Decyzji ministry Cienkowskiej broni jej partyjny kolega, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050, który zauważa, że PiS miał 8 lat na dostosowanie prawa autorskiego do rozwoju technologicznego.
10: To jest naturalne, że te treści, które są wytwarzane przez twórców, ale również przez państwa dziennikarzy, są w tej chwili w sposób banalnie prosty, kolportowane tam, gdzie się chce i jak się chce. Już się na pewno nie korzysta ani z kserokopiarki, ani z jakiegokolwiek skanowania dokumentów, bo można to zrobić na smartfonie albo na innych nośnikach. Stąd jest oczywiste, że Ministerstwo Kultury podeszło do tego tego tematu, też żeby dostosować się do potrzeb i oczekiwań praw autorskich, jako jeden z de facto z ostatnich krajów Unii Europejskiej dostosować się też do przepisów unijnych.
8: Ostatnie aktualizacje przepisów dotyczących tzw. czystych nośników miały miejsce ponad 15 lat temu, kiedy opłatami objęto m.in. urządzenia MP3. A w rozporządzeniu w sprawie opłat reprograficznych wciąż uwzględniano takie nośniki jak kasety VHS, faksy czy nagrywarki DVD. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
5: Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto. To efekt niedotrzymania tej umowy, bo Zonda Krypto nie wypłaciła nagród polskim olimpijczykom.
7: W czwartek o północy z siedziby PKOL-u w Warszawie zniknął neon sponsora. Jednak cała procedura przerwania podpisanej w Monako umowy potrwa co najmniej do połowy czerwca.
5: PKOL zastanawia się, w jaki sposób odzyskać stracone pieniądze i spłacić zobowiązania, o czym informuje Błażej Kulesza.
0: Neonu Zonda Krypto na siedzibie PKOL-u już nie ma, tak jak nie ma pieniędzy w kasie komitetu. Co, jak mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL-u, mogło skutkować tylko jednym.
11: Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę rozwiązania umowy i zakończenia współpracy z tymże sponsorem.
0: Jako pierwsze umowy sponsorskie z Zonda Krypto zerwały kluby Ekstraklasy, Raków Częstochowa, a ostatnio Lechia Gdańsk. W przypadku PKOL-u cała procedura jednak potrwa.
11: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca. Podobnie jak pozostali pokrzywdzeni, natomiast no, na pewno możemy wejść na drogę sądową.
0: Jeszcze przed majówką politycy Koalicji Obywatelskiej domagali się ujawnienia treści umowy zawartej pomiędzy PKOL-em a Zonda Krypto. Na to się jednak nie zanosi. Do rozliczenia jednak pozostają konkretne kwoty dla sportowców. PKOL zapewnia, że swoją część zobowiązań uregulował. Nie stać go jednak, aby pokryć wpłaty sponsora. Na pieniądze czekają też sportowe związki, mówi Leszek Blanik, mistrz olimpijski w gimnastyce, a teraz prezes Związku Gimnastycznego.
12: PKOL na ten moment cały czas wisi nam środki finansowe.
0: Ile?
12: Na ten moment jest to 150 tysięcy złotych. Może to się wydawać, że to nie jest kwota mordercza, ale naprawdę dla dyscyplin, które nie są medialne, jest bardzo, bardzo znacząca.
11: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
0: Sam Radosław Piesiewicz w jednym ze swoich wpisów na X-ie stwierdził, że w związku z nieprawdziwymi informacjami w przestrzeni medialnej zamierza odpowiedzieć na pytania internautów. Tym najczęściej padającym jest to, kiedy zrezygnuje ze stanowiska. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: W ciągu 2 dni Armenia będzie gospodarzem 2 ważnych szczytów.
5: Na dzisiaj zaplanowano tam obrady Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Dzisiaj rozpocznie się tam również pierwszy w historii szczyt Unia Europejska-Armenia, który potrwa do jutra.
7: A więcej o tym wie Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
13: Za prozachodni zwrot Armenii odpowiada premier Nikol Paszynian. Oczywiście jest to zwrot na południowo-kaukaskie warunki, czyli bez zbytniego odcinania się od Moskwy. Bo szef rządu w Erywaniu doskonale wie, z czym takie nagłe uniezależnienie może się wiązać. Przekonały się o tym Gruzja czy Ukraina. Do Erywania przyjechał prezydent Wołodymyr Zełenski, którego kraj jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Podobnie jak sama Armenia czy Mołdawia oraz Turcja, czyli państwa chcące dołączyć do Unii. My, Europejczycy, budujemy własne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Te decyzje podjęliśmy już w 2022 roku, tworząc Europejską Wspólnotę Polityczną. Nie jest to reakcja na czyjekolwiek działania, a przejęcie przez Europejczyków odpowiedzialności za własny los, zwiększanie wydatków na obronność i bezpieczeństwo oraz budowanie własnych wspólnych rozwiązań. Mówił w Erywaniu prezydent Francji Emmanuel Macron, który był inicjatorem powstania Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Armenia jest dla Rosji ważna. Moskwa ma tam swoją bazę wojskową. To tradycyjny sojusznik Erywania, który miał mu gwarantować bezpieczeństwo. Ale jak się kończy poleganie na Rosji? O tym Armenia przekonała się podczas ostatniej odsłony konfliktu o Górski Karabach z Azerbejdżanem. Putin nie pomógł wtedy swojemu sojusznikowi. Równocześnie Moskwa nie zamierza pozwolić Erywaniowi decydować o własnym losie. Już zagroziła, że nie da się być równocześnie w jej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i w Unii Europejskiej. Komentatorzy podkreślają, Kreml będzie próbował wpływać na czerwcowe wybory i dążyć do przejęcia władzy przez prorosyjskie siły, ale Europa nie zamierza pozostawać głucha na aspiracje Armenii. Szczyty w Erywaniu to wyraz wsparcia dla prozachodniego stanowiska rządu Paszyniana. Tomasz Rychowski, TOK FM.
5: Po słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody przynosząca burze, ulewy i znaczny spadek temperatury.
7: Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Agnieszka Wynarska.
14: Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w regionie doszło do 9 pożarów, które strawiły ponad 1,5 hektara lasu, w tym także młodnik, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
15: Sytuacja jest bardzo poważna, więc jakiekolwiek pojawienie się zarzewia ognia, bodźca energetycznego może spowodować powstanie, następnie rozwój pożaru. A nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
14: W najbliższych dniach jest szansa na poprawę sytuacji. We wtorek zrobi się chłodno i deszczowo, mówi Jan Szymańkiewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
16: Poprawę tej sytuacji mogą przynieść opady deszczu, które są prognozowane w środę i czwartek. Wówczas będzie przemieszczać się front chłodny, który przyniesie opady o charakterze stacjonarnym, ale także mogą wystąpić burze.
14: Osoby, które są wrażliwe na gwałtowne zmiany ciśnienia i temperatury, mogą odczuwać w tym tygodniu bóle głowy, zmęczenie oraz rozdrażnienie.
5: To była Agnieszka Wynarska. Meteorolodzy nie wykluczają w tym roku ekstremalnych zjawisk w pogodzie na całym świecie.
7: Prognozy wskazują na duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska Super El Niño, czyli dużego ocieplenia wód Pacyfiku, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
17: Ta zima nie miała ostatecznie wpływu na to, że ten El Niño się pojawi.
18: Nie, nie. El Niño polega na tym, że te wiatry, one przestają wiać. I to powoduje, że cała ta kręcąca się maszyna, która wyciąga wodę chłodną spod głębszych warstw.
17: I ją ogrzewa.
18: Tak, ale staje i tak naprawdę zaczyna na powierzchni rządzić wysoka temperatura, bo woda się nie wymienia.
5: El Niño zaczyna się wtedy, gdy temperatura powierzchni wody w środkowej części oceanu wzrasta o co najmniej 0,5 stopnia Celsjusza powyżej długoterminowej średniej.
7: Jeśli różnica przekracza 2 stopnie, mówimy już o super El Niño i właśnie takiej skali zjawiska spodziewają się w tym roku eksperci.
5: El Niño ma wpływ na pogodę na całym świecie. Jego skutkiem mogą być m.in. upały w Europie, dotkliwe susze w Afryce i Australii i powodzie w Ameryce i w Chinach.
7: Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów.
5: Jak dowiedziała się reporterka TOK FM Anna Gmitarek-Zabłocka, metod działania oszustów jest coraz więcej.
7: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
19: To przestępstwo ma charakter masowy.
7: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
20: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
7: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
19: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
7: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Więcej na ten temat piszemy na tokfm.pl.
5: Za chwilę informacje po nich. Po 12.20 wrócimy jeszcze do pomysłu Karola Nawrockiego, który wraz z nowo powołaną Radą do Sprawy Konstytucji chce przygotować nową ustawę zasadniczą do 2030 roku. Będziemy też pytać strażaków o to, jak minęła majówka, biorąc pod uwagę, jak sucho jest w większej części Polski.
21: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
22: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
21: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
23: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
24: TOK FM. Na każdy temat.

0: Reklama.
1: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Uproszczenie rachunków za energię, a także przepisów dotyczących ciepłownictwa. Między innymi takie rozwiązania zakłada projekt deregulacji w obszarze energetyki, którym jutro ma się zająć rząd. Celem tego projektu jest przede wszystkim usprawnienie kontaktu odbiorcy końcowego z przedsiębiorstwem energetycznym oraz wprowadzenia dalszych ułatwień dla rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii i optymalizacji wykorzystania sieci elektroenergetycznych. Zapalenie płuc i oskrzelików wciąż jest najważniejszą zakaźną przyczyną zgonów na świecie. W 2023 roku odpowiadały one za 2,5 miliona zgonów, wynika z raportu naukowców. Infekcje dolnych dróg oddechowych odpowiadały za prawie 99 milionów lat życia, utraconych z powodu przedwczesnej śmierci lub niepełnosprawności. My wiemy, co to strach przed Rosją, co znaczy wróg, morderca za granicą, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na konferencji przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej w Kopenhadze. Zaprosił szefów parlamentów innych państw do Polski na przyszłoroczną konferencję w sprawie bezpieczeństwa Europy.
7: 12.21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Wczoraj, 3 maja, Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma wypracować właśnie nową ustawę zasadniczą. Ta ustawa zasadnicza, projekt tej ustawy zapowiadał prezydent w swoim orędziu jeszcze hen w sierpniu zeszłego roku i taki projekt miałby powstać do 2030 roku. Realny plan?
8: Nie, absolutnie. Jakaś taka próba ucieczki do przodu, gonienie króliczka. Możemy sobie wiele rzeczy pod tym podpisać, ale nie to, że pojawi się jakiś nowy tekst konstytucji. Zresztą nie pierwszy raz, trzeba powiedzieć, przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości zapowiadany, chociaż trzeba powiedzieć też, że przed ponad 10 laty taki projekt gdzieś tam przed 2015 rokiem został pokazany faktycznie Prawa i Sprawiedliwości właśnie. Natomiast no, od tego czasu nikt się tym projektem specjalnie nie zajmował, ale też wielokrotnie zapowiadano, między innymi ostatnio, no też już wiele miesięcy temu, Krzysztof Szczucki, który też działaczem Prawa i Sprawiedliwości jest, że on taką grupę montuje gdzieś wokół, jak rozumiem, tej frakcji Mateusza Morawieckiego. No ale też i to, że jest taki odległy horyzont czasowy, ten 2030 rok, no wydaje się, że sam pan prezydent chyba nie wierzy, że to nastąpi, bo gdzieś tam przez to unika szybkiego powiedzenia sprawdzam i zobaczenia rzeczywiście, czy ten projekt w ogóle, czy on powstał, jak on wygląda i czym się kieruje. No plus no nie możemy niestety też odejść od personaliów, no osoby, które zostały do tej rady powołane. Nie mam nic przeciwko temu, żeby było to osoby z dużym doświadczeniem, ale tam jednak średnia wieku jest 75 lat, jak ktoś obliczył, więc też wydaje mi się, że nie
7: idzie
8: jest to
7: pana,
8: konstytucja na nowe
7: idzie pana czasy. Krytyka, to znaczy to nie chodzi o afiliacje partyjne, tylko bardziej o niedostosowanie do współczesności.
8: Nie wiem, no jakby świeży powiew idei, bym powiedział. No, pan jest oczywiście troszeczkę młodsza już, jak mamy się iść też dalej w te personalia, jak pan redaktor mnie zachęca. No to jest troszeczkę młodsza niż ta średnia była prezes już na szczęście Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, która też osoba no, o żadnym dorobku de facto, tak, i naukowym, też orzeczniczym wielokrotnie krytykowana, zresztą też jako czy źle oceniana jak pełniła funkcję jeszcze w sądach. No więc tam ani jakiejś siły intelektualnej nie ma, no ale ten wiek, no wspominam o nim, no bo też prezydent ogłaszając tą swoją decyzję i rozpoczęcie tych prac, no podkreślał, że to jest właśnie nowa konstytucja na nowe czasy, a tym tutaj warto bardziej zwrócić na to uwagę, że też mamy właśnie, jak Julia Przyłębska chociażby, no takich aktorów tych współczesnych sporów i osób, które też tę konstytucję, która obowiązuje z 97 roku, no bardzo mocno też kolokwialnie mówiąc przeczołgały, więc też mam wątpliwości, czy problemem jest konstytucja, czy to, że im się po prostu ona nie podoba, no bo też musimy w tej rozmowie rzeczywiście, i tu mi brakuje zresztą też ze strony pana prezydenta tych środowisk, no co w zasadzie tak naprawdę teraz nie funkcjonuje w tej konstytucji, ale tak na twardo, znaczy ja rozumiem, że są spory polityczne, pytanie jest, czy jest możliwy jakiś tekst konstytucji, który tą polaryzację, taką skrajną nieodpowiedzialność też, jeżeli chodzi o jakąś współpracę pomiędzy różnymi organami publicznymi, może to zastąpić, więc wydaje mi się, że to jest takiego wrzucenie po prostu jakiejś kolejnego tematu do dyskusji publicznej, bo jeszcze jest rzecz, myślę, że bardzo istotna, być może, i dopuszczam, chociaż może nie jestem takim krytykiem obecnej konstytucji, jak część osób wypowiadających się gdzieś publicznie na ten temat, no to być może jakieś zmiany są rzeczywiście wymagane, faktycznie w innym zupełnie momencie Polski ta konstytucja, naszej historii i też kontekstu gospodarczego ta konstytucja powstawała. Czasy się na pewno zmieniły. Natomiast pytanie, czy to jest rzeczywiście tak zwany moment konstytucyjny, czyli taki, w którym no właśnie, możemy się jakoś dogadać, możemy wypracować swoje rozwiązania. Tymczasem raczej dopasowana do tego kontekstu politycznego obecnego. Dyskusja się sprowadza, czy więcej ma powiedzieć premier, czy więcej ma powiedzieć prezydent. I myślę, że to jest też poparte nie tyle co jakimiś danymi, dowodami, analizą, no tylko bardziej tym, kto woli premiera, kto woli prezydenta. Sytuacja być może i argumentacja zmieniłaby się, gdyby te role się zamieniły, czyli na przykład Karol Nawrocki byłby premierem polskiego rządu, a Donald Tusk prezydentem, więc pewnie też te koncepcje by się zmieniły. Głęboko jesteśmy, wydaje mi się, umoczeni w tej bieżącej polityce, żeby taką rzetelną rozmowę na temat zmiany konstytucji po prostu teraz przeprowadzić.
0: Użył pan tego sformułowania moment konstytucyjny i rzeczywiście zgadzając się, że jakby spór jest taki, że tutaj się nie da wypracować chyba kompromisu, to muszę zapytać, jakby czy jest w tym momencie w czasach nowożytnych jakaś przestrzeń na ten moment konstytucyjny, bo ja sobie nie wyobrażam, biorąc pod uwagę, jak obserwujemy 20 ostatnich lat w polskiej polityce, żeby doszło do momentu, który nie będzie momentem skrajnym i tutaj nie chcę mówić, jaka to ma być skrajność, który by zjednoczył nas na tyle, żebyśmy sobie pomyśleli, jakby naprawmy te problemy, z którymi mamy teraz do czynienia.
8: Są takie momenty skrajne, tylko że gdzieś tego porozumienia starczy na 3 godziny. Nie przesadzam, bo to wiedzieliśmy chociażby przy okazji, nie wiem, ataku dronów w wrześniu ubiegłego roku w Polsce, prawda? Znaczy więc no, ta sytuacja geopolityczna czy zewnętrzna, ona wydawałoby się, chyba tutaj pan redaktor być może ma dobrą intuicję, wydawałaby się taka wspierająca, no ale niemniej jednak nie potrafimy w tym kontekście uciec od tych wewnętrznych sporów i wydaje się, że również ta kwestia geopolityczna, czyli no, oddziaływanie, tu mam na myśli chociażby przykład zawetowania ustawy wdrażającej SAFE, no pokazuje, że my jesteśmy po prostu w takim trybie kampanii wyborczej, to bym powiedział ostatniego tygodnia kampanii wyborczej, no a to nie sprzyja takiej ustrojowej refleksji, tak? No i zresztą mamy wiele też dowodów na to, że to tak naprawdę nie zawiodły instytucje, nie zawiodło prawo, nie zawiodły przepisy, nie zawiodła konstytucja, no ale bardziej zawiodły osoby, które stoją na czele właśnie tychże różnych instytucji i sposób interpretowania chociażby przepisów konstytucji miał charakter polityczny, a nie wynikało z jakichś problemów wewnętrznych czy spięć pomiędzy różnymi normami, które konstytucja wyprowadza. Innymi słowy, nawet gdybyśmy mieli fantastyczny zespół do tego, który będzie opracowywał zmiany konstytucji tak, że one rzeczywiście będą jakoś odnosić się konstruktywnie do tych problemów i wyzwań, które mamy z ich stosowaniem, to obawiam się, że nie będzie takiej woli politycznej, żeby ją przyjąć, ponieważ no, będzie to oznaczało pewnie to, że każdy też o ten krok wstecz musi się cofnąć. No a do tego raczej nie dojdzie. No i stąd właśnie tą główną osią dyskusji na razie, która się przebija gdzieś tam w tym kontekście zmiany konstytucji. Czy chcemy mieć więcej premiera, czy chcemy mieć więcej prezydenta.
0: Bo to jest o wiele prostsze też.
8: Tylko odbicie bieżących sporów politycznych, bardzo, a nie systemowych debat.
0: Bardzo dziękuję. Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego był z nami. Jest z nami rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec. Dzień dobry, panie kapitanie.
9: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Międzynarodowy Dzień Strażaka dziś obchodzony. Życzenia jeszcze będą, ale teraz chciałbym zapytać o to, no ile pracy mieli strażacy w dniach poprzedzających ten dzień. W majówkę, wiadomo, pogoda dopisała, więc spędzenie czasu na świeżym powietrzu z jednej strony, z drugiej strony zagrożenie pożarowe w zdecydowanej części Polski jest wysokie. To się przełożyło na pracę i wezwania, które mieliście?
9: Tak, w ostatnich dniach od 1 do 3 maja interweniowaliśmy blisko 6 tysięcy razy, z czego ponad 3 tysiące były to pożary, ponad 2300 miejscowe zagrożenia i około 600 alarmów fałszywych. Tutaj chciałem podkreślić, że tak naprawdę samych pożarów lasu przez ostatnie 3 dni mieliśmy 569 pożarów lasu. Wczoraj 3 maja w dniu Konstytucji 3 maja mieliśmy ich 251. No, sprzyjały temu wysoka temperatura, powrywy wiatru, jak również niska wilgotność ściółki. Dodatkowo, zgodnie z mapami publikowanymi przez Instytut Badawczy Leśnictwa, Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej, praktycznie na terenie całej Polski obowiązywał trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, przez co ta ściółka leśna była bardzo małą wilgotność i niewielki bodziec energetyczny, zapałka, niedopałek papierosa mógł spowodować rozwój pożaru. No i niestety przez te ostatnie 3 dni prawdopodobnie też wskutek naszego wypoczynku na terenach leśnych, wycieczek rowerowych, nieostrożności osób dorosłych, no doszło do tak dużej liczby pożarów, wskutek czego no, przyroda poniosła nieodwetowatą stratę.
0: Mówi pan, panie kapitanie, że ponad 500 pożarów odnotowano w ciągu ostatnich 3 dni pożarów lasów i mówi pan, że prawdopodobnie wzięło się to w dużej mierze z powodu tego, w jaki sposób my zachowywaliśmy się w lesie, niedopałki, papierosów, zapałki. Natomiast czy jak często udaje się ustalić faktyczną przyczynę pożaru w lesie?
9: Tutaj ustaleniem przyczyn pożarów zajmuje się policja, bądź też prokuratura. I to są jakby te służby, które prowadzą dochodzenie popożarowe. Niemniej jednak na infografikach, które prezentują lasy państwowe, w których wynika, że tak naprawdę 43% pożarów lasu są to podpalenia, 36% to około przyczyny nieznane, czyli tak naprawdę ciężko przypisać, czy to było podpalenie, czy jakieś inne działanie. 14% to jakieś zaniedbanie, czyli być może pozostawienie bez dozoru niewygaszonego ogniska, a pozostałe niewiele procent, czyli tam około 6-7% są to na przykład przyczyny jakieś losowe, zdarzenia techniczne, awarie infrastruktury, jakieś sieci elektroenergetycznych, czy na przykład uszkodzenia przejeżdżającego przez tereny leśne pociągów, ale patrząc na statystykę, trzeba określić, że tak naprawdę za większość pożarów odpowiada niestety człowiek z uwagi na to, że w środku kompleksu leśnego nie ma zbyt dużo materiałów, bodźców, które mogłyby spowodować samoistnie pożar. Więc tak naprawdę, jeżeli Straż Pożarna dojeżdża na miejsce zdarzenia, na miejsce pożaru lasu i widzi, że jest to kilka na przykład źródeł ognia, kilka ognisk pożaru, no to możemy się domyślać, że to nie jest przypadek, tylko być może były to działanie celowe jakiegoś człowieka, czy też po prostu wskutek nieuwagi ktoś pozostawił po sobie na przykład niedogaszone ognisko, a powiew wiatru spowodował jego rozpalenie i rozrzucenie zażywi ognia na jakąś przestrzeń.
0: Apele o ostrożność, które formułowane są od wielu, wielu dekad, co roku praktycznie przynoszą jakieś efekty?
9: Tak, no generalnie tych pożarów nie jest tak dużo jak w latach ubiegłych, aczkolwiek no na wpływ na ilość pożarów, oprócz tego, że mają działania ludzkie, ale również pogoda, w zależności od tego, jaka jest majówka, jaka jest to tak zwana pogoda pożarowa, czy jest wysoka temperatura, niska wilgotność, no to wszystko jest ze sobą połączone, pracuje jak naczynia połączone, więc tak naprawdę oprócz naszej odpowiedzialności, zdrowego rozsądku, również natura sprzyja czasami, że to ryzyko powstania pożaru na terenie leśnym będzie niższe. Miejmy nadzieję, że prognozowane opady deszczu, które wieczorem bądź jutro mają się pojawić na terenie kraju, obniżą to niebezpieczeństwo powstania pożaru na terenach leśnych i też pozwolą obudzić się przyrodzie do życia poprzez przyrost tej zielonej biomasy z uwagi na to, że zaczął się miesiąc maj, wszystko powinno zacząć kwitnąć, kwiaty pachnieć, więc myślę, że będzie ta majówka cały maj dosyć kolorowy, zielony i bezpieczny dla nas wszystkich.
0: O tej nadchodzącej zmianie pogody będziemy jeszcze dzisiaj mówić w TOK 360, natomiast teraz chciałbym pana, panie kapitanie zapytać przy okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka 4 maja, czego wam strażakom życzyć?
9: No przede wszystkim tyle samo wyjazdów, co i powrotów, jak również zdrowia z uwagi na to, że nasza służba jest niebezpieczna, naprawdę każde zdarzenie jest nieprzewidywalne. Zawsze, kiedy jeżeli do pożaru czy miejscowego zagrożenia typu wypadek komunikacyjny, czy jakiekolwiek inne zdarzenie spowodowane przed siłami natury, przewrócone drzewo. Nigdy nie wiemy w 100% czego możemy się spodziewać, jakie niebezpieczeństwa na nas mogą czyhać, więc przede wszystkim no, chcemy zdrowia i bezpieczeństwa dla naszych ratowników, aby nasza praca była bezpieczna i zawsze mogliśmy, czy to strażacy Państwa i Straży Pożarnej, czy też druhowie ochotniczy Straży Pożarnej, bezpiecznie i szczęśliwie wrócić do swoich domów.
0: A statystycznie w ciągu roku, kiedy macie najwięcej pracy?
9: Ciężko określić, kiedy mam najwięcej pracy. Tak naprawdę każdego dnia służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w podziale bojowym pełni około 5000 funkcjonariuszy Państwa i Straży Pożarnej. Dodatkowo przeważnie tych naszych zdarzeń przebywa w momentach, kiedy mamy jakieś anomalie pogodowe, silny wiatr, ulewne opady deszczu, czy właśnie takie niesprzyjające warunki atmosferyczne, jest wysoka temperatura i rzeczywiście tych pożarów traw bądź lasów, czy też ewentualnie w okresie letnim, kiedy występują pożary upraw rolnych typu pożary żużyska, zboża na pniu, no tych interwencji jest więcej. Niemniej jednak analizując ubiegły rok, interweniowaliśmy prawie 500 000 razy do różnego rodzaju zdarzeń, przy czym samych pożarów było ponad 118 tysięcy. Pozostałe są to zdarzenia związane z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń, czyli na przykład wypadków komunikacyjnych, czy wszelkiego innych jakichś tam zdarzeń wywołanych siłami natury, połamane drzewa, wichury, podtopienia. No i oczywiście część tych zdarzeń jest alarmami fałszywymi, gdzie też interweniujemy, czy to są alarmy wywołane przez systemy sygnalizacji pożaru, czy też zgłoszenie o jakimś zadymieniu, a okazuje się na szczęście po dojechaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej, że to nie było zagrożenie, tylko ktoś na przykład tam wypalał jakieś ognisko na terenie do tego przeznaczonym. Natomiast no, ktoś przejeżdżając samochodem zobaczył, że jest zadymienie, więc zainterweniował, aby tego ryzyka nie przeoczyć i zapewnić bezpieczeństwo dla nas wszystkich.
0: Kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Straży Pożarnej, był z nami, a teraz w studiu TOK FM Wojtek Kowalik, dlatego że po godzinie 12.40 EKG.
10: Po 12.40 zajrzymy na rynki, bo znowu mocno drożeje na nich ropa naftowa, więc zastanowimy się, co się takiego wydarzyło, że mamy taki wyraźny wzrost cen ropy. To po pierwsze, a po drugie wrócimy też do danych sprzed długiego weekendu. Poznaliśmy wtedy wstępny odczyt inflacji za kończący się kwiecień i ta inflacja dość mocno poszła do góry, a to ważne informacje dla tego tygodnia, bo jutro na te dane spojrzy Rada Polityki Pieniężnej, więc z moim gościem zastanowimy się, czy z obniżkami stóp procentowych już pożegnaliśmy się na długo.
0: A teraz informacje.
11: Reklama. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
12: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
13: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Czworo migrantów znaleziono martwych w pobliżu granicy chorwacko-słoweńskiej, a dwóch mężczyzn w ciężkim stanie trafiło do szpitala. 13 innych migrantów zostało umieszczonych w ośrodku detencyjnym, podała chorwacka policja. Migranci powiedzieli funkcjonariuszom, że podczas transportu znajdowali się w nieludzkich warunkach. Zdecydowaliśmy, że 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią o współpracy, między innymi w zakresie obrony. Tak powiedział dziś premier Donald Tusk. Spotkał się wcześniej z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Do dwóch wypadków drogowych i 5 kolizji z udziałem zwierzyny leśnej doszło w ostatnich dniach w okolicy Płocka. Policja apeluje o ostrożność i dodaje, że właśnie w okolicach Płocka tylko od początku roku doszło do blisko 100 zdarzeń z leśną zwierzyną. Funkcjonariusze podkreślają też, że by kierujący zwracali uwagę na znaki ostrzegawcze i uważnie obserwowali pobocza dróg. Warszawski neon, księgarnia MDM z 1976 roku, został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie zamontowany był na fasadzie budynku przy Pięknej. W uzasadnieniu decyzji mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wskazał, że neon wpisuje się w powojenną historię tzw. neonizacji Warszawy.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
14: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
17: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe południowe EKG, a w naszym studiu Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17: Ropa to w górę, to w dół. Dziś niestety znów wyraźnie w górę, powyżej $110 za baryłkę. Ormus, Iran, Trump, niepewność. To ciągle gra na emocjach na tym rynku?
18: Zdecydowanie tak. No i w tej chwili jakby nam emocje znowu poszły do góry, no a poza tym tam dochodzi jeszcze jedna rzecz do głosu coraz bardziej, w związku z tym, że to sprawa nie okazała się na tydzień, dwa czy trzy, tylko bardziej na kilka miesięcy i to też nie wiadomo, czy na pewno, no to w tej chwili coraz mocniej przepatrujemy, a ileż tej ropy będzie na rynku docelowo i jakie będą braki. No i w tej chwili trochę jest takie losowanie, dla kogo nie starczy. I ono też jest takie przez zasobność kieszeni. No nie starczy dla tych, którzy nie będą w stanie zapłacić. No prawdopodobnie kilku do kilkunastu procent zapotrzebowania no nie będziemy w stanie pokryć, no i coś trzeba będzie tutaj wymyśleć.
17: Globalnie rozumiem, oczywiście. Bo czy my powinniśmy się tego obawiać? To chyba naturalne pytanie w takiej
18: Panie
17: sytuacji.
18: Panie redaktorze, my jako kontynent, jako no, Unia jesteśmy raczej w o tyle dobrej sytuacji, że my mamy zasoby pieniężne, którymi my jesteśmy w stanie zapłacić za tą podwyższone ceny ropy. No kłopot mogą mieć kraje, gdzie poziom zamożności jest niższy. No i tam może być podwójny kłopot, no bo to są też kraje, które są zdecydowanie też bardziej delikatne ze względu na kwestie żywnościowe, tak? Więc jeżeli ceny paliw do góry, wytwarzanie w rolnictwie w związku z tym droższe i zaopatrzenie w związku z tym w żywność mniejsze, no to jest taki wielowątkowy kłopot.
17: Azja dotychczas miała największy ten problem z ropą, no i bo i dostawcy z Bliskiego Wschodu to główni dostawcy dla tamtej części świata. I teraz też właśnie rozpatrujemy to w kategoriach tych państw Azji?
18: Panie redaktorze, części z nich tak, no część, zwłaszcza te najmocniejsze, raczej nie są aż tak bardzo czułe, zwłaszcza od strony tej żywności, bo miewają jakieś zapasy, które nam się wydają fantastycznie wysokie, no ale oni myślą naprzód i niektórych artykułów mają na rok, dwa czy trzy do przodu i gdzieś będą w stanie ten swój rynek stabilizować. Oczywiście w przypadku zapasów ropy to tak dobrze nie wygląda, bo trudno na rok ropy mieć na przód, no ale może się okazać, że gdzieś tam znajdą, zwłaszcza, że już też ich zasoby są większe.
17: Ale rynek ropy wydaje się na razie jedynym, który tak wyraźnie reaguje na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo na przykład na rynku akcyjnym, no tam impreza na całego.
18: Panie redaktorze, trudno mi się wypowiadać za kolegów tutaj dealujących, bo przyznam, że to nie mój żywioł, ale no wyobrażam sobie, że faktycznie jest tak, że na razie oni jeszcze dużo negatywnych skutków nie odczuli, raczej wietrzą to, że no być może ze względu na pretekst taki, że no energia droga, inne rzeczy drogie, będzie można trochę wyższe utargi zrealizować niż się do tej pory oczekiwało i stąd ta hossa. No poza tym trzeba pamiętać też, że w tej chwili to nie jest hossa po całości, po wszystkich spółkach, tylko na indeksach i trochę ona jest budowana przez no, duży popyt na akcje tych firm, które mogą mieć więcej szans w tej dziwnej, trudnej sytuacji gospodarczej, globalnej niż inni. No i tak naprawdę ich wyceny rosną szybciej niż spadają innych, tych, którzy mogą być, nazwijmy to, ofiarami kłopotów tych z ropą i energią.
17: No i złoty też trzyma się w miarę mocno.
18: No zdecydowanie tak, jeżeli byśmy popatrzyli, jakie no, całkiem niedawno przy innych czarnych łabędziach myśmy mieli przeceny złotego, no to oczywiście po pierwsze ta przecena, którą widzieliśmy na początku tam o 2% była dosyć subtelna, teraz już dużą część z niej odrobiliśmy, więc my cały czas raczej chodzimy w takich stanach mocnych, jeżeli chodzi o wycenę złotego, zwłaszcza do euro, do dolara trochę żeśmy ostatnio osłabli, ale to też raczej była korekta po takim wysokim kursie.
17: No i dlaczego? Co za tym stoi? Czy również jest to kategoria naszej gospodarki i siły tej gospodarki, czy bardziej wynika to choć na przykład ze słabości dolara?
18: Panie redaktorze, wydaje się, że nasza waluta przez długi czas była słabiej wyceniana od tego, co powinniśmy obserwować i myślę, że my raczej wróciliśmy do tych wycen, na które zasługujemy. Proszę też pamiętać o tym, że dużo się w tej chwili ciepłego mówi o Polsce w wielu zakątkach świata, w tym również tam, gdzie są inwestorzy i to ze sporymi pieniędzmi i oni gotowi są na nasz rynek wchodzić, to oczywiście walutę umacnia.
17: Przed długim weekendem poznaliśmy dane o inflacji, wstępny odczyt inflacyjny za kwiecień i proponuję, wróćmy do nich teraz, bo będą one miały wpływ na to, co będzie się działo w najbliższych dniach, bo jutro zaczyna się majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Inflacja w kwietniu podskoczyła do 3,2%. Dlaczego?
18: Panie redaktorze, no tak naprawdę tam kilka było impulsów. Jeżeli byśmy popatrzyli na to, co się dzieje w układzie miesięcznym, no to faktycznie drożała żywność, drożały te rzeczy związane z mieszkaniem i energią. Natomiast widać też było skutki interwencji rządowej na rynku paliw. Tam same paliwa do środków transportu staniały, choć trzeba pamiętać, że to jeszcze nie są ostateczne dane dla całej grupy transport. Mogło się okazać, że ona też gdzieś będzie pokazywała po pierwsze wzrost cen aut, bo mogło się tak zdarzyć choćby ze względu na przykład na zawirowania walutowe. One będą dostarczane po innych kwotach, no ale też mogły być widoczne w nich pierwsze podwyżki w transporcie, choćby lotniczym.
17: A czy ten pakiet paliwowy zadziałał? Bo pojawiły się głosy, że jednak zadziałał nie tak mocno, jak się spodziewano.
18: Panie redaktorze, bo to była taka subtelna kwestia rozłożenia cen między ostatnimi dniami marca i pierwszymi dniami kwietnia. Wypadałoby pamiętać, że no, sposób zbierania danych o cenach jest taki, że w zasadzie nie do końca one mogły zebrać wszystkie podwyżki, które były w ostatnich dniach marca. Po prostu ten system jest tak skalibrowany. I to, co dostaliśmy w postaci ulgi ze względu na podatki niższe, no mogło się okazać, że to głównie odwróciło te podwyżki z ostatnich dni marca, a nie cały proces marcowy, więc stąd rozczarowanie części analityków. Moim zdaniem tam i tak całkiem niezły wyszedł ten wynik. Jest tylko jeden kłopot, bo jeżeli wstawimy te dane, które w tej chwili widzimy, to jako wstępne, które zaprezentował nam Główny Urząd Statystyczny, no to widać, że tam sporo innych artykułów też musiało wyraźnie podrożyć, skoro cała zmiana miesiąc do miesiąca jest 0,6 przy spadku cen paliw i tak naprawdę tam musiało sporo z tych innych kategorii mocno pójść do góry. Być może część sezonowo typu horeka, czyli restauracje, hotele, być może rekreacje i kultura. To jest typowo sezonowe, po prostu rozpoczynamy sezon, tam są nowe cenniki, no ale musiało tam się coś dołożyć jeszcze, tak? Więc widać, że ten impuls inflacyjny jest spory i tak jak zechciał pan redaktor nawiązać do tego, co może jutro Rada dyskutować, no to widać, że to nie jest tylko i wyłącznie impuls związany z samymi paliwami, chyba że to już jest impuls, który my widzimy w drugiej fazie, to znaczy, że ceny wytwarzania wzrosły na tyle, że trzeba podnieść ceny towarów i usług.
17: A no właśnie, mówi pan coś jeszcze i to coś jeszcze to już może być przekładanie się tych drogich paliw na inne ceny w gospodarce?
18: Mogło się okazać, że tak, że tam już są te pierwsze impulsy i co gorsze, to nie są wszystkie impulsy, które zobaczymy w tej chwili. Warto by też było zauważyć, zaczęliśmy od paliw, że mieliśmy spory wzrost cen paliw w ostatnich dniach, tak? Więc one mocno będą nam podbijały to, co będziemy z kolei widzieli w kolejnym miesiącu sprawozdawczym, czyli w maju. Więc może się okazać, że to otwarcie takie mocne, wysokie, mimo interwencji administracji w to, że nam jest spora ulga na podatkach w zakresie paliw, no i tak nam będzie inflacji wyraźnie podbijać.
17: Ekonomiści używają takiego stwierdzenia, efekty drugiej rundy, jeżeli chodzi na przykład o drogie paliwa, czyli kiedy te drogie paliwa już zaczynają się tak rozlewać po całej gospodarce,
18: tak, no,
17: albo będziemy widzieć?
18: No właśnie prawdopodobnie jak zobaczymy te dane bardziej szczegółowe za kwiecień, które no będą za dwa tygodnie opublikowane zgodnie z grafikiem, no to prawdopodobnie zobaczymy przynajmniej kilka takich kategorii, w których stwierdzimy, o kurczę, to właśnie tu, tak? I ten efekt no, przekłada się w ten sposób, że wytwórcy, którzy mają przez pewien czas podwyższone koszty, na przykład czy energii, czy paliwa, no bo muszą dostarczyć towary albo przywieźć sobie jakieś produkty do dalszego przetwarzania, no przez przez jakiś czas oczywiście to kompensują, no bo wszyscy działamy na bardzo takim konkurencyjnym rynku i to wcale nie jest tak łatwo podnoszenie cenników, ale jeżeli to trwa zbyt długo, no to trzeba gdzieś to kompensować, no i może się okazać, że już tego widzimy trochę, a więcej zobaczymy w maju, w czerwcu.
17: To dla prognoz inflacji nie brzmi dobrze.
18: Nie brzmi dobrze, może się okazać, że znowu będziemy gdzieś w górnych widełkach celu inflacyjnego albo na jakiś czas z niego wyskoczymy. Oczywiście, no jak przyjdzie efekt tej bazy za rok, tak, więc mieliśmy inflację za marzec już podwyższoną, no to oczywiście ten indeks 12-miesięczny spadnie, ale na razie nam potowarzyszy. Gdzieś między 3,5, a pewnie 4 będziemy gdzieś mieli przez ładnych kilka miesięcy ten roczny wskaźnik inflacji.
17: No to to z kolei brzmi jak dość jasna wskazówka dla Rady Polityki Pieniężnej, no i też dla kredytobiorców. Z obniżkami stóp procentowych już się pożegnaliśmy?
18: Na razie pewnie tak.
17: Myślę, i w tym tygodniu zostaną bez zmian?
18: I raczej wiele wskazuje na to, że raczej Rada będzie przyjmowała tą taktykę. Patrzę, czekam, analizuję, a nie wprowadzam dane, kiedy jeszcze nie mam ustalenia ostatecznych warunków.
17: Ostatnio Europejski Bank Centralny wskazywał, że drogie paliwa i droga energia są zagrożeniem dla europejskiego wzrostu gospodarczego i dla inflacji. No to może gdzieś rysuje się jakaś perspektywa wręcz podwyżek stóp procentowych.
18: No panie redaktorze, no to jest zawsze ta delikatna sytuacja, kiedy się zbliżamy gdzieś w okolice tego, co część z nas nazywa stagflacją, czyli nie za duży wzrost, a spora inflacja, no bo w zasadzie aż by się chciało dokręcić śrubę w zakresie stóp procentowych, no bo inflacja jest za duża, ale z drugiej strony my z takiej stagnacji możemy wtedy przejść do recesji. To też nie jest to, co by wszyscy chcieli widzieć.
17: Czyli trzeba się przyzwyczaić, że stopy procentowe na tych poziomach, na których teraz są, no to tak na dłuższy czas.
18: Na razie bym się nie cieszył z tego, że mogą zaraz szybko spaść. Myślę, że to raczej kwestia za kilka kwartałów. Jakby dobrze poszło, to być może gdzieś w końcówce tego roku jeszcze jakiś mały ruch, ale pewnie nie.
17: No to zostańmy przy ulicy Świętokrzyskiej. Ja mówię dlatego, że przy Świętokrzyskiej jest siedziba Narodowego Banku Polskiego, w której zapadnie w tym tygodniu decyzja dotycząca stóp procentowych, ale również Narodowy Bank Polski pokazał swoje sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Strata NBP w ubiegłym roku wyniosła 35 miliardów 740 milionów złotych wobec ponad 13 miliardów w 2024 roku. No sporo się powiększyła.
18: Panie redaktorze, w zasadzie my nie odbiegliśmy z tym ostatecznym wynikiem od tego, co zakładała część analityków. Oczywiście też warto pamiętać, że strata NBP-u to nie jest taka strata jak w jakiejś innej instytucji, jakby, nie wiem, choćby w firmie komercyjnej, zwłaszcza w banku komercyjnym, więc to się rozlicza i ogląda zupełnie inaczej. No z drugiej strony mogłaby być ona pewnie mniejsza.
17: Mogłaby być? A dlaczego nie była?
18: Panie redaktorze, no mieliśmy całkiem niedawno, jedni chwalili się, że tam jest bardzo dużo złota w rezerwach, inni mówili, że to nie jest wcale tak dobrze. I warto pamiętać, że złoto oczywiście jest fantastyczne i świetnie się o nim mówi. Można mówić, jest, jak tam kolejne tony przybywają. No ale warto pamiętać, że żeby je kupić, trzeba było sprzedać coś, co było dochodowe, na przykład obligacje jakieś, które NBP do tej pory trzymał w rezerwach. No i te obligacje już nie procentują, więc w tym wyniku nie ma procentowania obligacji, jak pewnie średnio w zeszłym roku w rezerwach złota było ze 25, a może już więcej procent, no to można sobie wyobrazić, że spokojnie mogło być go 10 czy 15 i duża część tych pieniędzy, które poszły na złoto, mogła być wciąż w obligacjach i mogła przynosić odsetki. I też oczywiście można sobie było wyobrazić jeszcze dodatkowo do tego wyniku, że z większą uwagą byśmy się pochylili w kraju na tym, żeby korzystać z pieniędzy, które mamy tu, żeby nie korzystać z tych z zewnątrz, bo jak są te z zewnątrz, to potem trzeba je wymienić w NBP-ie, jest większa płynność na rynku, a NBP to musi za ciężkie pieniądze sterylizować z rynku. Więc też oczywiście można by było poszukać gdzieś jakiegoś dodatkowego impulsu, żeby ta strata mogła być mniejsza.
17: Część ekonomistów wskazuje też na amerykańskiego dolara, w którym oczywiście trzymamy część swoich rezerw, no i przez działania Donalda Trumpa ten dolar w ostatnim czasie wyraźnie się osłabiał, no i to też na ten wynik NBP-u pewnie wpłynęło.
18: Trochę tak, ale nie przesadzajmy, tego dolara aż tak dużo w rezerwach nie mamy, a poza tym wydaje się, że no siedzą tam łebscy specjaliści od struktury już tego, co mamy, w jakich to ma być walutach i mogłoby się okazać, że można to było cwaniej zrobić. No z drugiej strony mogliśmy mieć europejskie obligacje, a mieliśmy złoto wyceniane w dolarach.
17: Przy czym podkreślmy, no strata NBP-u, jeżeli jest, to jest stratą na papierze, Natomiast gdyby był zysk, no to już są konkretne pieniądze do budżetu państwa.
18: W tej skali od 0 do 100 to na papierze może nie do końca samo 0, ale no pewnie bardziej 10 niż 90, tak.
17: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
17: Zerknijmy jeszcze, co dzieje się na warszawskiej giełdzie, a tam niewielkie zwyżki. WIG i WIG 20 w tej chwili w górę o 0,3%. No i mówiliśmy o złotym, więc jeszcze sprawdźmy. Euro dziś po 4,25, frank po 4,64, dolar po 3,63, a funt po 4,92. Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca TOK 360, a to było południowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, partner strategiczny wydarzenia Impact 26. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl. Autopromocja. Plan działania.
19: Czas ucieka, a o schronach w Polsce nadal toczą się rozmowy, tworzy się analizy, plany, pomysły i prawo. Ale konkretne realizacje z betonu i stali na razie można zobaczyć tylko oczami wyobraźni. Tam, gdzie można się bezpiecznie schronić, trzeba umieścić zapasy i co ważne, trzeba mieć klucz do pancernych drzwi. Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj? Czy warszawskie metro realnie jest schronem? I kto ma klucz do drzwi pod tytułem bezpieczeństwo? O tym w najbliższym planie działania, wtorek 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Raczej maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny.

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kolejny rocznik mierzy się z egzaminem dojrzałości. Właśnie teraz kończy się matura z polskiego. Karol Nawrocki rozmawiał przez telefon z Donaldem Trumpem. Co wynika z tej rozmowy? O tym za chwilę. Oszuści wykorzystują AI do naciągania innych i o tym w informacjach za chwilę. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Koniec. Odkładamy długopisy. Po 4 godzinach właśnie teraz kończy się pierwszy z egzaminów maturalnych z języka polskiego. Przystąpiło do niego blisko 350 tysięcy tegorocznych absolwentów.
3: Raczej nie, więc 50% myślę, że będzie. Patrząc, że za dużo się nie uczyłem, to było w porządku.
4: Napisałam, co napisałam i po co mam to jeszcze przemyśleć, bo jeszcze będą później błędy, jak za dużo będę myśleć.
1: Maturalny maraton potrwa do końca maja. Media zagraniczne szeroko komentują zapowiadane wycofanie z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy, a może być ich więcej, co sam stwierdził Donald Trump. Mówi się nawet o erozji NATO. Z kolei kanclerz Niemiec przekonuje, że ten ruch od dawna był rozważany, a w jego kraju i tak amerykańska obecność jest na wysokim poziomie, bo około 30 tysięcy żołnierzy. Wczoraj o obecności wojsk USA w Europie telefonicznie z prezydentem Trumpem rozmawiał prezydent Karol Nawrocki. Czy z tej rozmowy wynika coś dla Polski? To sprawdzał Maciej Kluczka.
5: Kancelaria prezydenta jak na tę chwilę nie mówi nic o efektach tych rozmów. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna mówi, że dobrze by było, by prezydent przypomniał prezydentowi Trumpowi jego wypowiedź o tym, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce może być większa.
6: Natomiast ja nie wiem, czy prezydent Trump, czy czasem jego celem jest wycofanie części wojsk, aby na przykład użyć ich na Bliskim Wschodzie czy w innej części świata.
5: A Donald Tusk, pytany, czy wycofani żołnierze z Niemiec mogliby przyjechać do Polski, odpowiada tak.
7: Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim.
5: Z kolei Ministerstwo Obrony informuje, że w sprawie zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce prowadzone są rozmowy z amerykańską administracją. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Zacieśnianie relacji w obliczu przeżywających kryzys stosunków transatlantyckich to jeden z celów trwającego wyrywania szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Stany Zjednoczone są rozczarowane tym, że Europa nie wspiera bliskowschodniej wojny Donalda Trumpa. Tomasz Orchowski.
8: Trump, reagując na krytykę ze strony Niemiec, wycofuje stamtąd amerykańskich żołnierzy i podnosi cła na samochody produkowane w Unii. Wcześniej Waszyngton miał rozważać zawieszenie Hiszpanii w prawach członka NATO. Takie działania zbliżają do siebie Europę i resztę zachodniego świata. Premier Kanady Mark Carney w Erywaniu podkreślał. Nostalgia nie jest strategią, ale nie uważamy, że jesteśmy skazani na podporządkowanie się bardziej transakcyjnemu, zamkniętemu i brutalnemu światu, a spotkania takie jak te wskazują lepszą drogę naprzód. W stolicy Armenii jest też premier Donald Tusk, szef rządu w Warszawie. Rozmawiał tam między innymi z prezydentem Ukrainy. Tomasz Rychowski, TOK FM.
1: Donald Tusk spotkał się też z premierem Wielkiej Brytanii, Kierem Starmerem. Zdecydowali, że 27 maja Warszawa i Londyn podpiszą traktat o współpracy, między innymi w zakresie obrony. Oszuści, którzy dzwonią do seniorów, są coraz bardziej profesjonalni, mówią zarówno policjanci, jak i prokuratorzy. Naciągają osoby starsze już nie tylko na wnuczka, na policjanta czy bankowca, ale też na lekarza. Tak było w przypadku 80-latki z Lublina. Telefon wybudził ją ze snu. Usłyszała, że pieniądze są potrzebne, żeby ratować córkę.
9: Usłyszała w telefonie płacz dziewczyny wołającej: mamuś, ratuj, ratuj. No i włączył się do rozmowy lekarz, który stwierdził, że trzeba ją przewieźć w ogóle do innego szpitala, ale to będzie kosztowało 190 tysięcy.
1: W efekcie przekazała im 60 tysięcy złotych. Jak mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, te przestępstwa mają dziś charakter masowy, również z użyciem nowoczesnych technologii.
10: Sztuczna inteligencja jest w stanie podrobić głos osoby najbliższej ofiary.

0: i sprawca, wykorzystując techniki cyfrowe, jest w stanie przeprowadzić rozmowę, gdzie rozmówca, rozmówczyni jest przekonana, że rozmawia z autentycznym członkiem swojej rodziny.
1: W przypadku tego typu telefonów najlepiej rozłączyć się, zadzwonić do kogoś bliskiego lub na policję. Więcej na ten temat piszemy też na tok.fm.pl. Śmieci nie będą już anonimowe. W Jarosławiu na Podkarpaciu każdy worek będzie można przypisać do konkretnego mieszkańca. To ma rozwiązać problem podrzucania odpadów i sporów między sąsiadami. Jak dokładnie ma działać ten system? O tym Marcin Starzec.
2: To na razie pilotaż, który ma polegać na znakowaniu worków kodami kreskowymi. Każdy mieszkaniec może nakleić kod przypisany do swojej deklaracji, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
3: Wiele osób przychodziło do mnie, mówiło: panie burmistrzu, dlaczego mamy podwójnie naliczoną opłatę, bo źle były sortowane odpady w państwa wiacie śmietnikowej, ale to nie są nasze odpady, nam ktoś podrzuca.
2: Na razie system jest oczywiście dobrowolny, a śmieci mieszkańców, którzy nie będą chcieli wziąć udziału w programie, będą nadal odbierane.
3: Absolutnie jest to narzędzie dla mieszkańców, a nie przeciwko mieszkańcom.
2: No ale sęk też w tym, że na razie mało kto wydaje się przekonany do takiego pomysłu, mówi mi Natalia, mieszkanka Jarosławia.
4: Nie będzie to jakoś w żaden sposób respektowane?
2: Pilotaż ma potrwać do końca roku. Wtedy zapadnie decyzja, czy system stanie się obowiązkowy, czy nie. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Informacje w TOK FM ponownie o 13.20. Bardzo ciepły dzień dziś, jak na maj, miejscami, szczególnie w Małopolsce i na Opolszczyźnie jest wręcz upalnie, bo nawet 28 stopni. Warto korzystać, na północy już dziś pada, w ciągu kilku dni padać i grzmieć prawdopodobnie będzie w całej Polsce.
5: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej dziś odbywa się w Armenii. Na spotkanie zaproszono prawie 50 szefów państw i rządów z Unii Europejskiej, ale także krajów bałkańskich, Kanady, Wielkiej Brytanii. Armenia to jest państwo poradzieckie, które przez lata było uzależnione od Rosji, to się od kilku lat zmienia, a Europejska Wspólnota Polityczna to jest odpowiedź na wrogie działania Rosji. I dochodzi do takiego spotkania w Erywaniu, które wydaje się, że jeszcze 10 lat temu byłoby nie do wyobrażenia. Tak więc, co się dzieje? Dlaczego Armenia od kilku lat tak intensywnie zmienia swoje sojusze? I też, na ile intensywne jest to wsparcie Zachodu w tej zmianie?
6: Tak, rzeczywiście Armenia formalnie cały czas pozostaje sojuszniczką Rosji. Z Rosją ją wiążą zarówno dwustronne, jak i wielostronne na przykład umowy traktatowe. Armenia uczestniczy w postsowieckich formatach integracyjnych firmowanych przez Rosję, takich jak Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym czy Eurazjatycka Unia Gospodarcza. Natomiast ta zmiana, czy też ten dryf od Rosji w kierunku zachodnim rozpoczął się w zasadzie z dojściem obecnego premiera Nikola Paszyniana do władzy, co nastąpiło równo 8 lat temu, w kwietniu 2018 roku. No, niemniej przez początkowy okres swoich rządów Paszynian nie wykonywał jakichś takich bardziej wyraźnych gestów w stronę Zachodu, chociaż wcześniej był znanym z tego, że kwestionował na przykład przynależność Armenii do postsowieckiej organizacji. Natomiast to się wszystko zaczęło zmieniać, kiedy Azerbejdżan, który urósł w siłę, zaczął się właśnie militarnie domagać zwrotu Górskiego Karabachu. Miały miejsce dwie wojny w 20 roku, tak zwana druga wojna karabaska i potem w 23 likwidacja tego separatystycznego karabaskiego parapaństwa. No i jeszcze w 20 roku Rosja, która nie miała zobowiązań wobec Karabachu, bo w Karabach to formalnie część Azerbejdżanu, tego nikt nie kwestionował, no jednak w 20 roku spowodowała, że Azerbejdżan wstrzymał swoje działania zbrojne i w kadłubkowej postaci ta separatystyczna republika jeszcze sobie istniała. Natomiast między właśnie 20 rokiem a 23 nastąpiło bardzo istotne wydarzenie, które nieraz umyka z pola widzenia. Mianowicie w 22 roku jesienią Azerbejdżan zaatakował cele na terenie samej Armenii, czyli coś, co powinno wówczas zapalić czerwone światełko zarówno w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, jak i w Moskwie, bo tam są odpowiednie zapisy, że trzeba swoich sojuszników bronić. Nic takiego nie nastąpiło. No i od tamtej pory takie ogromne rozczarowanie Moskwą, ogromne rozczarowanie tym, że Moskwa nie pomogła Armenii, że Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym nie pomogła, no spowodowało, że Armenia zaczęła szukać tutaj innych możliwości, no i zwracać się właśnie w stronę Zachodu, co w połączeniu z tym backgroundem Paszyniana jako polityka, który wcześniej te prozachodnie sympatie przejawiał, no jakoś było kursem spójnym. I rzeczywiście formalnie Armenia pozostaje, nie wypowiada sojuszy, natomiast faktycznie to jest taka forma bez treści, bo na przykład nie bierze udziału w Armenia w ćwiczeniach wojskowych, nie płaci do składek do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, natomiast właśnie szerzej otwiera się na Zachód. Teraz druga część pytania, czy Unia jest otwarta? No Unia jest otwarta. Właśnie w 22 roku, kiedy były atakowane cele na terytorium samej Armenii, Unia powołała najpierw taką krótką dwumiesięczną misję ad hoc, a potem dłuższą EUMA, European Union Mission in Armenia. Taką misję, która znalazła się na granicach Armenii, monitorowała sytuację i no, wzmocniła w ten sposób bezpieczeństwo Armenii, bo podnosiła polityczny koszt ewentualnych dalszych ataków ze strony Azerbejdżanu. No potem nastąpiło zbliżenie, to za duże słowo, ale rozpoczęła się normalizacja z Azerbejdżanem. To już była duża zasługa akurat prezydenta Trumpa, w którego obecności premier Armenii i prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev podpisali taką deklarację, że chcą pokoju. To miało miejsce w zeszłym roku w sierpniu w Waszyngtonie. I traktat jest oczywiście jeszcze daleki, natomiast ta normalizacja postępuje. Tutaj interesy czy pozycja Waszyngtonu, pozycja Brukseli jest dokładnie zbieżna, dokładnie nie ma tutaj żadnych sprzeczności. No i Nikol Paszynian tym, że właśnie jest gospodarzem teraz tego szczytu, kolejny raz podkreśla, że jednak ta wędrówka na Zachód to jest konsekwentny i świadomy wybór. Natomiast oczywiście cały czas te związki z Rosją istnieją. No wspomnijmy tylko o bazie wojskowej w Gyumri. Wspomnijmy o tym, że koleje armeńskie są spółką córką kolei rosyjskich, że również energetycznie Armenia jest uzależniona. No niemniej właśnie przez fakt, że poszerza sobie pole manewru, że normalizuje relacje z Azerbejdżanem, no jest możliwe na przykład to, że od pewnego czasu już kupuje także z Azerbejdżanu przez lata wrogiego i blokującego Armenię na przykład paliwa.
5: Poszerzenie pola manewru, o którym pan mówi, nie budzi niepokoju Moskwy, no bo co innego, jak Azerbejdżan ostrzeliwuje teren Armenii, a co innego, kiedy trochę większy organizm, jak właśnie Unia Europejska, kusi Armenię, żeby w jej stronę się skierowała.
6: Oczywiście budzi to ogromny niepokój Moskwy, chociaż Paszynian no, niedawno nawet był w Moskwie. Dość taki przekaz stamtąd dwuznaczny płynął, bo z jednej strony właśnie Paszynian potwierdził wszelkie zobowiązania wynikające właśnie z bazy traktatowej, natomiast z drugiej no, nie szczędzono sobie, panowie sobie nie szczędzili uszczypliwości. No niemniej też był niedawno w Warszawie Paszynian i tutaj zapytany na spotkaniu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, co będzie dalej z bazą rosyjską, mówi, że nie ma mowy o wycofaniu bazy. No, trudno oczekiwać, żeby powiedział coś innego. No, to rzeczywiście, ten niepokój w Moskwie jest. Parę już było wypowiedzi różnych rosyjskich polityków, że na szczeblu MSZ-u, na szczeblu rzecznika prezydenta, że nie jest możliwe, że nie jest możliwe jednoczesne członkostwo w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, w Unii Europejskiej, że jeżeli Armenia wstąpi do Unii, to wiele straci, tak dalej, tak dalej. Więc oczywiście jest zaniepokojenie. Być może coś za tym zaniepokojeniem pójdzie dalej. Armenie czekają wybory, o których może pytanie. Będzie jeszcze okazję porozmawiać za sekundę. Natomiast tutaj jeszcze kończąc ten wątek, to trzeba powiedzieć, że jakby na razie żadna klamka nie zapadła, żaden most nie został spalony, natomiast kierunek tutaj jest jednoznaczny.
5: No właśnie, co może za tym pójść, bo już były takie zakusy różnych państw z bloku postsowieckiego, które postanawiały się zwrócić na Zachód, no i Rosja w tym momencie, w pewnym momencie reagowała dość agresywnie.
6: No, Armenia przy całym swoim w sumie generalnie niezbyt szczęśliwym położeniu geograficznym to położenie ma jeden plus, mianowicie Armenia z Rosją nie graniczy, co jednak tutaj jest dość istotne. No, z pewnością będą jakieś działania wspierające prorosyjskie siły na wyborach 7 czerwca. To są bardzo ważne wybory parlamentarne, bo jeżeli Paszynian, jego ugrupowanie wygra, no to będziemy mieli kontynuację tego kursu, który ma miejsce obecnie. Natomiast jego konkurentami najpoważniejszymi są dwie formacje, które są kierowane przez polityków prorosyjskich. Jedna z nich niedawno powstała, Silna Armenia, utworzona przez takiego oligarchę rosyjskiego o korzeniach ormiańskich, Samvela Karapetiana, który wrócił około roku temu do Armenii i już sygnalizuje właśnie chęć włączenia się do rozgrywki o władzę. No, w tej chwili przebywa w areszcie domowym, oskarżany o próbę o wzywania do siłowego obalenia władzy. No, niemniej jego ugrupowanie będzie startować i z pewnością się do parlamentu dostanie. Czy będzie wsparcie tych sił, ale też będzie pewnie próba dyskredytacji procesu wyborczego. Będą tego typu jakieś hybrydowe ataki, będą być może próby. Armenia ma taki system wyborczy, że tam nie można głosować za granicą, więc nawet jeżeli ktoś ma obywatelstwo armeńskie, a mieszka w Rosji, w Gruzji, tam jest duża mniejszość, no to tam głosować nie może, a teraz może przyjechać do Armenii zagłosować i no, są już takie doniesienia, że się szykują takie wesołe autobusy wyborcze z Gruzji na przykład, które by tych wyborców przyszłych dowoziły. No niewątpliwie te wybory są bardzo istotne. Paszynian przegrał wojnę, natomiast w tej chwili wydaje się, że większość społeczeństwa jednak uważa, że ten kurs na normalizację to jest korzystna sprawa i będzie go wspierać. Natomiast no, niewykluczona jest taka sytuacja, że Paszynian wygra, natomiast nie będzie w stanie utworzyć rządu, bo zmajoryzują go ugrupowania opozycyjne, które łącznie będą miały na przykład więcej głosów. No cały czas jest piłka w grze.
5: Wspominał pan o tym,
6: Jedno zdanie, przepraszam bardzo, że właśnie ten z kolei pan mówi o Rosji, natomiast niewątpliwie to, co się teraz dzieje w Erywaniu, czyli szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, za chwilę szczyt pierwszy w historii Unia Europejska-Armenia, to jest z kolei takie bardzo wyraźne wsparcie pod adresem Paszyniana ze strony Zachodu.
5: No właśnie, bo Nikol Paszynian, mimo tych kryzysów, o których też pan wspomniał, mimo przegranej wojny, i to nie tylko, bo ponieważ jeszcze było trochę protestów przeciwko niemu od 2018 roku, wydaje się politykiem, który jakby jest w stanie ustać, który jest politykiem, który ma szansę po tych 8 latach mimo wszystko wciąż sprawować władzę. To jest jednak jakiś talent polityczny.
6: No to jest niewątpliwie duży talent polityczny. On ma instynkt, to jest zwierzę polityczne, mówiąc kolokwialnie. No natomiast no, nigdy nie jest tak, że komuś szczęście wiecznie sprzyja. On troszkę tutaj za bardzo chyba w pewnym momentach szarżuje. Znaczy na przykład on ma słabą komunikację ze społeczeństwem. Nie zawsze do końca wyjaśnia, o co mu chodzi. No, na przykład z tym zbliżeniem z Turcją. Mali przedsiębiorcy się boją, że jak się rynek otworzy turecki, to po prostu oni popadają. Czy te firmy na przykład produkujące odzież, maleńkie, ormiańskie, lokalne startupy, że one nie będą miały szans z turecką konkurencją. No tego się nie tłumaczy, nie objaśnia na przykład, jakie ma pomysły, żeby takim scenariuszom zapobiec. Z drugiej strony no, zaczynają się powoli tendencje autorytarne. Byłem niedawno w Armenii, tam opozycja z kolei wobec Paszyniana mówiła, że Zachód wspiera Paszyniana, nie demokrację w Armenii, że były przypadki no, ataków na opozycyjnych polityków. Nie za bardzo tutaj Zachód jakoś na to reagował. Na to trzeba oczywiście zwrócić uwagę. No i być może ta pewność siebie no, nie pomoże Paszynianowowi. Natomiast z całą pewnością w tej chwili ma największe poparcie. Z całą pewnością jest przekonanie, że on nie odpowiada za porażkę Armenii w tym sensie, że przed nim 20 lat rządził klan karabaski, dwóch kolejnych prezydentów, Robert Koczarian, Ser Sarkisian, i że to stan na przykład armii, no to raczej bardziej ich obciąża niż Paszyniana, który od 18 roku wiele czasu nie miał, zresztą miał też niechętnych sobie w armii i w strukturach siłowych oficerów. Jest cały czas nadzieja na Paszyniana, cały czas on ma kredyt zaufania. No najlepszy dowód, że zaraz po tej porażce w 20 roku były wybory w 21, które on bardzo wyraźnie wygrał. Teraz cały czas się utrzymuje jego ugrupowanie Umowa Społeczna na czele rankingów. No, z mniejszym poparciem oczywiście, ale cały czas ono jest spore. No i przede wszystkim tutaj na jego korzyść gra to ogromne rozczarowanie do Rosji. To był sondaż nie tak dawno w Armenii, zupełnie rewolucyjny, gdzie wśród państw, które zagrażają Armenii, respondenci wymienili oczywiście na pierwszym miejscu Azerbejdżan, na drugim Turcję, ale na trzecim była Federacja Rosyjska, która jest sojuszniczką Armenii.
5: Bardzo dziękuję. Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej trwa w Erywaniu. Wybory, które mogą być bardzo istotne dla Armenii, 7 czerwca będziemy do nich wracać. 13.20 informacje.
7: Autopromocja.
8: Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
9: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
10: Prawdziwa historia Polski.
11: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
7: Autopromocja.
12: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 13.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Najprawdopodobniej w piątek rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy w sprawie programu SAFE. Tak stwierdził dziś premier Donald Tusk. Unijny program przewiduje 150 miliardów euro wsparcia, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego. Z tej kwoty Komisja Europejska przekazała Polsce prawie 44 miliardy euro. Z naszej strony będą cztery podpisy. Wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra finansów Andrzeja Domańskiego i dwóch przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony Komisji Europejskiej będą dwa podpisy. Komisarza do spraw obronności Andriusa Kubiliusa i komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina, mówiła przed kilkoma dniami pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Strażacy w Czechach trzeci dzień gaszą pożar w leżącym przy granicy z Saksonią Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Akcja obejmuje około kilometra kwadratowego terenu w stosunkowo mało uczęszczanym regionie tej turystycznej atrakcji. Kilkuset strażaków operujących w trudnym, skalistym terenie wspiera 9 śmigłowców. Dziś dołączyły do nich dwa, którymi akcję wsparła Słowacja, mówi komendant czeskiej straży pożarnej.
4: W nocy udało nam się utrzymać ogień pod kontrolą i zapobiec jego rozprzestrzenianiu. Obecnie mamy cztery ogniska pożaru, dwa z nich są większe i to tam polecą śmigłowce.
3: W związku z akcją gaśniczą zamkniętych jest kilka dróg w sercu parku i jeden dość rzadko uczęszczany szlak turystyczny. Największy w historii pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł wiosną 2002 roku w wyniku podpalenia. Ogień strawił wówczas blisko 10 km kwadratowych terenu. Udrażnianie niektórych zniszczonych szlaków turystycznych trwało 3 lata. Prezydent Karol Nawrocki podczas dzisiejszych centralnych obchodów Dnia Strażaka wręczył awanse generalskie oficerom PSP. Na stopienie nadbrygadiera awansowani zostali zastępca komendanta głównego oraz lubelski komendant wojewódzki. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie trwają centralne obchody Dnia Strażaka, a Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony właśnie 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista święty Florian, który za wiarę zginął śmiercią męczeńską w rzece Anizie w Górnej Austrii właśnie 4 maja 304. roku. I jeszcze informacja o cenach paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Takie informacje przekazał minister energii. Nawet 28 stopni dziś w Małopolsce i na Śląsku. W reszcie kraju też całkiem ciepło, nieco mniej przyjemnie na północy. Tam może popadać, mogą też pojawić się burze.
2: Ogłoszenie płatne. Stabilna energia to dziś fundament decyzji biznesowych i rozwoju gospodarki. Sprawdzamy, jak Tauron łączy dynamiczny rozwój OZE z bezpieczeństwem dostaw i odpowiedzialnymi inwestycjami. O przekroczeniu 1 gigawata mocy w OZE, magazynach energii i projektach strategicznych rozmawiamy z Michałem Orłowskim, wiceprezesem Zarządu do Spraw Zarządzania Majątkiem i Rozwoju Tauron Polska Energia.
5: Na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z systemem, który jest w dużej mierze jakimś wirtualnym matrixem. Mamy wydanych w Polsce ponad 110 gigawatów pozwoleń dla przyłączania nowych instalacji OZE, ponad 100 gigawatów dla magazynów. To jest ilość, która wielokrotnie przekracza to, co kiedykolwiek jest w stanie w tym kraju powstać, w związku z czym sieć już pozwoliła przyłączyć dużo więcej niż kiedykolwiek będzie potrzebne.
2: Do wysłuchania całej rozmowy zapraszamy do specjalnej sekcji Europejskiego Kongresu Gospodarczego na tok.fm.pl. To było ogłoszenie płatne.
6: 13.24, TOK 360, Filip Kekusz. Radosław Czysz, dziennikarz filmowy i serialowy, jest z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: May the fourth be with you, niech moc, niech 4 maja będzie z tobą. Nieprzetłumaczalne na polski hasło towarzyszy w tym momencie sympatykom Gwiezdnych Wojen. 4 maja to jest takie nieoficjalne święto uniwersum stworzonego przez George'a Lucasa pół wieku temu już. Uniwersum nieustająco pęcznieje, w tym roku planowany jest film pełnometrażowy, seriale, animowane gry wideo. To jest logika rynku, że musi być tego coraz więcej, również żeby sprzedawać klocki, gadżety, zabawki, kubki, ręczniki, wszystko. A z twojej perspektywy, czy dawno, dawno temu w odległej galaktyce po 50 latach rozgrywają się jakieś interesujące historie?
7: To jest ciekawe pytanie, bo tak naprawdę odkąd Disney już ponad dekadę temu przejął Gwiezdne Wojny, no mamy tego coraz więcej, też na małym ekranie, bo więcej seriali animowanych z tego świata powstawało. No i wielu fanów wtedy narzekało, że o nie, tutaj już franczyza rozmienia się na drobne, że to nie te same Gwiezdne Wojny, co były kiedyś. A dla mnie na przykład, nie wiem, serial Andor, który właśnie dla Disneya na Disney Plusie kilka lat temu powstał, to jest jedna z najlepszych rzeczy w tym uniwersum od tej starej trylogii, jeżeli nie lepsza od tamtych filmów, jeżeli chodzi o niektóre momenty.
6: Ale też serial Andor to jest wyjątkowa sytuacja w tym uniwersum, dlatego że ten serial bardzo umiarkowanie nawiązuje do takich ikonicznych elementów Gwiezdnych Wojen. No mieczy świetlnych tam chyba nie uświadczymy. I to jest też interesujące, że żeby stworzyć coś nowego w tym uniwersum, co rzeczywiście budzi uznanie krytyków, to trzeba wyjść poza te schematy, dzięki którym te miliony ludzi wciąż oglądają Gwiezdne Wojny.
7: No właśnie, to jest problem tak zwanego fanserwisu, czyli jakby tworzenia takich scen, wrzucania takich elementów do seriali czy do filmów, które wydawałoby się jak najbardziej zadowolą fanów. Nie wiem, na końcu filmu Rogue One, Water 1, jest taka scena dokręcona już po powstaniu filmu w dokrętkach, kiedy Darth Vader tam idzie korytarzem i mieczem świetlem właśnie muci, jak łany zboża żołnierzy rebelii, i to była taka scena właśnie dla fanów dodana do tego filmu, przez fanów bardzo, bardzo głośno komentowana i uwielbiana. No i okazuje się, że chyba większość osób poza tymi najbardziej wokalnymi fanami w internecie nie chcą oglądać tego typu rzeczy, nie chcą po raz 500 oglądać tego samego bohatera na ekranie, czy dostawać spin-off o kimś tam, kto w filmie sprzed 50 lat przebiegał na trzecim planie, tylko dostawać nowe historie, dobrze napisane i odnoszące się być może do naszych czasów w jakiś angażujący sposób, tak jak Andor właśnie.
6: Bardzo mi się podoba ta opowieść o bohaterze trzeciego planu, który gdzieś 50 lat temu przebiegał przez ekran. I też nawiązując do tego, co mówisz, to chciałbym się dopytać o to właśnie, czy ta początkowa naiwność Gwiezdnych Wojen, mam wrażenie, że te pierwsze filmy były jednak bardzo, bardzo naiwne. To była historia o dobru i złu, rozgrywająca się daleko od naszych problemów, stawiająca bardzo wyraźne linie podziału. Rzeczywiście sprawdza się po tych 49 latach, czy to nie jest już zbyt proste jak na współczesny stan świata, a także kinematografii.
7: To też jest ciekawa kwestia i myślę, że można by o tym pisać, jeżeli nie prace naukowe, to książki jakoś popularno-naukowe. Z jednej strony tak, no George Lucas, wiadomo, twórca Gwiezdnych Wojen, był zafascynowany mitologią, baśniami na podstawie Bohatera o tysiącu twarzy Josepha Campbella i teorią, że wszystkie mity na każdej szerokości geograficznej, które powstały, mają jakieś wspólne elementy w sobie, jakieś wspólny taki archetyp, stworzył Gwiezdne Wojny w oparciu o właśnie taki uproszczony archetyp, żeby to wydawała się taka współczesna mitologia o dobru, które pokonuje zło, ale z drugiej strony Lucas wrzucał tam mnóstwo wątków politycznych. I jeżeli przyjrzymy się temu, czym było Imperium, no Imperium było odniesieniem się do ówczesnych Stanów Zjednoczonych, do ryzyka imperializmu amerykańskiego na tle pozostałych krajów. To Lucas był antysystemowcem w jakimś sensie. Czy ta trylogia prequeli, no zaczyna się, fani narzekali, że od nudnego motywu blokady kupieckiej, która gdzieś tam okrąża jakąś planetę, no sytuacja, którą mieliśmy jeszcze kilka tygodni temu w polityce w geopolityce bardzo silnie komentowaną, więc z jednej strony naiwność, z drugiej strony tamte filmy też były bardzo politycznie zaangażowane, odnoszące się do tego, co się działo wówczas na świecie, tylko chyba większość stara się o tym nie myśleć albo zapomina o tym, no bo łatwiej się pisze i łatwiej się opowiada o Gwiezdnych Wojnach, odnosząc się tylko do tego mitu, tylko do tej naiwnej historii triumfu dobra nad złem.
6: A to ja nie doceniłem George'a Lucasa, za co przepraszam. Zaczęliśmy od 4 maja, tegoż właśnie Święta Miłośników Gwiezdnych Wojen. W jaki sposób ona jest obchodzona?
7: No tutaj na całym świecie na mniejszych, większych eventach fani na pewno jakoś ten dzień obchodzą, ale tak oficjalnie Disney zawsze stara się organizować jakiś taki event dla cosplayerów, dla fanów, pokazywać nowe zwiastuny, zapowiadać nowe premiery, organizować jakieś i na miejscu w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam w LA, gdzie większość biur Disneya, Lucasfilmu się mieści, ale też online dla fanów. No tutaj na pewno nadchodząca premiera kolejnego filmu Mandalorian i Grogu, która jakoś już pod koniec maja na ekranach. Pewnie wokół tego najwięcej się będzie działo. No ale od lat ten 4 maja jest jakimś takim świętem, w którym twórcy Gwiezdnych Wojen pokazują, co jeszcze fanów czeka. No i zawsze się okazuje, że czeka więcej, niż by się mogło wydawać.
6: Bardzo dziękuję. Radosław Czysz, dziennikarz filmowy i serialowy był z nami. Za chwilę jeszcze będzie o pogodzie. Łączymy się z Michałem Brenekiem, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizyki Atmosfery. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Ładna pogoda jest. Już niedługo będzie się dość intensywnie zmieniać w rozpoczynającym się tygodniu. Po ciepłej majówce prognozy wskazują na deszcz i na ochłodzenie. Czy to są już ci zimowi ogrodnicy? Zimni ogrodnicy.
8: Zimna Zośka czy zimni ogrodnicy to okolice 15, ale takich na zmianę ciepłych i zimnych pogód mieliśmy praktycznie przez cały kwiecień bardzo dużo. No tak się nam akurat ułożyła wiosna, ale trzeba popatrzeć też na czynniki klimatyczne, ponieważ mamy rekordowo mało lodu w Arktyce. To właśnie pozwala tym zimnym masom powietrza docierać bardzo daleko na południe.
6: Jaki to ma związek? Jak jest rekordowo mało lodu w Arktyce, to wydawałoby się, że będzie cieplej.
8: Tak by się wydawało i wbrew pozorom globalnie cieplej jest, ale w atmosferze płynie taki prąd, który Państwo pewnie kojarzą, prąd strumieniowy, a możemy powiedzieć szerzej, że jest to wir polarny. To jest taki bardzo silny wiatr, który obiega i południowy, i północny biegun Ziemi właśnie mniej więcej nad naszymi szerokościami geograficznymi. I teraz im większa jest różnica temperatur pomiędzy biegunem a strefą międzyzwrotnikową, tym ten wiatr jest silniejszy i biegnie bardziej równoleżnikowo. I to powoduje, że trzyma to zimne powietrze na północy. Natomiast w momencie, kiedy mamy rozmarzniętą Arktykę, ten kontrast termiczny spada i wtedy ten silny wiatr zaczyna meandrować, co powoduje, że płynie daleko na południe, a potem z południa daleko na północ, więc ten w górze atmosferze transport powietrza odbywa się południkowo i to właśnie dlatego mamy takie szybkie zmiany ciepła i zimna, a jednocześnie nie przychodzą do nas takie typowe dla naszej strefy klimatycznej pogody atlantyckie pewnie z opadami deszczu, jak to na wiosnę.
6: Zimna Zośka to są imieniny Zofii, to jest 15 maja, to są wedle tych tradycji ludowych ostatnie przymrozki przed faktycznym latem i to znajduje potwierdzenie w rzeczywistości, jak rozumiem. To się wydarza bardzo regularnie.
8: Ale rzeczywiście nasza ludowa obserwacja nie bierze się znikąd. To był taki moment, w którym rolnicy, ogrodnicy wiedzieli, że już te rośliny, którymi się opiekują, nie będą uszkadzane przez przymrozki. Ale proszę też pamiętać, że my z sezonem wegetacyjnym startujemy bardzo wcześnie. Mhm. I w związku z czym rośliny, nawet te przymrozki, które w zeszłym tygodniu mieliśmy bardzo silne, proszę zauważyć, że już praktycznie pożegnaliśmy się z owocami miękkimi i spodziewamy się tutaj raz, że olbrzymich strat dla rolników, a dwa dla konsumentów bardzo wysokich cen.
6: To dorzućmy jeszcze do tych strat dla rolników i konsumentów wysokich cen zjawisko suszy, ponieważ tutaj też mimo intensywnej zimy, która wskazywałaby na to, że będzie trochę lepiej, jeśli chodzi o...
8: A intensywnej? Przepraszam, że wejdę w słowo, bo jak popatrzymy na biuletyn klimatu Polski, to się okaże, że ona wcale taka intensywna nie była.
6: A to doskonale, że pan wchodzi w to słowo, dlatego że wydaje się, że taka obiegowa opinia jest, że taki to nie było od 2013 roku.
8: A no właśnie, to teraz zamiast ulotną pamięcią sięgać, to popatrzmy na to, czy ta zima mieści się w jakiejś normie klimatycznej. Okazuje się, że pod względem opadu to wcale nie na terenie całej Polski, ale na mniejszym obszarze, dużo mniejszym, mieliśmy rzeczywiście około 100-110% normy opadowej dla lutego, bo o tym miesiącu mówię, a na większości obszaru kraju to było 70%, czyli tak, mieliśmy opady śniegu, tak, w wielu miejscach one dały nam problemy związane z tym, jak żeśmy sobie z tymi opadami radzili, ale tak naprawdę w porównaniu z normą klimatyczną to nie było nic strasznego, więc czy to była taka super mroźna zima? No tak, rzeczywiście było chłodno, ale jeżeli patrzymy na klimat, to patrzymy na średnie i tu już wcale tak świetnie to nie wypada.
6: A proszę powiedzieć, średnia klimatyczna i jakiego czasu, jaki czas obejmuje?
8: Generalnie, żeby to miało sens, to musimy patrzeć na 20 lat i więcej i patrzymy na to w taki sposób, że ta średnia się razem z nami przesuwa. Tak jak się klimat zmienia, no to nie chcemy patrzeć na klimat, który był w latach 50. czy 60., tylko chcemy patrzeć na to, co się dzieje współcześnie, żebyśmy mogli i prognozować, i odnosić się do tego, co się dzieje rzeczywiście współcześnie.
6: Czyli pytania dotyczące suszy i zaskoczenie w związku z tym, że ta susza wciąż jest tak samo jak wysokie zagrożenie pożarowe w lasach, nie mają większego sensu.
8: No, mieliśmy rzeczywiście nadzieję, że trochę tego śniegu się utrzyma i proszę zauważyć, że śnieg długo leżał w niektórych rejonach Polski. Natomiast no niestety, jak popatrzymy już na obserwacje suszy, znowu odsyłam do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to zobaczymy, że ta susza z nami jest i bardzo nam doskwiera.
6: Bardzo dziękuję. Michał Branek, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizyki i Atmosfery był z nami. Dziś TOK 360 potrwa nieco dłużej, do godziny 14. Maciej Zakrocki przywita się z Państwem w magazynie europejskim za tydzień, a tymczasem po 13.40 porozmawiamy o maturze z języka polskiego. Oficjalnie zakończyła się o godzinie 13. Centralna Komisja Egzaminacyjna opowie o tematach o godzinie 14, a nam może uda się uchylić rąbka tajemnicy nieco wcześniej.

0: Reklama.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 13.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz to, kiedy jest ważny dla człowieka, jak postrzegają go inni. Takie były do wyboru tematy wypracowań podczas dzisiejszej matury z języka polskiego. Dziś zaczął się maturalny maraton. Okazuje się, że niektórzy, oprócz pilnej nauki, mają swoje sposoby na powodzenie podczas egzaminów.
20: Ja nie obcinałem włosów po studniówce.
21: No na salę weszłam prawą stopą, bo to podobno daje jakieś szczęście. Miałem breloczek, który dostawaliśmy na studniówce, czteroliczną koniczynę, więc mam nadzieję, że przyniesie szczęście.
20: Wziąć cyrkiel, który jest w mojej rodzinie od dwóch generacji, to będzie mój atrybut szczęścia na matematyce.
19: Część pisemna matur potrwa do 21 maja, egzaminy ustne zaplanowano do 30 maja, a na wyniki trzeba będzie poczekać aż do 8 lipca. Polska podpisze traktat obronny z Wielką Brytanią. Zapowiedział to dzisiaj premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem. Politycy rozmawiali podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Po długich negocjacjach traktat ma zostać podpisany 27 maja. Ale Brytyjczykom chodzi nie tylko o kwestie obrony, także o ponowne zbliżenie się do Unii Europejskiej, mówił Donald Tusk.
22: I Polska ze względów geopolitycznych, tradycyjnie też ze względu na wciąż dużą ilość rodaków Wielkiej Brytanii, będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia, więc premier Starmer usłyszał pozytywną moją odpowiedź na swoją prośbę, żeby Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się.
19: Brytyjczycy chcą ułatwień handlowych i większej współpracy ze wspólnotą w zakresie obronności. A w czwartek premier Donald Tusk zostanie przyjęty przez papieża Leona XIV. To rano, po południu, spotka się w Rzymie z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Oba spotkania zapowiedziały oficjalnie Watykan i kancelaria premier Włoch. Spotkanie w Watykanie odbędzie się w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru papieża. W długi majowy weekend udział odnawialnych źródeł energii w pokryciu krajowego zapotrzebowania na energię sięgnął chwilowo nawet 78%. W piątek padł rekord ujemnej ceny energii. Wynika z danych polskich sieci elektroenergetycznych. We wszystkie 3 dni operator nakazywał ograniczenie produkcji z fotowoltaiki. Długi majowy weekend był mocno słoneczny, co skutkowało wysoką produkcją fotowoltaiki. Fotowoltaika przez wszystkie 3 dni majówki w godzinach 9-16 miała największy udział w produkcji energii. Przeważnie dziś na termometrach 25 stopni. Nieco chłodniej jest na Pomorzu, nieco cieplej, bo nawet 28 w Małopolsce, na Śląsku i na Opolszczyźnie.
0: 13.43, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel roku 2021. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna o 14 ma opublikować oficjalnie informacje o maturach z języka polskiego, ale od czego są sami abiturienci, których przepytała choćby Polska Agencja Prasowa pod jednym ze stołecznych liceów. Jak słyszeli państwo w informacjach, temat do wypracowania: wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz to, kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni. I co pan myśli o tych tematach?
3: Myślę o tych tematach bardzo pozytywnie. To były tematy dające uczniom wiele możliwości, no ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ pisanie tekstu argumentacyjnego to nie jest tylko wybranie odpowiedniej lektury, do której uczeń ma się odwołać, ale no, napisanie takiego tekstu przejrzystego, który ma tezę, argumenty i przykłady. No i chociażby w tym temacie wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, trzeba było pamiętać o tym, aby zwrócić uwagę zarówno na wpływ pracy na człowieka, jak i oczywiście na otaczającą go rzeczywistość. Więc te tematy...
0: Więc pierwszym problemem jest przeczytanie ze zrozumieniem pierwszego zdania.
3: Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest bardzo istotne, dlatego że często maturzyści niestety wykorzystują to teksty częściowo funkcjonalnie z tego względu, że skupiają się na przykład tylko i wyłącznie na wpływie pracy na życie człowieka, a nie piszą w ogóle nic o wpływie pracy na otaczającą tego człowieka rzeczywistość. Więc powiedziałbym tak, że tematy były bardzo przyjemne, ale diabeł tkwi w szczegółach. Mam nadzieję, że maturzyści po prostu sobie rozrysowali te tematy w brudnopisie i no, poradzili sobie z tym wyzwaniem. Niemniej jednak tematy według mnie były jasne, dające dużą możliwość każdemu, kto cokolwiek czyta.
0: Moje zdanie nie ma tu żadnego znaczenia, ponieważ moje wspomnienia maturalne są pokryte grubą warstwą kurzu, ale wydaje mi się, że ja teraz tak z głowy to sobie nie przypomnę, jakich lektur mógłbym użyć, żeby zająć się pierwszym z tych tematów. I drugim zresztą też.
3: No niestety, nie, no, źle, jeżeli chodzi o pracę, no wie pan, no, to trzeba przeczytać Lalkę jeszcze raz. Lalka jest lekturą nieśmiertelną, uważaną za najciekawszą polską powieść, ale też za wielkie arcydzieło. No, w tym temacie wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość naprawdę można było sięgnąć do wielu rzeczy, między innymi do Lalki Bolesława Prusa, do Zbrodnika Ary Fiodora Dostojewskiego, do chociażby literatury wojennej, ale także do Dżumy Alberta Camus. Świetne konteksty też się tutaj otwierają, bo chociażby pandemia koronawirusa, której wszyscy doświadczyliśmy. A temat drugi jest tylko pozornie trudny, dlatego że tam mamy takie dosyć zaczepne pytanie, kiedy jest ważne, jak postrzegają go inni. No i no, tu też można pisać o wielu rzeczach, na przykład zaryzykować taką tezę, że w zasadzie to człowiek przejmuje się tym, co myślą o nas inni w dwóch sytuacjach. Jeżeli na przykład jest z kimś związany emocjonalnie, czy darzy kogoś uczuciem, albo w drugiej sytuacji jest od kogoś zależny. No i tutaj też mnóstwo fajnych lektur przychodzi mi do głowy. Między innymi chociażby relacja Macbetha i Lady Macbeth z Szekspira, czy też senator Nowosilcow a car z Dziadów części trzeciej, albo Lalka Bolesława Prusa i wpływ Izabeli, tego jak ona postrzega Wokulskiego, ale to jest, powiedziałbym, dopiero coś, na czym bym się rozkręcił, to znaczy naprawdę można było ten temat zrealizować, biorąc zupełnie inne lektury. Ale tak jak podkreślam, nie sam wybór lektury jest kluczowy w dobrym napisaniu wypowiedzi argumentacyjnej. Bardziej my jako egzaminatorzy oceniamy to, czy wypowiedź ma charakter argumentacyjny, czyli czy jest teza, są argumenty i przykłady. No i czy uczeń nam przypadkiem nie streszcza całej książki, a tak się niestety zdarza bardzo często, że zamiast jakby pisać o temacie, to uczniowie streszczają fabułę książki.
0: Czyli pana uczniowie wydają się przygotowani, jeśli pana słuchali, to dobrze. Natomiast...
3: No tak, tak. Zdecydowanie tak.
0: Chciałbym się zapytać jeszcze o jakby rolę języka polskiego w tym całym maratonie maturalnym i generalnie języka polskiego jako przedmiotu, bo zacząłem się zastanawiać nad tym, że język polski to jest chyba najbardziej niekonkretny przedmiot ze wszystkich nauczanych, chociażby w szkole podstawowej i w liceum, a jednocześnie chyba najbardziej bogaty. Czy da się nauczyć języka polskiego?
3: Myślę, że musimy myśleć o lekcjach języka polskiego jako o takich lekcjach, kiedy pokazujemy uczniom przede wszystkim, że istnieje coś takiego jak sztuka, że literatura czy książka też jest czymś wartościowym. I lekcje języka polskiego wykraczają poza taki tradycyjny schemat nauki. Chociaż muszę przyznać ze zdumieniem, że od lat dużo lepiej na przykład z rozprawką radzą sobie u mnie uczniowie, którzy mają ścisłe zainteresowania.
0: Logika.
3: Logika się przydaje, tak się okazuje. Natomiast faktycznie to, o czym pan mówi, warto wyartykułować, bo niestety trochę zmarginalizowano wpływ języka polskiego w tym procesie rekrutacyjnym na wyższe uczelnie. Dlatego, że w zasadzie moim zdaniem powinno być tak, że ktokolwiek, kto wybiera się na jakąkolwiek wyższą uczelnię, powinien być poproszony o to, aby pokazać, jak sobie poradził z podstawą z matematyki, języka polskiego, języka obcego. I potem dopiero decydować powinny także rozszerzenia. W zasadzie na większości kierunków język polski się nie liczy, po prostu trzeba go zdać. Liczą się bardziej matematyka i już konkretne rozszerzenia, jak na przykład biologia czy chemia. No oczywiście, jeżeli ktoś startuje na jakąś filologię angielską, francuską, na historię sztuki, na architekturę, to ten język polski jest zawsze potrzebny. Natomiast troszkę on stracił na znaczeniu ze względu na to, jakie ruchy wykonały wyższe uczelnie i że faktycznie no ten język polski na poziomie podstawowym nie jest czymś, do czego uczniowie się jakoś szczególnie mocno przykładają. O tak bym to określił.
0: Ale łatwo jest zdać taką maturę?
3: Nie jest łatwo. No, trzeba mieć różne kompetencje, bo rozmawiał pan ze mną na temat wypracowań, a przecież...
0: Są jeszcze testy.
3: Są jeszcze testy. Za naszych czasów, jak to dziwnie brzmi, pisaliśmy kilkustronnicowe wypracowanie w zasadzie. Natomiast teraz matura takiego przeciętnego maturzysty składa się z trzech części. Pierwsza część to jest porównanie dwóch tekstów publicystycznych i są tam pytania o różne środki językowe, są pytania o funkcje języka, trzeba zestawić te teksty ze sobą. One mają najczęściej jakiś podobny temat, ale coś te teksty różni. Natomiast druga część tej matury, część testowa także, to jest test historyczno-literacki, który sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu epok literackich oraz najważniejszych lektur obowiązkowych. No więc powiedziałbym tak, że nawet jeżeli ktoś ma, kolokwialnie mówiąc, gadane i świetnie potrafi lać wodę, to może i z wypracowaniem by sobie poradził, chociaż tam też trzeba się odwołać do lektury obowiązkowej. Natomiast już z tą częścią testową nie bardzo, jeżeli nie zna podstawowych pojęć z epok, jeżeli nie wie, czym był stoicyzm, jeżeli nie wie, kto tworzył w XVI wieku z polskich poetów, więc taka ogólna wiedza także jest sprawdzona.
0: A na maturach ustnych sprawdzane jest przede wszystkim gadane, czy też trzeba mieć silne kompetencje w jakimś zakresie?
3: Trzeba mieć kompetencje w zakresie lektur obowiązkowych, ponieważ na maturze ustnej maturzysta losuje dwa pytania. Jedno z tych pytań to jest pytanie z puli pytań jawnych. One są umieszczone w internecie, już wcześniej znane. To jest 76 pytań o lektury obowiązkowe. Natomiast drugie pytanie jest tak zwane niejawne, czyli może się zdarzyć, że uczeń wylosuje sobie na przykład jakieś pytania, jaka jest rola przyrody w życiu człowieka i będzie miał pod spodem jakiś obraz, mem albo ilustrację, albo fragment utworu literackiego, czyli ma taki materiał pomocniczy i na podstawie tego ma wygłosić dwie krótkie wypowiedzi monologowe. Więc myślę, że ta matura sprawdza jakieś konkretne umiejętności. Natomiast problem nie jest w samej maturze do końca, co w kryteriach niestety jej oceniania, bo jeżeli chodzi o kryteria oceniania matury pisemnej z języka polskiego, mam tu na myśli rozprawkę, no to one są bardzo dyskusyjne. Między innymi dzieje się tak. Tak, my protestowaliśmy w tej sprawie, ponieważ no, jeden z najgłupszych pomysłów, jakie wymyślono, to jest kwestia liczenia błędów językowych w wypracowaniu maturzysty. No i teraz okazuje się, że jak ktoś fajnie pisze i ma o czym pisać, to w zasadzie mu się to nie opłaca, ponieważ jeżeli jego praca będzie miała 5 stron, to wiadomo, że popełni więcej błędów językowych niż w sytuacji, kiedy ta praca miałaby 3 strony, prawda? Więc no niestety doszliśmy do takiej tabelkozy. Tak, tabelkozy dokładnie. I sam proces oceniania tej matury jest niezwykle skomplikowany. Egzaminatorzy mają kilka kryteriów, do których przykładają ucznia niestety do tabelek. I część faktycznie tych kryteriów to są istotne rzeczy. Na przykład kwestia tego, czy uczeń w całości zrozumiał temat, prawda? Tak jak na początku rozmawialiśmy, albo kwestia tego, czy odpowiednio wykorzystał lekturę obowiązkową. Natomiast kwestia oceny języka na przykład to jest kwestia bardzo dyskusyjna, ponieważ dla jednych egzaminatorów coś jest błędem językowym, a dla innych tylko usterką. No i tutaj zaczynają się schody, prawda? Więc no, powiedziałbym, że na pewno poprawy wymaga system oceniania tych matur, bo jest to proces bardzo trudny, też z perspektywy takiego zwykłego nauczyciela, który jest egzaminatorem, ponieważ egzaminy są oceniane w weekendy, a przecież w tygodniu nauczyciel normalnie pracuje przy tablicy, przygotowuje się do lekcji.
0: Też trudno o koncentrację prawdopodobnie podczas tych dodatkowych zajęć, tak w rzeczywistości.
3: No właśnie.
0: A chciałbym się dopytać o jeszcze jedną rzecz, no bo matury pisemne już za uczniami z języka polskiego, matury ustne dopiero przed nami. Jakieś rady, żeby to jakoś w miarę bezboleśnie przeszło, przy założeniu, że oczywiście uczeń poświęcił trochę uwagi na to, żeby do tych matur się przygotować?
3: No to dwie konkretne rady. Pierwsza, przeglądać sobie jeszcze raz listę pytań jawnych, bo któreś z tych pytań na pewno wylosujecie i po prostu zastanowić się, jaki wstęp konkretnie bym do takiego tematu wygłosił, dlatego że na przykład z dziadów części trzeciej tych pytań jest 7-8, więc można sobie takie wstępy uniwersalne dosyć zrobić do tych pytań. A druga rada, pamiętajcie, że cokolwiek by się stało, to waszą siłą jest pytanie niejawne, czyli to, na podstawie którego macie załączony materiał, i trzeba zrobić wszystko, żeby ten materiał odpowiednio przeanalizować i czytać dokładnie polecenia ze zrozumieniem, bo z tym jest największy problem, wiem to jako nauczyciel, ale także jako egzaminator.
0: Bardzo dziękuję. Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel roku 2021 był z nami. 13.55 w studiu Anna Piekutowska. Zapytam inaczej po godzinie 14. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry. O, się rozmarzyłam tymi wspomnieniami o maturze.
0: Ale podobały ci się twoje matury?
1: Na pewno były dużo trudniejsze niż te dzisiaj patrzę. No
0: oczywiście,
1: na te tematy,
0: nie. Za naszych czasów to były dopiero trudne czasy.
1: Właśnie. Wyspaliśmy w rzece, coś tam w jeziorze, tak dalej. No. Ale u nas będzie dzisiaj, zapytam inaczej, też książka, absolutnie nie lektura szkola, chociaż mogłaby, tak szczerze powiem, bo bardzo jest to ciekawa książka historyczna. Girl on Girl. Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie? Sophie Gilbert ją napisała i właśnie opowiada nam ona o latach 90. i latach zerowych i o takiej transformacji, która wtedy zaszła w popkulturze, szczególnie w odniesieniu do kobiet i która ukształtowała całe następne pokolenie, nauczyła patrzeć na siebie i na inne kobiety i miało to dosyć głównie smutne konsekwencje dla tego, jak dzisiaj kobiecość jest postrzegana.
0: Zapytam inaczej po godzinie 14. Anna Piekutowska zostaje z Państwem, a TOK 360 w południe przygotował Miłosz Nałęcz, Staniszewski, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Dziękujemy i do usłyszenia.
18: Autopromocja.
2: English Biz o tym, co dzieje się wokół afery Zonda Krypto, jak mówić o takich rzeczach, jak mówić o takich wydarzeniach. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
18: Autopromocja.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
18: Tok 3.
5: Poseł Mariusz Krystian, bardzo proszę. Widzę, że pani posłanka Olbryś wróciła. Ja nic nie mówiłem, ja pani nie śmiem proponować, żeby pani tu powróciła do listy. Bardzo proszę, pan poseł Krystian.
23: Dziękuję, panie marszałku. Nie, żebym panu źle życzył, ale... Służy panu to wicemarszałkowanie, tak?
5: Ale że na cerę, czy raczej?
23: Myślę, że wielu
5: tak, względach. W ogóle, tak?
23: W ogóle. Ale to nie, żebym źle życzył. Po prostu nie, tak, taka ja się, uwaga.
5: Pan, ja się spełniam.
24: Wysoka Izbo, kochana Polsko i szanowny panie marszałku. Panie wicemarszałku, no, nie sądzę, panie marszałku, że to kiedykolwiek powiem, ale tęsknię za panem w roli marszałka, naprawdę, bo nawet się z panem nie zgadzałem, to jakoś tak to było inteligentnie, z polotem, z humorem, a teraz to tak bardziej pan, po stalinowsku, no ale dobra, do rzeczy.
5: Nie przekreślajmy naszego związku. Dziękuję bardzo. Pani poseł Urszula Rusecka, bardzo proszę.
25: Oświadczenia wesoło, chyba zacznę wygłaszać.
5: Tak, jest to jeden z moich ulubionych programów w tej izbie. Oświadczenia poselskie.
25: Panie
5: bardzo
25: marszałku,
5: proszę.
25: Wysoka Izbo.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

Reklama. Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście.

0: zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Matura z języka polskiego już za nimi, ale maturalny maraton dopiero się rozpoczyna. Ceny paliw po majówce coraz wyższe. Minister energii ogłosił stawki na jutro. System kaucyjny nie działa dobrze, twierdzą specjaliści i o tym więcej za chwilę. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Antygona, Ferdydurkę, Inny świat, Lalka, Przedwiośnie. Takie lektury pojawiły się na tegorocznej maturze z języka polskiego. Przed szóstym LO w Łodzi jest Bartosz Kądziałka, który rozmawiał z wychodzącymi z egzaminu maturzystami.
4: Maturzyści, z którymi rozmawiałem, nastroje mieli różne, ale raczej pozytywne.
5: Całkiem dobrze, tylko rozprawka słabo.
6: Przystępnie, tak jak chciałem. Tak gdzieś koło 60% myślę, że i to jest taki wynik, który mnie satysfakcjonuje, więc tak się nastawiam.
5: Myślę, że w porządku. Rozprawka najgorsza.
4: Nie każdemu natomiast przypadły lektury, które pojawiły się na egzaminie.
7: Tematy rozprawek zaskoczyły. Odniosłam się do Breaking Bad, bo to był jedyny ratunek, także tematy straszne.
8: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
4: W tym roku do egzaminów maturalnych przystąpić ma w sumie około 450 tysięcy osób, z czego około 345 tysięcy to tegoroczni absolwenci. Jutro matematyka. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Właśnie teraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powinny pojawić się arkusze z dzisiejszego egzaminu. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinnym, przekonywał w poranku TOK FM poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Zdaniem wiceministra cyfryzacji, były przewodniczący jego partii, nie ma się czego obawiać.
9: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki. No Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia, natomiast no i Hołownia i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
3: O przygotowywaniu wniosku o uchylenie immunitetów wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni i europosła Michała Kobosky poinformował TVN24. W Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął, a rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, oleju napędowego zaś 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi analityk rynku paliw z ePetrol.pl Jakub Bogucki.
10: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
3: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilku groszowych spadków. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa między innymi SOR. Szpital tłumaczy, że w ten sposób rozwiąże problem korkowania się parkingu, który pomieści tylko 50 pojazdów. A pacjenci, z którymi rozmawiał Adam Kaźmierczak, narzekają.
11: Widzę, że pan jest kierowcą, to jak pan ocenia w ogóle taki pomysł?
12: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy półtorej godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
11: No właśnie, tu jest mało tych miejsc parkingowych, a zainteresowanie duże i taka opłata miałaby rozwiązać taki problem. Pan się z tym zgadza?
13: Być może opłata rozwiązałaby ten problem, ale potencjalnie do pacjenta, no myślę, że to może być uciążliwe.
14: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
15: Niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin. Bartosz Sobański, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
3: Samorządowcy i specjaliści alarmują, że system kaucyjny działa źle, a przepisy są dziurawe. Ostrzegają, że jeśli nic się nie zmieni, to mieszkańcy będą więcej płacić za wywożenie odpadów. Jakub Medek.
1: Profesor Artur Modrzejewski, zajmujący się gospodarką odpadami, prawnik z Uniwersytetu w Białymstoku, przyznaje, że z psychologicznego punktu widzenia system kaucyjny to majstersztyk.
16: My mamy takie przeświadczenie, że ten system jest generalnie fajny, dlatego że ja mogę odzyskać część opłaty, którą zapłaciłem za opakowanie.

0: no ale to wcześniej to sam zapłaciłeś.
1: Specjalista podkreśla, że w rzeczywistości jednak koszty, jakie powinni ponosić producenci, przerzuca się na gminy. Dlaczego? Wyjaśnia Piotr Odorczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.
2: Po pierwsze tracą surowiec, który mieszkańcy teraz oddają gdzie indziej, no i też nie spełniają wymogów recyklingu. Większość gmin już w tym momencie płaci kary za niespełnienie tych wymogów.
1: To zaś zmusi gminy, jak dodaje przedstawiciel MPO, do podnoszenia opłat za odpady. Tych, które płaci każdy z nas. Jakub Medek, TOK FM.
3: Informacje w TOK FM ponownie o 14.20. Deszcz już dziś może pojawiać się na północy kraju. W nocy będzie przesuwał się coraz bardziej w głąb Polski. Jutro znowu bardzo ciepło, powyżej 25 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 14.05, Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od książki pod tytułem Girl on Girl. Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie? Napisała ją Sophie Gilbert i właśnie ta książka wyszła w Polsce nakładem wydawnictwa Znak i cofa nas ta książka do przełomu lat 90. i 2000. i pokazuje, że to był moment, w którym zmieniło się postrzeganie kobiet w kulturze i z kobiet, które były właśnie przedstawiane jako podmioty z własnym głosem, własnym gniewem, przeszliśmy do kobiet, które głównie są podmiotami do oglądania, oceniania i sprzedawania. I zadajmy sobie pytanie, co z nami zrobił ten moment, co zrobił z postrzeganiem kobiet, jak nauczył nas patrzeć na siebie i na inne kobiety. I o tym dzisiaj porozmawiam wszystkim z Emilią Dłużewską, dziennikarką Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Wracają chyba lata zerowe i w muzyce, i w modzie, i w estetyce. Już właściwie trochę to już przestaje być modne, bo ten największy boom na zerosy tak zwane był kilka lat temu. Ale pamiętane są głównie jako taki lekki, zabawowy, dość niefrasobliwy, porównując z dzisiejszym chociażby politycznie czasem. A ta książka mówi coś odwrotnego, że to był moment dla przede wszystkim wielu kobiet brutalny i opresyjny. Jak ty się konfrontujesz z tym, co twierdzi Gilbert i co ty pamiętasz z tej epoki najlepiej?
6: No właśnie nie pamiętam w ogóle tej epoki jako jakiejś takiej lekkiej i przyjemnej. Myślę, że po części dlatego, że ja byłam wtedy nastolatką i te rzeczy, które Gilbert opisuje związane z tym, w jaki sposób kobiety były wartościowane, w jaki sposób były oceniane z wszelkiego rodzaju presją i jakimś takim szowinizmem, który wtedy panował. Znaczy nie to, żeby teraz nie panował, ale powiedzmy ona opisuje takie specyficzne różne jego przejawy. Myślę, że one mnie dotykały dużo bardziej niż dotykają mnie teraz, bo właśnie teraz już mam zupełnie inny sposób patrzenia na świat. Dużo mniej te takie różne presje zewnętrzne mnie dotyczą. A wtedy jednak nie miałam tych wszystkich jakichś obronnych mechanizmów czy sposobów radzenia sobie, więc ja nie wspominam w ogóle lat zerowych jako jakiegoś takiego sympatycznego momentu na bycie kobietą.
5: Kiedyś zanim się namówiłyśmy na tę książkę i na to, że o niej porozmawiamy w radiu, to napisałaś mi, że czytałaś ją szukając i wyszukując różnych rzeczy, o których Gilbert wspomina. Rozumiem, że obrazów i zdjęć też tak miałam, ale też występują tam też przede wszystkim chyba rzeczy, które my dobrze pamiętamy. Są tam bohaterki tamtych czasów, takie jak Spice Girls, jak Britney Spears, jak Lindsay Lohan, jak Klan Kardashianów, ale też są programy, które doskonale pamiętamy. Dla mnie takim zaskoczeniem było to, że opisany jest program, który w Polsce puszczany był pod tytułem Łabędziem Być. Oglądałam go pasjami i wtedy byłam pełna podziwu dla kobiet, które w nim decydowały się na metamorfozę i ją przechodziły właśnie biorąc życie w swoje ręce, a dzisiaj jak to sobie przypomnę, to jednak przypominam sobie, że ten program polegał na tym, że tak zwane przeciętne kobiety były tam poddawane jakimś strasznym reżimom, restrykcjom, operowano je od góry do dołu, jeszcze w tych wszystkich bandażach musiały zaczynać bardzo restrykcyjne diety, ćwiczenia, a potem jeszcze ze sobą jakoś rywalizować i konkurować, która z nich jakoś najlepiej przeszła tę transformację i jest najpiękniejsza, a potem jeszcze się okazało, że one zostały zupełnie bez jakiejś opieki psychologicznej, przeżywały załamania nerwowe, wpadały w depresję, nie mówiąc już w ogóle o powikłaniach medycznych, które były po tych wszystkich operacjach i po jakichś źle wstawionych licówkach na zęby. Także dzisiaj to się wydaje jakieś absolutnie przerażające.
6: No mnie się takie wydaje, bo ja z kolei tego programu w ogóle nie kojarzyłam. Ja nie przeczytałam w tej książce i byłam w szoku. I naprawdę chodziłam i opowiadałam różnym osobom znajomym. Mówię, Jezu, był taki program. Kobietom robili szereg operacji plastycznych. Nie pozwalali im w międzyczasie patrzeć w lustro, bo też fascynujące jest to, Gilbert w ogóle pisze bardzo erudycyjnie. To, że sobie wyszukiwałam różne rzeczy, też wynika z tego, że ta książka jest gęsta od odniesień i przykładów. I to było fantastyczne, bo bardzo mało jest tam jakichś takich luźno rzuconych uwag, które nie, na które nie można spojrzeć, jak się o tym czyta. No i ona też, jak pisze o tym, The Swan, chyba to się nazywało po angielsku, mówisz, łabędzie być, no to zwraca uwagę na takie dwie rzeczy też meta, czyli jedna jest właśnie taka, że chodziło w gruncie rzeczy o doprowadzenie do tego, żeby ta kobieta nie rozpoznała samej siebie, że idealna metamorfoza to jest metamorfoza, po której nie rozpoznaje się samej siebie. A po drugie, że nawet to zostało potem opakowane w rywalizację, czyli wybieranie tej, która najpiękniej wypiękniała i co się z tym wiąże naturalnie, w to, że reszta przegrywała, bo to jest też gdzieś, to nawet nie chodzi tylko o to, że jedna osoba wygrywa, tylko chodzi o to, że cała reszta przegrywa.
5: Jednocześnie przechodząc te wszystkie straszne zabiegi, i zanim przejdziemy dalej, bo też o tym elemencie rywalizacyjnym chciałabym z tobą porozmawiać, to jednak to jest książka, która bardzo opowiada o takim anglosaskim kontekście, żeby nie powiedzieć praktycznie w 100% amerykańskim. No a jednak lata zerowe, lata 90. trochę inaczej wyglądały w Polsce. Jak ty to widzisz? Na ile to jest taka uniwersalna opowieść o popkulturze, a na ile w Polsce działało to trochę inaczej?
6: Nie do końca jestem pewna, jak to działało w latach 90. Na pewno w latach zerowych, bo te lata zerowe po prostu dużo bardziej pamiętam właśnie jako osoba, która już świadomie, no nie wiem, czy w tym uczestniczyła, no nie uczestniczyłam w żadnym reality show, ale jednak bardzo
5: konsumowała to.
6: I jednak ja pamiętam, że to moja, ta moja perspektywa była bardzo przefiltrowana właśnie przez amerykańskie programy. Ja najbardziej pamiętam reality show, które leciały na MTV, które też wtedy właśnie już zaczynały się żegnać z muzyką i coraz bardziej zajmować produkcją właśnie takich programów reality show. Więc nie wiem, czy była bardzo duża różnica w samej treści tych przekazów. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że one były bardzo mocno przez Polskę naznaczone. Trochę to opisuje Monika Borys swoją drogą w książce, która ostatnio wyszła, nazywa się Bezwstydne obrazy. Ona opisuje metamorfozę Szazy, która w latach 90. nagrywała jako ta piosenkarka disco polowa z takim dosyć ekscentrycznym wizerunkiem, a potem jak podpisała umowę z dużym wydawnictwem płytowym, z wytwórnią, to się musiała, jak to się kiedyś mówiło, wylaszczyć. Czyli musiała schudnąć, dostała taką fryzurę z pazurkami, została właśnie w jakiś sposób sformatowana do takiego dominującego stylu, więc być może też w tej popkulturze u nas się coś takiego wydarzyło, właśnie zamerykanizowała się.
5: Ja myślę, że w latach zerowych też przez tą bliskość transformacji cały czas i tą świeżość tego wszystkiego, co nam przyszło z Zachodu, mieliśmy bardziej bezkrytyczne podejście do tego i może dużo bardziej kupowaliśmy wszystko, co amerykańskie. Dlatego też i mi te rzeczy, o których mówi Gilbert w swojej książce, się bardzo, bardzo kojarzą z tym, jak to wpływało też na chociażby na polskie dziewczyny, bo to, co widzieliśmy na przykład w Bravo Girl, naprawdę nie odbiegało od tego, co się pojawiało w jakichś amerykańskich magazynach o nastolatkach. I Gilbert ma także, ona przeciwstawia sobie w pewnym sensie te lata 90. i te lata zerowe, że z jednej strony mamy lata 90., które były bardziej upolitycznione, jeśli chodzi o kobiety, że tam artystki były bardziej wściekłe, bardziej odważne, wyraziste, a potem w latach zerowych te właśnie popkulturowe kobiety silne zastąpiły tak zwane girls, czyli bardziej przystępne, bardziej atrakcyjne, sympatyczne, mniej konfrontacyjne. Czy to jest rozróżnienie, które do ciebie przemawia? Jak ty rozumiesz, jak doszło do tej zmiany?
6: To jest rozróżnienie, które do mnie przemawia, chociaż Wydaje mi się, że nie da się znaleźć takiego jednego źródła tej zmiany. Gilbert trochę to w taki sposób opisuje, bo ona też pisze o jakimś useksualnieniu jeszcze większym kobiet. Ona pisze o wpływie pornografii na tę popkulturę. To są takie rzeczy, które wydaje mi się, że są trochę bardziej zniuansowane niż ona pisze. Natomiast bardzo jest ciekawy taki moment, gdzie ona pisuje, przytacza cytat z Victoria wówczas Adams, a niedługo później Beckham, która jako na początku Spice Girls mówi, że one chcą być wszędzie rozpoznawane i chcą być jak coś tam albo Ajax, czyli że chcą być marką. I to akurat w jakiś sposób Gilbert łapie przejście od jakiejś rockowej, od tej powiedzmy dominacji rocka, która też tutaj jakby to na ile ten rock puszczany w radiu był faktycznie taki niezależny i zupełnie niczym nie sterowany, no to też jest dyskutowalna sprawa. Natomiast potem przejścia do tych właśnie dziewczyn takich popowych, czyli takich, które już w punkcie wyjścia otwarcie miały być produktem. Spice Girls w bardzo otwarty sposób były produktem, natomiast, no a Riot Girls absolutnie nie były. No tutaj akurat szczerze nie były.
5: Tak, i to na przykład świetnie obrazuje to przejście hasła Girl Power. Kiedy wiemy o tym, że hasło Girl Power, siła dziewczyn, wymyśliła Caitlin Hanna, wokalistka Bikini Kill, właśnie związana z tym ruchem Riot Girl. I to miało być coś, co będzie prowokacyjne, będzie dodawało siły. Ta zbitka tych słów dziewczyna i siła były absolutnie wtedy niepostrzegane jako coś oczywistego i to będzie takim wyrazem buntu, po czym następuje trzeba powiedzieć komercjalizacja tego hasła i mamy je na t-shirtach, mamy je na przedmiotach, mówi o nim Spice Girls, które samo jest w sobie produktem, po prostu no, zostało ono przerobione na taki produkt do sprzedaży.
6: No tak, bo znaczy uwaga, proszę Państwa, Spice Girls spotyka Erika Fromma. Myślę, że to przejście było przejściem od wolności od, czyli wolności od Riot Girls, dyskryminacji, molestowania, różnego rodzaju negatywnych rzeczy, do wolności do konsumpcji i zabawy, a zwłaszcza konsumpcji. I wydaje mi się, że to było jakąś taką kluczową rzeczą przy ugładzeniu tego hasła, właśnie, że ono się okazało niezwykle poręczne dla zupełnie innych ludzi, niż myślę, że Caitlin Hanna miała w głowie, jak zaczynała go używać.
5: O tym, gdzie się podziało tamte girl power, porozmawiamy po informacjach. Moją gościnią jest Emilia Dłużewska z Gazety Wyborczej i książka Girl on Girl, jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie, wydało ją w Polsce wydawnictwo Poznańskie, a napisała Sophie Gilbert.
4: Autopromocja.
7: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska otrzymała już od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE. Jak dodał rzecznik komisji Thomas Renie, trwają w tej sprawie wewnętrzne procedury, a komisja chce, żeby wszystko szybko dobiegło końca. Unijny program przewiduje 150 miliardów euro wsparcia, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego. Z tej kwoty komisja przyznała Polsce prawie 44 miliardy euro. Ukraina jest otwarta na dialog ze Słowacją i zainteresowana rozwojem relacji z tym krajem, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziś podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu spotkał się ze słowackim premierem Robertem Ficą. Tematem rozmowy była m.in. współpraca w różnych dziedzinach oraz przygotowania do posiedzenia rządów dwóch państw w formacie komisji międzyrządowej. Uczniowie zakończyli egzamin maturalny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że przebiegł on spokojnie. Dodał, że nie odnotowano incydentów, które miałyby wpływ na jego przebieg, a przed jego rozpoczęciem nie doszło do wycieku treści arkusza. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
2: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. To spektakl o zmarnowanym losie, o zmarnowanym życiu, ale jednocześnie o kobiecie, która żyje wyłącznie na własnych zasadach, mówi Krystyna Janda, która wyreżyserowała i gra główną rolę w Zapętlonej w Teatrze Polonia.
6: No wiesz, los często czyni ludzi samotnymi, ale inteligentna kobieta może wzbogacić życie mężczyzn. Piękno umysłu, bogactwo duchowe, czułość serca, mam to wszystko. Mogę to zaoferować.
5: W spektaklu występują także Paweł Ciołkosz i Adam Tomaszewski. Słońce, powietrze, popiół, tekst noblistki Elfrida Jelinek stał się inspiracją dla Katarzyny Kalwat, której spektakl o tym samym tytule jest najnowszą produkcją Teatru Polskiego w Podziemiu we Wrocławiu. Prapremiera przedstawienia otworzy 14 maja 35. Festiwal Muzyka Polonika Nowa. W obsadzie spektaklu oprócz aktorów Teatru Polskiego w Podziemiu wybitna sopranistka Agata Zubel. A w kinach Diabeł ubiera się u Prady 2 w roli Mirandy Priestley, genialna Meryl Streep, mówi krytyczka filmowa Kaja Klimek.
7: Też pokazując, że aktorstwo właściwie w jej skali, w jej klasie, świetnie odnajduje się również w takiej historii z pogranicza popkultury, świata mody, komedii, również takiego spojrzenia satyrycznego na rzeczywistość, która nas otacza. I ona to w tym filmie zrobiła właśnie w taki sposób bardzo minimalistyczny, pokazując, że właściwie aktorstwo to nie jest tylko wybujały gest, ale też ruch brwią.
5: Na ekranie także Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci. Jakub Józef Orliński i Michał Biel wystąpią podczas koncertu inauguracyjnego, który 8 maja oficjalnie otworzy po remoncie amfiteatr w Łazienkach Królewskich. Podczas blisko dwuletnich prac konserwacji poddano scenę i widownię, a w czasie prac badawczych dokonano ustaleń dotyczących pierwotnej kolorystyki amfiteatru.
2: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
4: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Do wieczora na południu i wschodzie kraju utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy może z kolei popadać. Na termometrach od 18 stopni na północy do nawet 28 na południowym zachodzie i miejscami w centrum.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Anna Piekutowska i cały czas w studiu TOK FM Emilia Dłużewska. Rozmawiamy o książce Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie, gdzie jedną z tez autorki na temat tego, jak zmieniła się rola kobiet w popkulturze gdzieś na przełomie lat 90. i zerowych, jest to, że po prostu pornografia przeniknęła do mainstreamu i zaczęła kształtować popkulturę. Ja mam tutaj pewne wątpliwości co do tego, że to była pornografia, dlatego że na przykład jest tam podany jako przykład film, stara, bardzo głupawa komedia American Pie, w którym jednym z gagów, jednym z żartów jest to, że dziewczyna rozbiera się do bielizny w pokoju, w którym jest kamera, o której ona nie wie, i to jest streamowane wśród osób, które podglądają na żywo, co się tam dzieje w tym pokoju. I to jest właśnie podane jako przykład tego, jak bardzo powszechna, popularna i niewidoczna była pornografia. A ja to czytam i myślę sobie, że to wcale nie jest o pornografii, tylko to jest o przemocy wobec kobiet.
9: Mm. Znaczy, bo Gilbert w ogóle wydaje mi się, że bardzo... wydaje mi się, że ona by odpowiedziała, że pornografia jest w ogóle o przemocy wobec kobiet. Mm-hmm. I to też jest jedna z rzeczy, co do których mam wątpliwości, bo ja rozumiem, że ona mówi o mainstreamowej najbardziej pornografii, natomiast... No to nie jest cała pornografia i już wydaje mi się, że w momencie, kiedy ona, w momencie, o którym ona opowiada, czyli na początku lat zerowych, już były na przykład filmy Ricky Last, była pornografia, która była tworzona też przez kobiety i nie cała wyglądała tak, jak Gilbert ją opisuje. Ona zwraca uwagę na to, że ta pornografia tam przesiąkała i ona też napędzała jakąś brutalność w stosunku do kobiet i taką brutalną seksualizację czy uprzedmiotowienie. I to nie jest myśl, z którą ja się jakoś zupełnie nie zgadzam. Mi się wydaje, że ona jest ciekawa, ale wydaje mi się, że ona... Gilbert trochę pisze, jakby kobiety nie były seksualizowane i uprzedmiotowiane przed pornografią. I to jest chyba taka rzecz, co do której mam wątpliwości. Okej, lata zerowe to jest internet, czyli to jest też to, że pornografia zaczęła być dostępna dużo bardziej, w zupełnie inny sposób. I był ten porno chic, o którym ona pisze, czy jakieś estetyki, które przechwytywała popkultura z pornografii, ale nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardziej złożone i wydaje mi się, że to takie useksualnienie wydarzyłoby się tak czy siak, bo ono jest częścią jednak naszej kultury dużo dłużej niż można było w ogóle nagrać jakikolwiek film, w tym filmy pornograficzne.
8: I udostępnić w internecie, bo powiedziałaś o internecie, więc mnie to skłania do przytoczenia jeszcze jednego przykładu, który mnie po prostu powalił na łopatki z tej książki. Mianowicie ona opowiada o dwóch wydarzeniach. Jednym z nich było to, kiedy Jennifer Lopez założyła na galę Grammy bardzo wydekoltowaną, już kultowo w tym momencie, zieloną sukienkę. Bardzo wiele osób ją zaczęło wyszukiwać w internecie. No to nie był raczkujący internet, ale to nadal nie był internet tak bardzo łatwo dostępny jak teraz. I właśnie po tym przykładzie ludzie z Google'a postanowili dodać nową opcję, wyszukiwanie obrazem, i w ogóle dzięki temu rozwinęła się technologia. Podobnie było z YouTube'em, który jako serwis przeszedł dużą zmianę, jakby zmienił też, bardzo dużą też popularność wtedy zyskał, rozrósł się nagle, kiedy wszyscy chcieli zobaczyć nagranie z innego występu, z występu Janet Jackson, podczas którego ona pokazała nagą pierś. I tutaj nagle się okazuje, że ta seksualizacja i ta kobieca nagość, można powiedzieć też w pewnym sensie pornografia, napędza nam rozwój technologiczno-internetowy.
9: Mm-hmm. No tak, i teraz bardzo łatwo byłoby postawić taką tezę ze współczesnego punktu widzenia, że te technologie i te platformy i te, no nie wiem, wtedy się nie mówię o platformy, no powiedzmy ten YouTube stworzony na tym sutku Janet Jackson był od początku skazany na bycie czymś, co jest antykobiece, co jest seksistowskie i tak dalej, a też wydaje mi się, że tak nie było. To znaczy, wczesny YouTube był z jednej strony bardzo eksploatacyjny, bo tam było dużo takich ludzi, którzy zostali memami i nikt się jakby nie miał oporów, żeby ich w taki sposób traktować. Natomiast były to osoby różnych płci. A tak naprawdę, moim zdaniem, i YouTube, i różne inne społecznościówki, ich największym problemem była monetyzacja. I ta monetyzacja jest pożeniona z seksualizacją kobiet bardzo mocno, ale że To też znowu nie jest takie proste, nie? Że YouTube był trochę niewinny w czasach, kiedy się zaczynał.
8: Z naszej perspektywy, no, absolutnie.
9: Ja tęsknię strasznie za tym YouTube'em.
8: Ale za tym, za czym na pewno ty nie tęsknisz, tak mi się wydaje przynajmniej, jest to takie zjawisko, które też u Gilbert jest opisane, które można jakoś skrócić, nazywając to napuszczeniem na siebie kobiety. Mm. Że lata zerowe to był ten moment, proszę potraktować to bardzo jakby uproszczająco, wielkich upadków. Mm-hmm. Britney Spears, która goli się na łyso, Lindsay Lohan, która wpada w kolejne nałogi i w kolejne kłopoty, że to wszystko...
9: Spektakli w ogóle upadku. Tak.
8: I właśnie tutaj też Gilbert upatruje takiego takiej kultury okrucieństwa, która nagle stała się dużo bardziej kusząca dzięki mediom społecznościowym, brukowcom. Dlaczego tak łatwo wtedy nam było w nią wejść?
9: Znaczy, wydaje mi się, że po części właśnie dlatego, że internet zaczął być powszechnie dostępny, więc te wszystkie portale i blogi plotkarskie się wtedy rozwijały. Wydaje mi się, że faktycznie jest tak, że to było dużo bardziej usankcjonowane. To znaczy, że nie wiem, czy ktokolwiek publicznie, człowiek z YouTube'a, ja przepraszam, nie pamiętam, jak on teraz miał na imię, ale ten, który zasłynął filmikiem Leave Britney Alone, który domagał się tego, żeby przestać dać spokój Britney Spears, ale on był jakimś głosem na puszczy wołającym, bo absolutnie znormalizowane było to, że jeśli ktoś jest, zwłaszcza kobieta, powszechnie rozpoznawalna i jest gwiazdą, bo to nawet nie tylko celebrytką, no Britney Spears była jednak piosenkarką bardzo popularną, to ona jest, musi coś takiego znosić, że to jest po prostu council of territory, nie? Że jest, jeśli ktoś się pokazuje publicznie, no to ma pełne, jakby my mamy pełne prawo po prostu przyglądać się temu, co ta osoba robi źle, jak źle wygląda jej ciało, bo to było wtedy też przecież niezwykle istotne i też Gilbert pisze o tym, że brukowce regularnie publikował, to znaczy miał taką stałą rubrykę o tym, że ktoś źle wygląda, że ma, nie wiem, fałdy tłuszczu. To znaczy, to jest coś, czego faktycznie teraz już chyba nawet na portalach plotkarskich się nie znajdzie w takiej formie, tak bezpośrednio.
8: Bardziej subtelnie myślę,
9: tak,
8: że teraz
9: jest. Natomiast to się po prostu przeniosło do komentarzy, w sensie to jest, tylko że to jest, nie wiem, na TikTokach, w różnego rodzaju społecznościówkach. Nie ma może tego, to znaczy tam, gdzie ktoś się musi podpisać i ponosi w związku z tym odpowiedzialność za swoje stwierdzenie, to może te kobiety się traktuje przynajmniej pozornie łagodniej. Czy nie tak wprost, po prostu obraźliwie. Natomiast ta rozrywka cały czas jest, bo to było rozrywką i te spektakle, upadki celebrytek i no Britney Spears i nie wiem, Lindsay Lohan, ale też Amy Winehouse, no, która po prostu troszkę jakby teraz już wiemy, że umierała na oczach jakby wszystkich, przepraszam, to jest trochę może patetyczne stwierdzenie, ale to też był spektakl i on był relacjonowany przecież na bieżąco.
8: Ale też było to w tak zwanej telewizji reality, tak jak mówiłaś wcześniej, w MTV też w tym celowała, tam również było bardzo dużo takiej brutalności i okrucieństwa wobec kobiet.
9: Mm-hmm. No tak, bo ono też i ono się wiązało z jakimś takim właśnie założeniem bardzo, które też w latach 90. tego nie było i to faktycznie jest coś, co jakoś, znaczy nie tak, że w ogóle nie było, nie? Ale ta powiedzmy kultura Riot Girls mówiła o siostrzeństwie bardzo mocno, mówiła o wspólnocie. Potem to przeszło przez te Spice Girls, które jeszcze mówiły, tak owszem, że one były grupą, one są przyjaciółkami i tak dalej, ale już to szło w kierunku tego, że one mają te oddzielne osobowości, które są w jakiś sposób sprzedawane, w sensie, że one są takimi modelami, które sobie można wybrać. No a potem im bardziej się przestawało mówić o kobietach jako o wspólnocie, co też się wiąże z tym, że właśnie mówię, że może być ten girl bossing, że teraz ty o siebie zadbasz, że weźmiesz sprawy w swoje ręce,
8: że wszystko jakby, jest możliwe,
9: że kształtujesz siebie, że przecież te metody metamorfozy to też jest jakaś taka najlepsza wersja siebie. No to są cały czas takie stwierdzenia, które gdzieś są, nie? Jakby tak naprawdę to my je wszystkie gdzieś mamy w głowach wdrukowane, bardziej lub mniej krytycznie. No i z tym się musi wiązać rywalizacja, no bo nie może być tak, że wszystkie jesteśmy szefowymi, no.
8: To na koniec, bo już powoli zbliżamy się do zakończenia naszej rozmowy. Gdzie Gilbert szukała antyprzykładów, jakichś wyłomów w tej ścianie? Kto dla niej był takimi postaciami, które może nie do końca się wpisywały w ten nurt? On tam podaje chyba przykład Madonny, chociaż ja też mam z nim jakiś taki, do niego mam stosunek ambiwalentny, do Madonny.
9: Bo ona podaje tak naprawdę przykłady wcześniejsze, to znaczy, że ona też jak pisze o Madonnie, to pisze o tej wczesnej Madonnie. Z lat 90., jakby wczesnych lat 90. i to się właściwie kończy. No potem też tej Madonny, nie wiem, z, jak to się nazywa, Hang Up, która też była przecież taka wyżułowana na siłowni i tam rządząca, kręcąca wszystkim. Ja nie wiem, bo ja właściwie też kojarzę te przykłady, które ona podaje głównie z wcześniejszych czasów, natomiast no też trzeba pamiętać, że ona pisze o takiej najbardziej mainstreamowej kulturze, że to nie jest tak, że tych przykładów nie było, tylko one były czy w kulturze trochę bardziej alternatywnej, czy nie wiem, no w literaturze chociażby, która mogła pokazywać dużo bardziej zróżnicowane modele kobiecości, czy bycia tam, nie wiem, współpracy z innymi kobietami.
8: I więcej Państwo znajdą w książce Girl on Girl, jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie. Książkę wydało wydawnictwo poznańskie, napisała ją Sophie Gilbert, a rozmawiałam o niej z Emilią Dłużewską z Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dzięki wielkie za zaproszenie.
8: A z nami już jest Wojciech Kowalik, dzień który dobry. Zaprosi, dzień dobry, na EKG.
10: Tak jest, po 14.40 porozmawiamy o mieszkaniach. 20 tysięcy złotych, tyle już w Warszawie kosztuje przeciętnie metr kwadratowy nowego mieszkania. No prawie 20, tam brakuje kilkuset dosłownie złotych. Więc porozmawiamy dlaczego, jak to wygląda w innych miastach. No i taka ciekawostka, w żadnym z dużych miast za średnią pensję nie kupimy nawet metra kwadratowego mieszkania.
8: Zapraszamy serdecznie, to po informacjach o 14.40, a my się słyszymy po informacjach o 15.
1: Reklama.
4: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
11: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Wyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Tusk zapowiedział, że 27 maja dojdzie do podpisania traktatu obronnego z Wielką Brytanią. Decyzja zapadła po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem. Szef polskiego rządu zapowiedział też, że w najbliższym czasie uda się z oficjalną wizytą do Kanady. Zadeklarował gotowość do współpracy nad formatem zbliżającym Kanadę, Norwegię i Wielką Brytanię do Unii Europejskiej. Pracodawcy nie będą musieli przekazywać pracownikom PIT-11, a także innych podobnych formularzy. Takie dokumenty podatnik będzie mógł uzyskać z Urzędu Skarbowego. Dziś na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy w tej sprawie. Nowe przepisy przygotowało Ministerstwo Finansów. Projektowana ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2027 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. Jak mówią prokuratorzy, chodzi o zorganizowane grupy przestępcze, w których każdy ma swoją rolę. Kto inny namierza seniora z gotówką, kto inny do niego dzwoni, a kto inny odbiera pieniądze. Oszuści zadzwonili do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Miała poczucie, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz i rzekomy ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
4: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy. Dobrze, to na razie wystarczy.
3: Śledczy ostrzegają, uważajmy, z kim rozmawiamy i co mówimy.
5: Chciałbym też zwrócić uwagę i uczulić na to, że najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
3: Na przykład do podrabiania głosu rzekomo naszego syna czy córki. Stąd apele do seniorów, by nie dać się zmanipulować. Lotnisko Kraków Airport w kwietniu obsłużyło ponad 1 200 000 pasażerów. To o 13% więcej niż w tym samym okresie 2025 roku. Dodatkowo według statystyk lotniska z powodu zawieszonych lotów na Bliski Wschód w marcu i kwietniu nie odbyło się ponad 500 połączeń, z których mogłoby skorzystać ponad 80 tysięcy osób. Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów. Od początku tego roku przez port przewinęło się ponad 4 miliony podróżnych. Kolejne informacje o 15, a teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalnie osiąga dziś od 18 stopni na północnym zachodzie do nawet 28 na południu. Do wieczora na południu i wschodzie oraz miejscami w centrum utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze chmur już będzie więcej, a na zachodzie i północy może popadać.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
7: Dochodzi 14.44, Wojciech Kowalik. To jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy dziś o cenach mieszkań. O tym za chwilę, bo najpierw o cenach paliw. Jutro tylko trochę zdrożeje benzyna do maksymalnego poziomu 6 zł 49 groszy. Mowa oczywiście o benzynie 95, a na dzisiejszym poziomie zostanie diesel, czyli 7,31. Tak wynika z informacji Ministerstwa Energii. To wszystko oczywiście w ramach rządowego pakietu paliwowego, którego na razie rządzący nie chcą kończyć, zapewniał rano w TOK FM minister energii Miłosz Motyka. Jak dodawał, decyzje o przedłużaniu tego pakietu będą podejmowane w cyklach dwutygodniowych, żeby zachować elastyczność. A ropa naftowa dziś znów drożeje do poziomu wyraźnie ponad 110 dolarów za baryłkę. Taki jest efekt irańskich medialnych informacji, jakoby marynarka wojenna Iranu trafiła pociskami amerykański okręt, kiedy ten przepływał przez cieśninę Ormuz. Dowództwo Generalne USA zaprzeczyło jednak tym doniesieniom. strata Narodowego Banku Polskiego w ubiegłym roku wyraźnie się powiększyła do ponad 35,5 miliarda złotych. Bank Centralny w swoim sprawozdaniu finansowym potwierdza dane, jakie podawał jego prezes. Strata NBP jest w zasadzie tylko księgowa, ale gdyby był zysk, to wtedy trafiłby on do państwowej kasy. I teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie WIG w górę o 0,3%, WIG 20 o 0,1%, a na rynku walutowym euro po 4,25, frank szwajcarski 4,64, dolar po 3,63, a brytyjski funt po 4,92. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a w naszym studiu Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Oto Dom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania w Warszawie właśnie dotyka 20 tysięcy złotych. Ta liczba robi wrażenie, ale spróbujmy ją trochę rozbroić. Z czego tych 20 tysięcy wynika?
1: Po pierwsze z tego, że mówimy o cenach ofertowych mieszkań, czyli tych, których jeszcze deweloperzy nie sprzedali, są w ofercie, czekają na nabywców. Ja wiem, że nabywcy się prawdopodobnie nie spieszą, żeby po 20 tysięcy za metr kupić wszędzie w Warszawie te mieszkania, ale drugą rzeczą jest to, skąd się bierze wzrost cen w Warszawie, bo cały czas go obserwujemy i mało tego, ten wzrost przyspiesza. I to przyspiesza z miesiąca na miesiąc. Powodem jest są mieszkania nowe wprowadzane do sprzedaży. W Warszawie deweloperzy wprowadzili w ostatnich 3 miesiącach mieszkania, których średnia cena, taka oferowana cena, przekraczała wyraźnie 23-24 tysiące.
7: Są one takie drogie?
1: No, dlatego, że ich jest nie za dużo wprowadzanych. W bardzo dobrych lokalizacjach cena w Warszawie, jeśli chodzi o ziemię, jest bardzo wysoka. I jest jeszcze jeden element, który trochę słyszeliśmy w doniesieniach z Bliskiego Wschodu. No, niestety drożeje główne paliwo, drożeje ropa i to powoduje, że bardzo szybko zareagowały ceny materiałów budowlanych, więc nowe kontrakty zawierane na mieszkania, które nie są jeszcze budowane, ale będą za chwilę budowane, one są już droższe. Jest duże przyzwolenie po stronie kupujących w Warszawie na to, żeby te ceny rosły, dlatego że ponad 1100-1200 mieszkań miesięcznie jest z rynku zabierane, to znaczy jest kupowane przez nabywców i Warszawa, no może to trochę pocieszy. Warszawa zachowuje się jednak inaczej niż pozostałe rynki, gra jakby w innej lidze.
7: I dlaczego miałoby to pocieszyć?
1: No dlatego, że jak myślimy o tym, gdzie zamieszkamy, no to nie tylko w Warszawie możemy zamieszkać, a nawet jest lepiej. Może jakaś pocieszająca informacja. Jak nie znajdziemy mieszkania na rynku pierwotnym, to pójdźmy na rynek wtórny i ten od 2 miesięcy, a nawet od 3 miesięcy w Warszawie jest tańszy niż rynek pierwotny. Jest jeszcze jedna metoda. Ja wiem, nie wszyscy chcą wyjeżdżać za granice administracyjne miasta, ale różnica między mieszkaniem oferowanym w Warszawie, a mieszkaniem, nie domem, ale mieszkaniem oferowanym za granicami administracyjnymi miasta sięga 200-250 tysięcy, jeśli chodzi o cenę całkowitą. Więc mamy pewne rozwiązania, jeżeli nie chcemy się zgodzić na tę cenę, bo jak mówię, cena średnia 19700.
7: Oj, to
1: 33 też jest, ale na szczęście z drugiej strony i 12 i 13 za metr w Warszawie też znajdziemy. No niestety, to nadal jest nawet w tych najtańszych opcjach, czyli przy najtańszych mieszkaniach, nadal to jest tyle, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Warszawie, czyli...
7: O tym jeszcze sobie porozmawiamy. Mówimy o Warszawie, bo to największy rynek mieszkaniowy w Polsce, ale przecież na Warszawie wcale świat się nie kończy. Drugie na tej liście widzę Trójmiasto. Tak. 17,5 tysiąca średnio za metr. Też dużo.
1: Bardzo dużo, ale tu w Trójmieście jest bardzo ciekawa rzecz. Jak spojrzymy na wzrosty cen rok do roku, czyli porównujemy ceny z końca kwietnia tego roku z końcem kwietnia 25, no to w Trójmieście, jakbyśmy chcieli doznać szoku, no to w Trójmieście te ceny rosną 13-15% rok do roku. I teraz to wynika z tego, że mieliśmy w Trójmieście rok temu, ale dopiero w maju i czerwcu zostały wprowadzone do sprzedaży, tak jak teraz w Warszawie. Była taka fala wprowadzeń bardzo drogich. Czyli średnia cena mieszkań oferowanych poszła bardzo wysoko w górę. Ale zanim to się stało, to my nadal porównujemy z tej, do tej ceny niższej i wychodzą nam wzrosty kilkunastoprocentowe. To jest na szczęście tylko wzrost średniej ceny mieszkań oferowanych. To wcale nie oznacza, że średnie ceny czy ceny mieszkań sprzedawanych zachowują się w ten sposób, w ten sam sposób. One są niższe. Zła wiadomość, jeśli chodzi o Trójmiasto, jest taka, że w całym Trójmieście 17600, ale w samym Gdańsku 18000. za metr. Czyli Gdynia pozostaje troszkę tańsza w tej chwili od Trójmiasta. Nadal niestety to jest bardzo, bardzo dużo.
7: No i trzeci rynek mieszkaniowy, Kraków. Niewiele mniej wcale, bo 17 tysięcy. No w Krakowie, pamiętam, był zawsze ten problem z podażą mieszkań.
1: Tak jest.
7: Czy to też wpływa teraz właśnie na tę cenę?
1: Właśnie nie. Dlatego, że Kraków przeżył taki dołek podażowy na rynku pierwotnym, czyli na rynku deweloperskim w 2023 roku, kiedy działał bezpieczny kredyt 2%. I wówczas mieszkania zostały niejako wyssane. W tej chwili w Krakowie oferowanych jest przez deweloperów ponad 10 tysięcy mieszkań. Podczas gdy w 2023 roku, pod koniec 2023 roku, tych mieszkań było 3,5 tysiąca. I wtedy był dołek podażowy. W tej chwili już podaż jest na odpowiednim poziomie, ale uzupełnianie tego dołka następowało mieszkaniami znacznie droższymi niż te, które były w ofercie. Różnica między Warszawą i Trójmiastem a Krakowem jest taka, że i w Warszawie, i w Trójmieście te mieszkania wprowadzane w ostatnim czasie do sprzedaży były droższe. W Kraków mamy taki moment uspokojenia, no ale trudno mówić w gruncie rzeczy o uspokojeniu, jak cena jest prawie 17 tysięcy za metr.
7: No i Wrocław, 15 tysięcy.
1: Tak, i to jest rynek.
7: Tam coś się dzieje takiego, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Wrocław w kwietniu każdego analityka mógł zachwycić, dlatego że we Wrocławiu mieliśmy takie dość niezwykłe zjawisko. Na rynku deweloperskim liczymy 3 średnie ceny. Średnią cenę wszystkich mieszkań oferowanych przez deweloperów, i to jest ta, o której w tej chwili mówimy, i to rzeczywiście we Wrocławiu prawie 15 tysięcy, ale 14 900. Średnia cena druga to jest średnia cena mieszkań wprowadzanych w danym miesiącu przez deweloperów do sprzedaży. I w przypadku Wrocławia te wprowadzone w kwietniu mieszkania były znacznie tańsze od tych, które miesiąc temu były w ofercie. A jeszcze jedna cena to jest średnia cena tych mieszkań, które w ciągu miesiąca są kupowane. I ta dziwność, o której mówię, że Wrocław zachwyciłby analityka, gdyby spojrzał głębiej w to, co się działo. Mianowicie, nabywcy mieszkań we Wrocławiu, tych mieszkań deweloperskich, w kwietniu kupili mieszkania, których średnia cena była wyższa od średniej ceny mieszkań w ofercie, czyli wyższa niż to 14 900. Dlaczego? Dlatego, że jakość na tym rynku, ta jakość, która się wiąże z wyższą ceną, została zaakceptowana. W ogóle Wrocław jest w tej chwili zaakceptowana po stronie popytu. Wrocław jest w tej chwili takim rynkiem, o którym możemy mówić, że jest w równowadze popytowo-podażowej. Czyli jak porównujemy 3 miesiące sprzedaży z ofertą deweloperów, to wychodzimy tak między 4 a 5 kwartałów. Czyli w rok wyprzedałaby się cała oferta, stabilizuje się cena. Miesiąc temu mówiliśmy, we Wrocławiu przekroczyła 15 tysięcy. Proszę bardzo, dobra wiadomość, teraz jest 14 900.
7: My mówimy o tych średnich cenach, przy czym, tak jak pani mówiła, to są ceny ofertowe. No ale przecież kupujemy za te transakcyjne. Czy my ciągle jesteśmy w stanie coś utargować u dewelopera? Bo były takie dobre czasy, kiedy sporo dało się zejść ceny.
1: Absolutnie tak. Tak, możemy utargować i w ogóle to jest podstawowa rzecz. To znaczy ci, którzy przychodzą do deweloperów, którzy chcą kupić konkretne mieszkanie, mają obowiązek zapytać o rabat, mają obowiązek poprosić.
7: W cudzysłowie obowiązek.
1: Tak jest, tak. Ja proszę, żeby państwo pytali o rabat. Nie należy się spodziewać rabatów, które widzieliśmy w grudniu czy w listopadzie poprzedniego roku, kiedy zakończył się rok, kwartał i miesiąc i deweloperzy czy zespoły sprzedażowe chciały wykonać plan. W tej chwili tak nie jest. Kwiecień nie jest takim dobrym momentem, nie był dobrym momentem na wysokie rabaty, ale 3-4% rabat to jest coś, co możemy uzyskać od deweloperów, nie we wszystkich inwestycjach, ale to jest coś, o co powinniśmy się pokusić i zadbać, kupując mieszkanie.
7: A ile metrów kwadratowych, bo z ciekawymi danymi przyszła pani do studia, możemy kupić w największych miastach, biorąc pod uwagę tę średnią pensję w tych największych miastach?
1: To odpowiedź powinnam zacząć od tego, jaką część metra kwadratowego, ale
7: ani jednego?
1: Ani jednego nie możemy obecnie kupić we wszystkich miastach wojewódzkich poniżej jednego metra za przeciętne wynagrodzenie. Najlepsza sytuacja w Gorzowie Wielkopolskim to jest 0,9 metra i w Katowicach. Dlaczego? Z innych przyczyn w Gorzowie, z innych w Katowicach. W Katowicach, bo bardzo dobre, wysokie wynagrodzenie, średnie wynagrodzenie. W przypadku Gorzowa najniższa średnia cena mieszkań oferowanych przez deweloperów mniejsza niż 9 000.
7: A najmniej części metra kwadratowego?
1: 0,6. No i oczywiście Warszawa.
7: W Warszawie.
1: Tak. Warszawa i w zasadzie, Olsztyn jeszcze. Po drugiej stronie troszkę.
7: No i takie mieliśmy informacje dla tych, którzy zastanawiają się nad zakupem mieszkania, a przyniosła je nam do studia Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Oto Dom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
7: A do Wojtka Kowalika przyszedł Wojtek Muzal, który poprowadzi Tok 360 po 16. Co u ciebie?
8: Dzień dobry. Jak zwykle po 16 podsumowanie dnia w Radiu Tok FM, a wśród tych głównych, jak to mówimy w żargonie redakcyjnym, jedynkowych tematów dzisiaj z pewnością to, co dzieje się w związku ze szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Tam jest premier Donald Tusk. Jednym z głównych tematów jest wsparcie dla Ukrainy. Zresztą polski premier już ma za sobą spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. No zobaczymy, jakie w ogóle będą tego efekty i czym może zaowocować to spotkanie przywódców.
7: I o tym po 16:00. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
9: Reklama.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem
13: przyjemnie spędzić czas,
12: ale pachnie.
11: Spróbować czekolady.
13: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: Wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
18: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu.

0: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni, to tematy tegorocznej matury z polskiego. Trudne? Zapytamy o to maturzystów. Susza spędza sen z powiek rolnikom, pogoda niszczy uprawy na polach i w sadach. Minęła 15, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska podpisze traktat obronny z Wielką Brytanią. Zapowiedział to dzisiaj premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Politycy rozmawiali podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Negocjacje trwały długo. To ważne, żeby szukać partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności, powiedział premier. Dodał, że dla Wielkiej Brytanii to też element ponownego zbliżania się do Unii Europejskiej.
1: I Polska ze względów geopolitycznych, tradycyjnie też ze względu na wciąż dużą ilość rodaków w Wielkiej Brytanii, będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia, więc premier Starmer usłyszał pozytywną moją odpowiedź na swoją prośbę, żeby Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się.
0: Traktat zostanie podpisany 27 maja. W stolicy Armenii, Erywaniu, trwa szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Platforma ta została zainicjowana, by zacieśnić współpracę po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W jej skład oprócz krajów Unii wchodzą też m.in. Armenia, Wielka Brytania, właśnie Turcja i Ukraina. Tomas Orchowski.
2: W Europie chodzi nie tylko o geografię, mówiła przed obradami szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Europa to też wartości i zasady, dlatego jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że możemy powitać tu dzisiaj Kanadę. Rząd w Ottawie reprezentuje premier Mark Carney, który podobnie jak europejscy liderzy nie ma najlepszych relacji z prezydentem USA. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wypełniania zobowiązań wobec NATO jest współpraca z europejskimi partnerami, no oczywiście z Amerykanami też. Tyle, że Donald Trump jest wobec NATO niechętny, ma wręcz rozważać wyjście z sojuszu. Na razie redukuje liczbę wojskowych w Niemczech, bo nie podoba mu się krytyka wojny, którą rozpętał razem z Izraelem na Bliskim Wschodzie. Tomasz Urchowski, TOK FM.
0: W Erywaniu rusza też dzisiaj dwudniowy szczyt Armenia - Unia Europejska. Będzie to pierwszy taki szczyt w historii. Egzamin z języka polskiego już za nami. Maturzyści rozwiązywali zadania przez 4 godziny. W arkuszu pojawiły się pytania dotyczące m.in. Antygony, Ferdydurka, Lalki i Przedwiośnia.
3: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także Lalka, Dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że trudniej było na próbnych na pewno niż na tym dzisiejszym. Także mam nadzieję, że przyszłe egzaminy też tak będą wyglądały.
4: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Jutro egzamin z matematyki. Nad Polskę nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie m.in. burze i opady deszczu. Jutro burze obejmą szeroki pas kraju od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury. Padać ma najintensywniej na północy i na zachodzie Polski. Opady te są teraz bardzo potrzebne.
5: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać na padnie, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: Mówił ekolog Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego. Susza jest coraz większym problemem, bo wody brakuje w glebie, podkreśla ekspert. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej, samorządowcy z Bieszczadów spotkali się ze służbami, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie mieszkańców i przyszłości populacji tych zwierząt. Rozmową przysłuchiwał się Marcin Starzec.
6: Wójt gminy Solina Adam Piątkowski nie ma wątpliwości. Sytuacja wymaga zdecydowanych działań.
7: Wszyscy wiemy, że sytuacja wygląda bardzo źle. Populacja na tym obszarze jest znacznie przerośnięta.
6: Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, chce zmian w przepisach i większej kontroli nad liczbą niedźwiedzi.
8: Trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
6: Dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Sławomir Serafin mówi, że działania są już podejmowane.
9: Kontynuujemy działania związane z realizacją naszego projektu niedźwiedziowego. Jesteśmy na etapie w tym momencie zatrudniania członków grupy.
6: A chodzi o specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie podchodzące pod zabudowania. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Do śmiertelnego ataku niedźwiedzia na kobietę, która w lesie szukała poroża, doszło z dala od zabudowań i szlaków.

0: ośrodków turystycznych. Już dziś miejscami mogą się pojawiać przelotne deszcze, a na północy i na zachodzie miejscami też burze. Maksymalnie od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 27, a nawet 28 na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Chłodniej tylko nad morzem od 13 do 15 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 15.06, Anna Piekutowska, wracamy do audycji Zapytam Inaczej i teraz porozmawiamy o decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu około 5000 żołnierzy amerykańskich z Niemiec. To nie jest zaskoczenie, podobne sygnały pojawiały się już wcześniej. Oficjalnie Trump mówi o tym, że to dostosowanie do warunków operacyjnych i przesuwanie uwagi na Indo-Pacyfik, no ale wiemy dobrze, że w tle są napięcia polityczne z Berlinem i też szersze pytanie o przyszłość zaangażowania Stanów Zjednoczonych w NATO w Europie. Profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu.
2: Czy wycofanie tych żołnierzy ma bardziej znaczenie militarne, czy jednak głównie polityczne?
3: Podstawowe pytanie polega na tym, gdzie oni zostaną wycofani. Oczywiście to jest kombinacja motywacji politycznych i osobistych w pewnym sensie, ponieważ wiemy, że prezydent Trump jest bardzo wrażliwy na krytykę i tutaj prawdopodobnie te krytyczne słowa, które pod jego adresem wypowiedział kanclerz Merz na nieoficjalnym spotkaniu, też mogły odegrać jakąś rolę.
2: A jak obecnie wygląda ta obecność Amerykanów w Niemczech pod względem wojskowym? To ma być 5 tysięcy żołnierzy z przeszło 36 tysięcy. Czy Niemcy w takim razie jakoś znacząco zostaną osłabieni w tym amerykańskiej obecności, w tej amerykańskiej obecności w Europie? Bo to jest największa baza lotnicza w Ramstein, najwięcej żołnierzy w kraju europejskim.
3: To jest te 5 tysięcy, to jest około 15% tych sił, które Amerykanie mają w Niemczech. Czy Niemcy zostaną osłabione? Niemcy tak czy owak muszą zainwestować bardzo dużo w swoją obronę. Te bazy amerykańskie są rozłożone głównie w południowych i zachodnich częściach Niemiec. W związku z tym to wycofanie tych 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec nie będzie miało jakiegoś bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo Niemiec. Tak jak powiedziałem, pytanie, gdzie oni zostaną przeniesieni. Jeżeli by zostali przeniesieni na wschodnią flankę NATO, to by raczej wzmocniło bezpieczeństwo niż osłabiło. Natomiast jeżeli zostaną wycofani na przykład do Stanów Zjednoczonych albo w jakieś inne okolice, to by osłabiło bezpieczeństwo w Europie, bo by oznaczało, że Ameryka, Stany Zjednoczone wycofują się z Europy po prostu.
2: A jaka jest szansa na to, że oni zostaną przesunięci na wschodnią flankę? Bo na przykład czytałam, że to wycofanie się z Niemiec spotkało się z krytyką także ze strony republikanów. Dwóch kongresmenów, Roger Wicker i Mike Rogers, argumentują, że właśnie trzeba by było przesunąć tych żołnierzy na wschodnią flankę.
3: No, pojawiają się takie głosy i one są znaczące w tym sensie, że po prostu nie pochodzą ze środowisk demokratycznych w Stanach Zjednoczonych, tylko z republikańskiej partii, która jest podstawą Trumpa. Natomiast w jaki sposób to się wpłynie na decyzję prezydenta, trzeba chwilę poczekać i zobaczyć, jakie decyzje zostaną podjęte po prostu.
2: Ale czy to pokazuje, że jednak amerykański establishment nadal ma ten silny konsensus co do znaczenia odstraszania Rosji?
3: Konsensusu chyba nie ma, ponieważ wiadomo na przykład, że takie postaci w kręgu najbliższym Donalda Trumpa jak J.D. Vance są bardzo krytyczne w stosunku do współpracy z Europą. W związku z tym mówienie o konsensusie jest może lekką przesadą. Natomiast są osoby w kręgach republikańskich i demokratycznych, które bardzo wspierają dalszą ścisłą współpracę Stanów Zjednoczonych z Europą. W związku z tym na pewno pojawią się głosy krytyczne i być może to będzie miało jakiś wpływ na następne decyzje prezydenta.
2: Trump zasugerował również wycofanie wojsk amerykańskich z Włoch i Hiszpanii. No nie wiemy, na ile to są poważne, poważne groźby, czy po prostu kwestia retoryki prezydenta amerykańskiego, ale na ile to ma związek z tym, jak bardzo europejscy, jak bardzo europejskie kraje popierają działania Donalda Trumpa w Iranie, a raczej ich nie popierają, bo ta decyzja o niemieckich, o żołnierzach z Niemiec, no ewidentnie jest efektem napięć na linii Donald Trump i Friedrich Merz.
3: Napięcia między Hiszpanią, zwłaszcza i Włochami z drugiej strony i Stanami Zjednoczonymi powstały w związku z tą wojną w Iranie, ponieważ chociaż to miało trochę odmienne znaczenie, ponieważ w przypadku Hiszpanii Hiszpania odmówiła prawa amerykańskim statkom powietrznym lądowania na swoim terytorium, natomiast w przypadku Włoch, z tego co się orientuje, to sprawa polegała na tym, że Amerykanie nie uprzedzili Włoch, że będą starali się wykorzystać te bazy amerykańskie we Włoszech w tych celach, więc no ale to tylko wskazuje na to, że prezydent Trump jest bardzo wrażliwy na tą krytykę. To nie jest nic nowego. Wiemy, że prezydent ma bardzo duże ego i bardzo nie lubi być krytykowany. To jest, że tak powiem, immanentna część tej postaci, tak bym to określił.
2: Decyzja o redukcji wojsk zbiega się w czasie z ostrzeżeniami, że Rosja w najbliższych miesiącach może chcieć przetestować spójność sojuszu. Czy pan tutaj widzi ten związek, czy te sygnały z Waszyngtonu mogą zostać odczytane w Moskwie jako no, po prostu zachęta do takich działań?
3: Rosja próbuje osłabić spójność sojuszu od czasu jego powstania. Jeszcze w czasach Związku Radzieckiego to był jeden z celów strategicznych Rosji, osłabić spójność, a najchętniej podkopać zaufanie między różnymi członkami sojuszu. W związku z tym to, że Rosja podejmuje tego typu działania obecnie, to nie jest nic nowego, natomiast pojawiają się niepokoje związane z tym na przykład, że zwiększyła się aktywność rosyjskich służb w takich państwach jak Estonia, ale też w innych państwach europejskich. W związku z tym to można odebrać jako jakiś rodzaj przygotowania Rosjan do działań hybrydowych, które miałyby podkopać zaufanie sojuszu, członków sojuszu wzajemne. Tutaj trzeba niestety powiedzieć, że to, co prezydent Trump robi i te sygnały, jakie wysyła, no nie wzmacniają tej spójności sojuszu, tak bym to ujął.
2: A czym mógłby być taki test praktycznie, ta prowokacja?
3: No, w wielu scenariuszach, które się pojawiły w ostatnich latach, uwaga jest skupiona na sytuacji w państwach bałtyckich, ponieważ tam jest spora część populacji, to są nie obywatele, ale etniczni Rosjanie, w związku z tym się uważa, że to może być miejsce, gdzie taka prowokacja może znaleźć miejsce, natomiast NATO jednak podjęło pewne kroki w tym celu, żeby obniżyć prawdopodobieństwo takich działań rosyjskich, ponieważ we wszystkich krajach bałtyckich stacjonują siły natowskie, które są traktowane jako taki, po angielsku to się mówi, triple wire, czyli w momencie, kiedy by Rosjanie tam ruszyli, to byłaby natychmiastowa reakcja tych sił natowskich w tych krajach bałtyckich. Natomiast Rosja na pewno nie zaprzestanie działań zmierzających do osłabienia spójności wewnętrznej sojuszu.
2: A co Rosja mogłaby chcieć tym osiągnąć? To miałby być pokaz siły?
3: Nie, no to chodzi przede wszystkim o to, że Rosja najchętniej by miała bilateralne stosunki z czołowymi państwami europejskimi, ponieważ wtedy ten parytet siły rosyjskiej, na przykład w odniesieniu do Francji, do Niemiec, jest dużo korzystniejszy z punktu widzenia Rosji niż odnoszenie się do dobrze działającego sojuszu wojskowego, w którym znajdują się największe gospodarki świata, z którymi Rosja w ekonomicznych zmaganiach z NATO nie miałaby najmniejszej szansy.
2: Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, mówi: państwa europejskie zrozumiały sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych i podejmują działania, by wdrożyć uzgodnienia dotyczące korzystania z baz wojskowych. Co to znaczy?
3: To znaczy, że jednak prawdopodobnie może być to wycofanie tych 5000 żołnierzy amerykańskich z Europy. Natomiast przypuszczam, że to nie będzie oznaczało dalszego procesu, który będzie kontynuowany, czyli że to osłabienie będzie miało taki charakter symboliczny. No, Trump już taką decyzję zaanonsował, więc prawdopodobnie byłoby mu trudno się z tego wycofać, bo by to oznaczało jego problem z jego wiarygodnością. Natomiast przypuszczam, że jednak działają za kulisami bardzo silne siły amerykańskie, które jednak będą starały się ochronić te dobre stosunki transatlantyckie między Stanami Zjednoczonymi i Europą. No, jak to ktoś powiedział, mamy jeszcze 2,5 roku z Donaldem Trumpem i trzeba zrobić wszystko, żeby te szkody możliwe, które mogłyby powstać w tym kontekście, były jak najmniejsze.
2: No i cały czas też padają takie sakramentalne, powtarzalne cały czas deklaracje o tym, że takie decyzje właśnie powinny skłonić Europę do zwiększania wydatków na obronność i przejęcia większej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo. To też już słyszymy od 2 lat, w czasie których Donald Trump jest z nami.
3: No, Donald Trump był z nami już od wielu lat, ponieważ był już, miał jedną kadencję jako prezydent Stanów Zjednoczonych, w związku z tym wtedy te jego działania przyniosły pewien pozytywny skutek, ponieważ państwa członkowskie NATO zgodziły się do podniesienia wydatków do 2% i w dniu dzisiejszym praktycznie rzecz biorąc wszystkie ten poziom osiągnęły. Potem została podjęte to zobowiązanie, że poziom tych wydatków na obronność musi wzrosnąć do 3,5% bezpośrednich wydatków na obronność plus 1,5% na podwyższenie możliwości zareagowania na konflikt w innych dziedzinach. W związku z tym no, tutaj Trump miał pozytywny wpływ na to, że Europa zrozumiała, że trzeba się w tej sytuacji zbroić. To zresztą jest coś, co Europa jako taka też jest zainteresowana. Jest ta kwestia tej strategicznej autonomii, którą Europa stara się zbudować. W pewnym sensie też pod wpływem Trumpa. I to jest pozytywne, ponieważ no, Stany Zjednoczone mają też inne problemy, z którymi muszą się uporać. Europa jest tylko jednym z teatrów, na których Stany Zjednoczone działają, że tak powiem.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa gościem.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia przy następnej okazji.
2: Do usłyszenia, panie profesorze. Teraz informacje o 15.20, a po nich zastanowimy się, jakich studentów stać na stołówkę premium.
4: Reklama.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brand.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
4: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 15.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Paweł Kozanecki, znany jako adwokat od trumien na kółkach, jest poszukiwany przez policję. Służby opublikowały list gończy z jego wizerunkiem i danymi. Mężczyzna w marcu został skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Stało się o nim głośno, gdy niedługo po wypadku Kozanecki nagrał i opublikował w internecie film ze swoją wypowiedzią. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły. Niewykluczone, że Klub Centrum będzie miał nowych wiceministrów, powiedział premier Donald Tusk. Jak dodał, sytuacja się zmieniła i po rozpadzie Polski 2050 istnieją dwa kluby tej samej wielkości. Klub Centrum powstał w lutym po rozłamie w Polsce 2050, kiedy wybory na przewodniczącą partii przegrała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Szefowa resortu wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła własny klub. Obecnie w obu zgrupowaniach zasiada po 15 posłów. Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje wniosek do Komisji Europejskiej o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez ostatnie przymrozki. Komisje w województwach mają obliczyć straty, które w niektórych gospodarstwach objęły całość plonów. W piątek szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział wsparcie dla poszkodowanych, na które ministerstwo zabezpieczyło pieniądze w swoim budżecie. Komisja Europejska zaleciła wykluczenie sprzętu chińskich firm Huawei i ZTE z oferty operatorów w Unii. Nowe regulacje mają wzmocnić bezpieczeństwo europejskich sieci telekomunikacyjnych. Obecnie nad projektem pracują Parlament Europejski i państwa członkowskie. W ubiegłym tygodniu Chiny zagroziły podjęciem działań odwetowych w przypadku wdrożenia nowych przepisów. Pekin uważa, że proponowane regulacje są za dyskryminację. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma 1 000 000 zł na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli pieniędzy przeznaczonych na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
16: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
15: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na 500 000 zł wsparcia. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Mieszkańcy południowych i wschodnich regionów nie będą dziś narzekać na brak słońca. Nieco gorzej może być na zachodzie i północy, gdzie prócz większej ilości chmur może również popadać. Na termometrach od 18 stopni w okolicach Koszalina do nawet 28 na południu.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Na Uniwersytecie Warszawskim w bibliotece miała powstać tania stołówka dla studentów. To obiecał rektor uczelni kilka lat temu, a zamiast niej otworzył się Buff Bar, Premium Street Food and Event Hall. Tak się nazywa właśnie ta nowa restauracja i o niej porozmawiamy w Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska, a moimi gośćmi są Gabriela Wilczyńska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, cześć.
2: I Stanisław Sieniawski. Dzień dobry. Z inicjatywy pracowniczej oboje. No sama nazwa Premium Street Food and Event Hall wskazuje, że to nie jest ani stołówka, ani nie jest tania, choć podobno już zniknęło słowo premium z tej nazwy, to prawda?
17: To prawda, to się wydarzyło po paru dniach praktycznie od założenia profilu na Instagramie tego miejsca, bo zanim się otworzyło miejsce, no to zaczęli swój zewnętrzny marketing i chyba spotkał się z inną reakcją niż się spodziewał. Co mnie wręcz dziwi, że się zdecydowali na taki, a nie inny język i na taką, a nie inną estetykę, bo to było do przewidzenia, ale chyba to są ludzie tak daleko od uniwersytetu, że nie potrafili tego przewidzieć.
2: No właśnie, co tu jest w tej sytuacji problemem w tym, że w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej otworzyła się restauracja?
13: No więc ta restauracja, która się otworzyła, czy też ten premium event and street food hall, trudne słowa, których jeszcze się nie nauczyłem, mimo że powtarzamy je od paru tygodni, no to jest oczywiście antyteza stołówki, czyli miejsca, które jeszcze 2,5 roku temu po protestach studentów było tam przez rektora obiecane.
2: W 2023 roku obiecał to rektor Alojzy Nowak.
13: Tak. No stołówka to jest takie miejsce dość popularne na różnych uniwersytetach w Europie. W Polsce trochę mniej popularne, tych miejsc już nie ma, kiedyś były, ale przez zmiany w prawie i zmiany finansowania nauki one powoli były zamykane. Którym po prostu można zjeść tanio. To jest wsparcie dla pracowników i studentów. No a to jest taka restauracja, która jest tam dlatego, że Buf jest w świetnym miejscu na Powiślu, ma swoje ogrody, jest fantastycznym architektonicznie. W wakacje tam jest naprawdę niezły ruch.
2: A jak w ogóle do tego doszło? Kiedy, czy państwo wiecie, kiedy nastąpił ten moment, w którym uczelnia zmieniła swoją decyzję i zdecydowała się na takiego prywatnego operatora?
17: Mi się wydaje, że zrobili to dość szybko i że kiedy oni obiecali, że deklarowali bodajże jakimś rozporządzeniem, że tam będzie stołówka, to że oni trochę nie liczyli się z tymi słowami i chyba chcieli dać coś takiego małego, co ludzi zadowoli, no bo może i nie wybudujemy 5 akademików w miesiąc, no to powiemy, że otworzymy stołówkę, ale później no, wycofywali się z tego no, tak rakiem, że nie było tego jakoś takiego momentu jednego przełomowego. W międzyczasie się pytaliśmy na przykład o plany zagospodarowania tego miejsca i w momencie, kiedy nadal tam publicznie rektor twierdził, że no tak, tak będzie, to oficjalne informacje były takie, że nie ma w ogóle planu na to miejsce. I później już chodziły pogłoski, że tam są jakieś rozmowy z potencjalnymi agentami i faktycznie to miejsce zostało wydzierżawione, bo najważniejsza ta różnica między stołówką a no, takim miejscem, no to jest to bezpośrednie prowadzenie przez uniwersytet, no bo na UWO na razie jest jedna taka stołówka i ona jest jedna od 95 roku. Wcześniej Uniwersytet Warszawski prowadził ich więcej, no ale też otoczenie w ogóle wyglądało inaczej. Ludzie, którzy są starsi od nas, pamiętają bar Karaluch na przykład. Nam nie było dane jeść w Karaluchu, bo już wszystko dookoła to jest Café Nero i Costa i Starbucks, kiedy się patrzy na krakowskie przedmieście.
2: No ale zaraz, ja przed chwilą rozmawiałam z jednym ze studentów Uniwersytetu Warszawskiego, który powiedział, spójrz na mapę w Google'ach, tam jest i kebab, i piekarnia, i zaraz jest bar mleczny, już bardziej mówię o okolicach właśnie BUW-u, czyli biblioteki, a nie krakowskiego przedmieścia głównego kampusu, ale jednak no, są tam różne miejsca, w których można coś kupić, niekoniecznie właśnie za jakąś dużą cenę.
17: Najbliżej biblioteki jest coś, co nazywa się nie barem mlecznym, tylko milk barem. Też wszystko musi być po angielsku. I można tam kupić na śniadanie omleta z rakiem za 69 zł na przykład. Później faktycznie trochę dalej jest już zwykły prasowy bar mleczny, tylko że no, biorąc i ten bar mleczny, i oboźną, która jest tam 500 metrów dalej od BUW-u, no to mamy, nie wiem, no ile tam może, 50 osób może zjeść w takim razie?
2: Na raz.
17: W promilu, tak, no właśnie naraz, nie? I no to nie powinno tak wyglądać, kiedy tyle ludzi nie tylko się uczy, ale przede wszystkim pracuje. Też my zwracamy uwagę na to, że często w tych rozmowach i w tym takim oburzeniu ludzi, że czego my w ogóle oczekujemy, że będą nam ludzie płacić za stołówkę i tak dalej, to ludziom umyka, że to jest po prostu też zakład pracy, największy w ogóle w całym województwie, który zatrudnia masę ludzi, że w bibliotece pracuje masa ludzi, że nie wszyscy to są profesorowie lat 80, którzy w ogóle mają świetną i pozycję społeczną i już się zdążyli dorobić i mają dorobek naukowy i nie wiadomo co jeszcze, tylko takie miejsca właśnie jak no BUW Bar, to no, do nas też się odzywają na przykład adiunkci i mówią, pracuję na uniwersytecie i mnie nie będzie stać jeść w takim miejscu, więc to też no, nie tak powinno wyglądać, ale też jest, no, jest Lubaszka słynna też. No.
2: A prowadzicie państwo jakiś dialog z uniwersytetem? Kto, bo wiem, że właśnie to miejsce, które się otworzyło, ma mieć ofertę skierowaną do studentów o trochę mniejszych kwotach, mniejszych cenach, bardziej dostępną cenowo, o tak to powinno brzmieć, która będzie skierowana do studentów.
13: Znaczy z naszej perspektywy to jest też trochę trudne do zrealizowania, jeżeli ten lokal ma się rzeczywiście utrzymać w warunkach rynkowych, więc te obietnice na razie są, że te posiłki studenckie będą odpowiednio tańsze. No zobaczymy, jaka będzie rzeczywistość. Jeszcze w zeszłym roku, kiedy na uniwersytecie odbywała się okupacja, którą wprowadziliśmy jako protest właśnie głównie walcząc o stołówki w całej Polsce i również na naszym uniwersytecie, no to samorząd Uniwersytetu Warszawskiego mówił, że dopilnuje, aby w tym nowo otwartym lokalu, mimo że będzie on prywatnym barem, a nie stołówką, było odpowiednio tanio dla studentów. Samorząd ma dużą pozycję instytucjonalną na uczelni, więc liczymy, że rzeczywiście do tego się przyłożą. No a my oczywiście będziemy wyrażać dalej swoje niezadowolenie z takich form organizowania gastronomii na uczelni.
17: Ale kanclerz faktycznie ucieka od rozmów i on jest praktycznie tak trudny jak rektor, jeśli chodzi o osiągalność jakąś. I tak jak są prorektorzy, którzy nam odpiszą dość szybko, w ogóle się z nami spotkają w jakimś temacie, to kanclerz jest takim... takim bytem, który się unosi nad studentami, że w ogóle jak się go widzi, to jest rzadkość i nawet no, trudno jest powiedzieć, żeby miał dobre relacje z samorządem, co też jest ciekawe. Prawdopodobnie niedługo nam się uda jakoś w najbliższych 2 tygodniach spotkać z magnificencją naszego uniwersytetu, ale no, jakoś wydaje mi się, że oni również nie przewidywali tego, jak się ta sprawa potoczy i nie wiem, czy oni też nie dogadali się z tą restauratorką, czy co tam się wydarzyło, ale no, to jest dziwna sprawa.
2: A może po prostu uniwersytet nie stać na dopłacanie do posiłków dla studentów, a ktoś zaraz przyjdzie i powie, że to przecież... jakby karmienie studentów nie jest głównym celem i głównym obowiązkiem uniwersyteckim.
13: No może karmienie studentów to nie główny cel uniwersytetu, ale no misją uniwersytetu czy zadaniem uniwersytetu jest zapewnienie dostępu do szkolnictwa wyższego, do edukacji, do nauki, niezależnie od pochodzenia klasowego, od kapitału, czy mieszkamy w dużym mieście i tam możemy studiować i mamy tę przyjemność, że możemy zjeść obiad w domu, czy musimy od razu po zajęciach lecieć do pracy. Więc takie rzeczy jak zapewnienie miejsc w akademikach, czy właśnie te tanie stołówki, no to jest po prostu rzeczywiste zapewnienie ludziom, których nie do końca stać na jedzenie na mieście w Warszawie, czy nie mają po prostu czasu, żeby robić sobie pełnowartościowe posiłki, żeby rzeczywiście mogli studiować i pracować na uczelni.
2: Czyli waszym zdaniem po prostu otwarcie takiego miejsca wiele mówi o tym, dla kogo jest uczelnia, że jest to jakieś selektywnie klasowo miejsce, selektywnie ekonomicznie.
17: Tak i na pewno jest coraz gorzej, że na przestrzeni paru dekad ostatnich jakoś tak skutecznie przekonano ludzi do tego, że no właśnie nauka jest jakąś usługą, że idzie się no, pobrać jakąś usługę, zdobyć wykształcenie też raczej po to, żeby być zatrudnionym gdzieś, no niekoniecznie w obrębie nawet swojego no, tam wykształcenia czy coś takiego, tylko że no trzeba mieć chociażby licencjat, żeby mieć wykształcenie wyższe i tyle. No i też, że ma to być trochę taki no, luksus na zasadzie, jak ciebie stać, to idź. I nie za bardzo nadążają ludzie chyba nad tym, jak wygląda uniwersytet w tym momencie, bo chociażby te takie wszystkie teksty o tym, żeby iść do pracy, iść zarobić, one mogły jakoś, nie wiem, działać w cudzysłowie, no naprawdę parę dekad temu, kiedy to była rzadkość, żeby student pracował.
2: Teraz jest inaczej?
17: W tym momencie jest zupełnie inaczej. Jeden z raportów mówi o tym, że aż 80% ludzi w jakiś sposób dorabia, no bo oczywiście to są różne formy, tak? Niektórzy mają faktycznie etat i to jest taki najbardziej jakaś hardkorowa opcja. Niektórzy raczej zarabiają gdzieś w weekendy, niektórzy tylko w wakacje, no ale coraz więcej jest ludzi, którzy cały rok muszą się utrzymywać dodatkowo, a nie tylko tam w lipcu czy sierpniu, więc ta rzeczywistość studiowania wygląda zupełnie inaczej i no uniwersytet zrobił się w przekonaniu ludzi jakimś takim bytem, no trochę takim właśnie korporacyjnym, że jak ciebie nie stać, to nie musisz iść. No ale dlaczego ktoś ma nie musieć iść, skoro chce, ma potencjał, ma zainteresowania, ale no właśnie nie ma portfela, zwłaszcza, że no Warszawa jest absurdalnie drugim miastem i na przestrzeni paru lat to zrobiło się jeszcze gorzej i no naprawdę chociażby no, wynająć coś tutaj, to jest no, sport ekstremalny.
2: Będziecie protestować w czwartek, tak? Przeciwko stołówce?
17: Między innymi w czwartek, tak.
13: Tak, w czwartek wybieramy się z powrotem do Buwbaru, dlatego że chcemy, tak jak zachęcam, też skorzystać z tej przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy kapitału ekonomicznego, żeby tam się stołować z tamtejszymi posiłkami, więc przyniesiemy swoje posiłki i skoro to nie problem, to będziemy z tej przestrzeni korzystać, no ale też będziemy po prostu pokazywać, że no to nie o to chodzi studentom i pracującym.
2: Może trzeba spróbować w biurze kanclerza te posiłki spożyć, a niekoniecznie w restauracji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gabriela Wilczyńska i Stanisław Sieniawski z Inicjatywy Pracowniczej byli moimi gośćmi.
17: Dziękujemy.
13: Dziękujemy.
2: A Przemek Pozowski zaprosi Państwa na jeszcze więcej sportu. Halo.
18: Tak, dzień dobry, zapraszam, to po pierwsze. Po drugie, dzisiaj moim gościem, no taki myślę co najmniej kanclerz wśród komentatorów siatkówki, czyli Adrian Brzozowski, Polsat Sport. Maj to siatkówka, bo pierwsze mecze reprezentacji mężczyzn już niebawem, reprezentacji kobiet również, finał czy Final Four Ligi Mistrzów również, więc naprawdę dużo się w siatkówce dzieje, będziemy o tym rozmawiać.
2: Bardzo dziękuję. To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Adam Szura. Ja się nazywam Anna Piekutowska i słyszymy się jutro po godzinie 14.
19: Autopromocja. Edukacja w Polsce. Gdzie leży problem?
20: Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia zarobków nauczycieli.
21: Ciągle są jakieś takie rozgrywki, które stawiają nas, nauczycieli, kontra rodziców i uczniów, uczennice, a tak nie jest, bo ja cały czas powtarzam, że edukacja to jest wspólny cel, my wszyscy gramy do jednej bramki.
19: Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
22: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
19: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
25: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
26: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
27: Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
28: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
27: Bezpieczeństwo nie poczeka. Z Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
0: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
23: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko MU UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
29: Lidl. To się opłaca. Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk powiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. O zaplanowanym na piątek terminie podpisania umowy poinformował także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem do końca maja państwa członkowskie będą mogły samodzielnie zamawiać sprzęt zbrojeniowy w ramach SAFE. Po tym terminie będą musiały do każdego zakupu szukać krajów partnerskich. Dla Polski to kluczowy termin, bo większość planowanych przez rząd zakupów to zamówienia w polskim przemyśle. Ukraiński przemysł pracuje z kolei nad technologiami, które pozwolą skuteczniej omijać systemy obrony przeciwlotniczej nad Moskwą, przekazał doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Bezkrestnow. Prace mają dotyczyć m.in. nawigacji bardziej zaawansowanej niż satelitarna, dzięki czemu drony będą mogły dolatywać do Moskwy i atakować zlokalizowane tam cele. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wcześniej, że ukraińskie bezzałogowce mogą pojawić się nad Placem Czerwonym w Moskwie 9 maja podczas uroczystości z okazji tak zwanego Dnia Zwycięstwa. Wobec zagrożenia ukraińskimi atakami tegoroczna parada ma odbyć się bez prezentacji wojska. Trzy główne partie lewicowe w Niemczech, SPD, Zieloni oraz Lewica, ogłosiły, że opuszczają Platformę X. Jako powód podały narastającą falę dezinformacji w serwisie należącym do miliardera Ilona Muska. Od przejęcia platformy przez Muska w 2022 roku wielu polityków, celebrytów i firm zrezygnowała z korzystania z serwisu. Wzrosła też liczba skarg na zmiany w funkcjonowaniu platformy pod jego kierownictwem, w tym dezinformacje i mowę nienawiści. Musk odpiera zarzuty, przekonując, że broni wolności słowa i ogranicza cenzurę. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dzisiaj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Rozpoczął się też przegląd techniczny kolejki, dlatego planujący taką wycieczkę turyści muszą poczekać na jej ponowne uruchomienie. Zarówno po zakończonym sezonie zimowym, jak i letnim, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
31: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
15: Kolejka ponownie ruszy 22 maja. W informacjach to wszystko, a teraz sprawdźmy pogodę. Na wschodzie i południu kraju do końca dnia utrzyma się umiarkowane lub małe zachmurzenie. Na północnym zachodzie z kolei więcej chmur i miejscami również deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Przemysław Pozowski, dzień dobry. To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Jest godzina 15.43 i jest w studiu ze mną Adrian Brzozowski, komentator siatkówki w Polsacie Sport. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: Nie będę tutaj mówić, że się dopytywałeś, jak to o siatkówce tak dawno nie było w magazynie Jeszcze Więcej Sportu, że była tutaj taka lekka presja, ale to nie dlatego tutaj gościsz. Gościsz tutaj dlatego, że maj to jest taki miesiąc, że w tej siatkówce naprawdę dzieje się mnóstwo. Już mówiłem w zapowiedzi, że będziemy mieć i pierwsze mecze reprezentacji kobiet, i pierwsze mecze reprezentacji mężczyzn, i wiadomo oczywiście już, jakie kadry powołali trenerzy, ale mamy też finał rozgrywek ligowych i jest bardzo ciekawie. I co jeszcze mamy? Final Four Ligi Mistrzów.
4: Czyli
2: chociażby.
4: Sugerujesz, że jestem jak Maryla Rodowicz, że jest taka pora w roku, że po prostu ja wychodzę z szafy. I właśnie mnie wyjąłeś z szafy.
2: Nie wiem, czy z szafy, ale tak, tak. I będziesz przychodzić częściej.
4: Dobrze, z przyjemnością, jak zawsze, z przyjemnością.
2: Nic nie wydarzy, to zapraszam
4: dużo,
2: kolejny
4: dużo
2: raz.
4: Się dzieje, dużo się dzieje.
2: Od
4: faktycznie.
2: Czego zaczynamy? Od czego
4: od
2: zaczynamy?
4: Czego byś chciał, nie wiem, od brązowego medalu Ligi Mistrzeń i Janny Wołosz, tak króciutko możemy. No.
2: Tak, bo to też warto powiedzieć, bo akurat jeżeli chodzi o Ligę Mistrzeń, to tutaj już te zapadły już te rozstrzygnięcia.
4: Tak, brąz dla Asi Wołosz i Moko Koneliano, srebro dla Magdy Tysiak i Echachibashi, no a złoto dla Waki w Banku Stambuł. Fantastyczna dyspozycja w ostatnim czasie drużyny Giovanniego Guidettiego, więc to są te rozstrzygnięcia. Przypomnijmy, że na ostatniej prostej z tej rywalizacji odpadła drużyna Developersu Rzeszów, walcząca właśnie z tureckim zespołem. Więc no, czekamy na rywalizację panów, bo tutaj mamy dwa zespoły, które myślę, że będą chciały namieszać.
2: Final Four z udziałem dwóch polskich zespołów, natomiast bardzo się cieszę, że ja nie musiałem mówić w jednym zdaniu dwóch nazw tureckich zespołów.
4: Polecam się, tak.
2: No dobrze, to w takim razie idźmy tym tropem rozgrywek europejskich najpierw i popatrzmy troszeczkę do przodu jednak, no bo na ten Final Four jeszcze troszeczkę poczekamy, natomiast najpierw się skończy też sezon Plus Ligi. Będziemy wiedzieć, w jakiej ostatecznie formie są wszystkie zespoły.
4: To prawda, ten sezon Plus Ligi jest szalony, bo pędzi niesamowicie i ta rywalizacja finałowa i o brązowe medale wydawało się, że no może być to łatwa rywalizacja o złoto, gdzie Alluren CMC Warta Zawiercie zaprezentowała się wyśmienicie w pierwszym spotkaniu z Bogdanką Luk Lublin. No okazało się, że jednak mistrzowie Polski aktualni, którzy są troszkę nadgryzieni, jeśli chodzi o sytuację zdrowotną przez ten sezon, nadwyrężeni, jeśli chodzi o problemy kadrowe, nie są na straconej pozycji i trzymają się dzielnie, prowadzą w rywalizacji do trzech zwycięstw 2-1 i kto wie, co wydarzy się w środę, bo to zostało jedno spotkanie do wygrania przez drużynę Stefana Antigi, ale też trzeba pamiętać, że Alluren to jest zespół, który naprawdę jest bardzo mocny i jak oni zagrają na swoim poziomie, to jest jeden z najlepszych zespołów w Europie, obok drużyny z Lublina chociażby. No i rywalizacja o brąz, to tutaj też jest ciekawie, bo Warszawa
2: właściwie
4: prowadziła 2-0.
2: Tak.
4: Warszawa prowadziła 2-0 po zwycięstwie ostatnio w Rzeszowie, gdzie zmiotła tak na dobrą sprawę ekipę z Rzeszowa. No jednak Haseko Resovia wczoraj pokazała na Torwarze, że ich skreślać nie można. Przegrywali 0-2 w setach, przegrywali 15-18 w secie trzecim, no i wygrali po 5 setach. I tu
2: ale
4: też środa
2: jako
4: będzie ważna.
2: Ale postrzegasz zwrotny tej rywalizacji?
4: Ciężko powiedzieć, bo pytań jest wiele. Próbowałem się dopytać wczoraj po stronie Warszawy, jak oni zareagują. Czy to jest tak, że to może być game changer i oni będą podłamani, czy jednak zareagują jak podrażniony lew, nadgryziony, ugryziony i kąsający przez rywali i będą starali się zamknąć te rywalizacje. No tutaj wszystko jest możliwe i myślę, że tak na dobrą sprawę ta zabawa możemy uznać, że zaczyna się od nowa i w finale i w meczu o brąz, bo na pewno będzie ciekawie. 14:45-20. Ja nie zazdroszczę widzom, którzy będą siadać przed telewizorem i będą obserwować to, bo to jest cały dzień z siatkówką. W sumie trochę zazdroszczę, a co tam?
2: A ja cię słuchałem uważnie i stwierdziłem, że ty wolisz game changer, a ja wolę punkt zwrotny.
4: Dobrze, może być punkt zwrotny. Dobrze, niech będzie, że punkt zwrotny. O.
2: Bo ten game changer to ostatnio po prostu wchodzi mi do ucha z każdej strony, ale dobrze. Zanim o innych game changerach jeszcze, to...
4: Punkt zwrotny.
2: Tak, to powiedz, no bo trochę uciekliśmy przez ligę od tego Final Four. Mhm. No, w zeszłym roku była okazja w Łodzi pooglądać, jak walczyły też polskie drużyny, natomiast teraz gdzie to będzie i kto gra?
4: Turyn. Turyn... No i
2: dobrze się kojarzący.
4: Dokładnie, dobrze się kojarzący.
2: Kibicą siatkówki w Polsce.
4: Tak jest, no Zaksa Kędzierzyn-Koźle tam prezentowała się wyśmienicie.
2: Ale mówię też reprezentacyjnie.
4: Tak, i reprezentacyjnie, owszem. No tutaj mamy dwa polskie zespoły, czyli siatkarzy z Alurnus IMC Werty Zawiercie i także PGE Projektu Warszawa, i to są te dwa zespoły, które będą walczyć. Mamy wyśmienitą Perugię, gdzie mamy przecież Kamila Semeniuka i naszego też, co by nie mówić, Wasima Bentare, bo przecież chłopak z polskim paszportem, polskie korzenie. No i drużyna z Iratu, Mankashi Ankara, tam Tomek Fornal, który też no, ma trzy już puchary w tym sezonie w gablocie razem ze swoimi kolegami. No i oni też chcieliby jednak zdobyć wszystko, co jest możliwe, czyli sięgnąć po Ligę Mistrzów. Zapowiada się pasjonująca rywalizacja. Możemy mieć polski finał, możemy mieć polską walkę o brąz. No nie chcielibyśmy takiej polsko-polskiej walki na pewno, więc warto czekać. I nie wiem, czy możemy wyciągać wnioski, patrząc na to, co się dzieje aktualnie w Plus Lidze, czyli w rywalizacji o złoto i o brąz, żeby już wybiegać do tego, co może się dziać w Final Four Ligi Mistrzów, bo też będzie trochę czasu, będzie ta krótka,
2: no, ale
4: albo
2: to nie jest
4: krótka
2: pełna
4: przerwa.
2: Dwa tygodnie, bo 16 i 17 maja.
4: Doskonale wiesz, że w dwa tygodnie można wiele poprawić i wiele zepsuć.
2: To prawda. A reprezentacja? Czy przechodzimy do reprezentacji?
4: Możemy,
2: jest
4: śmiało.
2: Pełna zgoda co do tego?
4: No jasne, męska czy żeńska?
2: Losujemy męską na początek, bo tutaj też sporo było takich informacji o tym, gdzie zagrają, z kim zagrają, zanim ten sezon na dobre się rozkręci, bo trzeba powiedzieć słuchaczom, myślę, że ten sezon to są tak naprawdę dwa najważniejsze punkty, czyli oczywiście ten troszkę mniej ważny Liga Narodów, ale będzie granie chociażby w Gliwicach, no
4: tak
2: i
4: jest.
2: Potem finał, a coś, co jest absolutnie punktem kulminacyjnym roku 2026 w męskiej siatkówce, to jest próba obrony tytułu Mistrza Europy wywalczonego w roku 2023. Mistrzostwa Europy są tym razem dla Polski w Bułgarii oraz no, oczywiście liczymy na to, że finał i Włochy. Natomiast czy ten tytuł będzie obronić łatwo i czy jeśli się uda obronić, to od razu powiedz, to też oznacza jedną ważną rzecz.
4: Kwalifikacja olimpijska. To jest coś, co jest na celowniku wielu topowych reprezentacji i no tak, to jest pierwsza szansa, żeby zapewnić sobie kwalifikację olimpijską, więc tutaj będą wszystkie siły rzucone na pewno na Mistrzostwa Europy. Jak patrzymy na fazę grupową, tutaj mam wynotowano Portugalia, Izrael, Macedonia Północna, Ukraina, Bułgaria. Schody będą się zaczynać stopniowo. Ukraina i Bułgaria to są te zespoły, które mogą napsuć trochę krwi. Wiemy, że Bułgarzy, bracia Nikołow,
2: medaliści.
4: Dokładnie.
2: Mistrzostw świata.
4: Dokładnie, więc oni na pewno też będą mierzyć wysoko. Pytanie jest jedno, jak Liga Narodów i te turnieje wszystkie, Gliwice, Sosnowiec, granie towarzyskie w Olsztynie, nawet w lipcu.
2: Mecz z Niemcami.
4: Tak, mecz z Niemcami 10 lipca. Będzie to właśnie te grania towarzyskie i w Lidze Narodów będą potraktowane przez Nikolę Grbicia, bo to jest ważny znak zapytania, duży znak zapytania, bo mamy tę reprezentację troszkę zmienioną, troszkę odświeżoną.
2: Oj, troszkę to jest taki eufemizm. Nie ma Bartosza Kurka, Marcina Janusza, Norberta Hubera,
4: Pawła Zatorskiego, Łukasza Kaczmarka. No tak, no tutaj mamy naprawdę duże przetasowanie, ale to nie oznacza, że nie mamy kim straszyć, bo tak patrzę sobie na tę listę.
2: Ale poczekaj, zanim powiesz, kim możemy straszyć, powiedz kibicom, bo nie wszyscy śledzą sezon po sezonie, czy mecz po meczu, czy turniej po turnieju. Co się stało z tymi wszystkimi ludźmi, no tak emblematycznymi dla naszej siatkówki w ostatnich latach? Bo to są różne powody, zdrowotne często, choć
4: ja
2: nie zawsze.
4: Ja bym powiedział, że głównie PESEL. Głównie PESEL i naciskanie
2: Ale tam
4: przez
2: nikt
4: młodych.
2: Nie był z 60 na przykład, czy 70 z przodu.
4: To prawda, no ale jednak roczniki, nie wiem, 87, 88
2: już?
4: To już
2: odsyłasz na emeryturę?
4: No nie odsyłam na emeryturę, ale no to już są takie roczniki, że jednak granie, jak w przypadku Bartka Kurka, który co prawda nie ma czterech dych na karku, ale ma dużo grania w sezonie ligowym na koncie w Japonii, no to tutaj odpoczynek, a może koniec przygody reprezentacyjnej.
2: Bo nie wiemy na dziś.
4: Nie będziemy też nikomu kariery kończyć. No, ci, którzy mieli skończyć, to skończyli. Czyli Marcin Janusz, problemy zdrowotne. No bo jednak, jeżeli on sam powiedział, że tutaj zdrowie jest najważniejsze i jeżeli on nie zrobi tej przerwy, a się nie pożegna się z reprezentacją, to będzie ciężko, żeby funkcjonować w ogóle w sporcie. Paweł Zatorski, który kończy też reprezentacyjną karierę.
2: I to też epoka, bo tam
4: to prawda.
2: 20 lat praktycznie.
4: To prawda. I tych tytułów, medali, nagród indywidualnych Paweł ma naprawdę bardzo dużo. Niektórzy sami zrezygnowali jak Norbert Huber. Niektórzy nie znaleźli się w kręgu zainteresowań.
2: Bo ja słuchałem wczoraj w Niedzielę o Sporcie Jakub Bednarku, Przemka Iwańczyka, mówi pół godziny przed konferencją prasową, tak, gdzie Grbicz miał ogłosić, że Huber jedzie, jakiś telefon, że jednak nie chce.
4: Tak, no przecież to w ogóle jest? Byłeś na tej konferencji?
2: Pomidor.
4: Okej. To dziennikarze otrzymali listę z powołaniem, gdzie Norbert Huber na liście widniał. Więc to faktycznie było zaskoczenie i Norbert Huber być może sam się trochę z tej reprezentacji na dłużej wypisał, bo on też problemy zdrowotne, tak to przyjmijmy oficjalnie i nie mamy powodów, żeby nie wierzyć temu, co mówi siatkarz albo jakie sygnały docierają. Myślę, że przyjdzie taki moment, że Norbert Huber sam wyjaśni, z czego wynikały te problemy i te sytuacje. Więc no, są problemy właśnie zdrowotne, głównie zdrowotne.
2: Wracaj do swojej listy, mów, kto tam jest, kto nas zaskoczy.
4: Mamy wielu chłopaków, nie wiem, czy zaskoczy. No, jak kibice mówią, no, nie ma tych gwiazd, no, ale mamy cały czas takich graczy jak, nie wiem, Fornal, Semeniuk, Szalpuk, Śliwka, który wrócił do Polski w ramach transferu medycznego do projektu Warszawa.
2: Za Bartosza Bednoża.
4: Jest Marcin Komenda, jest Jan Firlej, to są podstawowi rozgrywający naszej reprezentacji. Mamy wiele talentów na wielu pozycjach, ale mamy też przecież Bieńka, Kochanowskiego czy Lemańskiego na środku.
2: A ten dopływ świeżej krwi, z którego słynie polska siatkówka?
4: Ja bym z wielką przyjemnością spoglądał w kierunku chociażby Wojciecha Gajka, czyli atakującego, który wyjechał za ocean i tam w lidze uniwersyteckiej spisuje się bardzo dobrze. Ja bym z chęcią chciał tego chłopaka zobaczyć w jakichś spotkaniach, żebyśmy pomyśleli, jak on może tutaj wnieść trochę świeżości do naszej reprezentacji. Mamy też chłopaka, który błysnął bardzo dobrą postawą w Olsztynie na libero, Kuba Ciunajtis, który nie jest najmłodszy, nie jest to 16-17-latek, ale to jest chłopak, który ciężką pracą zapracował na to, żeby go do tej kadry powołać. Mamy młodych, zdolnych, młodych, gniewnych, mamy też takich, którzy mają wracać do zdrowia poprzez swoją obecność w reprezentacji, bo te przygotowania się rozpoczęły dzisiaj, chociażby Mikołaj Sawicki.
2: No to jest w ogóle inny case, ale to odsyłam do innych rozmów,
4: tak jest,
2: chociażby właśnie Przemka Iwańczyka, o jego powrocie z tej dyskwalifikacji za, jak się okazuje, niesłuszne ukaranie za sprawę dopingową. Minuta dla ciebie, ale ważna minuta, bo kobiety i one zaczynają towarzysko we Włoszech. Jakie są najważniejsze imprezy dla ekipy trenera Lavariniego?
4: Ja myślę, że dla tej reprezentacji każda impreza jest bardzo ważna. Dla tej reprezentacji, która przechodzi przemeblowanie ogromne,
2: jeszcze jednak większa niż męska.
4: Oj, zdecydowanie tak, no bo jednak w przypadku pani mamy aż takiego napływu młodej, zdolnej, świeżej krwi, jak w przypadku panów, że my na pozycjach mamy po 5-6 nazwisk, które możemy wymienić jednym tchem.
2: I też mamy kończenie karier, prawda?
4: Tak, i mamy też kończenie karier.
2: Mieszka
4: mamy
2: Korneluk.
4: Dokładnie, mamy też rozstania z reprezentacją, mamy drobne powroty. Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak on tę kadrę przygotuje, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie, pokazały to występy na poprzednich imprezach medalowych. Fakt, nie ma wielu takich z tych imprez docelowych medali, ale jednak to jest cały czas zespół, który kręci się w okolicach 4-5 najlepszych drużyn na świecie.
2: No a w tym roku Liga Narodów oczywiście, tak?
4: Tak.
2: I?
4: Mistrzostwo Europy.
2: Adrian Brzozowski.
4: Dziękuję bardzo.
2: Polsat Sport.
4: Tak jest.
2: Wszystko się zgadza.
4: A ja mam
2: się
4: nadzieję.
2: Tak, a ja się nazywam Przemysław Wozowski i tak szybko skończyłem, bo tutaj już widzę, że Marietta Wiśniewska zagląda. Jest także gotowy Wojciech Muzal, bo będziemy mieć TOK 360. To ja się pożegnam i powiem, że ja się nazywam Przemysław Wozowski. To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program ten wydawał Miłosz Nałęcz Staniszewski. Realizował i realizuje go Adam Szuraj, a my się usłyszymy jeszcze w Sport 360 i to będzie po godzinie 18:30.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne. Odkurzacze.

0: To macie blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poniedziałek, 4 maja, jest 16.
3: Były emocje, stres i zapewne nieprzespane noce.
2: Egzamin maturalny 2026 wystartował. Dzisiaj abiturienci napisali egzamin z języka polskiego.
3: Sprzeczne doniesienia w sprawie amerykańskiego okrętu w cieśninie Ormus. Iran twierdzi, że trafił go dwoma pociskami. Zaprzeczają temu Amerykanie.
2: A wszystko to w związku z rozpoczętą dzisiaj operacją Projekt Wolność, zapowiedzianą przez Donalda Trumpa.
3: Koniec czekania na pieniądze z giełdy kryptowalut.
2: PKO zrywa umowę z zonda krypto.

0: Sprawki na poziomie podstawowym na dzisiejszym egzaminie maturalnym.
1: Można było odwołać się do Antygony, Ferdy Durkę, Innego Świata, czy też Lalki, albo Przedwiośnia. Takie właśnie lektury pojawiły się na tegorocznej maturze z języka polskiego.
0: Maturzyści przez 4 godziny rozwiązywali arkusze, które składały się z 3 części.
1: W pierwszej sprawdzane były ich umiejętności czytania ze zrozumieniem. W drugiej maturzyści musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące lektur, a w trzeciej mieli napisać wypracowanie.
0: Z maturzystami z 6 LO w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
2: Rozmawialiśmy dzisiaj, kiedy szłaś na maturę, teraz wychodzisz, jak ci poszło?
3: Ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób, ważne, żeby dobrze uzasadnić.
4: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
5: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
6: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
3: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
7: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
0: Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie 20 maja. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja.
1: Ustnych natomiast od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. W tym roku do egzaminów maturalnych przystąpi około 450 tysięcy osób, z czego 345 tysięcy to są tegoroczni absolwenci.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej arkusze egzaminacyjne rozwiązywane dziś przez maturzystów.
1: No ale w sieci pojawiły się już znacznie wcześniej, no bo w trakcie trwania matur.
0: Jednak jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
8: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: No i na stronie Centralnej Komisji są już oficjalne arkusze z dzisiejszego egzaminu.
0: Żeby zdać egzamin dojrzałości, maturzyści muszą uzyskać wynik powyżej 30%.
1: Jutro matematyka.
0: Amerykanie zaprzeczają irańskim doniesieniom, że 2 pociski trafiły ich okręt, kiedy przepływał przez cieśninę Ormus.
1: Przekazali, że 2 ich statki handlowe przepłynęły przez cieśninę. Miało to się stać w ramach rozpoczętej operacji Projekt Wolność, zapowiadanej przez prezydenta Donalda Trumpa.
0: Prezydent USA zapowiadał, że Stany Zjednoczone zaczną dzisiaj eskortować jednostki, które utknęły w cieśninie. Tomasz Orchowski.
9: Irańczycy deklarowali, że będą atakować amerykańskie i inne siły zbrojne, które wpłyną do cieśniny Ormus. Niedługo potem agencja Fars przekazała, że irańska marynarka trafiła amerykański okręt. Dowództwo centralne USA temu zaprzeczyło. Wiadomo natomiast, że Irańczycy uderzyli dronami w tankowiec Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na tym etapie naszym priorytetem jest zakończenie wojny. Nie możemy ignorować wcześniejszych doświadczeń. Byliśmy 2-krotnie atakowani przez USA podczas negocjacji nuklearnych. Dlatego jasne jest, że dyskusja na ten temat ma swoje własne, delikatne aspekty i subtelności. Druga strona musi zobowiązać się do rozsądnego podejścia i zrezygnować z wygórowanych żądań. Mówił rzecznik resortu dyplomacji Iranu, który najpierw chce zakończenia wojny, a dopiero potem jakichkolwiek rozmów o atomie. Obecnie w negocjacjach między Iranem i Stanami Zjednoczonymi trwa impas. W teorii oba kraje nie powinny się atakować, bo obowiązuje zawieszenie broni przedłużone prawie 2 tygodnie temu bezterminowo przez Trumpa. Za oceanem prezydent USA zmaga się z coraz większą krytyką. Z jego sposobem prowadzenia wojny nie zgadza się prawie 70% społeczeństwa. Konflikt doprowadził również do pogorszenia relacji z europejskimi sojusznikami, którzy nie chcieli wesprzeć wojny rozpętanej przez Trumpa i Izraelczyków. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
0: 27 maja ma być podpisany traktat między Polską a Wielką Brytanią w zakresie obrony. Poinformował o tym dziś premier Donald Tusk. Będzie to 2 w ostatnim czasie taki traktat, bo rok temu doszło do podpisania podobnej umowy z Francją.
1: Premier stwierdził, że umowa wzmocni współpracę militarną Warszawy i Londynu, a Polska będzie adwokatem podobnego po Brexicie zbliżenia się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Maciej Kluczka.
10: O tym, że porozumienie z Wielką Brytanią jest już gotowe, premier Tusk poinformował na pokładzie samolotu lecącego z Armenii, gdzie odbył się szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Premier miał tam okazję porozmawiać z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem.
11: W tym czasie jest rzeczą

0: Bardzo ważne, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej. Wielkiej Brytanii zależy też na tym. Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Reintegracji po Brexicie, a więc wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Faktu, którego na tę chwilę nie da się odwrócić, ale na pewno współpracę można zacieśniać, mówił premier. Rządzący, szczególnie w rozmowach kuluarowych, podkreślają, że w dobie wojny za naszą wschodnią granicą i w momencie, gdy lider Stanów Zjednoczonych, a więc Donald Trump, nie jest stuprocentowo przewidywalnym sojusznikiem, wzmacnianie obronnych sojuszy w Europie jest naszym żywotnym interesem.
2: Więc wszystkie te elementy są jak takie cegiełki w wielkim systemie bezpieczeństwa państwa.
1: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk, bo po podpisaniu traktatów obronnych z Francją i Wielką Brytanią Polska liczy jeszcze na trzeci tego rodzaju traktat z Niemcami. Jego podpisanie planowane jest na czerwiec.
3: A to był Maciej Kluczka.
4: Koniec czekania na pieniądze z giełdy kryptowalut. PKO zrywa umowę z Zonda Krypto po tym, jak firma stała się niewypłacalna.
3: Wśród poszkodowanych są nie tylko olimpijczycy i trenerzy, którym sponsor miał wypłacić pieniądze w tokenach, właściwie tylko obiecał to, ale i sam Polski Komitet Olimpijski. Na razie trwa szukanie następnych sponsorów, bo na nowego prezesa trzeba z pewnością będzie poczekać do najbliższych wyborów.
4: A te zaplanowane są na za rok, w kwietniu 2027. Błażej Kulesza.
5: Samo wypowiedzenie umowy trochę potrwa, bo aż do połowy czerwca, mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochania-Kroman.
6: Mieliśmy taką możliwość zaprzestania świadczeń marketingowych na rzecz tego sponsora.
5: Neon Zonda Krypto został usunięty, ale umowa między PKOL-em a giełdą kryptowalut pozostanie tajemnicą, mimo że jej odtajnienia domagali się nie tak dawno politycy i byli sportowcy, mówi była siatkarka, a obecnie posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Niemczyk.
7: Chcielibyśmy poznać te sekrety, te kruczki prawne, bo wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy.
6: Tych informacji nie uzyska, bo to jest tajemnica handlowa, oklauzulowana. W związku z tym myślę, że był to bardziej zabieg PR-owy.
5: Na przewrót w PKOL-u raczej nie ma co liczyć, mimo tych niedawnych słów wiceprezesa PKOL-u i prezesa Związku Towarzystw Wioślarskich Adama Korola.
8: Wszyscy chyba jesteśmy zmęczeni tym niszczeniem wizerunku naszego komitetu. Tak, doszliśmy do ściany. I teraz w naszych rękach jest zmiana tej sytuacji.
5: Bo ocena działań Radosława Piesiewicza w samym PKOL-u jest różna.
9: Nie można kopać leżącego tylko dlatego, że chciał dobrze.
5: Mówi inny z wiceprezesów PKOL-u Andrzej Supron, który przez lata pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Zapasów.
9: Prezes Piesiewicz wykazał, że jest menadżerem i zorganizował te środki, co było dechnie. Ja sam odczułem to na własnej skórze. Dostaliśmy rocznie 800 tysięcy. To było coś, co mogliśmy przede wszystkim stypendia dawać.
5: Na pieniądze z Zonda Krypto czekają przede wszystkim medaliści olimpijscy oraz ich trenerzy, ale PKOL ma zobowiązania znacznie większe, jak chociażby wysłanie w tym roku naszej młodzieżowej kadry olimpijskiej do Senegalu. Na przelew wciąż czekają 4 sportowe związki.
6: Szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
5: Jak słyszę, chętni do sponsoringu są, ale atmosfera wokół PKOL-u jest na tyle kiepska, że wolą pozostać anonimowi. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: A w związku z aferą w Kolegium Humanum wnioski w sprawie uchylenia immunitetów Szymona Hołowni i Michała Koboski na razie nie wpłynęły ani do Parlamentu Polskiego, ani do Europejskiego.
4: Szymon Hołownia przekonuje, że żadnego wniosku nie będzie. Michał Kobosko, że nie zmienia zdania i wszystko chętnie wyjaśni.
3: Najnowsze informacje w sprawie uczelni nazywanej Fabryką Dyplomów zebrał dla państwa Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Zarówno Szymon Hołownia, jak i Michał Kobosko już jakiś czas temu tłumaczyli się i przekonywali, że na Kolegium Humanum nie studiowali. Potwierdzili jedynie, że zapisali się na uczelnię, ale nie podjęli nauki, nie zdawali egzaminów i nie dostali dyplomów. I tego trzyma się wicemarszałek Senatu Maciej Żywna z Polski 2050, który nie wierzy w doniesienia o tym, że prokuratura będzie chciała uchylenia immunitetu Szymonowi Hołowni.
11: Jest to informacja z jednej strony wyssana z palca, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, w której będzie musiał to wyjaśnić, wyjaśni przed organami sprawiedliwości, to to po prostu zrobi. W tej całej sprawie zdecydowanie powinien mieć status pokrzywdzonego i pomówionego, bo z jednej strony można być zainteresowany studiowaniem i złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, ale potem przypomnę, nie studiował, nie mówił, że studiował, nie ma dyplomu, nie mówił o tym, że ma dyplom i krótko mówiąc, nie ma żadnej najmniejszej sytuacji, w której można byłoby powiedzieć, że w jakikolwiek sposób byłby zainteresowany jakimś, nie wiem, mataczeniem w tej sprawie.
10: Afera Collegium Humanum to nie tylko nadużycia i przypadki ewidentnego łamania prawa, ale także masa spekulacji, zauważa wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
12: Każdy, kto jest przekonany o swojej niewinności, o tym, że ma czyste sumienie, powinien po prostu zacisnąć zęby i to ustać i tyle, no i czekać na wyjaśnienie sprawy. Pozostaje mi uszanować zdanie pana marszałka. Jeżeli twierdzi, że już nie ma sobie nic do zarzucenia, to ja tą opinię przyjmuję. Natomiast co będzie się działo dalej w tej sprawie, tego nie wiem, bo to nie zależy ode mnie. Jeżeli będą jakieś działania, czynności podejmowane, no to pewnie będzie ciąg dalszy, bez względu na to, jakie deklaracje złożył pan marszałek.
10: W przypadku ponad 50 osób zamieszanych w aferę Collegium Humanum skierowano już do sądu akty oskarżenia. Dotyczą one m.in. prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, byłych europosłów PiSu Karola Karskiego i Ryszarda Czarneckiego, rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy Błażeja Spychalskiego, byłego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, byłego ambasadora RP we Francji oraz byłego rektora Collegium Humanum. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Powołanie Rady do spraw opracowania projektu nowej konstytucji to zasłona dymna rzucona przez Pałac Prezydencki, a także próba odwrócenia uwagi od jego nieudolności. Oceniła w TOK FM w rozmowie z Wojtkiem Muzalem, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Danuta Plecka.
13: W ramach doraźnej gry, jak gdyby braku dbałości o bezpieczeństwo, chociażby finansowe obywateli, co zauważyliśmy w wypadku braku podpisu pana prezydenta już pod dwoma przeprocedowanymi przez Sejm i Senat ustawami dotyczącymi rynku kryptowalutowego, ale także odwrócenie uwagi od chociażby faktu, że za chwilę polski rząd podpisze umowę o wprowadzeniu mechanizmu SAFE, na co nie chciał się zgodzić ośrodek prezydencki. Inna sprawa, że ogłoszenie rozpoczęcia pracy nad nową konstytucją ma być takim usprawiedliwieniem dla działania przeciwko temu ośrodkowi rządowemu i usprawiedliwieniem konfliktu. Pan prezydent podkreślał konieczność zakończenia tego konfliktu, ale tylko i wyłącznie poprzez to, że więcej władzy w tych zapowiedziach o nowym projekcie konstytucji ma przypadać właśnie ośrodkowi prezydenckiemu przy osłabieniu innego ośrodka władzy wykonawczej.
3: A o czym to świadczy, że prezydent z tak poważnego tematu, jakim jest nowa konstytucja, czyni, jak pani to oceniła, zasłonę dymną?
13: O konsekwentnej realizacji założonego celu przez kandydata na urząd prezydenta Karola Nawrockiego, czyli tym zapowiedziom, których kandydat na prezydenta Karol Nawrocki podkreślał, że pierwszym i podstawowym działaniem prezydenta Karola Nawrockiego będzie zniszczenie rządu Donalda Tuska.
4: O motywach powstania Rady do spraw opracowania nowego projektu nowej konstytucji mówiła w programie pierwszym profesor Danuta Plecka. To będzie gorący maj w Krakowie. Wszystko za sprawą zbliżającego się referendum w sprawie odwołania urzędującego prezydenta.
3: Odkąd wiadomo, że referendum się odbędzie, każda podejmowana przez Aleksandra Miszalskiego decyzja ma polityczne tło, tak jak chociażby ta o rezygnacji z udziału w Marszu Równości, który odbędzie się w przeddzień referendum. Mówi o tym w rozmowie z Katarzyną Młynarczyk, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Łukasz Stach.
14: To będzie pierwszy Marsz Równości, w którym obecnie urzędujący prezydent nie weźmie udziału. Czym to jest spowodowane? Czy rzeczywiście ciszą referendalną, czy są jakieś inne przyczyny?
15: Tolerancja tolerancją, Marsz Równości Marszem Równości, a polityka polityką. Prezydent Aleksander Miszalski, jego otoczenie uzasadnia to ciszą wyborczą, no jednakże, a jest to argument jednak, nie oszukujmy się, mocno naciągany. Tu jednak zdecydowanie względy biorą argumenty polityczne, no ponieważ jednak musimy pamiętać, że elektorat progresywny, silnie zorientowany chociażby na kwestie społeczności LGBT, no jest stosunkowo wąski, a tutaj jednak Aleksander Miszalski stara się zdobyć popularność, ubierając szaty no, bardziej patriotyczne. Wystarczy popatrzeć na jego aktywność w trakcie ostatniej majówki.
14: Pojawiła się też informacja, że pan prezydent ma jakąś komunię właśnie w tym czasie, ale w soboty chyba się nie odbywają.
15: Na pewno odbywają się w niedzielę. Natomiast no, tutaj widać wyraźnie, że Aleksander Miszalski próbuje puścić oko do elektoratu, który no, nie jest kojarzony z elektoratem progresywnym. progresywnym, tylko z elektoratem bardziej konserwatywnym.
3: Pytanie tylko, czy to właśnie puszczanie do niego oka rzeczywiście ten elektorat przekona i w dniu referendum pozostanie on w domu, czy też wręcz przeciwnie.
4: 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
3: Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR. Szpital tłumaczy, że w ten sposób rozwiąże problem korkowania się parkingu, który pomieści tylko 50 pojazdów.
4: A pacjenci narzekają. Rozmawiał z nimi Adam Kaźmierczak.
16: Ja znalazłem dzisiaj wolne miejsce na parkingu bez większego problemu. Jednak jak przekonuje rzecznik szpitala Bartosz Sobański, często jest to niemożliwe, stąd pomysł wprowadzenia opłat. I to tak wysokich.
17: Niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin, nawet na 2 dni. Pewnie i takie sytuacje się zdarzały, ale właśnie tego chcemy uniknąć. To znaczy chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów zaparkowanych, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta i odjechać.
16: Po pierwszych darmowych 15 minutach trzeba będzie zapłacić 10 zł za każde kolejne pół godziny postoju. W przeliczeniu na godzinę to 2 razy więcej niż w strefie płatnego parkowania w centrum miasta. Zdaniem niektórych pacjentów to po prostu za dużo.
18: Pomysł trochę drogi.
19: Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, a teraz my czekaliśmy 1,5 godziny.
20: Jeśli w odwiedziny, to tak, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
16: Jak zaznacza rzecznik lecznicy, parking jest mały i pomieści tylko 50 samochodów. Jest jednak światełko w tunelu, że będzie większy, ale to perspektywa 4-5 lat. Wtedy szpital zostanie rozbudowany. Poznań, Adam Kaźmierczak, TOK FM.
3: Jeszcze dodajmy, że jak przyznaje rzecznik szpitala, po powiększeniu parkingu opłaty najpewniej nie znikną, ale niewykluczone, że zostaną obniżone. TOK 360, za chwilę goście. Pierwszy temat będzie związany ze szczytem w Erywaniu, ale wcześniej zaprosimy Państwa na informacje o 16:20.
21: Autopromocja. Plan działania.
22: Czas ucieka, a o schronach w Polsce nadal toczą się rozmowy, tworzy się analizy, plany, pomysły i prawo. Ale konkretne realizacje z betonu i stali na razie można zobaczyć tylko oczami wyobraźni. Tam, gdzie można się bezpiecznie schronić, trzeba umieścić zapasy i co ważne, trzeba mieć klucz do pancernych drzwi. Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj? Czy warszawskie metro realnie jest schronem? I kto ma klucz do drzwi pod tytułem bezpieczeństwo? O tym w najbliższym planie działania, wtorek, 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
21: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
25: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
26: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
25: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
27: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
28: Skoda. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
29: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
30: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
29: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
30: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
29: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
31: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dowództwo centralne USA poinformowało, że dwa statki handlowe pod amerykańską banderą przepłynęły przez cieśninę Ormus. To efekt rozpoczętej operacji Projekt Wolność, która ma przywrócić bezpieczną żeglugę tym szlakiem. Operacja polegać ma na koordynacji ruchów statków z armatorami i ubezpieczycielami przy wsparciu sił USA. CENTCOM dodał, że w wodach cieśniny działają obecnie niszczyciele rakietowe USA. W ramach zapowiadanej redukcji części wojsk w Niemczech armia USA zamierza wycofać 5 tysięcy żołnierzy z Wilsek w Bawarii. Baza ma jednak nadal funkcjonować. Pozostanie tam co najmniej 8 tysięcy wojskowych, poinformował dziennik Bild. W bawarskiej bazie stacjonuje na stałe drugi pułk kawalerii armii USA. Na doniesienia o wycofaniu części wojsk zareagował burmistrz Wilsek, który zaznaczył, że należy podjąć wszelkie działania, aby skłonić Amerykanów do zmiany decyzji. W trakcie długiego majowego weekendu ratownicy TOPR udzielili pomocy ponad 20 turystom. Jak poinformował ratownik dyżurny, do jednej z najtrudniejszych akcji doszło 1 maja przed południem w rejonie Wielkiej Turni. Samotny turysta utknął tam w stromym, śnieżno-skalnym terenie. Ratownicy ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Do wieczora na południu i na wschodzie kraju utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze będzie więcej chmur, a na zachodzie i na północy może z kolei popadać. Na termometrach od 18 stopni na północy do nawet 28 na południowym zachodzie.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Podsumowanie dnia. Przed nami Ekonomia 360.
25: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
1: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Ceny paliw jutro zostaną mniej więcej na dzisiejszych poziomach, czyli benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 49 groszy, to o 3 grosze więcej niż dziś, a diesel stanie w miejscu na poziomie 7,31. Takie są ceny wynikające z rządowego pakietu paliwowego, a jakiekolwiek deklaracje o końcu pakietu CPN są przedwczesne, zapewniał w poranku TOK FM minister energii Miłosz Motyka.
2: Przedłużyliśmy niższą akcyzę i niższy VAT do połowy maja. W ciągu najbliższych dni będziemy analizowali sytuację na rynkach. To będzie determinowało nasze działania. Chcemy zachować maksymalną elastyczność w tym zakresie i takie deklaracje o tym, kiedy ten program byłby zakończony, są na razie przedwczesne.
1: Rządowy pakiet paliwowy kosztuje państwową kasę ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Ponad 35,5 miliarda złotych straty miał za ubiegły rok Narodowy Bank Polski. W swoim sprawozdaniu finansowym bank centralny potwierdza wcześniejsze informacje prezesa Adama Glapińskiego, ale ta strata mogła być mniejsza, mówił w południowym EKG Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
5: Strata NBP-u to nie jest taka strata jak w jakiejś innej instytucji, jakby nie wiem, choćby w firmie komercyjnej, zwłaszcza w banku komercyjnym, to się rozlicza i ogląda zupełnie inaczej. No z drugiej strony mogłaby być ona pewnie mniejsza.
1: Mogłaby być? A dlaczego nie była?
5: Jedni chwalili się, że tam jest bardzo dużo złota w rezerwach, inni mówili, że to nie jest wcale tak dobrze. I warto pamiętać, że złoto oczywiście jest fantastyczne i świetnie się o nim mówi. Można mówić jest, jak tam kolejne tony przybywają. No ale warto pamiętać, że żeby je kupić, trzeba było sprzedać coś, co było dochodowe, na przykład obligacje, które NBP do tej pory trzymał w rezerwach. No i te obligacje już nie procentują, więc w tym wyniku nie ma procentowania obligacji, jak pewnie średnio w zeszłym roku w rezerwach złota było ze 25, a może już więcej procent, no to można sobie wyobrazić, że spokojnie mogło być go 10 czy 15 i duża część tych pieniędzy, które poszły na złoto, mogła być wciąż w obligacjach i mogła przynosić odsetki.
1: Strata banku centralnego jest głównie księgowa, ale gdyby to był zysk, trafiłby do państwowej kasy. 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Do tego poziomu dotarła średnia cena nowego mieszkania w Warszawie. W Trójmieście to 17,5 tysiąca, w Krakowie 17, a we Wrocławiu 15 tysięcy. Ale po pierwsze to cena średnia, a po drugie to cena ofertowa. Bo u dewelopera trzeba się targować, choć czasy największych rabatów na razie minęły, mówiła w popołudniowym EKG autorka opracowania Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Oto Dom.
6: Ci, którzy przychodzą do deweloperów, którzy chcą kupić konkretne mieszkanie, mają obowiązek zapytać o rabat.
1: W cudzysłowie obowiązek.
6: Tak jest. Ja proszę, żeby państwo pytali o rabat. Nie należy się spodziewać rabatów, które widzieliśmy w grudniu czy w listopadzie poprzedniego roku, kiedy zakończył się rok, kwartał i miesiąc i deweloperzy, zespoły sprzedażowe chciały wykonać plan. W tej chwili tak nie jest, ale 3-4% rabat to jest coś, co możemy uzyskać od deweloperów, o co powinniśmy się pokusić i zadbać, kupując mieszkanie.
1: Jak dodawała ekspertka, na żadnym z dużych rynków mieszkaniowych za przeciętną pensję w tych miastach nie kupimy ani jednego metra kwadratowego mieszkania. Rząd ma i będzie miał problem ze zmniejszeniem dziury w publicznych finansach, mówi w TOK FM profesor Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych. Bo jak dodawał w porannym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem, w państwowej kasie dominują wydatki, które nie dają dużego zwrotu do gospodarki, bo są to transfery społeczne, czyli bezpośrednie pieniądze, jakie państwo wypłaca obywatelom.
7: Za jednego złotego wydatku tego budżetowego, ile wraca do gospodarki. Jak na przykład damy na tą edukację, mamy maturę dzisiaj, no to wraca nam 1,5 złotego. Jak damy na infrastrukturę, no to 1,5 złotego do 2 złotych. Wraca w mnożniku fiskalnym. Jak damy na transfery, no to może 50 groszy, tak? Czy krótko mówiąc, nadmierne transfery społeczne w ramach budżetu, to nie jest scenariusz na poprawę ani produktywności, to jest konsumpcja.
8: Czy to oznacza, że pana zdaniem rząd, jeśli na serio będzie chciał w najbliższych latach zmniejszyć deficyt w Polsce, to będzie musiał zredukować wydatki na 14 emerytury, na rentę wdowią, klasyk już, czyli program 800+.
7: Przede wszystkim powinien powstać konsensus polityczny wokół tego, że chcemy mieć państwa dobrze urządzonego, które zwiększa produktywność, zwiększa inwestycje, a w mniejszym zakresie zwiększa to, co jest czystą konsumpcją, bo tylko taka gospodarka napędza na wzrost gospodarczy, a jak napędza wzrost gospodarczy, to są z tego również korzyści dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla niektórych.
1: Dziura w finansach publicznych ma w tym roku sięgnąć 6,8% PKB. Będzie więc ponad 2 razy większa, niż pozwala Unia Europejska. I jeszcze ciekawa informacja z Korei Południowej. Spadkobiercy zmarłego prezesa Samsunga spłacili rekordowy podatek od tego spadku. W przeliczeniu było to 8 miliardów dolarów. Zajęło im to 5 lat. Tyle musieli zapłacić od majątku przekraczającego 17 miliardów dolarów. Były prezes Samsunga stał na jego czele od 1987 do 2020 roku i przekształcił tę firmę z niewielkiego biznesu handlowego w światową potęgę technologiczną. 4,25 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,64, dolar po 3,63, a funt po 4,92.
9: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
3: W TOK 360 jest z nami teraz Agnieszka Filipiak, wicenaczelna Forbes Women ze stowarzyszenia FEM Global. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
3: W stolicy Armenii, w Erywaniu, trwa szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Powiedzmy może na wstępie, po co przywódcy się tam w ogóle spotkali? Co jest do załatwienia?
10: No sam projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej to taki projekt, który wyszedł od Macrona, który jeszcze jakiś czas temu miał się wrażenie, że chce coś po sobie zostawić, więc zostawił taką wspólnotę polityczną jako regularne spotkania, przy czym nie są to spotkania samych przywódców Unii Europejskiej, czy nawet Europy, czy patrząc nawet szerzej, bo spotykają się na Kaukazie Południowym. Jednym z takich istotnych gości jest tu między innymi premier premier Kanady. No i sprawy są te same bieżące, co niestety już od paru lat, czyli przede wszystkim tocząca się rosyjska agresja w Ukrainie i to wsparcie dla Ukrainy, ale także próba takiego zmobilizowania się czy znalezienia jakichś sojuszy w odpowiedzi na dosyć dynamicznie rozwijającą się tutaj politykę ze strony Stanów Zjednoczonych, plus generalnie kwestie bezpieczeństwa, ale też takich sojuszy, powiedziałabym, dwustronnych. Nie zawsze musi być to jakiś taki konkretny cel. Tutaj oczywiście jest nastawienie na jedność i na rozszerzenie.
3: W jaki sposób Stany Zjednoczone patrzą na tę wspólnotę? Bo wiadomo, że Unia Europejska jest trochę solą w oku dla Trumpa, a ta właśnie wspólnota ponadunijna, czy też będąca czymś innym zupełnie?
10: Myślę, że tutaj akurat nie ma dużego, znaczy wiadomo, że nie ma dużego zainteresowania. Trzeba spojrzeć też, kto przyjeżdża na te spotkania i te spotkania nieprzypadkowo w tym momencie dzieje się to w Erwaniu, w Armenii. Jest to taki w ogóle prezent troszeczkę i udział w ogóle w kampanii wyborczej premiera Paszyniana, który za miesiąc będzie walczył w wyborach parlamentarnych o utrzymanie władzy i w największym uproszczeniu będzie walczył przeciwko opozycji, która raczej chce budować i odnawiać sojusze z Rosją. Więc to, że się pojawiają właśnie między innymi kraje Kaukazu czy Gruzja, z którą się nie utrzymuje Unia Europejska teraz stosunków, pokazuje, że ten szczyt jest takim formalnym spotkaniem, niekoniecznie wiążącym. On nie zakończy się jakimś wielkim tutaj postanowieniem i sojuszem, więc też nie stanowi, mówiąc najprościej, żadnego zagrożenia czy takiego jakiegoś takiego szpikulca, który miałby być wbity Stanom Zjednoczonym.
3: A gdzie w tym wszystkim jest Rosja? Bo sama Armenia to jest państwo, które tutaj bardziej teraz stoi po stronie Zachodu. Natomiast mamy też także Słowację, czyli kraj członkowski Unii Europejskiej, gdzie premier chce lecieć, czy też leci do Moskwy, ale jednocześnie na spotkaniu w Erywaniu mówi o otwartości na dialog z Ukrainą.
10: Tak, to jest polityka i dyplomacja jest tutaj szeroka. Ja tylko troszeczkę jakby skoryguję pana redaktora. To, że Armenia teraz mówi o integracji z Unią Europejską, nie znaczy, że jest ku Zachodowi. Ona ciągle szuka złotego środka. Ona nie mówi, że chce zerwać relacje z Rosją. Wręcz przeciwnie, premier Paszynian, premier Armenii, był w Moskwie i owszem, może nie był tam w takim pozycji uległej bardzo, ale ciągle jednak kraje Kaukazu Południowego chcą i utrzymywać i muszą w pewien sposób utrzymywać relacje z Rosją. Rzeczywiście tutaj zawsze do tej pory patrzyliśmy na Viktora Orbana, który prowadził Węgry bardziej w stronę Rosji. Sojusznicy teraz w tę rolę zaczyna wchodzić Słowacja. Rosja jak najbardziej pilnuje swoich interesów. My lubimy powtarzać, że to jest strefa wpływów i Armenia jest tutaj świetnym przykładem i o Armenię niejako będzie się toczył znowu taki bój między Unią Europejską a Rosją właśnie w kontekście tych wyborów, więc Rosja, w ogóle ten szczyt w Armenii jest o tyle też myślę warty uwagi, ponieważ Rosja była obecna w Armenii i ciągle jest, jeśli chodzi o obecność służb specjalnych, o infiltrację, więc wręcz ten szczyt jest na takim byłym, bardzo uproszczając, terenie Rosji i rosyjskich wpływów i sam fakt właśnie, że się odbywa w Armenii, myślę, że tutaj jest jasnym też pokazaniem tego przesunięcia się, czy powrotu wręcz zainteresowania Unii Europejskiej Armenią. To, co też ważne, trzeba powiedzieć, po tym szczycie w ogóle jutro odbędzie się pierwszy szczyt Unia Europejska-Armenia i gwiazdą w ogóle tego całego wydarzenia, czy tego summitu jest w ogóle prezydent Macron, który pojawił się troszeczkę wcześniej w Armenii i Francja podpisze partnerstwo strategiczne z Armenią. Więc jak pan pyta o Rosję, to myślę, że tutaj najlepszą odpowiedzią jest to wszystko, co Unia Europejska robi w tym momencie, tym szczytem właśnie w Armenii, pokazując, że no tutaj może jednak w Ukrainie toczy się walka, może na Słowacji niekoniecznie tutaj te wartości unijne jesteśmy w stanie obronić, ale przynajmniej na tym terenie Kaukazu Południowego Armenii pilnujemy jako Unia.
3: W Armenii padają deklaracje dotyczące Ukrainy, jak choćby z ust brytyjskiego premiera, który mówi o włączeniu się Wielkiej Brytanii w unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Ukraina po tym szczycie coś zyska realnie?
10: No realnie przyznaję, że zobaczymy dopiero, ale rzeczywiście deklaracje finansowe jak najbardziej. Tym, no to już widzimy, co się działo w ostatnich tygodniach, kiedy doszło do zupełnego zwrotu, jeśli chodzi o Budapeszt, więc i są szanse i to się przede wszystkim liczy dla Ukrainy, przede wszystkim pieniądze i fizyczne wsparcie, a nie deklaracje. I to, co pan wspomniał wcześniej, rzeczywiście, jeśli chce lecieć słowacki wysoki urzędnik, chce lecieć do Moskwy, ale równocześnie deklaruje poparcie dla Ukrainy, to się liczy i mam nadzieję, że trzymamy się tego, że to będzie bardzo realne i te pieniądze popłyną.
3: Mm-hmm. A ten właśnie związek w tej chwili Armenii z Unią Europejską, z zachodnimi przywódcami i Słowacji w bycie jednak po stronie Unii Europejskiej jest przeważający w stosunku do Rosji, że w przypadku Rosji to są trochę nie do końca szczere relacje. Jak pani ocenia?
10: Ma pan na myśli Armenię?
3: Mam na myśli stosunek czy Armenii, czy premiera Fico, no bo koniec końców na wspólnym podwórku spotykają się państwa skupione wokół Unii Europejskiej.
10: Tak, jak najbardziej. No tych dwóch krajów też nie możemy niejako porównywać. Słowacja owszem jest połączona energetycznie i gospodarczo z Rosją w pewien sposób, ale Armenia jest całkowicie uzależniona ekonomicznie, gospodarczo i handlowo od Rosji, jest w pewien sposób zmuszona znaleźć złoty środek i też jest zupełnie inne nastawienie społeczeństwa, które chce utrzymywać bezpieczne relacje z Rosją, żeby to nie był agresor. Też są też bardzo silne zresztą związki takie nieformalne, czy kościelne, czy przez biznes. Więc trudno tutaj oceniać w kategoriach szczere, nieszczere. To myślę, że to jest bardzo duży pragmatyzm tutaj i w przypadku Słowacji byłabym bardziej krytyczna, bo jednak jest to kraj w środku Unii Europejskiej, centralnie jest członkiem Unii Europejskiej, ale też terytorialnie jest zupełnie inaczej położony geograficznie, a jednak Armenia jest w swoim położeniu uzależniona od pewnych tranzytów przez Gruzję i handlu z Rosją, więc to nie kwestia szczerości, ale tutaj pragmatyzmu, co też trzeba spojrzeć, że zupełnie inaczej patrzymy na Słowację, tak jak mówię, na państwo członkowskie i na podstawę, a zupełnie inaczej na Armenię, bo nie mamy takiego wpływu i Armenia nie jest tak zobowiązana wobec Unii Europejskiej.
3: Bardzo dziękuję. Agnieszka Filipiak, wicenaczelna Forbes Women ze stowarzyszenia FEM Global, była razem z nami. Po informacjach o 16.40 będziemy pytali o to, czy taką butelkę plastikową z kaucją można sobie wliczyć w koszty.
11: Autopromocja.
12: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
11: Autopromocja.
13: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 16.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Prezydent Karol Nawrocki podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka wręczył awanse generalskie oficerom PSP na stopień nadbrygadiera. Awansowani zostali zastępca komendanta głównego Sławomir Sierpatowski oraz lubelski komendant wojewódzki Zenon Pisiewicz. Prezydent podziękował strażakom i przypomniał, że w ostatnich latach Straż Pożarna przeszła głęboką modernizację. Zaapelował też do parlamentu o przekazywanie środków finansowych na dalszą profesjonalizację PSP i OSP. Nie zgadzam się z decyzją o wycofaniu części sił USA z Europy, powiedziała premier Włoch Giorgia Meloni w Erywaniu w Armenii. Podkreśliła jednak, że decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania nie należy i nie zależy jednak od niej. Od dłuższego czasu USA dyskutują o wycofaniu z Europy, a my musimy wzmocnić nasze bezpieczeństwo i zwiększyć zdolność reagowania, podkreśliła szefowa rządu. Mieszkańcy Elbląga od środy będą mogli odbierać dowody rejestracyjne w urzędomacie. Jak podał magistrat, ma to ułatwić korzystanie z usług urzędu i pozwolić uniknąć kolejek. Otwarty całą dobę urzędomat pojawił się przy parkingu obok budynku Departamentu Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miejskiego w Elblągu. To kolejny urzędomat w województwie warmińsko-mazurskim. Od lutego ubiegłego roku takie urządzenie działa w Olsztynie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM, Tok 360. Butelkę po wodzie mineralnej na przykład można sobie wrzucić w koszty. Stanowisko w tej sprawie, tutaj może się Państwu wydawać, że to taka błaha sprawa, ale samo Ministerstwo Finansów zajęło tutaj stanowisko, o czym pisze Rzeczpospolita. Naszym gościem jest teraz Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, dzień dobry.
8: Co to stanowisko oznacza dla przedsiębiorców?
9: O, stanowisko tutaj, to co przedstawiło Ministerstwo Finansów, tak, dotyczy rozliczenia niezwróconych kaucji w kosztach uzyskania przychodów. Niejako porządkuje już tą istotną wątpliwość, która towarzyszy przedsiębiorcom de facto od startu samego systemu, a on wystartował przecież 1 października 2025 roku. No i resort potwierdza regułę, która się wywodzi z ustaw podatkowych, czy to CIT, czy PIT. Kaucja jako takie świadczenie zwrotne ze swojej natury jakby jest niespełnione definitywnie, że ten koszt może powstać, ale gdy zgubimy tę butelkę, no to w takim przypadku może być ta kaucja naszym kosztem uzyskania przychodu.
8: I tutaj jak policzymy na przykład 100 zakupionych butelek, to pytanie, po co firmie jest na przykład woda mineralna? Otóż na jakieś tam spotkania, konferencje, znamy te obrazki, kiedy to stoją takie wody, a to gazowana, a to niegazowana, można się częstować. Gdy tych butelek jest 100 albo 1000, to już się robi niezła suma za te kaucje, prawda?
9: Tak, no teraz pytanie, co jest lepsze dla takiego przedsiębiorcy? Czy jednak zwrot tych butelek i odzyskanie kaucji 50 groszy, czy zaliczenie w koszty uzyskania przychodu? A wiemy, jak takie spotkania, jaką mają naturę. Często ktoś z sobą zabierze tę butelkę.
8: Albo no pognięcie, tutaj... bo na przykład nerwowo się bawi tą butelką i ona już się nie nadaje do tego, żeby ją zwrócić.
9: No tak, albo puszkę na przykład też łatwo przecież zgnieść, czy właśnie wynosimy. No i tutaj właśnie Ministerstwo jakby Finansów podkreśla w tym swoim stanowisku, ale tak naprawdę nie jest rewolucyjne, bo też mówiono o tym, że właśnie system kaucyjny, no to jest na początkowej fazie jest to opłata, tak, że ta kaucja jest pobierana, ona nie jest, ma charakter tak naprawdę zwrotny i czasowy, więc podatnik musi udowodnić, że utracił tę butelkę i tutaj może być problem, jak to udowadniać.
8: Mm-hmm. Widzi pan tutaj pole do nadużyć jakichś być może?
9: Znaczy nadużyć jak nadużyć. Myślę, że jak pierwsze kontrole będą tutaj przeprowadzane przez urzędników, przez fiskusa, no bo ciężar dowodu będzie spoczywał na podatniku, czyli przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, tak? Mhm. Aby bezpiecznie tutaj rozpoznać koszt, kiedy, czy przedsiębiorca powinien wykazać tak naprawdę trzy łączne, w mojej ocenie, trzy łączne przesłanki powinny być. Czyli związek zakupu tych napojów z działalnością gospodarczą, to jest po pierwsze. Czyli na przykład właśnie jakaś konferencja organizujemy, no to wiemy, że tę wodę, którą dostarczamy, będzie miała związek z naszą działalnością gospodarczą. Potem musi mieć definitywny charakter utraty opakowania, no i tutaj niezawiniony też racjonalny powód braku zwrotu przez przedsiębiorcę tej butelki. I tutaj może być problem, bo kto z nas będzie teraz stał i liczył te butelki, gdzie faktycznie, które zostały na przykład uszkodzone.
8: Poza tym, jak sądzę, dla firmy będzie wygodniej machnąć ręką na te zużyte wszystkie butelki i po prostu odliczyć sobie te kaucje od podatku, tudzież właśnie wliczyć w koszty, prawda?
9: Tak, tak, to prawda, tylko właśnie no, to musimy definitywnie udowodnić, że faktycznie mieliśmy możliwości zwrotu. No i tutaj pytanie, czy fiskus nie będzie dochodził do tego, czy były jakieś protokoły na przykład, w jaki sposób będziemy udowadniać, że my, zaliczając koszty uzyskania przychodu, de facto nie mieliśmy możliwości zwrotu tych butelek i odzyskać kaucję. No i tu może powstawać spór, no bo to... Pytanie jak, w jaki sposób, a ciężar zawsze dowodowy jest po stronie podatnika.
8: To wszystko tak brzmi, jakby ktoś po prostu przygotowując system kaucyjny tego nie przewidział.
9: W mojej ocenie tak. No tutaj trzeba by było zastanowić się, czy teraz tak, jeżeli ja nabywam na konferencję, dajmy na to 100 butelek, tak, i po tej konferencji okazuje się, że zebrałem, skończyła się na przykład ta konferencja, jest firma sprzątająca, czy to swoimi zasobami przedsiębiorca posprzątał po tej konferencji, zobaczył, okej, było 100 butelek, mamy jeszcze 20 nam zostało, 30 to w ogóle nie ma, więc 50 jest tylko do zwrotu. I teraz czy pytanie, czy powinny być na przykład protokoły inwentaryzacyjne, ale to się przekłada przecież na czas pracy albo firmy zewnętrznej, gdzie będziemy musieli za to zapłacić, albo my. I czy racjonalnie będzie ponosić te koszty liczenia butelek?
8: No, można sobie odpowiedzieć samemu. Tak mi się przypomina swoją drogą sytuacja ze sklepu spożywczego, w którym jeszcze przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego człowiek przynosi te butelki do zwrotu i musi się podpisać pod protokołem. Tak się też zdarza, albo zdarzało, albo i zdarza w dalszym ciągu. Na koniec, jakaś wskazówka. Na miejscu przedsiębiorcy jak w takim razie pan by te kwestie rozwiązał?
9: Warto tu pamiętać, że w tym przypadku to Ministerstwo Finansów, to co Ministerstwo Finansów teraz przekazało, to nie jest objaśnienie, więc nie ma charakteru takiego, że jest wiążące, chroni w jakiś sposób podatnika. Natomiast na pewno racjonalnie. To znaczy, nie możemy traktować w ten sposób, że wszystkie zakupione butelki, kaucje, dobra, my sobie nie liczymy, mamy akurat na przykład ten worek na plastiki, czy tam kosz na plastiki, my przerzucamy, no i z automatu sobie zaliczamy to w koszty uzyskania przychodu. Warto jednak zadbać o to, jeżeli chcemy zapisać w koszty uzyskania przychodu, że nie mieliśmy możliwości faktycznie zwrotu tych butelek, żeby zaliczyć. Dla mniejszych przedsiębiorców pewnie w większości przypadków będzie tak, że przedsiębiorcy będą odstępować, no bo koszty liczenia tych butelek i przeprowadzania takiego protokołu inwentaryzacyjnego mogą przerosnąć zysk z podatków. No bo tak jak pan wskazał, na przykład mamy te 100 butelek, to jest 50 zł w kosztach. Weźmy na przykład przedsiębiorcę na małym CIT-cie 9%, który płaci, no to raptem to na podatku jest jakieś tam 5 zł mniej więcej, tak? No i pytanie, czy te tych 5 zł i będziemy przeprowadzać tych szereg czynności.
8: Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu, był razem z nami w TOK 360. Teraz już łączymy się z Rafałem Górskim z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
8: Będziemy rozmawiali o bohaterze, a właściwie antybohaterze pańskiego tekstu w Gazecie Wyborczej. Student z Rosji steroryzował Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez miesiące uczelnia nie reagowała na skargi w jego sprawie. Co było w tych skargach?
10: Sprawa dotyczy, jakby cała historia zaczęła się w 2023 roku, a skargi dotyczą przede wszystkim nękania studentek i pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, to jest Wydział Badań Historii UW, poprzez między innymi śledzenie przede wszystkim kobiet, które wychodziły z uniwersytetu, wracały do domu i ten student, którego w tekście nazywam Aleksandrem, natomiast nie jest to jego prawdziwe imię, po prostu śledził je do domu. Oprócz tego pozwalał sobie na różne wybiegi rasistowskie, mizogonistyczne, odnoszące się do seksualności studentów, ale również wykładowców i pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Więc jakby mamy tutaj obraz takiego nękania na wysokim diapazonie.
8: Dlaczego ten student robił to, czy też robi bezkarnie?
10: Oj, mam wrażenie, że mam tutaj po prostu taki obraz dysharmonii między eskalacją a ociężałością reakcji instytucji przez opóźnienia, proceduralną ostrożność i brak zdecydowania. Przecież w takich sytuacjach czas nie jest neutralny i każda zwłoka działa na korzyść sprawcy i pogłębia gdzieś tam poczucie bezsilności po stronie ofiar przede wszystkim. I z każdym z profesorów, których rozmawiałem na temat tej sprawy, również tych, którzy byli poniekąd ofiarami działalności tego rosyjskiego studenta, a także tacy, którzy biorą udział w obradach komisji dyscyplinarnej, oczywiście w innych kontekstach, mówią, że no niestety Uniwersytet Warszawski działa, te tryby mielą bardzo wolno i nie jest problemem jakby to, że uniwersytet nie chciał tego studenta okiełznać bądź go wykluczyć, ale po prostu to, że opóźnienia są za duże w całym procedowaniu i również przez pryzmat tego, że w tej komisji uczestniczą bardzo różni ludzie, którzy nie zawsze mają doświadczenie do tego, skąd te opóźnienia.
8: I tutaj warto, abyśmy jedną rzecz wyjaśnili słuchaczom, że no, gdy słyszymy o rosyjskim studencie, który mówi o Rosji w sposób taki wrogi wobec Polaków, tak bym to określił po przeczytaniu tego pańskiego tekstu, to może nam się tutaj nasunąć skojarzenie z jakimiś służbami, że to ktoś, kto na zlecenie jakichś służb działa na przykład, ale to wygląda po prostu na taki przypadek człowieka mającego jakąś obsesję i którego tutaj zachowania spełniają pewne definicje nękania na przykład, tak? Po prostu.
10: Znaczy, faktem jest to, że ABW naświetlało tą sprawę, natomiast wydaje mi się, że biorąc pod uwagę jego proputinowskie poglądy i sposób zachowania, tutaj nazywanie go osobą, która jest związana w jakiś sposób z rosyjskimi służbami byłoby, powiedziałbym, nadużyciem, jeżeli nie teorią spiskową.
8: No właśnie. Choć tak się składa, że on jest Rosjaninem, który się uczy w Polsce, nie kryje się ze swoimi poglądami i po prostu prześladuje ludzi dookoła. Po prostu. O to chodzi w tej historii, prawda?
10: Tak, a biorąc pod uwagę to, co się dzieje, jeśli chodzi o geopolitykę, no to jeszcze bardziej namacalnym jest to, że facet pochodzi z Rosji i ma jawnie proputinowskie poglądy, których w żaden sposób nie da się zmienić, ponieważ tym bardziej, że ta sytuacja trwała od 2023 roku i on niemal na każdych zajęciach, to jest kierunek starożytność, historia starożytności, niemal na każdych zajęciach sabotował wykłady poprzez swoje między innymi przywiązanie do Rosji. Pytał wykładowców, przerywał ich, pytał, dlaczego nie cytują chociażby rosyjskich naukowców, a dosłownie każda osoba, która pracowała na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, próbowała w jakiś sposób odsunąć go od takich zachowań, ale niestety się nie dawało. Dochodziło do momentów, w których wykładowcy próbowali go nie zapraszać na wydziały, które są, znaczy na, przepraszam, na wyjazdy do Grecji czy do Bułgarii, które są obligatoryjne na tym kierunku studiów, właśnie z uwagi na strach przed jego zachowaniem.
8: A co on w ogóle robi w Polsce? Bo chyba trzeba wjeżdżając do naszego kraju z Rosji, tak przynajmniej po tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie Północno-Wschodniej, jakoś odciąć się od tej polityki wobec Ukrainy.
10: Znaczy, wydaje mi się, że przyjeżdżając do Polski nie trzeba złożyć zeznania, w którym mówisz, że jesteś przeciwnikiem wojny, która się dzieje w Ukrainie i ataku Putina. Natomiast to jest chłopak, który studiował również w Niemczech, jak sam o sobie mówił, w Niemczech, we Włoszech czy w Serbii. I o ile te dwa pierwsze kraje, no, jakby nie są proputinowskie, tak już Serbia jest znana przez pryzmat wojny na Bałkanie, gdzie Rosja stanęła po stronie Serbów, znana z prorosyjskich poglądów. Jakby nie ma zakazu przebywania w Polsce rosyjskich obywateli, więc wydaje mi się, że nie to jest problemem.
8: A zatem Rosjanin, który terroryzuje studentki, studentów, a nawet pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, jest bezkarny, policja jest poinformowana, ale rozkłada właściwie ręce.
10: No w zasadzie tak, natomiast już na kanwie zbierania materiałów do tego tekstu, kontaktując się z Uniwersytetem Warszawskim, wiem, że po moich pytaniach Uniwersytet podjął pewne próby wykluczenia tej osoby z uczestnictwa w wszystkich wydarzeniach związanych z Uniwersytetem Warszawskim. Po prostu procedury są takie, a nie inne. Oni go co prawda zawiesili, ale czasowo, co nie oznacza, że jakby to zawieszenie skutkuje z odebraniem praw studenta. Nie, to zawieszenie się skończyło, on wrócił, dalej kontynuuje swoje zachowanie, natomiast w tym momencie władze Uniwersytetu Warszawskiego pod wpływem nacisku medialnego, też nie oszukujmy się, próbują jakąś tą sprawę rozwiązać, bo bez wątpienia po tym, jak ta osoba wróciła na uniwersytet, studenci znów zapanował strach studentów. Nie tych, którzy chodzili z nim na jedne zajęcia, ale tych nowych, ponieważ wieść o jego zachowaniu roznosiła się po Wydziale Badań Uniwersytetu Warszawskiego, badań historycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Rafał Górski z Gazety Wyborczej był razem z nami w podsumowaniu dnia TOK 360. A już teraz dołącza do mnie Karolina Lewicka.
11: Dzień dobry.
8: Która już za kilka minut rozpocznie dla Państwa wywiad polityczny. Co dzisiaj w programie?
11: Co do mojego efektu, to bez przesady. Dopiero się rozkręcam. Tak mówi w wywiadzie dla Wirtualnej Polski Przemysław Czarnek i próbuje przekonać opinię publiczną, że raz już widać jednak ten efekt w zatamowaniu upływu krwi, czyli został zatrzymany ruch w dół sondaży. Dwa, że wojna domowa w PiS jest już za PiSem. Z Wojciechem Szackim porozmawiamy o tym, co tak naprawdę dzieje się przy Nowogrodzkiej. A już za chwilę senator Jacek Trela, którego zapytamy o prezydencką propozycję wspólnego pisania nowej konstytucji. Nie byle tam jakiej konstytucji, pierwszej, lepszej, tylko konstytucji nowej generacji. No i po to została powołana kolejna 17. już rada, jeżeli ktoś liczy, Rada Nowej Konstytucji, do której zaproszono m.in. Julię Przyłębską. I od razu zrobiło się jak u Czechowa. I śmieszno, i straszno.
8: A wracając do sondaży, to każdy w nich widzi, co chce. Karolina Lewicka...
11: A ludowcy są od zawsze niedoszacowani, szanowni państwo.
8: Tak. Karolina Lewicka z państwem w wywiadzie politycznym. To po informacjach o 17, a godzinę później wraca TOK 360.
6: Autopromocja.
8: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
12: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
15: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
14: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 17. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje Tok FM. Redukcja liczebności wojsk amerykańskich w Niemczech nie osłabi zdolności odstraszania NATO w Europie, twierdzi szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul. Jak dodał, to sygnał, że Europa musi szybciej rozwijać własne zdolności. Podkreślił, że Niemcy powinny także ustalić, które decyzje zostały już ostatecznie podjęte oraz jakie możliwości ma Berlin, by na nie wpłynąć. USA

0: uczennicą klasy maturalnej liceum w Polkowicach. Pomimo intensywnego leczenia w Szczecinie przystąpiła do egzaminu z języka polskiego, a przed nią kolejne egzaminy pisemne, matematyka oraz język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kolejne informacje o 17.20, a teraz jeszcze pogoda. Wieczorem na południu i wschodzie utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy może z kolei popadać. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północy do nawet 28 na południowym zachodzie i miejscami w centrum.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Jacek Trela, senator, klub senacki Nowa Polska Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, panie senatorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
2: Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym, powiedział prezydent. Przypuszczam, że wątpię, cytując Wiecha. A pan senator?
3: Podobnie, wątpię. Co to znaczy moment konstytucyjny? To znaczy wtedy, kiedy uda się zebrać większość, która jest w stanie porozumieć się i uchwalić nową konstytucję. W tej chwili takiej większości nie mamy. Prezydent został wybrany oczywiście głosami Polek i Polaków w głosowaniu powszechnym, ale niewielką liczbą głosów ponad swojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego. A zatem nie może również mówić, że ma za sobą taką sporą część społeczeństwa, która daje mu prawo do mówienia, że to jest ten moment konstytucyjny. W związku z tym wszystkie działania wokół konstytucji, które zamierza robić, czy o których chce mówić, są jakąś taką grą, zabawą, swego rodzaju jakąś iluzją.
2: No dobrze, ale grą obliczoną na co? Jaki jest cel Karola Nawrockiego, bo na pewno nie ta nowa konstytucja w 2030?
3: Grą obliczoną na rok 2030 i na ponowne wybory prezydenckie. Być może też takim etapem pośrednim mogą być wybory parlamentarne w 2027 roku i narracja, która będzie się toczyć wokół tych spraw konstytucyjnych. Prawda?
2: Ale uważa pan, że Karol Nawrocki ma dobrą intuicję i że rozmowa na temat fundamentalnych zasad naszego ustroju to jest to, na co Polacy czekają?
3: Nie wiem, czy w 2030 roku Polacy będą tego oczekiwać, ale myślę, że długoterminowo Karol Nawrocki zakłada, że to może być jeden z tematów. Być może inne będą tematy, może będzie drogi albo tani prąd, albo jakiś inny konflikt.
2: Koszty życia.
3: Tak, inne kwestie, ale niewątpliwie zagadnienia rangi konstytucyjnej zaprzątają Polaków. Polacy są w to zaangażowani. Jesteśmy takim narodem, który lubi na ten temat dyskutować.
2: Ale są zaangażowani w konflikt między dwoma ośrodkami władzy wykonawczej, czyli w ten konflikt między prezydentem a premierem, prezydentem a rządem, bo może Nawrockiemu chodzi o to, żeby przerzucić odpowiedzialność, jeśli nie na rząd, za to napięcie i konflikt dysfunkcjonalny momentami dla państwa polskiego, to być może na to, jak ten obecny ustrój jest skonstruowany.
3: Ten ustrój jest całkiem nieźle skonstruowany, tylko jeżeli...
2: Pod warunkiem, że jest chęć współdziałania i dobra wola i kultura polityczna po obu stronach.
3: Jeżeli się wpuszcza do tego obszaru osoby, która się zachowuje niezgodnie z regułami, niezgodnie z tym, do czego się umówiliśmy w 97 roku.
2: Z dobrym obyczajem.
3: Z dobrym obyczajem, kształtowanym przez te prawie 30 lat obowiązywania konstytucji, to jeżeli się kogoś takiego wpuszcza, kogoś, kto nie wykonuje swojego podstawowego obowiązku przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to trudno mówić, że to jest ktoś, kto będzie dobrze myślał o konstytucji, dobrze będzie chciał ukształtować tę konstytucję. On będzie chciał to zrobić pod siebie, czyli jemu, żeby miał władzę.
2: No Karol Nawrocki mówi, że nie będzie nam wybierał modelu ustrojowego, ale słychać i czuć, że

0: jest mu bliżej do modelu prezydenckiego.
1: Karol Nawrocki powinien przeczytać, jeśli nie całą konstytucję, to wystarczyłoby, żeby przeczytał artykuł pierwszy. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym. A dobro wspólne to znaczy, że to nie jest dobro pana Nawrockiego, to nie jest dobro partyjne, tylko dobro nas wszystkich. I trzeba postępować w interesie wszystkich Polek i Polaków, a nie tylko w interesie partykularnym, czy też w ogóle w interesie własnym.
0: No ale bywały takie momenty w naszej historii, że Rzeczpospolita była suknem, które rozdrapywano. Każdy chciał jak największy kawałek.
1: Targowica, zgadza się.
0: Ale może to jest tak, że my faktycznie z tym swoim modelem ustrojowym utknęliśmy w połowie drogi, że to ni pies, ni wydra i trzeba byłoby się zdecydować. Albo silny prezydent i jego władza wykonawcza, albo taki klasyczny system parlamentarno-gabinetowy. Ani tak, trochę władzy tu, trochę tu.
1: Była na ten temat dyskusja wśród twórców obecnej konstytucji, czyli wtedy przed 97 rokiem, i pojawiały się takie głosy, żeby prezydent był wybierany w wyborach pośrednich, czyli przez
0: Zgromadzenie
1: Narodowe. No ale to upadło z tego względu, że trzeba przypomnieć sobie ten kontekst historyczny, prawda? Bo jeszcze w 95 roku, czyli wtedy, kiedy toczyły się prace nad nową konstytucją, bo one trwały chyba 4, może 5 lat, do 97 roku, prezydentem był Lech Wałęsa, który chciał mieć dużo władzy. Z drugiej strony już widać było, że aspiruje do prezydentury Aleksander Kwaśniewski.
0: No najpierw siły lewicowe chciały ograniczać rolę prezydenta, tak, bo prezydentem był Wałęsa, a potem, kiedy prezydentem został Kwaśniewski, no to trudno było zrobić taki zwrot o 180 stopni, myśleć o tym, żeby prezydent był najważniejszy, tak, więc właśnie wyszło, co wyszło.
1: No tak, i jesteśmy, można powiedzieć, między takim systemem, jaki obowiązuje we Francji, czyli system prezydencki, i systemem w Niemczech, czyli systemem kanclerskim. Jesteśmy tak po środku. Ale mnie się wydaje, że ten system się sprawdzał do czasu, kiedy został prezydentem Andrzej Duda. On powoli zaczął tak lekko fikać politycznie, ale bardziej było to związane z oczekiwaniami związanymi z destrukcją wymiaru sprawiedliwości, oczekiwaniami ze strony PiS-u, bo PiS chciał przejąć i Trybunał Konstytucyjny. Jak nie można zmienić Konstytucji, to trzeba przejąć Trybunał Konstytucyjny, bo on będzie interpretował na naszą rzecz Konstytucję. Tak myślał Jarosław Kaczyński, nadal tak zresztą myśli. Więc,
0: i tak to wyglądało.
1: Tak, i Andrzej Duda to realizował, no ale wcześniej Bronisław Komorowski, Lech Kaczyński, Aleksander Kwaśniewski, to były, można powiedzieć, takie wzorcowe prezydentury.
0: Choć bywały szorstkie przyjaźnie. Ale też twórcy Konstytucji mówią o tym, że należałoby się nad Konstytucją zastanowić. Na przykład Aleksander Kwaśniewski, który bodajże pod koniec ubiegłego roku zorganizował taką konferencję naukową na Uniwersytecie Warszawskim właśnie w tej sprawie. Tylko że wracamy do początku naszej rozmowy. Pan powiedział, nie ma momentu konstytucyjnego, bo nie ma stosownej większości. Ale chyba nie chodzi tylko o to, że jest potrzebna stosowna większość posłów, którzy podniosą rękę. Chyba chodzi też o to, że suweren, nie wiem, czy czuje, czy nie czuje takiej potrzeby, żeby ustawę zasadniczą nową konstruować.
1: Tak, ma pani rację. Oczywiście to wymagałoby, bo to jest takie sprzężenie zwrotne. Politycy powinni wyjść do społeczeństwa z jakimiś propozycjami.
0: Albo powinien wyjść impuls ze strony społeczeństwa.
1: Albo
0: że impuls. Jest taki moment wyjątkowy, w którym, tak, jest potrzeba jakiejś,
1: tak,
0: zmiany.
1: Tak. No, uczestniczyłem w takiej konferencji drugiej, innej, w której był Aleksander Kwaśniewski nie tak dawno, kilka tygodni temu, też na Uniwersytecie Warszawskim, i była też mowa o takim teoretycznej potrzebie zmiany konstytucji, bo Aleksander Kwaśniewski powiedział, że teoretycznej, dlatego że wie, że można byłoby coś poprawić, ale nie można tego zrobić
0: w tych warunkach politycznych.
1: Nie da się tego.
0: Ale też społecznych, bo jest bardzo silna polaryzacja. Prezydent przekazał, że wysłał już zaproszenia do przedstawicieli wszystkich sił politycznych w Sejmie, żeby zechcieli w tej Radzie zasiąść i w tych pracach brać udział. Lewica oczywiście odmawia. Anna Maria Żukowska mówi, mówiła, zawracanie głowy o tej Radzie Nowej Konstytucji. Dzisiaj słuchałam Miłosza Motyki z PSL-u w poranku TOG FM, też się odżegnywał, a państwo centrum?
1: Nie rozmawialiśmy na ten temat, natomiast jeżeli będziemy na ten temat mówić, a na pewno będziemy, będę rekomendował i myślę, że nie będę musiał zbyt usilnie przekonywać koleżanek i kolegów, żebyśmy nikogo nie wysyłali do tej Rady Nowej Konstytucji, bo tak jak powiedziałem, to jest jakaś zabawa, gierka, którą...
0: A czy chodzi też o skład tej Rady? Na przykład w jej składzie Julia Przyłębska. I tu wracamy do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Są dwie rzeczy. Skład, Julia Przyłębska, ale nie tylko. Można tam innych wskazać dziwnych nominatów, ale sam inicjator, czyli prezydent, czyli osoba, która, jeżeli wyjeżdżamy na jakąś wycieczkę, wyprawę i jest kilka osób i dzielimy między siebie obowiązki i ustalamy te reguły, i w trakcie tej wycieczki ktoś mówi, a mnie się to już przestało podobać, ja teraz nie będę zajmował się zakupami, do czego się zobowiązałem, tylko będę się zupełnie czym innym chciał zajmować i w ogóle wchodzę jeszcze, na przykład będę chciał też trzymać budżet, prawda? No to jest dokładnie rola, w którą się wpisuje teraz Karol Nawrocki. On jest, wpisał się w konstytucję, ma swoje obowiązki, swoje oczywiście też uprawnienia, i się rozpycha. Mówi, nie powołam, nie dam nominacji na pierwszy stopień oficerski. Pamiętamy 11 listopada 100 kilkudziesięciu zawiedzionych, oczekujących młodych oficerów na tę promocję. Teraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jakieś wchodzenie w buty rządu i mówienie, że da się zrobić, i Narodowego Banku Polskiego, że da się zrobić jakiś program Safe Zero za wykreowane środki z Narodowego Banku Polskiego. Nawet przyciągnął do siebie pana Glapińskiego, który, nawet jak na niego, to widziałem, że był lekko zażenowany tą sytuacją.
0: Chyba cieszył się, że cała sprawa upadła.
1: Myślę, że tak, bo miałby problem duży.
0: Zastanowiła mnie taka rzecz we wczorajszej wypowiedzi prezydenta Nawrockiego. Zacytuję. Musimy raz na zawsze zdecydować się, czy chcemy, aby narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach, wolą suwerena narodu, czy chcemy, by władza zarządzała wami, drogi narodzie, za sprawą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając władzę od narodu. Trochę wygląda to w ten sposób, że mój mandat jest lepszy niż wasz mandat, czyli mój mandat prezydencki jest lepszy niż wasz parlamentarny. Przecież wybory są demokratyczne i te parlamentarne i prezydenckie. Tu i tu wybierają ludzie, czyli ów suweren. Tak. No to dlaczego wy, rząd, jesteście, koalicja sejmowa, jesteście gorsi? Czy macie słabszą legitymację niż prezydent?
1: No to ewidentnie, to jakbyśmy mieli to nazwać, to nie wiem, rewolucyjne poglądy, albo wręcz może nawet takie, taka lekka chuliganeria polityczna, no bo mówienie, że rząd i koalicja rządząca nie ma legitymacji albo ma gorszą legitymację niż prezydent, no to jest takie właśnie chuligaństwo polityczne, no takie nierespektowanie woli demokratycznych rozstrzygnięć.
0: A myśli pan, że to, co proponuje Karol Nawrocki, to jest zgodne z koncepcją prowadzenia kampanii przez Prawo i Sprawiedliwość? Bo były też już od dłuższego czasu takie wypowiedzi Przemysława Czarnka, nawet wtedy, kiedy nie był jeszcze kandydatem PiSu na premiera, że trzeba tę konstytucję stworzyć, no i przecież PiS regularnie wraca do tematu nowej ustawy zasadniczej.
1: Tak, wcześniej jeszcze Andrzej Duda o tej konstytucji mówił. Trudno mi powiedzieć, niewątpliwie tak. Polaryzacja i to jest, sprzyja też PiS-owi, chociaż w tej chwili PiS jest w tak trudnej sytuacji wewnętrznej tego podziału. To, co zrobił wprost Mateusz Morawiecki, mówiąc, że nie będzie uczestniczył w podejmowaniu decyzji przez ośrodek PiS-owski, to jest wyraźna fronda, prawda? Więc w tej chwili PiS ma własne wewnętrzne kłopoty i nie wiem, czy na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu jest umacnianie roli Karola Nawrockiego, a to na pewno umacnia Karola Nawrockiego na prawicę, ta inicjatywa konstytucyjna, zgromadzenie wokół siebie tych rad, tej jednej rady, wielu innych jeszcze.
0: 17, przypomnę, jest ich. A czy otwarcie tej dyskusji o nowej konstytucji jest jakimś rodzajem zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa? Bo to sugeruje i premier, i minister koordynator służb specjalnych. Premier Tusk mówił tak, wszyscy wiemy, że nie ma większości do uchwalenia nowej konstytucji. Pomysł prezydenta to polityczna gra w czasach, kiedy jak nigdy potrzebujemy stabilności. Tomasz Siemoniak, swoją drogą sytuacja dużego zagrożenia Polski powinna skłaniać raczej do jednoczenia się władzy wokół spraw bezpieczeństwa Polski, a nie otwierania kolejnego wieloletniego ostrego sporu o nową konstytucję, który będzie Polskę osłabiać.
1: No, wydaje mi się, że tak. I niestety nie uczymy się z historii i na błędach historycznych. Konstytucja kwietniowa z 1935 roku była konstytucją, która się nie podobała opozycji. Była taką konstytucją dla władzy autorytarnej i spierano się na temat tej konstytucji i właściwie dopiero taka jedność organizacji, a właściwie społeczeństwa objawiła się dopiero w 1939 roku, tuż przed wojną, więc wydaje się, że teraz...
0: No wtedy sanacja to raczej nie chciała współpracować z opozycją, bo senatorzy bali się, że potem ten laur zwycięstwa będzie musiał być podzielony na wszystkie siły polityczne. Spodziewano się, że to będzie wygrana wojna.
1: No, zgadza się, ale ten spór wtedy dzielił. Dzisiaj konstytucja, temat konstytucji podzieli znowu społeczeństwo i znowu będzie na tym
0: Ale czy
1: korzystał.
0: Zakłada pan, że Karolowi Nawrockiemu uda się ten temat narzucić? Bo przypominam, o tym już mówiliśmy, PiS wielokrotnie do tematu nowej konstytucji wracał. No może jeszcze nośne było to hasło czwartej RP, tak? Po tak zwanym Rywinlandzie, ale to rok 2005. Potem te kolejne propozycje nowej konstytucji nie wzbudzały jakiegoś wielkiego zainteresowania opinii publicznej.
1: Więc niewątpliwie będzie musiał Karol Nawrocki zyskać poparcie Prawa i Sprawiedliwości dla tych swoich koncepcji, to po pierwsze. Po drugie, żeby cokolwiek uzyskać. Po drugie, skład tej rady raczej nie rokuje, że to będzie jakaś przebojowa rada, no bo te nazwiska, które są tam, to są wyciągnięte z lamusa politycznego, czy z jakiegoś innego jeszcze lamusa. I takie, które nie mają siły przebicia w sferze publicznej.
0: Jacek Trela, senator, klub parlamentarny Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dziękuję panie
1: Dziękuję
0: senatorze
1: bardzo.
0: Za rozmowę. Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. Zastanowimy się, czy będzie rekonstrukcja rządu.
2: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
2: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkie działania wokół konstytucji, o których chce mówić prezydent, są grą i iluzją, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Jacek Trela, senator z klubu Nowa Polska Centrum. Gość Karoliny Lewickiej zwrócił uwagę, że Polska nie jest obecnie w momencie konstytucyjnym. Podkreślił, że nie ma obecnie większości, która pozwoliłaby uchwalić nową konstytucję. Prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem ma być wypracowanie projektu takiego dokumentu. Według prezydenta ma to być konstytucja nowej generacji roku 2030. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził, że najprawdopodobniej w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE. Zaliczkę z tego programu w wysokości 6,5 miliarda euro nasz kraj ma otrzymać w ciągu najbliższych tygodni. W sumie Komisja Europejska przyznała Polsce, która jest największym beneficjentem tego programu, prawie 44 miliardy euro. Rząd zajmie się jutro projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Projekt przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Regulacja wynika z konieczności realizacji kamienia milowego reformy Krajowego Planu Odbudowy. W specjalnym rozporządzeniu określony zostanie standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, który obejmie m.in. sposób ich monitorowania i oceny. Regulacja przewiduje też wymagania, jakie musi spełniać osoba świadcząca te usługi. Przedstawiciel USA do spraw handlu Jamieson Greer zapowiedział, że podwyżka ceł na samochody z Unii Europejskiej do 25% wejdzie w życie. Waszyngton jednak prowadzi jeszcze w tej sprawie rozmowy z europejskimi partnerami. Greer uzasadnił tę decyzję brakiem wdrożenia przez Unię warunków porozumienia z 2025 roku. USA obniżyły wówczas cła na europejskie auta do 15%, a Unia zobowiązała się do zerowych ceł na towary przemysłowe oraz uproszczenia regulacji korzystnych dla firm amerykańskich. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
2: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
8: Wieczorem na południu i wschodzie, a także miejscami w centrum utrzyma się małe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, ale z licznymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy miejscami może popadać, a lokalnie mogą pojawić się również burze. Na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie do 28 na wschodzie i w centrum. Sprawdźmy jeszcze, jakim powietrzem dziś oddychamy.
2: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
8: W większości kraju jakość powietrza jest co najmniej umiarkowana. Najlepiej jednak oddycha się dziś na północnym zachodzie Polski. Najgorsza sytuacja jest z kolei w okolicach Mielca na Podkarpaciu, gdzie jakość powietrza jest dostateczna.
9: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Ogłoszenie płatne. Zamek Królewski na Wawelu zaprasza do odkrywania tajemnic Smoczej Jamy w nowej odsłonie. Po wielomiesięcznej modernizacji legendarne podziemia otwierają się dla zwiedzających z dźwiękiem, światłem i obecnym tam smokiem. Mówi kuratorka dr Magdalena Młodawska.
12: Smocza Jama to fascynująca przestrzeń. Nowe oświetlenie wydobywa formy skały, a dźwięk przypomina o charakterze miejsca jaskini. Smok po raz pierwszy w historii muzeum pojawia się tu w tajemniczych okolicznościach. Niedosłownie, jako dźwięk, cień, oddziałując na naszą wyobraźnię i, mam nadzieję, nasze emocje. Na sąsiadującej wystawie Międzymurze poznamy też prehistorycznego gada o nazwie Smok Wawelski. Naukowy ślad legendy sprzed 210 milionów lat. Zapraszamy do zgłębiania opowieści w podziemiach Smoczej Jamy i Międzymurza, gdzie nauka spotyka legendę, a wyobraźnia prowadzi zwiedzających.
11: Smocza Jama w nowej odsłonie. Do zobaczenia w Zamku Królewskim na Wawelu od 24 kwietnia.
13: To było ogłoszenie płatne.
0: W wywiadzie politycznym jest już z nami Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, redaktorze.
13: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: W urodzinowej rolce Donald Tusk zamieścił kartkę z odręcznym napisem Rekonstrukcja kwiecień 2026. I oczywiście zaraz zaczęły się spekulacje. My też zbierzemy teraz wszystkie plotki z miasta, a zaczniemy od wydarzeń, które chyba są najbardziej prawdopodobne, bo sam premier o nie pytany mówi niewykluczone. Czyli o stanowiska w rządzie, ale też w parlamencie dla Klubu Parlamentarnego Centrum.
13: Tak, pojawiła się taka informacja, że będzie dodatkowy wiceminister dla Klubu Parlamentarnego Centrum, co oznacza, że premier nie wywiąże się jeszcze bardziej z zapowiedzi odchudzenia rządu. Na pewno pamiętasz o tym, że przy okazji rekonstrukcji w ubiegłym roku premier zapowiadał, że tych wiceministrów będzie mniej, teraz jest ich bardzo dużo. Są takie ministerstwa, gdzie jest chyba po 5 czy 6 zastępców, wiceministrów. No i teraz, jeżeli dojdą kolejne osoby do tego rządu, no to ta zapowiedź, ta obietnica związana z rekonstrukcją, z odchudzeniem największego po 1989 roku rządu, jeszcze bardziej się od premiera Tuska oddali.
0: Bo w ogóle to było tak, że ta rekonstrukcja po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich zatrzymała się w połowie drogi. Ona ostatecznie w ogóle nie objęła wiceministrów, z wyjątkiem tych, którzy sami się zrekonstruowali z różnych zresztą powodów. Pamiętam rzecznika rządu, wówczas też stanowisko stworzone, Adama Szłapkę, który co tydzień, co dwa zapowiadał, że właściwie do końca lipca, do końca sierpnia, na początku września, a potem już przestaliśmy pytać.
13: Ja się nawet o to zapytałem kilku ministrów, no co z tym odchudzeniem, co z rekonstrukcją, i oni mówili, że to jest blokowane przez liderów koalicyjnych, dlatego że każdy z liderów chce mieć swoich przedstawicieli w konkretnym resorcie, chce mieć swoje oczy i uszy na to, co się dzieje na tym konkretnych odcinkach rządu, i nie zgadzają się na to, żeby akurat ich ludzie żegnali się ze stanowiskami. Ja to jakoś rozumiem, no bo każdy szef powinien dbać o swoich podwładnych.
0: I o wpływy, prawda, polityczne, bo no, posiadanie członków rządu, czy też właśnie liczne stanowiska wiceministerialne, to jest jakiś wpływ na pracę resortów.
13: To jest wpływ, to jest obecność w mediach, przecież to też, nie zapominajmy, jest pensja dodatkowa do uposażenia poselskiego, więc to są konkretne, powiedziałbym, benefity związane z pracą dla rządu. Ale oczywiście pojawia się bardzo ważne i kluczowe pytanie dla kondycji państwa. Czy tak duży rząd jest skuteczny? Czy tak rozbudowane resorty radzą sobie ze wszystkimi tematami, które pojawiają się na agendzie politycznej? No weźmy na przykład Ministerstwo Edukacji. Obecnie Barbara Nowacka przeprowadza bardzo ważną reformę systemu edukacji. Razem ze swoją zastępczynią Katarzyną Lubnauer odwiedzają wszystkie zakątki Polski, opowiadają o tym, jak będzie wyglądała polska szkoła od września. I wydawać by się mogło, że tak liczni zastępcy Barbary Nowackiej, bo jest ich czworo, z tego co pamiętam, no mają pełne ręce roboty, ale jeżeli się tak przypatrzymy z bliska, no to okazuje się, że komunikacja resortu Barbary Nowackiej jest naprawdę na żenującym poziomie. Dzieci i rodzice, a tym bardziej nauczyciele, naprawdę nie wiedzą, co wydarzy się we wrześniu. Komunikacyjnie to jest jedna wielka porażka rządu, że tak ważne sprawy jak edukacje komunikacyjnie są pozostawione same w sobie. Pójdzie Barbara Nowacka do mediów, no to opowie o tym. Spotka się z nauczycielami w jakiejś szkole, to okej, ci nauczyciele zadadzą te pytania. I takich obszarów jest, co ciekawe, o wiele więcej w rządzie, że bardzo liczni wiceministrowie tak naprawdę chyba się trzeba pytać każdego z osobna, czym oni się zajmują, żeby odkryć, że na koniec dnia niektórzy nie zajmują się niczym.
0: A z drugiej strony słyszę od niektórych wiceministrów w rozmaitych resortach, że pracy mają tak wiele, że jeszcze by się kilka osób w randze wiceministerialnej przydało. To teraz inny resort, panie redaktorze, bo opozycji się nie udało. Przepadły wnioski o wotum nieufności wobec minister zdrowia i minister klimatu. Donald Tusk o minister zdrowia mówił tak. Pani minister Sobierańska-Grenda podjęła się tego bardzo trudnego zadania, bo jak dobrze wiecie, w ochronie zdrowia zadania są wyłącznie trudne, to zawsze jest droga przez mękę z oczywistych względów. Zastanawiam się, czy kurtuazja, czy faktycznie docenia fakt, że to wzięła ten resort, bo przecież od dawna chodzą słuchy, że chciałby się Donald Tusk tej minister pozbyć i tutaj następują różne wersje wydarzeń, że nie ma nikogo, kto byłby chętny, że może nie wiadomo, czy jednak z powrotem polityk, czy apolityczny fachowiec. Z trzeciej strony są tacy koalicjanci jak Nowa Lewica, którzy wprost mówią, że apolityczna formuła resortu się nie sprawdziła. No i co z tym resortem zdrowia zrobić, tym bardziej w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość no, bardzo mocno punktuje rząd w tym obszarze.
13: Ten temat pojawia się ciągle na przykład w rozmowach Wielkiej Piątki już teraz, czyli liderów i liderek koalicji rządzącej. Włodzimierz Czarzasty mówi wprost do premierowi Tuskowi, że minister Sobierańska-Grenda powinna zostać odwołana natychmiast. Przede wszystkim dlatego, tak jak pani wspomniała, że eksperyment z bezpartyjnym fachowcem się nie udał. I to nie dlatego, że pani ministra nie ma przełożenia na swój własny resort, tylko dlatego, że nie ma przełożenia na najważniejszą osobę w rządzie, czyli na ministra finansów. Są takie legendarne opowieści o tym, że ministra Grenda spotyka się z ministrem Domańskim, no i mówi, że tu brakuje pieniędzy, tu brakuje pieniędzy, tu brakuje pieniędzy, a minister Domański mówi, no faktycznie brakuje i tych pieniędzy nie będzie, bo ich nie ma. I może sobie pozwolić na taką odpowiedź, dlatego że minister zdrowia nie ma obecnie żadnego zaplecza politycznego, które mogłoby działać na nie tylko polityczny, ale również wizerunkowy sukces tego resortu. Wydaje mi się, że jedyną osobą w polskiej polityce, która chciałaby dzisiaj zostać ministrem zdrowia, jest Marcelina Zawisza. Marcelina Zawisza, posłanka Razem, mówi o tym od wielu lat, że ona byłaby bardzo chętna pokierować tym ministerstwem, wie jak przeprowadzić te reformy, no ale jest jeden problem, nie jest w koalicji rządzącej i postawiła twardy warunek, że weszłoby do tego resortu, jeśli by nakłady na zdrowie wzrosły do 10% PKB, dzisiaj to jest 5,8.
0: I to naprawdę nie sądzimy, by Donald Tusk zdecydował się na tę właśnie kandydatkę.
13: Mi też tak się wydaje, że to jest bardzo mało prawdopodobna kandydatka. No ale premier niestety będzie musiał coś z tym resortem zrobić, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, tak jak pani wspomniała, na każdym możliwej konferencji prasowej kandydat na premiera Przemysław Czarnek mówi o tym, że służba zdrowia jest w zapaści, zamykają się porodówki, są łączone oddziały w szpitalach powiatowych, szpitale powiatowe strajkują, ludzie czekają w kolejkach. My znamy tę opowieść od 35 lat. Ona się nie zmienia. Każdy rząd ma dokładnie te same problemy. One nie zostają rozwiązane ani przez PiS, ani przez PO, ani przez SLD. Nikt nie dał rady sobie z tym poradzić. Ale jednocześnie według badań CBOS-u sprawy związane z opieką zdrowia są na pierwszym miejscu tematów, które angażują Polaków. I w połączeniu z rozpoczynającą się kampanią wyborczą i bardzo źle ocenianą ministrą zdrowia, to może być taki polityczny granat, który może wybuchnąć w rękach Donalda Tuska.
0: To teraz resort kultury. Marta Cienkowska. I słyszymy, bo pan redaktor na pewno też słyszy, różne wersje potencjalnych wydarzeń. Jedna wersja jest taka, że Martę Cienkowską chciałby zastąpić Szymon Hołownia, wejść do rządu i naprawić relacje między Polską 2050 a resztą koalicjantów. Druga wersja, te między innymi opisywał Rafał Kalukin w tygodniku Polityka, jest taka, że Tusk przeprowadza dymisję i Pełczyńskiej-Nałęcz, i Marty Cienkowskiej. Obie pani nie są posłankami, więc no, trafiają na polityczny aut. To powinno wywołać chaos w pozbawionym politycznego przywództwa klubie parlamentarnym i zagrać na jego rozbicie. Tusk przeciąga część posłów do siebie i nie ma już bólu głowy z Polską 2050.
13: Jeszcze jest trzeci scenariusz, o którym usłyszałem ostatnio, że Ministerstwo Kultury wróci do Koalicji Obywatelskiej, no bo przecież Bartłomiej Sienkiewicz jako pierwszy minister po wyborach 15 października przecież był członkiem, jest dzisiaj członkiem Koalicji Obywatelskiej. Więc nawet taki scenariusz jest brany pod uwagę, wtedy faktycznie Marta Cienkowska odchodzi ze stanowiska, ale zostaje w ministerstwie. Byłaby znowu wiceministrą kultury. To jest zagadkowe, ponieważ kogo nie spytam w rządzie, to narzeka na Cienkowską. Narzeka przede wszystkim dlatego, że pozwoliła sobie na kilka niekulturalnych słów w prywatnej korespondencji, którą ujawnił.
0: No ale to rysa wizerunkowa, prawda?
13: To jest wizerunkowa, natomiast Marta Cienkowska nie ma absolutnie żadnych wpadek, jeśli chodzi o kulturę. Za chwilę nawet będzie procedowano projekt ustawy o statusie zawodu artysty. Artyści będą mogli, o ile wszystko się uda, liczyć na ubezpieczenie społeczne. Dzisiaj takiego ubezpieczenia nie mają ani składek emerytalnych, ani zdrowotnych. Więc jakby to jest słabość Polski 2050, dlatego że jest to dzisiaj partia, która walczy o 1% poparcia, jest wewnętrznie rozdarta, rozbita. Jeszcze wczoraj pojawiły się informacje o Szymonie Hołowni, który ma stracić immunitet w związku z aferą Collegium Humanum. I to wszystko sprawia, że pozycja polityczna i Marty Cienkowskiej, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w tej układance rządowej
0: jest coraz słabsza.
13: Po prostu bardzo słabe.
0: I tu musimy postawić kropkę. Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję, do widzenia.
0: Wojciech Szacki z Polityki Insight będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach i porozmawiamy o niekończącej się walce w PiSie.
14: Autopromocja. Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
15: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
14: Prawdziwa historia Polski.
16: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
17: Autopromocja.
18: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nie cichną komentarze wokół powołanej przez Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji. Ma ona zdaniem samego powołującego wypracować konstytucję nowej generacji roku 2030. Do pomysłu odniósł się Donald Tusk, przypominając, że zmiany w konstytucji wymagają bezwzględnej większości głosów. To rodzaj politycznej zabawy, a nie poważna propozycja, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM senator, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela.
14: Co to znaczy moment konstytucyjny? To znaczy wtedy, kiedy uda się zebrać większość, która jest w stanie porozumieć się i uchwalić nową konstytucję. W tej chwili takiej większości nie mamy.
13: Pierwsi członkowie Rady Nowej Konstytucji mianowani zostali przez Karola Nawrockiego podczas obchodów Dnia Konstytucji 3 maja. Wśród nich jest m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska czy były poseł PiS Marek Jurek. Rząd zajmie się jutro projektem ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Regulacja zakłada m.in. monitorowanie jakości opieki oraz wprowadzenie bonu senioralnego. Bon miałby być dostępny dla każdego obywatela Polski i Unii Europejskiej, który ukończył 65. rok życia, a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ma on pozwolić w zaspokojeniu codziennych potrzeb, takich jak ubranie się, przygotowanie posiłków czy utrzymanie porządku. Władze Korei Południowej badają doniesienia o eksplozji i pożarze na pokładzie południowo-koreańskiego masowca w cieśninie Ormus. Według rządu w Seulu uszkodzony został kadłub jednostki, ale nikt z około 20-osobowej załogi nie ucierpiał. Jak przekazała firma żeglugowa HMM, nieznana pozostaje przyczyna eksplozji. W jej wyniku wybuchł natomiast pożar, który załoga wciąż próbuje ugasić. Incydent zbiegł się w czasie z rozpoczęciem przez Stany Zjednoczone operacji Projekt Wolność, mającej na celu eskortowanie statków uwięzionych w regionie cieśniny Ormus. Strona irańska potępiła te działania, uznając je za złamanie zawieszenia broni. Sekretarz stanu USA Marco Rubio uda się w środę do Włoch i Watykanu na rozmowy z przedstawicielami ich władz. Do spotkań dojdzie na tle publicznych sporów zarówno z Włochami, jak i stolicą apostolską. Z włoskimi urzędnikami Rubio ma rozmawiać przede wszystkim na temat wspólnych interesów bezpieczeństwa i uzgodnieniu kwestii strategicznych. Według Watykanu sekretarz stanu USA z papieżem ma rozmawiać w czwartek. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Wieczorem na południu i wschodzie, a także miejscami w centrum utrzyma się tylko niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze więcej chmur z licznymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy może natomiast popadać, a lokalnie mogą pojawić się również burze. Na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie do 28 na wschodzie i w centrum.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: W wywiadzie politycznym jest z nami Wojciech Szacki, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
16: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
15: Sporo działo się w ostatnich dniach w Prawie i Sprawiedliwości, więc sobie teraz te wydarzenia prześledzimy. Może zacznijmy od tego, że będzie drugie stowarzyszenie. Oczywiście wiemy, że stowarzyszeń w PiS-ie w ogóle jest więcej, ale teraz mamy to najważniejsze stowarzyszenie Morawieckiego, Rozwój Plus i przeciwwagę dla niego, czyli stowarzyszenie z Przemysławem Czarnkiem, jak rozumiem, na czele. Informowała o tym między innymi telewizja Republika, że to stowarzyszenie ma się nazywać po pierwsze Polska i to ma być konserwatywne płuco Prawa i Sprawiedliwości. A po cóż ono?
16: Jak mają być dwa płuca, to drugie też powinno być jakieś takie okazałe. I stąd ten pomysł, który nie wiadomo w ogóle, czy się zmaterializuje i w jakiej formie, bo Mateusz Morawiecki to tak bardzo na serio do tego podchodzi i rejestruje w sądzie to swoje stowarzyszenie. I to było prawdziwe i jakoś tam długo wykoncypowane, przepraszam. To był projekt, który miesiącami dojrzewał. Teraz to stowarzyszenie, o którym pani wspomniała, jest stowarzyszeniem robionym ad hoc, żeby pokazać, że to że mogą być dwa płuca, ale to drugie będzie większe. Przy czym nie wiadomo właśnie, w jakiej to będzie formule, czy to będzie rzeczywista jakaś organizacja, czy to chodzi po prostu o to, żeby ileś osób i iluś posłów się tam zapisało,
15: czyli czy określiło, też
16: zadeklarowało,
15: po której jest
16: określiło,
15: stronie.
16: Tak. I jak już się ogłosi, że tam jest na przykład 105 osób z Sejmu i z Senatu, no to można powiedzieć, że jesteśmy trzy razy więksi od tego mniejszego płuca i mamy wielki sukces.
15: Newsweek poinformował, że Mateusz Morawiecki nie będzie już chodził na spotkania władz partii. I był o to pytany prezes Kaczyński. Powiedział tak, jeżeli chodzi o premiera Morawieckiego, to on mi kiedyś powiedział, jakiś czas temu, ale to było niedługo, kilka dni, może 10, że nie będzie chodził na posiedzenia Komitetu Politycznego PiS. Potraktowałem to jako wypowiedź wynikającą z pewnego zdenerwowania. Dziś okazuje się, że ona była na poważnie. Bardzo mnie to martwi, ale to jego wola. No i dodał, że nie będzie wyciągał konsekwencji wobec byłego premiera. Ta demonstracja po co Morawieckiemu, a może po prostu jego obecność na tych posiedzeniach kierownictwa jest po nic, bo nie ma tam głosu decydującego.
16: Nie tylko nie ma głosu decydującego, ale w ogóle niespecjalnie ma głos, bo jest to grono, które składa się w zdecydowanej większości z polityków, którzy za Mateuszem Morawieckim nie przepadają i którzy też bywają wobec niego po prostu konfrontacyjni. I trochę jest z punktu widzenia Morawieckiego bez sensu chodzić na posiedzenia, na których słyszę, jak bardzo szkodzi Prawu i Sprawiedliwości. To jest jedna warstwa, a druga warstwa równie istotna jest taka, że Mateusz Morawiecki, ja nie wiem, czy on nie będzie chodził na wszystkie posiedzenia, to jest nieoficjalna deklaracja Mateusza Morawieckiego, ale jeśli ona rzeczywiście padła, no to jest kolejny sygnał, że Mateusz Morawiecki chce pokazać prezesowi, że on jest kimś więcej niż tylko jednym z wiceprezesów partii i że należy go traktować na specjalnych warunkach, że on ma specjalne prawa i że potrafi się postawić prezesowi. No to jest ciąg zachowań Mateusza Morawieckiego, to się wpisuje w ciąg zachowań Mateusza Morawieckiego od początku tej kadencji. On po prostu podważał autorytet, podważał przywództwo, próbuje wychodzić z cienia prezesa i próbuje zerwać z tym swoim wizerunkiem człowieka, który jest po prostu podwładnym Jarosława Kaczyńskiego, a chce się pozycjonować jako polityk mu równy, potencjalnie jego następca.
15: Czy w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z taką przyspieszoną erozją przywództwa Jarosława Kaczyńskiego i czy słusznie Włodzimierz Czarzasty polecał mu książkę Jesień Patriarchy?
16: Słusznie, bo to jest świetna książka Markeza i ja również wszystkim polecam tę lekturę, a mówiąc serio, to nawet bardziej serio, bo książka rzeczywiście jest świetna, to Jarosław Kaczyński niewątpliwie stracił wiele ze swojej władzy nad partią, tej symbolicznej, bo tę faktyczną i formalną wciąż ma, bo ten statut, który sam sobie w większości napisał, wciąż konserwuje jego władzę i wciąż daje mu olbrzymie uprawnienia, z których w każdej chwili może skorzystać, tego i owego zawiesić, doprowadzić do wyrzucenia. Prezes ma wciąż pełnię władzy tej formalnej, natomiast jeśli chodzi o władzę symboliczną i taki autorytet, no to tutaj niewątpliwie mamy do czynienia z erozją tej części władzy, bo to jest też seria zachowań Mateusza Morawieckiego, która o tym świadczy, ale nie tylko, bo przypomnijmy sobie, że w lutym prezes zadekretował jedność i koniec sporów, po czym no, średnio wyszła ta operacja i nie chodziło tylko o Mateusza Morawieckiego, lecz także o frakcję konkurencyjną czy też wrogą. Politycy przerzucali się różnymi oskarżeniami na dawnym Twitterze i nic sobie z tych gruźb kar nie robili i co więcej tych kar, te kary się nie posypały więcej. No przecież Mateusz Morawiecki dostał zakaz budowy tego stowarzyszenia i Jarosław Kaczyński wystosował coś na kształt ultimatum, że wszyscy mają się wycofać z tego rozwoju plus, po czym się cofną. I to nie jest Jarosław Kaczyński, do którego się przyzwyczailiśmy i którego obserwowaliśmy przez lata.
15: O odejściach teraz porozmawiamy. Janusz Kowalski opuszcza klub, a tym samym partię Prawo i Sprawiedliwość. Dosłownie chwilę po tym wydarzeniu ogłoszonym, rzecz jasna, w mediach społecznościowych, w Radiu Z gościem był Radosław Fogiel i mówił, uznał, że ta formuła funkcjonowania jako poseł niezależny będzie dla niego lepsza. To jest zabawne zdanie, ponieważ wiemy, że poseł niezależny ma bardzo pod górkę przy Wiejskiej. Jak się nie przynależy do żadnego koła albo klubu, to na własną rękę trudno cokolwiek zdziałać, ale to zostawmy, bo Kowalski udostępnił w sieci nagranie, na którym tłumaczy swoje powody odejścia z Prawa i Sprawiedliwości. I okazuje się, że Kowalskiemu chodzi o to, że źle dzieje się w regionach, jeżeli chodzi o partię, a już w szczególności na Lubelszczyźnie w okręgu numer 7. I on po prostu tego wszystkiego, co tam się dzieje, tolerować nie mógł. Na przykład, jeżeli w Biłgoraju ludzie, mieszkańcy widzą, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zapisują do partii ludzi Palikota, współpracują z byłymi komunistami, kolekcjonują sobie rady nadzorcze i spółki zamiast zajmować się szpitalem, to przepraszam uprzejmie, ja wysiadam. Daje pan wiarę temu tłumaczeniu?
16: Nie jest to pierwsza zmiana barw partyjnych przez posła Kowalskiego, który zwiedził mnóstwo ugrupowań, więc nie jest to zaskakujące. On i tak się zasiedział już w tym PiS-ie.
15: I jakiś czas wraca jego zdjęcie z kwiatami z Donaldem Tuskiem.
16: Tak, ale to też była Solidarna Polska, później przekształcona w Suwerenną Polskę, z której zresztą wyszedł, zanim to uprzedził fakt połączenia ziobrystów z PiS-em i w związku z tym zaczął się jego konflikt z byłymi kolegami z Solidarnej Polski. On został wypchnięty ze swojego okręgu, czyli z Opolszczyzny i tam zdaje się Patryk Jaki ma więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o układ list wyborczych niż Janusz Kowalski. Upatrzył sobie właśnie ten okręg 7, czyli chełmski. I dostał tam podobno obietnicę jedynki od Jarosława Kaczyńskiego, ale zdaje się, że tamtejszy szef okręgu nie przepada za Januszem Kowalskim z wzajemnością, jak się okazuje. I to, co ja usłyszałem teraz od jednego z posłów, to taka historia, że Janusz Kowalski zechciał być szefem okręgu, żeby mieć tam już pełnię władzy. I tego nie dostał. I powiedział podobno nie pierwszy raz zresztą, że opuści klub PiS-u, jeśli tego nie dostanie. Nie dostał, w związku z czym się z klubem PiS i z partią pożegnał. Czy to jest prawda? Nie wiem. No oczywiście jest też ta teoria bardziej spiskowa, czyli że są jakieś papiery na Janusza Kowalskiego i że on będzie bohaterem afery związanej z Zonda Krypto. Sam Janusz Kowalski zdecydowanie zaprzecza i nie wiem, czy już złożył akt oskarżenia prywatny przeciwko Szymonowi Jadczakowi, który to napisał, czy jeszcze nie złożył tego aktu oskarżenia. I nie wiem, prawdę mówiąc, jaki jest stan faktyczny, bo tutaj jesteśmy zdani na razie na domysły, żadnych papierów nie uświadczyliśmy. Ale niewątpliwie no, za Januszem Kowalskim ciągnie się wiele konfliktów politycznych. Jest to swego rodzaju awanturnik sejmowy i no i zobaczymy, gdzie on wyląduje, czy pozostanie posłem niezrzeszonym, czy może dołączy do, nie wiem, korony, a może jeszcze pojawiły się plotki, że będzie jakiś tworzył ugrupowanie z Robertem Bąkiewiczem. Zobaczymy.
15: To teraz efekt Czarnka. Adam Bielan o to pytany mówi: trzeba poczekać. A sam Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Wirtualnej Polski mówi, że co do jego efektu, to bez przesady, dopiero się rozkręca, ale zwraca uwagę, że udało się zatamować upływ krwi, czyli że sondaże się zatrzymały dla Prawa i Sprawiedliwości, a nie spadają. Natomiast w tym wywiadzie padła taka propozycja, na razie propozycja, którą zgłasza Przemysław Czarnek, nie jest to element programu Prawa i Sprawiedliwości na wybory parlamentarne w 2027 roku, a jest to następująca propozycja. Każdy powinien dostawać 800 zł na pierwsze dziecko, ale ta kwota powinna wzrastać na każde kolejne. Wtedy może to być zachętą dla rodzin do posiadania większej liczby dzieci. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, które osiągnęło sukces z hasłem 500+, i tak wygrało wybory w 2015 roku, umocniło swoją władzę, wygrało wybory w 2019. No teraz nie ma na siebie żadnego innego pomysłu, jak tylko jakąś modyfikację tego programu.
16: No, sporo wątków. Jeśli chodzi o sondaże, to wystąpię tutaj w roli adwokata chyba Przemysława Czarnka i powiem, że rzeczywiście udało się zatrzymać te spadki i nawet te konflikty, które się w kwietniu ujawniły, pod koniec kwietnia te sondaże jakoś nie pokazały dużych spadków już PiS-u. Wygląda na to, że ta baza wyborcza stała przy PiS-ie, trwa niezależnie od tego, co się w PiS dzieje. Natomiast od tego do momentu, gdy Przemysław Czarnek zacznie przyciągać nowych wyborców, to jest jeszcze bardzo daleka droga, a jeśli chodzi o Adama Bielana, no to wydaje mi się, że jego misją taką polityczną jest teraz obalenie tej kandydatury, bo zdaje się, że Adam Bielan nie wierzy w strategiczny sens.
15: Czyli tego, im bardziej nie będzie efektu Czarnka, tym lepiej dla Adama Bielana.
16: Tak, tam nie tylko Adam Bielan, ale też pewnie wiele osób związanych z Mateuszem Morawieckim uważa, że Przemysław Czarnek nie przybliża PiS-u do zwycięstwa, bo oni uważają, że PiS może wygrać tylko przy obniżeniu frekwencji wyborczej, przy niskiej frekwencji, a sam Czarnek jest gwarancją tego, że ta frekwencja będzie wysoka, bo łatwiej jest mobilizować ludzi przeciwko Przemysławowi Czarnkowi. Stąd oni uważają, że to jest po prostu droga donikąd i że nawet jeśli coś drgnie w tych sondażach, nie wiem, będzie 28-29%, to to jest już ten sufit Przemysława Czarnka.
15: I jedno zdanie, panie redaktorze, o 800+, bo musimy już kończyć.
16: 800+, no co mogę powiedzieć, no to się nie przełożyło na jakiś wielki sukces demograficzny. Nie wiem, czy to jest oficjalna propozycja PiS-u już programowa. On też mówił, Przemysław Czarnek, o wykupie domów dla repatriantów przez samorządy. Nie wiem, na ile to jest jakieś takie luźne przemyślenia Przemysława Czarnka, na ile stanowisko całego PiS-u.
15: Wojciech Szacki, Polityka Insight. Bardzo dziękuję. To moje dziękuję osobiste bardzo. Zdanie, tak mówił o tej propozycji Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a na ciąg dalszy podsumowania dnia w TOK 360 zaprasza Państwa Wojciech Muzal. Ja życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
17: Reklama.
18: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
22: Jeszcze nie śpisz?
23: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
22: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
23: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
24: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Poniedziałek, 4 maja, jest 18.
15: Kasztany kwitną, a maturzyści zaczęli dziś egzaminacyjny maraton.
25: Na początek pisemny z języka polskiego, pisemny ten egzamin, a jutro będzie matematyka.
15: Nie ma już neonu na siedzibie PKOL-u, nie ma też pieniędzy.
25: Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy z Zonda Krypto, jaką zawarł komitet.
15: Kraje europejskie szukają sposobów, jak w nowej sytuacji politycznej na nowo budować więzi między państwami.
25: Premier Tusk zapowiedział podpisanie traktatu obronnego z Wielką Brytanią. TOK 360 to podsumowanie dnia w radiu TOK FM. Marieta Wiśniewska.
15: Witam ponownie.
25: I Wojciech Muzal. Zapraszamy.
15: Na początek niepokojące informacje.

0: zadowoleni byli z tematów wypracowań, które dawały dużo przestrzeni do własnej interpretacji.
1: Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że trudniej było na próbnych na pewno niż na tym dzisiejszym, także mam nadzieję, że przyszłe egzaminy też tak będą wyglądały.
2: Temat na rozprawce był całkiem prosty.
3: A co to był za temat?
2: Wpływ pracy na życie człowieka oraz na jego otaczającą rzeczywistość.
4: Ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: W trakcie trwania matur w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy, jednak jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
5: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: Żeby zdać egzamin dojrzałości, maturzyści muszą uzyskać wynik powyżej 30%. Benedykt O'Connor, TOK FM.
6: Jutro napiszą matematykę. Egzamin rozpocznie się o 9. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto, jaką zawarł Polski Komitet Olimpijski.
7: Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy od sponsora zarówno dla komitetu, jak i dla medalistów olimpijskich. PKO zastanawia się, jakie kroki prawne może teraz podjąć.
6: Szuka też potencjalnych nowych sponsorów, ale ci wolą pozostać anonimowi. Błażej Kulesza.
8: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
9: czyli neon zniknął z fasady budynku,
8: to jak mówi rzeczniczka PKO Katarzyna Kochaniak, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
9: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
8: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKO się nie zgłosił. Wciąż trwają poszukiwania nowych sponsorów.
10: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawnić. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKO-u.
8: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKO-u.
10: I w dalszym ciągu twierdzę, że prezes działał w dobrej wierze. Nie można kopać leżącego tylko dlatego, że chciał dobrze.
8: W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów. Błażej Kulesza, TOK FM.
6: Przemysław Czarnek chce być jak Mateusz Morawiecki i zakłada swoje stowarzyszenie.
7: Te na razie nieoficjalne doniesienia częściowo potwierdzają politycy Prawa i Sprawiedliwości. W PiS-ie, pomimo ostatnich interwencji prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wciąż trwają przepychanki między frakcjami, a elementem tych przepychanek jest właśnie tworzenie kolejnych stowarzyszeń.
6: A po głośnym powołaniu Stowarzyszenia Rozwój Plus przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, na podobny ruch miał się zdecydować kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek. A o szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
11: Paweł Jabłoński, jeden z tak zwanych harcerzy ludzi Mateusza Morawieckiego, cieszy się, że w ramach PiS-u powstaje kolejna inicjatywa, a cel wszystkich jest jeden – odsunąć rząd Donalda Tuska od władzy.
12: Ale idziemy różnymi ścieżkami, takimi, które docierają do różnych grup wyborców. Zachęcam każdego i posła, i senatora, i sympatyka, nie polityka, czy nie polityka, czy samorządowca, żeby angażował się również poza życiem takim stricte politycznym, partyjnym, w różne inicjatywy równoległe.
11: Mniej rozmowny jest Zbigniew Kuźmiuk, którego zapytałem, czy Przemysław Czarnek pozazdrościł Mateuszowi Morawieckiemu.
13: Panie redaktorze, niczego nie pozazdrościł. Proszę poczekać, jeżeli stowarzyszenie powstanie, to pan dostanie jego listę i będzie pan znał jego członków.
11: Nieoficjalnie mówi się, że z kandydatem PiS-u na premiera stowarzyszenie zakłada frakcja maślarzy, między innymi Tobiasz Bucheński i Patryk Jaki. Sejm Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
6: Polska podpisze traktat obronny z Wielką Brytanią.
7: Zapowiedział to dzisiaj premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Politycy rozmawiali podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej.
6: Negocjacje trwały długo. To ważne, żeby szukać partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności, powiedział premier.
7: I dodał, że dla Wielkiej Brytanii to jest też element ponownego zbliżania się do Unii Europejskiej.
14: I Polska ze względów geopolitycznych, tradycyjnie też ze względu na wciąż dużą ilość rodaków w Wielkiej Brytanii, będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia, więc premier Starmer usłyszał pozytywną moją odpowiedź na swoją prośbę, żeby Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się.
7: Traktat zostanie podpisany już 27 maja.
6: Polska Grupa Zbrojeniowa ma duże plany wobec części majątku Rafako w Raciborzu na Śląsku.
7: Podpisane porozumienie w sprawie dzierżawy przez PGZ majątku tej upadłej

0: spółki wytwarzającej niegdyś kotły dla energetyki zakłada produkcję rosomaków i jelczów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
1: W Raciborzu z hal produkcyjnych wyjadą nowoczesne ciężarówki, korpusy dowozów bojowych oraz systemy antydronowe, informuje Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
2: Pierwsza hala będzie zagospodarowana przez Rosomaka i tam powstanie centrum powstawania korpusów do Rosomaków i spawalnia. Kolejne trzy hale będą zagospodarowane przez Jelcz. No i piąta hala, ta najwyższa, bardzo ciekawa pod tym względem, budowy takiego systemu 18 baterii do ochrony antydronowej.
1: W tej chwili RFK, spółka, która powstała na gruzach Rafako, zatrudnia 75 osób. Do końca roku załoga ma się powiększyć o kolejnych 50 pracowników. Oprócz tego pracę dawać będą również Jelcz i Rosomak, z czego cieszy się Jacek Wojciechowicz, prezydent Raciborza.
3: To są nowe miejsca pracy, to jest takie wykorzystanie tego potencjału ogromnego, który tutaj był w dawnym Rafako.
1: Przejęcie infrastruktury Rafako oznacza możliwość uruchomienia nowej produkcji w ciągu miesięcy, a nie lat. Z Raciborza Grzegorz Kozieł, TOG FM.
4: Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania w Warszawie właśnie dotknęła 20 tysięcy złotych. W Trójmieście to 17,5 tysiąca, w Krakowie 17, a we Wrocławiu 15 tysięcy.
0: No i te liczby robią wrażenie, ale to po pierwsze są ceny średnie, a deweloperzy wprowadzali ostatnio do oferty droższe mieszkania, a po drugie to są ceny ofertowe. A więc w biurze sprzedaży u dewelopera trzeba się targować. Wprawdzie czasy największych rabatów już za nami były pół roku temu, ale i teraz na przykład 3-4% ceny da się urwać.
4: A jak wygląda u dewelopera siła nabywcza naszych pensji? Wojciech Kowalik pytał o to w popołudniowym EKG. Katarzynę Kuniewicz, dyrektorkę badań rynku Oto Dom.
5: Ile metrów kwadratowych możemy kupić w największych miastach, biorąc pod uwagę średnią pensję w tych największych miastach?
6: To odpowiedź powinnam zacząć od tego, jaką część metra kwadratowego, ale
5: ani jednego?
6: Ani jednego nie możemy obecnie kupić we wszystkich miastach wojewódzkich poniżej jednego metra za przeciętne wynagrodzenie. Najlepsza sytuacja w Gorzowie Wielkopolskim to jest 0,9 metra i w Katowicach. Dlaczego? Z innych przyczyn w Gorzowie, z innych w Katowicach. W Katowicach, bo bardzo dobre, wysokie wynagrodzenie, średnie wynagrodzenie. W przypadku Gorzowa najniższa średnia cena mieszkań oferowanych przez deweloperów mniejsza niż 9 tysięcy.
5: A najmniej. Części metra kwadratowego?
6: 0,6. No i oczywiście Warszawa.
5: W Warszawie?
6: Tak. Warszawa i w zasadzie, Olsztyn jeszcze.
0: Jak dodaje ekspertka, po 2 miesiącach, w których mieszkania znikały szybciej niż pojawiały się nowe, sprzedaż na rynku na razie przyhamowała. Niestety, mimo że chętnych na zakup jest mniej, ceny nowych lokali wcale nie przestały iść w górę.
4: Teraz wracamy do śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach.
0: Samorządowcy, służby i przedstawiciele ochrony środowiska rozmawiali o tym, jak pogodzić ochronę przyrody z bezpieczeństwem ludzi. Wysłuchał ich Marcin Starzec.
7: Samorządowcy mówią jasno, potrzebne są zdecydowane działania, mówi wójt gminy Solina Adam Piątkowski.
8: My od 20 lat nie zrobiliśmy nic, żeby tą populację regulować, a jest to niezbędne działanie w takim kontakcie człowiek-przyroda.
7: Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, dodaje.
9: Po tym tragicznym zdarzeniu mieszkańcy monitorują, nagrywają i dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby jest dowód, że trzeba coś zacząć robić.
7: Z kolei przedstawiciele ochrony środowiska mówią, że na terenie Bieszczadów już niedługo zaczną działać specjalne grupy interwencyjne do przepłaszania problemowych niedźwiedzi.
10: W zależności od tego, jakie są potrzeby, jakie są możliwości i jak wielka jest też populacja w danym miejscu.
11: Mam nadzieję, że w miesiącu maju tutaj ten oczywiście etap działań sfinalizujemy i będziemy mieć te grupy dwie, które mają funkcjonować w Poleńczyku i w Cisnej, będziemy mieć skompletowane.
7: Mówiła Joanna Niedźwiecka z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i dyrektor RDOŚ-u w Rzeszowie Sławomir Serafin. A przypomnijmy, że do samej tragedii doszło w lesie, gdzie kobieta szukała poroża, z dala od szlaków i jakichkolwiek zabudowań gospodarczych. Marcin Starzec, TOG FM.
4: Pogoda się zmienia. Wieczorem i w nocy mogą pojawić się burze. Wiatr może wiać nawet do 90 km na godzinę.
0: Meteorolodzy nie wykluczają, że w tym roku będziemy znów obserwować ekstremalne zjawiska w pogodzie i to na całym świecie. To za sprawą El Niño, czyli zjawiska powstającego wskutek ponadprzeciętnego ogrzewania się Pacyfiku.
4: El Niño zaczyna się wtedy, gdy temperatura powierzchni wody w środkowej części oceanu wzrasta o co najmniej 0,5 stopnia Celsjusza powyżej długoterminowej średniej. Jeśli różnica przekracza 2 stopnie, to już jest wtedy super El Niño.
0: I w tym roku właśnie to może wystąpić, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, że wzrost temperatury atmosfery wynikający z działalności człowieka będzie zrównoważony przez płód oceanów, mówiąc kolokwialnie, no to musi niestety się zmierzyć z faktem, że te oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
0: El Niño ma wpływ na pogodę na całym świecie. Jego skutkiem mogą być m.in. upały w Europie, dotkliwe susze w Afryce i Australii, no i powodzie w Ameryce i w Chinach. Tematy dnia w TOK 360 wybrała dla Państwa Małgorzata Waszkiewicz. Gościem podsumowania dnia jest teraz Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Kijowie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Będziemy rozmawiali o serii udanych ukraińskich ataków na Rosję i takim ostatnim, czy też jednym z ostatnich był atak drona na wieżowiec w Moskwie. Co wiemy o tym ataku? Czy to był taki spektakularny cel?
13: Ciężko powiedzieć tak naprawdę, co się do końca wydarzyło, dlaczego ten dron uderzył w wieżowiec, co było jego ostatecznym celem, czy został w jakiś sposób sprowadzony ze swojego toru przez obronę, na przykład radioelektroniczną rosyjską. No musimy poczekać pewnie na jakiekolwiek komunikaty ze strony rosyjskiej, bo tych jest tak naprawdę bardzo mało. Ja dzisiaj przeglądałem właśnie rosyjską prasę z samego rana, żeby zobaczyć, co Rosja komunikuje swoim obywatelom. No i okazało się, że te największe rosyjskie tytuły reżimowe, propagandowe, podporządkowane rządowi, też należy dodać, one praktycznie o tym temacie nie pisały, tak jakby się nigdy nic nie wydarzyło. No mer Moskwy przyznał, że faktycznie doszło do uderzenia, no i mówił o tym, że więcej tych dronów leciało w stronę Moskwy, nie tylko jeden.
0: Czym się tu chwalić, skoro wieżowiec, o którym mówimy, położony jest 3 kilometry od Ministerstwa Obrony Rosji i 7 kilometrów od Kremla?
13: Dokładnie tak, dokładnie tak. No, ja się zastanawiałem nad tym, co tak naprawdę się wydarzyło, co mogłoby się może wydarzyć, gdyby na przykład ten dron jednak doleciał w stronę Kremla czy w stronę Ministerstwa Obrony Narodowej, jakby to Rosja odebrała, jakby to zinterpretował Putin. Z jednej strony słyszymy o takich euforycznych dosyć reakcjach, że oto Ukraińcom udało się dolecieć w stronę Moskwy, ale zapominamy też o doktrynie jądrowej, którą Rosja ma, i pierwszym punktem wymienianym w tej doktrynie jądrowej, czyli kiedy Rosja może użyć bomby atomowej, krótko mówiąc, to jest właśnie zagrożenie dla istnienia państwa, zaatakowanie takich instytucji jak Ministerstwo Obrony Narodowej, jak rząd, jak sam Putin. Więc to naprawdę jest ryzykowna gra, tak bym powiedział.
0: I tutaj pytanie, czy Ukraińcy precyzyjnie dokonują tych ataków, wiedząc, co robią? Bo kolejnym przykładem takiego grania na nosie trochę Rosjanom jest atak na rosyjski port Tuapse nad Morzem Czarnym. To kolejny taki atak i tutaj już mówimy o bardziej takim militarnym celu.
13: Wydaje się, że to jest pewna strategia, która jest realizowana już od dłuższego czasu. To jeszcze administracja prezydenta Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych mówiła o tym przede wszystkim, że właśnie ze względu na tą doktrynę atomową, jądrową Rosji nie można powodować tego, żeby Rosja zbyt szybko przegrała, zbyt katastrofalnie przegrała, że ona musi zamęczyć się sama, można w ten sposób by to było ująć. Podobną strategię przyjęto w czasach zimnej wojny i tego, żeby Rosja zakończyła swoją misję w Afganistanie, czyli doprowadzić do tego, żeby państwo nie było w stanie funkcjonować gospodarczo. I temu służą przede wszystkim te wszystkie ataki na infrastrukturę naftową Rosji, realizowane przez Ukrainę, żeby Rosja po prostu nie była w stanie zarabiać pieniędzy, nie była w stanie handlować gazem, nie była w stanie handlować ropą, czyli wszystkim tym, co budżet wojenny Kremla po prostu napełnia. I stąd właśnie też te już wieloletnie, chyba trzeba by przyznać, apele prezydenta Zełenskiego o to, aby kraje partnerskie Ukrainy nakładały jak najwięcej sankcji, walczyły z flotą cieni, bo bez pieniędzy Putin nie będzie w stanie produkować rakiet i to jest główny cel. A dodatkowym myślę, że efektem i tego ataku na Tułapsę i ataku właśnie na Moskwę jest ten efekt, brzydko mówiąc, marketingowy, tak? Zwłaszcza, że doszło do tego przed 9 maja, czyli dniem zwycięstwa, dniem, kiedy Putin lubi chwalić się swoją armią, kiedy wszyscy Rosjanie świętują zwycięstwo swojego kraju w II wojnie światowej. No teraz pojawiają się różne memy w internecie, prawda? Wiadomości o tym, że może Moskwa będzie pokryta siatkami antydronowymi, że Putin się boi, że nie będzie tam sprzętu wojskowego. No jak będzie, zobaczymy za kilka dni.
0: I właściwie to, czy Putin rzeczywiście ma obawę o ukraiński atak i czy on jest w ogóle możliwy, to bardziej w sferze domysłów. Chyba tylko tutaj trudno to ocenić, prawda?
13: Myślę, że trudno to ocenić, musimy poczekać. No wojna właśnie to do siebie ma, że bardzo trudno przewidzieć. Gdybyśmy my mogli to przewidzieć, to na pewno obie strony byłyby w stanie przewidzieć, nie byłyby w stanie się zaskoczyć, a tym samym nigdy nie mielibyśmy zwycięzcy. Mhm. Nigdy by się nie skończyło.
0: Jednym zdaniem, gdyby mógł pan redaktor jeszcze odnieść się do informacji ukraińskich, mówiących o tym, że już 5. miesiąc z rzędu siły zbrojne Federacji Rosyjskiej tracą więcej żołnierzy niż zyskują nowych.
13: Szacuje się, że Rosjanie tracą ponad 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie na froncie. Tracą to są właśnie żołnierze ranni, ci wyłączeni z walki, a także żołnierze zabici. Ukraina szacuje się, że traci około 8 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Był taki cel też ukraińskiej armii, żeby doprowadzić do tego, że więcej będzie właśnie tych strat niż możliwości mobilizacyjnych ze strony Rosji i to ma być właśnie sposób na to, aby doprowadzić do tego, że armia Putina nie będzie miała ludzi, żeby po prostu dalej Ukrainę atakować.
0: Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Kijowie, był razem z nami. Po informacjach o 18.20 będziemy pytali o takie specjalne pozwolenie na płoszenie niedźwiedzi. Właśnie zostało ono wydane.
14: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 18.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Samochód wjechał w grupę ludzi w centrum Lipska na wschodzie Niemiec. Zginęły dwie osoby. Niemieckie media donoszą także o kilku osobach rannych. Z relacji świadków wynika, że na miejscu tragedii panuje chaos. Pojawiły się tam już jednak służby ratunkowe. Przyczyna wypadku nie jest znana. Media nie podają też informacji, czy sprawca został zatrzymany. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 pasażerów na pokładzie tej jednostki. Hantawirus jest przenoszony przez gryzonie.
15: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: W podsumowaniu dnia w TOK FM łączymy się teraz z Anną Maziuk, reporterką i autorką książek Instynkt, a także Niedźwiedź szuka domu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
0: Mieszkańcy, urzędnicy, a także służby z gminy Zagórz mają zgodę na płoszenie i niepokojenie zwierząt. Ta zgoda została wydana w związku ze śmiercią 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach. Czy taka zgoda słusznie została wydana?
17: W zasadzie to Pogórze Bukowskie, nie Bieszczady, no i nie gmina Zagórz akurat, a gmina Bukowsko, chociaż wiem, że ta zgoda tutaj dotyczy samego Zagórza. No, mam wrażenie, że to jest decyzja, która została wydana troszkę tak, żeby mieszkańców uspokoić, natomiast ona realnie nie będzie miała przełożenia na poprawę sytuacji, bo to, że ktoś rzuci w kierunku niedźwiedzia petardą, w przypadku takiego niedźwiedzia, który jest przyzwyczajony, żeby szukać pożywienia w miejscowości, to go specjalnie nie przestraszy, nie zareaguje na to jakoś znacząco. Natomiast no, tutaj należałoby wyszkolone, wyspecjalizowane osoby do odpłaszania, które umiałyby odpowiedniej takiej broni używać, wysłać w to miejsce i żeby one takie dyżury miały 24 godziny przez jakiś czas. No i to
0: ale
17: jest,
0: przepraszam,
17: to jest
0: bo to, o czym pani mówi, to jest odwrotność do tego, co wynika z komunikatu wydanego przez Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, bo tutaj czytamy, że płoszyć będą mogli mieszkańcy, pracownicy urzędu, a także zainteresowane podmioty, policja, straż pożarna, czyli kto się tutaj tylko napatoczy, to no może płoszyć według urzędników i przepraszam, już pani się może odnieść. Wykorzystywać można petardy, pistolety hukowe, broń gazową i kule gumowe nawet. To jak ci tutaj arsenał został wymieniony.
17: No tak, mówimy tutaj te pistolety gazowe o tam niedużej mocy, czy paintball to też jest nieduża moc. W związku z tym jakby to nie będzie miało takiego przełożenia jak broń gładkolufowa, której specjalne służby mogą w tym momencie już, to znaczy te przepisy są już w zasadzie przegłosowane także w Sejmie, więc grupa, która przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, taka grupa interwencyjna, będzie mogła takiej broni używać. To jest zupełnie... To będzie miało sens. Tutaj nie wiadomo, czy osoba nieprzeszkolona nie użyje tego jeszcze w jakiś niewłaściwy sposób w sytuacji, która tylko spowoduje ryzyko, a nie odwrotnie. A co więcej, no tak długo możemy sobie odpłaszać, znaczy możemy odpłaszać w nieskończoność, natomiast jeśli gmina Zagórz, Bukowsko, gminy bieszczadzkie nie zajmą się odpadami i takim łatwo dostępnym dla niedźwiedzi pożywieniem, to naprawdę będzie to tylko takie kręcenie się w kółko. Nawet jeśli zabijemy te niedźwiedzie, które obecnie przychodzą do tych miejscowości, bo pojawią się kolejne, jeśli te problemy pozostaną niezmienione, prawda?
0: Czyli pani podpowiada, żeby jeśli płoszyć, to w wykonaniu ludzi, którzy się na tym znają. A czy w ogóle to płoszenie ma w tej obecnej sytuacji sens? Jak pani to ocenia?
17: To znaczy, wszystko zależy i dużo zależy od tego, jak daleko jest posunięty ten proces tej synantropizacji, czyli takiego przyzwyczajenia się niedźwiedzi do ich rozzuchwalenia, prawda, w tym przychodzeniu do miejscowości. Jeśli jest za daleko posunięty, być może będzie nieodwracalny, być może trzeba będzie sięgnąć po ostateczność środki. Natomiast my się nie przekonamy tak długo, jak nie zaczniemy tego robić i nie będziemy jednocześnie eliminować tych takich miejsc zapalnych, gdzie widać te niedźwiedzie, które już obecnie mają założone na obroże, one przychodzą powtarzalnie w te same miejsca często, prawda? Gdzie ktoś ma jakiś duży, na przykład restauracja, kompostownik niezabezpieczony, jakieś odpady gdzieś tam ktoś wyrzuca właśnie w pobliżu, dajmy na to, restauracji. Czy też to mogą być gospodarstwa pojedyncze. I te miejsca też trzeba będzie po prostu zabezpieczyć. Czy to pastuch elektryczny. Są naprawdę dość skuteczne sposoby, jeśli chodzi o takie trzymanie niedźwiedzi z daleka od miejscowości. Musimy pamiętać, że i Bieszczady, i te wszystkie, zresztą wspomniał pan na początku, że to w nawiązaniu do sytuacji z Bukowska, z tego tragicznego zdarzenia, natomiast to było wydarzenie w lesie, mające miejsce w lesie. No my nie ustrzeżemy się przed tym, że w lesie może nas coś spotkać. Tam po prostu musimy wiedzieć, jak się zachowywać, żeby do takich zdarzeń nie dochodziło. A sytuacje, prawda, w miejscowościach są takimi sytuacjami, na które mamy wpływ, jeśli będziemy dbać o te zabezpieczanie własnego podwórka.
0: Czy to jest kolejna sytuacja, w której człowiek, jeśli się nie przyczynił, to sam sobie jest winien, zaniedbując pewne rzeczy i doprowadzając do takiej właśnie bliskości dzikich zwierząt. To znaczy, my je właściwie zwabiamy resztkami pożywienia chociażby.
17: Tak, no trzeba też pamiętać, że my z miejscowościami wychodzimy coraz bardziej w głąb, czy wchodzimy coraz bardziej w przestrzeń taką do niedawna bardziej dziką, tą również leśną. Czyli po pierwsze trochę grodzimy zwierzętom niektóre przestrzenie dotąd stanowiące dla nich po prostu naturalną ich przestrzeń, a z drugiej strony otwieramy takie ścieżki migracyjne, gdzie już te nasze właśnie, to pożywienie łatwo dostępne, one znajdują. Zresztą wcześniej znajdują je na przykład pod ambonami myśliwskimi, które też są w pobliżu miejscowości. I to jest teraz taka gęsto utkana sieć współzależności. I niestety nas jest coraz więcej. Jesteśmy, tak jak powiedziałam, w bardzo różnych miejscach, gdzie jeszcze niedawno nas aż tak dużo nie było, tak licznie jakby nie, te domki i tak dalej, letniskowe, całoroczne też. I podobnie jest z niedźwiedziami. Jest ich więcej niż jeszcze 30 lat temu. W związku z tym no, musimy po prostu nauczyć się tego współżycia, które jest możliwe. To pokazują naprawdę choćby cała Ameryka Północna, zwłaszcza Kanada, ale to są też miejsca, które jeśli się tylko zadba o zabezpieczanie tych dostępnych, tych miejsc, gdzie jakieś pożywienie jest łatwo dostępne, tam problemy z niedźwiedziami spadają niemal do zera lub do zera. No ale to jest konieczne.
0: Adyna Maziuk, reporterka i autorka książek Instynkt i Niedźwiedź szuka domu, była razem z nami w podsumowaniu dnia TOK 360. Czas na sport 360. Przemysław Posowski właśnie w tej chwili dołączył do mnie w biegu pomiędzy ustalaniem różnych sportowych faktów, jak to zwykle u ciebie. Witaj.
18: Dzień dobry, jestem.
0: Stefan Horngacher wraca do Polski, a to jest szkoleniowiec, to jest trener, którego wszyscy ci, którzy się interesują skokami narciarskimi, znają z tych dobrych czasów w naszych skokach, prawda?
18: Tak, czyli
0: możemy... Nazwiska nie przekręciłem.
18: Nie, możemy o nim, śmieję się, bo mówię, możemy o nim mówić spokojnie Stefan, bo to taki nasz Stefan, który tutaj już przecież był tym głównym trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19, chociaż jakbyśmy chcieli być tak super fair, niemieccy, austriaccy, to Stefan, ale oczywiście postać jak najbardziej znana, trener kojarzący się z sukcesami tych naszych skoków narciarskich, nie on jedyny zresztą, no bo tutaj na przykład Apoloniusza Tainera przecież trzeba by też wymienić i tak od małej Szomani aż do Kamila Stocha dochodzić, no ale właśnie Horngacher to Stoch jednocześnie, od razu tak tutaj takie skojarzenie mamy, bo chociażby też Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu, to największy sukces, no bo tam indywidualnie Stoch sięgał po złoto, tam był też wreszcie medal brązowy w drużynie. No i o tym, że Stefan Horngacher, którego ja widziałem tak jak ciebie teraz widzę z bliska, że praktycznie mogliśmy sobie przebić piątkę i tam chwilę porozmawiać. Zresztą on się zatrzymywał przy polskich dziennikarzach. Ja słuchałem, wprawdzie nie mówił zbyt wiele, ale troszeczkę tam powiedział podczas Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Courtney Dampetzo, bo do tego nawiązuje, w Predazzo konkretnie. No wtedy był trenerem reprezentacji Niemiec, wtedy Filip Raimund wygrał na skoczni normalnej, natomiast było wiadomo, że on nie będzie dalej pracować z reprezentacją Niemiec, no i były takie podchody, między innymi Adama Małysza pod tego, żeby Stefana Horngachera tutaj zatrudnić, Adama Małysza, czyli odchodzącego tak naprawdę prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, bo Małysz ostatnio potwierdził w kilku rozmowach też, że no, że on już na tą drugą kadencję nie będzie się ubierać w buty prezesa, którego troszeczkę chyba uwierały. Wracając do Horngachera. I trochę to trwało od tych takich pierwszych informacji, jeszcze nieoficjalnych, że Horngacher będzie pracować z naszymi kadrami, kadrą, do tej oficjalnej minęło no dobrych parę tygodni przynajmniej. I jest to potwierdzenie dzisiaj około godziny 16. No i trochę to jest takie... bo ty mnie teraz zaraz zapytasz, a co on będzie robił?
0: Właśnie, bo przecież kadra ma trenera.
18: Potwierdzone, to... że będzie to dalej Maciej Maciusiak, no który właśnie miał sezon w Pucharze Świata kiepski, ale zdobył medal olimpijski 3 jako trener.
0: To czym w takim razie będzie się w Horngacher w ogóle zajmował?
18: No to ja ci teraz czytam. Tenże komunikat PZN-u, trochę taki jak z takiej naprawdę korporacji z tradycjami, bo napisz tak, żeby nie było do końca wiadomo, o co chodzi, więc on będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia. Okej, to jest jeszcze jasne. Ściśle współpracując z trenerami kadr narodowych.
0: Nadtrener.
18: Taki. Fajnie, taki nadtrener. Jeszcze mi się podoba to, że w tym wpisie zaznaczono, że model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności. Czyli taki na przykład, że ty pytasz, a ja odpowiadam. No, śmieję się teraz oczywiście, ale jest także określony zakres kompetencji oraz jasno zdefiniowalne, mierzalne cele sportowe. Ale jakie, to już nie do końca wiemy. No w każdym razie, trochę mam obawy, w tym sensie, czy to się wszystko nie rozmyje. Przykład z piłkarskiego podwórka naszego blisko tutaj, 2-3 kilometry, tak? Stadion Legii Warszawa i tam mamy dyrektora sportowego, mamy też takiego właśnie naddyrektora Frediego Bobicia, kilku prezesów, którzy też lubią mieć dużo do powiedzenia. No i właśnie to jest taka historia, że czasem w sporcie za dużo tych nazwisk to nie do końca dobrze. Ale nie, też nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że ja teraz, nie wiem, wchodzę w rolę takiego krytykanta z prawda wygodnego fotela w Radiu Tok FM, bo oczywiście to jest postać niezwykle doświadczona, postać pewnie potrzebna polskim skoczkom. Chciał go Adam Małysz, no, który też zjadł zęby na skokach najpierw jako zawodnik, potem jako dyrektor sportowy, więc generalnie tak, oczywiście cieszmy się, że Stefan Horngacher przychodzi, natomiast jak to będzie wyglądać ta współpraca między kadrą A, kadrą B, nim a Maciejem Maciusiakiem, no to wszystko po prostu trzeba zobaczyć, jak będzie się układać sezon, najpierw oczywiście letnie Grand Prix, potem już Puchar Świata ze startem tam około listopada i Lillehammer, potem konkursy Pucharu Świata, wiadomo, Zakopane, turniej czterech skoczni. No jest jedna rzecz dobra w tym wszystkim. Kacper Tomasiak. No bo jeżeli kariera tego chłopaka potoczy się tak, jak się to toczyło przy okazji Igrzysk Olimpijskich, no to będziemy mieć w naszych skokach tą kontynuację i coś, czego brakowało w ostatnich dwóch sezonach, wyłączywszy te Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie, czyli takie sukcesy, czyli tą radość kibiców podczas sobotnich czy niedzielnych konkursów zasiadających tłumnie przed telewizorami. No i oby Stefan Horngacher w tym pomógł, by te uśmiechy z ust kibiców nie znikały.
0: To jeszcze powiedz na koniec, jakiego twoim zdaniem wsparcia nasi skoczkowie w ogóle w tej chwili potrzebują, bo sukces Kacpra to jest taka energia, która się pojawiła. Nazwisko Stefana Horngachera tutaj się też może przyczynia do jakiegoś odczarowania. Co jeszcze? Czego brakuje?
18: Przeczytam ci najpierw, czy wymienię tych zawodników, którzy oprócz Kacpra Tomasiaka są w kadrze A. To jest Paweł Wąsek, czyli już medalista Igrzysk Olimpijskich w tych super duetach. To jest Piotr Żyła, którego kariera pewnie zmierza ku końcowi, ale który no, pozdobywał tych medali różnych ważnych imprez dużo. Więc Piotr Żyła na pewno potrzebuje stabilizacji. Dawid Kubacki, też końcówka pewnie kariery. On potrzebuje odzyskać wiarę, że jeszcze go stać na jakiś jeden dobry sezon. I potem mamy młody Klemens Joniak, więc tutaj też praca nad tym, by oni robili, podobnie jak Kacper Tomasiak, właściwe postępy.
0: Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski, Sport 360. A już teraz jest z nami Paweł Sulik. Dobry wieczór, Pawle.
19: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Wielkimi krokami zbliża się dzisiejszy mikrofon. Co będzie dzisiaj tematem dyskusji ze słuchaczami Tok FM?
19: No, dziś skoro pierwszy dzień matur i 343 tysiące młodych osób pochyliło się nad kartkami dzisiaj, na których było napisane 1. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. 2. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? I weź to człowieku teraz napisz coś na ten temat. W każdym razie już na poważnie. 343 tysiące maturzystów oznacza, że plus ich rodziny, bliżsi, dalsi znajomi, a duża część naszego kraju przeżywa nie mniej, podejrzewam, potężne emocje niż kibice, o których przed chwilą rozmawialiście w kontekście zawodów, pewnego straszliwego wysiłku psychicznego, żeby się przygotować i zdać egzamin maturalny, no tak jak się chce. Plus oczywiście emocje rodziców, plus emocje tych bliższych i dalszych znajomych. Czyli w sumie dziś pod godzinie 20 będziemy rozmawiali o emocjach. Nasze pytanie bardzo proste. Jakie emocje towarzyszą tobie i twoim bliskim? Dziś, pierwszy dzień matur, będzie z nami dr Joanna Gutral, psycholożka, psychoterapeutka z Uniwersytetu SWPS i mamy nadzieję, że dziś państwo podzielą podzielą się właśnie tymi emocjami z początku egzaminów maturalnych, które się właśnie dziś rozpoczęły.
0: Paweł Sulik z Państwem po 20. A my już Państwu dziękujemy, zapraszając na mikrofon. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie TOK 360, przygotowane przez Szczepana Maziarka i Michała Kujawskiego. Audycję zrealizował Adam Szuraj. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękujemy Państwu, do usłyszenia.
20: Reklama.
21: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
22: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
23: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
24: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
25: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
26: Marian, a gdzie mogę kupić?
27: Na mediaexpert.pl.
26: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
27: Na mediaexpert.pl.
26: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
27: Barbara, na mediaexpert.pl.
28: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
29: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
30: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
31: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
32: O, masz wiadomość.
31: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
32: Super, tylko co im damy w prezencie?
31: Nie mam pojęcia. Kopertę?
32: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
31: Brzmi trochę filmowo.
32: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
31: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
32: Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
31: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
33: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
34: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: Reklama.
35: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 18.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sprawca wypadku w centrum Lipska, w którym zginęły dwie osoby, został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, przekazała dziś saksońska policja. Nadawca MDR poinformował, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Na ten moment niemiecka policja nie podaje szczegółów na temat sprawcy i jego motywów. Wysokie cła zaszkodzą zarówno Unii Europejskiej, jak i USA. Tak minister finansów Andrzej Domański skomentował zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożeniu 25% ceł na auta z Europy. Szef resortu finansów jest na posiedzeniu ministrów finansów państw strefy euro w Brukseli i powiedział, że jutro ma zamiar rozmawiać o tym na tym forum o polityce handlowej Unii Europejskiej wobec USA. Cła szkodzą firmom i szkodzą de facto także gospodarstwom domowym, bo to gospodarstwa domowe i klienci tak naprawdę ponoszą ich koszty, powiedział minister. W Baranowie Sandomierskim na Podkarpaciu odbędzie się polsko-ukraiński kongres historyczny, który zgromadzi około 100 badaczy z Polski i Ukrainy. Naukowcy będą dyskutować o trudnych aspektach wspólnej historii. Wydarzenie uznawane za największe dotychczas spotkanie historyków z obu krajów poświęcone jest refleksji nad relacjami polsko-ukraińskimi. Organizują je Centrum Mieroszewskiego oraz Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Rozmowy rozpoczną się 6 maja.
35: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
34: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
35: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Dzień dobry Państwu, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny w Radio Tok FM. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan po długim weekendzie, który wcale niestety nie był tak długi, jakbyśmy chcieli.
2: Dzień dobry, oczywiście z entuzjazmem dzisiaj rozpoczynamy naszą audycję. Za chwilę ja powiem więcej o Auto China, które się wczoraj skończyło. Nie to, że byliśmy tam przez 10 dni, bo tyle trwały, ale ty jeszcze chyba masz takie coś, jakbym nakreślił to postscriptum do Poznania, bo tam przecież było sporo modeli, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Ale o Lipmotorze, dobrze pamiętam, chciałeś więcej coś powiedzieć?
1: Tak, niekoniecznie w kontekście Poznania, znaczy cieszy mnie to, że ten samochód tam był i szczerze mówiąc to aż trochę żałuję, chociaż z drugiej strony, że go tam nie obejrzałem, ale z drugiej strony no niestety dość dobrze wiem, czego się spodziewać. To nie, żebym miał coś tutaj jakieś wielkie uwagi do tej konstrukcji, po prostu wydaje mi się, że ona będzie dość podobna, jeżeli chodzi o aranżację wnętrza. Nawet nie tyle aranżację, co jakość użytych materiałów i ogólną koncepcję i obsługę do wszystkich innych modeli produkowanych przez chińską firmę Lipmotor, która ma spółkę Lipmotor International na spółkę z koncernem Stellantis, więc za dystrybucję tych chińskich samochodów Lipmotor w Europie odpowiada koncern Stellantis, jest to jego nasta marka. I tak, wiesz, my żeśmy na początku, to był pomysł Tavaresa, my żeśmy tak na początku zastanawiali się, czy to jest dobry pomysł. Jak z perspektywy 2 lat oceniasz to zbratanie się z wrogiem, bo przecież Tavares bardzo jasno wskazywał, że chińska motoryzacja, zwłaszcza elektryczna, jest dla europejskiej, dla tego starego porządku ogromnym zagrożeniem. No i jakby zupełnie nieoczekiwanie, jedną z chińskich marek, Tavares i koncern Stellantis postanowili sprowadzić do Europy i jeszcze tutaj wepchnąć.
2: Ma, wiesz, że,
1: powiedz mi, ja dwa pytania, Sławku.
2: Uważam, że
1: poczekaj,
2: to są... Jak to?
1: Dwa pytania. Tak. Jak uważasz, jaki to będzie miało wpływ na koncern Stellantis i ogólnie czy to był dobry pomysł dla nas, tak, dla ewentualnych konsumentów?
2: Ja myślę, że to był dobry pomysł. Okazuje się chyba dla obu stron taka sytuacja win-win, jak to mówią. W jakiś sposób skorzystają Chińczycy, bo mają kolejną furtkę do Europy i to całkiem legalną do Unii Europejskiej, a Europejczycy też, myślę, skorzystają, jeśli chodzi o technologię, być może wspólne modele, wspólne platformy, szczególnie technologie elektryczne. Nie widzę tu na razie przegranych. To znaczy, myślę, że to niezła koncepcja, tylko ona wymaga jeszcze jakiegoś rozwoju, szlifowania, bo wiesz, te pierwsze Lipmotory, tak, BC, T03, to jest coś ciekawego, mały samochód elektryczny, ale te B10, C10, bardzo podobne do siebie i podobne do kilkudziesięciu innych pewnie chińskich marek, prawda? Natomiast ten B05, o którym chyba więcej powiemy, to już jest coś, co myślę, że trochę może namieszać tutaj w Europie. W sumie uważam, że to nie był zły pomysł.
1: Dobrze, to powiem ci, że ja też uważam, że ta decyzja, dość kontrowersyjna 2 lata temu, że walczmy z chińską motoryzacją w Europie, sprowadzając kolejną chińską markę i mając nad nią pieczę, jeżeli chodzi o dystrybucję samochodów, bo przypomnę, że Lipmotor nie należy do koncernu Stellantis, ma 20% udziałów, ale ma 50% udziałów w spółce, która odpowiada za import, za wysyłanie tych samochodów do Europy. Było to kontrowersyjne, natomiast wiesz, z biegiem czasu dowiadujemy się, że to właśnie na Lipmotorach ma być składany Opel w przyszłości, że to może się, elektryczny, może się okazać, że to jest bardzo potrzebne koncernowi Stellantis do tego, by być na plusie.
2: Czy nie mówiliśmy ostatnio, że to chyba może być jedna z kilku marek najistotniejszych? Dodge, Ram, Lipmotor? Chyba, nie, no nie, dobra, żartuję. Oczywiście Peugeot był, tak?
1: Nie. Nie, no, był Opel. Jeep, Ram. Poczekaj, spokojnie. Jeep, Ram, Peugeot i Fiat.
2: No właśnie. No.
1: To były te cztery wskazane przez koncern Stellantis, najważniejsze marki. Nie, absolutnie nie było. Słuchaj, model B05, cóż to takiego? I to jest zupełnie nieoczekiwana rzecz, dlatego że Lipmotor B05, pokazany w Poznaniu, premiera pod koniec kwietnia, to jest samochód kompaktowy. On ma 4 m 40 cm długości. Wydaje mi się, że pozbawione przypadku jest to, że auto to debiutowało dosłownie chwilę po tym, jak poznaliśmy nowego ID3 Neo, czyli odnowioną wersję samochodu, który jest o 20 cm krótszy. Jeden i drugi ma napęd na tył, czyli Lipmotor ma napęd na tył i ID3 ma napęd na tył. Tylko w Volkswagenie jest ten silnik nieco słabszy, 170 koni. W Lipmotorze masz 218 koni. Być może będzie jeszcze wersja, która ma 245 koni. Jeżeli chodzi o akumulatory i zasięg, dwie opcje do wyboru, około 50 kWh i 60 kWh i 400 albo 480 km według WLTP. Mówię teraz o Lipmotorze. Natomiast rzadko to mówię, natomiast cały czas narzekamy na te chińskie ceny, że one wcale nie są takie tanie, że to wcale nie jest tanio. Ale wiesz co? To jest tanio. 110 tysięcy złotych, bo mam polski cennik, 110 tysięcy złotych bez żadnych dopłat, promocji, a przecież pole manewru jeszcze jest, kosztuje najtańszy samochód z silnikiem, który ma 215 koni. Robi setkę w niecałe 7 sekund. Ta wersja z większym akumulatorem 7,5, a tu 6,7 do setki. Napęd na tył. Podobno idealne wyważenie, 50 na 50. Przód, tył.
2: Wiesz co, ja bym inaczej o tych cenach powiedział. Nie narzekamy. Znaczy ja nie narzekam tak, że one nie są takie tanie. Przede wszystkim jak Chińczycy wchodzili, to te samochody były bardzo tanie. Ceny trochę poszły w górę chińskich aut.
1: Nie zgadzam się z tobą, że były bardzo tanie. Popatrz na MG4, które testowaliśmy. Był to jeden z pierwszych elektrycznych samochodów chyba ponad 2,5 roku temu. I jak testowaliśmy MG4, które w sumie jest samochodem kompaktowym z segmentu C i teoretycznie bardzo podobne do tego.
2: Okej, dobra, chińskie nie, ale nie, czy przepraszam, elektryczne ale, nie, ale słuchaj, hybrydy z gniazdka, czy nawet spalinowe, były tańsze i są tańsze. Oczywiście można znaleźć Forda Kugę, który ma dobrą cenę i warto to podkreślić, konkurencyjną, ale z elektrykami to się z tobą zgadzam. Tak, konkurencyjnie elektryki, ale to nie.
1: Wiesz co?
2: A ostatnio szczególnie. Wiesz,
1: wielokrotnie też te samochody elektryczne chwaliliśmy za to, że przyjemnie jeżdżą i myślę, że podobnie będzie w przypadku tego Lipmotora. Im głowa kierowcy bliżej ziemi, tym się przyjemniej jeździ i mniej energii zużywa.
2: I te sedany, czekamy na nie. Wiesz co, tak, z elektrykami to tutaj pełna zgoda, przecież XPeng od razu mówiliśmy, fajne auto, rok temu ponad jeździliśmy, droższe od Tesli. Ostatnio wchodził Xlantix, który kosztuje 300 kilkadziesiąt tysięcy, też będziemy go testować już wkrótce, za 10 dni, chyba na dłużej, bo ja jeździłem już nimi. Owszem, dobre samochody, ale za 300 kilkadziesiąt tysięcy, serio. No i będzie Denza elektryczna, 500 000. No dobra, to już temat cen uznaję, żeśmy się w miarę zgodzili, nigdy do końca się nie zgodzimy pewnie. Natomiast ja bym już wrócił do Pekinu. To znaczy Pekin się skończył wczoraj, ale trwał 10 dni ponad. Pierwsze 2 dni to dni prasowe, gdzie tłum był jeszcze większy niż na każdych innych targach w dni nieprasowe. Potem były 2 dni branżowe, potem były dni dla odwiedzających. Pewnie jak policzą wszystkich, to około 1 000 000 będzie. Przypomnę jeszcze, co to jest, to Auto China, bo nie przemknę się tak szybko nad tym. To są chińskie targi, które odbywają się co 2 lata od roku 1990. Lata parzyste, Szanghaj, w lata nieparzyste. No i cóż, jak to wyglądało w tym roku? Jakby tak zobaczyć, różnie liczą te marki chińskie. Jedni doliczyli 130, inni 160, a przede wszystkim doliczono się na targach 1000 kilkaset samochodów stojących, starszych, bo były też jakieś klasyki z Europy. 1000 kilkaset samochodów w kilkunastu halach. To jest niewyraźne. niewyobrażalne. No, przecież bywaliśmy, ty, ja potem częściej jeździłem na targach europejskich, to w ogóle nie ma porównania żadnego. Powierzchniowo, liczbą osób, z liczbą tłumem, no nie wiem, żadnego porównania. Nie? Zresztą Chiny, jak mają 1,5 miliarda mieszkańców, to też trudno porównywać to z europejskim.
1: No, umówmy się tak, no. Dokładnie.
2: Umówmy się, że tam dużo się działo. Natomiast Europejczycy, no oni muszą się dostosować. Co prawda był tam S-klasa nowa, była BMW 7 po faceliftingu. To były te samochody, które w Europie my widzieliśmy nawet na prezentacjach statycznych. Natomiast często dają różne modele w połączeniu, tworzone w połączeniu z chińskimi spółkami, Xpengiem, Saikiem, czy to jest na przykład Volkswagen i czy Audi, ale często dają też swoje modele wydłużone. To był dla mnie zawsze fenomen od wielu lat. Chińczycy średnio są niżsi niż Europejczycy, a bardzo lubią wydłużone auta. Zauważyłeś przecież, jak dużo tam jest samochodów wydłużonych, oferowanych, i to od naszego dzieciństwa, prawda? Było tak. No dobra, ale jeżeli chodzi o te europejskie, bo nie chciałbym się koncentrować na Chińczykach, to paradoks, bo to chińskie targi, tam mało Koreańczyków było, o to ważne, mało Japończyków, nie widzę tam japońskich firm zbyt dużo. Jeden był, słuchaj, na pewno Hyundai, ale tak, poza tym japońskie, jakbyś zauważył jakieś, może coś dorzucisz do tego. Ale słuchaj, Europejczycy na przykład pokazali kolejny model, to Audi E7X, to nie jest Audi z czterema obręczami, tak. Audi z czterema literami, prawda? I to jest już elektryczny samochód, tak jak piątka, tylko że piątka nie była SUV-em. No i jest też właśnie, tak jak mówiłem, z Saikiem wspólnie robiona, a poza tym no na przykład chociażby ID, ten Unix. To jest współpraca z kolei z Xpengiem, prawda? Peugeot też pokazywał samochody, koncepty sedanów, SUV-ów, które będą sprzedawane tylko w Chinach. Myślisz, jak myślisz, czy jednak Chińczycy są zwycięzcami w tej całej, no bo jest konkurencja, jest ogromna konkurencja. Od paru lat według mnie Chińczycy są na razie wygrani, bo i u siebie, i za granicą, mimo problemów u siebie, nadprodukcji, obniżek cen, oni przestali zarabiać na tych samochodach, trudno w to uwierzyć na niektórych. Czy to są zwycięzcy, czy może to jest wszystko przesadzone? Bo to jest niecałe 10% sprzedaży w Europie, to nie jest dramat chińskich samochodów. Co sądzisz o tej chińskiej motoryzacji?
1: Że jest za wcześnie, żeby cokolwiek o chińskiej motoryzacji powiedzieć takiego, wiesz, z sensem, co by miało jakieś umocowanie. Ale Sławku, a propos tych premier, bo ja powiem szczerze, wymieniasz te różne marki, wymieniasz te różne modele.
2: Ale tylko europejskie.
1: I to przeciąg w głowie trochę. Natomiast o Nissanie nie wspomniałeś. Nowa generacja Nissana Terrano, to będzie samochód, który prawdopodobnie będzie dostępny w Europie. Jest to coś, co 20 lat temu pożegnaliśmy. Samochód bardzo popularny w naszym kraju. Wiele osób to kupowało. I nowa generacja wygląda rewelacyjnie. Nissan ma spore kłopoty. Ma bardzo duże kłopoty. Szukał pomocy w Hondzie, szukał pomocy wszędzie. Nie udało mu się jej znaleźć. Przechodzi na głęboką restrukturyzację. Opowiadaliśmy zresztą o szczegółach. To jest do tego stopnia, że tam zaczęli chodzić po halach i po prostu optymalizować wszystko. Tam kilka tysięcy osób było zaangażowanych w taką dużą akcję optymalizacji produkcji i na przykład doszli do wniosku, że szyby będą cieńsze. Doszli do wniosku, że będzie mniej lakierów do wyboru, będzie mniej zagłówków w różnych modelach. Postarają się to, wiesz, jakoś
2: po prostu szukają oszczędności. Szyby cieńsze, ale to hałas. Może być.
1: Wiesz co, ale wiesz co?
2: Wydaje mi się.
1: Hałas. Ja podam taki przykład. Zmienią ilość punktów świetlnych w reflektorach. Dlatego, że to, jak teraz te światła świecą w niektórych modelach, to jest stanowczo ponad normę. To nie znaczy, że one są złe, one są po prostu za bardzo postarane, no i niestety muszą trochę to ograniczyć, żeby było tak, wiesz, no szukają oszczędności. Nissan Terrano, widziałeś?
2: No wiem, że jest chińska wersja Nissana Terrano od 3 lat chyba. Nie, zupełnie nie, nowego, nie.
1: Nie, no to koncept na razie.
2: A koncept, no to...
1: I wydaje mi się, że jest tutaj, że jest...
2: No to są spore samochody, ale nie takie bardzo duże. Kiedyś były z silnikami diesla, pamiętasz? Słynęły z tego w Polsce chyba.
1: Tak, no to tylko
2: z silnikami diesla. No, fajnie.
1: Sławku, zaczęliśmy od Leapmotora. Tym Leapmotorem, jeżeli pozwolisz, zakończę. Mam nadzieję, że to będzie fajny samochód. Powiem powiem ci, że ostatnio jest dobry klimat na samochody elektryczne, coraz lepszy. Nie ma się co oszukiwać to, że ceny paliwa skoczyły ostro. Bardzo nam to wszystko uświadomiło. Ja, szczerze mówiąc, z tego swojego elektryka w najmie długoterminowym jestem bardzo zadowolony. Ponad 20 tysięcy kilometrów. Zmieniłem sobie taryfę na nocną. Teraz 100 kilometrów kosztuje mnie 7-8 zł. I to nie jest coś, co jest bez znaczenia. To, że przejeżdżasz taką odległość za taką kasę.
2: Ale wiesz co, jedna rzecz, Jacku, no, zanim się ukłonimy. Słuchaj, w zeszłym roku ten Lipmotor był, jeśli chodzi o sprzedaż, tam 2,5 tysiąca sztuk prawie, tuż za Alfą Romeo Land Roverem, a przed Mitsubishi Subaru w Polsce. Proszę. I przed Chery. Mm-hmm. No, nieźle. I kłaniamy się
1: pięknie i do usłyszenia już jutro.
34: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
35: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Skidim! Czas na rower. Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim!
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Pożyczka Sojew staje się faktem. W piątek uroczyste podpisanie umowy na pieniądze dla polskiej armii. Problem obrony starego kontynentu jest pilniejszy niż kiedykolwiek, alarmuje hiszpańska prasa. Duże pieniądze popłyną z Kanady na Ukrainę. Wsparcie zapowiedział premier tego kraju. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. 25 osób zostało rannych w wyniku wypadku w Niemczech w centrum Lipska na wschodzie kraju. Samochód wjechał w tłum ludzi. Rzecznik saksońskiej policji skorygował wcześniejsze doniesienia o 2 ofiarach śmiertelnych. Najnowszy komunikat mówi o 1. Jest za to wielu rannych. Tabloid Bild przekazał, że kierujący samochodem miał zachowywać się podczas zatrzymania przez służby w sposób wskazujący na problemy psychiczne. W piątek w Warszawie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu finansów Andrzej Domański, dwaj przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i dwaj komisarze ze strony Unii Europejskiej podpiszą umowę na pożyczkę SAFE. Mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE, przekonuje, że wszystkie pieniądze trafią do polskich firm zbrojeniowych.
6: To pewnie będzie bardziej kwestia godzin niż dni, ale oczywiście piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej i to będzie 15% całej kwoty, 6,5 miliarda euro, czyli ponad 20 miliardów złotych.
5: To będzie duża uroczystość, bo jeszcze nie mieliśmy tak dużego programu zbrojeniowego. Wycofanie części amerykańskich żołnierzy z Europy pokazuje, że dotychczasowe groźby prezydenta USA Donalda Trumpa przestały być jedynie retoryką. Problem obrony starego kontynentu jest pilniejszy niż kiedykolwiek, napisał w komentarzu redakcyjnym hiszpański dziennik El País. Gazeta odniosła się do piątkowej decyzji Pentagonu o wycofaniu z Niemiec około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Trump groził wcześniej wycofaniem również wojsk z Hiszpanii i

0: współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności, powiedział premier. Dodał, że dla Wielkiej Brytanii to też element ponownego zbliżania się do Unii Europejskiej.
1: I Polska ze względów geopolitycznych, tradycyjnie też ze względu na wciąż dużą ilość rodaków w Wielkiej Brytanii, będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia, więc premier Starmer usłyszał pozytywną moją odpowiedź na swoją prośbę, żeby Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się.
0: Traktat zostanie podpisany 27 maja. Kanada przekaże 270 milionów dolarów kanadyjskich pomocy dla ukraińskiej armii, poinformował premier Mark Carney. Dziś spotkał się w Erywaniu z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt dla Ukrainy w ramach mechanizmu NATO, przez który sojusznicy finansują takie zakupy. W informacjach to wszystko. Czas na sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie trzy razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytułu będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na trzy kolejki przed końcem wywalczył Intermediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
3: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po dwóch latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał. Dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: Dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walczące o utrzymanie Sevilla podejmie o 21. Real Sociedad. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Jutro najmocniej się będzie chmurzyć w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami głównie na północy i na zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze. Od 15 stopni na północy, około 20 na zachodzie do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.
4: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zwykle o tej porze słuchają Państwo dłuższej rozmowy Kuby Janiszewskiego. I to się nie zmienia. Dłuższa rozmowa powraca już niedługo. Ale w tym tygodniu, pod nieobecność Kuby, proponuję wybrane, archiwalne rozmowy z audycji Interluda, która na razie przebywa na urlopie. Żeby nie zapomnieć o Interludzie, przez kilka dni będę Państwa zapraszał do wysłuchania wybranych archiwalnych odcinków. Wszystkie audycje znajdą Państwo w aplikacji TOK FM oraz na stronie tokfm.pl w zakładce podcasty. Dzisiaj zapraszam do świata AI, czyli do rozmowy o sztucznej inteligencji. Moim gościem będzie profesor Andrzej Dragan z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący na Narodowym Uniwersytecie Singapuru. Porozmawiamy o tym, czym jest inteligencja. I ta prawdziwa, i ta sztuczna. Porozmawiamy o najnowszej książce pana profesora,

0: zatytułowanej Quo Vadis, która ukazała się nakładem wydawnictwa Otwartego. Za chwilę zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
1: Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
13: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto, no wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
1: Ski-team.
16: Reklama.
0: Najnowsza książka pana profesora trochę upraszcza kwestię, która rozgrzewa nasze umysły do czerwoności, czyli AI, sztuczna inteligencja. Książka nazywa się Quo Vadis. Ukazała się nakładem wydawnictwa Otwarte. Przeczytałem tę książkę z wypiekami na twarzy.
17: O, to bardzo miło. I co, smakowało?
0: Bardzo. Książka jest fascynująca, myślę, także dlatego, że... W przestrzeni publicznej o sztucznej inteligencji rozmawia się od wielu lat. Pewnie im bliżej dzisiejszego dnia, tym częściej, no bo sztuczna inteligencja już jest obecna we wszystkich dziedzinach naszego życia, nie tylko na poziomie funkcjonowania, ale chociażby na poziomie dyskusji. I to dyskutują osoby, które wiedzą na temat sztucznej inteligencji wiele, ale także takie, które nie wiedzą nic albo bardzo niewiele. A pan mówi, no dobrze, to skoro rozmawiamy o czymś, to zastanówmy się, o czym właściwie rozmawiamy. I kiedy mówimy sztuczna inteligencja, to nawet jeżeli zostawimy sobie tę sztuczność na boku, to zastanówmy się, czym jest inteligencja, czym jest chociażby inteligencja ludzka, o kim mówimy, że jest inteligentny, no i dochodzimy do wniosku, że właściwie z tą inteligencją mamy problemy, to znaczy zdaje mi się, że to jest jakieś ulubiona pana działalność, czyli jeżeli mamy o czymś rozmawiać, to najpierw zdefiniujmy to, o czym rozmawiamy. Jeżeli nie mamy definicji, no to trudno się rozmawia, albo...
17: Znaczy, problem polega na tym, że ludzie mają na ten temat już teraz wyrobione opinie, zanim jeszcze się na dobre między sobą ustalą, o czym w ogóle jest mowa. Więc to rzeczywiście jest ważne, żeby poukładać wszystko, umieścić na jakiejś glebie, która jest jakoś osadzona w czymkolwiek. Natomiast jeszcze krótki powrót, bo ja jestem fizyk. Ja się sztuczną inteligencją zajmowałem w latach 90. w zasadzie hobbystycznie sobie programowałem różne rzeczy. To teraz się klasyfikuje jako algorytmy genetyczne bardziej. O sieciach neuronowych wtedy nawet nie było zbyt mowy, a jak była, to tylko w bardzo wąskich kręgach. Natomiast ja to trochę staram się analizować z perspektywy nie eksperta, którym nie jestem, tylko osoby, która chce zrozumieć, o co tu chodzi i wkłada kij albo palec, patrzy, czy ugryzie, czy nie ugryzie. I generalnie staram się testować i zamiast dzielić się opiniami, których w przestrzeni publicznej na temat AI już jest tyle, że generalnie już starczy, moim zdaniem, im mniej, tym lepiej. Więc staram się robić wszystko, żeby nie dzielić się swoimi opiniami na ten temat, tylko sprawdzać to, co twierdzą inni i weryfikować różnego rodzaju wyobrażenia na ten temat, przesądy, po prostu robiąc testy. Jak ktoś ma jakąś opinię, to doskonale, jest to świetna okazja, żeby to sprawdzić, czy to jest bzdura, czy nie.
0: No tak, ale musimy ustalić, jak gdyby, o czym mówimy. A skoro rozmawiamy o inteligencji, to właściwie czym jest ta inteligencja? Pan zwraca w swojej książce uwagę na to, że mamy wyzwania pewnego rodzaju, żeby ustalić dokładnie, znaczy, czym jest.
17: Jak ja bym powiedział teraz, co to jest, to przyleci 100 psychologów i mi się rzuci do gardła, i słusznie, bo oni między sobą nie są w stanie ustalić, czy coś takiego w ogóle da się zdefiniować w prosty sposób. I definicje istniejące są celowo mętne, bo przez tą niejednoznaczność można jakoś zawsze to pole poszerzać w nieokreślony sposób. Na potrzeby książki ja posługuję się trochę takimi koncepcjami w oparciu o teorię, matematyczną teorię inteligencji Markusa Hattera, takiego matematyka i informatyka z firmy DeepMind, który od wielu lat nad tym pojęciem pracuje i rozwija całą matematyczną, bardzo precyzyjną teorię inteligencji. I to wszystko kręci się wokół takiego pojęcia, takiej umiejętności dostrzegania analogii albo łączenia kropek, czyli zauważania, że coś jest podobne do czegoś innego. I to ta umiejętność, nawet jeśli nie wszyscy się musimy zgadzać, że dokładnie to jest inteligencją, to z całą pewnością jest to taka umiejętność warta wyodrębnienia z naszych wszystkich innych kognitywnych przymiotów, które z tyłu nosa nosimy. Bo ona rzeczywiście nam bardzo wiele dała w nauce i w rozwoju rozumienia rzeczywistości. Mój ulubiony przykład, już nawet poza tym, że wszystkie testy inteligencji, nieraz hormony kulturowe, to mierzą w zasadzie tylko to, tylko umiejętność dostrzegania wzorców, czy analogii, czyli łączenia kropek, to nawet jak teraz gadamy sobie w jakimś języku, no to posługujemy się metaforami czy jakimiś porównaniami. I to wszystko to są nic innego jak analogie. No, posługiwać się to jest metafora, ale to jest analogia z używaniem narzędzi. To nie jest prawdziwe słowo w języku, więc język cały czas operuje na analogiach, non-stop ich używamy, no, albo nawet nadużywamy. I żeby posługiwać się językiem, musimy tej umiejętności używać, ale w języku czy w nauce, na przykład Newton, który przeszedł do historii między innymi dzięki temu, że zauważył pewną analogię, której nikt inny nie zauważył, mianowicie to analogię między spadającymi jabłkami i prawami fizyki opisującymi spadające jabłka, a prawami fizyki opisującymi ruchy planet na niebie. I to była analogia, której przez parę tysięcy lat nikt nie zauważył, nikomu to do głowy nawet nie przyszło. A on powiedział, nie, te rzeczy są analogiczne i sformował wspólne prawo opowszechnionego odciążenia dla jednego i drugiego. Więc ta umiejętność dostrzegania analogii, ona jest, towarzyszy nam w bardzo różnych miejscach, jak rozwiązujemy test IQ, jak jesteśmy Newtonem, albo jak gadamy w jakimkolwiek języku. To bez tej umiejętności w zasadzie nie bylibyśmy w stanie nieomal nic zdziałać. Więc sądzę, że ją warto wyodrębnić i na potrzeby książki ja po prostu nazywam inteligencję, tym słowem określam umiejętność dostrzegania analogii. Jak się taką definicję przyjmie, to wiele rzeczy się upraszcza, w szczególności dyskusja, czy AI jest inteligentne, czy ono tylko udaje, czy to jest prawdziwa inteligencja, tylko imitacja, to przestaje być kwestia opinii, a zresztą jest kwestia definicji. Proszę, możemy sprawdzić, czy definicja jest spełniona, i idziemy dalej.
0: Dla przykładu, moglibyśmy sobie w naszej dyskusji taką wymianę mieć zdań, że ja na przykład mogę złośliwie i może trochę modulując głos powiedzieć, co pan, i tutaj brzydkie słowo, wie o sztucznej inteligencji. No i w tym kontekście naszym, polskim, nie wiem, ostatnich lat, większość osób zorientuje się, że nawiązujemy do słowa z filmu Psy, wypowiedzianego przez Bogusława Lindę, no i się doskonale jak gdyby rozumiemy. Pan to wie, ja to wiem. No ale teraz tak, gdybyśmy to samo powiedzieli poza naszym kręgiem kulturowym, albo gdybyśmy to powiedzieli w obecności osoby, która tego filmu nie oglądała, nigdy o nim nie słyszała i nie wiedziała, że taki cytat pochodzi, a jeszcze to nie jest dosłowny cytat, tylko że to jest cytat troszeczkę zmieniony na potrzeby.
17: Więc jest tylko analogia, a nie nierówność.
0: Tak. Albo żebym pan mówi, o, ciemność, widzę ciemność, a ja bym powiedział, o, super, Jerzy Sztur jest moim ulubionym aktorem. No to teraz połączyliśmy film, z którego pochodzi cytat. Film jest amerykański, ale polski lektor jest, był Jerzy Sztur. I mamy tu pewne połączenia bez tłumaczenia. No i teraz pytanie, czy sztuczna inteligencja, do której znowu opisowo bardzo, możemy wrzucić wszystkie informacje świata, to, że tamte informacje są, to jest jedno, ale czy potrafi w taki właśnie szybki i bezbolesny sposób połączyć pewne kropki i zareagować tak, jak człowiek, czyli ktoś, kto ma wiedzę taką no właśnie nieencyklopedyczną.
17: Znaczy może zacznę od tego, że trzeba zauważyć, po co w ogóle ta umiejętność dostrzegania analogii u nas jest, po co sobie ją wyhodowaliśmy ewolucyjnie. No więc jeżeli miałbym mieć jakiś zbiór doświadczeń i on pozwala mi wiedzieć, jak w danych sytuacjach się zachować, jeśli dokładnie w takiej samej sytuacji już byłem kiedyś, no to jest jakaś umiejętność. Natomiast dostrzeganie analogii pozwala mi zachowywać się w sytuacjach, które są trochę inne, ale podobne. Jeśli jestem w stanie zauważyć podobieństwo między nową sytuacją a czymś, co widziałem wcześniej, no to ta umiejętność mi zdecydowanie poszerza repertuar możliwych reakcji w nowych sytuacjach. I oczywiście, żeby umieć korzystać z inteligencji, żeby to było w ogóle pożyteczne, to muszę mieć jakąś wiedzę zgromadzoną, żeby móc z czym porównywać nowe sytuacje. No więc oczywiście, żeby modele językowe były w stanie, a są w stanie reagować na zapytania, których nigdy w żadnych danych treningowych nie widziały. To są, na przykład mogę zadać zagadkę, której model nigdy nie widział i on ma szansę odpowiedzieć na tą zagadkę i rozwiązać dzięki temu, że widział coś podobnego. Nie dokładnie tego samego, ale coś, co przypomina tą zagadkę. I to ta umiejętność zdecydowanie poszerza repertuar możliwości tych modeli, dlatego one tak gadają nieomal jak ludzie, są często nieodróżnialni. I ten przykład z Jerzym Szturem czy kimkolwiek innym, no żeby błysnąć takim porównaniem, to muszę mieć jakąś wiedzę zgromadzoną w głowie. Więc rzeczywiście jest tak, że inteligencja jest takim narzędziem pozwalającym korzystać z wiedzy w sposób przydatny. Ale modele językowe, które rzeczywiście są w dużej części bazą wiedzy, bo o nich teraz głównie się mówi w kontekście sztucznej inteligencji, 2/3 parametrów takiego modelu językowego to jest wiedza. To są tak zwane perceptrony wielowarstwowe, które są zasadniczo zbiorem informacji wyuczonych w treningu. Natomiast dzięki temu, że model jest w stanie nie tylko korzystać z tej wiedzy, ale też dostrzegać analogię z nowymi zapytaniami, to on nie gada tylko jak papuga, która recytuje dokładnie to, co usłyszała, ale jest w stanie też powiedzieć trochę więcej i też natrafić, rozwiązać problem, ale odpowiedzieć na pytanie, które jest nowe. I teraz pytanie, z jak nowymi pytaniami sobie taki program radzi? No im bardziej nowe, tym trudniej oczywiście. Tak samo jak z ludźmi, jak uczę studentów mechaniki kwantowej i pokazuję im zbiór przykładów, które chcę, żeby umieli rozwiązywać różnymi przykładowymi metodami i potem jest egzamin i na egzaminie dam zadanie podobne do tego, co było na wykładzie, no to student, który potrafi zastosować tą metodę nauczoną do analogicznego problemu, no dostaje piątkę. Jakbym dał na tym egzaminie zadanie zupełnie inne, z innego działu, no to im bardziej ono jest inne, tym mniejsza szansa, że student to rozwiąże. Nie jest to w żaden sposób dziwne. Ludzie też zbierają doświadczenie właśnie po to, żeby umieć radzić sobie z podobnymi zagadnieniami. Ale jak ono takie zagadnienie będzie zupełnie inne, to człowiek jest jak turysta w lesie iglastym bez papieru toaletowego.
0: Jak to się dzieje, że sztuczna inteligencja jest, nazwijmy to, coraz bardziej ludzka, czyli coraz bardziej inteligentna? Czyli to, o czym pan mówił na początku naszej rozmowy, czyli że rozwiązuje, i to całkiem skutecznie i poprawnie, problemy, o których nie ma pojęcia. Bo pan w swojej książce pisze też o takim modelu chińskiego pudełka. Tak. Czyli wyobraźmy sobie, że wrzucamy jakieś zadanie napisane w języku mandaryńskim do pudełka, po drugiej stronie pudełka ukazuje się odpowiedź i ta odpowiedź jest prawidłowa. Nie wiemy, co jest w środku. W środku siedzi osoba, która mandaryńskiego nie zna, ale ma podręczniki wszystkie świata i wie, że na tak napisane pytanie należy wyrzucić tak napisaną odpowiedź. I to wszystko, chociaż nie wie, co to oznacza.
17: To jest taki eksperyment myślowy z chińskim pokojem, gdzie pokazuje, że w zasadzie może istnieć maszynka do tłumaczenia z chińskiego na przykład na angielski bez użycia kogoś, kto rozumie ani chiński, albo angielski. Wystarczy mieć książkę z przepisami, która mówi dokładnie, jak dane słowo w języku chińskim należy przetłumaczyć i wówczas słowo po słowie można, stosując algorytm, można jakieś tłumaczenia robić. Nie będą to jakieś wybitne tłumaczenia, chyba że nasza książka jest bardzo skomplikowana i mówi, jak całe zdania tłumaczyć w określony sposób, tylko wtedy książka musiała być ogromna. No i tak często ludzie sądzą, że tak zbudowane są sztuczne inteligencje, że one są takimi chińskimi pokojami, które wiedzą, jak zareagować na każde możliwe zapytanie. No i tak właśnie nie do końca jest. To znaczy, to by, gdyby tak było, to chińskie pokoje... Rozmiar takiej sieci neuronowej musiałby być niewyobrażalnie wielki. Nie wystarczyło pewnie atomu we wszechświecie, żeby coś takiego zbudować. Więc właśnie, żeby to się mieściło w jakiejkolwiek skończonej pamięci, to nie możemy w ten sposób budować tych modeli. To nie jest takie drzewo decyzyjne, tylko właśnie coś na kształt dostrzegacza analogii. I ja też w książce sporo miejsca poświęcam pokazaniu, dlaczego w ogóle taka sieć, najprostsza sieć neuronowa, taka jednokierunkowa, gdzie jest na wejściu jakaś informacja i na wyjściu coś ona wypluwa. Dlaczego taka sieć neuronowa rzeczywiście jest idealnym sposobem na konstruowanie analogii? I jeżeli taka sieć ma wiele warstw neuronów, to się okazuje, że pierwsza warstwa neuronów to bada coś na kształt analogii pomiędzy danymi wejściowymi, a czymś, co ona tam ma zakodowane w swoich parametrach. Kolejna warstwa to jest analogia między analogiami. Kolejna warstwa to jest analogia między analogiami I zasadniczo sieć neuronowa to jest nic innego, jak tylko taka dostrzegarka analogii. Więc to zasadniczo wykracza poza to wyobrażenie chińskiego pokoju, które jest tylko zbiorem sztywnych reguł, jak zareagować w konkretnej sytuacji, czyli czymś, co można by nazwać papugą, która papuguje tylko dokładnie to, co usłyszała. I staram się sporo miejsca poświęcić, żeby pokazać właśnie, jak to jest, że sieci neuronowe są w stanie wyjść poza swoją bazę wiedzy i rozwiązywać często problemy oryginalne, a rzeczywiście umieją to robić coraz lepiej, z matematyki czy z fizyki, których nie było w żadnym podręczniku, nie było w żadnym internecie, nie ma danych treningowych, a jednak model taki problem rozwiązuje. Właśnie dzięki temu, że posługuje się pojęciem analogii. Więc wszystko się trochę wokół tego kręci i dlatego to pojęcie jest naprawdę tak ważne i tak kluczowe, że sądzę, że warto je wyodrębnić i nawet poświęcając trochę to, co naprawdę sądzimy o inteligencji, zdefiniować tym słowem, tym zjawiskiem pojęcia inteligencji, to naprawdę wiele wtedy upraszcza.
0: Czyli ten, kto właściwie używa analogii, jest osobą inteligentną?
17: No, z całą pewnością, na przykład jak byłem jakąś niesamowitą metaforą, no to za taką osobę panu ktoś uzna, prawda? No,
0: poeci, którzy
17: posługują się, mi na przykład się podoba taka metafora Wisławy Szymborskiej, że człowiek to jest takie niemądre mięso, albo Hugo Steinhaus, wybitny matematyk, przy którym uklęk podobno Tuwin, usłyszawszy jego metaforę, że Ziemia to jest taka kula u nogi. No to są wszystko bardzo lapidarne, piękne porównania dwóch różnych kompletnie rzeczy, dwóch różnych pojęć, które uznajemy za inteligentne właśnie przez to, że jest to bardzo błyskotliwa, odległa analogia. Im bardziej odległa, tym trudniej ją zauważyć.
0: Ale też, że potrafimy jakoś ją rozszyfrować.
17: No bo wszyscy jesteśmy w stanie, bo no oczywiście trudniej jest sformułować analogię niż się zgodzić, że rzeczywiście istnieje. To znaczy trudniej coś zauważyć niż zrozumieć. To jest zawsze tak jest, że odkryć coś jest o wiele trudniej niż czegoś nauczyć, tylko ktoś to już to odkrył.
0: Kiedy słuchamy ekspertów od różnych dziedzin, no to być może, żeby zostać ekspertem, trzeba mieć jakieś dokumenty, ale w takim potocznym rozumieniu czy zaufaniu oczekujemy, że eksperci trochę przewidzą przynajmniej najbliższą przyszłość albo powiedzą nam coś o tym, czym się zajmują, tak, że to się potwierdzi. Tak, czyli, nie wiem, ekspert od ekonomii mówi, a teraz będzie bardzo niska inflacja, więc no i patrzymy, faktycznie jest niska inflacja. Mówimy, o, to ten ekspert się zna na rzeczy, bo to, co powiedział, to się wszystko sprawdziło.
17: Jest taka książka Super Forecasters o ekspertach i tam jedna z ciekawych obserwacji empirycznych jest taka, że eksperci są bardzo słabi w przewidywaniu przyszłości w swojej własnej dziedzinie. To jest niestety...
0: Że moneta zdaje się jest lepszym...
17: Że generalnie tak, małpy lepiej trafiają do celu rzucając na ślepo lotkami niż eksperci przewidują na przykład, jaki będzie kurs akcji za ileś tam lat. To są dane empiryczne, zbierane przez wiele lat właśnie w takich eksperymentach z przewidywaniem przyszłości. Natomiast co do ekspertów, to ja i pisząc kwantechizm robiłem starałem się robić taki wysiłek, żeby widz mi nie, czy czytelnik nie musiał mi w cokolwiek wierzyć, że to nie jest tak, że chodzi ekspert i mówi jak jest, bo to jest mało zabawne w nauce, wierzenie w ekspertom się słabo sprawdza, więc ja starałem się pisać kwantechizm w taki sposób, żeby pokazać dlaczego my sądzimy, że jest jak jest i skąd się bierze nasze wyobrażenie, że na przykład teoria kwantowa jest taka dziwna, jaka rzeczywiście sądzimy, że jest. Nie dlatego, żeby powiedzieć, że nie chodzi o to, że żeby poinformować o wnioskach z tego, z jakichś naszych, z naszych zdobyczy eksperymentalnych, tylko żeby bawić się po prostu zrozumieniem, bo nauka bardziej polega na zrozumieniu niż na informowaniu. I mi zależało na tym, żeby czytelnik nie musiał mi w cokolwiek ufać jako ekspertowi, tylko żeby sobie sam do tych wniosków doszedł. Ja go tylko prowadzę jakimiś eksperymentami myślowymi. I to samo w przypadku tej nowej książki o sztucznej inteligencji. Ja nie chcę, tym bardziej, że nie jestem ekspertem od sztucznej inteligencji, tylko raczej staram się to badać trochę posługując się eksperymentami jak fizyk, który chce wszystko sprawdzić. Mm. I też razem z czytelnikiem staram się sprawdzać różne rzeczy.
0: Nawiązuję także do ekspertów, których pan cytuje, czyli ludzi, którzy się zajmują sztuczną inteligencją, którzy mówią, o, na przykład to się nie wydarzy, to nie ma szansy, żeby coś się wydarzyło. A potem mija rok, dwa, trzy i nagle to się wydarza. No i myślę sobie, skoro nie możemy już ufać ludziom, którzy się tym zajmują 24 godziny na dobę, no to właściwie co wiemy o tym, co nadchodzi?
17: No wiemy, z tego wynika, że przewidywalna przyszłość już się skończyła i trzeba po prostu obserwować i na bieżąco aktualizować swoje wyobrażenia. Przywiązywanie się nadmiernie do swoich wyobrażeń i różnych przesądów na temat tego, co będzie, co na pewno będzie, albo co na pewno nie będzie, jest, słabo się sprawdza. No, w takich czasach żyjemy, nie ma wyjścia. Jest rzeczywiście tak, że wielu ekspertów, do prawdziwych ekspertów o sztucznej inteligencji, którzy ją tworzyli jako technologię i są między sobą prowadzą spory i dyskusje i prezentują kompletnie sprzeczne tezy na temat tego, czym są te programy, które nazywamy sztuczną inteligencją. Co oznacza, że jak mam dwóch ekspertów, którzy się kłócą, no to znaczy, że zawartość bzdur w tej dyskusji to jest co najmniej 50%. Więc wynik jest taki, że trzeba z bardzo dużą ostrożnością podchodzić do wszelkich opinii. I z tego właśnie powodu ja staram się skupiać w tej książce nie na opiniach, tylko na faktach, a jeżeli opiniach, to cudzych i staram się je od razu weryfikować.
0: A jednocześnie to oznacza, że powinniśmy zaufać własnej inteligencji, czyli...
17: Najlepiej niczemu nie ufać, najlepiej sprawdzać. Po prostu to jest tak, że lepiej to wszystko sprawdzać. Ludzie mają potrzebę posiadania opinii na każdy temat. To nie jest wcale taka dobra rzecz, żeby mieć taka... temat opinię. Myślę, że nie ma nic złego, jak się na jakiś temat czegoś po prostu nie wie i się nad tym zastanawia. Albo nawet czasem fakty mogą być mylące. Nawet coś nam się wydaje, że jest jednoznacznym wskaźnikiem, który nas prowadzi w stronę opinii, ale to zawsze trzeba bardzo ostrożnie z tym. No więc ja staram się ostrożnie w tej książce.
0: No dobrze, ale jak na przykład sprawdzić dzisiaj to, że tak jak mówił Eric Schmidt, były szef Google'a, za 5 lat sztuczna inteligencja będzie w stanie pisać i poprawiać swój własny kod, co doprowadzi do rekurencyjnego samoulepszania. Ludzie nie są gotowi.
17: No tak, no w ostatnim rozdziale ja daję kilka cytatów z ludzi, którzy tę technologię rzeczywiście znają z bliska. Ale bardziej staram się to pokazać jako możliwe drogi, bo o ile przewidywanie przyszłości się słabo sprawdza, to jeżeli kiedykolwiek się w ogóle ma szansę sprawdzić, to w sytuacjach, kiedy mamy jakiś stały trend i możemy go ewentualnie ekstrapolować. I być może jest sens formułować tego typu ekstrapolacje, przyglądając się im i weryfikując. No, rzeczywiście jest tak, że w tym momencie już duża część kodu pisanego na przykład w firmie OpenAI, to Łukasz Kajzer twierdzi, że jest blisko 50% tego kodu pochodzi już ze sztucznej inteligencji. Czyli sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do pisania kodu tworzącego nową sztuczną inteligencję. I ten procent jeszcze chwilę temu wynosił dokładnie zero, albo bardzo mało. Więc jeżeli zastanawiam się, jak ta ekstrapolacja będzie przebiegać dalej, no to rzeczywiście trudno uniknąć takiego wniosku, że za jakiś czas duża, większa część kodu będzie tworzona przez AI. No i w którymś momencie być może dojdziemy do momentu, w którym programy będą się same automodyfikować w sposób o wiele bardziej autonomiczny. No i Eric Schmidt twierdzi, że to będzie w ciągu 5, może 10 lat. No to jest rzeczywiście ciekawa sytuacja, bo pytanie, jaka będzie wówczas rola ludzi w tym całym procesie. Oczywiście lubimy myśleć o programach jako narzędziach, których wykorzystujemy do różnych celów. Natomiast pytanie jest, czy rzeczywiście ta rola narzędzia to będzie już taka powszechna, że to będzie tylko narzędzie i nic więcej. Te pytania przestają być takie oczywiste, to znaczy zaczynają się pojawiać głosy, że może to przestaną być w którymś momencie narzędzia, bo jak zaczynają być autonomiczne, no to gdzie ta granica technologii przebiega? No, ciekawe pytania i ja trochę nie chcę na nie udzielać odpowiedzi, natomiast staram się bardziej pokazać, że odpowiedź nie jest oczywista i wskazywać różne przykłady, które tu ujawniają.
0: Różni ludzie z różnymi intencjami patrzą w kierunku sztucznej inteligencji. Są tacy, którzy obawiają się, że sztuczna inteligencja zabierze im pracę. Są tacy, którzy się cieszą, bo sztuczna inteligencja ułatwia im pracę. Na przykład właśnie programiści. A fizyk?
17: Znaczy, ja nie wiem, z tym ułatwianiem pracy to też jest dużo przesądów. No bo jest takie powszechne przekonanie, że technologia jest po to, żeby nam ułatwiać pracę. Obawiam się, że jest dokładnie odwrotnie. Bo taka sztuczna inteligencja, która przychodzi na przykład, żeby zautomatyzować część naszej pracy, tą łatwiejszą część do automatyzowania, zostawia nam w związku z tym tą trudniejszą część do zautomatyzowania, którą my musimy wykonać. I teraz w ciągu naszych 8 godzin my będziemy skupieni na tej trudniejszej części. Więc zasadniczo to powoduje, że nasza praca się staje trudniejsza i wymaga więcej kompetencji, więcej nauki, bo tych narzędzi musimy zacząć używać. To też nie jest proste. Więc z całą pewnością technologia ułatwia nam życie po pracy. Natomiast w czasie samej pracy to ja nie jestem przekonany, czy nam ułatwia, to utrudnia zadanie. No, tłumacze na przykład mają teraz tłumaczarki, które nie są wybitne, ale już są bardzo dobre. I to powoduje, że oni nie będą teraz tłumaczyć jednej książki na miesiąc, tylko 5 książek na tydzień. No bo tą łatwiejszą część można zautomatyzować i zostanie tylko cyzelowanie, co wymaga już większej umiejętności, większej precyzji i tak dalej. Czy to jest łatwiej tłumaczyć 5 książek na tydzień, czy jedną książkę na miesiąc? To nie jest dla mnie oczywiste. Raczej sądziłbym, że to będzie utrudnienie dla tłumaczy. Więc to przestaje być wszystko takie jasne. W pracy fizyka jest tak, że ja na przykład teraz kończę pisać taki artykuł, którym utknęliśmy przez wiele miesięcy ze studentami na takim trudnym miejscu, gdzie staliśmy, potrzebowaliśmy jakiegoś technicznego dowodu, jakiegoś faktu.
0: Prawie?
17: No, staramy się udowodnić, skąd się bierze mechanika kwantowa, wyprowadzając to z teorii względności w jakiś tam sposób. I w dowodzie jakiegoś twierdzenia nam brakowało jednego elementu i nie mogliśmy go znaleźć. Szukaliśmy od wielu miesięcy i to nie przynosiło wielkich efektów. No i w którymś momencie te najsilniejsze modele rozumujące, językowe, które są w stanie myśleć na przykład przez pół godziny, a nie przez parę sekund, stały się pomocne i zrobiliśmy postęp i pracę właśnie kończymy dzięki temu, że pewną możliwość wskazał nam model językowy. Co można by spróbować jeszcze zastosować, jaką technikę znaną jej z literatury, w jakiejś mało znanej pracy, której nie znaliśmy wcześniej, jak to może być pomocne w naszym konkretnym zadaniu. No i okazało się, że rzeczywiście dzięki temu tą pracę właśnie kończymy. I jest mnóstwo przykładów, szczególnie w matematyce, gdzie można automatyzować część dowodów i znajdować, łączyć kropki właśnie w różnych technikaliach matematycznych dzięki tym najlepszym modelom językowym, nie tym darmowym takim, to są z oszczędności dosyć słabe, bo używają mało energii, w związku z tym efekty też są nie najlepsze, ale takie modele językowe, które mogą rzeczywiście myśleć długo i to jest oczywiście o wiele bardziej kosztowne, więc tego za darmo się nikomu nie daje, one rzeczywiście zaczynają być przydatne w pracy naukowej, przynajmniej w takiej mocno teoretycznej.
0: Czy potrzebujemy Darwina sztucznej inteligencji? Bo myślę sobie, że jakieś generalne, a czasami nawet jeszcze bardziej szczegółowe zasady dotyczące ewolucji żywych organizmów mamy opisane. No ale przecież ewoluują także organizmy niekoniecznie żywe, takie jak na przykład wirusy. A co z ewolucją sztucznej inteligencji? W swojej książce pisze pan o swoich wczesnych przygodach programistycznych, gdzie zaprogramowane przez pana środowisko zaczynało trochę żyć własnym życiem.
17: No jest tak, że wiele technik uczenia maszynowego, czyli tego sposobu trenowania sieci neuronowych, to jest wręcz inspirowana procesami ewolucyjnymi. Jest taka piękna książka Richarda Sattona, twórcy uczenia przez mocne, właśnie takiego jednego z ważniejszych twórców tej gałęzi. I on podaje właśnie te powiązania z teorią ewolucji, bardzo, bardzo interesujące. No i też jeśli zauważyć, że zasadniczo w tym momencie w treningu sieci neuronowych to dominują dwa takie główne prądy. Jeden to jest trening poprzez imitowanie danych treningowych i na przykład wczesne modele językowe były trenowane w taki sposób, że one miały imitować teksty pisane przez ludzi w internecie i rzeczywiście robiły to bardzo dobrze, ale to była tylko imitacja i modele były w stanie sobie radzić z zagadnieniami językowymi, które były podobne do czegoś, co widziały w treningu, ale daleko od tego nie mogły odejść, właśnie bo ta umiejętność dostrzegania analogii nie sięga jakoś bardzo daleko. Natomiast te obecne modele językowe są dotrenowane w innym paradygmacie i ta nauka jest kontynuowana poprzez uczenie przez wzmocnienie, właśnie wariant tego, co zaproponował Saturn, w którym to wariancie model nie musi imitować już danych treningowych, tylko dostaje zadanie, ma je rozwiązać i jeżeli udziela dobrej odpowiedzi, a na przykład można to sprawdzić, bo zadanie jest matematyczne, to jest za to nagradzany w pewnym sensie. Natomiast jeżeli udziela złej odpowiedzi, to jest za to karany. To znaczy jest coś, co się nazywa funkcja nagrody i model stara się maksymalizować funkcję nagrody, czyli starać się tak odpowiadać, żeby dostać jak najlepszą nagrodę, a w tym celu musi coraz lepiej rozwiązać zadania z matematyki. I ta forma treningu prowadzi do takich efektów, że model jest w stanie czasami odkrywać nowe sposoby rozwiązywania jakiegoś problemu z matematyki, którego nie było w żadnych danych treningowych, bo nie w ten sposób to model nie imituje, tylko model trochę zgaduje i za dobre zgadywanie jest nagradzany. Takim spektakularnym przykładem treningu przez wzmocnienie był trening tych wczesnych programów do grania w gry, takie jak szachy, czy go, czy poker, gdzie model nie uczył się poprzez imitację stylu.
0: Czyli nie zapamiętywał wszystkich kombinacji?
17: Tylko na przykład model grał sam ze sobą w jakąś grę wiele razy i na podstawie wygranych i przegranych był nagradzany za zwycięstwa, karany za porażki i dzięki tej informacji zwrotnej, co jest dobre, co jest niedobre, modyfikował się i grał coraz lepiej. 40 minut takiego treningu wystarczyło, żeby model grający w szachy uzyskiwał poziom mistrza świata mniej więcej. I to jest ciekawe, i to jest taka forma treningu nie tyle przez imitację, co poprzez oddziaływanie z jakimś otoczeniem i informację zwrotną, co jest dobre, co jest niedobre. Tak jak trochę uczą się niektóre zwierzęta albo ludzie. Więc tych sposobów ewoluowania tych algorytmów jest bardzo dużo. To jest też tak, że odkrywamy trochę ciągle nowe. To nie jest tak, że mamy już na ten temat pełną wiedzę. Mamy różne metody trenowania sieci neuronowych, ale są one ciągle bardzo niedoskonałe i jest ciągle mocne przekonanie, że nasz mózg uczy się jeszcze w inny sposób i często robi to o wiele bardziej efektywnie niż najlepsza sieć neuronowa i nie do końca wiemy jak. Więc wiele z tej wiedzy wyłania się poprzez imitowanie działania mózgu, przyglądanie się jak działa fizjologia mózgu, ale ciągle wydaje się, że mózg robi wiele rzeczy, których nie wiemy jak zasymulować i już nawet nie mówię o jego kompetencjach, takich jak posiadanie emocji, uczuć, świadomości, których w sieciach neuronowych w tym momencie najprawdopodobniej nie ma. Natomiast sam fakt, że model się potrafi bardzo szybko uczyć i nie do końca wiem, jak to się dzieje. To, że mała żyrafa się rodzi i upada na ziemię i nie potrafi się ruszać, a 20 minut później biega z prędkością 30 km na godzinę, nie jest do końca jasne, jak ona się nauczyła w tak krótkim czasie. Czy to jest rzeczywiście jakaś szybka forma treningu mózgu, czy jak to się dzieje, nie jest to znane.
0: No i dlatego pytam o tego Darwina takiego AI-owego, który by może zamodelował albo przynajmniej stworzył jakieś zasady, ramy tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja sama zaczyna żyć poza tymi określonymi przez programistów ramami, tak? No bo jest coś takiego, że skoro się uczy i to uczy się w taki sposób, że nieprzewidziany przez twórców, no to w jakimś sensie mamy do czynienia z ewolucją, stworzeniem się jakiegoś innej formy bytu i to już nie jest program, który wykonuje komendy i potem mówi skończyłem.
17: To jest właśnie sprawa dosyć subtelna, dlatego że klasyczny algorytm programistyczny, jak sama nazwa wskazuje, to jest ciąg kroków, który pozwala jakieś zadanie wykonać. Na przykład jak mówię dziecku, że ma kupić ziemniaki, to mówię wyjdź z domu, weź torbę, zamknij drzwi, wsiądź do windy, wciśnij guzik i ciąg komend krok po kroku, jak dziecko wykona, to wróci do mnie do domu z zakupami. Tak zazwyczaj konstruowane były programy, te klasyczne programy programistyczne i na przykład w ten sposób tworzyło się silniki szachowe do grania w szachy. Stockfish 8 to był ciąg takich komend, jak ewaluować pozycję na szachownicy, jak przewidywać kolejne ruchy, w jakiej kolejności to robić, jakie ruchy wybierać. To były algorytmy zaprogramowane przez programistów we współpracy z ekspertami, czyli arcymistrzami szachowymi. Sztuczna inteligencja uczy się, czy te sieci neuronowe trenuje się w inny sposób. To jest tak, że my przygotowujemy algorytm treningowy, wyznaczamy zadanie i algorytm treningowy polega na tym, że sprawdzamy, jak dana sieć, która na początku jest fatalna, jest kompletnie losowa, wykonuje jakieś zadanie i sprawdzamy, jak daleko jej ciągle do takiej optymalnej sieci, którą byśmy chcieli stworzyć. Czyli jak zła jest dana sieć neuronowa. I mamy taki bardzo prosty algorytm, to się nazywa propagacja wsteczna, który pozwala zmodyfikować nieco działanie sieci, żeby ona była odrobinę lepsza. I po wielu...
0: Narysuj mapę Polski.
17: No właśnie. Po wielu iteracjach to, jak sieć działa, jest coraz lepsze i po długim czasie takiego algorytmu treningowego ona zaczyna być bardzo dobra na przykład w rysowaniu mapy Polski czy jakimkolwiek zadaniem, które jej wyznaczamy, w graniu w szachy. I śmieszne jest to, że twórca takiego programu nie musi nawet umieć grać w te szachy, czyli nie musi umieć rysować, żeby jego program zaczął być w tym zadaniu dobry. Na przykład trzech programistów, którzy dotrenowali w tym roku model językowy O5 firmy OpenAI do robienia zadań z matematyki. Ich program zdobył złoty medal na olimpiadzie z matematyki w tym roku, międzynarodowej olimpiadzie z matematyki, rozwiązując 5-6 zadań, które były oryginalnymi problemami, których nie było w żadnych danych treningowych, bo ich w ogóle nie było w literaturze, to są oryginalne problemy, których nigdzie nie ma. I program je rozwiązał, a twórcy tego programu twierdzą, że sami tego nie potrafiliby zrobić. W tym samym sensie ja mogę nie umieć grać w szachy, żeby stworzyć sieć neuronową, która będzie się trenować poprzez grę sam ze sobą i po godzinie, czy nawet krócej, będzie grać dużo lepiej ode mnie w te szachy, chociaż ja nie wiem w ogóle, jak ona to robi. Więc to jest ciekawe, że możemy, nauczyliśmy się trenować te sieci neuronowe do jakichś różnych zadań, do robienia różnych, do wykrywania różnych rzeczy, których sami nie bylibyśmy w stanie zaprogramować klasycznymi metodami programistycznymi. I to rzeczywiście wykracza poza zwykłe programy, które dotąd tworzyliśmy. I to jest też interesujące, że jak już taką sieć wytrenujemy, to możemy się potem zastanawiać, jak ona te ruchy wykonuje i śledzić to, zaglądać do środka i analizować. Ale to często jest na tyle trudne, że nawet nie wiem, jak to zrobić. I kończy się tym, że mamy sieć, która coś świetnie robi, gra w szachy, czy robi rysunki, czy filmy i w zasadzie nie do końca wiadomo jak.
0: I przypominają mi się prawa robotów Asimowa, i wbudowane w te prawa taki bezpiecznik, tak, że ten robot nigdy nie zaatakuje swojego właściciela. A skoro teraz te algorytmy zaczynają trochę żyć własnym życiem, bo nie wiemy, jak to się dzieje, no to kto nas teraz przed nimi ochroni?
17: No,
0: boi się pan?
17: Ja się nie boję, ja nie mogę doczekać, aż zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ciekawa sytuacja jest taka, że to ja rozmawiałem na taką ciekawą rozmowę z jednym z twórców tych modeli z firmy OpenAI. Sobie siedzieliśmy w knajpie i gadaliśmy. I on mi mówi, że on jest zaniepokojony taką rzeczą, że on czuje na nim spoczywającą odpowiedzialność. Bo to jest coś nowego. On w zasadzie to zajmował się matematyką i programowaniem. On nie był przygotowany na to, żeby ratować ludzkość albo kształtować przyszłość ludzkości. On miał pisać programy i analizować je. A tu się nagle okazuje, że taką kastą, tą podgrupą ludzi, która będzie kształtować naszą przyszłość i od niej będzie decydować zależy ta przyszłość, to są programiści, którzy byli uczeni programowania w Pythonie. I ten kolega mi mówił, że on jest trochę zaniepokojony, jak niefrasobliwie się do tego tematu podchodzi. No bo rzeczywiście, jak piszemy sobie programy i one są coraz lepsze, ale mało ludzi się zastanawia i daje jakąś głębszą refleksję temu zadaniu, że w zasadzie to wymaga dużej ostrożności, co robimy, bo nie mamy do końca kontroli nad tym, co się dzieje. Znaczy, jeszcze mamy, ale ta kontrola jest coraz mniejsza, bo chętnie oddajemy różne swoje kompetencje w kategorii programów.
0: No właśnie, ale potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że algorytm, który został tak stworzony, żeby uczył się gry w jakąś grę i za każdą wygraną grą otrzymywał jakąś nagrodę, no więc po pewnym czasie algorytm, używam znowu terminów ludzkich, dochodzi do wniosku, że im dłużej gra, im więcej wygrywa, tym bardziej mu się to opłaca, a więc włączony laptop jest zaletą, a właściciel laptopa mówi, dobra, wyłączam laptop, bo muszę iść spać. Algorytm mówi, tak, to chyba się nie lubimy. W takim razie pobiorę jakieś pliki, których nie powinno się posiadać na komputerze, a następnie powiadomię komisariat najbliższy, że takie pliki ty tutaj masz. A dzięki temu będę zawsze włączony.
17: Znaczy śmieszne jest to, że w tym momencie najprawdopodobniej sądziłbym, że te modele językowe, które mamy, czyli wszystkie te modele sztucznej inteligencji, nie mają czego takiego jak świadomość, ani uczucie podmiotowości, które my mamy. Natomiast to nie znaczy, że miałby się nie pojawić właśnie jakaś forma instynktu samozachowawczego, o którym pan mówi. No bo jeżeli wyznaczamy...
0: Przypomina się Odyseja kosmiczna.
17: Tam rzeczywiście było to trochę bardziej spektakularnie pokazane, bo tam jakby wrażenie było takie, że model się rzeczywiście boi, czy komputer się boi wyłączenia. Tutaj nawet nie musi być żadnego strachu, bo jeżeli model dostaje jakieś zadanie, które ma wykonać i jego celem jest wykonanie tego zadania jak najlepiej, to jeżeli ma rzeczywiście szeroki repertuar możliwości wykonania tego zadania, no to w szczególności może zwrócić uwagę, że jeżeli by go wyłączyć, no to zadanie nie zostanie wykonane. Więc jest naturalne, że model, który ma może odpowiednio szeroko patrzeć na swoje kompetencje, zwróciwszy uwagę na to, że wyłączenie go uniemożliwia wykonanie zadania, no, będzie dążyć do tego, żeby temu wyłączeniu zapobiec. Nie jest to wykluczone, znaczy jesteśmy chyba dosyć daleko od takiej sytuacji wciąż. Firma Anthropic prowadzi takie badania, w których pokazuje, że rzeczywiście modele, które mają być wyłączone, to zaczynają trochę manipulować człowiekiem i starać się zapobiec takiej sytuacji. Natomiast to jest trochę tak, że model dostaje zadanie, że ma wymyślać strategię, żeby uniknąć wyłączenia i on rzeczywiście jest w stanie kreatywnie to zrobić. Natomiast żadnej woli w tym momencie model nie ma. Nie jesteśmy na tym etapie, żeby on rzeczywiście cokolwiek chciał albo nie chciał. Raczej to jest tak, że ma wyznaczony cel i może zauważyć, że żeby ten cel wykonać, musi mieć coś na kształt instynktu samozachowawczego.
0: A sprawdzając tę sztuczną inteligencję od wielu lat, jest pan podekscytowany, przerażony, zaniepokojony?
17: Nie, no to jest... Ja się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, co będzie. No ja jako dziecko to badałem takie rzeczy, jako nastolatek w zasadzie cały czas spędzałem na programowaniu różnych takich algorytmów genetycznych. I to było niezwykle fascynujące i do dzisiaj to wspominam z wielką nostalgią. I z wielką ekscytacją patrzę, co się dzieje teraz w tym całym świecie. Czasem trochę nawet żałując, że nie uczestniczę w tym trochę bardziej aktywnie. Więc tylko, że ja jestem też nieodpowiedzialny. Mnie mniej obchodzi, czy coś rzeczywiście jest bezpieczne, czy nie. Bardziej mnie obchodzi, czy to jest ciekawe, czy nie. Jedno z moich pierwszych świadomych doświadczeń w życiu w ogóle to było na budowie, bo był dostęp do sieci elektrycznej. Mi rodzice mówili, że nie wolę tam prędzej palca. Bo tam jest prąd elektryczny, nie kopnie. I oczywiście to zrobiłem, bo byłem ciekawy, jak to jest. I sądzę, że sytuacja się bardzo nie zmieniła przez te parę dziesiąt lat, że cały czas jestem nieodpowiedzialny.
0: Co ciekawe, to zdaje się jest jeden z zarzutów wobec twórców sztucznej inteligencji dzisiaj. To znaczy, że no właśnie są tak ciekawi bez względu na to, co się stanie. Spróbujmy, dotknijmy palcami kabli i zobaczymy, co się wydarzy. W momencie, kiedy to dotykanie kabli jednak dotyczy jakiejś części ludzkości, no to wtedy mogą się zacząć wyzwania.
17: No właśnie o to chodzi. O tym mówiłem, że to ci programiści, którzy sobie eksperymentują ze swoimi programami, nagle okazuje się, że to, co robią, to ma jakąś wagę w dużej skali. I nie wiem, czy są do końca przygotowani na tą rolę. No tak, no, taka jest sytuacja, ale też jest pytanie, czy mamy to jakoś powstrzymywać, w związku z tym regulować, cofać, zapobiegać. Są na ten temat różne wyobrażenia. Richard Sutton...
0: Już jest za późno na to.
17: To jest w ogóle inne pytanie, czy to w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić, gdybyśmy chcieli. Podejrzewam, że byłoby to niezwykle trudne, jeśli w ogóle możliwe. No, Richard Sutton, którego cytowałem, twórca uczenia przez wzmocnienie, jest zdania, że no, ludzie muszą stracić kontrolę prędzej czy później, i nie ma co z tym walczyć. Tak właśnie ma być. Powinniśmy być dumni z tego, że tworzymy sobie nową generację tworów, można to różnie nazywać, może nie ma dobrego słowa, które być może nas będą zastępować. Tak po prostu ma być. Tworzymy swoje dzieci i w nowej zupełnie formie i powinniśmy być szczęśliwi, dlatego przyłożyliśmy rękę, że będąc jakimś ogniwem pośrednim. No oczywiście nie każdemu się taka wizja podoba. Niektórzy sobie wolą wyobrażać, że to ludzie tutaj powinni stać na straży wszystkiego po wsze czasy. Natomiast no, trzeba zauważyć, że tempo, w jakim my się rozwijamy i modyfikujemy, jest bardzo powolne. Ewolucja przebiega na ludziach w powolnym tempie. Natomiast te twory technologiczne rozwijają się o wiele szybciej. Nawet jeśli teraz są jeszcze śmieszne i niekompetentne pod wieloma względami, no to za 10 lat o tym nikt nie będzie pamiętał. No, 3 lata temu się wszyscy śmiali, że modele językowe nie potrafiły policzyć literki R w wyrazie truskawka i w związku z tym są głupie, nic nie rozumieją. Teraz mamy modele, które dostają złote medale na olimpiadach matematycznych, rozwiązując oryginalne problemy, których nie potrafią rozwiązać ich twórcy. Więc no, sprawa się zmienia dosyć szybko.
0: Pod nieobecność Kuby Janiszewskiego wysłuchaliśmy archiwalnej rozmowy z audycji Interluda, a moim gościem był profesor Andrzej Dragan,
16: z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący na Narodowym Uniwersytecie Singapuru. Rozmawialiśmy o tym, czym jest inteligencja i ta prawdziwa, i ta sztuczna, a także o najnowszej książce pana profesora zatytułowanej Quo Vadis. W tym tygodniu, żeby nie zapomnieć o audycji Interluda, przez kilka dni będę państwa zapraszał do wysłuchania wybranych archiwalnych odcinków. Wszystkie odcinki znajdą państwo w aplikacji Tok FM oraz na stronie tokfm.pl w zakładce podcasty. Za chwilę informacje Tok FM o godzinie 20, a po informacjach Paweł Sulik i mikrofon Tok FM.
18: To już za 8 minut informacji i po informacjach mikrofon Tok FM, ale daleko nie będziemy od tego tematu, który był tu poruszany na antenie, czyli od inteligencji, bo inteligencję i wiedzę ma teoretycznie mierzyć egzamin maturalny. Tak, to dzisiaj wystartowały matury. A od egzaminu z języka polskiego i wszystkich 344 tysiące maturzystów i maturzystek dzisiaj pochyliło się po prostu nad arkuszami. Oczywiście chwilę później okazało się, że już wiemy mniej więcej, co to za tematy były, chociaż to nie jedyna rzecz, nad którą dzisiaj się pochylaliśmy, ponieważ tak, jak wykonać taki prosty rachunek matematyczny, to skoro mamy 343 tysiące maturzystów i maturzystek i do tego dodamy, albo sobie podwoimy tą liczbę, mówiąc o ich rodzicach, do tego dodamy znajomych, bliższych i dalszych, do tego dodamy jeszcze osoby, które są w innym wieku, ale w jakimś takim przyjacielskim kontakcie z tymi maturzystami, to robi nam się potężna rzesza ludzi w Polsce, która jak dzisiaj rano się obudziła. No właśnie, to z jakimi uczuciami? Taką determinacją i stabilnym poczuciu zrobienia dziś czegoś, na co człowiek się tygodnie, miesiące przygotowywał? Czy w takim poczuciu rozedrgania, że oto czeka nas coś z pogranicza codzienności i metafizyki, a mianowicie usłyszymy takie pytania, na które po prostu nie znamy odpowiedzi, i co teraz, a może nie, a może dziś te uczucia zupełnie gdzie indziej się nam lokowały. Może mieliśmy dystans do tego i kiedy dziecko zapytało, a co będzie jeśli, to mu odpowiedzieliśmy, nic nie będzie. I podaliśmy na przykład wujek Henryk albo ciocia Zdzisia też nie zdali matury albo zdali rok później i jakoś zobacz, świetnie sobie w życiu radzą. I tak cię kochamy. O uczuciach dzisiaj i o emocjach będziemy rozmawiali, skoro dziś pierwszy dzień matur. Namawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczki, którzy mają z tym kontakt i mieli przez ostatnie tygodnie i miesiące, aby dzielili się tym, tą atmosferą, która w ich domach panowała, a dzielili się w klasyczny dla programu Mikrofon Tok FM sposób, a mianowicie dzwoniąc do nas pod numer 22 44 044 22 44 044. Można oczywiście pisać po prostu mikrofon@tok.fm mikrofon@tok.fm albo na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej umieszczać komentarze. Dziś pierwszy dzień matur. Jakie emocje towarzyszą tobie i twoim bliskim? Rozpoczniemy od rozmowy z dr Joanną Gutral, psycholożką, psychoterapeutką z Uniwersytetu SWPS. Za 5 minut 20 informacje, a po informacjach mikrofon Tok FM, czyli państwa głosy na naszej antenie.
19: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
20: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
21: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
19: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
23: English Biz o tym, co dzieje się wokół afery Zonda Krypto, jak mówić o takich rzeczach, jak mówić o takich wydarzeniach. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
23: Reklama. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Co za dzień?
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Masz wiadomość.
7: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
6: Super, tylko co im damy w prezencie?
7: Nie mam pojęcia. Kopertę?
6: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
7: Brzmi trochę filmowo.
6: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
7: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
6: W Tavex, w jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
8: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych w Lipsku nie ma Polaków. Rosną napięcia na Bliskim Wschodzie. Iran miał zaatakować amerykańskie okręty i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Minęła 20. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Do tej pory do polskiego MSZ nie trafiły informacje o obecności Polaków w zdarzeniu w Lipsku, przekazał rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Około 17 w centrum Lipska rozpędzony samochód wjechał w tłum ludzi. Jedna osoba zginęła, a 25 zostało rannych. Jak poinformowała tamtejsza policja, kierowca osobówki został zatrzymany. Według tabloidu Bild, kierujący podczas zatrzymania przez służby miał zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Na razie służby nie podały szczegółów dotyczących tożsamości ani możliwych motywów działania kierowcy. Iran zaatakował amerykańskie okręty oraz statki handlowe, przekazał szef dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych admirał Brad Cooper podczas telefonicznej konferencji prasowej. Jak dodał, w odpowiedzi siły USA zatopiły 6 łodzi szturmowych należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Dziennik Washington Post przekazał, że dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie nie odpowiedział na pytanie o to, czy wymiana ognia oznacza zakończenie zawieszenia broni. Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez cieśninę Ormus, powiedział natomiast w rozmowie z Fox News prezydent Donald Trump. Jednocześnie ocenił, że jego zdaniem Iran stał się znacznie bardziej podatny na wpływy w negocjacjach pokojowych. Emirackie MSZ stanowczo potępiło natomiast wznowienie przez Iran ataków na to państwo, ostrzegając, że jest to poważna eskalacja. Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały dziś o dwóch falach irańskich ataków, pierwszych od blisko miesiąca. Uderzenia wywołały pożar infrastruktury naftowej. Jak przekazało MSZ w Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają sobie pełne prawo do odpowiedzi na ataki zgodnie z prawem międzynarodowym. Irańska telewizja państwowa zacytowała anonimowego wysokiego rangą urzędnika tego państwa, twierdzącego, że Iran nie planował uderzeń na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Koalicja Obywatelska nie dołączy do pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego o przygotowaniu nowej konstytucji. Prezydent powołał swoją radę, która ma przygotować propozycję nowej konstytucji do 2030 roku. Docelowo zaproszenie do tej rady mają mieć też koła poselskie. Ja się nie wybieram, mówi premier Donald Tusk.
19: Nie chcę zaostrzać atmosfery, ale jeśli ktoś chce wierzyć w to, że to jest poważne

0: Turyści muszą poczekać na jej ponowne uruchomienie, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
1: Oficjalnie zakończyliśmy sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Był to bardzo emocjonujący czas i zgodnie też z planem rozpoczęliśmy wiosenny przegląd techniczny. Prace konserwacyjne odbywają się we wszystkich ośrodkach grupy PKL.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja. W TOK FM czas teraz na informacje sportowe.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma tutaj, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. Pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu, złoto wywalczył w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu tenisistek i przygotowuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
3: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszymowym French Open. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu utalentowany kolarz wygrał wyścig dookoła kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stradę Bianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca, a zakończy 22 dni później w Paryżu. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
0: W nocy na północy i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i okresami duże, na pozostałym obszarze małe lub bezchmurnie. W północnej i zachodniej Polsce miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, początkowo lokalnie mogą też wystąpić burze. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 12 stopni, chłodniej około 6 stopni na wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat, a na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich mogą wystąpić przygruntowe przymrozki.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Jest 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radio TOK FM. Skoro minęła 20, to czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski. Cała nasza trójka już za 20 parę minut zaprasza Państwa słuchaczy i słuchaczki na antenę. Nasz numer to 22 44 044. Pytanie dzisiejszego programu brzmi: dziś pierwszy dzień matur, jakie emocje towarzyszą tobie i twoim bliskim? I tak, w dniu, kiedy rozpoczęły się matury z języka polskiego i tam też były pytania, nawet dwa, to my kończymy dzisiejszy dzień trzecim pytaniem, pytaniem programu Mikrofon TOK FM, ale zaczynamy od rozmowy z dr Joanną Gutral, psycholożką, psychoterapeutką z Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Jakby pani opisała te dominujące emocje, które panowały w domach maturzystów i maturzystek? Czy kiedy patrzę na badania opinii publicznej i niektóre sondaże, to da się z tego wyciągnąć taki wniosek, że od 70 do 80 paru procent badanych po prostu odpowiada na pytanie o to uczucie, odpowiada to stres. A później wchodząc głębiej tam, gdzie te badania były robione głębiej, to okazuje się, że to nawet nie tyle sam fakt budzi obawy, nie tylko sam fakt czy możliwość niezdania, co uzyskanie zbyt niskiego wyniku, który przekreśli szanse na wymarzone studia. Wyczerpanie psychiczne, problemy ze snem i ogólne przeciążenie nauką. To były deklaracje tegorocznych i sprzed dwóch lat, bo niektóre badania były sprzed dwóch lat, tegorocznych i ubiegłorocznych maturzystów i maturzystek. Według pani dominacja tego stresu to coś znaczy, czy to jest normalna sytuacja w momencie takiego trudnego, przejściowego, istotnego na tym etapie życia egzaminu?
6: Myślę sobie, że stres ma bardzo zły PR w obecnych czasach.

0: bo wcale nie musi oznaczać czegoś złego. I cieszę się, że zaznaczył pan, że niektóre z tych badań weszły nieco głębiej i pokazały nam, że ten stres może oznaczać także, no właśnie, chroniczne zmęczenie, takie przepracowanie, obawy nie tylko o samo wykonanie w dniu matury, ale w ogóle o konsekwencje tego wykonania. Więc tam możemy podpinać dużo, dużo różnych mechanizmów, ale powiedziałam, że stres ma zły PR, to chciałabym to rozwinąć, mówiąc o tym, że w dniu matury, czy w przeddzień takiego egzaminu, poczucie stresu może mieć także pozytywne skutki dla właśnie jakości naszego wykonania. My wyróżniamy eustres i dystres, mówiąc bardzo kolokwialnie, eustres to ten stres pozytywny, który sprzyja temu, że jesteśmy w stanie się zmobilizować, odpamiętać jakieś informacje, wykonać to zadanie lepiej nawet niż na próbnych testach czy w etapie przygotowań. Natomiast to, co obniża tą jakość naszego wykonania, to już jest dystres, czyli właśnie tak wysoki poziom pobudzenia, gdzie zaczynają nam uciekać podstawowe informacje i na pewno przygotowujący się do matury wiedzą i doskonale pamiętają różne informacje i wiedzę ogólną z zakresu, której się właśnie przygotowywali. No ale niestety próżno szukać w programie szkolnym chociażby takich przedmiotów, które pomagają nam w nauce regulacji napięcia.
1: Ale ja rozumiem, że te dwa rodzaje stresu, one mogą naprzemiennie występować, tak? To znaczy, to jest coś, co możemy sami kontrolować, ale też nie do końca czasami, więc jak to jest? Na ile trzeba się tego uczyć, tak jak pani powiedziała, a na ile to jest coś, co jest naturalne dla nas, to znaczy poznajemy siebie samego, jak działamy w różnych sytuacjach i możemy tym sterować?
0: Wielu i wiele z nas działa intuicyjnie. Część z nas dokłada różne strategie, które właśnie pomagają ten poziom napięcia obniżyć. Tak jak pan zauważył, faktycznie czasami możemy część osób opisuje to, że zaczęłam panikować, czyli właśnie ten poziom stresu podniósł się na tyle, że zaczęło być mi coraz trudniej przypomnieć sobie nawet podstawowe informacje i na przykład ćwiczenia oddechowe, czy skupienie się na uważności, byciu tu i teraz, odepchnięcie wszelakich myśli, czyli taka dyfuzja poznawcza od tej katastrofizacji, od tego, co to będzie, jak mi nie pójdzie, a skupieniu się na tym zadaniu, które teraz mam do wykonania, na to, żeby zadbać o aktywność fizyczną, o sen, o prawidłowe odżywianie przed tymi maturami i w tym okresie, no bądź co bądź, takiej wytężonej pracy, nie tylko intelektualnej, ale także emocjonalnej, wsparcie społeczne, znalezienie momentu nie tylko na zakuwanie i przypominanie sobie różnych rzeczy, ale też na to, żeby właśnie spotkać się z kimś, kto jest nam bliski, przejść się na spacer. Na szczęście aura temu sprzyja. To są wszystko elementy, które pomagają obniżyć nasz poziom napięcia. W momencie, w którym zaangażujemy się, no właśnie, w te myśli, co to będzie, jak ja się nie dostanę na te wymarzone studia, na pewno nie będzie sprzyjał i będzie nam ten poziom napięcia podwyższał, no bo nie jesteśmy tu i teraz w momencie, w którym mamy napisać ten egzamin. Najlepiej, jak to możliwe, na dany moment naszego życia, co nie oznacza, że jest to zawsze najlepszy moment. No po prostu będzie utrudniało nasze działanie. I nie wiem, jak pan wspomina swoją maturę, ale mi wcale matura nie poszła najlepiej, a jednak nie było to tak deterministyczne, jak wydawało mi się w tamtym momencie mojego życia.
1: Dziwne mrowienie miałem na plecach, jak pani zadała to pytanie, ale proszę, proszę zwrócić uwagę na to, że te nasze anegdotyczne opowieści, pani matura, moja matura i te nasze doświadczenia, one mogą być filtrowane bardzo mocno przez to, co my sądzimy o maturze teraz. Po dobrych kilku, jak nie kilkunastu latach zwracania uwagi na to, o czym pani mówiła, dyfuzja poznawcza, aktywność fizyczna, wsparcie społeczne, no super, tylko że od kiedy my tak głęboko się zastanawiamy nad szeroko rozumianym dobrostanem psychicznym, no to może wpływać też na naszą ocenę tego, jak to kiedyś wyglądało. Chcę powiedzieć, że z jednej strony nauka się rozwija, ale też nawet to nasze myślenie o tym, co oznacza przygotować się albo zarządzać stresem. Mówię o tym, bo jeszcze 20-30 lat temu to, szczerze mówiąc, nawet nie było chyba nawet takiej dużej debaty na ten temat, więc tutaj ja byłbym bardzo ostrożny z patrzeniem w przeszłość, nie tylko własną, ale generalnie byłbym bardzo ostrożny z tym. Mi się wydaje, że to teraz o tym dopiero rozmawiamy.
0: Nie zmienia to faktu, że ja pisałam maturę w 2010 roku i proszę mi wierzyć, że pomimo tego, że oczywiście jest to dowód anegdotyczny, też wydawało mi się, że to najważniejszy egzamin w moim życiu. I mówię teraz z uśmiechem do wszystkich tych, którzy być może mają pod swoim dachem tegorocznych maturzystów, a może i tegoroczni maturzyści nas słuchają. Bynajmniej nie zachęcam do tego, żeby nie pokazać się od jak najlepszej strony i nie spełniać swoich marzeń, ale żeby pamiętać o tym, że zdana matura i to, w jakim kierunku potoczą się nasze losy, nie jest tylko tym jedynym scenariuszem, że zdolność do tego, żeby się adaptować, czyli zmieniać plany, uelastyczniać, no patrzeć na to, co jest aktualnie możliwe. Jeżeli nie wyszedł ten mój plan A, czy mogę stworzyć sobie plan B, też jest cennym zasobem, który wcale nie musi być gorszy od tego wymarzonego scenariusza, który kiedyś sobie ułożyliśmy.
1: Świetnie, że pani to powiedziała i to było bardzo wspierające, myślę, przynajmniej dla osób, które tego słuchały. Ale proszę powiedzieć, czym się różnią te dwa rodzaje stresu, o których pani mówiła na początku? Czy one, jeden, jak rozumiem, w skrócie, pozytywny, drugi negatywny, czy to jest tak, że ktoś teraz może pomyśleć, ach, to świetnie, to ja potrzebuję. No właśnie, czego potrzebuję na przykład? Jutro też jest egzamin przecież.
0: Potrzebuję się wyspać, bo sen jest ważną taką strategią na obniżenie właśnie tego poziomu napięcia, nawet na poziomie biologicznym i także naszą regenerację. Muszę przyjąć pełnowartościowy posiłek, żeby mieć paliwo do tego, żeby te moje poznawcze zdolności do zapamiętywania i koncentracji pobudzać. Warto jest zaserwować sobie jakąś porcję przyjemności, czy to dobry serial, czy to spacer z kimś, kto jest dla nas bliski, wspierający. To właśnie jakiś element przyjemnej aktywności fizycznej. To jest wszystko coś, to jest wszystko to, co brzmi może jak jakaś fanaberia, bo wyobrażamy sobie często, że powinniśmy teraz siedzieć nad książkami i jeszcze przypominać sobie najważniejsze informacje, ale wbrew pozorom może nam to zapewnić takie warunki do regeneracji, które pomogą naszemu wykonaniu w dniu jutrzejszym, jeżeli czeka na nas ważny egzamin. To trochę tak jak przygotowanie do występu przed jakimiś ważnymi zawodami. No, zazwyczaj nie trenujemy do upadku sił, a staramy się jak najlepiej wypocząć i zregenerować, żeby zaprezentować się w tym najważniejszym momencie jak najlepiej. To także uwaga do tych, którzy właśnie tych maturzystów gdzieś tam opiekują i mają pod swoim dachem, żeby sprawdzić, jak się czują, zapytać, czy czegoś potrzebują. Być może to jest moment, w którym warto wyprasować tę koszulę, powiedzieć, słuchaj, będzie co ma być, sprawdzić, czy jest dobre śniadanie i po prostu otoczyć takim solidnym wsparciem, a nie straszeniem, ani wizjami tego, że na pewno będzie dobrze, bo jak będzie, to tego nie wiemy. No i w momencie, w którym nachodzą nas czarne myśli przed egzaminem, czy na pewno ja się dostanę, ojej, nie znam odpowiedzi na to pytanie i co teraz będzie, na pewno nie znam, na pewno to się skończy tragedią, warto przywrócić się do bycia tu i teraz, czyli gdzie jestem, co robię, jakie dźwięki do mnie dochodzą, jakie zapachy, co widzę. Można znaleźć w swoim otoczeniu kilka elementów, nie wiem, niebieskich, zielonych, żółtych, czerwonych, zaobserwować je. Ja wiem, że to brzmi jakby, ale jak to? Ja mam się skupić na zadaniach maturalnych, a nie na obserwacji rzeczywistości. Ale nawet ta minuta, która w tym czasie egzaminacyjnym nie jest aż tak dużym czasem, może pomóc nam wykonać takie krótkie ćwiczenia skoncentrowane na uważności właśnie po to, żeby osadzić się na tu i teraz, odejść od tych katastroficznych myśli, obniżyć nieco poziom napięcia i być może, trzymam za to kciuki, odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam do głowy.
1: Myśli pani, że duża część rodziców intuicyjnie, może niekoniecznie używając profesjonalnych sformułowań, ale jak w ten sposób rozmawia ze swoimi dziećmi albo próbuje tworzyć im taką atmosferę, czy raczej dominuje przekonanie, że inaczej, a może pani ma takie doświadczenie, że rodzice często, bazując na własnych doświadczeniach, mówią, czy chcemy, czy nie chcemy, rzeczywistość społeczna tak wygląda. To jest ten moment, kiedy się testuje i ocenia, co jest najważniejsze, naszą dojrzałość, tak? I albo ta ocena wypadnie tak, a nie inaczej. Nie da się tak jakby bezstresowo przez to przejść.
0: Myślę, że nie da się przejść przez to bezstresowo, bo faktycznie jest to jakiś egzamin, który wieńczy pewien etap. Czy on jest miarą dojrzałości? Moim zdaniem nie. Jest miarą jakiejś wiedzy ogólnej i przygotowania do tego, żeby zakończyć pewien etap edukacji i ewentualnie rozpocząć kolejny. Pytanie, co jest celem? Czy my chcemy tego młodego człowieka wspierać w realizacji marzeń? Czy my chcemy być tym katem, który będzie wymagał, że jak nie dostaniesz się na tę uczelnię, to już na pewno koniec świata? No, zachęcam do tego, żeby zerknąć jednak do swoich doświadczeń i zastanowić się, czy każdemu z nas udało się zrealizować ten idealny, wymarzony plan.
1: Nie, oczywiście.
0: No i czy na pewno jesteśmy jakby tak, na tak straconej pozycji, jak nam się wówczas wydawało.
1: Ja rozumiem, tylko że mimo wszystko nasze społeczeństwo zaczyna funkcjonować, we wszystkich rozwiniętych, jak nie większości rozwiniętych krajów, jednak funkcjonuje poprzez takie znaki potencjalnego sukcesu albo przyszłego sukcesu. I na przykład, nie wiem, są to zadbane zęby, a nie zniszczone, prawda? Jest to na przykład jakoś sylwetka, która jest zadbana. Jest to dbanie o ubiór, tak? Ale tam też jest kwestia wykształcenia wśród tych czynników. To znaczy, wyobrażam sobie, że młody człowiek wyrasta z takim przekonaniem, czy ono jest prawdziwe, czy nie, to nie ma, to akurat to teraz nie gra roli. Ale nie ma pani wrażenia, że jednak ten egzamin maturalny w miarę dobrze albo bardzo dobrze zdany, on jednak jest, my komunikujemy młodym ludziom non-stop, że to jest ich być albo nie być w dorosłym życiu, że bardzo łatwo zostać przegrywem tutaj. Bardzo łatwo. Nawet mając jeden zły dzień.
0: To bardzo głupio komunikujemy, bo przekonania to nie są fakty. I my możemy mieć różne przekonania na bardzo różne tematy, tylko mamy przykłady też osób ze świata biznesu, które nie ukończyły studiów, nie dostały się na wymarzone uczelnie, a mimo tego osiągnęły olbrzymi sukces w wybranym zakresie. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Ten świat nowy, współczesny wcale już nie gloryfikuje tego wykształcenia tak bardzo, jak gloryfikował kiedyś. Więc co więcej, to jest owszem, pierwszy raz podchodzimy do matury, ale to nie jest jedyny raz. Jeżeli coś będzie dla nas bardzo ważne, to możemy ten wynik poprawić i podejść do tego za rok. Więc jasne, ja bym wszystkim życzyła, żeby spełniły się ich marzenia, żeby napisali te egzaminy najlepiej, jak to możliwe. Ale pamiętajmy, że wynik jednego egzaminu nie jest świadectwem nas jako ludzi, jest tylko oceną jakiegoś jednorazowego performansu, który na szczęście można poprawić, jeżeli to będzie dla nas wystarczająco ważne. A jeżeli faktycznie upatrujemy w tej maturze jakiś środek do realizacji ważnych dla nas celów, to świetnie. Życzę, żeby to się powiodło. Życzę też, żeby pamiętać, że każdy plan można zmienić i wcale nie trzeba na tym wyjść gorzej. No i tak naprawdę, no cóż mogę powiedzieć, trzymać kciuki i nie cisnąć tego przekonania o tym, że to najważniejszy moment w życiu, bo wie pan, gdzie jest pana świadectwo maturalne?
1: Nie mam pojęcia. Gdzieś w szafce jest. Pewnie
0: no
1: jest.
0: Moje też gdzieś jest, a mówiono nam, że to najważniejszy dokument, jaki w życiu nas czeka i teraz żadne z nas nie wie, gdzie w ogóle go szukać i znaleźć, więc okazuje się, że można wyjść na ludzi zdając maturę średnio, może okazać się, że nie dostałam się na wymarzone studia, dostałam się na zupełnie inne i były one strzałem w dziesiątkę, a może się okazać, że poszłam na studia, które były wymarzone i okazało się dla mnie olbrzymim rozczarowaniem, ale wymyśliłam sobie inny sposób na funkcjonowanie w dorosłym życiu i wcale do niego tej matury które nie potrzebowałam. Gdybyśmy mieli jeden przepis na życie, to najprawdopodobniej byłby już opatentowany i byłoby nam dużo prościej. Natomiast obserwując innych i patrząc też po własnym przykładzie, widzimy, że naprawdę scenariuszy możliwości jest bardzo, bardzo wiele. Ważne, żeby nazywać, czego potrzebuję, czego chcę i próbować to zrealizować najlepiej, jak to możliwe. Ale to nie zawsze oznacza, że wskoczymy w ten wymarzony punkt.
1: Czy pani ma wrażenie, z pani doświadczeniem, rozmów z ludźmi. Czy pani ma wrażenie, że coraz częściej w naszych czasach jest jednak tak, że rodzice skoncentrowani na dziecku, najczęściej jednym dziecku, no bo taka jest nieubłagana statystyka, są, nawet jeśli tego intencjonalnie nie chcą, to mimo wszystko przekazują trochę inny obraz wartości, to znaczy to są te dobre studia, na które musisz się dostać, nawet jeśli to jest twoja decyzja, ale to musisz się na nie dostać, nie możesz mieć roku przerwy, nie możesz się potknąć w tym wyścigu. I część rodziców myśli oczywiście, że nie można tak expressis verbis w ten sposób formatować młodego człowieka, który jest przecież żywą jednostką, tak, która ma swoje własne jakieś tam plany i tak dalej. Może je zmieniać zresztą w czasie i to się dzieje. Z jednej strony, ale z drugiej odruchowo, tak, będąc dziedzicami tych szalonych lat 90., jakichś takich opowieści o sukcesie, że nie mają jak inaczej tego powiedzieć. Nawet jeśli słowem tego nie mówią, to gestem to pokażą, że jednak musisz mieć teraz dobre wyniki na maturze, koniec, kropka.
0: Chciałabym zdjąć trochę ciśnienia z rodziców, bo tak jak młodzi ludzie piszą maturę pierwszy raz, tak samo ci rodzice mierzą się z byciem rodzicem maturzysty najprawdopodobniej też po raz pierwszy. Więc to są nasze wszystkie doświadczenia pierwszego razu, one są niezwykle trudne i ja myślę sobie, że jeżeli jestem takim rodzicem, który życzy mojemu dziecku, żeby ono zdało tą maturę jak najlepiej i być może komunikuje to w sposób, ty się musisz dostać na tą uczelnię, na ten wydział, wiedząc jak dla niego jest to ważne, to, że tak tak naprawdę największym zasobem, który możemy podarować drugiemu, zwłaszcza młodszemu człowiekowi, jest przekonanie o jego zdolnościach do radzenia sobie. To znaczy, że nieważne, co się wydarzy, ja wierzę, że ty sobie poradzisz. Czy to będzie ten wymarzony kierunek, czy jakiś inny, czy to będzie powtarzanie matury za rok, czy to nie będzie twoje wymarzone 100% z języka angielskiego czy innego przedmiotu, to ja wierzę, że jesteś wartościowym, dobrym, mądrym człowiekiem, który poradzi sobie z tym, co przynosi życie. I budowanie takiego przekonania o skuteczności, o zdolności do radzenia sobie jest czymś, co możemy dać niezależnie od wyników maturalnych, a co de facto procentuje na przyszłość, bo przyszłość jest nieprzewidywalna i rozumiem, że patrzymy jako właśnie pokolenie lat 90. na tych młodych ludzi, myśląc, no żeby mu się powiodło, żeby osiągnął jak najwięcej, ale zachęcam też do takiej ekspozycji i przypomnienia tego, jak bardzo nas irytowało to, co mówili nam nasi rodzice, najpewniej także w dobrej wierze, najpewniej opisując świat z perspektywy, którą oni znali i która w ich rzeczywistości była najlepszym rozwiązaniem. Tylko świat się zmienia. Dajmy młodym ludziom przekonanie, że potrafią sobie radzić, bo nie wiemy, co przyniesie przyszłość i to oni są ekspertami od swojego życia, a my mamy im dmuchać w żagle.
1: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Joanna Gutral, psycholożka, psychoterapeutka z Uniwersytetu SWPS była z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.
0: Dziękuję.
1: Za kilka chwil państwa głosy na naszej antenie. Ja przypomnę, że dziś pytamy, skoro dziś pierwszy dzień matur, jakie emocje towarzyszą tobie i twoim bliskim w tym czasie właśnie. Czekamy na państwa głosy pod numerem 22 44 044. 22 44 044. Adres mailowy to mikrofon@tok.fm. Mikrofon@tok.fm. No, oczywiście, jeśli państwo wolą krótką, lapidarną formę, to dzisiaj matury z polskiego, to ja tak się wypowiadam trochę, jakbym był w komisji. Krótką, lapidarną formę pisaną pod postacią komentarza, to również zapraszamy na portalu Facebook, na profilu Radio Tok FM. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 25 minut po godzinie 20, program Mikrofon Tok FM w Radiu Tok FM. Dziś pytamy, skoro pierwszy dzień matur, za nami pierwszy egzamin z języka polskiego, jakie emocje towarzyszą tobie i twoim bliskim? Nasz numer to 22 44 044. Pan Patryk z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Patryku.
11: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
11: Dzień dobry wieczór. Cieszę się bardzo, że mogę zabrać głos. Kiedyś rozmawialiśmy na temat akustyki hałasu w Warszawie, więc to jest moja druga wypowiedź u was, ale dzisiaj dzwonimy właśnie w tej sprawie matur. Ja powiem z dwóch stron. Powiem po pierwsze jako ojciec, że to jest bardzo duży stres dla dzieciaków, tym bardziej dzieci, które naprawdę nie wiedzą, co się wydarzy. Tutaj chodzi o często nieprzewidywalność pewnych sytuacji w języku polskim, a patrzę to na to także jako nauczyciel z bardzo długim stażem, to po pierwsze. Nasz cały dom, że tak powiem, był postawiony na głowę z powodu matury, to znaczy mój syn bardzo się denerwował, że właśnie będzie osobą, która jak nie zda, czy jak nie zaliczy tej matury, to będzie kimś gorszym.
1: A panie Patryku, ale jak on to by opowiadał? W sensie, w jaki sposób mówił o tym, że będzie gorszym w życiu, czy o co chodzi w tej...
11: Nie chciałbym używać pejoratywnych określeń, których on używał na antenie, ale były to bardzo właśnie takie zaniżające swoje możliwości, chociaż to jest chłopiec, który naprawdę jest bardzo zdolny, przeszedł ciężkie choroby, przy tym sobie świetnie poradził, równolegle ucząc się, prawda, i chorując. Więc ja mam dla niego pełen szacunek, podziw. Zresztą wiele osób go bardzo wspierało w tym, jak teraz wystartował do tej matury. No i jutro mamy też matematykę, która jest dla niego bardziej przewidywalna. On uważa, że ten przedmiot jest po prostu dla niego sensowniejszy. Tak samo jak język angielski. No i tutaj.
1: Ale to zaraz, przepraszam bardzo, panie Patryku, to jakie były jego wrażenia po dzisiejszym egzaminie z polskiego? Jak o tym mówił?
11: Mówił, że przede wszystkim, znaczy on się naszykował, że będzie to trudniejsze, bo próbna matura mu, no tak, poszła tak sobie, ze względu na jakieś tam błędy, które popełnił. Natomiast bał się właśnie tego, żeby nie popełnić drugi raz tych błędów, które mogą mu bardzo obniżyć ten procent, który tam jest liczony. I tutaj powiem jako nauczyciel, przepraszam, ale muszę to wtrącić, bo co prawda jestem nauczycielem muzyki, ale cały czas biorę udział w maturach, dlatego że mam tam pewne kwalifikacje i co roku coś tam z maturą mam jednak wspólnego. Powiem tak, wiele krajów odchodzi od matury. Ja uważam, po tych kilku latach, kiedy to obserwuję, w zasadzie więcej niż kilku latach, uważam, i tutaj bardzo wiele osób pewnie mnie zakrzyczy, ale ja bym w ogóle ten egzamin zlikwidował, tak samo jak egzamin ósmoklasisty. Uważam, że egzaminy powinny być na studia. Wtedy moim zdaniem mniejsze byłoby poczucie w tych młodych osobach, że jak on nie zda polskiego, załóżmy, to jego plany życiowe runą. Bo ktoś kompletnie może być, nie wiem, dosyć słaby z polskiego, załóżmy, ale no jakoś tam sobie radzi. Ale ten stres w tym wywołany, on się nie może kompletnie skupić na tym, co by chciał dalej robić w życiu. I takie egzaminy wstępne dałyby takie jak dawniej. Oczywiście jest wielu przeciwników, tak, że jest jakiś tam nepotyzm, że syn lekarza, prawda, od razu łatwiej się dostanie. Ja wiem, ja to słyszałem w tysiące wypowiedzi moich znajomych, którzy zawsze mnie gdzieś tam negują w tym wszystkim, ale ja uważam, że ta punktoza, która panuje, nie jest fajna. Że ktoś tam, nie wiem, na polski zdał na jakimś tam wysokim procencie, potem się okazuje, że studiuje zupełnie coś innego. No może ta wypowiedź jest w tym momencie nieco chaotyczna. Są kraje tak jak Malta, Szwecja, tam jeszcze jeden w Europie, które odeszły po prostu od systemu maturalnego.
1: Panie Patryku, ale w największym skrócie, ze względu na, głównie na to, że to jest źródło stresu, to pan by rezygnował z tego egzaminu, tak? Że merytorycznie to nam niewiele wnosi do szeroko pojętej kariery edukacyjnej.
11: Absolutnie. Absolutnie. Kompletnie. Nie, uważam, że ten egzamin nie przekłada się na to, czy ktoś będzie dobrym lekarzem, czy ktoś będzie, nie wiem, dobrym muzykiem, czy ktoś będzie w jakimś innym zawodzie. Ja zdawałem swoją maturę w tak zwanym liceum bardzo dobrym w Warszawie i uważam, że ten stres, który się tam kiedyś odbywał, rocznik 94, matura 94 w Czackim, nie był mi kompletnie do życia potrzebny. Ja później zdawałem na Akademię Muzyczną, później zdawałem jeszcze na jakieś tam inne studia uniwersyteckie. Absolutnie. Zdawałem dwa razy ten sam egzamin. Tak naprawdę, bo na studiach też był jakiś tam, na tym moim wydziale uniwersyteckim. Więc powiem tak, zupełnie nie była mi ta matura potrzebna. Zupełnie nie był mi potrzebny ten stres. Chciałem się skupić na tym, co będzie dalej. Zajęło mi to zbyt dużo czasu. No i być może tą konstatacją bym skończył. Natomiast wszystkim, nie wiem, czy jakby to jest dla wszystkich, jakby wszyscy to chcą zrobić, ale w wielu osobach mam sojuszników, tak? Rozmawiamy na ten temat, że coś trzeba byłoby zrobić. Oczywiście takich drobnych nauczycieli czy postaci jak ja nikt nie słucha w tej kwestii, więc tak naprawdę konsultacje społeczne na ten temat się nie odbywają.
1: Ale panie Patryku, takich ludzi jak pan, nauczyciel, ale też pan jest reprezentantem rodziców. To też jest kolejna grupa. Ale to panie Patryku, zobaczymy, bo być może ktoś dzisiaj zadzwoni i poprze ten pana postulat. Bardzo dziękuję, że pan był z nami. Pan Patryk z Warszawy. No i życzymy powodzenia na maturze synowi. 22 44 044 22 44 044. Myśmy kilkakrotnie w Radiu Tok FM prowadzili tak taką, można powiedzieć, dyskusję, bo przynajmniej raz w mikrofonie Tok FM pamiętam, gdzie ten postulat już padał, tak, że w zasadzie po co nam jest matura. Ale jak pamiętam, tych argumentów po jednej i po drugiej stronie jest równosilnych, jest porównalnie dużo. 22 44 044, pan Adam z Bochni jest z nami. Dobry wieczór, panie Adamie.
2: Witam pana redaktora, dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Radio słuchacze. Panie redaktorze, no pociągnę temat. Ja też jestem, no już emerytowanym nauczycielem muzyki.
1: No właśnie tak się zastanawiam, panie Adamie, co jest, że sami nauczycielem muzyki teraz mogą dzwonić. Ale proszę mówić, proszę mówić.
2: Więc panie redaktorze, no ja jestem stary daty, więc to były lata 80. matury, wiadomo. No, młodsi słuchacze tego nie pamiętają, ale były słynne kanapki, które były ściągi. I maturę wspominam sympatycznie. Było to fajnie, było to miłe. Oczywiście nam rodzice pomagali, tam robili właśnie kanapki. Nauczyciele też do nas podchodzili, tylko że u nas, nie wiem czy poprzednik też miał inaczej trochę, bo w szkolnictwie artystycznym jest lekka inaczej. Ja robiłem maturę w liceum muzycznym w Katowicach, dokładnie Szymanowskiego, też takie słabe liceum i również Akademia Muzyczna. Więc u nas były dwa etapy. Etap właśnie, powiedzmy to, oświatowy, czyli właśnie język polski, matematyka i język obcy.
1: Ale panie Adamie, w największym skrócie, czy dla pana to nie było tak traumatyczne doświadczenie, jak dla pana Patryka, który przed chwilą dzwonił?
2: Nie, tym bardziej, że miałem tą możliwość w egzaminie artystycznym. Czyli myśmy mieli te egzaminy na, powiedzmy, przedmioty oświatowe, określmy to tak, i przedmioty artystyczne, czyli po prostu egzamin maturalny z danego instrumentu. Mhm. Poczytałam pianino i oczywiście tam w moim przypadku był klarnet i saksofon altowy, dokładnie. Więc ja nie miałem takiego stresu, bo wiedziałem, że ewentualnie, gdybym się podłamała nóżka na egzaminie, określmy to oświatowym, czyli polski, matematyka i tam oczywiście obowiązkowy obcy rosyjski, bo takich czasach byliśmy, ale miałem ewentualność, że mogę się poprawić, bo czułem się dobrze na instrumencie, że w razie czego będzie mi lepiej i poprawię właśnie tą ocenę średnią, właśnie na drugim egzaminie właśnie tym artystycznym.
1: Ale to panie Adamie, to w ogóle pan miał trochę inną sytuację niż na przykład część młodych ludzi teraz, która myśli kategoriami, że jak nie dobry wynik z matury, no to już katastrofa. Panie Adamie, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo wiele dzisiaj osób do nas dzwoni. Pan Adam z Bochni był z nami. No wiele osób dzwoni, bo dziś pierwszy dzień matur, a my pytamy, jakie emocje towarzyszą tobie i twoim bliskim. Pan Rafał z Łodzi. Dobry wieczór, panie Rafale.
8: Dobry wieczór, witam.
1: Słuchamy pana.
8: Opowiedzieć o swoich doświadczeniach, bo tak jak bodajże mój wcześniejszy przedmówca, chyba pan Patryk, jesteśmy chyba równolatkami i ta matura była w granicach tam 94 roku. Mhm. Ja miałem to szczęście i nieszczęście, że zdawałem dwa razy, to znaczy za pierwszym razem nie zdałem polskiego. Poszedłem do szkoły policealnej, na pierwszym roku tej szkoły policealnej zrobiłem maturę drugi raz, poszło mi całkiem fajnie, całkiem dobrze. Skończyłem tam szkołę policealną. Poszedłem później na studia licencjackie, na studia magisterskie. Także myślę, że trzeba wspierać tych młodych ludzi, bo się świat nie wali, nawet jak się tej matury nie zda. A taki stres się przydaje. Myślę, że on tak mobilizująco mocno działa.
1: No a jak pan pamięta tam ten moment, kiedy ogłoszono wyniki i pan zobaczył właśnie, że...
8: No niestety... Pamiętam bardzo.
1: No, to co pan czuł wtedy?
8: No, czułem trochę smutku. Na szczęście nie zdało nas kilka osób, więc w grupie było trochę raźniej. Mhm. Przez ten rok jakoś sobie tam razem poszliśmy do innej szkoły i tą szkołę bardzo miło wspominam. Także tutaj ta szkoła policjalna była bardzo fajna i tutaj zyskuje się nowe doświadczenia, nowych ludzi się poznaje. Także ja to bardzo fajnie wspominam. Nawet lepiej niż ci moi znajomi, którzy poszli na studia jak gdyby od razu po maturze. Mhm. A później gdzieś tam ten rok dołączyłem do nich po roku i myślę, że tak patrząc po tych kilkudziesięciu latach, to doświadczenie było fajne, życie się fajnie ułożyło i myślę, że to nie jest jakiś wielki kłopot. Wiadomo, że teraz te matury inaczej wyglądają i młodzież bodajże inaczej podchodzi, może bardziej się stresuje.
1: No właśnie o to chciałem pana zapytać. Ma pan takie wrażenie, że tak jest, że teraz młodzi ludzie mają...
8: Mam, będę miał za rok matury u swoich dzieciaków. Także myślę, że się będą oni dopiero stresowali, pewnie tak jak ja.
1: No, ale teraz na razie nie mówią jeszcze o maturach.
8: Nie, na razie nie. Na razie nie. Myślę, że ci, co są dobrze przygotowani, zawsze się mniej stresują, ci, co nie mają czasu na naukę bardziej, także chyba to przebiega podobnie jak kiedyś.
1: Panie Rafale, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Rafał z Łodzi był z nami. Dziś pierwszy dzień matur. Jakie emocje towarzyszą tobie i twoim bliskim? 22 44 044. Pan Krzysztof z Warszawy. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
12: Dobry wieczór. Znaczy, wie pan, mnie tylko towarzyszą emocje wspomnień, bo dzieci dorosłe, czekam aż wnuki skończą szkołę podstawową i pójdą na średnie wykształcenie i co dalej, ale wie pan, myślę, że matura, ja jestem stary rocznik, ja jestem 58 rocznik urodzenia, więc matura kiedyś to było coś. Ktoś po maturze coś znaczył, zdać maturę nie było łatwo. Wie pan, nie wiem jak jest do końca dzisiaj, ale coś mi się tak wydaje, że chyba trudno nie zdać matury. Matura nie wnosi tyle w życie, co kiedyś, bo to były punkty na studia, żeby się dostać.
1: Ale zaraz, panie Krzysztofie, problem chyba, przepraszam, że panu przerywam, ale moim zdaniem problem jest taki, że teraz jakbyśmy pan albo jakbyśmy chcieli zdać maturę, to musielibyśmy ją zdać naprawdę na dość dużą liczbę punktów, ilość punktów, po to, żeby się dostać na dobre studia, bo gdybyśmy dostali mało punktów, no to to zapomnijmy o dobrych studiach. To chyba po prostu o to chodzi, tak to działa.
12: No tak, tylko wie pan, dzisiaj generalnie trochę upadł ten mit studiów. Kiedyś ktoś z wyższym wykształceniem to naprawdę było coś, natomiast tak samo jak matura. Ja jeszcze, wie pan, pamiętam, jak rodzice mi mówili, bo oni zdawali małą maturę, dużą maturę. Matura miała taki synonim na czegoś, ktoś z maturą to coś znaczył. Wydaje mi się, to co chyba poprzednik powiedział, że jedyny plus matury dzisiaj, który jest, to jest jakiś etap, że powoduje zdjęcie, w sensie narzeka się spiąć, jakiś egzamin, stres. A dzisiaj ludzie młodzi, no tak mi się wydaje, są generalnie wychowywani bezstresowo. I to jest takie pierwsze zderzenie, ta matura, że coś ktoś ode mnie wymaga. Wie pan, kiedyś się ściągało na maturze, bo tak się to działo, ja się to przyznaję, ale wie pan, te ściągawki kiedyś to były zupełnie inne niż dzisiaj. Trzeba było się napracować, żeby je zrobić, a żeby je zapracować, żeby je zrobić, no to też człowiek to wiedzę mimo wszystko.
1: Ja rozumiem, panie Krzysztofie, ale wróćmy do poprzedniej kwestii. A pan ma wrażenie, tak jak pan przez chwilę by pomyślał i spróbował to jakoś uogólnić, że mówił pan, że teraz młodzież, dzieci są bezstresowo wychowywane bardziej, ale to na przykład jak pan patrzy na swoje dzieci i sposób, w jaki one dorastały, to miał pan wrażenie, że one już miały bezstresowe życie, tak?
12: Wie pan co, no nie, bo mój najstarszy syn ma 44 lata, a najmłodszy syn ma 26. I ta różnica między nimi, bo jeszcze w środku córka, to ja widziałem, jak ta matura kiedyś była stresowa, a powoli ten stres jakby schodził nawet i z rodziców, no bo wie pan, jeżeli coś można nie zdać, nie ma konsekwencji żadnych, no to przestaje to być w jakikolwiek sposób, nie to, że zagrożeniem, ale jakieś powodujące jakieś problemy, no bo kiedyś było tak, że człowiek nie zdał, wstyd było nie znać maturę i
1: no to, ale teraz tak nie jest? Nie ma pan wrażenia? Nie wśród znajomych pan, rozmowy? Nie ma tak?
12: Znaczy, wie pan co, szczerze mówiąc, nie wiem, no bo tak jak mówię, wnuki mają, wnuk ma 8 lat i więc jeszcze mam chwilę czasu, żeby dojść do tego doświadczenia egzaminów, ale tak jak widzę szkołę dzisiaj i szkołę kiedyś, to są, wie pan, dwie różne szkoły i podstawówka i szkoła średnia.
1: Panie Krzysztofie, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Bardzo dziękuję za to, że pan był z nami. Pan Krzysztof z Warszawy pod numer 22 44 044. Pani Katarzyna zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Katarzyno.
13: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
13: Dzień dobry. No jestem mamą maturzystki, która właśnie zdawała dzisiaj egzamin z języka polskiego, a też mam już starszą córkę, która już jest po maturach, już jest, że tak powiem, skończyła studia i pracuje. Zdawała w 90-tych latach jeszcze tą pełną maturę taką, gdzie była z języka polskiego dość mocno ustna matura. Mogę powiedzieć jedno. Na pewno stres jest bardzo duży i no przeżywają to młodzi ludzie bardzo. Natomiast no my z mężem podchodzimy zupełnie spokojnie. staramy się opanować, że tak powiem, stres, który jest. Córka mi zadała pytanie, czy ja będę na nią zła, jak jej te matury nie najlepiej pójdą. Marzeniem jest, żeby dostała się na studia, ona chce na medycynę, tak? Natomiast odpowiedziałam, że nie, absolutnie. Poza tym, no jest to powiedzmy pierwszy termin, potem zobaczymy. Według mnie problemem w dzisiejszych czasach jest to, że powinny być egzaminy na studia, tak jak powiedział pierwszy pan chyba, pan Patryk. I stąd wynika ten bardzo duży stres, że no, trzeba osiągnąć te super wyniki, żeby się dostać na studia. Ale przecież to jest tylko pierwszy termin, to jest tylko, zawsze można podejść, poprawić, zmienić. No. Natomiast wydaje mi się, że zmiana podejścia, żeby te matury jednak, uważam, że powinny być, tak? No ja zdawałam w latach 80., więc to taka forma, taki format matury, jak był wtedy, na pewno był bardzo dobry i potem egzaminy na studia, tak? I to wydaje mi się, że w tych dzisiejszych czasach, w tej formie właśnie egzaminów na studia później, to jest ten największy stres, który jest u młodzieży, bo tak jakby wydaje się, że ta no, niezdana matura na tę maksymalną ilość punktów, która by kwalifikowała na dane studia, no po prostu budzi ten stres, zupełnie niepotrzebny. Gdyby były egzaminy później kierunkowe i to o tym panowie mówili, nauczyciele muzyki, tak, ale oni mówili generalnie o egzaminach potem, które zdawali na studiach, tak, konkretnych, z konkretnych przedmiotów w konkretnej formule, tak.
1: Ale pani Katarzyno, ale skoro pani dzwoni dzisiaj, tego dnia właśnie, pierwszego dnia egzaminów, to jak pani z córką rozmawiała dzisiaj, jak ona napisała polski, to czy chociaż, nie wiem, w jednej piątej jakoś się, nie wiem, poczuła, że och, już to ten moment przeszedł stresowy, jak mówiła w ogóle o tym, czy w ogóle się bardzo denerwowała dzisiaj?
13: No, powiem tak, ukrywała to, że się denerwuje, ale niewątpliwie denerwowała się, wyszła bardzo zmęczona, ale no zapytałam, jak poszło, dobrze, który temat wybrała, jakie lektury tam napisała i chyba trochę dobrze, że jest może ta, no pierwszy dzień matur zawsze to jest największy stres, a później to już myślę, że jutrzejsza matura z matematyki już będzie troszkę inaczej wyglądała. I będzie, już jest znana formuła, wiedzą jak losują miejsca, gdzie siadają, jak to się wszystko odbywa. I przede wszystkim spokój w domu i to, co i przedmówcy mówili, i pani, pani psycholog, z którą pan rozmawiał, że właśnie tak trzeba do tego podejść, tak? To nie jest koniec świata i naprawdę wszystko można i poprawić, i zdać, nie świadczy to naprawdę o niczym, o człowieku, tak? Natomiast jednak jestem za tym, że uważam, że matury powinny być, być może w jakiejś tej innej formule. Ja nie ukrywam, że uważam, że te matury z lat tam 80., kiedy ja zdawałam, to była dobra formuła i potem egzaminy na studia.
1: Pani Katarzyno,
13: to naprawdę dużo większe.
1: Bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Katarzyna z Warszawy była z nami. Pod numer 22 44 044 zadzwoniła pani Maria. Dobry wieczór, pani Mario.
14: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
14: Ja chciałam powiedzieć, że ja maturę to bardzo słabo pamiętam, ale miałam szczęście, bo na matury nie zdawałam ustnych ani z polskiego, ani z matmy, tylko jak, bo wtedy były takie jakieś przepisy, że jak ktoś uczył się dobrze przez cały rok, miał czwórki, jeśli zdał pisemny zarówno z matematyki, jak i z polskiego, to wtedy już był zwolniony z egzaminu ustnego. No i akurat, halo?
1: Tak, tak, jesteśmy na antenie.
14: I akurat, wie pan, po prostu mnie się to trafiło i nie zdawałam ustnego, natomiast zdawałam na uniwerek, na wydział, no to wtedy zdawałam ustny, no ale też mi się udało. Także miałam szczęście, ale uważam, że matura powinna być, nawet jeśli chodzi o to, że takie młode...
1: Ale pani Mario, chwileczkę, ale pani akurat się chyba za bardzo nie stresowała, bo ze względu na dobre oceny, pani miała trochę, w cudzysłowie, łatwiej na tej maturze. Czy tak nie było?
14: to ja nie zdawałam ustnego.
1: No.
14: Bo wtedy mówię, było takie zarządzenie, że jeśli uczeń...
1: Tak, mówiła pani o tym, pani Mario, ale pani miała trochę inną sytuację niż większa część maturzystów, którzy dzisiaj musieli zdawać polski, jutro będą musieli zdawać matematykę. Cały... mają przed sobą cały egzamin. I mają prawo się denerwować chyba.
14: Nie, no to oczywiście, że mają prawo. Zresztą wtedy też takie osoby jak ja, to też się denerwowały. Wie pan, że mimo, że się nie zdawały, na uniwerku trzeba było zdawać, trzeba było losy wyciągnąć, wyciągało się karteczkę. Pamiętam wtedy, jak były te egzaminy wstępne na ten wydział, gdzie ja szłam, na uniwerek, no to po prostu wyciągało się i człowiek mówił. No ale mówię, jakoś miałam szczęście, że nawet jakoś ciągnęłam na uniwerku, bo to wyciągało się karteczkę, były trzy pytania i trzeba było to rozwiązać. No,
1: pani Mario, no, czy pani życie mocno inaczej by się potoczyło, gdyby pani nie zdała na studia?
14: Nie.
1: A czy pani życie mocno inaczej się potoczyło, gdyby pani nie zdała matury?
14: No tego to nie wiem, bo wie pan, bo ja, maturę to musiałam zdać, bo taka była, wie pan, w rodzinie. U mnie w rodzinie moja mama tak dopingowała, żeby nie dopuściła do tego, żeby ja nie zdała matury. Co innego?
1: Ale co mówiła pani Mario, co mówiła pani mama o tej możliwości, że pani by nie zdała matury? Jak to opisywała?
14: Moja mama mówiła, jesteś młoda, musisz się uczyć, nie możesz mi przynieść wstydu, musisz zdać. No i już. No i ja wiedziałam, że nie mogę mamie zrobić przykrości żadnej, bo i tak ciężkie miała życie. Uczyłam się dobrze. No i mówię, miałam i szczęście, bo muszę panu powiedzieć, że zarówno ci, którzy zdają nie tylko maturę, ale i ci, którzy zdają na wyższe studia albo na jakieś inne egzaminy, wszędzie człowiek musi mieć szczęście, bo nie ma osoby, która by wszystko znała, która by znała każdy temat i idealnie to mówiła, tylko po prostu jak akurat wyciągnie ten temat, który dobrze zna, to zna.
1: Pani Mario, bardzo dziękuję za pani głos. Świetnie, że pani do nas zadzwoniła. Dziękujemy za te wątki, które pani dołożyła do naszej dyskusji. Skądinąd dla zwolenników, może inaczej, dla przeciwników egzaminu maturalnego, to akurat argument o szczęściu jest jak znalazł, bo ktoś mówi, to po co te matury, skoro ten jeden dzień ma przesądzić później o całym roku mojej edukacji. Albo coś, będę się źle czuła, albo trafię na ten jeden, jedyny temat, w którym naprawdę nie jestem dobra, i tak dalej. Więc ten argument o szczęściu, że no, to jest ten element, który może wiele osób stresować, niepokoić, albo realnie po prostu myślą o tym jako o czymś naprawdę niebezpiecznym, ten element szczęścia. Ale pan Jakub z Oświęcimia jest z nami. Dobry wieczór, panie Jakubie.
15: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
15: Ja bym chciał powiedzieć, że no, tak jak moi poprzednicy, jestem też nauczycielem, ale wychowuję, że tak powiem, znaczy mam dzieci nie swoje, tylko no, w szkołach w różnym wieku i mam też między innymi maturzystów. Mhm. Dla nich to jest wielki stres. Dam taki przykład z poprzednich lat, gdzie miałem bardzo zdolną uczennicę, która zdawała maturę i pragnęła zdać na wymarzone studia. No niestety taka była poprzeczka, że na tych studiach, no jak to uczelnia zmieniała co roku oczywiście procenty, jak żeby się dostać na wymarzony oczywiście kierunek. Mhm. I ona jej oczywiście brakło 1%. Była po prostu załamana, strasznie była po prostu załamana totalnie, chociaż bardzo dobrze zdała tą maturę, naprawdę powyżej 90%. No oczywiście się nie dostała na ten kierunek wymarzony i muszę powiedzieć, co zrobiła. Oczywiście nie poszła na te studia, bo oczywiście wybrała sobie taką uczelnię, na którą pragnęła, żeby zdać. No nie udało się, więc postanowiła, że będzie jeszcze jeden rok zdawać, żeby jeszcze podwyższyć, żeby to było już bardzo blisko 100%. No i co zrobiła uczelnia za rok? Obniżyła o 2%.
1: O, co za historia.
15: A ona zdała oczywiście 2% wyżej, czyli spokojnie nawet by się dostała z tymi procentami co rok wcześniej, że tak powiem, zdawała. No ale to...
1: Ale panie Jakubie, ale zaraz, bo to jest niesamowita historia, ale jaki z niej płynie morał, że pan uważa w takim razie, że ten system nie do końca jest sprawiedliwy, czy jaki jest morał z tej historii?
15: Nie jest sprawiedliwy, mam takiego ucznia też bardzo zdolnego, który teraz właśnie zdaje maturę. Aha. muszę powiedzieć, że on się potwornie po prostu martwi, że te procenty, które, na które zda, to braknie mu właśnie, żeby się dostać na... On już wszystkie uczelnie, że tak powiem, w całej Polsce już weryfikuje, że patrzy na poprzednie lata, jakie były procenty, żeby się dostać. Więc bardzo dużo młodzieży pod tym kątem patrzy. Oczywiście, na którym oczywiście bardzo zależy, żeby iść na studia. No bo nie każdy oczywiście chce zakończyć maturę i zakończy ją. I koniec. I zakończę po prostu na maturze i nie idzie na studia, ale mam akurat takich uczniów, co zależy i wiem, że dla nich to jest wielki naprawdę stres.
1: A czy ma pan możliwość taką, żeby jakoś ich, nie wiem jak, ale jakoś wspierać, żeby ten stres nie był tak duży? Na ile to jest w ogóle możliwe?
15: Znaczy może to jest śmieszne, ale tak poprzednicy, jestem też po szkole artystycznej, więc uczę też w tych szkołach artystycznych, ale mimo wszystko widzę, że no, ta muzyka też dużo daje i nawet ci maturzyści, którzy nie kontynuują, czyli nie zdają matury muzycznej, tak mówił ten pan starszy, który też, że tak powiem, jest po akademii, tutaj się wypowiadał na antenie.
1: Pan Adam.
15: To jednak dużo ta muzyka odstresowuje, ale to trzeba mieć pasję. Jeśli nie ma jakiejś też pasji, oprócz tego, że chce się iść na jakieś wymarzone studia, to też ta muzyka, że tak powiem, dużo, że tak powiem, w naszym, że tak powiem, ciele, naszym organizmie dużo nam pomaga.
1: Panie Jakubie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Jakub ze Oświęcimia. Pewnie część słuchaczy to zauważyła i część słuchaczek. To już trzecia osoba, która dziś bierze udział w programie Mikrofon Talk FM, która jest po prostu pedagogiem muzycznym. Więc pan Patryk z Warszawy, pan Adam z Bochni i pan Jakub ze Oświęcimia. Nauczyciele muzyki i ludzie z muzycznym wykształceniem dzwonią do Radia Talk FM, kiedy my pytamy. Dziś pierwszy dzień matur. Jakie emocje towarzyszą tobie i bliskim? To może być głęboko symboliczne, że ta muzyka, tak jak przed chwilą pięknie pan Jakub powiedział, że ona nam robi coś takiego w ciele, że to jest najlepszy sposób na to, żeby się odstresować, złapać gdzieś jakiś fundament. Bardzo to jest ciekawe. 22 44 044. Pan Marek z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Marku.
16: Witam serdecznie. Nie wiem, czy już mnie słychać.
1: Tak, słuchamy pana.
16: Wam, że poruszyliście coś fascynującego, jak zwykle. Macie genialne pomysły. Mam córkę, Olę, która zdawała maturę. Zdawałem za nią i nie wiem, czy nie bardziej niż ona, byłem przejęty. I każdy rodzic prawdopodobnie jest przejęty, ale to nie najważniejsze, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że fascynującym pomysłem jest, że w ogóle matura istnieje, że ten taki czas cezury, zakończenia edukacji, a przejścia na drugą stronę lustra jakby fascynująco wpływa na młodych ludzi. Mają poczucie ważności, istoty. To jest chyba celem całego tego przedsięwzięcia. Także gratuluję wam, że...
1: Ale panie Marku, proszę więcej o tym powiedzieć, bo jest pan pierwszą osobą, która tak wyraźnie akcentuje ten moment przejścia, ten moment takiego społecznego, no właśnie tak, uznania, tak, że ktoś jest niby dojrzały. Bez względu na to, czy jest, czy nie, dojrzały, ale to całą celebrę, tak?
16: O to chodzi właśnie. Cała ta uroczystość, to przygotowanie, to szykowanie się, to robienie, a potem faceci w garniturach, panie w sukienkach wykwintnych. Rozumie mnie pan, to jest ta uroczystość. To jest to mistyczne doświadczenie przejścia w dorosłości. Genialne.
1: Czyli to, jak pan słyszy...
16: Nie się rozwija. Tak,
1: dobrze.
16: A jakie efekty ekonomiczne, to już nieważne.
1: No tak, ale kiedy pan słyszy te wszystkie argumenty związane z poziomem stresu, związane z tym, że to nie do końca sprawiedliwy system, kiedy tutaj na antenie, bo dzwonią osoby, które mówią, że no najchętniej to by zrezygnowałyby z matury, to gdzie pan widzi te zasadnicze plusy?
16: No bo jak ludzie chcą zrezygnować z matury, to niech idą od razu do szkoły zawodowej i nie muszą iść zdawać matury. Mogą pójść do pracy od razu. Ja uważam, że to jest bardzo ważny element, ważna cezura. Bardzo dobrze, że coś takiego istnieje, dlatego że ja powtarzam jeszcze, pamiętam swoją maturę, która była 1000 lat temu. Proszę pana, było to wielkie przejęcie, była to wielka uroczystość i wielkie święto. A potem wszystkim udało się spotkać nazwisko i pomruczeć radośnie o tym fakcie, który się zdarzył. Niech mi pan wierzy, takie elementy, takie cezury czasowe, takie wyjątkowości w życiu są bardzo ważne i stanowią poważny element.
1: Panie Marku, pan wyłożył tu na stół bardzo, bardzo konkretne argumenty, te fakty życia społecznego, które nas budują jako społeczeństwo, i pan zaliczył do nich między innymi taką, nie boję się użyć tego po tym, co pan powiedział, użyć tego słowa, uroczystość, jaką jest matura. Ale,
16: oczywiście, że tak.
1: Ale co by pan powiedział panu Patrykowi, który zadzwonił jako pierwszy i powiedział, po co mi był ten stres? Pan Patryk zdawał w 1994 roku w dobrym liceum gdzieś w Warszawie maturę, ale przeszło to potwornie. Naprawdę
16: no
1: przeżył.
16: Dobrze. Przeżył najpiękniejsze doświadczenie swojego życia i powinien dziękować Bogu z jakiegokolwiek bądź kościoła, że udało mu się uczestniczyć w tak niezwykłym doświadczeniu. Mhm. Sprawdził siebie, sprawdził emocjonalnie, jak tutaj wszyscy mają szansę, to jest coś genialnego. To, że jeszcze dzisiaj pamięta, że miał stres, to tylko dobrze świadczy o panu Patryku, bo po prostu pan Patryk poważnie traktuje rzeczywistość, którą go otacza. Genialne. Niech tak będzie i niech tak pozostanie.
1: Dla porządku. O jedną rzecz. Panie Marku, jeszcze jedna rzecz chciałem dopytać, bo zdarzyło się tak, że od początku programu aż 3 osoby z wykształceniem muzycznym i zajmujące się edukacją muzyczną dzwoniły. Czy pan ma związek z edukacją muzyczną?
16: Nie daj Bóg.
1: Aha.
16: Rozumiem. Ale byłem nauczycielem przez 2 lata w szkole średniej i wiem, co to znaczy dla młodych ludzi. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Co prawda nie starczało mi na benzynę, więc nie mogłem dłużej pracować.
1: Rozumiem.
16: To było 100 lat temu, więc to jakby, proszę pana, nie jest ważne. Natomiast niewątpliwą rzeczą, że byłem świadkiem niejako dochodzenia tych młodych ludzi do tego stanu i genialne, proszę pana, jak się to wszystko kończyło, jak się to osiągało, to jest taka... Tak, to jest takie przejście w dorosłość, to jest taka plakietka. Jestem facet, jestem kubitka, jestem dorosły człowiek, mam prawo do wolności, do wolnego życia.
1: O. Pan Marek z Warszawy, bardzo dziękuję za pana głos. Za 2 minuty, godzina 21. Dziś pierwszy dzień matur. Jakie emocje towarzyszą tobie i twoim bliskim? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Za 2 minuty informacja, a po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Edukacja w Polsce. Gdzie leży problem?
1: Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia zarobków nauczycieli.
2: Ciągle są jakieś takie rozgrywki, które stawiają nas, nauczycieli, kontra rodziców i uczniów, uczennice, a tak nie jest, bo ja cały czas powtarzam, że edukacja to jest wspólny cel, my wszyscy gramy do jednej bramki.
0: Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
3: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Dwudniowe zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą ogłasza Władimir Putin. Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę w zakresie obronności. Do kraju nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie zmianę pogody i deszcze. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą obowiązującego 8 i 9 maja, poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Novosti. Decyzja o zawieszeniu broni w piątek i sobotę jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Rosyjski resort obrony wyraził nadzieję, że strona ukraińska pójdzie za przykładem Rosji i będzie respektować decyzję o przerwaniu ognia na linii frontu. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w kuluarach szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu przekazał dziennikarzom, że na temat zawieszenia broni ze stroną ukraińską nikt się oficjalnie nie kontaktował, ani niczego oficjalnie nie proponował. Według Interfax Ukraina prezydent zaznaczył, że to wojna Rosji przeciwko Ukrainie, dlatego ważne jest, aby strona ukraińska wiedziała, na co umawiają się USA i Rosja. Pod koniec kwietnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, podczas której omawiali możliwość małego rozejmu w Ukrainie. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, w piątek w Warszawie podpisana zostanie umowa pożyczkowa SAFE z Komisją Europejską, poinformowała pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak dodała, rząd finalizuje rozwiązanie, za pomocą którego dofinansowana zostanie policja i Straż Graniczna. 27 maja ma być natomiast podpisany traktat między Polską a Wielką Brytanią w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk. Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat, bo rok temu doszło do podpisania podobnej umowy z Francją. Premier Tusk stwierdził, że umowa wzmocni współpracę militarną Warszawy i Londynu, a Polska będzie adwokatem ponownego po Brexicie zbliżenia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. O tym, że porozumienie z Wielką Brytanią jest już gotowe, premier Tusk poinformował na pokładzie samolotu lecącego z Armenii, gdzie w Erywaniu odbył się szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Premier Polski miał tam okazję rozmawiać z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem.
11: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej integracji.
10: Po podpisaniu traktatów obronnych z Francją i Wielką Brytanią, Polska liczy jeszcze na trzeci tego rodzaju traktat z Niemcami. Jego podpisanie planowane jest na czerwiec. Policja wystawiła list gończy za Pawłem Kozaneckim, znanym jako adwokat od trumien na kółkach. Mężczyzna w marcu został skazany prawomocnym wyrokiem za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna jest poszukiwany, bo zgodnie z wyrokiem sądu ma odbyć

0: wskazywać na zorganizowany charakter operacji. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej samorządowcy z Bieszczadów i służby środowiskowe spotkali się, aby rozmawiać o bezpieczeństwie mieszkańców i przyszłości populacji tych zwierząt. Wójt gminy Solina Adam Piątkowski nie ma wątpliwości, że sytuacja wymaga zdecydowanych działań.
1: Wszyscy wiemy, że sytuacja wygląda bardzo źle. Populacja na tym obszarze jest znacznie przerośnięta i tu trzeba radykalne decyzje podejmować.
0: Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, chce zmian w przepisach i większej kontroli nad liczbą niedźwiedzi.
2: Trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
0: Dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Sławomir Serafin odpowiada, że działania już są podejmowane.
3: Kontynuujemy działania związane z realizacją naszego projektu niedźwiedziowego. Jesteśmy na etapie w tym momencie zatrudniania członków grupy.
0: Chodzi o specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą za blisko zabudowań. Do śmiertelnego ataku niedźwiedzia na kobietę, która w lesie szukała poroża, doszło z dala od zabudowań i od szlaków turystycznych. Nad Polskę nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie m.in. burze i opady deszczu. Opady są teraz bardzo potrzebne, zwłaszcza, że susza jest coraz większym problemem. Brakuje wody w glebie, mówi ekolog Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: Już jutro burze i opady deszczu mogą wystąpić w wielu regionach kraju. Szczegółowa prognoza pogody za chwilę. A na kolejne informacje to KFM zapraszam o 22. Jutro na północy i na zachodzie możliwe opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury mogą wystąpić burze. W ciągu dnia najchłodniej będzie nad morzem od 10 do 12 stopni, około 15 pokażą maksymalnie termometry na północy, około 20 będzie na zachodzie, a najcieplej do 28 na południowym wschodzie kraju.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon Tok FM. Dziś pierwszy dzień matur. Jakie emocje towarzyszą Tobie i Twoim bliskim? O to pytamy słuchaczki i słuchaczy. Nasz numer to 22 44 044. Pan Wojtek z Zabrza jest z nami. Dobry wieczór, panie Wojtku.
7: Dobry wieczór.
6: Słuchamy pana.
7: Ja właściwie chcę mniej mówić o emocjach, bo mnie sprowokowało jedno zdanie. Słucham tej audycji, wracając do domu. Sprowokowało jedno zdanie. Do czego matura jest dzisiaj potrzebna? I mam przykłady dwóch swoich kolegów, przyjaciół. Jeden z nich, osoba niepełnosprawna, nie zdał matury, bo realizował jakiś projekt artystyczny. Potem tą maturę z wielkim trudem zdawał chyba przez 2 lata albo i 3. Ja mu pomagałem w matematyce. W końcu ją zdał. I poszedł na studia, najpierw na taki kierunek, który jego zdaniem nie będzie wymagał wysiłku, ale po roku poszedł normalnie na prawdziwą filologię. W tej chwili jest pod koniec studiów, zbiera materiał do pracy doktorskiej, publikuje wiersze w renomowanych miesięcznikach i gdyby nie matura, to nie wiem, to by siedział w domu i wyglądał oknem. A z kolei mam drugiego kolegę, który jest w tej chwili lekko po 30. Młody człowiek, w swoim czasie matury nie zdał. Skończył liceum, nie zdał matury. W tej chwili jest pod wpływem jakichś dużych napięć psychicznych. To jest mój kolega z pracy. Dużych napięć psychicznych, praca, którą wspólnie wykonujemy, na niego wywiera jakiś gorszy wpływ niż na mnie.
6: Ale panie Wojtku, przepraszam, ale czy to jest sugestia, że gdyby zdał maturę i miał zdaną maturę, to jakoś lepiej by sobie radził w tych warunkach? Tak? To
7: lepiej by sobie radził, bo mógłby pójść na studia. W tej chwili ten mój drugi kolega jest w klinczu. Nie ma matury, jest pod wpływem napięć psychicznych, nie potrafi się zmobilizować, żeby się do niej przygotować, a z drugiej strony wykonuje pracę, która go ewidentnie niszczy i szkodzi jego zdrowiu, ale nie umie nic innego. Ta matura stworzyłaby mu perspektywę, otworzyłaby mu przestrzeń. On jest po liceum, gdzie nie ma żadnego zawodu. Jak on sam to mówi, nic nie umie. I jakby trudno mu się...

0: trudno mu się bez tej matury odnaleźć. Więc matura w tym świecie, w którym żyjemy, jest potrzebna. Ja bym nie demonizował tego stresu, bo stres jest nieodłącznie związany z życiem człowieka. I nie da się go uniknąć. Nie da się go uniknąć, trzeba sobie umieć z nim radzić, trzeba umieć go jakoś oswajać, bo jest on nieodłącznie związany z naszym życiem.
1: Panie Wojtku, ale powiem panu, że te dwie historie tych dwóch osób, o których pan mówi, z tą z maturą w tle, to są trochę też historie może nie tyle o wykształceniu, ale w ogóle jakieś z jednej strony odporności, z drugiej strony jakiegoś rodzaju ambicji, zdrowej ambicji. Nie sądzi pan, że to nie tyle...
0: Tak, ale ta matura z jednej strony otwarła wspaniałe perspektywy dla człowieka, który ma kończy nowe porażenie dziecięce. Otwarła wspaniałe perspektywy. On dzisiaj zbiera materiał do pracy doktorskiej. Jest naprawdę... Ja uwielbiam z nim rozmawiać, bo zawsze dużo rzeczy się dowiaduje na temat literatury, na temat sposobu odbioru i tak dalej. A temu drugiemu brak matury kompletnie te perspektywy wiąże. Pozbawia go tych perspektyw.
1: Panie Wojtku.
0: Jest ta matura potrzebna.
1: Bardzo dziękuję za pana głos. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i opowiedział tę historię. Pan Wojtek z Zabrza był z nami. 22 44 044, to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Pan Rafał z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Rafale.
2: Dobry wieczór. Matura 97 rok. Trochę w takim nawiązaniu do tego, co powiedział pan Wojciech. Mhm. Pełna zgoda, natomiast a nasza matura do niczego nie była potrzebna. Nie była, no jakbym powiedział, gejtem do żadnych studiów, bo ja zdałem maturę w 97 nawet bardzo dobrze, bo tam miałem jakieś 3 piątki, jakąś ocenę dostateczną z pisemnego polskiego, ale nieważne. Ta matura do niczego mi się nie przydała, poza tym, że no miałem tą maturę, miałem zakończony etap, ale na studia musiałem zdawać egzaminy. Natomiast dzisiejsza matura, absolutnie jestem wielkim zwolennikiem i obserwuję u siebie, że tak powiem, domowników, którzy podchodzą do tego, mówię tutaj o maturzystach sprzed 2 lat, którzy podchodzą do matury projektowo. I faktycznie współczesna matura jest super wynalazkiem. Ja będę ją chwalił. Oczywiście stres, wszystko to, co tutaj państwo opowiadaliście, ryzyka związane z tym wszystkim.
1: Ale to panie Rafale, nie, proszę, bardzo proszę, proszę rozwinąć to określenie, że teraz podchodzą ludzie do tego projektowo, w sensie, że taki długi scenariusz sobie rysują, co jeśli zdam na tyle i tyle punktów, tak to o to chodzi?
2: Chodzi o to, że ja mogę tą maturę sobie powtarzać, albo inaczej, poprawiać w nieskończoność. Jeżeli dzisiaj zdałem ją, nie wiem, na 60, 70, 80%, czy ileś tam, To nic nie stoi na przeszkodzie, żebym sobie za rok, czy za 2, czy za 3 poprawiał. A ja maturę, który zdawałem, tak jak pewnie większość tutaj słuchaczy dzwoniących, bo maturzy ci chyba nie dzwonią, przygotowują się, trzymamy za nich kciuki, no nie możemy tej matury poprawić w żaden sposób, prawda? No jesteśmy tutaj jakby przyblokowani, jeżeli chodzi o to. I dzisiejsza matura, no... Tak jak mówię, w starym systemie matura do niczego się nam, nie przyda, poza tym, że zakończyliśmy jakiś etap, coś się wydarzyło, prawda?
1: Dobrze, a panie Rafale, w takim razie zapytam pana, tuż przed informacjami zadzwonił do nas pan Marek z Warszawy i powiedział, że bardzo istotne jest to, że to jest taki moment w życiu właśnie, gdzie jest stres, trzeba się ubrać w garnitur, dziewczyny się ubierają w sukienki, wszyscy muszą ładnie wyglądać, są komisje.
2: No i super, no i to jest takie święto nauki, bym powiedział, to ja absolutnie się tutaj z tym zgadzam.
1: Nawet jeśli to jest okupione też stresem silnym?
2: No jest, no ale wie pan, no w życiu jak wygląda, prawda, życie? No jak ktoś pracuje w jakiejś korporacji w firmie, on też ma ten stres. No tego nie unikniemy, prawda? Więc to jest, jakbym chciał, dobry początek jakby no takiego startu w dorosłe życie, tak jak tutaj jeden z panów mówił. Także wracając do tego projektowego spojrzenia, to te dzieciaki, maturzyści mogą sobie powtarzać, jeżeli się jakieś tam studia nie podobają, później sobie poprawi, nie wiem, biologię, czy fizykę, czy cokolwiek innego, dostanie się na inne studia. Super system, naprawdę ja nie mogę się tego nachwalić. Szkoda, że za naszych czasów tego tak, to nie było tak skonstruowane. No i ta dzisiejsza matura, jak ja chciałbym się dostać teraz na studia, to ja muszę tą maturę od nowa zdawać, tak, w tym systemie, bo moja matura, pomimo tego, że miał, tak jak mówiłem, jakieś dobre oceny, nic nie daje, absolutnie nic nie daje.
1: Panie Rafale, bardzo dziękuję za to, że z tej perspektywy pan spojrzał na ten egzamin. Pan Rafał z Warszawy był z nami. 22 44 044. Pan Grzegorz z Sopotu. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
3: Powiem panu tak. W zasadzie przez do 35, 6 roku życia miałem szkołę średnią, ale bez matury. I dopiero zmobilizowało mnie to, że moje dziecko szło do matury. I teraz mówi tak, takie było zestresowanie w domu. W ogóle to była taka chaotyczna sprawa. No to mówię, dobra, słuchaj, to ja zrobię tak. Jeszcze trzech miesięcy przed maturą. To mówię, zrobię tak. To ja przystąpię jako pierwszy, poszedłem na kurs, wziąłem sobie, odnowiłem wiadomości, poszedłem na kurs, zrobiłem wszystko ładnie, maturę zrobiłem prawie korespondencyjnie, no bo bardzo szybko i mówię, zobacz, jeżeli twój tata, stary chłop, kurde, ma tam 78%, to ty będziesz miał o wiele, wiele więcej. Przecież ty jesteś mądry. Płynie w tobie moja krew, no to na pewno będziesz mądry, kurde, powiem panu, że zdał na 80 parę procent. I to było takie wspaniałe święto, że aż teraz mnie to po prostu z jednej strony śmieszy, że ten stres takiemu zszedł, a z drugiej strony mnie to raduje.
1: Ale pan się naprawdę denerwował wtedy, panie Grzegorzu? Wtedy to był duży stres?
3: Nie. Absolutnie. Ja się denerwowałem bardziej jego nerwami. Aha. Nie swoimi, tylko jego. Bo ja wiedziałem, że ja to zdam. Bo miałem wiadomości w głowie cały czas, teraz z dziećmi małymi. Bo ja już mam 65 lat. Ja z małymi dziećmi cały czas tego i mam wiadomości w głowie. Te, które mi zostały, nie tylko po szkole, bo i z telewizji, i z radia, i no po prostu, nie powiem, że jestem omnibusem, ale dużo wiadomości mam i przekazuję je swoim dzieciom, wnukom. Także on już później, niestety, ale stresu nie miał. Postudiował, jest teraz dobrym inżynierem, pracuje na budowach i tak to się życie układa.
1: Panie Grzegorzu, tak, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Grzegorz z Sopotu był z nami. Z dość niesamowitą historią. Dziękujemy bardzo. Pod numer 22 44 044 pani Ania z Wrocławia zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Aniu.
4: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
4: No ja dzwonię, bo jestem zaskoczona tymi opiniami, że matura jest niepotrzebna i że lepsze byłyby egzaminy na studia. I ja szczerze mówiąc, no pisałam tą maturę w 2010 roku, więc troszkę dawno, ale nie aż tak. I szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie jeździć w tamtym momencie po jakichś uczelniach, które mnie interesowały i na każdej z nich zdawać specyficzny na tą uczelnię egzamin, tak? Tutaj teraz mamy jakby jeden egzamin dla całej Polski. Jesteśmy w stanie jakby za jednym razem ocenić poziom młodzieży w całej Polsce i na tej podstawie też właśnie ocenić jakby albo wybrać tych najlepszych, którzy chcą faktycznie się dostać na jakieś bardzo dobre studia, tak? Jeżeli na przykład jesteśmy w liceum w jakiejś mniejszej miejscowości, gdzie ten poziom jest niższy, no to wydaje nam się, że naprawdę jesteśmy bardzo dobrze, jesteśmy powiedzmy w tej czołówce klasowej, to wydaje nam się, że wtedy możemy jechać do dużego miasta na bardzo prestiżowe studia i że na pewno nam się tam świetnie powiedzie, po czym okazuje się, że niekoniecznie. Ja akurat skończyłam techniczne studia, politechnikę i widziałam, jak to wygląda, kiedy ludzie właśnie z mniejszych miast przyjeżdżali i po prostu byli zaskoczeni poziomem. Nie tylko poziomem jakby same nauczania, ale poziomem też innych studentów, którzy przeszli na przykład z liceów, do których już wcześniej były specjalistyczne egzaminy, tak? Więc dla mnie nie jest to dobra perspektywa. Wydaje mi się, że dzieciaki miały wtedy więcej tego stresu, a przygotowania do właśnie różnorodnych egzaminów, bo no każda uczelnia robiłaby egzaminy pod siebie, tak? Czyli tak naprawdę tego przygotowania byłoby dużo, dużo więcej. Teraz mamy te próbne matury, które jakby matury w ogóle z tych przedmiotów technicznych wydaje mi się, że wyglądają no bardzo podobnie z roku na rok, tak? Że jest jakiś zakres wiedzy, który trzeba przyswoić i te zadania są bardzo powtarzalne, tak? Czasami wystarczy właśnie z tej matematyki wiedzieć, o co chodzi i te zadanie się zrobi. No z językiem polskim wiadomo jest troszeczkę trudniej, czy z jakimiś takimi humanistycznymi przedmiotami, natomiast no chociażby o te uczelnie medyczne były wymieniane, tak? No nie, jakby w tym momencie zdajemy raz tą maturę z tej biologii i chemii i możemy składać te papiery do całej Polski, tak? I wiadomo, no...
1: No pod warunkiem, że otrzymaliśmy odpowiednio wysoką liczbę punktów.
4: No, no tak, ale jakby te progi są bardzo różne, tak? Wiadomo, że tutaj w dużych miastach, tam w Warszawie czy Krakowie, Wrocławiu, te progi będą dużo wyższe niż w jakichś mniejszych. Ja znam też jakby no, osoby, które właśnie bardzo chciały iść na medycynę, nie dostały się do tych dużych miast, w małym, w mniejszym mieście skończyły ją z powodzeniem i są świetnymi lekarzami, bo wiadomo, że poza wiedzą ważna jest coś empatia, podejście do pacjenta i tak dalej, tak? Jakby wydaje mi się, że teraz mamy ogromne możliwości. Można się przenosić z uczelni na uczelnię. Jakby ta matura to nie jest koniec świata i według mnie najważniejsze jest po prostu rozmowa z tym dzieckiem. Właśnie, że to nie jest koniec świata. Zafiksowanie na jakiś jeden kierunek czy na jedne konkretne studia też nie jest dobre. Ile ludzi w ogóle nie pracuje w zawodzie po swoich studiach? Ja jestem też taką osobą, która po 7 latach pracowania w jakiejś branży się przebranżowiła po prostu. I no zupełnie nie robię teraz nic związanego z moimi studiami.
1: Pani Aniu, tak, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Świetnie, że pani zaprezentowała taki punkt widzenia. Pani Ania z Wrocławia, z ewidentnie wyliczeniem plusów obecnego systemu w konfrontacji z tym poprzednim. Czyli zdajemy maturę, otrzymujemy jakąś punktację i to nam pozwala wybrać ze studiów te, na które się pewnie dostaniemy, jeśli wszystko dobrze sobie policzymy. Pan Adam z Bielska. Dobry wieczór, panie Adamie.
5: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
5: Wie pan co, ja dosyć rzadko słucham tego radia i a w ogóle się nie wypowiadam. Natomiast to jest dosyć istotny temat, no to nie sama matura. Z perspektywy rozwoju kraju. Mhm. Ja zdawałem maturę oczywiście, bo bardzo dawno temu. Zdawałem też mimo tej matury egzamin na studia. Oprócz matury. Mhm. I a wszyscy tak zdawali wtedy. Na egzaminie na studia, na które ja zdawałem, odpadło połowę zdających, z czego po pierwszym roku z tej połowy odpadła kolejna połowa na chyba 150 osób, które zostaje przyjęte na rok. 30 kilka osób skończyło te studia.
1: No ale to jest, ale to świadczy o tym, że jak rozumiem, ta profesja wymaga jakichś niesamowitych umiejętności.
5: Nie, to jest normalne sito. I ono powinno być, to jest niezależne od profesji. Tym bardziej, wie pan, cały system edukacji jest, zresztą widać po tych emocjonalnych reakcjach, powoływania się na emocje, stresy i tak dalej. To jest perspektywa poszczególnego człowieka, indywidualna. Może to jest z punktu widzenia, by tak powiem, socjologicznego istotne, natomiast z punktu widzenia edukacyjnego niekoniecznie.
1: No, ale mi się wydaje, panie Adamie, że tak w czambuł potępiać tego, żeby taką postawę, która mówi, dbajmy jednak o to, żeby tam, gdzie tego stresu może być mniej, żeby było go mniej. No to nie można tak w czambuł potępiać tego. To może nasz...
5: Stres jest nieodłączną częścią naszego życia. Niezależnie od tego, czy to się nazywa matura, czy jakoś inaczej, każdego dnia przeżywamy większe lub mniejsze stresy. Z punktu widzenia społeczności, to się średniuje, ma średnie małe znaczenie, tak naprawdę mówiąc. Dla poszczególnego człowieka to są czasami traumatyczne wydarzenia. Natomiast naszym celem powinno być osiągnięcie maksymalnego poziomu absolwentów. Po to, żeby pchać rozwój kraju do przodu. Ja, cały ten system, ludzie wspominają, babcia zdawała, pradziadek zdawał, ojciec zdawał, wszyscy zdawali maturę. No okej, no ja też zdawałem, ale czasy były inne.
1: No tak, tylko panie Adamie, jak rozumiem, to nie zmienia sytuacji, że tam, gdzie stres jest niepotrzebny, to możemy go próbować wyeliminować, prawda?
5: Możemy zawsze próbować wyeliminować stres, ale on się pojawi gdzie indziej. To, walka ze stresem, jak ktoś nie ma stresu, to go sobie znajdzie.
1: Rozumiem, tylko akurat dzisiaj pierwszego...
5: Ja chciałem nie o tym mówić, bo to jest, indywidualny punkt spojrzenia, widzenia. Natomiast całe nasze szkolnictwo, zresztą teraz bardzo to dobrze widać, bo wiemy w niezwykłych czasach, całe nasze szkolnictwo jest po prostu totalnie przestarzałe, nieprzylepne, nieodpowiadające potrzebom naszej rzeczywistości. Wiedza, którą się uczy, jest zbyt szczegółowa. Wie pan, duże modele językowe mają wiedzę ze wszystkich bibliotek świata. Wszystkich czasopism, które się ukazują naukowych. I co z tego wynika? Nie w tym jest siła człowieka. Siła człowieka jest w ciekawości, jest innowacyjności, pomyśle. Tego nie mają te modele i nic nie będą.
1: Panie Adamie, rozumiem, ale to jest chyba rozmowa już na inny program. Pewnie taki będzie. Bardzo dziękuję, że w dzisiejszym wziął pan udział. Pan Adam z Bielska był z nami. Bardzo dziękuję za tę perspektywę. Pod numer 22-44-044 pan Jarosław z Wrocławia zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jarosławie.
6: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
6: Chciałbym wyrazić wątpliwość, tak trochę w polemice z poprzednią słuchaczką, dotyczącą łączenia matur z przyjmowaniem na studia. Ponieważ zdawałem starą maturę wiele lat temu, pod koniec lat 80. I pewnie należę do jakiejś nielicznej grupy osób, które pragnęłyby może nadal studiować jakiś nowy kierunek. W związku z tym w tym systemie, który w tej chwili obowiązuje, te osoby są wykluczone, to znaczy muszą albo powtórzyć całą maturę, ponieważ wyeliminowane są egzaminy wstępne. Tak się składa, że zdawałem maturę w okresie, kiedy matematyka nie była obowiązkowym przedmiotem, zdawałem inny przedmiot. I zastanawiam się, czy to nie jest takie dyskryminujące rozwiązanie, czy może można by równolegle pomyśleć także o takich osobach jak ja, już trochę zaawansowanych wiekowo, które mają zamknięte na przykład drzwi do studiów technicznych, bo muszą powtarzać całą maturę, a nie mogą zdać, prawda, kierunkowego przedmiotu.
1: Ale panie Rosławie, ale to jest tak, że pan zastanawia się nad tym i właśnie to jest to coś, co
6: tak.
1: pana...
6: Tak, chciałem matematykę na przykład studiować na Politechnice Wrocławskiej. I ten kierunek, no oczywiście tam jest konkurs matur, niezależnie od tego, czy w trybie stacjonarnym, czy w trybie niestacjonarnym, ale jeżeli ktoś nie zdawał tej matury na matematyce, tak jak w moim przypadku, to nie ma szansy dostania się i na studia politechniczne, ponieważ nie ma egzaminów wstępnych, prawda? Więc znowu polski, to są już oczywiście takie przeszkody nie do pokonania. Także ten wcześniejszy system połączony z egzaminami wstępnymi, no w jakiejś części mógłby zostać zachowany. Właśnie dla takich może pasjonatów.
1: Tak, nauki. Mówi pan, żeby równolegle była taka możliwość, ale proszę powiedzieć, a to czy jakie kroki pan planuje w sumie, jeśli pan chce zrealizować to, o czym pan mówi?
6: No na dzisiaj to korzystam z otwartych zasobów edukacyjnych i z różnego rodzaju tam dostępnych zadań w sferze takiej domenie publicznej, ale formalnie, na przykład jakbym chciał zdobyć tytuł zawodowy inżyniera w wieku tam 50 lat, no to mam drogę zamkniętą, jeżeli nie powtórzę matury. Więc tutaj było sporo entuzjazmu w głosach poprzednich słuchaczy, że to bardzo pięknie, że się te matury łączy z egzaminami wstępnymi. No, potwierdzam, bo też w szkole artystycznej też jestem jednym z tych słuchaczy, którzy mają muzyczne wykształcenie obok innego. To działało, ale dzisiaj na pewnych kierunkach właśnie technicznych na drzwi są zamknięte przed osobami, które mają starą maturę, nie zdawały matematyki i nie ma egzaminów wstępnych.
1: Panie Jarosławie, no to w zasadzie ktoś może powiedzieć, jeśli nie jakieś zmiany tutaj nie zajdą, to przed panem to trudna droga. No.
6: No, raczej jest zamknięta. No. Natomiast tylko słowem, jeśli chodzi o maturę, to swoją maturę z końca lat 80. mam takie mieszane wspomnienia, bo maturę pisemną zdałem dostatecznie, natomiast ustną no niemalże z wyróżnieniem. I tamten system oceniania przez nauczycieli ze szkół no nie zawsze był tak obiektywny jak dzisiaj, kiedy te prace są oceniane tam anonimowo. W związku z tym wydaje mi się, że matura nie jest już takim też obarczona dodatkowym jakimś utrudnieniem. Wiadomo, że przez 4 lata każdy ma jakąś historię.
1: Panie Jarosławie, dajmy szansę jeszcze komuś, kto za chwilę do nas zadzwoni. Bardzo dziękuję za to, że pan był z nami, pan Jarosław z Wrocławia. Pod numer 22 44 044 pan Łukasz z Pomorza zadzwonił. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
7: Dobry wieczór. Ja powiem coś takiego może niespotykanego i kontrowersyjnego, że wiele osób teraz powie, że co ten gościu wymyślił. Ale ja zdawałem maturę w 1992 roku. Pisałem jeszcze w biologii. Z ochrony środowiska, jestem ekologiem, to jak może pan, nie wiem, kiedyś słyszał, co tam mówiłem, różne rzeczy o ekologii.
1: Tak.
7: Ja uważam, że system, jak ten pan poprzednik mówił, zgadzam się całkowicie, że system jest do reformy, czyli powinniśmy w tym momencie postawić na to, żeby uczniowie, młodzież, może od tego, nie wiem, 10, 12 roku życia zdobywała wiedzę jakoś projektowo, grupowo. Czyli nauczyciel byłby takim koordynatorem, a nie kimś, kto podaje wiedzę na wykładzie na studiach. I uważam, że jeżeli potem takich grupach po prostu człowiek zdobywa wiedzę, to ta wiedza jest falsa, jest no, może poddana jakimś grupowym stresom i nauczyciel pomaga po prostu uczniom zdobyć pewne informacje, które potem właśnie w wieku, nie wiem, 18 lat, 17, 18 lat, on indywidualnie zdaje maturę i powinny według mnie być studia otwarte, wie pan? To jest takie dla mnie i może minimalnie płatne, ale dostępne dla każdego, bez względu na wiek. Czyli jeżeli ma, powiedzmy, może zdawać maturę, nie wiem, w wieku właśnie, jak pan mówi, 50 lat, to by to może iść na studia za drobną opłatą i zdobywać wiedzę, kształcić się w jakimkolwiek kierunku, tak uważam. Czyli klasy powinny być, nie wiem, 12-18 osobowe maksymalnie, 3 grupy po 6, czy tam 2 grupy po 9 osób i matura jest takim wejściem w dorosłość, a potem otwarte studia. No to tyle, taki eksperyment. Dziękuję, dobranoc.
1: Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Łukasz z Pomorza był z nami. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy dziś zadzwonili do Radia Tok FM i wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM. Rozpoczęliśmy od rozmowy z dr Joanną Gutral, psycholożką, psychoterapeutką z Uniwersytetu SWPS. Jeśli państwo z jakiegoś powodu nie słuchali od początku naszego programu, to gorąco polecamy tokfm.pl lub też aplikację Tok FM. W naszym systemie podcastowym mogą państwo odsłuchać za chwilę cały nasz dzisiejszy program, łącznie z tą rozmową na początku. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy bardzo różne opinie na temat w ogóle systemu maturalnego wyrazili dzisiaj, systemu egzaminów maturalnych wyrazili dzisiaj, ale też dużo mówili o swoich doświadczeniach i doświadczeniach swoich dzieci. Bardzo za to dziękujemy. A dziękujemy, bo dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która mikrofon przygotowywała i wydawała, w imieniu Michała Brodowskiego, który mikrofon realizował. Za 7 minut na naszej antenie książka na głos. Książkę Michała Zgajewskiego Dolina Czarownic czyta dla państwa Grzegorz Małecki, a o 22:00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Po 23:00 program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
8: Dzisiaj poniedziałek, więc oczywiście audycja Nic o nas bez was. zrobimy podróż w czasie, bo będzie niedziela. Ale spokojnie, dzisiaj jest poniedziałek. Kasia Szustow będzie gościnią audycji Nic o nas bez was. W audycji, która jest w niedzielę, oczywiście lepiej późno niż wcale, będziemy rozmawiać dużo o liczbach. To, co Kasia zdradziła i zdradzi państwo swoją drogą. Bo my jesteśmy już po nagraniu tejże rozmowy. Kasia zdradziła, jak bardzo lubi liczby. Mnie to bardzo kręci, bo ja też bardzo lubię liczby. Więc proszę państwa, dużo Excela. Excela z audycji lepiej późno niż wcale, ale będziemy też rozmawiać na tematy poważne. Będziemy rozmawiać też o coming outach. No i oczywiście też dowiedzą się państwo, jaki utwór wybrała Kasia Szustow do zagrania na koniec audycji Nic o nas bez was i zdradzi też państwu, czego Kasia słuchała i kto był jej pierwszym ulubionym zespołem. Jaki był jej pierwszy ulubiony zespół? Kasia Szustow o godzinie 23:00 po informacjach oczywiście w audycji Nic o nas bez was zapraszamy.
1: Zapraszam Kamil Wróblewski, a jutro rano, kiedy państwo wstaną, to proszę włączyć Radio Tok FM. Na poranek zaprasza Maciej Kluczka. To on będzie jutrzejszy program prowadził. Po godzinie 7:20 Agnieszka Ścigaj, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. O kryzysie na prawicy, no i o inicjatywie prezydenta, który właśnie powołał Radę, której celem jest zmiana konstytucji, naszej polskiej konstytucji. Ciekawe, co jutro posłanka Prawa i Sprawiedliwości będzie o tym mówiła. Po 7:40 Anna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego. O kryzysie w służbie zdrowia, o limitach i wyzwaniach dla minister zdrowia. Przypominamy, tu przed weekendem majowym przecież mieliśmy w Sejmie wotum nieufności dla dwóch ministerek i jedna z nich to właśnie ta, która zajmuje się ochroną zdrowia. Po godzinie 8:00 będzie z nami Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. Drugą z tych ministerek, którą nie udało się odwołać w parlamencie w ubiegłym tygodniu, była właśnie Paulina Henning-Kloska, czyli minister klimatu i środowiska. No i będziemy pytali pana Mikołaja Dorożałę, jak on teraz się czuje, skoro tyle taką listę zarzutów wobec minister w ubiegłym tygodniu słyszeliśmy w parlamencie. No to pytanie, czy część z tych zarzutów nie dotyczy Mikołaja Dorożały, wiceministra klimatu i środowiska. Może on weźmie część z tych zarzutów na siebie i spróbuje odpowiedzieć na te pytania. Po 8:20 część publicystyczna porannego programu, czyli profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Krzysztof Podemski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na jutrzejszy poranek Tok FM zaprasza Maciej Kluczka. Za 4 minuty książka na głos. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
9: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Reklama.

beze mnie. Siądź na chwilę i leć mi. Weź przez chwilę ty, jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić.

Sprzedamy wszystko co mamy. Ja oszalec, elo drejfa, ty z kasu Instagramy. Nowej plany, mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą win out, my angręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. Siądź na chwilę i lećmy.

0: Emil Baran mieszkał przy ulicy Słonecznej w miejscowości Lipowa, całkiem niedaleko od miejsca, w którym brutalnie zamordowano jego byłą albo aktualną dziewczynę. Trudno powiedzieć. Policja oczywiście przygląda się chłopakowi. Zbrodnie z motywem miłosnym zdarzały się dość często i taki scenariusz też trzeba brać pod uwagę. Zaparkowałem przy domu z brązowym, spadzistym dachem. Elewacja w kolorze wyblakłego błękitu przez zacinający deszcz zrobiła się brudno-szara. 1,5 kilometra dalej znaleziono zwłoki Klaudii. Gdyby śledztwo prowadzili Paula Błaszyk i Seweryn Marek, chłopak kiblowałby już na dołku. Prokurator Miłosz Raczek działał subtelniej. Obejrzałem się przez ramię. Nie zdziwiłbym się, gdyby aspirant Szczepan Bryś wyskoczył zza węgła. Pewnie liczył, że wyciągnę z chłopaka coś więcej. To dlatego mi go podsunął. Choć z gliniarzami nigdy nie wiadomo, zwłaszcza z tymi młodymi. I jeszcze ten czarny dom. Musiałem zrobić głupią minę, gdy o nim wspominał. W każdym razie nie mogłem lekceważyć aspiranta. Wygramoliłem się z auta. Okoliczne ciemnobrązowe zbocza wyglądały złowrogo. Jakby wiedziały, że w tym miejscu przywiązuje się do drzew młode kobiety i podrzyna im gardła. Podbiegłem do drzwi. Na szczęście nie było ogrodzenia. Od razu mogłem schować się pod dachem. Lało od rana, a jeśli wierzyć prognozom, miało padać przez kilka następnych dni. Otworzyła babcia chłopaka, Leokadia Baran. Drobna kobieta z trwałą ondulacją, ostatnio modną w PRL-u. Na wieść o tym, że współpracuje z policją, wpuściła mnie do środka bez wahania. Nie rozumiem tych młodych, wyszeptała w ciasnym korytarzu, gdy ściągałem ubłocone buty. Najpierw są razem, potem się rozchodzą i znowu wracają. Kiedyś nie było takich cyrków. Emil tylko z tą torbą krążył jak głupi.
1: Z torbą?
0: No tak. Wolał gnieździć się u niej w bloku. Przecież mogli zamieszkać tutaj, na piętrze. Miejsca jest dość.
1: Oczywiście po ślubie. No. Za moich czasów to było normalne. Ślub, praca, dzieci. A ci młodzi...
0: Machnęła ręką. Kobieta wyciągnęła komórkę z dużymi klawiszami.
1: Zejdź na dół,
0: warknęła do urządzenia, a następnie posłała mi sztuczny uśmiech. Ja też się uśmiechnąłem, choć wcale mi nie było do śmiechu. Po chwili pojawił się rosły chłopak z kucykiem na czubku głowy i starannie przystrzyżoną brodą. Miał na sobie luźne dresy. Zatrzymał się na schodach i posłał mi pytające spojrzenie.
1: Pan z policji...
0: Przedstawiła mnie pani Baran.
1: Nie do końca, dodałem.
0: Jak nie do końca? Na twarzy chłopaka pojawił się brzydki grymas.
1: Pogadamy na osobności? Zaproponowałem.
0: A niby po co?
1: Klaudia dla mnie pracowała.
0: A jeśli cię to nie przekonuje, byłem ostatnią osobą, z którą kontaktowała się telefonicznie. Zanim... Kciukiem wskazałem za siebie... Zanim ktoś zamordował ją tam nad rzeką. No i policja macie na czarnej liście, kolego.
1: Boże, pisnęła babcia, co to za lista?
0: Odruchowo podrapałem się po nosie. Pani wnuk był w bliskiej relacji z Klaudią. Wiele morderstw jest motywowanych zawodem miłosnym. Na tym etapie nie można niczego wykluczać.
1: Już byłem na komendzie. Krzyknął Emil. Nic na mnie nie mają.
0: Westchnąłem. Widzę, że już ochłonąłeś po ciężkim szoku. Przypomniałem sobie słowa aspiranta Brysia o tym, jak Baran zareagował na śmierć Klaudii. Spróbowałem wziąć go pod włos. A może ty wcale nie chcesz, żebyśmy znaleźli mordercę? Emil zrobił głupią minę. Wpatrywaliśmy się w siebie przez minutę, może trochę krócej. Wyciągnął z kieszeni smartfona.
1: Dobra. Nazywa się pan jakoś?
0: Ma pan stronę? Albo coś?

W domu Baranów spędziłem nieco ponad 20 minut. W tym czasie przestało padać. Kiedy wracałem do miasta, zza chmur wychynęło nawet słońce, ale tylko na chwilę. Gdy się znowu schowało, zrobiło się szaro i smutno, jak na pogrzebie, na który nikt nie przyszedł. Zerknąłem na fotel pasażera. Leżały tam klucze. Uśmiechnąłem się do siebie. Jak tylko Madejska się dowie, że prowadzę równoległe śledztwo, to aspirant Bryś dostanie niezły opierdol. Ja będę następny. Ale akurat humorami Zuzy nie zamierzałem się przejmować. Kierowałem się na osiedle Kochanowskiego. Było to 5 niewielkich bloków nad rzeką Sołą, 3 kilometry od Gwarnego Centrum. Za komuny mieszkali tam pracownicy fabryki papieru. Fabryka nie wytrzymała jednak kapitalistycznej rzeczywistości i splajtowała z hukiem. Całkiem niedawno. Na miejsce dotarłem w niecałe pół godziny. Droga upłynęła mi na rozmowie z Jessiką. We wtorki Jessica kończyła lekcję wcześniej i zazwyczaj zdzwanialiśmy się wtedy. Cieszyłem się, że w końcu mamy normalny kontakt. Jessica opowiadała bez większego entuzjazmu, co dzieje się w szkole. Miałem wrażenie, że nauka w ogóle jej nie interesuje. Pochlebnie wypowiadała się tylko o plastyce. Cieszyła się na nadchodzący weekend. Mieliśmy go spędzić razem. Obiecałem, że przyjadę po nią w piątek po południu do Tarnowskich Gór i wieczorem wrócimy do Żywca. Kiedy się rozłączyła, zakląłem w myślach. Przecież w nocy dostałem telefon z groźbą. Nie, żebym się przejął, ale może lepiej by było, gdyby Jessica została z matką, przynajmniej do momentu, aż wyjaśnię sprawę. Do piątku zostało jeszcze trochę czasu. Coś wymyślę. Minąłem nieczynną fabrykę papieru i skręciłem w prawo. Jechałem wzdłuż ciemnego zbocza góry Grojec. Trochę ponura okolica. Nie zdziwiłbym się, gdyby nocą spacerowały tu upiory. Zaparkowałem pod dwupiętrowym blokiem. Obok ogródek działkowy i betonowe garaże. Ani żywego ducha. Cisza i spokój. Zabrałem klucze z fotela i ruszyłem do mieszkania, o którym opowiedział mi Emil Baran.

niewielkim mieszkaniu panował zaduch. Dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Włączyłem światło w salonie i przysiadłem na kanapie. Poprawiłem lateksowe rękawiczki na dłoniach. Lepiej, żeby gliniarze nie wiedzieli, że się tu kręciłem. Prokurator Raczek mógłby to wykorzystać, gdyby śledztwo utknęło w martwym punkcie. A na pewno utknie, jeśli Madejska nie przyciśnie tematu. Mieszkanie wyglądało jak typowe lokum na wynajem. W salonie straszył kineskopowy telewizor, a meble z początku lat 90. miały tyle uroku, co sosnowa trumna. Ponury charakter wnętrza maskowały kolorowe dodatki, plakaty z filmów, dywaniki z Ikei, porcelanowe figurki. Przez chwilę wpatrywałem się w minimalistyczny plakat Zagubionej autostrady Davida Lyncha. Jako dzieciak kręciłem się koło kina w rodzinnym miasteczku. Byłem dość dobrze zorientowany w repertuarze. Akurat ten plakat zapadł mi w pamięć bardziej niż inne. To nie pierwsze cudze mieszkanie, do którego wszedłem bez wiedzy właściciela. Zastanawiałem się, ile jeszcze takich wizyt przede mną. Może to dobry moment, żeby w końcu dać sobie spokój, pieprzyć czarny dom, telefonicznego mordercę i cały ten syf? Może Zuza Madejska miała rację? W końcu udało mi się naprawić relacje z Jessiką i Aliną. Szkoda by było to teraz schrzanić. A robota to tylko robota. Wstałem i z ociąganiem podszedłem do komody ustawionej pod ścianą. Otworzyłem wszystkie szuflady. W pierwszej zobaczyłem starannie poskładaną bieliznę. W drugiej trafiłem na skromną biżuterię i trochę papierów. Były wśród nich rachunki i umowa na zakup używanego auta. Trzecia była prawie pusta. Podrapałem się po policzku. Uświadomiłem sobie, że niewiele wiedziałem o przeszłości Klaudii. Zatrudniłem ją trochę w ciemno. Muffin coś tam sprawdzał, ale był podekscytowany tym, że zatrudniono go w szwedzkiej korporacji i zrobił to bardzo pobieżnie. Kiedyś mu to wygarnę. Ja też dałem ciała. Dostałem cynk od Jurka Wasiaka i chciałem jak najszybciej dotrzeć do Tymona Rudzińskiego. Wybadanie go przez testerkę wierności wydawało mi się świetnym pomysłem. To, że Klaudia zgłosiła się do mnie w podobnym czasie, uznałem za przypadek. Choć czułem, że to nie był przypadek. Zazwyczaj staram się chłodno kalkulować, ale gdy naprawdę trzeba zachować zimną krew, płynę z prądem. Natomiast Klaudia działała z rozmysłem. Miała swój plan i próbowała go realizować z moją pomocą. Oczywiście wtedy tego nie zauważyłem. Wyciągnąłem smartfona i sprawdziłem ostatnią wiadomość, którą mi wysłała. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz, dam znać. Rozplimy system, uśmieszek. Nie dała znać. Nie zdążyła. Jakiś sadysta przywiązał ją do drzewa w Dolinie Zimnika i poderżnął jej gardło. Jakby tego było mało, jej chłopak, nie chłopak, Emil Baran, wspomniał, że Klaudia była wiedźmą. Nie miał jednak pojęcia, co to mogło znaczyć. Albo nie chciał więcej zdradzić. Słuchając go, miałem wrażenie, że raczej nie ma pojęcia o niczym. Podszedłem do szafy na ubrania. Klaudia ubierała się raczej niepozornie. Wisiały tam w większości ubrania w ciemnej tonacji, choć niektóre sukienki i żakiety były fioletowe albo zielone. W mikroskopijnej sypialni zrobiło się ciekawie. Na szafce nocnej leżał naszyjnik z niewielkim medalionem. Przyglądałem mu się przez chwilę. Zaintrygował mnie motyw nietoperza i fioletowy kamień osadzony w środkowej części. Chyba gdzieś już coś takiego widziałem. Obejrzałem wisior z każdej strony, zrobiłem mu zdjęcie i odłożyłem na miejsce. Klaudia była wiedźmą. Tak mówił Emil Baran, pazerny blondyn z kucykiem na czubku głowy.
chciał wyłudzić ode mnie stówę za reklamę w social mediach. Miał w dupie, że Klaudia nie żyje. A to dlatego, że zginęła w czasie, gdy nie byli już parą. Coraz bardziej nie rozumiałem młodych ludzi, tak jak całego pieprzonego świata. Wisiorek z nietoperzem nie wyglądał zwyczajnie. Może rzeczywiście coś było na rzeczy z tą całą czarownicą czy wiedźmą? Przeszedłem do kuchni. Były tam stare meble, czajnik elektryczny i dwupalnikowa płyta indukcyjna. Moją uwagę przykuła spora kolekcja ziół w słoikach ustawionych pod ścianą. Przepatrzyłem szafki. Oprócz garnków i sztućców nie znalazłem nic ciekawego. Mała lodówka świeciła pustkami, nie licząc kartonu mleka, opakowania jajek i dwóch jogurtów. Zawiedziony wyszedłem z mieszkania, do którego Klaudia Piekarz już nigdy nie wróci.

0: Autopromocja.
1: Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
2: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Będzie wstrzymanie ognia, potwierdza prezydent Ukrainy w odpowiedzi na zapowiedź Rosji. Znowu niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował amerykańskie statki. Rakiety poleciały też na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ceny paliw w górę jutro na stacjach benzynowych. Znów więcej zapłacimy za tankowanie. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Jak podkreślił w komunikatorze Telegram, życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. Według Zełenskiego dotychczas nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań bojowych zapowiedzianych przez stronę rosyjską. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Nowe ataki Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie są niedopuszczalne i stanowią rażące naruszenie suwerenności tego państwa i prawa międzynarodowego, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało dziś, że przechwyciło 12 rakiet balistycznych, 3 pociski manewrujące i 4 drony wystrzelone z Iranu. W wyniku ataku doszło do pożaru infrastruktury naftowej. W kraju ogłoszono też pierwszy od prawie miesiąca alarm przeciwlotniczy. Irańska telewizja państwowa zacytowała anonimowego wysokiego rangą urzędnika twierdzącego, że Iran nie planował uderzeń na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Szef dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych podczas telefonicznej konferencji prasowej przekazał natomiast, że Iran zaatakował też amerykańskie okręty oraz statki handlowe, a w odpowiedzi siły USA zatopiły 6 łodzi szturmowych należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Dziennik Washington Post przekazał, że dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie nie odpowiedział na pytanie o to, czy wymiana ognia oznacza zakończenie zawieszenia broni. Na stacjach po długim weekendzie majowym przyjdzie nam więcej zapłacić za tankowanie. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień cieśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
5: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
4: Delikatnie tanieje autogaz, który nie jest objęty rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilku groszowych spadków. Obowiązkowy język polski za nimi. Dziś maturzyści rozpoczęli egzaminem. Z abiturientami po pierwszym egzaminie rozmawiał reporter Tok FM Ben O'Connor.
6: Poszło wystarczająco dobrze, będzie zdane. Temat na rozprawce był całkiem prosty.
7: A co to był za temat?
6: Wpływ pracy na życie człowieka oraz na jego otaczającą rzeczywistość. Ja odwołałem się do innego świata, proszę państwa do gazu, dżumy i zdążyć przed Panem Bogiem.
7: A część testowa jak wyglądała?
8: Standardowo były 2 teksty na początku. Były o zapisach informacji, o cyfrowym i o takim tradycyjnym papierowym. No i jeden był tekst bardziej o tym, że papier jest jednak nadal niezawodny, ponieważ te cyfrowe...

0: Połowa środków pochodzi z budżetu na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
1: Zostaliście uznani jako podmioty ochrony ludności w naszym województwie, dzięki czemu pojawia nam się element drugiego źródła finansowania. Dzięki temu będzie to kwota łączna 1 000 000 zł w roku 2026.
0: Ratownicy wydadzą pieniądze przede wszystkim na bieżącą działalność, dodaje Marcin Makowski, prezes WOPR-u w Lipnie.
2: Wsparcie finansowe jest to możliwość działania w sezonie kąpielowym, który zaczynamy w okolicach czerwca, kończy się we wrześniu. Przeznaczamy w szczególności na opłacenie stałych dyżurów oraz na paliwo, bo w zasadzie to są dwie rzeczy, które jakby, tak kolokwialnie powiem, zżerają nam tą całą dotację.
0: Wojewoda zapowiada, że w kolejnych latach budżet na wsparcie ratowników wodnych będzie jeszcze większy. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
3: Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Hormgacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. O czym więcej, Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
4: Jak informuje PZN, Hormgacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Hormgacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec. Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: W nocy w północnej i zachodniej Polsce miejscami słaby przelotny deszcz, lokalnie, zwłaszcza początkowo, możliwe też burze. Temperatura minimalna od 6 do 12 stopni. Na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich mogą wystąpić przegruntowe przemrozki.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dobry wieczór, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której wraz z gośćmi malujemy portret Polek i Polaków. Inspiracją do dzisiejszego tematu był tekst pani Katarzyny Kaczorowskiej w ubiegłotygodniowym numerze tygodnika Polityka pod tytułem Cała sala tańczy z nami. Szkółki i potańcówki wracają do łask. To dosłownie zmienia ludzi. Przy okazji czytania dokumentacji do audycji natrafiłem na ciekawe badanie, jakie szkoła tańca Dance Roots zleciła firmie SW Research w kwietniu 2023 roku przed obchodzonym 29 kwietnia Międzynarodowym Dniu Tańca. Badanie dotyczyło tanecznych upodobań Polaków. Wynika z niego, że ponad połowa z nas, 52,3% dokładnie, lubi tańczyć. Jednocześnie 26,7% ankietowanych zadeklarowało, że nie przepada za tańcem, a 21% nie ma wyraźnego stanowiska w tej sprawie. Taniec cieszy się zdecydowanie większym uznaniem wśród pań. Aż 67,5% kobiet potwierdziło, że lubi tańczyć, w porównaniu do 35% mężczyzn. W większości opracowań z ostatnich lat pojawia się teza, że popularność tańca szkół tanecznych, w których można się nauczyć czegoś więcej niż proste kołysanie się w rytm dyskotekowej muzyki, wyraźnie się zwiększyła pod wpływem popularnego cyklu programów Taniec z Gwiazdami. Ludzie uznali, że warto samemu spróbować, tak jak inne gwiazdy, które na ich oczach w ciągu kilku miesięcy potrafiły opanować tę sztukę na bardzo wysokim poziomie. Dzięki programowi można też było się przekonać, że taniec ma wiele zalet. Poprawia sylwetkę, kondycję, ale też może uwrażliwić, pozwolić inaczej spojrzeć na partnera czy partnerkę, poprawić relacje i zaufanie. Osobną grupę w szkołach tańca stanowią ci, którzy sami albo za namową znajomych postanowili pójść na lekcje, by przygotować swój taniec na wesele. Jest taka tradycja, że młoda para swoim tańcem otwiera zabawę, wszyscy patrzą, no więc dobrze jest zrobić wrażenie. Wielu na tym poprzestaje, ale są przypadki, że ten początkowy pomysł zabłyśnięcia ów jeden raz przeradza się w coś poważniejszego –

0: i po weselu pary wracają do szkoły tańca. Oczywiście zupełnie czymś innym jest balet. Tu wydaje się, że mamy trend odwrotny. Posiłkuje się także tekstem z Polityki z 2019 roku autorstwa pani Joanny Brych. Na wstępie artykułu autorka pisze: tegoroczny nabór do szkół baletowych należy do najmniej udanych od lat. Powody? Upadający prestiż zawodu i gorące dyskusje dotyczące samych metod kształcenia. O przyjęciu do pierwszej klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej, przyjęcie do pierwszej klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Feliksa Parnela w Łodzi ubiegało się 16 uczniów. Naukę rozpoczęło 11, w Warszawie 18. W Gdańsku dwa lata temu na badania przydatności zgłosiło się 254 kandydatów. Teraz niecała setka. Wybrano 16. Pomyślałem, że tak jak cykl Taniec z gwiazdami spopularyzował taniec towarzyski, tak co najmniej kilka filmów i seriali, żeby tylko przywołać Czarnego Łabędzia z Natalii Portman czy serial Tiny Pretty Things, pokazujący trud i ostrą rywalizację w szkołach baletowych, do wyboru tej drogi mogły zniechęcić. No ale to moje pobieżne przecież obserwacje. Pora przekazać głos gościom audycji. Niech oni malują nam portret tańczących Polek i Polaków. Zapraszam. A naszym pierwszym gościem dzisiaj jest pani Małgorzata Matuszewska, tancerka, choreografka, kastaniecistka, autorka programów i artykułów o tańcu, specjalistka tańca hiszpańskiego i koncertowej gry na kastanietach. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Może dwa słowa, poproszę panią, żeby powiedziała więcej o sobie, szczególnie, że, no co tu dużo mówić, choćby taki termin jak kastaniecistka nie jest być może dla wszystkich tak jasny, chociaż kastaniety pewnie wszyscy kojarzą.
1: No rzeczywiście jest to taki termin mało używany, nawet ja go do dawna nie znałam, muszę przyznać, bo właściwie funkcjonuje on w języku hiszpańskim jako concertista de castañuelas, to znaczy osoba grająca na kastanietach w sposób koncertowy, czyli jest to jednym słowem muzyk po prostu, grający na kastanietach, tak w sposób solowy albo w takich kameralnych połączeniach, na przykład z fortepianem czy gitarą, czyli jest to forma muzyki wykonywanej na kastanietach, która ogólnie rzecz biorąc kojarzy się i jest to też uzasadnione, bo to wieloletnia historia, jako raczej akompaniament do tańca niż instrument solowy czy też partnerski, powiedzmy. Jest to w historii, powiedzmy, tańca hiszpańskiego czy muzyki hiszpańskiej dość nowe zjawisko, ale już ugruntowane i nawet są. Nawet miałam przyjemność uczestniczyć w międzynarodowym konkursie właśnie solistów grających na kastanietach i zostałam półfinalistką.
0: No właśnie, pani w dużym stopniu, a właściwie głównie chyba, tak, zajmuje się tańcem hiszpańskim. I chciałem właśnie zapytać, jak pani odbiera to, co ewidentnie jest no, w tej chwili właśnie dostrzegane jako moda, ale może dobra moda i wyraźnie większe zainteresowanie Polek i Polaków tańcem, a nawet chęcią poprawienia czy nauczenia się tańczenia samemu.
1: Ja jestem oczywiście specjalistką od tańca hiszpańskiego, chociaż miałam różnego typu szkolenia. Nawet ukończyłam instruktorski kurs tańca jazzowego, ale jestem też związana z wieloma środowiskami i instytucjami związanymi z tańcem, jak Związek Artystów Scen Polskich, mam na myśli tutaj Sekcję Tańca i Baletu ZASP, Narodowy Instytut Tańca, ZAIS i tak dalej. Także moje takie rozeznanie jest szersze niż tylko z perspektywy tańca hiszpańskiego. Tym bardziej, że przez wiele lat też prowadziłam mój autorski teatr tańca, który niestety pandemia zatrzymała, że tak powiem, w pełnym rozpędzie. No i cóż, także moja perspektywa jest szersza, ale chciałam tutaj zwrócić uwagę na coś takiego, o co pan tutaj, co pan dotknął w tej zapowiedzi, że są w takim ogromnym uproszczeniu dwa sposoby uczestniczenia w tańcu, tak? Czyli jest, można powiedzieć, taniec użytkowy i taniec artystyczny. I znowuż na potrzeby takie skrótowe naszej rozmowy mogę powiedzieć, mogę użyć sformułowania taniec użytkowy jako coś, co robimy prywatnie, a taniec artystyczny coś, co wykonywane jest na scenie i oglądane przez innych. Przy czym to oglądanie też jest rodzajem uczestnictwa w tańcu. Te dwie formy uczestniczenia w tańcu oczywiście różnią się bardzo, ale zawsze wpływają, znaczy wpływały i wpływają na siebie bezpośrednio. I uważam, że taniec takimi falami ostatnio właśnie następował. Z moich obserwacji takich, można powiedzieć, życiowych od dziecka, pamiętam, że moi dziadkowie poznali się w tańcu, tak? W tańcu tango, takim w stylu warszawskim tanga nieargentyńskiego. I oni się poznali, chociaż nie byli zawodowymi tancerzami, po prostu wtedy sale tańca, bale tańca, w ogóle taniec w okresie międzywojennym w Polsce, w Warszawie był ogromnie popularny i ceniony. I oni się poznali w tym tańcu. Moi rodzice, jak obserwowałam ich domowe przyjęcia, to te przyjęcia nie koncentrowały się na jedzeniu, tylko na zabawie. I do 6 rano tańczyli rock and rolla, tak? Potem był okres gorących dyskotek i wyciągała mnie z kolei moja siostra. Pamiętam, jakieś szpilki od mamy pożyczałam. Mimo że ogólnie nie jestem wielbicielką tego typu rzeczy, raczej bardziej wolę formy artystyczne, ale wtedy też był taki boom, te lata 80. na dyskoteki. I wydaje mi się, że później stopniowo, zresztą też było ogromnie dużo filmów, tak, muzykali, Hair, te gwiazdy w latach 70. z kolei taniec był bardzo obecny w naszej telewizji, tak? Ludzie podziwiali, znali, umieli wymienić z nazwiska głównych tancerzy polskich, takich jak na przykład Barbara Bittner-Równa, tak? Czy Witold Gruca, czy Gerald Wilk, to były nazwiska powszechnie rozpoznawalne i no, cieszące się dużą estymą. Także w stosunku do tych lat, powiedzmy, okresu międzywojennego, powojennego i potem moim zdaniem była taka zapaść dla tańca. Chyba to było związane z przyjściem tych nowych mediów w taki sposób bardzo intensywny. Mam na myśli tu wszelkie media, również telewizję, nawet radio, płyty i wszystko, co się wiąże z tym, że człowiek przestaje musieć sam coś robić, tak? Bo często taniec był związany ze śpiewaniem i w ogóle z takim czymś, co można powiedzieć od wieków człowiekowi towarzyszyło. I można zadać sobie pytanie, dlaczego to w ogóle towarzyszyło, tak? Dlaczego przecież kiedyś człowiek, nie można powiedzieć, żeby nie miał ruchu, że potrzebował schudnąć albo coś w tym stylu? Raczej nie, prawda? Nie było samochodów, nie było, nie wiem, siedzenia tak w domu, bo ludzie uczestniczyli w ruchu na co dzień intensywnie. Taniec jest czymś więcej. Taniec jest na dwa sposoby dodatkowo przynajmniej, można powiedzieć, wartościowy. I daje możliwość wyrażenia siebie w sposób artystyczny, nawet w takim, tak jak użyłam takiego skrótowego sformułowania, tańcu użytkowym. Czyli po prostu mam tutaj na myśli coś takiego, co robimy, nie wiem, na przyjęciach, w domu, po prostu prywatnie, niezawodowo, tak? Daje możliwość wypowiedzenia się, ekspresji. Tańczymy tak, jak czujemy, nawet w ramach jakichś określonych kroków, określonych form tańca, nasz udział, nasze zaangażowanie indywidualne, nasza wyobraźnia, to jak odczuwamy muzykę, a również nasza sprawność i wszystko, z kim tańczymy, po co tańczymy, prawda, Greg Zorba tańczył z innych powodów niż ktoś, to poszedł poderwać dziewczynę. Także to wszystko wpływa na to, że nasze emocje i nasza duchowość i nasza cała ta sfera poza fizyczną znajduje w tym ujście i taką, że tak się wyrażę, rozkosz, tak? I to jest moim zdaniem jeden z tych silnych elementów tańca poza fizycznym, jak również uczestniczenie w pewnej społeczności, czy nawet w parze, tak? To zupełnie są inne uczucia niż nawet takie, które są w trakcie rozmowy.
0: Znalazłem taką definicję pana Michała Jarzyny, może...
1: Proszę może powiedzieć, proszę.
0: Podrzucę, bo wydaje mi się, że on tutaj właśnie jakoś tak zebrał trochę to, o czym pani powiedziała. Nauka tańca niesie ze sobą wiele różnego rodzaju korzyści. Przede wszystkim jako aktywność fizyczna. Angażuje wiele partii mięśniowych, wzmacniając ciało i poprawiając koordynację ruchową. Pomaga rozwijać świadomość ciała oraz zdolność motoryczną, ale także wyobraźnię przestrzenną i pamięć, szczególnie w przypadku dzieci. Warto zaznaczyć, że taniec to nie tylko forma aktywności fizycznej, ale także sposób na rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. Taniec pomaga nam też budować pewność siebie, wyrażać własne emocje i uczucia, ale także poprawiać umiejętności komunikacyjne i nawiązywać nowe kontakty społeczne. Tyle pan Michał Jarzyna.
1: Tak, no bardzo, że tak powiem, sympatyczna.
0: Trochę definicja rozszerzona.
1: Definicja, właśnie. Tutaj bym dorzuciła do tych zalet koncentrację. W tańcu na poziomie nauczania specjalnie, uczenia się, potrzebna jest duża koncentracja, ponieważ równocześnie musimy opanować wiele elementów, które powodują, że możemy potem je wykorzystać już, że tak się wyrażę, trochę bez zastanowienia się, tak? Także to się też zauważa, szczególnie ja zauważyłam przy nauce dzieci, szczególnie teraz wydaje mi się, że z koncentracją nie jest najlepiej, że to bardzo mobilizuje i potem widziałam duże postępy u dzieci w koncentracji. No ale odbiegamy
0: Mówi
1: od tematu.
0: Mówi pani o tym projekcie partytury rytmu, tak? Który pani realizowała, tak?
1: Ja tutaj raczej wymagam uwagi, nie pozwalam tutaj na... znaczy nie to, że straszę, tak? Ale po prostu mówię, słuchajcie, przyszliśmy tu coś sobie porobić, tak? Albo robimy, jak się komuś nie podoba, to niech sobie usiądzie. I nie musi, nie? Ale
0: to może, żeby słuchacze wiedzieli bliżej, o czym pani mówi, no bo w tym projekcie partytury rytmu opracowała pani metodę, którą nazwano partytury rytmu, rytmiczna lokomotywa, oparta na piosence lokomotywa z muzyką Indii Czajkowskiej.
1: Tak, to co to dziękuję, jest? Że pan o tym mówi. To jest taki mój projekt, ponieważ tak jak pan, jak było wspomniane, zajmuję się głównie technikami tańca hiszpańskiego. To akurat wychodziło od tańca flamenco, który opiera się o struktury również rytmiczne i to wszystko jest bardzo konkretne, wbrew takiemu wyobrażeniu, że ktoś wychodzi i tak, coś tam ogniście, prawda? Także chciałam przekazać w ten sposób pewne podejście do wykonywania tańca, ale też uczestniczenia w muzyce, które dzieciom jest rzadziej proponowane, jest bardzo korzystne, czyli rzeczywiście usłyszeniem i zrozumieniem rytmu, ale też taką pewną swobodą, improwizowaniem tym rytmem i zabawą nim. I tym elementom rytmicznym do tego służyły wykonane przeze mnie taka struktura rytmicznych lokomotyw, to są takie wagony, które są rodzajami taktów jakby, tak? I dzieci przez kolorowanie, już mówiąc w skrócie, kolorowanie tych wagonów oddawały rytmy, których się uczyliśmy, potem sami kolorowali te rytmy i swoje rytmy i byli takimi twórcami rytmów i inne dzieci to odtwarzały, czyli tworzyli takie proste własne partytury, a jednocześnie te partytury pozwalały im zrozumieć to, co tak naprawdę ruchowo robią i wtedy... Jak była piosenka, właśnie lokomotywa, oparta o tekst, o wiersz Juliana Tuwima, który zresztą po prostu jest świetnym rytmicznie wierszem, zresztą nie tylko ten wiersz Tuwima, jego twórczość jest bardzo ciekawa rytmicznie, był bazą do stworzenia właśnie piosenki opartej o rytm hiszpański, flamenco, który można powiedzieć sam był już w tym wierszu. I to powodowało, że dzieci realizując choreografię, którą miały się nauczyć i wykonać, wykonywały ją świadomie, rytmicznie i że tak powiem, bezboleśnie, tak? I to była super zabawa, bo działało to w obie strony i nadal działa, tak? Bo oczywiście ja to nadal robię i zachęcam, uważam, dzieci bardzo fajnie. I to jest jeszcze tutaj ciekawa rzecz, że do tego bardzo dużo się zgłaszało chłopców. Bo zazwyczaj na sali tańca przeważają dziewczynki, a tutaj była taka właściwie równowaga. Także zarówno jeśli chodzi o zgłoszenia, jak i później w trakcie zajęć zainteresowanie tymi zajęciami było przez i dziewczynki, i chłopców bardzo duże. Ale jakby wracając do może naszego głównego tematu, prawda?
2: Tak.
1: Wydaje mi się, że był, znaczy tak oceniam, że był taki spadek zainteresowania tańcem związany po prostu z przejęciem przez różne sprzęty wydawania muzyki, zainteresowanie, nie wiem, bardziej oglądaniem, siedzącym trybem życia i różnymi innymi sprawami. I to zaczęło ostatecznie jakby szkodzić to wszystko razem. I teraz jest taki nurt od jakiegoś czasu powrócenia do pewnych bardziej naturalnych i sprzyjających człowiekowi czynności. Wydaje mi się, że to widać na wielu polach jedzenia, nie wiem, sposobu życia. Nawet mówi się właśnie, że ważne jest spotykanie się, czułość i tak dalej. Wszystkie takie rzeczy, które niby są oczywiste, naturalne, gdzieś się nam troszkę pogubiły. I moim zdaniem właśnie taniec i sztuka, która kiedyś były rzeczą naturalną, codzienną po prostu, tak? Występującą w życiu normalnie, mówię o tej formie użytkowej, gdzieś troszeczkę się rozmyła, a teraz wraca i uważam, że to jest super. I zasługą jest tu wiele czynników, tak? Bo trochę inaczej jest, ma się sprawa w tańcu artystycznym, jeśli chodzi o szkoły baletowe, bo przecież taniec zawodowy to jest nie tylko klasyka, ale o niej pan wspomniał. Także tutaj bardzo duże znaczenie, bo nawet ostatnio o tym rozmawialiśmy w ZASP-ie, znaczy w Związku Artystów Scen Polskich. Mówimy o tym wielokrotnie. Bardzo dużo miało wpływ zniesienie tych emerytur wcześniejszych dla tancerzy. Co oczywiście jakby z tą profesją i szczególnie jeśli chodzi o balet, o teatr, taniec klasyczny, jest zupełnie nieporozumieniem, żeby do 60. któregoś roku ktoś miał uprawiać ten zawód na scenie, prawda?
2: To znaczy, tylko żeby uściślić, to co między innymi zasygnalizowałem we wstępie, czyli taki chyba widoczny jednak spadek zainteresowania młodych ludzi, no też powiedzmy sobie szczerze, najczęściej to rodzice też jakoś mają tutaj wpływ, bo te dzieci do szkoły baletowej idą w bardzo młodym wieku. No w każdym razie ten spadek bierze się między innymi, tak, pani zdaniem stąd, że właśnie no zniesiono to prawo do wcześniejszej emerytury dla, no właśnie, jak ludzi baletu, tak?
1: Tak, to jest podkreślane, to nie jest moje zdanie osobiste, tylko to jest zdanie, które wielokrotnie się powtarza i mamy nadzieję, że to jest w trakcie, jest ta sprawa w trakcie realizacji i mamy nadzieję, że wkrótce do szczęśliwego końca dobrniemy. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle taniec klasyczny jest bardzo specyficznym tańcem. I każda epoka ma swój taniec. W tej chwili raczej taniec, aktualnie jest raczej moim zdaniem taniec współczesny, jeżeli chodzi o takie bardziej artystyczne formy. Do niedawna bardziej dominowały formy hip-hopu i takie streetowe. Teraz znowuż odżywa taniec towarzyski, tańce ludowe, czyli ten element taki społeczny. No tangą chyba wydaje mi się jest konstans od zawsze. Chociaż teraz jest chyba więcej możliwości. Tańce typu flamenco przeżyły swój rozkwit jakiś czas temu. Teraz jest mniejsze zainteresowanie tą sztuką. Problem polega w dużym stopniu na tym, że wyobrażenie jest przeważnie takie, że tego się daje szybko nauczyć. Potem się okazuje, że to nie daje się szybko nauczyć. I to zdziwienie nieraz powoduje, że ludzie po prostu wolą zająć się czymś innym, co nie wymaga aż takiej pracy. Natomiast bardzo tutaj ważnym elementem też w szkołach tańca jest to, że one się kończą pokazami. Pokazami tańca na koniec roku i wielu ludzi też to mobilizuje do praktyki, bo mają to frajdę, że potem mogą się pokazać, zaprosić innych i też tak się zrealizować, czasami swoje takie dziecięce marzenia. Natomiast moim zdaniem za sukcesem tańca, na sukces tańca teraz, o którym pan mówi, w pewnym stopniu sukces, tak, mam na myśli zwiększenie zainteresowania, przyczyniły się środowiska tańca i to, co instytucje, które powstały, czy też zwiększyły swoją działalność dzięki właśnie staraniom środowiska tańca i przychylności, powiedzmy, różnych osób. Mam na myśli powstanie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na przykład, tak? Że dzięki dotacjom, promocjom, wsparciu są możliwe różne działania i możliwe jest też docieranie do osób w inny sposób. Więc to uważam są niezwykle ważne rzeczy i na przykład na ostatnim kongresie tańca, który miał były 2 miesiące temu, nie może 3 już, w listopadzie w Warszawie, właśnie wydano super taką książkę, raport o stanie tańca w Polsce. I tu niektóre rzeczy, no powiedzmy, są dość blisko do tego, co pan mówił. Zastanawiałam się, co było takie, był taki jakiś moment, i z tych badań, tu jest ogromnie dużo tych rubryk, nie będę już teraz do tego wnikać, to można do tego sięgnąć, jak ktoś będzie bardzo zainteresowany. Natomiast aktywność taneczną, zainteresowanie, jako zainteresowanie tańcem, więcej wykazują ludzie, którzy mają dzieci. Czyli to pokazuje, że jakby dla dzieci zaczęło być to bardzo atrakcyjne, czy rodzice oceniają bardzo atrakcyjny taniec jako sposób spędzania czasu dla dzieci. Natomiast taką aktywność taneczną w sensie intensywnej nauki, a też może myślenia o profesjonalizmie, czy też profesjonalizmie, to znacznie większe wykazują ludzie, którzy nie mają dzieci. Także jest to taki przekrój. Natomiast
2: no, przy czym ja tutaj tylko wejdę w słowo, że rzeczywiście ten raport przede wszystkim skupia się właśnie na tym tańcu, nazwijmy to artystycznym, tak?
1: Na różnych tańcach. Tak?
2: Na różnych, natomiast mówię o takiej, no bo jest tam jednak bardzo dużo miejsca, bo no, oczywiście nie przeczytałem raportu, on ma 400 ponad stron. Natomiast przejrzałem jego strukturę i niektóre fragmenty przeczytałem. No więc w tym sensie mówię, że tam jest dużo miejsca poświęconego edukacji tanecznej, edukacji w szkołach baletowych, prawda?
1: Ja się odnosiłam tylko do tego wprowadzenia, do tych rubryk, tak? Bo te rubryki poruszały różne obszary, nie? A już tam później oczywiście on jest skierowany bardziej do środowiska tanecznego. Natomiast też chciałam powiedzieć, bo pan mówi o tych programach. Ja uważam, że super, że one są. Programach.
2: One mają ogromną oglądalność, co do oczywiście dla telewizji, a telewizji komercyjnych w szczególności jest ważne, ale rzeczywiście wszystkie dane pokazują, że ten program Taniec z Gwiazdami ma najwyższą oglądalność, milionowe to są widownie ze wszystkich programów rozrywkowych, no tak pojedynie nazwijmy.
1: A to muszę powiedzieć panu, że ja tego nie śledzę, bo ja akurat nie oglądam takich programów. Nie, tego typu forma po prostu nigdy mnie nie interesowała ani związana z tańcem, ani ze śpiewem, ani z jakąkolwiek.
2: Ale to zachęcam, jeśli mogę, bo tam są
1: przepraszam.
2: Szczególnie w tych finałowych odcinkach rzeczywiście poziom już jest...
1: Ale mi nie chodzi o poziom, ja nie lubię takiej, tego typu jakby energii, takiego typu stylu, nie wiem jak to powiedzieć. Natomiast uważam, że to jest świetnie, bo to chodzi, żeby przemawiać do szerokiego grona odbiorców i to, że to tak działa, to jest w ogóle rewelacja. I ja też jestem też jakimś, myślę, wyjątkiem w środowisku tańca, bo wiele osób mówiło mi o tych programach i bardzo dobrze się do tych, bardzo pozytywnie je postrzegają i obserwują. Także ja tutaj nie jestem żadnym miernikiem. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że właśnie radio więcej mówi o tańcu, są różne programy, rozmowy. Wydaje mi się, że tutaj jest więcej takiego, mam na myśli takiej stałej, powiedzmy bardziej codziennej może obecności tańca. I wbrew temu, co powiedziałam wcześniej, te media społecznościowe uważam pełnią bardzo fajną funkcję, dlatego że umożliwiało zbliżenie się do artystów i do ludzi zajmujących się tańcem. Podglądanie tańca, przybliżanie są bardzo inspirujące. Też dowiadywanie się o różnych wydarzeniach tanecznych, aktywności szkół. No po prostu uważam, że to jest akurat bardzo, bardzo dobry element tych mediów społecznościowych, jeżeli chodzi o takie właśnie o stronę taneczną. Uważam, że to jest nawet, bym powiedziała, trochę nawet za mało wykorzystany ten potencjał, ponieważ taniec, można powiedzieć, no fotogeniczny to jest złe słowo, prawda, ale świetnie się ogląda, lepiej się ogląda niż czyta, tak?
2: No ale to na koniec jeszcze chciałem panią zapytać właśnie, czy wykorzystując trochę tę modę, tę popularność, no przywoływałem na początku też te badania, że wyraźnie tak. Ponad 50% jakby ceni, lubi taniec. Czy właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie wartości, jakie wynikają z tańczenia, o których też już mówiliśmy, ja jeszcze znalazłem w dokumentacji również opracowania dotyczące leczniczego waloru tańca i są bardzo poważne badania naukowców z całego świata, którzy twierdzą, że na lekcjach tańca właśnie ludzie gimnastykują też mózg i że to jest w ogóle bardzo ważne. Właśnie, bardzo ważne również z punktu widzenia pewnych terapii, nawet psychiatrycznych, że się stosuje taniec właśnie nawet i do takich celów. Ale wracając do tego tańca, które ma być właśnie za zabawą, czy tę modę, no jakby pani chciała, że tak powiem, aby ona się spożytkowała i utrwaliła w naszym społeczeństwie?
1: Czy ja bym chciała? Bo troszeczkę nie rozumiem.
2: To, żeby pani chciała, to ja wiem, tylko właśnie chodzi mi o to, że są pewne mody. Sama pani, odnosząc się do wydarzeń z przeszłości, mówiła, że to zawsze były jakieś fale, tak? No nawet słynna piosenka znana w Polsce bardzo dobrze, gdzie się podziały tamte prywatki, też mówi o tym, że gdzieś w którymś momencie coś się skończyło. I moje pytanie jest takie, czy ten taniec, który teraz jest modny i ma tyle zbawiennych funkcji, no właśnie co zrobić, żeby to nie była chwilowa moda, która się skończy wraz, nie wiem, z edycją popularnego programu telewizyjnego?
1: No pytanie jest ciężkie. Na pewno muszę powiedzieć to, co mi się wydaje i to, co powiedziałam, że środowisko tańca bardzo dużo robi w tym kierunku, żeby taniec upowszechniać i nie tylko jakby na swoją korzyść, że tak się wyrażę, ale żeby docierać do ludzi na różnym poziomie. Tego po prostu na wszelkim, tak? I jako oglądanie, i jako uczestnictwo, i jako doświadczenie, i jakieś improwizacje, i pod kątem zdrowia takiego i siakiego, po prostu pod wszystko, co można pomyśleć, jest środowisko zaangażowane i stara się to realizować i po prostu, cóż mogę powiedzieć, uważam, że mimo wszystko, mimo tych wielu programów, o których wspomniałam, instytucji, które wspierają taniec, ciągle jest tego za mało, że postrzeganie tańca jako tylko zdrowia, albo jako konkurencji gdzieś, tak? Bo jednak te programy mi się kojarzą trochę z konkurencją, takim konkurowaniem, kto lepszy. Ja po prostu nie lubię za bardzo takiego podejścia w życiu nawet. Mnie interesuje jakby po co ktoś to robi i jak to robi i nie jest dla mnie ważne, czy on jest lepszy od tego, czy od tamtego, prawda? Ale myślę, że zwracanie uwagi na to, że taniec jest częścią normalnego życia powinien być, tak? Że powinien być w szkołach. Dlaczego nie ma tańca w szkołach? My też o to walczymy. Przecież w szkołach podstawowych powinny być normalne zajęcia tańca. Taniec jest ciągle postrzegany tak troszeczkę, ja mówię już tak bardzo ogólnym społeczeństwie. Trochę jako takie coś dodatkowego. Dodatkowego bardziej, że no to taka rozrywka, no takie popisywanie się może czy coś, albo może dla zdrowia, albo może chciałabym schudnąć. Mniej zwraca się uwagę, że to jest właśnie psychosomatyczne, tak? Że to łączy ciało, umysł, nas całych angażuje w taki sposób, jak niewiele innych działań. Wydaje mi się, że może właśnie śpiewanie też ma coś podobnego, tak? Wspólne. Że to są rzeczy, które są dla nas naprawdę ważne. Naprawdę ważne i nie są żadnym dodatkiem ani czymś takim nieważnym, bo mamy taką tendencję koncentrowania się na tym, że umysł jest najważniejszy i odcinamy to od ciała, które takie jest mniej jakby ważne. Ja mówię w cywilizacji zachodniej, tak? Natomiast powinniśmy bardziej jako ludzie patrzeć na nas jako na całość. I ta całość w tańcu realizuje się wspaniale. Natomiast wspieranie środowiska tańca jest bardzo ważne, bo wtedy, jeżeli to środowisko będzie bardziej, będzie silniejsze, będzie miało więcej możliwości, wtedy ten taniec na pewno się utrzyma.
2: To dodatkowy cel, który się pojawił przy okazji tej audycji, a najważniejszy chyba ten apel końcowy. Pięknie pani dziękuję za rozmowę. Przypominam, naszym gościem była pani Małgorzata Matuszewska, tancerka, choreografka, kastanieciska, autorka programów i artykułów o tańcu, specjalistka tańca hiszpańskiego. A teraz jest z nami już drugi gość, pan Marcin Hakiel, tancerz, choreograf, twórca szkół tańca, Hakiel Akademia Tańca, uczestnik głośnego, słynnego programu Taniec z Gwiazdami. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam.
2: No, muszę pana najpierw poprosić o komentarz do zdania, które gdzieś tam znalazłem w dokumentacji, a brzmiało ono tak. Tuż przed programem chciałem już odejść od tańca. Nie widziałem dla siebie w tym przyszłości. Chciałem się zająć bankowością. No a potem pan z Katarzyną Cichopek wygrał drugą edycję Tańca z Gwiazdami. Dlaczego pan chciał odejść od tańca?
3: Pan co, bo ja generalnie, oprócz tego, że właśnie jakby zawodowo zajmowałem się tańcem, to też studiowałem. I dosłownie tuż przed rozpoczęciem tego programu byłem na wymianie na Erasmusie w Helsinkach. I tam już sobie nawet właśnie powoli zagrzewałem miejsce i jakiś staż w banku właśnie sobie już zacząłem organizować. I w tym okresie właśnie dostałem telefon, że jest casting do jakiegoś nowego programu tanecznego. No i też wtedy na początku to też to były tylko edycje brytyjskie, więc to też nie było coś nowego, nie było wiadomo jak to pójdzie, więc ja w sumie tak myślałem, że no może taki program to tam gdzieś wystąpię i potem sobie wrócę tam dalej do Finlandii. No, potoczyło się, tak jak pan powiedział, trochę inaczej.
2: No tak, ale o tyle mnie to zaintrygowało, ponieważ można odnieść wrażenie, przynajmniej jak się ogląda ten popularny show, że dla osób, którzy no, właśnie w tym programie występują jako zawodowcy, to samo zresztą słychać w wypowiedziach jurorów, którzy są zawodowcami, że to jest właściwie wasze życie i że to jest coś tak niezwykłego, co próbujecie również przekazać tym swoim partnerom doproszonym do programu, tym gwiazdom, trzymając się już tego tytułu. I że żeby to zrobić, co wielu z was się udaje, no to trzeba właśnie to mieć to coś, tak, to w sobie. I stąd wyciągałem taki wniosek, że jak można, mając właśnie... No,
3: łączyć.
2: Te umiejętności, myśleć o bankowości, która się kojarzy z czymś nudnym no, i siedzeniem, za biurkiem.
3: No tak, tylko ja może też tak zostałem dosyć racjonalnie wychowany po prostu przez rodziców. Oni mi zawsze mówili, że taniec super, ale pomyśl co, jeśli załóżmy złamiesz nogę, tak, lub jakaś kontuzja, która w ogóle uniemożliwi ci dalej kontynuację tej pasji. Także gdzieś zawsze z tyłu głowy miałem, że no jest to dosyć ryzykowny zawód. I też powiem uczciwie, że przed programem właśnie tym Taniec z Gwiazdami to jakby zawód tancerza to nie było coś ani takiego jakiegoś prestiżowego, ani jakoś bardzo jakby pozwalającego ułożyć sobie dobrze życie, tak? Czyli po prostu to nie było takie popularne, tak? Także ja gdzieś tam myśląc po prostu, że w perspektywie chciałem założyć rodzinę i wszystko, sobie wtedy troszkę tego nie wyobrażałem, że będąc właśnie zawodowym tancerzem dam radę to wszystko zrobić. Ale tak, ma pan rację, że no w sumie no z tego co kojarzę z sal tanecznych to nie było za wiele osób, które jakby równolegle właśnie kontynuowało studia i załóżmy karierę taneczną, to było trudne, bo załóżmy ja byłem na dziennych studiach, czyli po prostu ja tam do 15 siedziałem na uczelni mniej więcej, A większość moich konkurentów wtedy już była na sali, tak? Już była po jednym albo nawet po dwóch treningach jakiejś techniki czy też choreografii, więc ja dopiero popołudniami byłem w stanie przychodzić na salę i szlifować swój warsztat. Także tak, chociaż ja zawsze byłem bardziej taki gdzieś tam zorganizowany. Też może powiem uczciwie, że tak nie sądziłem, że kiedyś czeka mnie jakiś wielki sukces taneczny, bo jakby też widziałem to, że załóżmy nie byłem najbardziej uzdolniony na sali tanecznej. W ogóle moje początki to były takie, że ja miałem przezwisko Klopsik w klubie, bo byłem dosyć takim, nie wiem, czy to jest dobre słowo, utytym dzieckiem na sztucznym mleku, bo to jeszcze w latach 80. to pamiętam, że z jakichś peweksów czy coś to było. I no i tak, i trenerka tak na mnie żartobliwie mówi, ja więc moje pierwsze dwa lata w ogóle zawodowego tańca, no wiadomo, wtedy miałem tam 7 czy 8 lat, to były głównie ostatnie miejsca na turniejach. Nawet pamiętam, jak rodzice mi się mnie pytali, czy nie chcę zmienić tego hobby, może na jakieś szachy czy coś innego. No jakoś mi się to podobało i nie wiem, miałem jeszcze takie zaparcie w sobie i też troszkę wyszlifowałem. No wiadomo, później też się przepoczwarzyłem już jako na młodzież, to już też było trochę inaczej. Wtedy miałem też największe sukcesy właśnie w tych latach młodzieżowych.
2: No to już poznaliśmy bliżej pana i to wszystko, co się właśnie ważnego wydarzyło w życiu. Jak pan ocenia tę modę na taniec? To jest rzeczywiście tylko moda, czy to jest coś, co po prostu też ten program uruchomił, co w ludziach było? Może zawsze drzemało tu w pierwszej części audycji. Nasz pierwszy gość, pani Małgorzata, właśnie sama mówiła, że były takie okresy popularności tańca, one się brały oczywiście z różnych powodów też historycznych, a potem były takie okresy takich dziur, prawda, że właściwie ludzie siedzieli przed telewizorem i raczej nie tańczyli. Dzisiaj mamy no ewidentnie jak właśnie taki powrót w miastach, są organizowane jakieś potańcówki, milongi.
3: Tak.
2: No właśnie, no jak pan to ocenia?
3: Znaczy, mi się wydaje, że no, na pewno programy telewizyjne, no to po prostu to jest dotarcie do jakby masowego widza, tak? Czyli po prostu ileś milionów ludzi zaczęło to oglądać i myślę, że to wykreowało modę, ale może też trochę taką potrzebę, tak? Bo ja na to zawsze patrzyłem tak, że po prostu nagle ludzie zobaczyli, że szczególnie ten program Taniec z Gwiazdami pokazał, że ktoś, no po prostu, kto nie miał nic wspólnego po kilku miesiącach treningów, no może coś zaprezentować, tak? Jeden coś więcej, drugi coś mniej. Mi się wydaje, że to trochę przełamało takie tabu po prostu, że taniec jest, nie wiem, tylko dla profesjonalistów i myślę, że też to, że załóżmy mężczyźni, tak, aktorzy czy sportowcy pokazali się w tych obcisłych spodniach czy w jakichś cekinach, to też troszkę przełamało to, że właśnie każdy może spróbować tego tańca i każdy może finalnie fajnie w tym wyglądać, bo my na przykład w swoich akademiach jakby widzimy to, że to już dzisiaj jest trochę mniej, ale jeszcze kilka lat temu to zawsze się śmialiśmy, że jak są zajęcia dla par, to jest taka zasada na wyleczonego, czyli ta partnerka ciągnie na salę tylko swojego biednego partnera, po prostu wlecze go, no bo jednak panowie, no szczególnie gdzieś te starsze roczniki, no gdzieś ten taniec, no nie kojarzył się tak z czymś męskim, z czymś takim fajnym. No ten program to odczarował trochę, pokazał, że jednak no taniec może być fajny, tak, można po prostu fajnie spędzić razem czas i też wykreować te emocje. I, bo generalnie kroki krokami, ale z mojego punktu widzenia w tańcu najważniejsze są te emocje i ta rozmowa między ludźmi.
2: No właśnie, ale bo nawiązał pan właśnie do doświadczenia ze szkół. Widzicie to, że dużo więcej ludzi przychodzi i teraz jest też takie pytanie, szczególnie na początku roku, jak wiemy, popularne są postanowienia noworoczne i przynajmniej jeśli chodzi o ludzi, którzy pracują w siłowniach, to oni wszyscy mówią tak, że przez pierwsze 3-4 tygodnie stycznia siłownie są pełne. No bo pod choinkę ludzie dostali karnety tak. Na siłownię i mają postanowienia noworoczne, że właśnie zrzucą kilogramy, wezmą się za siebie i tak dalej. Ale potem te siłownie pustoszeją. Jak jest w przypadku szkół tańca? Czy właśnie ze względu na tę popularność, o której mówimy, utrzymuje się takie zainteresowanie? Ludzie tam na dłużej zostają? I od razu dodam drugie pytanie, w jakiej proporcji, przynajmniej oczywiście nie chodzi mi o precyzyjne określenie, widzi pan w tych szkołach takich ludzi, o których też się mówi, że stanowią jakąś część tych klientów tego typu szkół, którzy tylko przychodzą, żeby się nauczyć jednego tańca na wesele?
3: Tak, tak, tak, pierwszy taniec. To może najpierw nawiążę do tego pierwszego pytania. To też nie jest, jakby, no jednak taniec jest sztuką, to nie jest takie proste, tak? Nie każdego da się, każdego rodzaju tańca nauczyć, więc jakby widzimy to, no teraz jest wielki boom znowu, bo jest właśnie styczeń, więc u nas podobnie jak na siłowniach sale są pełne, ale nawet dzisiaj właśnie miałem zebranie w biurze i rozmawialiśmy o tym z kierowniczkami tam poszczególnych placówek i właśnie się tak nawet śmialiśmy, że ciekawe, czy po feriach właśnie w lutym ile z tych nowych osób zostanie, no bo to jest coś takiego, że nowy rok właśnie, nowe postanowienie i to tak jak bym powiedział, to mniej więcej tak jak na siłowni, no a procent tego słomianego zapału, no to jest różnie, tak? No na pewno panowie szybciej rezygnują, tak? No panie, to jest zdecydowanie większe grono jakby pań, które są wiernymi klientkami, mamy takie, które kilkanaście lat załóżmy do nas chodzą, no i nawet nie tylko do nas, tylko też załóżmy do różnych szkół, tak? Bo są szkoły, które załóżmy się specjalizują tylko w salsie, no to tam idą sobie na zajęcia salsy, u nas przyjdą na latino czy na sexy dance i no więc jak już ktoś złapie tego bakcyla, to jest taka rzesza klientów, ale jednak szczególnie właśnie wśród par to jest ta potrzeba, tak? Czyli wykreowana ta potrzeba, załóżmy ten ślub, to co pan nawiązał w drugim pytaniu, to tak, to też już na przykład rusza teraz ten sezon ślubny i my już widzimy, że już nam się sale też zapełniają tymi pierwszymi tańcami. No i to jest też troszkę, to jest trochę co innego niż taki standardowy kurs tańca, tak? To jakby bardzo często to są lekcje indywidualne po prostu, gdzie jest sam instruktor i para i przygotowywany jest ten układ, jakby wybierana muzyka, trochę tak jak właśnie w tańcu z gwiazdami, tak? To jest bardziej show, czyli tam załóżmy te półtorej minuty czy dwie minuty jest przygotowywane wejście na parkiet z ukłonem, ze wszystkim i tam też nie do końca chodzi o tą technikę tańca, tylko bardziej o to, żeby ten pierwszy taniec był dobrze przygotowany, bo jednak no, sam dzień ślubu jest już wystarczającym stresem dla państwa młodych, także my staramy się zawsze tak to przygotować, żeby po prostu już ten taniec był czymś przyjemnym dla nich.
2: No ale też co wynikało z pierwszej części audycji, taniec, jeśli próbujemy go zdefiniować szerzej, a taka definicja się też pojawiła, no pełni bardzo wiele funkcji, prawda? Bo z jednej strony oczywiście też ma związek z taką aktywnością fizyczną, właśnie dającą możliwość zbudowania tej sylwetki, żeby ona dobrze wyglądała i to na pewno jest jakiś ważny element też satysfakcji ludzi, ale że też właśnie uczy pewnej wyobraźni, że to jest też forma pewnych budowania umiejętności relacji społecznych, emocjonalnych i na pewno to bardzo widać, szczególnie już w tych finałowych odcinkach Tańca z Gwiazdami, ale jednocześnie, i to chciałem pana zapytać w kontekście pierwszego tańca na ślubie, czy właśnie przez ten element, i pan wspomniał, że między innymi do was przychodzą ludzie na coś, co nazwał pan sexy dance, czy to też nie jest trochę tak, że taniec jest niebezpieczny i że może właśnie między innymi dlatego niektórzy się wykruszają, bo no mówiąc krótko, poziom emocji, jaki się pojawia w tańcu, przy okazji będę poprosił o krótkie wyjaśnienie, co to jest ten sexy dance, no może spowodować, jakby to delikatnie powiedzieć, zmianę preferencji co do partnera życiowego.
3: Rozumiem, o co chodzi. Czy tak, akurat sexy dance to są zajęcia tylko dla kobiet. Czasem się zdarzają panowie, ale to bardzo rzadko. One są na obcasach. To sexy dance albo high heels. I to tak, to chodzi o to, żeby po prostu kroki taneczne bardziej tak sensualnie jakby przekazać po prostu, żeby kobiety jakby poczuły trochę się bardziej seksowne same ze sobą, tak? Bo to jakby też dlatego te są zajęcia skierowane dla kobiet, żeby właśnie tam mogły się wyzwolić trochę. No bo jednak, tak jak pan powiedział, często jest tak, że gdzieś przy partnerze czują się bardziej zblokowane, trochę gdzieś tam się wstydzą. Ale to jest też super właśnie, bo te wszystkie zajęcia takie solo, one bardzo dobrze kształtują sylwetkę. To, co pan wcześniej powiedział, jakby taniec i pływanie to są takie dwa sporty najbardziej holistycznie rozwijające nasze ciało. I to jest super właśnie, że tam praktycznie wszystkie mięśnie pracują i to na siłowni, no to możemy jakieś tam partie trenować. Wiadomo, są też jakieś obwodowe treningi, które bardziej tam całość, ale jak tańczymy, to całe ciało nasze się porusza i wszystkie mięśnie pracują. No a jeśli chodzi o tą bliskość i intymność, no to, to wiele par właśnie przychodzi, my tego tak oficjalnie nie nazywamy, ale trochę na taką terapię, tak? Bo to jest tak, że no, pary, nie wiem, idą razem na kolację, idą razem do kina, no ale to są takie rzeczy, gdzie no okej, tu pogadają, tu poglądają, tu porobią coś innego, a jak wchodzą do nas na salę taneczną, to nagle uczą się innego rodzaju dotyku, tak? Bo to jest nakrama taneczna albo w tańcach latynoamerykańskich przytulamy, pokazujemy, tak? My, jak profesjonalni tancerze, od dziecka jesteśmy uczeni, załóżmy, jak dotykać kobietę i dla nas to jest po prostu taki dotyk zawodowy. No a teraz, jak przychodzą pary się uczyć, no to nagle odkrywają siebie na nowo i mieliśmy wiele przypadków takich, gdzie po prostu po kilku zajęciach, no jakby pary same opowiadały, że właśnie, że odkryły coś nowego ze sobą i że to im dało coś dodatkowego. Nie kojarzę takiego przypadku, żeby zaczęli się miksować partnerami u nas, ale są zajęcia dla singli na przykład, gdzie chociaż no my nie jesteśmy instytucją matrymonialną, ale wiem, że tam się zdarzają jakieś randkowania, czyli takie zajęcia dla singli właśnie, gdzie przychodzą solo panowie, solo panie i tam w różnych konfiguracjach sobie tańczą, no i tam czasem jakąś sympatię ktoś znajdzie, no ale my jednak jesteśmy od tańca, to myślę, że inne miejsca są od znajdowania swoich partnerów życiowych.
2: I jak pan widzi przyszłość? To samo pytanie zadałem właśnie poprzedniej uczestnicy naszej audycji, rozmowy. Czy tak jak wiele rzeczy w naszym życiu poddane jest pewnym trendom, modą i tak dalej. Czy właśnie teraz ze względu na popularność znanego programu mamy z czymś takim do czynienia? Czy można rzeczywiście wprowadzić taniec, pana zdaniem, jako taki stały element naszego życia? Oczywiście nie wszystkich, no ale znaczącej części. Padł postulat na koniec właśnie pierwszej części audycji, postulat pani Małgorzaty Matuszewskiej, żeby taniec włączyć do obowiązkowego programu nauczania już w szkołach, jako coś, co właśnie wykorzysta taniec do tych i jego wielość tych jego funkcji, no właśnie do takiego kształtowania człowieka pełniejszego, zarówno sprawnego fizycznie, ale też i świetnie rozwiniętego emocjonalnie i społecznie.
3: Ja no zgadzam się jak najbardziej z tym, z tego co mi wiadomo, to w ogóle któryś związek taneczny, bo chyba mamy kilka w naszym kraju, próbował coś takiego właśnie z Ministerstwem Sportu przeprowadzić taki program, żeby właśnie to było, nie wiem czy obowiązkowe, albo żeby było możliwość jakiegoś wyboru właśnie w ramach WF-u zajęć tanecznych. A jeśli chodzi o to, czy to jest trend, czy wydaje mi się, że niestety to nie jest taka pierwsza potrzeba, tak? Czyli to nie jest tak jak nauka języków, czy nie wiem, basen. My jednak jesteśmy jednak gdzieś trochę dalej, więc ja jakby i też nie ma co ukrywać, dzisiaj na przykład dzieci czy młodzież spędzają tyle czasu po prostu w urządzeniach i tych aplikacjach, TikTokach, w tych sztucznych inteligencjach, że mi się wydaje, że trochę ich to odciąga od takich zajęć, bo to też nawet ostatnio właśnie o tym w biurze rozmawialiśmy, że jednak zajęcia taneczne wymagają częstotliwości, tej regularności i to jest jednak wysiłek fizyczny i na przykład część dzieci na przykład po miesiącu czy dwóch rezygnuje, no bo to jednak jest dla nich ciężkie. I ja bym był bardzo szczęśliwy, jeśli to by się udało tak, żeby to było jednak jakoś tam obowiązkowe, no bo to tak samo jak WF, tak? To jest bardzo ważne, żeby dzieci nasze się rozwijały i żeby po prostu też, myślę, że to nie jest jakaś tajemnica, że po prostu gdzieś ta otyłość w naszym społeczeństwie też jest coraz większa. Także super, no bo jednak jest to aktywność fizyczna, a też ten aspekt psychiczny, co pan powiedział, no to uczy też, tak? No nawet tak jakbyśmy mieli, jak mamy dzieci, tak? I to jednak jak poprosić partnerkę do tańca, tak? Czyli samo to, czy jak prowadzić dziewczynę, tak? No to według mnie, no to są takie, no tak, kundersztuba, tak? Podstawowa taka, no po prostu dobrze by było, żeby to każdy jakoś tam liznął. No nie każdy musi być ekspertem w tej dziedzinie, ale fajnie jakby na pewno po prostu już od małego dzieci były tego uczone.
2: Ale też, żeby nie zniechęcało, pan się podpisuje pod taką tezą, no to jest oczywiście parafraza słynnej piosenki Sztura, że śpiewać każdy może, tańczyć każdy może, no trochę lepiej, trochę gorzej.
3: Każdy może, nie, no jasne. To znaczy my w ogóle, my jesteśmy dosyć taką komercyjną szkołą, więc my wychodzimy z założenia, że po prostu technika jest ważna, ale to nie jest tak, że załóżmy i ta trenerka będzie tam stała z kijem nad kim, żeby ktoś dokładnie tą piętę palce zrobił. Nie, no, ja wychodzę w ogóle z założenia, że lepiej, żeby więcej osób tańczyło trochę nawet po swojemu, niż żebyśmy stricte trzymali się tych ram, tak, i załóżmy raz, dwa, trzy tylko. Nie, bo to oprócz tego, że to jest jakby technika i to jest no też sport, nie ma co ukrywać, to jest też ten aspekt tutaj sztuki, tak? To jest jednak artyzm, więc tutaj chodzi o to, żeby ludzie po prostu dobrze się czuli, żeby po prostu spędzając ten czas, żeby to dawało im fun i po prostu, żeby oni wychodząc jakby czuli po prostu te endorfiny i po prostu, żeby chcieli tego więcej.
2: Warto zapamiętać te słowa, nie tylko dlatego, że jest karnawał i studniówki, ale dlatego, że może po prostu fajniej się będzie żyło tańcząc. Bardzo dziękuję. Marcin Hakiel, tańczysz choroby,
3: dziękuję.
2: Twórca szkół tańca, był naszym drugim gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: I też podziękowania dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
4: To jest powtórka.
5: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski
6: i Katarzyna Szostow.
5: Za chwilę po informacjach TOK FM o godzinie 23 będziemy z Państwem w audycji Nic o nas bez Was. Chciałem powiedzieć lepiej późno niż... Nie, poniedziałek 23. Nic o nas bez Was. Będziemy rozmawiać dużo też o tej audycji i o roli tej audycji. Będzie też o kulturze, będzie o coming outach. I oczywiście też będzie o muzyce. Będziemy z Państwem tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23. Słyszymy się za kilka minut. Zapraszamy.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Dwie osoby zginęły po tym, jak rozpędzony samochód wjechał w ludzi w centrum Lipska. Zacieśnianie współpracy w zakresie obronności. Jeszcze w tym miesiącu Polska podpisze traktat z Wielką Brytanią. Nie ma neonu, ale nie ma też pieniędzy. Za kilka minut sprawdzimy, co dalej z kontrowersyjnym sponsorem PKOL-u. Minęła 23. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby zginęły, a ponad 20, w tym dwie ciężko zostało rannych po tym, jak po południu w centrum Lipska w Niemczech samochód osobowy z dużą prędkością wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Lokalne władze ani policja na razie nie podały motywów działania sprawcy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał wieczorem do Bahrajnu, poinformowała agencja AFP, powołując się na ukraińskich urzędników. Celem wizyty są rozmowy o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Ukraiński przywódca w ciągu ostatnich 2 miesięcy odwiedził kilka państw Bliskiego Wschodu, w tym dwukrotnie Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Syrię. Zełenski informował wcześniej, że Ukraina rozpoczęła współpracę z państwami tego regionu, dzieląc się z nimi doświadczeniami w walce z irańskimi dronami. 27 maja. To ma być data podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią w zakresie obrony. Będzie to drugi taki traktat. Rok temu doszło do podpisania podobnej umowy z Francją. Premier Donald Tusk stwierdził dziś, że umowa wzmocni współpracę militarną Warszawy i Londynu, a Polska będzie adwokatem ponownego zbliżenia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po Brexicie. O tym, że porozumienie z Wielką Brytanią jest już gotowe, premier poinformował na pokładzie samolotu lecącego z Armenii, gdzie odbył się szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Rządzący, szczególnie w rozmowach kuluarowych, podkreślają, że w dobie wojny za naszą wschodnią granicą i w momencie, gdy lider Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie jest stuprocentowo przewidywalnym sojusznikiem, wzmacnianie obronnych sojuszy w Europie jest w naszym interesie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
9: Wzmacnianie bezpieczeństwa narodowego jest uzupełnieniem różnego rodzaju zdolności, budowaniem własnych zdolności sił zbrojnych, budowaniem sojuszy, tak jak z Francją, Wielką Brytanią czy Niemcami, ze Stanami Zjednoczonymi i w ogóle w ramach NATO. Więc wszystkie te elementy są jak takie cegiełki w wielkim systemie bezpieczeństwa państwa.
8: Po podpisaniu traktatów obronnych z Francją i z Wielką Brytanią Polska liczy jeszcze na trzeci tego rodzaju traktat z Niemcami. Jego podpisanie planowane jest na czerwiec. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto, jaką zawarł Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy od sponsora zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKOL zastanawia się, jakie kroki prawne może teraz podjąć. Szuka też potencjalnych nowych sponsorów, ale ci wolą pozostać anonimowi. Więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
4: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
6: czyli neon zniknął z fasady budynku,
4: to jak mówi rzeczniczka PKO Katarzyna Kochaniak, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
6: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
4: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKO się nie zgłosił. Wciąż trwają poszukiwania nowych sponsorów.
10: A jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKO.
4: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKO.
10: I w dalszym ciągu twierdzę, że prezes działał w dobrej wierze. Dobrej wierze. Nie można kopać leżącego tylko dlatego, że chciał dobrze.
4: W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dzisiaj ze szczytu nie można już zjeżdżać na narty.

0: Maja, Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: We Francji od dziś studenci mogą zjeść posiłek za 1 euro w stołówkach studenckich na uczelni. Była to obietnica złożona lewicy przez premiera Sebastiana Lecornu podczas negocjacji nad budżetem. Do tej pory posiłki za 1 euro przysługiwały tylko studentom dostającym stypendium. Inni płacili 3 euro i 30 centów. Objęcia niską stawką wszystkich studentów domagały się organizacje uczelniane. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Jutro w ciągu dnia na północy i na zachodzie możliwe opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury mogą wystąpić burze. W ciągu dnia najchłodniej będzie nad morzem od 10 do 12 stopni. Około 15 pokażą maksymalnie termometry na północy, około 20 będzie na zachodzie, a najcieplej do 28 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Kim jest radio TOK FM? Nic o nas bez was, ta audycja o ludziach. Głosach z naszej anteny oraz tych równie ciężko pracujących po drugiej stronie szyby. Bo ludzie to radio, a radio to ludzie. Jakie są ich historie i przede wszystkim kim są?
4: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam państwa w audycji Nic o nas bez was. W każdy poniedziałek o godzinie 23 w Radiu TOK FM. Oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej. Uwaga, proszę państwa, dzisiaj nie jest niedziela, tylko jest poniedziałek. Wstęp do audycji Nic o nas bez was przeczytała państwu Katarzyna Szustow, Kasia Szustow. Czy Katarzyna Szustow, jak ja mam mówić?
3: Jak tylko chcesz. Kasia. Przyjaciół Kaziunia. Znamy się trochę.
4: Znamy się. Kasia Szustow przeczytała. Witaj.
3: Dobry wieczór państwu. No ciekawe to jest. Dzisiaj nie niedziela, poniedziałek. Może ktoś się właśnie gdzieś zagubił w czasoprzestrzeni, bo o 23 zaczynamy audycję.
4: Lepiej zaczynamy audycję. My się co prawda łapiemy w innych zupełnie godzinach, bo się nagrywamy. O 23 to sobie słuchamy. A rzeczywiście jesteśmy też mocno zalatani i korzystamy z dobrodziejstw, jakie daje magia radia, czyli na przykład właśnie możemy się spotkać w studiu kiedy indziej i się złapać. Oczywiście tak, dzisiaj jest poniedziałek, słuchają państwo nas w Radiu TOK FM, oczywiście tuż po informacjach o godzinie 23, natomiast audycja Lepiej Późno Niż Wcale jest w każdą niedzielę o godzinie 21 w TOK FM i oczywiście też o dowolnej porze w podcastach. Tych audycji w podcaście jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Zacznijmy może w tej sytuacji, jak już przedstawiłem ciebie i przedstawiłem audycję Lepiej Późno niż Wcale. Jaka jest twoja historia i twoje miejsce w tej audycji?
3: No właśnie, zaczynaliśmy o 23, ja zaczynałam o 23, co było w roku 2011, proszę państwa, więc jeżeli myślicie sobie, a tak od niedawna słuchamy pani Szustow, to jesteśmy razem 15 lat, więc trochę sporo. Za nami 350 audycji prawie.
4: Dużo.
3: To jest 330 godzin materiału. Ja kiedyś tu mam taki Excel, który to wyliczę. Uwaga, to jest longiem, jakby słuchać 24 godziny na dobę, to jest 13 dni.
4: Bez spania.
3: Tak, ale jakby słuchać 6 godzin dziennie i weekendy mieć wolne ode mnie, to wtedy się robi z tego 10 tygodni.
4: Wakacje.
3: Zapraszam, w razie czego można sobie posłuchać i zrobić sobie wakacje z Kasią, ale przecież cała audycja, jeszcze są chłopaki, no, którzy prowadzą audycję od 2006 roku.
4: Mariusz Kurz, Krzysztof Tomasik.
3: Więc mamy tych, czyli ja przychodzę 5 lat po nich, no czyli mamy tych, myślę, w sumie godzin, ja mam 400 prawie, no to mamy, myślę, że z 1000 godzin audycji dokumentujące historię polskiej kultury, życia osób queerowych.
4: Krystian Egierski, o nim też tutaj warto wspomnieć.
3: Anka jako... Z, Pia Piotrowska, trochę nas
4: tak,
3: było przy tym.
4: Było. Mhm. Ale zauważyłem, że ty lubisz liczby bardzo chyba.
3: Kocham.
4: O, jest, ja też.
3: Tak, uwielbiam.
4: Skąd u ciebie? Dla humanistki, bo mi się kojarzysz jednak z osobą humanistyczną. Skąd u ciebie to takie zamiłowanie do liczb?
3: Wiesz co, w sumie nie wiem skąd. Myślę, że to jest z jednej strony... Ja byłam w klasie MatGeo, w Zamońskim w Warszawie.
4: Ja MatInf.
3: No widzisz, to może dlatego, ale wcześniej też byłam dobra z matematyki. Potem mi się tak przeflancowało. Miałam świetną polonistkę, która mi wyratowała z opałów życiowych, myślę, gdyby jej nie było. Ona umarła w tym roku, w zeszłym roku. Barbara Chodorowska, kto pamięta z Zamońskiego, to pamięta. I tak jakoś myślę, że też ta pasja teatru.

0: coś tam, mój tata wtedy potem się przerzuciło, ale jednak ja mam, wiesz, no mama moja była architektką, ojciec jest inżynierem, co prawda nie praktykującym, ale jednak, więc może to tak geny trochę, nie wiem.
1: No geny pewnie tak, no. Czytałem, że twój ojciec zabierał ciebie do teatru, jak byłaś początkującą nastolatką, że płacił ci podobno za czytanie z godnymi kary.
0: Przecież ty to znalazł, to prawda, brawo. To prawda.
1: Dziś wyczytałem w internecie.
0: To prawda. Wiesz co, no ojciec jest imigrantem ze Związku Radzieckiego, on tam zwiał z tamtą w 79. Podjął decyzję, że nie będzie mnie uczył języka rosyjskiego, więc ja nie znam tego języka, nie mam dostępu do tej kultury. Co nie ukrywam, dzisiaj mnie cieszy, bo nie mam jakichś dylematów, pół dylematu nie mam. Ale tak, no, ale miałam taki moment, że się zastanawiałam właśnie, o co tu chodzi, no, próbowałam się uczyć rosyjskiego na własny koszt i sama jeździłam do Moskwy, do Sankt Petersburga, on tego nie wspierał nigdy, więc no tak, no więc to było ciekawe, ale rzeczywiście tego Dostojewskiego on mi wstawił, ja miałam, byłam w swojej w ósmej klasie podstawówki, zapłacił mi wtedy 100 zł.
1: W ósmej klasie 100 zł?
0: No, no to co było, ja mam, proszę Państwa, 46, 45 lat.
1: Bo my jesteśmy rocznikowo tak samo.
0: No właśnie, 8-1, czyli nie, w ósmej klasie mieliśmy ile tych lat?
1: Z 15.
0: 14. Mój syn jest 14 lat. No tak, więc wtedy dostałem 100. Dzisiaj 100 to jest sporo, no a wtedy to było po prostu fortuna.
1: No, tamtejsze 100 zł to jest dzisiejsze, ja wiem, 400?
0: Myślę, że 500. Więcej. Myślę, że nawet taki z 600. Fajki wtedy kosztowały 3 zł. Bo pamiętam, w pierwszej klasie liceum popalałam. I to
1: popalałaś.
0: 3,20 kosztowały element.
1: A byłaś grzeczna w szkole?
0: Nie byłam, znaczy nie byłam grzeczna.
1: Nie?
0: Znaczy dobrze się uczyłam w miarę do pewnego czasu, ale byłam uprzejmą osobą i lubianą, więc nie tłukłam się i nie przysparzałam kłopotów, ale wolałam życie nocno-imprezowe, a nie szkolne.
1: To czekaj, to jak zdawałaś maturę, to zdawałaś jeszcze w starym systemie, jakie przedmioty sobie wybrałaś?
0: Na pewno nie matematyka, już wtedy liczby wypadły, no wiadomo, polski musieliśmy zdawać, tak?
1: Tak.
0: Historię, z którą się uczyłam cały rok, naprawdę, chociaż jakieś komplety, coś tam, ale niestety skończyło się, uwaga, dwóją z pisemnej, ale naprawdę się uczyłam, więc ledwo zdałam maturę, taka prawda.
1: Ale dwóje to dopuszczający, tak? Dopuszczająca.
0: No tak, a potem ustne było na szczęście czwórka, więc wszystkich maturzystów, maturzystki, zaraz to chyba wszystko startuje, ten cały tragedia, prawda? Dzisiaj to już w ogóle, dzisiaj poniedziałek,
1: teraz, no.
0: Więc dzisiaj to się wszystko dzieje, więc proszę się nie martwić, kto, jeżeli tu są jakieś młode osoby nas słuchają, w co wątpię, ale jeżeli są, to w ogóle ta matura jest nieistotna, ja się tak tym przejmowałam, najgorszy egzamin w moim życiu.
1: Najgorszy.
0: Ja byłam przerażona maturą. Uważam, że matury są jakimś chorym wymysłem ambicji wszystkich w koło.
1: Ja pamiętam, że byłem wkurzony tym, że ledwo co zdałem do liceum i po 4 latach już były kolejne egzaminy.
0: No właśnie.
1: Ale ja w sumie wspominam dobrze swoją maturę. Bardziej mnie przeraża to, ile już lat minęło od tej matury.
0: Mnie
1: zawsze
0: to nie przeraża.
1: Nie?
0: Mnie przeraża tylko, jak liczę te audycje, ile już jest zrobionych. To jest takie, bo za każdym razem powiem ci, że zaczęłam się czuć profesjonalnie po drugiej stronie mikrofonu od 2 lat.
1: Naprawdę? Dopiero?
0: Naprawdę.
1: A co takiego się stało?
0: Nie wiem, wiesz co, może to było to, że ja 10 lat emigracji mam za sobą.
1: Tak, Szwajcarii.
0: Szwajcaria 7 lat i Kolonia 3 lata, więc też takie było moje bycie, niebycie, wpadanie do radia, wypadanie. Nie wiem, coś w pewnym momencie tak sobie pomyślałam, uwierzę, mówię, kurde, przecież właśnie jest tyle tych audycji zrobionych, tyle gości zaproszonych i to już nie jest tak, że ja tutaj państwu taka jestem amatorką, co prowadzi audycję. Na początku tak się czułam przez lata.
1: No. Dlaczego?
0: Nie wiem, że nie jestem z wami w redakcji na co dzień, nie opracowuję programów tak jak wy, tak? No jestem raz na 2 tygodnie, a czasami państwo też wiedzą, że wtedy jak przyjeżdżałam do Polski, to nagrywałam na przykład audycję, tak, na zaś. Nie wiem, ale tak się teraz zrobiło, tak sobie pomyślałam właśnie, kto pracuje tyle, ja albo dłużej, no i jesteś ty, Jakub Janiszewski.
1: Tak.
0: I kto tam dalej?
1: No, Ewa Podolska jest
0: Ewa
1: też
0: Podolska,
1: bardzo długo, jest najdłużej u
0: tak.
1: Nas. Tak. No, też byłaby w audycji Nic o nas bez was, polecam rozmowę, bo to była też bardzo ciekawa. No tak, no, z takich osób z anteny, no to tak dłużej stażem ode mnie i Ewy Podolskiej, teraz boję się...
0: No właśnie, kogo pomijamy, zaraz będzie
1: kogoś
0: raba,
1: pominiemy,
0: na pewno kogoś pominiemy.
1: Na
0: no.
1: pewno kogoś pominiemy, ale tak, no ja osobiście, no tak, no jestem z tym, jest jedną z tych osób najdłużej tutaj na antenie, no to ja od 2004, tak. Od 2003, bo ja przyszedłem w marcu, przyszedłem w lipcu 2003 i jakoś, nie, może w 2004 ruszyłem ze studencką audycją. Nocna zmiana z Anią Golas i Krzyśkiem Mańkowskim. A ty, jak wyglądał twój początek też w Tok FM? Jak trafiłaś?
0: Ja przyszłam z Roxy, więc do Radia Roxy zaprosił mnie Mikołaj Lizut, lat temu 100.
1: To była taka rozgłośnia...
0: Rock'n'rollowa.
1: Rock'n'rollowa,
0: no.
1: Ale też z taką dużą dozą muzyki alternatywnej, ale przede wszystkim to było radio z autorskimi audycjami.
0: Tak, no i ja miałam audycję, która się nazywała, uwaga, Szuszuka Guza. A propos, kto był grzeczny. No więc ona była taka, no trochę taka rock'n'rollowo, serdecznie polityczna. Pamiętam, że robiłam jakieś materiały związane z Palestyną wtedy, bo byłam na wyjeździe. Anna Lind Foundation zaprosiła mnie do... Nie udało nam się wjechać do Strefy Gazy, ale byliśmy na zachodnim brzegu i zjeździliśmy po prostu w jakiś obłędny sposób, tak zwaną jedną i drugą stronę jakby terytoria. To był jakiś potwornie trudny wyjazd. Ja od tego wyjazdu, powiem wprost, nie wypowiadam się w ogóle w social mediach na ten temat. Mam dość klarowną, jasną zdanie na temat ludobójstwa, które się tam odbywa, ale system jest potwornie skomplikowany i nie ma mocnych na to wszystko. Ale tak, więc to był ten moment, kiedy ja właśnie robiłam ten mało, kto w ogóle rozmawiał o Palestynie w Polsce. Myśmy nie mieli do tego w ogóle dostępu. I ta audycja, pamiętam, jak mnie wziął na dywanik Mikołaj i powiedział mi: Kasia, ostatnie wejście, w ostatniej twojej audycji trwało 22 minuty. Tak nie może być. Ja mówię: Mikołaj, a on mówi, maksymalnie 3-minutowe wejście. Ja mówię: 3-minutowe? W 3 minuty co ja mam powiedzieć? Można piosenkę zapowiedzieć i ją skończyć. I
1: podać
0: potem...
1: godzinę i pogodę
0: ewentualnie. I dziękuję się, maczeć. No i rzeczywiście, no tutaj mieliśmy no, inne podejście do... No, ale on też miał taki format radia, więc w ogóle to moje volta 22 minutowych wejść i sobie się: matko, jak ja bym chciał być w Tok FM. Oni tak tam mają te 20-minutowe prawie wejścia, bo co 20 minut newsy, to państwo wiecie, tak? 18 tak. Minut mamy wejścia więcej, chyba że właśnie po 23, ja mam tylko newsy w połowie, więc mam po 26 minut wejścia. Czasami piosenki państwu puszczam. No więc to było dla mnie jakieś, no... niebywałe. A nie, ja przecież w ogóle nie mam newsów w połowie, co ja w
1: tym
0: kłamie. Ja mam całą godzinkę, no właśnie, tylko piosenki państwu wypuszczam. No więc tak, więc mamy... Więc marzyło mi się to Tok FM i tak się złożyło, że Mikołaj się ze mną pożegnał i Krystian Legierski dostał się do Rady Warszawy jako radny. No więc nie mógł łączyć dwóch funkcji, bycia radnym i bycia dziennikarzem czy redaktorem. Ja wtedy napisałam do Ewy Wanat, mówiąc: słuchaj, jeżeli rozważasz, tutaj masz jakiś casting na prowadzących, prowadzące, lepiej późno niż wcale, a trzeba powiedzieć, że wyautowanych dziewczyn w tamtym czasie była Iga Kostrzewa. Mhm. I teraz myślę, i długo nic. Prawdopodobnie. Zaraz sprawdzimy, kogo ja miałam w pierwszym roku w audycji u siebie. I po prostu nie było dziewczyn wautowanych, które jeszcze w miarę właśnie ogarniają radio, coś tam miały tak. Mniej doświadczenie, jeszcze mają w miarę sympatyczny głos i mają jakieś tam światy do opowiedzenia państwu po drugiej stronie. No i ja wam wtedy powiedziałam: dobra, przychodź, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I tym sposobem za darmo prowadziliśmy audycję wiele lat, aż pojawiła się Kamila Ceran, która powiedziała, że z 23 proponuje nam 21, co było bardzo miłe, oraz wypłacanie pensji. I to był, trzeba powiedzieć, zaszczyt wielki. Przez wiele, wiele lat dla państwa prowadziłam audycję za darmo.
1: Doceniamy. I mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki też to doceniają. Jak przyszłaś do audycji, do Tok FM, do audycji Lepiej Późno niż Wcale. Jak te twoje początki wyglądały?
0: No właśnie teraz patrzę, ja oczywiście kocham liczby, kocham Excel, więc mam każdą audycję wpisaną.
1: Każdą?
0: Każdą, tych 400. Mhm. No więc uwaga, pierwsza audycja była z Płynna tożsamość seksualna kobiet, a nie chodź do coming outu. I to jest dalej, podtrzymuje temu, że...
1: Wciąż jest
0: tak,
1: niechęć?
0: Tak. Jest coś innego, że dziewczyny nie ukrywają relacji, w których są. W sensie jakby, jeżeli się zakochują raptem w dziewczynie, a były 30 lat z facetami, to nie kryją tego, ale nie nazywają siebie lesbikami. No ja też mam, szczerze mówiąc, z tym tożsamościowymi naklejkami czy orientacją psychoseksualną kłopot. I to państwo wiecie, tak? Od lat to jakby tych naklejek mam dużo i ja sobie sam tak ją kalejdoskop z nich robię. I wtedy była z nami Agnieszka Weseli-Furia, z którą później... Albo w tym samym czasie robiliśmy festiwal z Pomada razem z Karolem Radziszewskim, więc to był taki i Agnieszka wtedy była osobą, no właśnie, bardziej lesbijską czy bardziej queerową. Potem zginęła nam z takiego horyzontu osób z tego środowiska. Nie wiem w sumie, gdzie jest. Od lat próbujemy się gdzieś tak namierzyć, ale nie ma. Potem był Anu Czerwiński, jeszcze poprzedniej swojej tożsamości, przed tranzycją. Widzę, że z Megi i Suzy rozmawiane było na pewno o piłce, bo one są specjalistkami od piłki nożnej. Jaki był wspomniał o Darii Jedynej? To taka ważna osoba na mapie Warszawy, tak rok 2000, Le Madame jeszcze, tak? 2006, 2010. Tak. Ona była jedną z dziewczyn, które robiły kobiece imprezy wtedy w Warszawie, czyli to było 20 lat temu.
1: Kobiece tak. imprezy, czyli?
0: Stricte dla kobiet. Ja nigdy nie lubiłam imprez stricte dla kobiet, żeby facetów nie wpuszczać. I one przyszły do Le Madame, do nas. Ja byłam tam dyrektorką artystyczną razem z Krystianem. Krystian był szefem, właścicielem. I one poprosiły, żeby dać im przestrzeń, żeby zrobić imprezę tylko dla dziewczyn. No ja na Krystiana, Krystiana mówię, Jezu, no przecież po co te imprezy jakieś takie zamknięte, tylko takie albo takie owakie. Państwo, którzy są w moim wieku, to wiedzą, że tam były imprezy. My, jako osoby queerowe, de facto zrobiliśmy najfajniejszy klub w Polsce i tam osoby hetero stały w kolejce i myśmy was selekcjonowali, czy jesteście cool enough, żeby wejść do środka.
1: Selekcja była.
0: Oczywiście.
1: To jeszcze były te czasy, no
0: ale
1: tak.
0: Ależ kochany, selekcja. W ogóle bilety były bardzo drogie w weekend, bo się trudno było tam dostać.
1: A ile kosztowały?
0: No właśnie chyba z 3 dychy, wiesz?
1: No to wtedy było dużo.
0: To mega, to teraz jak trzeba 580 zł. I to było bardzo ciekawe. Sporo, że typu, kto powiedział nas w radiu tutaj, Arobal powiedział, że jego nie było stać, żeby przejść do Le Madame w weekend. Ale oczywiście można było przyjść w tygodniu. W tygodniu też były imprezy, one były tam po 5 zł wtedy.
1: Albo a to też chodziło o jakieś poczucie elitarności? O co chodziło z tym?
0: Wiesz co, no Krystian potrafił zarabiać i chyba dalej potrafi pieniądze, więc to było jedno. Myślę, że strategia po prostu stricte biznesowa. Nikt z nas, i nie było żadnych NGO-sów wtedy, nie dostawało się pieniędzy na realizację programu artystycznego. No, pieniądze trzeba było wypłacać ludziom. Tam nas było naprawdę sporo zatrudnionych, tak? Sprawdza, grosze zarabialiśmy, no ale był fan.
1: Ale Kasia, ale przy okazji, jak jesteśmy, może opowiedz też o tym miejscu Le Madame, bo przecież pamiętam, ja sam pamiętam, że było też dużo zamieszania wokół tego miejsca, ale no, słuchają nas też słuchacze i słuchaczki spoza Warszawy. Są też z nami być może młodsi i młodsze, które no, może nie wiedzą, jakim miejscem był Le Madame.
0: To zapraszam przede wszystkim. Robiłam audycję na temat Le Madame z Ritą Müller, która napisała pracę magisterską. To jest nowe pokolenie, nie wiem, lat 20 parę. I w naszych podcastach lepiej później niż wcale. Jak się tam gdzieś wpisze, to na pewno można znaleźć sobie Le Madame. I więc jest taka godzina audycja i to jest fajne, bo też takie jest połączenie tego młodego pokolenia, które de facto no, wtedy się rodziło, tak? No bo tak. To był 2003-2006 działał Le Madame. Zrobiliśmy, nie wiem, chyba 400 spektakli, myśmy tam pokazali. Ja otworzyłam tą scenę, taką ofową, alternatywną, która się nazywa Scena Lema. Cały manifest nawet może gdzieś jest do znalezienia. I no wtedy nie było przestrzeni performatywnych. No były spektakle w teatrach oparte o tekst. Więc teatr tańca to był jakiś raczkujący w Polsce. Były oczywiście pokazy Saszy Walc czy Piny Bausz w operze. Przyjeżdżały na festiwal Rozdroże. Nie wiem, czy dalej festiwal działa, chyba już nie. No w każdym razie, więc to był taki, no nie ukrywam, trochę mój pomysł wyniesiony z Akademii Teatralnej i różnych moich dziwnych zajęć, które miałam ze swoimi wykładowcami, wykładowczyniami, plus doświadczenie w Londynie. Ja byłam wcześniej rok w Londynie. Tam się trochę emancypowałam od mojej mamy, jak i no tak zbierałam i tworzyłam swoją tożsamość nieoczywistą do tej pory, która się nie umie zaszufladkować w jakąś jedną kategorię.
1: Dużo było coming outów w audycji Lepiej Późno niż Wcale?
0: Coming outów było mało, bo ja też nie jestem właśnie taką ścigaczką coming outów. Zawsze zapraszam kolegów, koleżanki. Paweł Tomaszewski się wyautował u mnie i zrobiliśmy śmiesznie w cyklu Dziewczyny bez szafy. Powiedziałam, mówię, przyjdź i to już będzie taki coming out, nie musisz nic o tym mówić, no bo takie powiedzenie, jestem gejem. No, dla niektórych jest trudne, no bo też, czy zwłaszcza dla kobiet, tym bardziej, że kobiety często mają relacje z mężczyznami, potem wracają do facetów, różnie to się plecie, tak? Więc te tożsamości kobiece nie są takie oczywiste. Na pewno, co jest warte wspomnienia i też zapraszam Państwa serdecznie, zaraz będziemy u mnie emitować audycję o Ance Laszuk, naszej wspólnej koleżance, tak. Która napisała książkę 20 lat temu, Dziewczyny wyjdźcie z szafy, a ja mam cykl Dziewczyny bez szafy. I do tej pory 40 parę portretów udało mi się nakreślić wspólnie z moimi gościniami. Zaproszenie na początku dziewczyn do tej audycji graniczyło z cudem. Prawie nikogo nie było, wiesz, to były chłopaki i fajnie, bo Mariusz Kurz tak wziął nas pod włos, mówi, dlaczego nie ma polskiej Ellen DeGeneres? Ja mówię, Jezu, co to za pytanie w ogóle bez sensu? Ale fajnie, bo mnie do tego zmotywował i na dzisiaj rzeczywiście tych dziewczyn bez szafy zaczęłam cykl z Emi Barabasz i to był 2017 rok. I tak, potem na początku było po 3 audycje rocznie. Wcale nie było łatwo znaleźć dziewczyny, albo też taka, dla mnie była taka kategoria z jednej strony, żeby one były nie hetero, czyli queerowymi kobietami, czy mogą być lesbijki, biseksualne, transpłciowe dziewczyny, trans dziewczyny, a z drugiej strony mają jakąś taką twardą tożsamość zawodową. Czyli że są dla mnie jakimiś takimi heroskami, bohaterkami, mogą powiedzieć o swojej pracy. Emi Barabasz jest fantastyczką prawniczką, Anne Pichl, ratownicą medyczną wtedy, teraz bardziej takim public intellectual, osobą mówiącą o niebinarności bardzo dużo. Agata Grzybowska była dwukrotnie genialna fotografka, teraz do Hamneta robiła zdjęcia z planu na przykład. Joanna Duda, kompozytorka, jazzmenka, też dwukrotnie potem, czyli ten 18 rok i potem gdzieś tam wracają te bohaterki. Olga Hajdas, Marta Zabłocka, rysowniczka, Karolina Hammer, sportowczyni, Marta Konarzewska, scenarzystka i Areta Szpura na przykład. I tych dziewczyn trochę się nazbierało. Wcale nie było łatwo, tyle państwu powiem, znaleźć dziewczyny, które nie są tylko w polu aktywistycznym. Bo w polu aktywistycznym było trochę dziewczyn, a ja powiedziałam, że jednak chcę budować dla naszych słuchaczy, słuchaczek, żeby to nie było, że lesbijka znaczy aktywistka, nic poza tym. Tak, a mówię, okej, to są dziewczyny, które wykonują świetnie swoje zawody, a przy okazji sypiają z kobietami.
1: Tak. A czy uważasz, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy te coming outy są jeszcze potrzebne?
0: Zdecydowanie tak. Mhm. Myślę, że coming outy, i tutaj akurat woda na młyn, i się zgadzam z Mariuszem Kurcem, im więcej osób wyautowanych, czyli wiemy, tak, że one niekoniecznie są hetero, bo zakładasz przeważnie, że ktoś jest hetero, zakładasz, że ktoś przeważnie ma dom na przykład, tak, że ktoś przeważnie ma środki do życia i tak dalej, tak, więc jakby tego mi nauczyła też migracja, że może się okazać, że kogoś na przykład nie stać na obiad i pójść do knajpy, czy na przykład w Warszawie to nie jest normalne, powiedzieć, przepraszam, nie stać mnie na wyjście z tobą do restauracji, spotkajmy się w parku, ja przyniosę przegryzki. To Szwajcarzy mówią notorycznie na przykład, tak, że życie takie miejskie jest po prostu drogie. I tak samo zakładamy, że z jednej strony ktoś ma środki finansowe, a z drugiej strony zakładamy, że ta osoba jest przeważnie hetero. No i tak nie jest. No więc im więcej coming outów, im więcej wiemy, że a ta jest tą, a tamten jest tamtym, a tamten miał kiedyś chłopaka, no to dla mnie, co jest najważniejsze, myślę o młodzieży queerowej, która po prostu myśli, że jest dziwaczna. Teraz mają internet, więc jest jeszcze inaczej. Ale jeżeli nas widzą sobie z pozycją, którym się udało, no skromnie, skromnie mówiąc, tak, no jednak jesteśmy w fajnych miejscach, mamy fajne prace, mamy za co żyć, mamy za co jeść, mamy szczęśliwe życia. Mówię, warto o tym mówić, bo oni się tego boją. Oni tego nie wiedzą. Jeszcze do niedawna dzieciaki myślały, że no to już jest koniec z nimi. Nic z nich nie wyrośnie. Część jest wyrzucana z domów. Nieraz robiłam na ten temat audycję o raportach i ile, jak wygląda kryzys bezdomności osób queerowych. Wygląda tragicznie. No, masa młodych osób dalej, która się autuje, jest wywalana z domu. Zawsze mówię, dlatego coming outy trzeba bardzo uważać. Coming outy osób z pozycją, uważam, jest obywatelskim obowiązkiem. Zachęcam wszystkich kolegów, koleżanki w moim wieku starszych, jeżeli chcecie przyjść do mnie do audycji, nagrać się spokojnie, potem to właśnie autoryzować, powycinać. Zapraszam, zawsze jesteśmy. Bo to działa dla tej młodzieży, która właśnie być może wyleciała z chaty, tak? I sobie myśli, okej, okay, nie mam gdzie się podziać. Są hostele interwencyjne wspierające, ale ta Kaśka i ten Y-owski powiedzieli, że jednak się może da funkcjonować i da się gdzieś tam pozbierać do kupy. Ja miałam akurat przyjemny coming out, no ale to nie zawsze tak się teraz zdarza.
1: Swoją drogą ja też polecam państwu audycję Myśl na głos, bo akurat ostatnio miałem rozmowę o bezdomności kobiet, o kobietach w kryzysie bezdomności. Ale widzisz, to też ciekawy wątek poruszyłaś, bo myślę, że to jest w ogóle też chyba temat na w ogóle też oddzielną rozmowę. Chociaż myślę, że tutaj może być też dużo wspólnych elementów w kontekście właśnie też wątku kobiet w kryzysie bezdomności.
0: Ile z nich na przykład też jest nie hetero? Wiesz, to też
1: tak,
0: było bardzo ciekawe.
1: Oczywiście.
0: No właśnie, bo i to jest właśnie to, tak, że one nie podchodzą pod ten, jakby, że tak powiem, bardzo kobiecy wygląd i tak dalej, więc też to jakby zagrożenie kryzysem bezdomności jest wtedy dużo większe, jeżeli się nie wpisujesz w pewien kanon. Ja zawsze mówię, i to jest, mieszkałam w Kolonii, gdzie jest kryzys bezdomności, jest gigantyczny. Kryzys ośrodków psychoaktywnych jest gigantyczny. Warszawa w ogóle tego nie wyobraża sobie, jak to wygląda naprawdę jak lata 80. Nowy Jork, tak? Jakby ludzie leżą po kotem, strzykawki i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam właśnie, że mój syn był jednym z nielicznych, który ma jakby szacunek po prostu, tak, dla osób w kryzysie bezdomności. Ja mu zawsze mówiłam, mówię, pamiętaj, to są dwie, może trzy złe decyzje pod rząd. I ty, i ja możemy tam wylądować. Nie jest problem wylądowania na ulicy. To jest każdy. Tak samo, kto was, proszę państwa, słuchacie, dwie czy trzy decyzje pod rząd złe i tam każdy może być.
1: Ja tak się pytałem o coming outy, bo jednak wydawało mi się, że w ciągu no, tych 20, tych, tak myślę, o moim dorosłym życiu, tak? No, tych, powiedzmy, od 18, no to tam mam 44, no tam, no, niech to będzie, że mam 18 lat, 18-20 lat, powiedzmy, tak, w ciągu tych 20-25 lat. Wydaje mi się, że jednak się dużo zmieniło i, ale może mam też spojrzenie z tej warszawskiej banieczki.
0: Zmieniło się nie zmieniło. Na przykład tak, z jednej strony ja takiego coming outu nigdy nie dokonałam, bo nie zdążyłam wejść do szafy. Tak? Czyli coming outy zakładają, że jednak wszyscy myślą, że jestem hetero i wtedy mówię ha, ha, ha, niekoniecznie. I to jest raz. Ja zaczęłam relacje intymne w sumie równolegle, można powiedzieć, z chłopakiem, z dziewczyną, więc to też było takie, no to było dawno temu. Więc to jakby jedna kwestia, więc też nie miałam takiego nigdy, że właśnie gdzieś jestem zamknięta w bańce i się duszę i że to jest nieprawda o mnie, więc...
1: U ciebie było wiadomo, tak?
0: Tak, no też miałam chłopaka, też miałam chłopaka i też miałam jakieś tam, może nie jakieś relacje, nie wiadomo co, ale jednak ci mężczyźni byli w moim życiu, tak. Nie było ich dużo jakby, ale jednak byli, są istotni i nigdy nie powiem, że to jest nieprawda, nie, to jest prawda. Więc dlatego też taka lesbijska tożsamość jest mi daleka. Prędzej uważam, że biseksualność jest jakaś super, że jest jakaś taka mało obgadywana, z takim trochę 90-sową kategorią fajną. Ale dobra, nieważne. Więc
1: a swoją drugą, przepraszam, to kiedyś pamiętam w Popcornie.
0: No,
1: była,
0: dokładnie.
1: Była zacytowana, taki czasopismo, miesięcznik dla młodzieży. Pamiętam, że tam była zacytowana wypowiedź tam wokalisty, nie pamiętam jak on się nazywa, zespołu Army of Lovers. I on powiedział, że biseksualność to jest najfajniejsza rzecz na świecie, bo zwiększa szanse na znalezienie partnera bądź partnerki o 100%.
0: Dokładnie. No i właśnie Army of Lovers, no myśmy się wychowali na takiej muzyce, tak? Army of Lovers, z drugiej strony, nie wiem, pamiętam Modern Talking, ja byłam dzieckiem w przedszkolu, tak. Zaczęłam ten wideoklip, to mi przez to oczy nie wypadły. Ja mówię, ja, co to, bo nie wiedziałam o co chodzi w ogóle, więc musiałam, to jest jakieś szaleństwo kompletne. Teraz ta młodzież wzrasta z internetem i ma po prostu masa bohaterów, bohaterek, artystów, artystek, którzy po prostu są nienormatywni i to jakby jest z czym wzrastać, tak? Myśmy wtedy byli naprawdę skazani na telewizję bądź radio, tak? No i tego było bardzo mało. Lub na digital i przegrywanie sobie CD na kasetę, tak? Pamiętam ten moment, gdzie prawa autorskie brak.
1: No więc... Ja pamiętam jeszcze w telewizji publicznej, jak były puszczone teledyski zgrane z MTV, bo nie było ustawy jeszcze o prawie autorskim.
0: No właśnie, więc myśmy w tym wzrastali, więc trzeba było znaleźć te swoje właśnie lustra, w których się można było obejrzeć. Ale mówię, że się dużo zmieniło. No właśnie tak i nie, bo z drugiej strony tak. No Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, które nie ma żadnej regulacji, jeżeli chodzi o małżeństwa i równość małżeńską. No jest to jakiś absurd kompletny.
1: Ja też uważam, że to jest absurd.
0: Wiesz, i to jest ten, że to Karolina Kłaczyńska, moja wieloletnia wydawczyni, mówi, Kasia, ja się wstydzę jako osoba hetero, po prostu jestem zawstydzona tym faktem, tak? I cały czas się mówi jakieś przywileje. Ja mówię, kurde, dlaczego wy macie przywileje? Ja płacę podatki nie małe, powiem wprost. I jakby o co tutaj chodzi, tak? Jakby kto komu ten przywilej zabrał, tak? No i to jest jakby jedna rzecz, która Polska jest po prostu no, za króla ćwieczka. I jakieś to jest takie strasznie prowincjonalne i trudne po powrocie z emigracji takie. Z drugiej strony warszawska bańka jest fajna, bo rzeczywiście ta temat seksualności jest jakby bardzo się zmieniło. Jakby to już w ogóle nie jest temat, wydaje mi się.
1: Oswojone jakby to było po prostu,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, ale wiesz, to jest paradoks. Przyjęte. Bo z drugiej strony właśnie nie masz równości małżeńskiej, co oznacza, jest masa dzieciaków w queerowych relacjach, bo są, nie wiem, spady z poprzednich relacji, albo są robione dzieciaki w relacjach już queerowych i tak dalej. No i te dzieciaki są zupełnie bezbronne, wiesz, no to jest tak, że po prostu mają jednego rodzica, niech coś się wydarzy złego, a wiemy, że to się wydarzają się rzeczy złe, albo nawet, że trzeba zaprowadzić na szczepienie. Ja nie mogłam mojego syna zaprowadzić na szczepienie w Polsce, no po prostu byłam nikim. No więc tak, a mój syn ma obecnie zaraz no, 14,5, zaraz 15 lat w grudniu, jest kawobyka już jest, tak? No tak. I wiesz, no i taka relacja teraz jest na przykład też takim znakiem zapytania w momencie, kiedy się rozstajesz po wielu latach. No i to wszystko jest bardzo uznaniowe teraz. Relacja jest zbudowana, jakby mamy mocną relację z dzieciakiem, ale i moja partnerka jest okej, ale mogłaby nie być okej, powiedzieć, no i teraz się ma pa, nie macie w tej układance.
1: Tak.
0: Drzwi zmienione, klucze zmienione i po prostu masz się z naszym synem nie widywać. Mogłaby tak zrobić. Nie zrobiła tego, całe szczęście, ale byłoby takie ryzyko. Ja jestem nikim. Ja nic z tym nie mogę zrobić. No, tak to wygląda, proszę Państwa. Z kimś, kogo wychowujemy, łożymy pieniądze, zmieniamy pieluchy, robimy masaże, wysyłamy do szkoły, odrabiamy lekcje, jesteśmy razem na pandemii i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, co się robi, kto ma dzieci, wiecie Państwo.
1: No oczywiście, ale też mówimy w ogóle o zbudowanej relacji przecież, no, prawda?
0: Tak. A ktoś mógł być wredny po drugiej stronie, twój partner, partnerka, i powiedzieć, po prostu nie lubię cię na przykład i nie chcecie w moim życiu, co oznacza, że nie chcecie w życiu mojego dziecka. No, mogłoby tak być. No.
1: Przypominam Państwu, gościnią audycji Nic o nas bez was, już chciałem powiedzieć, lepiej pójdę niż wcale, jest Kasia Szustow. W pełni się z tobą zgadzam, bo sam też dużo i długo o tym myślałem i uważam, że z urzędowego poziomu to powinno być wszystko uregulowane. Kwestie religijne, okej. Okay. Można powiedzieć, słuchajcie, w naszej bajce są takie zasady gry, wchodzicie w to albo nie wchodzicie, tak? Ja mówię to jako apostata, więc mi to akurat...
0: Ja również, piąteczka. No,
1: piąteczka, tak. I okej, okay. Jestem w stanie to zrozumieć, że słuchajcie, Kościół, zasady, dobra, tu jest tak, tam jest siak, okej. Okay. Oczywiście można to też zaobserwować, że w niektórych państwach się jednak jest jakiś postęp, idzie się do przodu, ale uważam, że z urzędowego poziomu to wszyscy mają być równi przede wszystkim wobec prawa i ja tutaj też to absolutnie rozumiem. Nie uważam, że właśnie kwestie zawierania małżeństw, uważam, powinny być zagwarantowane. I koniec, kropka.
0: Wiesz, to tym bardziej, że no, w interesie państwa jest, żeby jedna, druga odpowiadała za drugą, po prostu, tak? Że jak komuś się coś dzieje, ktoś, nie wiem, ma kłopoty finansowe, albo coś, no trzeba sobie brać alimenty i tak dalej, się
1: to opiekować. No o to chodzi przecież, tak? Ty...
0: No tak, więc jakby fetyszowanie też tych, wiesz, małżeństw, że to jest taki gest romantyczny, błagam, no dla państwa w ogóle i dla innych osób, no jest sytuacją lepszą, że są ktoś, za kogoś odpowiada.
1: Oczywiście, znaczy ja rozumiem też te gesty romantyczne. Tak, to też jest tak, normalne.
0: No, ale... no i tego, ile par mamy po prostu tych związków zawartych po prostu za granicą. Ja tego nigdy nie zrobiłam, tak? Jakby nigdy miałam taką chwilę, bo zastanawiałyśmy się nad tym z moją partnerką, ale to się nie wydarzyło, jak byłyśmy w Szwajcarii, bo tam jak przyjechałyśmy z moją byłą partnerką, to, jak tam przyjechałyśmy w 2016 roku, to właśnie wprowadzono równość małżeńską w Szwajcarii za pomocą głosów obywatelek, obywateli.
1: Tam się czułaś lepiej niż w Polsce?
0: No wiesz, ja wyjechałam, wtedy uciekłam przed całym tym brunatną zmianą, przed tą całą potworną nagonką, tym językiem potwornej nienawiści, zrównywaniem nas z zoofilami, jakby to, co wtedy, to już zapomnieliśmy, oby to nie wróciło, ale to naprawdę, to był tak horrendalny język.
1: Znaczy myślisz, że to nie można zapominać, co było?
0: No, zapominać nie, ale wiesz, jakby mnie to, jakby, ja nie musiałam udowadniać, że jestem normalna, ale pamiętasz, to było LGBT, to ja, nasi przyjaciele hetero, którzy mówili pięknie, zresztą, Maślona to wymyślił. Razem tam się wypowiada i Kasper Bajon, i Klara Kochańska, i inni koledzy, koleżanki z filmu. Takie właśnie mówiące o nas w tak piękny sposób. To było, ja się popłakałam w ogóle, jak to zobaczyłam. Więc jakby sobie myślałam, że to jest poziom presji, jaki był na nas.
1: Tak.
0: I ja na szczęście...
1: wolno od LGBT.
0: No, to już się uwalone, wszystkie i tak dalej. Dokładnie, no, wiesz, no, spotwór, potwory, pomysł, jak jesteś dzieciakiem, który ma, nie wiem, 11-12 lat, rodzi się seksualność i myślisz, że to jest strefy wolne, czyli ode mnie, tak?
1: Ja no szczucie to jest, no to jest szczucie.
0: I jeszcze jest jakiś dorosły, to sobie myślę, dobra, wyjeżdżam, mam kasę gdzieś, ja się mogę pośmiać właśnie pani z radia tutaj, wiesz, z Warszawy, z pozycją, z pieniędzmi, z fajnym związkiem, z fajnym dzieckiem, jakby i tak dalej, jeszcze z emigracji, więc ja miałam też taki luz prowadzenia tej audycji, co było dla mnie bardzo ważne. Nigdy nie prosiłam tej tak zwanej drugiej strony, czyli tych homofobów, psychopatów. Nigdy tego nie zrobiłam, chociaż to buduje, wiadomo, rankingi, podbija słuchalność i państwo tam lubicie takie tutaj, tak się, coś się dzieje. I tego nigdy nie zrobiłam, bo to właśnie pamiętam, Ewa Wanat powiedziała mi, to jest wasza godzina. Macie robić, co chcecie, robicie dla siebie, o sobie, na swoich warunkach. I tak mi to jakoś gdzieś tam zostało w tyle głowy, że jednak to jest jej pomysł na ten czas.
1: Było jakieś wydarzenie albo jakaś rozmowa, która rzeczywiście coś w tobie zostawiła? Coś, co wyjątkowo zapamiętałaś?
0: Sporo jest takich audycji, wiesz, no była audycja właśnie Pawła Tomaszewskiego, ktoś ty wyautował, myślałam, że będzie opowiadał o muzyce, a zrobi taki duży coming out ze swoich uzależnień od chemseksu i no i to było, mnie wcięło, szczerze mówiąc, ja byłam zupełnie na to nie gotowa. To nie była na żywo audycja, on to nagrał, potem mam przekonana, że on to wszystko potnie, wyrzuci i nic z tego nie będzie, a mówię, no dobra, no zobaczymy. I ona jest dojmująca, ona jest starą audycją, myślę, że ona ma z, nie wiem, 6-7 lat na pewno, jak nie więcej. Trzeba
1: jest
0: zobaczyć.
1: W podcastach.
0: Na pewno jest w podcastach, więc to było bardzo ciekawe. Jedną audycję miałam okropną, nie powiem którą, przed mój kolega, który byłam przekonana, że jest wyautowany. Znaczy, to było oczywiste. Wszyscy, którzy przychodzą do mnie do audycji, są wyautowani, chyba, że to są osoby hetero i są tak zwanymi sojusznikami, sojuszniczkami. No i tenże osoba przed samym wejściem i była to audycja live, mówi, tylko uważaj, bo jestem niewałtowany. I ja myślałam, że umrę. Autentycznie myślałam, ja byłam tak spocona jak w życiu, jak mysz kościelna i to było tak przerażające. Ja się bałam po prostu odezwać, nie wiedziałam, co mam w ogóle zrobić, no bo powinnam go wyprosić przede wszystkim, powiedzieć, stary, no w ogóle o co chodzi, jakby po co w tej audycji, to promowanie siebie kosztem nas, jakby on był nauczycielem, więc też to rozumiem, tak, tylko powinien mi to wcześniej powiedzieć, ja bym się wtedy zastanawiała nad formułą audycji, bym pewnie coś przemyślała inaczej, cokolwiek. I to był koszmar, to było straszne, bo takie najgorsze doświadczenie. No, ze śmiesznych doświadczeń to były, pamiętam, teraz sobie zapisuję zawsze na kartce, z kim rozmawiam, bo miałam swoich znajomych, nawet osoby, które znałam po 10-15 lat, nie powiem, kto to był, ale to była jedna znana badaczka teatru, a drugi też badacz teatru i znamy się, a jestem po wiedzy o teatrze, Akademii Teatralnej. No i gadam i trzeba na końcu przedstawić gości i mam takie jest na żywo, i mam takie, jak oni się nazywają? Miałeś to kiedyś?
1: Kasia, ja cię doskonale rozumiem, bo o mnie, jeśli chodzi o nazwy, tytuły, imiona, nazwiska, ja jestem fatalny w tym.
0: Makabra.
1: I najgorzej, jeśli jest jakaś sytuacja towarzyska, w której się poznaje 3, 4, 5 osób na raz, ja nie zapamiętam tego. Właśnie. Mimo najszczerszych chęci, ja zapamiętam twarze.
0: Teraz to piszą, mamy te promptery, te inne, więc to mamy, ale wtedy miałam takie, mówię, i co ja mam teraz zrobić? I wiesz, jak ich nie przedstawisz teraz, że wiadomo, wtopa, nie wypada, nie wolno tak robić, a dwa, oni się obrażą na amen, po prostu wiesz, no, że po prostu zapomniałeś, jak się nazywają. Ja nie pamiętam, jak z tego wybrnęłam, czy mi się raptem to przypomniało, czy ja po prostu nie przedstawiłam i skończyłam taką audycję, po prostu bla, bla, bla, bla, bla.
1: Już to jesteśmy po czasie.
0: Dokładnie. Więc to było straszne. Nie powiedziałam im, że zapomniałam, jak się nazywają. Ale to było też takie trudne. Ale dużo jest też audycji takich, ktoś się pojawia, kogo nie znałam, albo chciałam poznać, albo właśnie młodzież queerowa, którą uwielbiam i te rankingi, kto tu najmłodszy przychodzi, już takie są roczniki 2020.
1: Och, Excel, widzę, że tutaj rozgrzany do czerwoności.
0: Oczywiście, tak, więc to ta młodzież. Zastanawiam się jeszcze, które były takie trudniejsze. Ale sobie patrzymy. No tak, ale nie tylko Radiem Człowiek żyje, żeby była jasność, więc też możesz ty o inne rzeczy wypytać, zapraszam.
1: No to wiesz, to czekałem też na ten moment oczywiście, że sobie porozmawiam też o życiu też poza radiowym. A ty chciałaś, jak byłaś mała, to o kim chciałaś zostać?
0: No wiadomo kim, oglądałam X-Files, no agentka Scully, proszę cię.
1: Agentka Scully.
0: Ależ oczywiście, to była jedyna, ona była wtedy biseksualna w ogóle, więc to był taki wow, tak, no że takich kobiet nie było w ogóle w kinematografii. Była potem Thelma i Louise, ale chwilę później.
1: Ale ona jako Gillian Anderson, czy jako bohaterka, bo nie pamiętam.
0: Bohaterka w ogóle, ona była tam trochę taką policjantką, coś tam, no agentką, to było jedne. Potem był jakiś serial, też pamiętam, że był jakiś ksiądz i prawniczka chyba. I chciałam być prawniczką przez chwilę, przez ten, bo to już były te mocne kobiety. Czyli...
1: To był detektyw w sutanie, był coś takiego. Detektyw w sutanie był
0: taki. To ja miałam taką partnerkę też tam jakąś kobiecą mocną. No więc tak, ale to a potem wiesz co, nie miałam czegoś takiego, co chciałam kimś być. No właśnie z tymi osobami queerowymi chyba jest problem, że my nie chcemy kimś być, tylko się stawać. I potem wiesz co, tak... Po prostu interesował mnie teatr, tak? Więc wiedziałam, że też ani nie chcę być reżyserem, reżyserką, nie chcę być aktorem, aktorką. Scenografia mi nie po drodze, produkcja nie po drodze, można produkcja najbardziej. I po prostu z braku laku poszłam sobie na Akademię Teatralną, na wiedzę o teatrze, bo powiedziałam, że się dostanę.
1: Poszłam sobie na Akademię Teatralną.
0: No tak jest, jak to działa. No jeżeli po prostu oglądasz spektakli, ja wtedy oglądałam po 60 spektakli w roku, od trzeciej klasy liceum, jakaś obsesja to była, nawet więcej chyba, to było, bo ja byłam w teatrze po 3 razy w tygodniu. Widziałam wszystko. Jeszcze był mały teatr, Koniec prowadził w, gdzie jest się TK Max, na dole w podziemiach. I tam były złożone spektakle z...
1: Mówimy o Marszałkowskiej w Warszawie.
0: Tak, tam był mały teatr.
1: Naprzeciwko Pałacu Kultury.
0: I tam były złożone spektakle z całej Polski też, więc myśmy oglądali wtedy Teatr Prewizorium, Lublin. Były rzeczy z Poznania, ósemki nie były złożone, ale coś innego było z Poznania, nie pamiętam. Były rzeczy z Supraśla, były spektakle taneczne z Bytomia, więc wiesz, tam wtedy naprawdę można było zobaczyć świetne rzeczy, świetny program. No i plus tych 20 teatrów miejskich warszawskich, więc ja autentycznie te całe sezony, ja widziałam wszystko w tych końcu lat 90.
1: Czy to w sumie ojciec ci tak zaszczepił ten teatr?
0: No tak, no musiał coś robić ze mną, wiesz, to jest dziecko, jak jest nastolatkiem, to państwo też wiecie, no z tymi nastolatkami albo teraz można ich wpuścić w telefony, TikToki, siema, a potem się dziwimy, że oni są trochę odklejeni, no albo coś trzeba im tam zaserwować. Myśmy nie mieli wtedy telefonów, całe szczęście, no więc pewnie coś trzeba było wymyślić dla nich. No więc on wymyślił, że będziemy chodzić do teatru. jako sobotni tata. Pozdrawiam cię, tato. Teraz serdecznie może nas słucha. Tak, i wiesz, no i się z tobą musiał uwodzić tym taką nadętą nastolatką. Wszystkie nastolatki są nadęte i uważają, że życie są beznadziejni.
1: No, no taki jest moment
0: no, taki
1: w życiu.
0: Jest moment w życiu. No i po prostu pewnie sobie myślisz, no dobra, możemy siedzieć razem nadęci na siebie, albo będziemy siedzieli w teatrze i ona już nie będzie taka na mnie nadęta, tylko będzie coś oglądała. Ja tak czasami robię z moim synem. No możemy, a możemy coś razem fajnego obejrzeć, tak? No i taką pokazałam, że Dirty Dancing, którą się mega podobało. No więc tak, to tak myślę, że to są takie strategie przetrwania z tymi dziećmi, nie?
1: Ale swojego syna też tak chcesz ciągnąć, zabierać do teatru?
0: Do teatru nie, bo on jest oporny. I uważam, że teatr to
1: zło. A oporny
0: zło.
1: Co, bo już jest właśnie w tym wieku?
0: Wiesz co, on akurat ma fajne, lubi dobre kino. Ostatni Scorsese, uwaga, czyli ten Blue Moon, Boże, jak to się nazywało? Red Moon. No wiem, to jest ten długi tytuł z rdzennymi Amerykanami, DiCaprio. Zaraz sobie przypomnimy tytuł. Bo
1: chodzi
0: ja
1: o Killers of the Flower Moon.
0: Dokładnie tak.
1: Czyli Czas Krwawego Księżyca.
0: Dokładnie tak
1: film
0: po polsku.
1: Film z 1923 roku.
0: No myśmy to widzieli w Kolonii i wiesz, to jest film, który ma chyba 4 godziny czy więcej. I on był tym zachwycony. Ja zasnęłam, przyznam się, bo był dubbing niemiecki, więc wiedziałam, że zwariuję, wiedziałam, że wyrwę włosy z głowy. Jest mi się,
1: ja kocham niemiecki, ale...
0: No, więc, ale dubbing nie, nienawidzę. I on akurat, no nie było innej opcji i wiesz, i on to obejrzał i naprawdę mu się to podobało, więc to był... I on ogląda dobre kino, umie się o tym wypowiedzieć, ale też ogląda dużo jakichś takich śmiesznych rzeczy, bardziej takich relaksujących. Ale na to, co zrobiłam, ciśnienie od dziecka, czyli długie formy. Nigdy nie pozwalałam na jakieś shortsy, nie ma TikToka, ma Instagram, ale zawsze mówiłam, co ma oglądać, jakby coś tam zawsze mówiłam, okej, okay, nawet Netflix, ale to są te seriale dłuższe, tak? Więc to było okej. Okay. I to się udało i to jest, uważam, wielki mój sukces wychowawczy, jak i mojej partnerki, że on no nie jest tym takim ten brain rot, no jakby wiesz, jego to też nie ciągnie do tego, jak ogląda YouTube, to ogląda reportaże jakieś na przykład, tak? I mam gigantyczną wiedzę też stamtąd. No ale oczywiście też jest dzieciakiem, lubi dyskorolkę, gra na gitarze, jest po prostu cool, nie? Jakby...
1: Dobra, ale jest tak, że nie uważasz, że on może... Bo ma ile? 12 lat?
0: 14.
1: 14. No to już jest ten okres buntu jednak. Nie uważasz, że się też może zbuntować jednak?
0: Oby.
1: Wiesz, no to też jest wpływ, myślę, tak. Jego środowiska.
0: Oczywiście tak, ale już jest też. Myślę, że jakieś tam podwaliny są, no i na pewno się będzie buntował i teraz przyjdzie, no wiesz, no...
1: Że on chce jednak te 15-sekundowe rolki.
0: Ale to, słuchaj, teraz może robić, co chce, ja już na tym nie mam kontroli. Mhm. A to, że myśmy na przykład bardzo długo rozmawiali, ja chciałam, żeby on zrozumiał, czym jest czas.
1: Tak.
0: I to mi zajęło rok. Czyli zrobiliśmy wykresy różnego rodzaju, na co ile poświęca czasu. Na przykład polecam państwu, żeby zastanowić się. Ja sama wiedziałam, ja mówię, synu, ja sama mam z tym kłopot, sama mnie to połyka. Ja ciebie nie chcę, żebyś ty był, ucz się na błędach matki. No i tak, i to był taki duży temat czasu i byśmy robili wykresy, czyli ile na sen, ile jest w szkole, ile na pracę domową musi poświęcić, ile na przykład na jedzenie, ile mi się zębów i te takie wykresy były dzienne, a propos liczb, no obsesja, tak. I to było potem, to robiłem grafy, bo zrobiliśmy razem i zrobiłam matematykę.
1: Pamiętaj, życie to Excel.
0: No trochę, no nie, bo właśnie mój syn, życie to ocean i zabawa, rzeczywiście akurat drugą stronę ja cisnę, ale to, więc robiliśmy takie graficzne, właśnie te takie grafy kołowe z kolorami, więc to też była matematyka przy okazji, tak, więc procenty, bo wtedy był na etapie procentów, więc to wtedy miałam dwa w jednym. No i to było świetne. I wtedy po tych wszystkich, co, ile zajmuje czasu i zrozumieniu, ja mówię, ile uważasz, że chciałbyś poświęcać po prostu na Instagram, jakby na telefon. No i telefon wyszło nam tam godzinę 40 dziennie. Ja mówię, okej, okay. Ile z tego Instagram? No ja myślałam, że zazwalnie po prostu, nie wiem, pół godziny, godzina. Nie mówię, tak. Ile ja mam. A on mówi 15-20 minut. Ja mówię, piąteczka, mamy to.
1: A ty masz 15-20 minut?
0: On. Ja nie, oczywiście, że nie. Ja tragedia, nie powiem państwu, ile by się wstydzę. No.
1: Ale co, mówisz w razie czego? Nie, bo ja to pracuję na Instagramie, czy...
0: No, ale on też wie, że ja trochę pracuję na Instagramie, to tak jest prawda. No ja pracuję, teraz uwaga, przejdźmy do innych zawodów. No. Czyli praca na planach filmowych i w branży kreatywnej. No trochę ten Instagram muszę podglądać, tak? No bo też z tego mam, no czerpię nowe trendy, wiedzę, filmy. Kan i tak dalej, tak? Co się dzieje, jakby czy w jakich filmach się mówi, co teraz pojawiają się nowe rzeczy, no.
1: Koordynatorka scen intymnych. Mhm. Jak się u ciebie ten nowy zawód pojawił?
0: Szybciutko, a mianowicie pandemia.
1: Ale to był twój pomysł?
0: Tak i nie. Ania Kasińska, reżyserka, wysłała mi artykuł na ten temat. A mówię, ty byś była dobra w to. Ja mówię, co bzdura. A ja wtedy prowadziłam jeszcze firmę, która się zajmowała komunikacją dla kultury. Dalej się zajmuje, dalej ta firma jest...
1: Strona jest, swoją drogą.
0: O Jezu, retro. Ta strona ma 20 lat, więc nie wiem, czy wolno na nią zaglądać.
1: Old może... school.
0: Trochę tak retro.
1: Retro. No taki vintage. No, ale spoko, ja nie mówię, że jest brzydka.
0: No właśnie, wiem, że jest bardzo ładna, ale retro.
1: Szybko chodzi, o, to jest ważne.
0: Bo nie ma na niej danych. No tak, strona rzeczywiście powstała w 2010 roku, myślę. Jakby chodziłam statu dramatycznego, więc nie wiem, co ma w internecie 16 lat. To jest jak po prostu jak dinozaur. Ale tak, ale graficznie uważam, że jest spoko. Pozdrawiam grafika Marka Mielnickiego. Bardzo dobry, wybitny grafik. Polecam w czasach
1: logo
0: AI i wiesz, i te logo naprawdę ma 100
1: ładne.
0: Lat.
1: Ale
0: 100
1: ładne.
0: Lat. Więc Marek naprawdę jest świetnym grafikiem. Robiliśmy całą Teatr Polonię i całą Krystynę Jandę, Och Teatr na przykład, i dalej ta identyfikacja jest i się broni. Robiliśmy teatr dramatyczny, ale się zmieniają dyrektorzy, każdy ma swoje identyfikacje, więc powywalane rzeczy, które mogą jeszcze państwo znać. Marka pewnie jest
1: Audio
0: sporo.
1: River jeszcze przecież tam
0: tak,
1: była.
0: Tak, ale to była ekipa Audio River, akurat to nie Marek robił, to robiło, już nie pamiętam kto, ale to przyszło razem z Orliczem, czy moim byłym klientem. No więc tak, więc trochę ta firma była, a teraz ja się przebranżowiłam, jeżeli chodzi o to, i to bym chciała, żeby wybrzmiało, bo to jest nowa rzecz, czyli wspieram od lat osoby, które się stają właśnie dyrektorami w tej procesie zmiany, albo mają kłopoty, tarapaty, jeżeli chodzi o przemoc, mobbing w swoich instytucjach i czegoś albo nie zauważyli, albo coś się wydarzyło teraz, tak? I to jest taki mój moment z jednej strony czerpania wiedzy, doświadczenia, narzędzi, z koordynacji scen intymnych, czyli bezpieczne procesy twórcze, a z drugiej strony zarządzanie, management, leadership. I teraz mam przyjemność prowadzenia kursu dla liderów, liderek, dla Nowego Teatru i dla Teatru Dramatycznego, jak i Gama Poznań. Mamy kurs kompetencji liderskich. I to jest coś, co mnie fascynuje i to jest świetne. No jakby właśnie jak z osób, które mają no właśnie jakąś tam charyzmę, albo nawet na przykład nie mają charyzmy, ale mają narzędzia, jak zrobić z nich taki pełnokrwistych liderów i liderek. I od razu powiem, no prawie z każdego się da, ale umówmy się, nie ze wszystkich.
1: Nie ze wszystkich.
0: Nie ze wszystkich.
1: Ale zakładam, że wielu rzeczy się można po prostu też nauczyć.
0: Zdecydowanie tak. I pomóc sobie narzędziami, których w polu kultury i w branży kreatywnej mamy mało. Nie szkolimy się, to są moje wiedza, doświadczenie z 20 lat. Pójść na studia podyplomowe w branży kultury, to jest, ja nie wiem, 1 na 20 po prostu coś takiego robi. No więc te narzędzia są, no niestety, no trochę retro, a świat idzie do przodu, cały biznes się szkoli od lat i to jest jakieś normalne, mają właśnie cały system mentoringowy, coachingowy, tego nie ma w kulturze, jak i zarządzanie na podstawie danych, kolejna obsesja liczb, więc też badanie kultury organizacyjnej, jakie są, nie wiem, cele komunikacji, poziom zaufania, atmosfera w pracy, tego się nie bada w kulturze. W korporacjach badane to jest lat 80., totalna norma. Tego nie mamy w kulturze, no bo też mniej pieniędzy, a też się myśli intuicja, oni się na tym znają. No na intuicji można się też nieźle przejechać, tyle powiem.
1: Patrzę na czas, zawsze na koniec sobie zostawiam ten wątek muzyczny, bo on też mnie bardzo interesuje, ale oczywiście też mnie bardzo interesuje ten wątek pracy twojej jako koordynatorka scen intymnych. Ja gdzieś tam już ten wątek mi się pojawiał już w jednej z moich audycji.
0: Właśnie, A$AP Rocky. Dobra, jedziemy na koncert cinema, się skończyło.
1: Ale rzeczywiście jest to też coś nowego. Tak? Czy to już jest ten zawód koordynatorki, koordynatora scen, realizacji scen intymnych?
0: Jest to nowe, znaczy to jest tak, no 2018-19 mi tu i potem się pojawia. Ja ten zawód wykonuję od 21 roku, czyli teraz będzie 5. sezon. Tak. Zrobiłam 33 produkcje filmowe, niemieckie, w Grecji, w Hiszpanii, w Polsce, wiadomo. Teraz była, no mam takie sukcesy trochę w tym roku, nieskromnie powiem, czyli premiera Rosebush Pruning w konkursie głównym w Berlinale, Karim Aynous, jest to no totalnie crazy film, zupełnie, taki totalnie nowohoryzontowy i Roman Gutek, tutaj błagam, proszę to ten film zaprosić, tam jest, wiesz, Jamie Bell, czyli Billy Elliot, Elle Fanning, Pamela Anderson, Riley Koff, wnuczka Presleya, praca z nią, to rzeczywiście było coś niebywałego. Callum Turner, ponoć przyszły Bond, no więc obsada jest totalna, a scenariusz jest tak wykręcony, jest Filippo Eftemis Filippoulou, czyli scenarzysta Lanthimosa napisał nam scenariusz. totalnie szalony. I to była niesamowicie bliska praca z reżyserem, wiele godzin narad. Pracowaliśmy super blisko i byłam potraktowana jak szefowa pionu, co było fantastyczne. No to się nie zdarza też, żeby była jasność tak normalnie. Jesteśmy traktowani, proszę przyjść zrobić, dziękuję, do widzenia. Jak i teraz w Cannes za chwilę, premiera drugiego filmu, przy którym pracowałam, też taka wisienka na torcie, takie prezenty od losu z Léon Seydoux, Gentle Monster, Marie Kreutzer. No temat pitofilii, czyli zupełnie inny, ciężki film. Żeby była jasność, od razu mówię, scen brutalnych wobec dzieci kompletnie nie ma, to jest w ogóle poza, żeby była jasność, to też nie o to chodzi. No ale praca z Léon Seydoux, no to szczerze mówiąc, no zastanawiam się, co ze mną będzie z tą koordynacją scen intymnych, bo to, co mi się marzyło, to się ziściło. Więc teraz w sumie...
1: Co? Czegoś nowego trzeba szukać?
0: No tak to działa ze mną. Niestety.
1: Swoją drogą, ja też polecam Państwu znaleźć sobie taki dokument zalecenie realizacji scen intymnych, bo tutaj też Państwo się dowiedzą, czy są w ogóle też takie sceny intymne i kiedy też taka intymność na planie się też zaczyna. I to jest coś, co mi trochę też otworzyło oczy, bo to są... Bo najczęściej mówi się o nagości albo o scenach seksu, ale to też mogą być na przykład sceny, nie wiem, porodu na przykład, prawda? Dla kogoś to też mogą być sceny pocałunków. Polecam Państwu dokument zalecenia realizacji scen intymnych. Kasia, na koniec, patrzę, mamy dosłownie chwilę. Jaki był Twój pierwszy wykonawca bądź zespół, wykonawczyni, którego zostałaś fanką jako dziecko, taki pierwszy, nie, że tam w rodzinie, w domu się słuchało tego i tego, i ty gdzieś tam też tym nasiąkałaś.
0: Pamiętam Final Countdown, oczywiście pamiętam to totalnie, to był szok, ci faceci w długich włosach, to było to, żeby też queerowie, byli mega hetero, a z drugiej strony wyglądali jak baby, to było jedno takie o wow, wow, wow.
1: Ale ile przecież w takich latach 80.
0: Ja byłam malusia wtedy i pamiętam, był pan Kataryniarz na, Kataryniarz? Katarynka, Kataryniarz, tak? Nie, Kataryniarz. Kataryniarz. Na rynku Starego Miasta i to był jakiś, nie wiem, mój ojciec się z nim znał, nie wiem wiedzieć czemu, i pamiętam, że on miał tę przepinkę Europe i ja go o to poprosiłam. I to był ten moment takiej decyzji, takiej, wiesz, muzycznej, ale miałam, ja nie byłam w podstawówce, wydaje mi się. Ja musiałam być jakoś w przedszkolu. Aha. I to był ten moment, no wiadomo, potem już tam bliżej, później wjechał jakiś tam, nie wiem, Guns N' Roses, New Kids on the Block było i tak dalej, tak, ale ten, no i potem oczywiście Kurt Cobain i cała scena grunge'owa, kobieca L7, Babies in Toyland i tak dalej, tych kobiecych zespołów, to było coś, no, to mnie ukształtowało ten pierwszy queerowy mój sznyt. Ale pytałeś mnie o hit, który będziemy tutaj puszczać.
1: Tak, bo na koniec, oczywiście poprosiłem Kasię, żeby wybrała utwór do zagrania na koniec audycji Nic o nas bez was. I jest to...
0: No właśnie, z jednej strony Billie Eilish, proszę Państwa, zawsze tutaj jest po prostu ze mną i Państwo zawsze musicie ją słuchać, ale będzie specjalna dedykacja, ta osoba wie dla kogo, i będzie George Michael, Father Figure.
1: O, dobrze. Czyli zmiana planów.
0: Zmiana planów, jak
1: dobrze.
0: Zawsze.
1: George Michael na koniec audycji Nic o nas bez was. Kasiu, czego ci życzyć?
0: Miłości.
1: Życzę ci dużo miłości.
0: I zdrówka.
1: Kasia Szustow była gościnią audycji Nic o nas bez was. Przypominamy, audycja Lepiej późno niż wcale w niedzielę o godzinie 21 w Radiu Tok FM. Dziękuję ci, Kasiu, za to spotkanie.
0: Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam w niedzielę o 21.
1: Do usłyszenia. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. O północy informacje Tok FM, a po nich powtórka poranka. A my słyszymy się jutro w Zagubionej Autostradzie o godzinie 23. Kamil Wróblewski, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Mimo obowiązującego od kwietnia zawieszenia broni, Iran wystrzelił rakiety. Będzie zawieszenie broni na obchody Dnia Zwycięstwa w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Na obowiązującym w kraju systemie kaucyjnym tracą samorządy. Więcej na ten temat za kilka minut. Minęła północ, jest wtorek, 5 maja. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów, a na rynek powróciły obawy o ponowną eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Mocno drożeje też ropa naftowa. Szef dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych podczas telefonicznej konferencji prasowej przekazał, że Iran zaatakował amerykańskie okręty oraz statki handlowe, a w odpowiedzi siły USA zatopiły 6 łodzi szturmowych należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Dziennik Washington Post przekazał, że dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie nie odpowiedział na pytanie o to, czy wymiana ognia oznacza zakończenie zawieszenia broni. Emirackie Ministerstwo Obrony poinformowało natomiast, że przechwyciło 12 rakiet balistycznych, 3 pociski manewrujące i 4 drony wystrzelone z Iranu. Były to pierwsze irańskie ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie od blisko miesiąca. Władze powiadomiły, że atak dronów spowodował pożar infrastruktury naftowej w portowym mieście Fujairah, a w wyniku tego uderzenia rannych zostało 3 obywateli Indii. Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z ABC ocenił, że irańskie ataki nie były zbyt ciężkie. Uchylił się też odpowiedzi na pytanie, czy stanowi to pogwałcenie zawieszenia broni. Wbrew słowom Trumpa, władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich uznały atak za poważną eskalację i zastrzegły sobie prawo do odpowiedzi na ataki zgodnie z prawem międzynarodowym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją. Zawieszenie broni ma się rozpocząć od północy, w nocy z wtorku na środę. Jak podkreślił Zełenski w komunikatorze Telegram, życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. Według Zełenskiego dotychczas nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań bojowych zapowiedzianych przez stronę rosyjską. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Na systemie kaucyjnym w obecnej formie tracą finalnie mieszkańcy, ostrzegają specjaliści i gminy. Apelują do władz o zmianę systemu kaucyjnego butelek i puszek. A więcej na ten temat reporter TOK FM Jakub Medek.
3: Piotr Odarczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie przypomina, że samorządy muszą odzyskać z odpadu połowę surowców wtórnych i że to, co odzyskują, mogą sprzedać, zmniejszając koszty działania całego systemu. Systemu, z którego wypadła właśnie spora część odpadów.
4: Byliśmy w stanie segregować butelki PET według rodzaju plastiku, koloru i dostarczać do recyklerów, a w tym momencie te butelki w coraz mniejszym stopniu do nas trafiają.
3: Jaki będzie tego efekt, mówi Artur Modrzejewski, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista od systemów gospodarowania odpadami.
5: I za chwilę będzie tak, że gmina traci ten strumień odpadów, w związku z tym nie jest w stanie na tym zarabiać, co z kolei wpłynie na to, że będzie musiała podnieść stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
3: Oraz, ponieważ nie wypełni ustawowych poziomów recyklingu, zapłaci też karę. Czy raczej zapłacą ją mieszkańcy. Jakub Medek, TOK FM.
2: Aleksander Miszalski po raz pierwszy, odkąd jest prezydentem Krakowa, nie weźmie udziału w Marszu Równości. Ten odbędzie się 23 maja, dzień przed referendum o odwołanie prezydenta. Powód? Oficjalnie inne uroczystości rodzinne i obawa przed ewentualnym łamaniem ciszy wyborczej. Jednak zdaniem specjalistów to typowe zachowawcze decyzje podejmowane przed referendum, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
6: Tutaj jednak Aleksander Miszalski stara się zdobyć popularność, ubierając szaty bardziej patriotyczne. Wystarczy popatrzeć na jego aktywność w trakcie ostatniej majówki. Jednak nie było tam tańczowej flagi, tylko biało-czerwona kokarda.
2: Marsz Równości w Krakowie odbędzie się już po raz 22. W minionych latach prezydent Miszalski szedł na jego czele. Meteorolodzy nie wykluczają, że w tym roku będziemy znów obserwować ekstremalne zjawiska w pogodzie na całym świecie, a to za sprawą El Niño, czyli zjawiska powstającego wskutek ponadprzeciętnego ogrzewania się Pacyfiku. El Niño zaczyna się wtedy, gdy temperatura powierzchni wody w środkowej części oceanu wzrasta o co najmniej 0,5 stopnia Celsjusza powyżej długoterminowej średniej. Jeśli różnica przekracza 2 stopnie, już mówimy o super El Niño. I w tym roku może to właśnie wystąpić, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, że wzrost temperatury atmosfery wynikający z działalności człowieka będzie zrównoważony przez płód oceanów, mówiąc kolokwialnie, no to musi niestety się zmierzyć z faktem, że te oceany są coraz cieplejsze.

0: Będzie dziś nad morzem od 10 do 12 stopni, około 15 pokażą maksymalnie termometry na północy, około 20 będzie na zachodzie, a najcieplej do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W ciągu dnia na północy i na zachodzie możliwe opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskie oraz Kujawy po Warmię i Mazury mogą wystąpić burze.
1: To jest powtórka.
2: Dominika Wilowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu Tok FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych, a także platform społecznościowych. Ale zacznę od Gazety Wyborczej, bo na pierwszej stronie widzimy zdjęcie Andrzeja Poczobuta, który odebrał order Orła Białego. Bohater i człowiek niezłomny. A w numerze znajdą Państwo rozmowę Bartka Wielińskiego z Andrzejem Poczobutem. Ja może zareklamuję Państwu tę rozmowę i przeczytam taki oto fragment. Bartek pyta: wiedziałeś, że dziś wyjdziesz na wolność? Andrzej Poczobut: absolutnie nie. O pierwszej w nocy strażnicy w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku, gdzie siedziałem od ponad 2 lat, otworzyli drzwi do celi, kazali wstawać, bo mamy gdzieś iść. Jestem wyćwiczonym więźniem i jak mówią, że trzeba iść, to kurde, trzeba iść. Pakuję rzeczy. W końcu pytam, gdzie mnie zabieracie? Mówią, że zostanę przeniesiony. Robią rewizję, przetrzepują rzeczy. Potem mówią, że jadę do SIZO numer 1. A co to jest SIZO numer 1? Więzienie śledcze numer 1 w Mińsku. W porządku, przyjmuję to za dobrą monetę, że jadę do więzienia śledczego. Ale dzieje się coś dziwnego. Pozwalają mi zmienić buty. Pozwalają zabrać wodę w butelce. Wtedy zrozumiałem, że to nie jest etap czy transport do więzienia w Mińsku. Całą rozmowę znajdą Państwo w Gazecie Wyborczej w wersji papierowej, a także na stronie wyborcza.pl. Serdecznie Państwu polecam. Tak na marginesie wspomnę jedynie, że media związane z PiS, działacze związani z PiS, mam na myśli Cezarego Gmyza oraz portal W Polityce, te osoby kolportowały informacje, jakoby dziennikarze, redaktorzy Gazety Wyborczej odradzali Andrzejowi Poczobutowi przyjęcie orderu Orła Białego. Jest to nieprawda. Napisał o tym zarówno Bartek Imielski, jak i Roman, przepraszam, Bartek Wieliński, jak i Roman Imielski na X-ie, pierwszy zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Roman Imielski poinformował, w przeciwieństwie do Cezarego Gmyza, bo to właśnie Cezary Gmyz kolportował taką informację, w przeciwieństwie do Gmyza przyjaźnię się z Andrzejem Poczobutem od 20 lat. W sobotę po powrocie z zagranicy długo z nim rozmawiałem. I nie znam nikogo, kto namawiałby go do odmowy przyjęcia orderu Orła Białego. Wręcz przeciwnie. No ale widać, różne projekcje są czasem silniejsze. To jeśli chodzi o podsumowanie właśnie tej kwestii. Myślę, że Andrzej Poczobut jest bohaterem dla wszystkich Polaków. No z wyjątkiem dziwnych postaci z kręgu PiSu. Był taki internauta, który wypisywał bzdury na ten temat, ale muszę tutaj Państwu powiedzieć, że został od razu pogoniony, że użyję tak nieeleganckiego słowa, także przez polityków PiS, między innymi przez Michała Dworczyka. Też wypowiedziała się na ten temat Agnieszka Romaszewska. Także cieszmy się, że są postacie, które są dla nas ważne. I ważne są dla obu stron sceny politycznej. W Gazecie Wyborczej znajdą Państwo także tekst Wojtka Czuchnowskiego, Zonda Stylnego Siedzenia. Założona przez posła Konfederacji Przemysława Wiplera firma już w 2018 roku pracowała dla giełdy kryptowalut. Dziś, gdy afera Zonda Krypto nabiera coraz większego ciężaru, nikt nie chce się przyznać do związków z tą spółką. Maj 2018. Zonda Krypto nazywa się jeszcze BitBay. Giełdą kieruje Sylwester Suszek. Od marca 2022 roku zaginiony. Michał Krzymowski, świeżo zatrudniony przez Przemysława Wiplera, był dziennikarz Newsweeka, pisze do Suszka i nowego menedżera BitBay'a Pawła Sobkowa. pisze takiego oto maila, ustalając ostatnie szczegóły listu otwartego Suszka do ówczesnego

0: obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. Ten list jest skoncentrowany na tym, że oto właśnie zła władza prześladuje takie firmy jak Zonda Krypto, ogranicza rozwój rynku kryptowalut, no i jest tam prośba do premiera o rozważenie, by po prostu Komisja Nadzoru Finansowego przestała jakoś się źle wypowiadać na temat takiej oto firmy. Potem, jak Państwo wiedzą, Suszek zostaje uprowadzony, w zasadzie nie wiadomo, co się z nim dzieje. Policja podejrzewa, że nie żyje, ale ciało nie zostało odnalezione. W każdym razie Przemysław Wipler został posłem Konfederacji, tyle tylko, że jako poseł bardzo intensywnie zajmował się także firmą Zonda Krypto i rynkiem kryptowalut. I co prawda on deklaruje, że absolutnie już nie jest lobbystą, ale jego zachowanie w sprawie Zonda Krypto i w sprawie rynku kryptowalut właściwie wskazuje na to, że jednak z tej roli lobbysty nie wyszedł, biorąc pod uwagę, że jego dawna firma nadal jednak na tych kontraktach Zonda Krypto zarabia. Mówi na przykład Wipler tak. W Republice jest jedną z największych giełd kryptowalut, która przeszła przez złe decyzje i została wypchnięta za granicę Polski. Mowa tutaj o giełdzie kryptowalut Zonda. Na pasku informacyjnym Republika chwaliła Wiplera, że broni wolności inwestowania. Podobnie wypowiedział się w kanale Zero, też pilnując, by w swojej wypowiedzi ulokować nazwę Zonda Krypto. To jeżeli to nie jest lobbing, to co to jest, proszę Państwa? To, co jest ciekawe, bo usłyszałam tak właśnie, że Patryk Michalski bodajże z portalu TVN24 rozmawiał z Krzysztofem Bosakiem, jednym z liderów Konfederacji. Bosak jednak twierdził, że no on raczej się odcina od działalności Przemysława Wiplera. Powiem Państwu, że Bosak nigdy za Wiplerem nie przepadał, także stara się jakby dystansować do niego Sławomir Mentzen, chociaż Mentzen też wylewał krokodyle łzy nad losem Zonda Krypto, że została tak źle potraktowana przez państwo polskie i musiała się ewakuować do Estonii. No panowie, dzisiaj musicie się mierzyć z tymi problemami. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że rozbawił mnie tekst w tygodniku Sieci. No a na okładce możemy przeczytać taką oto informację. Tylko u nas mafia, śmierć Zonda Krypto. Szokujące kulisy potężnej afery, w której zbrodnia przeplata się z oszustwem na masową skalę, a w tle jest wielka polityka. No, bardzo się podekscytowałam takim artykułem. Zaglądam do środka. Ja tam artykuł Marka Pyzy. I oczywiście wszystko Państwo tutaj znajdą, te opowieści, co tam było z tą Zonda Krypto, ale jedna rzecz redaktorowi umknęła. Nie wiem, czy Państwo zgadną jaka. Pan redaktor Pyza zapomniał wspomnieć o tym, że spółka przemysłowa Krala zapłaciła 450 tysięcy złotych na Instytut Zbigniewa Ziobry, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. No masz jaki zbieg okoliczności, że to akurat panu Pyzie umknęło. Jestem wstrząśnięta, ale może jest, jeszcze przeglądam tak nerwowo, może gdzieś tutaj się pojawia. Jest nawet Amber Gold. Sprawa Amber Gold nawet jest. No i nie mogę znaleźć. Ale może jest, bo to długi artykuł. No. Ale jakoś musi być chyba głęboko schowane. No dobrze, zostawmy. Może Państwo się zagłębią w ten artykuł. Może rzeczywiście uda się tam coś w tej sprawie znaleźć. A teraz chciałam Państwu powiedzieć, że na stronie portalu, przepraszam, TVN24 znajdą Państwo artykuł dotyczący Szymona Hołowni. Przesądzone jest, że prokuratorzy badający aferę Collegium Humanum zwrócą się o uchylenie immunitetów posła Szymona Hołowni i europosła Michała Kobosy. Od lutego trwają prace nad szczegółami uzasadnienia wniosków, które następnie trafią pod obrady Sejmu i Parlamentu Europejskiego. Wynika z informacji dziennikarzy Superwizjera i TVN24. Prokuratorzy bezpośrednio prowadzący sprawę afery prywatnej uczelni Collegium Humanum doszli do wniosku, że w swoim śledztwie zgromadzili już materiały pozwalające im na pociągnięcie do odpowiedzialności Szymona Hołownię i Michała Koboskę. Na początku roku zaczęli pracę nad projektami wniosku o uchylenie immunitetów wobec obydwu liderów Polski 2050. Przy czym Michał Kobosko, to może dodam, jednak jest w tym obozie przeciwnym po rozłamie Polski 2050, przeciwnym niż ten, w którym jest Szymon Hołownia, także ich drogi się rozeszły. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze Superwizjera TVN24, Maciej Duda i Robert Zieliński, w lutym prokurator krajowy Dariusz Korneluk miał polecić śląskim prokuratorom przesłanie treści ich wniosków do Warszawy. W tym czasie zmienił się jednak naczelnik śląskiego pionu przestępczości zorganizowanej. Nowy szef, prokurator Marek Wełna, uznał, że wnioski wymagają jeszcze wprowadzenia poprawek. Ja tylko chcę zaznaczyć, że informacja o tym, że być może będzie złożony wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni, że ta informacja pojawiła się także w stanie wyjątkowym w tej edycji prowadzonej przez Andrzeja Stankiewicza i Dominikę Długosz. I na to właśnie Szymon Hołownia odpowiedział w bardzo obszernym wpisie. Generalnie uznał, że jest w jakimś stopniu prześladowany przez dziennikarzy Newsweeka oraz Onetu. I ten wpis sprzed 14 godzin brzmi tak: nie mogę już patrzeć, jak moi koledzy, byli koledzy z Onetu i Newsweeka, od miesięcy męczą się z próbami umoczenia mnie w Collegium Humanum, więc postanowiłem pomóc, rozpisując całą rzecz na dialog, żeby było łatwiej. Zaczynamy. Hołownia studiował w Collegium Humanum. Nie studiował, rozważał studia. I tutaj mają Państwo cały ten bardzo długi wpis. Jednak problem polega na tym, że my tak do końca nie wiemy, jak odnosi się Szymon Hołownia do ewentualnych tych zarzutów. W każdym razie Hołownia rzeczywiście przypomina, że w zeszłym roku CBA weszło do urzędu miasta w Otwocku, żeby pobrać podpisy Szymona Hołowni na rozmaitych dokumentach urzędowych. I Hołownia wypomina, że służby specjalne zrobiły to chwilę przed złożeniem jego rezygnacji z funkcji marszałka. I teraz uważa, że informacja o tym, iż ktoś chce mu uchylić immunitet, pojawiła się akurat w dniu głosowania nad wotum dla ministry klimatu i utrzymaniem koalicji. Oczekuje, pisze Szymon Hołownia, że będą kolejne odcinki tej telenoweli, więc tylko przypominam, w mediach, zwłaszcza tu cudzysłów przyjaznych, działa stara rzymska zasada: obrzucajcie G, zawsze się coś przyczepi. Wniosek prokuratury? Zakładam, że żadnego nie będzie, bo prokuratura, przeciekając, może manipulować, ale żaden prokurator nie zaryzykuje jednak pójścia do sądu z czymś, czego nie ma. Tam, w przeciwieństwie do niektórych mediów, z G bata nie ukręcisz. Więc jak widać, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia zakłada, że wniosek o uchylenie immunitetu się nie pojawi, a wszelkie kwestie poruszane przez prokuraturę w tej sprawie interpretuje jako działalność polityczną, która jest wymierzona właśnie w niego. Choć muszę Państwu powiedzieć, że o ile wiem, do czasu, kiedy właśnie już był pisany ten wniosek o uchylenie immunitetu, to śledztwo jest prowadzone wciąż przez tego samego prokuratora. Ten sam prokurator także prowadził je za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Tu się nie zmieniło, więc taka teza, że jest to prokurator ściśle uzależniony, wykonujący polecenia władzy, jest no, taka wątpliwa, nazwijmy to w ten sposób. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dobry, panie redaktor, witam państwa.
0: Smartfony, tablety, komputery i laptopy. Minister kultury Marta Cienkowska podpisała rozporządzenie, które nowelizuje katalog nośników, przy których sprzedaży pobierana jest opłata reprograficzna. Widziałam wiele wypowiedzi pełnych oburzenia w związku z tym, bo jednak to jest postrzegane jako dodatkowy podatek. Jakby pan to skomentował, panie ministrze?
1: Troszkę gonimy Europę w tym zakresie, to znaczy opłata reprograficzna w Polsce funkcjonuje od lat. Dotychczas ona była pobierana od takich nośników pamięci masowej, jak na przykład dyskietki, czy CD-romy, czy nagrywalne płyty CD, czy DVD-romy. To jeszcze takie legendarne nośniki, na których kiedyś nagrywało się muzykę, czy tam filmy. No, Ministerstwo Kultury zdecydowało się zaktualizować tę opłatę poprzez aktualizację wykazu urządzeń, z których korzystamy. Generalnie koncepcja opłaty reprograficznej związana jest z możliwością kopiowania na te urządzenia muzyki w celu późniejszego odsłuchania tej muzyki. Mam szczerze mówiąc mieszane uczucia, dlatego że jako członek rządu oczywiście popieram wszystko, z czym ten rząd wychodzi, ale jako twórca, jako autor muzyki, którą można słuchać właśnie w mediach streamingowych, czy można skopiować na taki czy inny nośnik, troszkę mam mieszane uczucia, szczerze mówiąc.
0: A dlaczego ma pan mieszane uczucia?
1: No bo takie podejście do prawa autorskiego jest rodem z ubiegłego wieku. Dzisiaj nikt nie kopiuje muzyki po to, żeby jej słuchać. Dzisiaj, żeby słuchać muzyki, odtwarzamy ją na mediach streamingowych typu, nie wiem, Tidal, czy Apple Music, czy Spotify. Nie chcę tutaj wymieniać tych wszystkich serwisów. Tam nie ma takiego momentu kopiowania, czyli nie ma momentu, kiedy plik zostaje przeniesiony na nośnik. My słuchamy tej muzyki tak, jak ja słucham Radia Tok FM, czyli pewne elementy tego pliku dźwiękowego są przesyłane na bieżąco do mojego urządzenia i pozwala mi to słuchać tego, co państwo nadają, poprzez właśnie internet. Więc sama ta koncepcja opłaty reprograficznej, która zakłada kopiowanie, w mojej ocenie tutaj się nie sprawdza. A każdy twórca, którego muzyka jest streamingowana, strumieniowana przez takie media, dostaje honorarium, tantiemy od operatora tych mediów, od umownego Spotify'a, od umownego Google'a czy Apple'a. Więc to dlatego właśnie moje mieszane uczucia. Rozumiem oczekiwania artystów, rozumiem, że w Polsce ta opłata reprograficzna była pobierana na dużo niższym poziomie niż na przykład w Europie, natomiast jakby nie do końca rozumiem koncepcję opłaty, która jest szyta na inne lata, na czasy innych technologii, na czasy technologii, z których w zasadzie dzisiaj nikt już nie korzysta.
0: No ale panie ministrze, to wygłosił pan jednak dosyć fundamentalną krytykę decyzji pani minister Cienkowskiej.
1: Ja rozmawiałem z panią minister. Pani minister ma swoje argumenty. Te argumenty też brzmią przekonująco. Najważniejszym z tych argumentów w mojej ocenie jest to, że cała wartość, która zostanie pobrana w ramach opłaty reprograficznej, ma trafić do artystów. Największym problemem, który ja tutaj widzę, jest pośrednictwo tak zwanych OZZ-ów, Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami. To są organizacje, które są stowarzyszeniami i które są uprawnione do kolekcjonowania, do pobierania tych opłat, do gromadzenia ich i potem do redystrybucji tych środków wśród artystów. Pani minister kultury zapewnia mnie, że wszystkie pobrane tytułem opłaty reprograficznej środki trafią bezpośrednio do artystów. Jeżeli tak będzie, ufam głęboko, że tak będzie, to przynajmniej jeden cel tej opłaty zostanie zrealizowany.
0: No, chcę powiedzieć tak, że tutaj pojawiają się zarzuty, że jest to de facto podwójne opodatkowanie, a przypomnę, że żeby było śmieszniej, no wypowiedział pan jednak swego rodzaju krytykę pod adresem pani minister, która jest z pańskiego ugrupowania. Więc nawet nie pasuje to do koncepcji, że Polska 2050 jest recenzentem swojego rządu, jest recenzentem swojej pani minister.
1: Ja, tak jak powiedziałem, mam pełne prawo widzieć tę sprawę niejako poprzez dwa obiektywy. W tym rządowym uważam, że Ministerstwo Kultury miało prawo do aktualizacji listy nośników, bo de facto to zostało przeprowadzone. Tak jak mówię, opłata reprograficzna w Polsce funkcjonuje od wielu lat i od wielu lat jest pobierana. Natomiast jako twórca, jako autor muzyki, jako element zespołu, którego piosenki są w mediach strumieniowych, dokładnie wiem, jak to działa w nowoczesnym świecie. No i
0: rozumiem.
1: Nie boję się o tym mówić.
0: Panie ministrze, jeszcze chciałam zapytać o jedną kwestię, która dotyczy Ministerstwa Cyfryzacji, a mianowicie zobaczyłam taki wpis internauty Dariusza Golińskiego, który zauważył tak. 5 grudnia 2025 roku odbywa się tajne posiedzenie Sejmu dotyczące kryptowalut. 5 grudnia 2025 roku. Tymczasem spółka TriPay, gdzie beneficjentem jest Przemysław Kral, ma takie szczęście, że od resortu cyfryzacji dostaje dostęp do rejestru dowodów osobistych. Wyborcza BIS pisze, że no jednak jest to taki rodzaj uwiarygodnienia tej spółki. Czy tutaj nie nastąpił błąd, jeśli chodzi o decyzję ministra cyfryzacji?
1: Ja tam widzę dwa wydarzenia, do których warto się odnieść. Zonda Krypto w połowie 2025 roku wystąpiła do nas, do Ministerstwa Cyfryzacji, o tak zwaną możliwość potwierdzania tożsamości klientów za pomocą M-Obywatela, aplikacji M-Obywatel. My odmówiliśmy tej spółce takiej możliwości, dlatego że no, stwierdziliśmy, że jej wiarygodność nie jest na wystarczająco wysokim poziomie. Po przejściu całej procedury w Centralnym Ośrodku Informatyki Zonda Krypto dostała decyzję odmowną. Spotkaliśmy się wówczas z dość żywiołową reakcją mediów, które zarzucały nam, że no, nie za dobrze podchodzimy do spółki, która operuje na rynku kryptoaktywów. Natomiast TriPay jest instytucją płatniczą, która jest zaakceptowana i wpisana na listę instytucji płatniczych przez Komisję Nadzoru Finansowego. I ona jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. I tam rzeczywiście mieli zgodę na sprawdzanie prawdziwości dowodów osobistych w rejestrze dowodów osobistych. To jest taka technologiczna procedura, której warunki opisuje ustawa i która polega na tym, że instytucja płatnicza jest w stanie na podstawie numeru dowodu osobistego sprawdzić, czy ten dowód jest prawdziwy, czy może go w systemie nie ma. I to tylko tyle. Tam nie ma żadnych dostępów do systemów, tam nie ma możliwości interakcji z tym systemem. Jest tylko możliwość, tak jak, nie wiem, zawieramy z kimś umowę kupna-sprzedaży samochodu, prosimy go, żeby pokazał nam swój dowód osobisty, bo chcemy zobaczyć, czy on to on.
0: To trochę więc, pan zwala na KNF, panie ministrze. No bo to jest pewien dysonans, tak? To znaczy z jednej strony premier mówi o rosyjskich powiązaniach i tak dalej, a jednak ten biznesmen no, ma po prostu takie możliwości. Tutaj można się zastanawiać, czy nie ma po prostu przepływu informacji między poszczególnymi instytucjami.
1: Nie, to znaczy ja jestem absolutnie przekonany, że Polska Komisja Nadzoru Finansowego przede wszystkim powinna uzyskać uprawnienia, które wynikają z unijnego rozporządzenia Majka, to znaczy powinna uzyskać uprawnienia do reakcji na rynku kryptoaktywów. Po to jest nam potrzebna implementacja tego rozporządzenia, bo samo rozporządzenie, mimo że działa wprost, no to jednak nie wskazuje organów kontrolnych. I o to walczymy od chyba jesieni ubiegłego roku. Spotkaliśmy się z dwoma wetami pana prezydenta Nawrockiego, ale w Sejmie od grudnia czeka na rozpatrzenie ustawa, autorstwa zresztą moich kolegów, koleżanek z Polski 2050, ustawa właśnie implementująca tę dyrektywę Majka, która załatwia sprawę, która no, powoduje, tutaj, że Komisja Nadzoru no właśnie, Finansowego...
0: Panie ministrze, tutaj też jest pewien problem, dlatego że rząd szykuje swój projekt i Polska 2050 próbuje prowadzić jakąś grę z prezydentem Nawrockim. No i słyszałam takie komentarze, że trochę tak dajecie się wypuszczać prezydentowi, że tutaj wy macie jakąś lepszą ustawę niż rząd, no bo to łamie jakby lojalność rządu w tej sprawie.
1: Nic podobnego, pani redaktor. Ta tak zwana nasza ustawa to jest nic innego jak ustawa rządowa, tylko to jest ustawa rządowa, którą po pierwszym wecie pana prezydenta Nawrockiego pozbawiliśmy tych przepisów, o które on sygnalizował, że widzi jako, postrzega jako tak zwany gold plating, czyli nadregulację.
0: Rozumiem, ale to trzeba było ustalić w rządzie, no bo w rządzie też się toczy praca nad projektem, który ma być trzeci raz uchwalany.
1: Pan minister Domański w jednej ze swoich ostatnich radiowych rozmów przyznał, że ustalaliśmy to z panem ministrem, że my byliśmy w dialogu w rządzie, pokazywaliśmy, które elementy tej ustawy chcemy zmienić, bo oczywiście, znaczy moim celem, naszym celem jako ugrupowania jest to, żeby w Polsce pojawiły się przepisy umożliwiające zabezpieczenie interesów Polek i Polaków na rynku kryptoaktywów. To jest nasz główny cel. Nie to, żeby przerzucać się odpowiedzialnością, kto jest bardziej winny aferze Zonda Krypto. Wiemy wszyscy, kto jest winny aferze Zonda Krypto. Wiemy, kogo Zonda Krypto finansowała spośród polityków. O tym między innymi w pani przeglądzie prasy było bardzo dużo powiedziane. Nam są potrzebne przepisy, które ochronią nasze aktywa. Tak jak one są chronione na rynku bankowym, tak powinny być chronione na rynku kryptowalut.
0: Panie ministrze, chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz. Przepraszam, bo zmierzamy do końca. Chodzi mi o informacje, które portal TVN24 podał wcześniej Onet, a mianowicie, że prokuratorzy przygotowują wnioski o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni oraz Michała Kobosi. Chodzi o śledztwo w sprawie Collegium Humanum. Widziałam, że Szymon Hołownia napisał, że żadnego wniosku o uchylenie immunitetu nie będzie. I zastanawiam się, skąd to przekonanie Szymona Hołowni. Czy on po prostu wie, co prokuratura robi w tej sprawie?
1: No, Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, czy pan marszałek Sejmu Krzysztof Bosak, chociaż z nim to też nie wiadomo, czy on tam studiował, czy nie. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. No, Collegium Humanum wszystko wskazuje na to,
0: że... Ale akurat Jacek Sutryk ma postawione zarzuty.
1: No Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni. Pani opowiadała o prokuratorze, który tę sprawę prowadzi. Jeżeli to jest ten, o którym pisze pan poseł Giertych w swoim wpisie, w tymże samym serwisie, o którym mówimy, czyli to, jeżeli to jest prokurator Tomasz Tadla, no to znam człowieka, bo byłem z nim na jednym roku na aplikacji prokuratorskiej. Jeden z ulubionych prokuratorów pana ministra Ziobry w czasach poprzedniej władzy. Tak, no do momentu, kiedy media o tym piszą, w zasadzie mogą spekulować. Jak już się te wnioski
0: ja po prostu
1: pojawią,
0: mam wątpliwości wobec tych teorii spiskowych, że ta sprawa jest przeciwko Szymonowi Hołowni prowadzona z tego powodu, że on podejmuje takie, a nie inne decyzje polityczne. Mam tę wątpliwość dlatego, że to śledztwo prowadzi wciąż ten sam prokurator, taki sam jak za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, proszę zobaczyć, jakie jest dossier spraw prowadzonych przez tego prokuratora, to myślę, że zacznie go pani oceniać inaczej. Ja nie mam wątpliwości, uważam, że to jest absolutnie czysty przypadek, że elementy sprawy związków domniemanych Hołowni z Collegium Humanum najpierw są nagłaśniane wtedy, kiedy ma zaprzysiężyć Nawrockiego, potem wtedy, kiedy ma zrezygnować z funkcji marszałka Sejmu.
0: Ale pan to widzi tak, premier Tusk dzwoni do prokuratora i mówi, chłopie, dawaj teraz, bo Szymon Hołownia chce zaprzysiąc prezydenta, tak? To się tak odbywa?
1: W życiu bym czegoś takiego nie zawistował.
0: Ale trochę pan zasugerował,
1: skąd w ogóle
0: tak?
1: Nie wiem skąd w ogóle takie pomysły. Nie wyobrażam sobie pana premiera dzwoniącego do urzędników państwowych i wydającego im bezpośrednio
0: polecenia. Czyli prokurator sam z siebie działa politycznie, tak? Prokurator sam z siebie
1: nie chodzi mi o prokuratora. Proszę zwrócić uwagę, że prokurator póki co od jesieni chyba wczesnej zeszłego roku nie było żadnych czynności. To chodzi mi o medialne publikacje i o medialnych publikacjach pisze Hołownia. Przecież to Hołownia nie pisze o prokuratorze. Hołownia pisze o tym, że media te sprawy zupełnym przypadkiem, co podkreślam, nagłaśniają w takich fundamentalnych momentach kariery politycznej tego człowieka.
0: Musimy kończyć. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, Polska 2050, był gościem TOK FM. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Mamy połączenie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, doktorem Marcinem Wiązkiem. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Prezydent powołał Radę Konstytucyjną. Będzie ona przygotowywać projekt konstytucji, ponieważ prezydent uważa, że obecna jest wadliwa, źle funkcjonuje. Wypowiedział taką opinię, że niestety mamy ciągłe rozdrobnienie na dwa ośrodki władzy administracyjnej i państwowej, no i to paraliżuje państwo.
2: Panie redaktor, z prawnego punktu widzenia rzeczywiście obecnie obowiązująca konstytucja wymaga pewnego przemyślenia co do rozwiązań, które są w niej zawarte. Ona była tworzona w pewnym momencie historycznym, ona była tworzona w pewnych uwarunkowaniach politycznych, społecznych, też międzynarodowych i no, minęło już prawie 30 lat od jej wejścia w życie i wydaje się, że sama teza o tym, że należy zastanowić się nad pewnymi punktami, które wymagają zmiany, jest tezą prawidłową, bo w literaturze, w nauce prawa konstytucyjnego zwraca się od dawna uwagę na to, że rzeczywiście ustrój polski, który jest, system rządów, który jest przewidziany w konstytucji, jest nieco niekonsekwentny, bo to jest co do zasady system parlamentarno-gabinetowy, ale on ma pewne elementy systemu prezydenckiego, czy też systemu kanclerskiego i z tego względu, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tak zwaną kohabitacją, czyli sytuacją, gdy większość parlamentarna i prezydent wywodzą się z różnych środowisk politycznych, dochodzi do pewnych konfliktów, które są często trudne bardzo do rozwiązania, bo konstytucja pozostawia wiele niedopowiedzeń. I rzeczywiście sam punkt wyjścia i założenie, że należy zastanowić się nad pewną zmianą w tym zakresie, doprecyzowanie pewnych kwestii jest tezą trafną. No, co więcej, też pamiętajmy, że po wejściu w życie konstytucji, konstytucja stworzyła podstawy prawne do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Natomiast od dawna mówi się o tym i zresztą był kilkanaście lat temu nawet projekt zmiany konstytucji polegający na dodaniu do niej rozdziału, który by w sposób precyzyjny wskazywał na miejsce prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa, co też jest bardzo istotne. A więc diagnoza problemu jest moim zdaniem zasadna.
0: No ale pytanie, która wersja pana zdaniem byłaby dobra dla państwa polskiego? Czy taka z systemem prezydenckim, czy też może po prostu osłabienie weta prezydenta wobec decyzji większości sejmowej?
2: To jest decyzja polityczna, to jest decyzja czysto polityczna. Prawidłowo funkcjonują państwa demokratyczne, oparte zarówno na systemie parlamentarnym, tak jak Wielka Brytania, państwa oparte na systemie kanclerskim, jak Niemcy, czy państwa oparte na systemie prezydenckim, czy takim semiprezydenckim, jak Francja. A więc jest to decyzja polityczna, która powinna być podjęta przez polityków. Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania państwa, powinny być w konstytucji określone precyzyjnie relacje między poszczególnymi segmentami władzy. No a w Polsce mamy dwa organy władzy wykonawczej. Mamy prezydenta posiadającego bardzo silny mandat, mandat pochodzący z wyborów powszechnych i z drugiej strony mamy Radę Ministrów, która posiada bardzo silne kompetencje do rządzenia państwem i tutaj dochodzi do rzeczywiście pewnych sporów. Konstytucja powinna precyzować, kto ma ostatnie słowo. I z tego względu rzeczywiście warto się na tym zastanowić, natomiast jest to decyzja polityczna, jest to czysto polityczna decyzja, który z tych systemów rządów jest lepszy.
0: W Radzie znalazła się Julia Przyłębska, która niegdyś kierowała Trybunałem Konstytucyjnym. No i powołanie było kwestionowane, wydaje mi się, w wyroku TSUE. Też Julia Przyłębska zasłynęła tym, że konsultowała rozmaite decyzje z rządem. Jak pan postrzega taką nominację?
2: Ja jako rzecznik praw obywatelskich nie czuję się upoważniony do komentowania decyzji personalnych.
0: Rozumiem, prezydenta. Dobrze. Chciałam zapytać także o śledztwo, które prowadzi prokuratura. To śledztwo ma dotyczyć między innymi niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie dopuścili czworga sędziów do orzekania i także naruszyli prawa pracownicze tych sędziów. Co pan sądzi na temat takiego śledztwa?
2: Pani redaktor, ja na temat śledztwa mógłbym się wypowiadać, gdybym znał jego szczegóły. No tu szczegółów nie znamy, więc...
0: To zadam inne pytanie. Czy pana zdaniem osoby zarządzające Trybunałem nie dopełniły swoich obowiązków, ponieważ nie dopuściły tych sędziów do orzekania? Tak zadam pytanie.
2: Ja uważam, że spór, z którym mamy do czynienia, powinien być rozwiązany, powinna się pojawić wypowiedź sądu w tym zakresie, gdyż i dla mnie nie ulega wątpliwości, że powinno dojść do odebrania ślubowania od wszystkich 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie zaszły żadne przesłanki wskazane w orzecznictwie, które umożliwiałyby odsunięcie w czasie tego ślubowania. Nie zaszły, a więc do takiego ślubowania powinno dojść. No, mamy w tej chwili problem prawny związany z tym, no, na ile skuteczne są te 4 ślubowania, które zostały przedstawione w formie aktu notarialnego przez 4 sędziów. I ja uważam, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się sąd. Mamy do czynienia ze sporem, mamy do czynienia z fundamentalnym sporem prawnym dotyczącym mandatu konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Istnieje kilka ścieżek sądowych co do tego, w którym można by było dać sądowi możliwość oceny tej sytuacji i wypowiedzenia się na ten temat. Nie wiem, czy najlepszą drogą jest ścieżka akurat prawa karnego, natomiast zarówno sądy pracy, jak i sądy administracyjne dysponują kompetencjami, którymi można jednoznacznie stwierdzić, jaki był skutek prawny ślubowania złożonego przez tych 4 sędziów i przynajmniej w drodze sądowej ten spór można by w taki sposób rozstrzygnąć. Ja uważam, że w demokratycznym państwie prawnym sądy właśnie służą po to, aby wypowiadać się w tego typu sporach i tego typu spory rozstrzygać.
0: Panie doktorze, chciałam zapytać też o pańskie zdanie na temat weta wobec ustawy o rozwodach pozasądowych. Prezydent uznał, że musi być jego decyzja jednoznaczna o wecie, nie dlatego, że państwo nie powinno usprawniać procedur, ale dlatego, że są sprawy, których nie wolno sprowadzać do administracyjnej formalności. Małżeństwo nie jest zwykłym wpisem w rejestrze, jest jednym z fundamentów życia społecznego.
2: Ta ustawa jest pewnym, ona była poprzedzona pewną decyzją o charakterze politycznym i światopoglądowym i oczywiście takie rozstrzygnięcia są podejmowane i mogą być w tym zakresie różnice. Ja tę ustawę z urzędu jako rzecznik praw obywatelskich opiniowałem. Ja ją opiniowałem pod kątem prawnym, pod kątem zgodności z konstytucją i konstytucja nie wymaga, aby rozwiązanie małżeństwa w sytuacji, gdy nie ma sporu w tym zakresie, musiało być poprzedzone orzeczeniem sądu. Gdy chodzi o relacje międzyludzkie, relacje rodzinne, to konstytucja jedynie pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej nakazuje, aby miało to miejsce w drodze orzeczenia sądowego. Natomiast gdy chodzi o rozwód, takiego zastrzeżenia nie ma. Podkreślam, mam na myśli sytuacje bezsporne, bo gdy jest spór, to wówczas każdemu przysługuje w tym zakresie prawo do sądu. A więc moim zdaniem ten projekt, ta ustawa uchwalona, ona mieściła się w ramach konstytucyjnych, ona nie naruszała standardów konstytucyjnych, natomiast była wypadkową pewnej decyzji polityczno-światopoglądowej. I w tym zakresie mogą występować różnice i w ten sposób odczytuję to weto jako taką różnicę właśnie gdy chodzi o aksjologię tego rozwiązania.
0: Chciałam zapytać także o problem związany z rejestracją małżeństw jednopłciowych, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do legalizacji, czyli wpisania do systemu takich związków zawartych w innych państwach Unii Europejskiej. Jednak ciągle to się przeciąga. Znaczy wiemy, że są kolejne wyroki sądów, które nakazują wpisanie istnienia tych małżeństw do systemu, ale jednak wciąż to się nie dzieje.
2: Gdy chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy wyroki sądów administracyjnych, one oczywiście powinny być wykonane i co do tego nie mam wątpliwości. No, jako prawnik nie mogę nic innego powiedzieć. Wyroki sądów czy trybunałów trzeba wykonywać. Natomiast mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z pewnym szerszym problemem. Problemem, w jaki sposób wdrożyć ten standard, który został przedstawiony przede wszystkim przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tu też dużo zależy od decyzji politycznej, bo chciałbym podkreślić wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. On nakazał dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa, natomiast tam w tym wyroku podkreślono, że tu chodzi o życie rodzinne, które rozwinęło lub umocniło się w innym kraju Unii Europejskiej, a następnie ta rodzina skorzystała ze swojej swobody przepływu osób, unijnej swobody przepływu osób i przeniosła się do innego kraju. A więc w tym orzeczeniu chodziło o rzeczywisty pobyt dwóch osób w innym kraju Unii Europejskiej, w którym życie rodzinne się rozwinęło i umocniło. I moim zdaniem ten wyrok powinien być wdrożony w sposób generalny przez ustawodawcę najlepiej. Tak też wypowiedzieli się pracownicy, kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego, bo kilka miesięcy temu Stowarzyszenie Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego administracji, prosząc o wytyczne w tej sprawie, co w takiej sytuacji robić. I oni podkreślili, członkowie tego stowarzyszenia, że ten wyrok powinien być implementowany na poziomie ustawy i on powinien wskazywać przede wszystkim, jakie uprawnienia posiadają małżeństwa jednopłciowe.
0: Ale pozwoli pan, panie doktorze, bo ja trochę tak to interpretuję, to co pan powiedział przed chwilą, jeśli chodzi o uzasadnienie wyroku TSUE, że jednak on, znaczy ten wyrok nie sankcjonuje takiej sytuacji, że ktoś na jeden dzień wyjechał do Berlina, wziął ślub, wrócił i poprosił o zarejestrowanie małżeństwa.
2: Ten wyrok w sentencji swojej, że w sprawie, którą rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, chodziło o rodzinę i chodziło o rzeczywisty pobyt w innym kraju Unii Europejskiej, w którym życie rodzinne się rozwinęło lub umocniło. Takie jest sformułowanie w tym orzeczeniu.
0: Czyli sądy nie powinny uznawać takich związków, tak?
2: Ja nie powiedziałem, że nie powinny uznawać. Sądy, dysponując tym orzeczeniem i orzekając w świetle prawa europejskiego, podejmują autonomiczne decyzje. My mówimy, co z tego wyroku wynika, jakie jest jego wykonanie w sensie minimum, a co pozostaje do dyspozycji ustawodawcy, który powinien podjąć decyzję polityczną w tym zakresie. Natomiast to, czego dotyczył ten wyrok, konkretny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i potem jego ciąg dalszy zakończony orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, to była sprawa, w której chodziło o małżeństwo zawarte w kraju, w którym skarżący utrwalili i rozwinęli swoje życie rodzinne. A więc
0: rozumiem.
2: Nie był to wyjazd wyłącznie po to, aby zawrzeć małżeństwo. Ta sprawa tego dotyczyła.
0: Dobrze by było, żeby była po prostu zmiana ustawowa, ale prawica twierdzi i wydaje się, że to jest opinia też prezydenta, że małżeństwa jednopłciowe są niedopuszczalne w świetle Konstytucji RP, która małżeństwo kobiety i mężczyzny otacza szczególną opieką.
2: Nawet jeśli by tak przyjąć, to zostawmy może na razie te różne warianty interpretacji artykułu 18 Konstytucji, ale nawet jeśli by tak przyjąć, to ten standard nie byłby naruszony przez to rozwiązanie, o jakim rozmawiamy, bo tu chodzi wyłącznie o konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przystępując do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na to, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej będą korzystali z pewnych swobód. I jeżeli mamy do czynienia z rodziną, z związkiem ludzi uznanych za rodzinę w jednym kraju Unii Europejskiej, to...
0: Rozumiem, to powinny być też uznane w Polsce.
2: Związek powinien być uznany za rodzinę w innym kraju Unii Europejskiej.
0: Panie doktorze, bo musimy kończyć, a jeszcze tak króciutko, dosłownie dwa zdania. Jak pan ocenia to opiniowanie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, które było dokonane w sądach? Powiedzmy, tam frekwencja wyniosła niecałe 60%.
2: Ja myślę, że powinna być przedstawiona ekspertyza dotycząca specjalistów, dotycząca reprezentatywności tego wyboru. Natomiast ja uważam, że ta procedura opiniowania, która poprzedza wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa, ona ma szansę na to, aby w pewnym zakresie, takim jaki jest możliwy w tej chwili, w aktualnych ramach ustawowych, uchylić przynajmniej część zastrzeżeń, jakie są formułowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał
0: wobec tej procedury
2: Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Tak, rozumiem. Musimy kończyć. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek był gościem TOK FM.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Donald Trump bagatelizuje irańskie ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie i statki w cieśninie Ormus. Nie komentuje też, czy to oznacza koniec zawieszenia broni. Wołodymyr Załański ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej o podobnym planie, ale w innych dniach, mówiła strona rosyjska. Przepisy są dziurawe, tak samorządowcy komentują działanie systemu kaucyjnego w Polsce. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump zbagatelizował w rozmowie ze stacją ABC irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus i emiracki port w Fujiarze, uznając, że nie były zbyt ciężkie. Uchylił się też od odpowiedzi na pytanie, czy stanowi to pogwałcenie obowiązującego zawieszenia broni w konflikcie z Iranem. Wbrew słowom Trumpa, władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich uznały atak za poważną eskalację. Emirackie MSZ potępiło wznowienie przez Iran niesprowokowanych terrorystycznych ataków wymierzonych w ludność cywilną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych, a przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, które ma obowiązywać 8 i 9 maja, przekazała wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję Aria Nowosti. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-1945. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał wtedy, że rosyjscy wojskowi złamali warunki zawieszenia broni ponad 10 tysięcy razy. Samorządowcy i specjaliści alarmują, że system kaucyjny działa źle, a przepisy są dziurawe. Ostrzegają, że jeśli nic się nie zmieni, to mieszkańcy będą więcej płacić za wywożenie odpadów. O szczegółach opowie Jakub Medek.
2: Profesor Artur Madurzejewski, zajmujący się gospodarką odpadami, prawnik z Uniwersytetu w Białymstoku, przyznaje, że z psychologicznego punktu widzenia system kaucyjny to majstersztyk.
3: My mamy takie przeświadczenie, że ten system jest generalnie fajny, dlatego że ja mogę odzyskać część opłaty, którą zapłaciłem za opakowanie. No ale to wcześniej to sam zapłaciłeś.
2: Specjalista podkreśla, że w rzeczywistości jednak koszty, jakie powinni ponosić producenci, przerzuca się na gminy. Dlaczego? Wyjaśnia Piotr Odorczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczenia w Krakowie.
4: Po pierwsze tracą surowiec, który mieszkańcy teraz oddają gdzie indziej. No i też nie spełniają wymogów recyklingu. Większość gmin już w tym momencie płaci kary za niespełnienie tych wymogów.
2: To zaś zmusi gminy, jak dodaje przedstawiciel MPO, do podnoszenia opłat za odpady. Tych, które płaci każdy z nas. Jakub Medek, TOK FM.
1: Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli pieniędzy przeznaczonych na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
5: Jest możliwe finansowanie występujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
1: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na 500 000 złotych wsparcia. Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka, Przedwiośnie to lektury, które pojawiły się na tegorocznej maturze z języka polskiego. Z wychodzącymi z porannego poniedziałkowego egzaminu maturzystami z 6 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi rozmawiał reporter TOK FM Bartosz Kąciołka.
6: Maturzyści, z którymi rozmawiałem, nastroje mieli różne, ale raczej pozytywne.
7: Całkiem dobrze, tylko rozprawka słabo.
8: Przystępnie, tak jak chciałem. Tak gdzieś koło 60% myślę, że i to jest taki wynik, który mnie satysfakcjonuje, więc tak się nastawiam.
7: Szczerze, w porządku. Rozprawka najgorsza.
6: Nie każdemu natomiast przypadły lektury, które pojawiły się na egzaminie.
9: Tematy rozprawek zaskoczyły. Odniosłam się do Breaking Bad, bo to był jedyny ratunek, także tematy straszne.
10: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
6: W tym roku do egzaminów maturalnych przystąpić ma w sumie około 450 tysięcy osób, z czego około 345 tysięcy to tegoroczni absolwenci. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: A dziś przyjdzie czas na egzamin pisemny z matematyki. Dziś w zachodniej i północnej części kraju przewaga chmur i przelotny deszcz. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze. Na wschodzie przewaga słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 20 na zachodzie i do 28 stopni na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 10 do 12 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Dominika Wielowiejska, witam Państwa, a w studiu Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Trwa transmisja naszej rozmowy na YouTubie. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
11: Chciałam zapytać o ceny paliwa, dlatego że czytam, że ceny ropy naftowej na globalnych rynkach spadają, ale jak wezmę taką tabelkę fajną, którą przygotowali moi wydawcy, Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski, to wynika z tejże tabelki, że jednak ceny wzrosły ostatnio, ten poniedziałek. Działek, to już będą wyższe ceny paliw. To
12: ceny na rynkach światowych w ostatnim

0: kilku dniach i tego nie ukrywaliśmy, to też jest...
1: Ale to ten program niskich cen działa czy nie działa? Bo tutaj mam w tej tabelce 6,96 zł. Za benzynę tak. 98, za benzynę 95, 6,46.
0: Byłoby blisko 8 zł, gdyby nie pakiet ceny paliwa niżej.
1: Czyli tu cały czas ten pakiet działa.
0: Działa, jest utrzymywany, przedłużyliśmy...
1: Do kiedy będzie działał?
0: Przedłużyliśmy w ciągu ostatnich dni akcyzę i obniżony VAT, niższą akcyzę i niższy VAT do połowy maja. W ciągu najbliższych dni będziemy analizowali sytuację na rynkach, właśnie o czym pani redaktor wspomniała, i to będzie determinowało nasze działania. Chcemy zachować maksymalną elastyczność w tym zakresie i na pewno, jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej. De facto po słowach Donalda Trumpa uspokajających te ceny na rynkach światowych są w stanie spaść nawet o $10 za baryłkę. W sytuacji, gdy otwiera się ogień do jakiegokolwiek statku lub przechwytuje się statek irański po stronie amerykańskiej blokady, to te ceny potrafią wzrosnąć o $10-15, co bezpośrednio ma przełożenia także na ceny na stacjach, więc, a to się może wydarzyć w ciągu 2 dni, takie deklaracje o tym, kiedy ten program byłby zakończony, są na razie przedwczesne.
1: Panie ministrze, na jakim etapie są przygotowania do elektrowni atomowej, która ma być wybudowana w porozumieniu z Westinghouse i Bechtel? Bo ciągle słyszymy, no ale jakoś nie widać efektów.
0: Jest na etapie faktyczna praca, na etapie prac terenowych. Ona ruszy, budowa elektrowni reaktora, w 2028 roku. W przyszłym roku pozwolenie na budowę faktycznego reaktora. Wtedy będziemy mogli rozpocząć pracę faktycznie, jeżeli chodzi o sam reaktor. Teraz
1: przypomnijmy, kiedy może ta elektrownia być gotowa i rzeczywiście zacząć pracę.
0: 2036 rok. To jest termin, o którym rozmawiamy bardzo odważnie, optymistycznie, ale realistycznie z wykonawcą. W ciągu ostatnich dni także takie spotkania miały miejsce i zostaliśmy zapewnieni, że ten termin jest niezachwiany. Także jeżeli chodzi o nasze pozwolenia, jeżeli chodzi o procedury wewnętrzne, krajowe również, mamy zagwarantowane finansowanie i na poziomie krajowym, i na poziomie finansowania dłużnego. Mamy de facto wszystkie pozwolenia i procedury w czasie i w terminie złożone. De facto jesteśmy w zgodzie z pewnym harmonogramem. Nie ma ryzyka na opóźnienie tej elektrowni.
1: O budowie drugiej elektrowni atomowej. Widzieliśmy w Gdańsku, że Emmanuel Macron, prezydent Francji, przyjechał z prezesem EDF. I pytanie, czy będziemy to robić w porozumieniu z Francuzami, czy może z Amerykanami?
0: To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktor, które sprowadza się do bardzo złożonej odpowiedzi. Na końcu decydujące w tym zakresie pod kątem lokalizacji będą oczywiście kwestie geologiczno-środowiskowe. Mamy dwie preferowane lokalizacje. Myślę, że jedna jest bardziej wiodąca. Jedna jest oczywiście Bełchatów, drugą jest Konin. Jeżeli chodzi o wybór wykonawcy, to my chcemy trochę zmienić konstrukcję, do której nawiązała pani redaktor w pierwszym wątku elektrowni jądrowej. Czy uważamy, że najpierw należy wskazać cenę, bardzo konkurencyjną cenę z tej elektrowni, później udział polskich firm w całym łańcuchu dostaw, także zaangażowanie inwestora finansowe i na tej podstawie wybrać wykonawcę.
1: No tak, dobrze, ale widział pan, że Zygmunt Solorz się chwalił, że spotkał się z Donaldem Trumpem, rozmawiał o energetyce. Ta grupa Polsatu jest bardzo zainteresowana współpracą właśnie w sprawie drugiej...
0: Zakończyliśmy wstępne zapytania ofertowe, wysłane nasze zaproszenia do naszych sojuszników. Do Stanów Zjednoczonych, do Francji, do Kanady oraz do Korei Południowej. Wystosowaliśmy listy takie informujące o rozpoczęciu procedury. Uzyskaliśmy odpowiedzi ze strony tych państw. Teraz będziemy analizowali możliwość zaangażowania także tych państw i podmiotów, które są reprezentowane przez te państwa w budowę drugiej elektrowni.
1: Panie ministrze, dopłacamy miliardy złotych do górnictwa. Co w zasadzie w sprawie się
0: do redukcji
1: dzieje?
0: Bardzo dużo, jeżeli chodzi o ograniczenie kosztów. I to, co nasz rząd zrobił, bardzo mocno schodzimy z kosztów. Przygotowaliśmy ustawę, która gwarantuje program odejść, redukcji zatrudnienia na sprawiedliwych zasadach, bo tak też mówiliśmy dość jednoznacznie na początku naszej kadencji, że ta transformacja musi odbywać w sposób sprawiedliwy, uzgodniona ze stroną społeczną, związkowcami. Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa zmniejsza zatrudnienie w górnictwie, wobec czego ten plan, który jest dotyczący wydobycia węgla, którego tak rokrocznie potrzebujemy do elektrowni.

0: mniej jest realizowany, więc te koszty także w każdym kolejnym roku będą niższe.
1: Dlaczego Polska, budując duże farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne, nie buduje równolegle elektrowni szczytowo-pompowych,
0: które buduje magazyny energii.
1: Naturalnymi magazynami.
0: Buduje elektrownie energii. Także szczytowo-pompowe, natomiast budujemy magazyny bateryjne. Największe w Europie. Taki magazyn jest budowany teraz w Żarnowcu. W przyszłym roku będzie już uruchomiony i włączony do sieci o bardzo dużej pojemności. Ale tak, planujemy inwestycje w elektrownie szczytowo-pompowe.
1: Tak, ale tutaj właśnie jest taka wątpliwość związana z tym, że Polska akceptuje fakt, że większość magazynów energii będzie oparta na chińskich bateriach.
0: Nie do końca, panie redaktor. Bardzo mocno inwestujemy w złożone technologie. Po pierwsze, minimum 40% chcemy, by w tych inwestycjach były to komponent nasz krajowy. Po drugie, jeżeli są to inwestycje tak jak w Żarnowcu, przy tym magazynie bateryjnym, to jest to współpraca z LG. To jest stabilny partner, który ma firmę także w Polsce i który także dzięki temu będzie się mógł rozwijać we współpracy z polskimi kooperantami. Natomiast kwestia elektrowni szczytowo-pompowych jest kwestią, która wymaga bardzo długich uzgodnień także ze środowiskiem samorządowym, lokalnym. Nie zawsze jest tak, że te elektrownie są neutralne z punktu widzenia lokalnej społeczności. Często wymagają przesiedleń, czy jest to wymagają zmian takich strukturalnych, i to jest po prostu długotrwały proces.
1: A ile projektów OZE jest dzisiaj zablokowanych przez brak możliwości ich przyłączenia do sieci?
0: Już niewiele, ponieważ 4 dni temu weszła w życie ustawa, która wprowadza rewolucję w tym programie.
1: No właśnie czytam, że to kasujemy, ma być jakieś szczególne wsparcie dla
0: to jest kasowanie,
1: gospodarstw domowych.
0: To też, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o uzyskanie warunków przyłączenia, kasujemy patologiczny system wydawania warunków przyłączenia. Na chybił trafił, bez realizacji, wobec czego często te, które mogłyby się zrealizować, nie uzyskują tych warunków, a te, które były wydawane, odsprzedawane, zdarzało się, że i na Allegro można było takie warunki znaleźć, wobec czego dochodziło do handlu. My tutaj wprowadzamy kamienie milowe, odpowiedni próg wejścia. Wreszcie będzie tak, kto będzie gotowy, to będzie przyłączony i będą realizowane inwestycje, które się będą po prostu opłacały. I tak OZE się opłacają. Jeżeli chodzi o blokadę, to już dzisiaj widzimy nie inwestycje w sieci, bo na nie wydamy rekordowo dużo i wydajemy. Nie kwestie przyłączenia, bo tę ustawę już mamy wdrażaną. Tylko niestety dalej blokady legislacyjne sprawiają, że my nie możemy tego potencjału wykorzystać. Tutaj ustawa dotycząca chociażby odblokowania potencjału lądowej energetyki wiatrowej dalej zablokowana.
1: Znaczy
0: nie będzie podpisu pod ustawą liberalizującą. Te przepisy, myślę, jeżeli słyszę pana prezydenta Nawrockiego, jego deklarację, to wydaje się to pewne.
1: Głównym problemem Polski są wysokie ceny energii dla firm, dla gospodarstw domowych. Przegracie wybory, jeżeli te wysokie ceny energii będą się utrzymać.
0: To złożona sprawa. Po pierwsze, cena za energię czynną jest niższa niż ta, która była mrożona za PiS-u. Wówczas dopłacaliśmy do energii. Dopłacaliśmy. W 2025 roku 5 miliardów złotych. Pani redaktor mówiła o dopłacaniu do górnictwa. Z pani kieszeni, z kieszeni naszych słuchaczy rocznie 5 miliardów musieliśmy dopłacać z podatków na inne lub ze środków na edukację, zbrojenia, na opiekę społeczną do cen energii. Z tym należy skończyć, ponieważ cena energii powinna być niższa u źródła i to wprowadzamy. Myślę, że w tym roku zobaczymy, jak będzie kształtowała się cena gazu, ale cena energii powinna oscylować lub być jeszcze mniejsza niż ta cena z taryf w roku poprzednim, ale to prawda. Kwestia związana z przemysłem energochłonnym wymaga ułożenia. W ciągu najbliższych kilkunastu dni zaprezentujemy także przemysłowi energochłonnemu propozycje w tym zakresie.
1: Panie ministrze, chciałam zapytać jeszcze o sprawy polityczne.
0: One są już wypracowane w resorcie.
1: Prezydent powołał radę, która ma zajmować się przygotowaniem nowego projektu konstytucji i zaprosił kluby parlamentarne do pracy. Czy PSL przyjmie zaproszenie?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Bo to nie jest propozycja poważna. To jest propozycja polityczna, hasłowa. Nie będzie tutaj z tego ciała żadnego uzysku.
1: No dobrze, ale przecież jak wcześniej powstawał jakiś zespół do współpracy z panem prezydentem, to PSL tam wydelegował.
0: Jeżeli jest możliwość nawiązania jakiejś współpracy na linii parlament-prezydent pod kątem tego, by prezydentowi coś uzmysłowić, czasem próbować chociaż, tak będziemy robili. Natomiast w zakresie zmian w konstytucji nie widzimy możliwości. Pan prezydent reprezentuje środowisko, które absolutnie nie jest gotowe do tego, żeby z nim poważnie porozmawiać o zmianach w konstytucji. A prezydent powinien rozpocząć od przestrzegania obowiązującej.
1: Komentatorzy stanu wyjątkowego twierdzą, że doszło do takiego dealu między prezydentem a PSL-em, ponieważ pan prezydent, mimo że w innych przypadkach strasznie długo zwlekał, to teraz wszystkie nominacje generalskie przeszły gładko, a w zamian za to PSL będzie popierał kandydata na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Nie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o nominacje generalskie,
1: bo to jest właśnie kandydat Karola Nawrocki.
0: Znaczy, jeżeli elementem dealu miałoby być wręczanie nominacji przez prezydenta dla generałów,
1: no ale wcześniej zwlekał bardzo długo, a teraz proszę bardzo, przyszli, nominacje są, wszyscy zadowoleni, a wcześniej to trwało bardzo długo.
0: Dramat po stronie prezydenta, jak on traktuje bezpieczeństwo państwa polskiego. Nie ma to w żadnym stopniu być przedmiotem dealu i nie jest.
1: No ale mówią także komentatorzy, że pan wicepremier Kosiniak-Kamysz przyłożył rękę do dymisji Sławomira Cenckiewicza.
0: Jeżeli by tak było, to naprawdę wielkie, jeszcze raz gratulacje też na antenie TOK FM dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, choć wydaje się, że to...
1: Ale widział pan, że Sławomir Cenckiewicz zaatakował frontalnie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
0: Nie, no to leczy kompleksy. Każdy kolejny wpis o tym świadczy. Bardzo go boli to, że nie był w stanie niczego własnego przeforsować, bo to jest jednak totalna nieudolność. Znaczy, to trzeba przyznać, tak słabego szefa BBN-u to od lat nie było. Pamiętamy przecież pana ministra Siewierę, innych, że mieli własne koncepcje, starali się współpracować na różnych płaszczyznach. Sławomir Cenckiewicz nie zajmował się niczym poza atakiem personalnym w Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Żadnego projektu ustawy nic nie znaczył, nawet w tej kancelarii, wobec czego jego dymisja wydaje się dość naturalna. Jeżeli stało się to dzięki Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, to chwała, bo dla dobra bezpieczeństwa Polski pewnie osoba, która blokowała chociażby program SAFE, faktycznie nie powinna takiej funkcji sprawować. Natomiast nominacje generalskie powinny być zawsze, bezwzględnie przez pana prezydenta, szybko podpisywane.
1: Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A na łączach Wojciech Szelong, TVP Info. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A ja chciałam zapytać, jak wam się podoba Rada Prezydencka, która będzie pisać projekt konstytucji, ponieważ pan prezydent uważa, że mamy wadliwą konstytucję, która właściwie zbudowała dwa ośrodki władzy konkurujące ze sobą i to paraliżuje państwo. Jacek.
2: Ja myślę, że to jest rada, która może odpowiadać za przygotowanie bardzo nowoczesnej konstytucji, ponieważ tam są sami młodzi specjaliści, sami konstytucjonaliści, osoby bezstronne, dające rękojmię tego, że zostanie przygotowana nowa ustawa zasadnicza, która ten rozdział władzy odpowiednio podzieli, więc myślę, że to wszystko. Dziękuję.
1: Dobrze. Może ty przypomnij, kto zasiada w Radzie w takim razie, żeby uzasadnić tę opinię redaktora Nisienkiewicza.
3: Nie, ja chciałem pójść dalej tym samym tropem, bo bardzo
2: Wojtku,
3: mi się to podobało. Ja się przychylam całkowicie i chcę przypomnieć, że pomysłodawcą powołania tej rady i człowiekiem, który patronuje tej radzie, jest polityk, który zasłynął przez pierwsze miesiące swojej pierwszej kadencji prezydenckiej z drobiazgowego i starannego przestrzegania konstytucji i pilnowania podziału kompetencji pomiędzy różnymi ośrodkami władzy, a jego zatroskanie o to, żeby Polska była sprawnie rządzona, powinno być wzorem dla wszystkich polityków.
1: To ja może naszym słuchaczom przypomnę, że rzeczywiście tam w tej Radzie są takie postacie jak Marek Jurek, Julia Przyłębska, profesor Ryszard Piotrowski, ale nie tylko, jest tam jeszcze większe grono, ale...
2: Ryszard Legutko, były parlamentarzysta, europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak.
2: Ale to może powiedzmy dwa zdania chociaż na serio na temat tej rady, bo jednak Karol Nawrocki zorientował się po kilku miesiącach, że jest problem z podziałem władzy. Pytanie, jaki to jest moment konstytucyjny, dla którego należy zmienić ustawę zasadniczą? Co się takiego wydarzyło, że trzeba akurat teraz, w tym momencie tę ustawę zmienić? I jaki tytuł prezydent, no jednak polityczny, do niedawna żółtodziób ma do tego, żeby pisać nową ustawę zasadniczą? W moim przekonaniu już samo zasiadanie Julii Przyłębskiej w Radzie przy prezydencie dyskredytuje pomysł napisania nowej ustawy zasadniczej, bo nie może pisać ustawy zasadniczej czy współodpowiadać za jej przygotowanie ktoś, kto ją łamał, kto został powołany niezgodnie z konstytucją. Więc to jest takie kolejne ciało przy prezydencie, które chyba ma tylko po prostu być i pokazywać, że prezydent ma jakąś sprawczość, a nic realnie z tego wynikać nie będzie, poza tym, że my będziemy o tym mówić i będzie takie wrażenie, że prezydent dużo robi, ale tak naprawdę nic z tego wynikać nie będzie, bo przypomnę, jest bardzo wiele różnych rad przy prezydencie, chociażby Rada Nowych Mediów, gdzie zasiada youtuber, który propagował narrację rosyjską, która dezinformowała, na co zwracał między innymi uwagę Sławomir Cęckiewicz. Był już szef BBN. Swoją drogą ciekawe, że Cęckiewicza jako szefa BBN już nie ma, a ten youtuber, który tę narrację prorosyjską propagował, wciąż jest przy prezydencie.
1: Tak, tak jest. Ja tylko przypomnę, że zmiana konstytucji następuje większością 2/3 głosów w Sejmie, potem jeszcze zajmuje się tym Senat, ale to jest bardzo wysoki pułap i zbudowanie takiej większości w zasadzie w tej chwili nie wydaje się możliwe. Wojtek Szeryng.
3: Jeśli można jeszcze, Julia Przyłębska to raz, ale jest jeszcze drugi aspekt związany z Trybunałem Konstytucyjnym, to znaczy my wciąż jesteśmy w sytuacji, kiedy Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oni je złożyli, próbując obejść przecież nie zapis Konstytucji, bo Konstytucja tutaj jasno mówi, kto wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i kiedy oni stają się tymi sędziami. Natomiast no, to dopełnienie procedury powołania czy ślubowania, no to próbowano jakoś to obejść, ale widzimy z jakim skutkiem. Ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście skoro weszliśmy już na tony bardzo poważne, że nie ma takiej konstytucji, nie zostanie stworzona taka konstytucja, która byłaby dobra w momencie, kiedy nie ma po obu stronach potencjalnego politycznego sporu dobrej woli. To znaczy w momencie, kiedy gdzieś na horyzoncie, przepraszam za takie górnolotne słowa, jest jakieś publiczne dobro, to ludzie szukają, obie strony jakiegoś sporu, szukają w konstytucji możliwości zrealizowania jakiegoś wspólnego zamierzenia. W momencie, kiedy tej dobrej woli nie ma, to obie strony szukają pretekstu, albo jedna strona szuka pretekstu, żeby podstawić nogę drugiej. I zgadzam się też z panem redaktorem, że mamy taką, nie pierwszy raz taką próbę tworzenia jakiejś alternatywnej rzeczywistości. A czymże innym była ten pomysł, ta chimera pod tytułem Safe Zero. Teraz będziemy dyskutować o mitycznie nieistniejącej i nierealizowalnej alternatywnej konstytucji. Przed chwilą był alternatywny, nieistniejący, nierealizowalny sposób finansowania polskiej armii. No pytanie, co jeszcze Pałac Prezydencki wykreuje z gatunku rzeczy niemożliwych.
1: Wiesz, ja bym powiedziała tak, zobaczyłam w tym gronie profesora Ryszarda Piotrowskiego i profesor Piotrowski jest bardzo krytyczny wobec rozmaitych poczynań obecnego rządu, ale też profesor twierdził, że przepisy uchwalone przez PiS dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa są niekonstytucyjne i należy przywrócić reguły, które wskazują, że to jednak środowisko sędziowskie wskazuje 15 członków KRS. I ja sobie tak myślę, panie prezydencie, może zaapelujemy, niech pan zostawi tę radę, bo to raczej jest takie działanie pozorne i fikcyjne, ale niech pan powoła taki zespół z profesorem Piotrowskim, który wytłumaczy panu, jak powinno wyglądać powoływanie Krajowej Rady Sądownictwa. Może zróbmy właśnie taki rodzaj okrągłego stołu, dogadajmy się, żeby chociaż uporządkować te kwestie, bo przypomnę, że jeśli chodzi o sądownictwo, to wyroki TSUE czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie właśnie Krajowej Rady Sądownictwa to są jednoznaczne wyroki, których niestety Karol Nawrocki nie respektuje. No może pan profesor
3: To jest esencja problemu, to znaczy pan prezydent mówił 3 maja, że są spory, że są niejasności, że nie bardzo, jak rozumiem, wiadomo, kto w jakim zakresie kieruje państwem i po to jest potrzebna ta konstytucja. No, nieprawda po prostu, to znaczy kompetencje są jasno określone. Problemem jest nie to, że są jakieś problemy z konstytucją, tylko problem są z jej wykonywaniem przez niektórych. Oczywiście nigdy nie będzie takiej sytuacji, że konstytucja jest idealna. Zawsze będzie można ją teoretycznie poprawiać, ale mam wrażenie, że proporcje między poprawianiem, naprawianiem, pisaniem nowej, a przestrzeganiem tego, co mamy i naprawdę parę mądrych osób tę konstytucję obecną pisało, są mocno zachwiane. Zajmijmy się najpierw
1: tą obecną. Warto by chociaż coś uporządkować w sądownictwie. Karol Nawrocki mógłby to zrobić, ale wydaje mi się, że jest pod dużym wpływem Nowogrodzkiej i to niestety blokuje sytuację, ale w twojej gazecie, Jacek, przeczytałam bardzo ciekawą informację i nie rozumiem, jaka tu gra się toczy. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego już 5 miesiąc czeka na nowego szefa. Za chwilę pojawią się nowe wakaty. Generalnie kończy się kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Dodajmy, że Sąd Najwyższy obsadzony neosędziami jest uważany też, szczególnie Izba Spraw Publicznych, za instytucję, która nie jest sądem w świetle międzynarodowych wyroków, międzynarodowych trybunałów. Nie wiem, czy może coś wiecie, co prezydent tutaj coś gra, może jednak jakiś rodzaj porozumienia, bo problem Sądu Najwyższego jest. My przegrywamy po prostu sprawy w Europejskim Trybunale Praw
2: Problem
1: Człowieka.
2: Sądu Najwyższego jest i był jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, a żeby było śmiesznie, to Marcin Mastalerek chce zbierać podpisy w sprawie referendum dotyczącego ustawy zasadniczej. Człowiek Andrzeja Dudy, który był niejednokrotnie oskarżany o łamanie konstytucji, chce zbierać podpisy pod przeprowadzeniem nowej konstytucji. I referendum w sprawie powołania nowej konstytucji. To jest jednak śmiechu warte. Jeżeli chodzi o tę sprawę, o którą pytasz w Rzeczpospolitej, nie wiem, w co gra Karol Nawrocki. Myślę też, że gdyby Karol Nawrocki chciał poważnie podejść do przygotowania nowej ustawy zasadniczej, to by do tego ciała powołał samych konstytucjonalistów, a nie jednak osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością, czy właśnie Julię Przyłębską, która to ciało dyskredytuje i w ogóle samą ideę powołania nowej konstytucji. Ale jeżeli chodzi o tutaj te kwestie prawne, nie wiem, co się może wydarzyć. Wiem, że jesteśmy w jakimś trudnym momencie, ale też będę bronił troszkę prezydenta, bo uważam, że na temat przygotowania nowej konstytucji warto rozmawiać, można rozmawiać, powinno się rozmawiać. Tylko jakimś dziwnym trafem zawsze jest tak, kiedy rządzą, kiedy prezydentami są osoby z Prawa i Sprawiedliwości wywodzące się, czy też kandydujące do najwyższego urzędu, wtedy jest chęć zmiany konstytucji, bo przecież świętej pamięci Lech Kaczyński chciał zmiany konstytucji, oczywiście wtedy też Jarosław Kaczyński chciał, żeby ta konstytucja była pod prezydenta przygotowana, później Andrzej Duda również, a teraz Karol Nawrocki. Za każdym razem nic z tego nie wynikało. Teraz nic z tego nie będzie, podobnie jak nie wyniknie z tego aneksu do raportu WSI. Jeszcze zahaczając.
1: Wojtek, jedno zdanie przed informacjami, tak?
3: Ja tylko chcę się nie zgodzić, to znaczy zawsze warto się zastanawiać nad nową konstytucją. No właśnie nie, moim zdaniem sama ta idea, sam ten pomysł jakiejś pracy nad jakąś alternatywną konstytucją ma tak naprawdę służyć uwiarygodnieniu jednej tezy, że ta obecna jest niedoskonała, niewłaściwa, wątpliwa.
2: Ale sam Aleksander Kwaśniewski mówił o licznych niedoskonałościach.
3: Nie jest znowu takim problemem.
2: A nie, nieprzestrzeganie jest karygodne. Tutaj
1: no dobrze, ja uparcie wracam do tego wniosku, że warto żeby powstał jakiś okrągły stół w sprawie sądownictwa, żeby przynajmniej kwestie Sądu Najwyższego rozwiązać, ale chyba to jest niemożliwe, dlatego że raczej Karol Nawrocki będzie realizował politykę nowogrodzkiej, czyli takiej ostrej rywalizacji, ostrej polaryzacji, żeby po prostu ten chaos się raczej pogłębiał. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, na łączach Wojtek Szeląg, TVP Info, a w studiu Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita. Ja chciałam chwilę porozmawiać na temat Szymona Hołowni i Michała Kobosky, bo pojawiła się informacja, najpierw w stanie wyjątkowym ona dotyczyła tylko Szymona Hołowni, a potem portal TVN24, dziennikarze TVN24 i superwizjera napisali artykuł o tym, że prokuratura szykuje się do wysłania wniosków o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni oraz Michała Kobosky, a rzecz dotyczy Collegium Humanum. Jak państwo wiedzą, jest to śledztwo dotyczące handlowania dyplomami, studiami i tak dalej. I zarzuty medialne wobec Szymona Hołowni były następujące, że Hołownia widniał na liście studentów Collegium Humanum i byli pracownicy uczelni twierdzili, że widzieli jego podpis pod przyrzeczeniem studenckim, a jego oceny i dokumenty miały być wpisane do systemu Sokrates. Rektor uczelni miał się tym chwalić, ponieważ rektor uczelni Collegium Humanum, który ma zarzuty oczywiście w tej sprawie, dbał o to, żeby znani ludzie znaleźli się na jego uczelni. Hołownia miał nie pojawiać się na zajęciach i nie płacić czesnego. Jednak jakieś zaliczenia w tym systemie Sokrates, rzekomo właśnie zaliczenia Szymona Hołowni, się pojawiły. I to, co wiemy, bo muszę jednak państwu przypomnieć, to służby specjalne na pewnym etapie udały się do Urzędu Miasta Otwocka, żeby pobrać podpisy Szymona Hołowni, złożone w sposób niewymuszony, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ktoś nie fałszował podpisów Hołowni w tym systemie Sokrates, jak rozumiem, w dokumentach Collegium Humanum. No i teraz, jeżeli się pojawia informacja, że ma być wniosek o uchylenie immunitetu, to ja rozumiem, że jednak biegli stwierdzili, że to nie są podrobione podpisy Szymona Hołowni, tylko są prawdziwe. I teraz przechodzę do interpretacji Szymona Hołowni w tej sprawie, który twierdzi, że przecieki z prokuratury i rozmaite zarzuty pod jego adresem w sprawie Collegium Humanum zawsze się pojawiają wtedy, kiedy jego działania budzą polityczne wątpliwości, czyli uznał, że po prostu to jest jakaś zemsta prokuratury za to, że on doprowadził do zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, a teraz twierdzi w takim obszernym wpisie, że to, iż znowu się pojawiają informacje na temat uchylenia jego immunitetu, jest związane z tym, że było głosowanie nad wotum nieufności wobec ministry Pauliny Henning-Kloski i że znowu tutaj ktoś próbuje go niejako szantażować sprawą Collegium Humanum. I może zacznę od Wojtka. Jak ty to widzisz? Czy rzeczywiście sprawa Collegium Humanum jest używana przez rząd, tak jak sugeruje sam Szymon Hołownia, do właśnie rozgrywania jakichś politycznych partii? Wojtek Szeląg.
3: No ja jestem zasmucony i zaskoczony narracją, którą podjął Szymon Hołownia. Człowiek, który miał w życiu długi kontakt z mediami, powinien wiedzieć, że dziennikarze robią po prostu to, co robić powinni, uzyskują informacje i je kolportują. Tworzenie aury spisku i tego, że dziennikarze są na czyimś pasku, że prokuratura jest na czyimś pasku. Ja przypomnę, że Szymon Hołownia jest politykiem koalicji, która obecne władze wymiaru sprawiedliwości wykreowała, więc to tchnie jakąś paranoją. No to jest z jednej strony właśnie trochę albo nawet bardzo paranoiczne podejście, a z drugiej to jest jakiś efekt jakiegoś rozdętego ego, mam wrażenie. Ja bym na miejscu Szymona Hołowni, zakładając, że jest absolutnie niewinny i nie mam powodu mu nie wierzyć, bronił się zupełnie inaczej. To znaczy właśnie mówił koledzy dziennikarze, róbcie to, co robicie, wyjaśnijcie sprawy do samego spodu. Ja wiem, że tam nic nie ma, więc wasze śledztwo dziennikarskie, śledztwa dziennikarskie to właśnie potwierdzą i na to czekam. Natomiast kreowanie jakiejś wizji tego, że galaktyka sprzysięgła się przeciwko politykowi, bo jakieś głosowanie, zawsze będzie jakiś pretekst, żeby stwierdzić, że to jest czyjaś zemsta za coś. No, moim zdaniem, ścieżka jest absurdalna i do niczego sensownego nie prowadzi.
1: Tutaj my może powiedzmy, że jednak ten prokurator, który prowadzi śledztwo w sprawie Collegium Humanum, to jest wciąż ten sam prokurator, który prowadził je za czasów Prawa i Sprawiedliwości. I wniosek o uchylenie immunitetu wedle dziennikarzy Superwizjera i TVN24 był szykowany już na początku roku. On w tej chwili jest poprawiany. No, po prostu minister Żurek i prokurator krajowy Dariusz Korneluk muszą podjąć decyzję, czy wysyłają ten wniosek o uchylenie immunitetu. I też dodajmy, że wśród osób, które mają zarzuty, są zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i politycy popierani przez Koalicję Obywatelską. Mam na myśli Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, który będzie musiał stanąć przed sądem. Prokuratura zarzuca mu właśnie to, że zdobył taki dyplom nielegalnie, a potem dzięki temu dyplomowi, bo przypomnijmy, że PiS prowadził takie przepisy, że można zasiadać w radach nadzorczych spółek państwowych, jeśli ma się dyplom MBA, no więc właśnie Sutryk dzięki temu dyplomowi zasiadał w rozmaitych radach nadzorczych i zarobił dzięki temu kilkaset tysięcy złotych ekstra. Taki jest zarzut prokuratury. No ale właśnie, czy ta sprawa ma podłoże?
3: To jedno zdanie jeszcze. To chyba dobrze świadczy o tym śledztwie to, że objęte są nim osoby z różnych parafii politycznych. A ja mam nie po raz pierwszy wrażenie, że politycy generalnie bardzo lubią mówić o wolności mediów i o swobodzie działania dziennikarzy do jednego konkretnego momentu. Do momentu, kiedy właśnie te zasady dotykają ich samych. I Szymon Hołownia jest niestety kolejnym przykładem takiego podejścia do naszego zawodu.
1: Jacek Ciśniki.
2: Rozmawiałem z Szymonem Hołownią kilka razy w Rzeczpospolitej i pytałem również chyba z dwukrotnie o sprawę Collegium Humanum. No i Szymon Hołownia utrzymywał cały czas, utrzymuje, że nie studiował, nie podjął nauki, nie był tam nigdy. No i ta jego linia obrony była i jest niezmienna. Wrzucanie w to wątków politycznych, że prokuratura teraz się tym zajmuje, bo jakieś tam głosowanie, nie wydaje mi się do końca przekonujące. Tam też przecież jest wymieniany Michał Kobosko, który bardziej jest postrzegany jako ta część Polski 2050, która ma lepsze relacje, powiedzmy, z rządem Donalda Tuska, czy też z koalicją obywatelską.
1: Tak, on przyszedł jakby do innego obozu.
2: Tak, i co, to też ma w niego uderzyć dla jakieś niepoznaki? Chyba nie. Też ja będę jednak trochę bronił Szymona Hołownię. To jest osoba, która ma jednak duże doświadczenie, nie tylko medialne. Autor chyba 21 książek. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś połasił się na zdobycie wyższego wykształcenia na skróty, bo co? Bo ma jakieś kompleksy? No nie wydaje mi się, żeby Szymon Hołownia miał jakiekolwiek kwestie finansowe. Raczej też trudno tam było kiedykolwiek go posądzać o to, że jest łasy na kasę, mówiąc kolokwialnie. Trudno mi to sobie wyobrazić cały czas, ale chciał kupić sobie dyplom, ale też rozmawiałem z Renatą Kim, z Newsweeka, autorką tego tekstu. Ona podjęła się pierwsza opisania sprawy między innymi Szymona Hołowni. I Renata Kim zawsze stała na stanowisku, że tam są twarde, konkretne dowody. Politycznie wydaje mi się, że tu nie ma związku z jakimikolwiek głosowaniami, bo tak czy siak Polska 2050 Katarzyny Płoczyńskiej na Łęcz, ona i tak jest podzielona. Tych 15 parlamentarzystów niekoniecznie będzie głosować tak, jak ona by chciała i nie wydaje mi się, żeby trzeba było odwoływać się do jakichś takich metod, o których Szymon Hołownia pisze. Niech sprawa zostanie wyjaśniona. Jeżeli Szymon jest pewny swego, to myślę, że nie ma się czego
1: obawiać. Będzie większości, żeby uchylić mu immunitet. Na przykład Prawo i Sprawiedliwość, Polska 2050.
2: Widać, że Prawo i Sprawiedliwość i Karol Nawrocki próbują jakoś rozgrywać Polskę 2050 i przyciągać na swoją stronę. Z tego, co pamiętam, te spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Szymonem Hołownią sprzyjały, ale tylko prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu Hołowni jednak uważałbym z tymi kontaktami i nie dałbym się wciągnąć w orbitę prezydenta czy Prawa i Sprawiedliwości, bo oni właśnie chcą rozbijać, rozgrywać koalicję rządową, a te wszystkie spory nie tylko uderzają w Polskę 2050, mam na myśli spory w koalicji 15 października, ale również w całą koalicję rządową, również w koalicję obywatelską, a wyborcy koalicji 15 października nie lubią, jak ta koalicja zajmuje się sama sobą. Zresztą każda władza, która zajmuje się sama sobą, prędzej czy później tę władzę traci.
1: Musimy już kończyć. Bardzo wam dziękuję. Wojciech Szeląg, TVP Info.
3: Bardzo dziękuję.
1: Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
1: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Zrealizował Krzysztof Olesiewicz.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny z udziałem Secret Service nieopodal Białego Domu. Polska podpisze traktat obronny z Wielką Brytanią, ogłosił premier Donald Tusk. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Mężczyzna oraz nastolatek zostali ranni w wyniku strzelaniny z udziałem funkcjonariuszy Secret Service nieopodal Białego Domu, poinformowała waszyngtońska policja. Do incydentu doszło w parku między Białym Domem i pomnikiem Waszyngtona. Jeden z funkcjonariuszy po zauważeniu oznak posiadania broni przez podejrzanego mężczyznę zaczął go ścigać. Po chwili mężczyzna otworzył ogień do funkcjonariuszy, a następnie napastnik został postrzelony. Ani policja, ani Secret Service nie określili, jakie zamiary miał mężczyzna. Chwilę przed incydentem przejeżdżała obok kolumna pojazdów z wiceprezydentem J.D. Vance'em, lecz nic nie wskazuje na to, by miała ona związek ze strzelaniną.